0: Relacje pogorszyły się po tym, jak prezydent Ukrainy nadał jednemu z oddziałów nazwę Bohaterów UPA, a więc organizacji odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków w II RP. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Siły USA na Bliskim Wschodzie rozpoczęły nowe naloty przeciwko Iranowi. Ma to być kara za ataki na amerykańskich żołnierzy w Jordanii, w których zginęły co najmniej 2 osoby. Ataki te mają osłabić zdolności Iranu do zagrażania żegludze handlowej w cieśninie Ormus, napisano w komunikacie dowództwa centralnego USA. Jest to już 8. kolejny dzień wznowionych ataków sił amerykańskich od czasu zerwania rozejmu. Szczęk oręża, konie i tysiące rekonstruktorów na polu bitwy. Na polach Grunwaldu odbyła się inscenizacja starcia z 1410 roku. Jak każdego roku zgromadziła miłośników historii z całej Polski. W inscenizacji walk wojsko polsko-litewskich z Armią Zakonu Krzyżackiego uczestniczyło prawie 1400 rekonstruktorów.
2: Dla zakonu i dla wszystkiego zachodniego rycerstwa, największej i krańskiej, ale i chwały.
3: To jest jedna z największych rekonstrukcji historycznych bitew, którą możemy zobaczyć w Europie. Jest to niesamowite święto i to też pokazuje, że kultura nie dzieje się tylko w muzeach.
4: Rękopis, który nazywa się Libre Vermel de Montserrat, czyli Czerwona Książka z Montserrat. No i tam mieliśmy po prostu utwory zapisane w takiej notacji dawnej. One zostały przetranskrybowane, no i my teraz je po prostu odtwarzamy. Gramy na instrumentach, powiedzmy, z epoki, to znaczy na dudach. Dziewczyny moje córki, bo my jesteśmy zespołem rodzinnym, grają na skrzypcach.
1: Badania archeologiczne potwierdzają, że bitwa z 15 lipca 1410 roku rzeczywiście rozegrała się w tym miejscu. Plaga, zaginięcie dzieci. Ratownicy wodni z Łeby każdego dnia kilkanaście razy dziennie przeczesują plażę w poszukiwaniu kilkulatków, a wystarczy chwila nieuwagi, by maluch oddalił się na znaczną odległość, informuje koordynator WOPR w Łebie Kacper Treder.
5: Pilnowanie dzieci małoletnich, które są pod naszą opieką, nie spuszczanie ich z oczu absolutnie nawet na sekundę. Tylko jednego dnia w tym sezonie udało nam się znaleźć 11 zagubionych dzieci, co również odciąga naszą uwagę od tego, co dzieje się na wodzie. Angażuje nas w te działania poszukiwawcze.
1: Lokalne służby i ratownicy apelują o czujność, bo przez tłumy na plaży, rozstawione parawany i gwar, dzieci mogą oddalić się nawet na odległość kilku kilometrów.
6: Największa odpowiedzialność, żeby właśnie zwracać uwagę nie tylko na siebie, ale przede wszystkim na dzieci, bo one są najmniej odpowiedzialne i beztroskie, wchodzą gdzie chcą i robią co chcą, a wtedy może dojść do wielkiej tragedii.
7: Czerwoną flagę wzięli, wszyscy wychodzili z wody i szukali po całym morzu, ale udało się.
8: Co zrobić, żeby bezpiecznie wypoczywać czy też bawić się właśnie nad wodą?
7: Uważać i pilnować.
1: Aby zapobiec zaginięciu dziecka, najlepszym rozwiązaniem jest wyposażenie go w silikonową opaskę z numerem telefonu do rodzica i ustalenie punktu orientacyjnego, na przykład parasola lub wieży ratowniczej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
1: W nocy na południowym wschodzie i wschodzie przelotne opady deszczu i burze. Na północy zamglenia ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy od 10 stopni na Pomorzu, 14 w centrum, do 17 na Podkarpaciu, a w dzień od 19 na południowym zachodzie, 25 w centrum, do 28 stopni na krańcach południowo-wschodnich.
9: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
10: To jest podcast Szczyt Europy. Zapraszają Beata Płomecka, Polskie Radio i Maciej Sokołowski, TVN24.
11: Powraca jeden z bohaterów naszego podcastu, do którego wracamy, choć on tak naprawdę żegna się z polityką.
12: można powiedzieć, drugi agent wpływów w Europie. Pierwszy to nazwa zarezerwowana dla

0: a byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera, który ledwie skończył urzędowanie i przeniósł się do rosyjskiej spółki energetycznej. Już nie przypominamy, co budowała ta spółka. A teraz Peter Szijjártó.
1: Były minister spraw zagranicznych Węgier, o którym głośno było także przed wyborami, gdy wyszły na jaw jego połączenia telefoniczne z Ławrowem, gdy w usłużny sposób stawiał się do dyspozycji dla Kremla, chciał reprezentować także interesy i realizować interesy rosyjskie w Unii Europejskiej. Teraz będzie realizował interesy chińskie, bo znalazł pracę w dużym koncernie, który produkuje samochody elektryczne, w firmie BYD.
0: A pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że ponoć Peter Szijjártó, kiedy był ministrem spraw zagranicznych i był w rządzie, to zabiegał o dofinansowanie właśnie tej firmy.
1: O to oskarża go premier Peter Madziar. Mówi, że reprezentował interesy zagraniczne jeszcze jako minister, starając się o ogromne dotacje państwowe dla koncernu BYD. Właśnie wspominasz Gazprom, BYD, czy to się jakoś bardzo różni?
0: Prawda, te same systemy, te same sposoby postępowania, czyli agresor w przypadku Rosji także wojskowy, ale gospodarczy. Chiny też przecież są zagrożeniem dla Unii Europejskiej. Unia już sobie zdaje z tego sprawę, a my Państwu o tym już przecież opowiadaliśmy.
1: Tak, pozwalamy sobie tak wprost mówić o tej chińskiej gospodarce, no bo całe wyjaśnienie tego kontekstu w odcinku o Chinach, metody wykorzystujące dumpingowe ceny, które, no podobnie jak wcześniej stosował Gazprom, uzależnienie gospodarki od swoich dostaw, no tak jak i te chińskie samochody, no a potem, kiedy już się uzależni i wykończy ten lokalny przemysł, można przejść do innych praktyk, na przykład do szantażu.
0: I do przejmowania kolejnych spółek, firm, portów, to przecież takie typowe. Peter Szijjártó przemeblowuje swoje życie, a my o przemeblowywaniu i o remontach powiemy w Brukseli, jeżeli jest to szczęśliwe przejście od jednego tematu do drugiego.
1: No fantastyczne przejście, jedno z najlepszych chyba.
2: Szczyt Europy.
1: Taki wakacyjny, przedwakacyjny, trochę turystyczny odcinek, w którym na Brukselę spojrzymy jednak z innej perspektywy, z perspektywy wiecznych remontów.
0: Remontów w mieście i w unijnych instytucjach, a opowiedzą nam też o tym, o swoich wrażeniach brukselscy korespondenci. Magdalena Cedro z Polskiej Agencji Prasowej.
3: Ten betonowy placek jest gargantuiczny. Jego rozmiar rzeczywiście jest porażający. Zwłaszcza gdy pomyślimy sobie o tym rozgrzanym placu, teraz kiedy temperatury dobijają do 30 stopni.
1: Tomasz Bielecki z Polityki Insight.
4: W Brukseli są dziesiątki innych placów, znacznie fajniejszych, piękniejszych. W tradycyjnej architekturze śródziemnomorskiej od starożytności place są placami bez zadaszeń. Park jest parkiem, plac jest placem, las jest lasem.
0: Będziemy też rozmawiać z rzeczniczką Parlamentu Europejskiego, Delphine Collard, bo Europarlament będzie przechodził remont.
5: The building as such was constructed at the
6: Sam budynek powstał pod koniec lat 80. jako centrum konferencyjne i oczywiście nie był przeznaczony do stałego użytkowania w tej samej formie. Musimy więc teraz zająć się kilkoma niedociągnięciami.
1: A o tej lokalnej, samorządowej Brukseli opowie Jan Szczodrowski.
7: Jest to tak skomplikowany i złożony instytucjonalnie system z tak potwornie nawarstwiającymi się kompetencjami. To powoduje olbrzymie opóźnienia, olbrzymie rozmycie odpowiedzialności.
0: Ale na początek to, o czym dziś nie będziemy mówić.
1: Nie będziemy dziś mówić, że Marine Le Pen jest ostatnią nadzieją Francji, a tak napisał w swoich mediach społecznościowych Elon Musk, który nawiązując do korzystnych wyników sondaży Marine Le Pen powiedział, że to ona jest tą ostatnią właśnie nadzieją dla tego kraju. Marine Le Pen oficjalnie rozpoczęła swoją czwartą kampanię prezydencką po tym, jak sąd apelacyjny zezwolił jej na start, pomimo uznania ją za winną defraudacji funduszy Parlamentu Europejskiego.
0: I nie powiemy też o reformie systemu ETS, czyli systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Komisja Europejska proponuje złagodzenie, część polskich postulatów uwzględniona. Nie będziemy o tym mówić szerzej, bo już wcześniej mówiliśmy w odcinku 62. Zgłębiliśmy cały system ETS, a pomagała nam w tym także korespondentka agencji Bloomberg Ewa Krukowska. Do odsłuchania zapraszamy.
1: Nie będziemy też opowiadać o demograficznych problemach Unii Europejskiej. Komisja Europejska opublikowała raport, z którego wynika, że populacja Unii Europejskiej osiągnie swój szczyt w roku 2029, czyli już niedługo, dochodząc maksymalnie do 450 milionów mieszkańców, a potem będzie systematycznie spadać do 398

0: 8 milionów w roku 2100. Kluczowa statystyka, na którą zwraca Komisja Europejska, jest taka, że o ile w roku 64 urodziło się w Polsce niemal 7 milionów dzieci, to w roku 2024 tylko 3,5 miliona.
1: I nie będziemy też dziś mówić o tym, że unijny system graniczny, który miał być cyfrową rewolucją, poległ na bliźniaczkach. System, który od kwietnia zastępuje pieczątki w paszportach skanami twarzy i odciskami palców, pomylił dwie identyczne siostry. Jedną z nich rumuńscy pogranicznicy podejrzewali o nielegalny pobyt w strefie Schengen, bo system przypisał jej podróż do Amsterdamu. Problem w tym, że w Amsterdamie była jej siostra. Kobieta miała inny paszport, inne imię i inne odciski palców, ale urzędnicy najwyraźniej zaufali przede wszystkim temu, że mają zdjęcie twarzy, połączyli to z datą urodzenia i obywatelstwem. Eksperci mówią o błędach systemu, złym wdrożeniu i niedostatecznym przeszkoleniu funkcjonariuszy, a Komisja Europejska tylko rozkłada ręce.
0: A widzisz, jak będzie się mniej rodzić ludzi w Europie, to problemów takich też będzie mniej.
1: To dopiero było przejście od jednego tematu do drugiego. Porównywalne z przemeblowaniem Petera Sierto.
0: Z Telemarkiem.
2: Szczyt Europy.
1: Dzień dobry Państwu, witamy w 79. odcinku naszego podcastu.
0: Odcinek w sumie nie wyjazdowy, ale wyjściowy, bo stoimy w samym centrum dzielnicy europejskiej na rondzie Szumana.
1: A te odgłosy to remont na rondzie Szumana, bo dzisiaj o Brukseli w remontach różnego rodzaju, bo nie tylko rondo w centrum dzielnicy europejskiej jest remontowane, ale też i unijne instytucje. I dzisiaj właśnie o rozkopanej, rozbudowywanej, remontowanej Brukseli.
0: Odcinek trochę turystyczny, trochę wakacyjny, ale nie wiem, czy zachęci Państwa do wizyty w tym mieście, czy jednak trochę zniechęci. Postaramy się jednak przedstawić argumenty i za, i przeciw Brukseli jako stolicy Unii Europejskiej.
1: A cała nasza rozmowa zaczyna się na rondzie Szumana, bo rondo Szumana wzbudza wielkie kontrowersje. Przebudowa tego ronda wzbudza wielkie kontrowersje. Miało być tak pięknie, miało być zmienione to rondo, miało być zieleń, miał być daszek, żeby się można było w lecie schronić, żeby można było się też w zimie schronić pod daszkiem, a mamy po prostu duże koło wylane betonem.
0: Takie prace formalnie ruszyły w listopadzie 2023 roku. Najpierw rozebrano to, co było tu wcześniej. No i to, co było wcześniej, to nie było jakoś bardzo atrakcyjne. Rzeczywiście to nie było piękne centrum europejskiej stolicy. No ale także zaplanowano ogromny budżet, 25 milionów euro, z czego około 20 milionów pochodzi z unijnego funduszu odbudowy. Więc to są także pieniądze Unii Europejskiej, tylko jak na razie no, nie do końca wyszło. Koszty wzrosły do około już 30, a niektóre źródła nawet podają 42 milionów euro, czyli dwukrotnie.
1: Powstał spór na linii rząd federalny, rządy regionalne. Rząd federalny nie dopłacił do tego remontu ronda Szumana, którego koszty wzrosły, więc rząd regionu stołecznego w Brukseli postanowił zwrócić się do Komisji Europejskiej o dofinansowanie. No i jaki list otrzymała Komisja Europejska od rządu federalnego?
0: To była taka trochę prośba, taka prośba błagalna, informacja, że właściwie budujemy plac dla was, dla Unii Europejskiej, przed waszymi oknami, między oknami Komisji Europejskiej a Rady Unii Europejskiej, no więc dorzućcie się do tego projektu. List taki trafił rzeczywiście do Komisji Europejskiej, ale nie doczekał się żadnej odpowiedzi. Nie doczekał się dlatego, że list też nie spodobał się belgijskiemu premierowi.
1: Belgijski premier wprost napisał do Komisji Europejskiej, by ten list rządu regionu stołecznego Bruksela zignorowała, że to nie wypada tak prosić o pieniądze.
0: Premier Belgii Bart De Wever nazwał to publicznie hańbą, totalnym upokorzeniem, że stolica Europy żebrze o pieniądze na plac przed własnym domem, czy też przed instytucjami Unii Europejskiej, no, ale ostatecznie sam premier nie dał więcej pieniędzy na tę kopułę. To miała być taka stalowa konstrukcja, mówisz o daszku, ale tam na górze miała być też trawa, pod spodem rzeczywiście miała być też, miało być miejsce dla ludzi, ławeczki, ale to miał być też taki symbol, nowy symbol tej dzielnicy europejskiej. No i ostatecznie w sierpniu 2025 roku konstruktor firma Belliris poinformowała, że rezygnuje z tej kopuły z powodu braku pieniędzy, no więc plac powstaje w tym momencie bez żadnego zadaszenia, co budzi wątpliwości i też ostatnio politycy w Brukseli zainteresowali się tą sprawą. W kilka tygodni

0: Dni temu, czy właściwie nawet kilka dni temu, bo jeszcze w lipcu flamandzcy socjaliści uruchomili petycję żądającą realizacji projektu w całości wraz z kopułą.
1: Obstawiam, że część tych, co się podpisali pod petycją, to pracujący w unijnych instytucjach urzędnicy, bo tutaj tak naprawdę blisko Ronda Schumana to nie ma mieszkań. No tu są przede wszystkim unijne instytucje. My stoimy, mamy za sobą Rondo Schumana, po prawej stronie Komisję Europejską, po lewej Unijną Radę. Jak zejdziemy 5 minut w dół, no to zobaczymy instytucje kolejne. Kolejną, czyli Parlament Europejski. Aczkolwiek powoływanie się przez belgijskiego premiera na ten unijny wymiar całego placu spowodowało irytację w Komisji Europejskiej i w Unijnej Radzie, bo pamiętam, że kiedy umawiałam się na rozmowy o planowanych remontach, chociażby w Unijnej Radzie, mówię, że będziemy rozmawiać o Schumanie, o remontach w Radzie i w Parlamencie Europejskim, to od razu kilka osób mi powiedziało, z Schumanem nie mamy nic wspólnego.
0: No nikt się do tego nie przyznaje. Każdemu jest trochę głupio, jak to wygląda, choć to, że tu jest remont, jakiś remont i te hałasy dobiegające, te dźwięki remontu, to właściwie jesteśmy przyzwyczajeni od wielu, wielu lat. Mówi, że tu nie ma mieszkańców, no ja tu mieszkam zaraz obok, ale tak to naprawdę, ale rzeczywiście to widać wyraźnie w weekend. Kiedy w weekend wszystko pustoszeje, widać tylko kilka osób, które może przychodzą sobie zrobić zdjęcia z flagami Unii Europejskiej przed budynkiem Komisji Europejskiej. Do czego państwa oczywiście zachęcamy. W weekend tu jest spokojnie, cicho, wszyscy są w innym miejscu przy Grand Place, tam sobie robią zdjęcia.
1: Albo są w swoich stolicach, czyli w państwach członkowskich. Wszyscy eurokraci wyjechali, więc tutaj w dzielnicy europejskiej jest rzeczywiście pusto.
0: A wszyscy, to już podam tylko liczbę, to nawet ponad 50 tysięcy osób. Taką liczbę, jeśli chodzi o miejsca pracy, znajdziemy w statystykach. Tak zwana ta europejska bańka. Sama komisja to ponad 30 tysięcy osób. Do tego jeszcze pracownicy parlamentu, rady, no ale też my, dziennikarze, inne osoby tutaj związane. Liczy się także, że to nawet 1/4 gospodarczego obrotu regionu brukselskiego, dodajmy do tego usługi, hotele, a więc zysk dla Brukseli z tego, że są tutaj te instytucje, że jest tych no, kilkadziesiąt budynków związanych z Unią Europejską, jest jednak ogromny.
1: Powiemy dzisiaj właśnie też o remontach w unijnych instytucji. Jako jedna jedyna pozostanie przez nas akurat w tym odcinku nieruszona Komisja Europejska. Zwykle krytykujemy ją za wszystko. Komisja Europejska, jej budynek został wyremontowany jakiś czas temu po wykryciu azbestu pod koniec lat 90. Te włókna azbestu zostały wykryte, opary przenosiły się do biur, w związku z czym ten Berlaymont, który my teraz przed sobą widzimy, okazały, został zamknięty i uruchomiony ponownie w 2004 roku, już nowocześnie wyremontowany.
0: No to nie jest tak, że zostawimy Komisję Europejską, to powiedzmy, że ten remont jednak Komisji Europejskiej, który miał trwać kilka lat, potrwał 13 lat, tak jak mówisz. Kosztował ponad 1 miliard euro i tu też często jest podawana taka liczba, że trwał sam remont kilka razy więcej niż budowa tego budynku. Wtedy to wypłynął także taki dziennikarz, korespondent brytyjski, który pisał często o tych właśnie remontach Komisji Europejskiej.
1: No często kłamał, mowa o Borysie Johnsonie. Akurat ilekroć mógł, to w swoich korespondencjach kłamał na temat Unii Europejskiej.
0: To trochę przesadzał rzeczywiście, jako korespondent Daily Telegraph w Brukseli. Często pisał o tym, że Komisja Europejska wyleci w powietrze z tego azbestu. To już jest nie do uratowania. Kilka kontrolowanych wybuchów spowoduje, że Komisja zniknie z powierzchni Ziemi. Te nagłówki się oczywiście ładnie sprzedawały, ale no nie były prawdziwe. Na budynek ciągle patrzymy, budynek ciągle jest przed nami. Z tym budynkiem związane jest jeszcze jedno określenie, słowo brukselizacja, brukselization, które dotyczy właśnie architektury i tego, jak monumentalne, ogromne biurowce zastąpiły no, tradycyjną zabudowę miejską. Przecież tutaj powstała nowa oś łącząca właśnie Stare Miasto z dzielnicą europejską, nie biorąc za bardzo pod uwagę tego, jak to miasto wyglądało jeszcze 60-70 lat temu, choć takie zdjęcia też państwu polecam, w internecie można znaleźć, jak to miejsce, gdzie się znajdujemy, wyglądało jeszcze z tą tradycyjną zabudową w połowie poprzedniego wieku.
1: Aczkolwiek to hasło Brukselization nie jest związane z Komisją Europejską przede wszystkim, tylko dotyczyło bardziej przebudowy tych pięknych kamienic, które tutaj były jeszcze przed wojną i po wojnie i one były zamieniane, niektóre zabytki, niektóre autorstwa słynnego architekta Horty były przemieniane. Chyba jedno takie piękne miejsce zostało zamienione w taki potężny gmach Ministerstwa Finansów. Jeżeli mówi się o Brukseli i problemach Brukseli, no to właśnie wskazuje się na to, że bez zupełnego pomyślunku niszczono wszystko to, co miało ładne.

0: Erla Mon, ta nazwa, której używamy, mówiąc o Komisji Europejskiej, zresztą ten napis ciągle jest tutaj widoczny na tym budynku, to jest nazwa klasztoru, którym był tutaj Sióstr Erla Mon właśnie. Więc na miejscu klasztoru powstał ten budynek, zastępując go nazwa jedynie pozostała. I jeszcze jedno ci powiem, jak nazwali się architekci tego budynku. To André i Jean Polak. Tak mieli na nazwisko. Czy byli związani z Polską, to nie do końca jest jasne. Ich dawni przodkowie z Polski rzeczywiście mogli pochodzić. Natomiast dlaczego mówię o tym nazwisku? Bo ono jest związane z jeszcze jednym miejscem. Ojciec architektów tego budynku zaprojektował Residence Palace, który jest zaraz obok, przy Radzie Europejskiej, do której zaraz się przeniesiemy. I zaprojektował także Atomium w Brukseli. Więc jeśli patrzysz na Atomium i na Erla Mon, siedzibę Komisji Europejskiej, to tutaj znajdziesz połączenie, wspólne nazwiska architektów.
1: Połączenie architektów, bo budowla niekoniecznie. Dosyć dużo miejsca poświęciliśmy Komisji Europejskiej, jak na budynek, który akurat nie jest teraz w remoncie, ale Komisja Europejska jest po naszej prawej, po naszej lewej. Dwa budynki unijnej rady. Jeden nowoczesny, Europa, oddany przed dekadą do użytku. Panele fotowoltaiczne, ponad 600 na dachu, deszczówka zbierana, czyli opady deszczu od razu są wykorzystywane do spłukiwania na przykład wody w toaletach, fasada.
0: Ma symbolizować właśnie jedność Unii Europejskiej, więc to jest 3750 odzyskanych drewnianych ram okiennych z rozbiórek w całej Unii. To ma też pokazywać, że to nas łączy, bo właściwie no, w całej Europie okna wyglądały podobnie i na tyle podobnie, że można z nich było złożyć jedną fasadę tego wspólnego budynku, gdzie gromadzi się na szczytach Unii Europejskiej 27 w tym momencie liderów.
1: I rzeczywiście, jak tak patrzymy teraz na ten budynek, to widać tę ramę, czyli tę fasadę Europy. W środku jest jajo, nazywane jajo Rompuya, bo jeszcze kiedy był pierwszym przewodniczącym Rady Europejskiej, to ten budynek miał być oddany do użytku, został oddany trochę później, 2016.
0: Czyli już za Donalda Tuska, więc często pojawia się też nazwa jajo Tuska lub po prostu kosmiczne jajo, takie space egg, też często w prasie anglojęzycznej.
1: I to jest taka latarnia tutaj w tej dzielnicy europejskiej. Wszyscy ją widzą, bo ona zresztą to jajo świeci wieczorami, jest podświetlane. Wszystko jest tam nowoczesne w środku budynku. To jest też miejsce, gdzie na szczytach spotykają się europejscy przywódcy. To jest także miejsce, gdzie spotykają się ministrowie. Natomiast obok stoi budynek Justus Lipsius, z lat 90., z połowy lat 90., przestarzały, już nie jest energooszczędny, jest w nim zimą zimno, latem koszmarnie gorąco, bo nie ma klimatyzacji, są myszy, jest przeciekający dach, tego sami doświadczyliśmy podczas ostatniego unijnego szczytu, kiedy siedzieliśmy w atrium, była potworna ulewa i koledzy z Włoch musieli uciekać, bo akurat na ich stół padały strugi deszczu z przeciekającego dachu. I teraz zapadła decyzja, że należałoby to wyremontować.
0: Bo tak jak wspominamy Państwu, w tej latarni, w tym jaju gromadzą się zawsze unijni liderzy, tak my, dziennikarze, ale też obsługa, inni dyplomaci, osoby pracujące przy tych szczytach są w tym budynku obok, w budynku starszym. Czy ty pamiętasz jeszcze, że to nie był do końca zadaszony budynek, tylko że to było otwarte wejście, to atrium, że to centrum prasowe, że teraz są te stoły na szczytach, to kiedyś było...
1: Normalne wejście to jeszcze było wtedy, kiedy nie było tak wielu korespondentów. Ja pamiętam 2005 rok, tutaj była przestrzeń i rzeczywiście dachu nie było i stoły na szczyty nie były tutaj ustawiane, tylko były w takich małych salkach. Potem to się wszystko rozrosło, tak jak i liczba korespondentów w Brukseli się zwiększyła. I już czas najwyższy, żeby ten budynek wyremontować.
0: No tylko pewnie skoro trzeba wydać znowu duże pieniądze, znowu pojawią się pytania, kto za to ma zapłacić. To już nie jest kwestia Brukseli i miasta, to nie jest publiczny plac. To jest budynek Unii Europejskiej, więc przydałoby się, aby to kraje się na to zrzuciły.
1: Unijna Rada mówi, że pieniędzy nie ma, więc poprosiła państwa członkowskie, żeby się dołożyły. No i pojawił się problem na jednym z ostatnich szczytów. Premier Włoch, Giorgia Meloni, nie wiadomo akurat dlaczego podjęła ten temat, ale usłyszała, że jest taki problem z finansowaniem i zażyczyła sobie dokładny wykaz kosztów tego remontu, no bo w ciemno nie będzie płacić, a jeżeli przyjąć, że koszt remontu Unijnej Rady można by było włożyć gdzieś tam do zakładki unijnego budżetu obecnie negocjowanego, no to może zanim się państwa członkowskie na to zgodzą, będą chciały zobaczyć, jak duże będą to koszty.
0: Decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma, gdy będzie, z pewnością będziemy państwu także mówić, jak wygląda sprawa, która no, dotyczy głównie nas także, pracujących w tym budynku dziennikarzy.
1: I to zarówno jeśli

0: Jeśli chodzi o naszą pracę w budynku Unijnej Rady, jak i już to, co widzimy na zewnątrz, bo przemierzamy tutaj kilometry przez dzielnicę europejską, Rondo Schumana, to jest zazwyczaj nasz punkt obserwacyjny. Tutaj się spotykamy, tutaj się rozstajemy po jakichś konferencjach, no i tutaj też spotkaliśmy korespondentkę Polskiej Agencji Prasowej w Brukseli, Magdalenę Cedro, która ma swoje przemyślenia na temat remontowanego Ronda Schumana.
1: Tego na zdjęciach nie widać. Ale rzeczywiście ten betonowy placek jest gargantuiczny i to jego rozmiar rzeczywiście jest porażający, zwłaszcza gdy pomyślimy sobie o tym rozgrzanym placu, teraz kiedy temperatury dobijają do 30 stopni.
2: Ale pamiętasz, jak tu wyglądało jeszcze kilka lat temu przed tym remontem? No to na środku też był jakiś taki zakurzony placyk otoczony jakimś kwiatkiem, grządką, tam właściwie też się nic nie działo, nikt tam nie siedział, nie przesiadywał, jakaś jedna połamana ławeczka. To też nie wyglądało dobrze.
1: Kiedy przyjechałam po raz pierwszy do Brukseli, to był 2014 rok. Na placu Schumana był remont. 10 lat później, gdy przyjechałam tutaj na stałe, żeby zostać korespondentką, dalej tutaj trwał remont. Rzeczywiście ten plac wcześniej nie wyglądał dobrze, natomiast Bruksela obiecała, że to zmieni, że stanie na wysokości zadania jako stolica Zjednoczonej Europy i wyłoniła w konkursie projekt, który zrealizowano za grube miliony. W związku z tym oczekiwalibyśmy czegoś więcej niż to, co wyszło w efekcie końcowym.
0: No a wyszło jak wyszło. Jest rzeczywiście rondo wylane betonem i już są prześmiewcze memy wysyłane wśród korespondentów z lotu ptaka Rondo Schumana, a na nim duże jajko sadzone, że na tej patelni rozgrzanej można tylko jajka usmażyć.
1: To jest mem, który pojawia się także w Polsce i jestem bardzo ciekawa, czy rzeczywiście dałoby się to jajko usmażyć.
2: Któregoś dnia możemy sprawdzić. Teraz rzeczywiście ta temperatura nie jest najwyższa. Jest około 30 stopni chyba. Ile jest dzisiaj dokładnie w Brukseli? 28-29. No to sprawdzimy, jak będzie powyżej 30, bo takie fale upałów też przed nami. Ale pamiętacie, jak tu było zimą z kolei, gdy trzeba było chodzić takim labiryntem po deskach, nad kałużami, właściwie suchą nogą, nie można było przejść z komisji do rady. Wtedy też tłumaczono, albo niektórzy tak podejrzewali, że to specjalnie tutaj też taki labirynt dla tych urzędników, aby oni zwrócili uwagę, że może jednak trzeba dorzucić trochę pieniędzy.
1: To jest wierzchołek Góry Lodowej, to co powstało tutaj, ten betonowy placek, bo problemów jest więcej i nie wszystko da się wytłumaczyć brakiem pieniędzy, bo na przykład aleja drzew, która przebiegała tuż przed polską ambasadą, została wycięta z niewiadomych powodów, bo tłumaczy się, że plac dało się wylać tylko betonem, ponieważ pod znajduje się tunel.
0: To jest ta ulica, która dobiega do Ronda Schumana i po drodze to jest taki wjazd do Brukseli, jeden z, i właśnie mijając polską ambasadę przy Unii Europejskiej można dojechać do Ronda Schumana.
1: I te drzewa stamtąd znikły. Dzisiaj również jest tam wylany beton, praży, zawiewa, kiedy przycina deszcz w Brukseli, bo to jest ta pogoda, która w Brukseli dominuje. No i jeszcze jest jeden problem z tym placem. Nie ma tu autobusu, nie powrócił autobus, który dowoził eurokratów, urzędników, osoby wizytujące unijną stolicę do lotniska i tutaj ciężko wytłumaczyć to brakiem pieniędzy, tylko należy po prostu wskazać na nieudolność tych, którzy realizowali ten projekt.
2: Czepiasz się tej komunikacji, a przecież stoisz obok wejścia do stacji metra. No to co, nie wystarczy ci to metro? Właśnie ktoś wchodzi, wjeżdża windą.
1: Stoimy przy linii metra, która rzeczywiście działa, jest bardzo dobra. Natomiast w pozostałej części miasta transport publiczny naprawdę kuleje. Jest to chyba stolica państwa Unii Europejskiej, gdzie transport publiczny jest w zasadzie najgorszy. Mówimy o mieście, które ma 1 milion mieszkańców, czyli to jest 1/3 Warszawy i naprawdę ułamek Paryża czy Amsterdamu. Stolic, które znajdują się tak naprawdę nieopodal, więc oczywiście my możemy teraz popadać w samozadowolenie, myśląc o tym, jak świetnie rozwija się transport publiczny w polskich miastach. Natomiast tak naprawdę Bruksela jest bardzo wyjątkowa, jak spojrzy się właśnie na te miasta, które znajdują się w sąsiednich krajach. No i przede wszystkim francuskie miasta, już pomijając Paryż, ale francuskie miasta są naprawdę bardzo nowoczesne, zadbane, czyste, więc tutaj rzeczywiście Bruksela jest na tej mapie miast europejskich bardzo dużym wyjątkiem.
0: Co do transportu, metro jest, metrem na lotnisko się nie dojedzie. Rozumiem ten argument, ale tutaj w dół, jak przejdziemy tak 10 minut, to jest informacja, że te autobusy przekierowane zostały z ronda Szumana na dół. Rozumiem, że unijny urzędnik

0: Nikt sobie tych 10 minut przejść nie może. To jest jakiś problem?
1: Oczywiście ja zachęcam wszystkich do chodzenia, ale z myślą o autobusie, o przywróceniu go, tego kluczowego autobusu na lotnisko, powstawał ten projekt. I to, że się nie udało, no to jest jednak argument, który no, nie świadczy dobrze o mieście Bruksela, które realizowało tę przebudowę.
2: No dobra, broń się. W tym zakresie nie będę, bo tu rzeczywiście jest inny problem z oznaczeniem w tym mieście. Jak ktoś przyjeżdża, przylatuje do Brukseli, to w porównaniu do innych miast, do innych dworców,

0: Biednie ci się mieszka w Brukseli, prawda? Za co lubisz to miasto?
1: Lubię to miasto w zasadzie za ludzi. Za ludzi nie tylko przyjezdnych, ale tych także, którzy się tutaj urodzili. Ich jest niedużo, ale rzeczywiście można do nich dotrzeć. Jest nieprawdopodobna różnorodność w tym mieście. Człowiek naprawdę może się poczuć częścią takiej szerszej europejskiej rodziny i to jest naprawdę wspaniałe. Plus, jako dziennikarze mamy tutaj naprawdę Eldorado, ponieważ mamy dostęp do wszystkich instytucji unijnych, do decydentów, ale też do przedstawicieli wszystkich państw członkowskich. W związku z tym chyba nie ma ciekawszego miejsca do pracy w Europie dla dziennikarza newsowego.
2: Wspominasz ludzi, też masz takie wrażenie, że jak idziesz do lokalnego sklepu, to ludzie mają na wszystko czas, rozmawiają sobie ze sprzedawcami, wymieniają się informacjami, opowiadają sobie, co się stało wczoraj, co dla mnie, kiedy ja wpadam do sklepu i się akurat spieszę, jest katorgą, ale rozumiem, że to jest coś takiego w tych Belgach, że oni tutaj mają na wszystko czas.
1: I oczywiście walczą o to, żeby tak pozostało. Tutaj strajkują regularnie transport publiczny, poczta. Praktycznie nie ma miesiąca, żeby ktoś nie strajkował, no bo rzeczywiście ludzie są przywiązani do swojego życia w takim powolnym tempie i dla nas dziennikarzy no to jest tym bardziej uderzające, zwłaszcza jeżeli się przyjedzie z Warszawy, gdzie no ten pęd za lepszym życiem nadal czuć i ta nieprawdopodobna dynamika, którą oczywiście ja też lubię.
0: To jeszcze jedno porównanie z Warszawą. Zapytam cię, skoro mieszkałaś i w Warszawie, i w Brukseli, ale też po prostu w Polsce, w polskich miastach. Dobrze wiemy, kto jest burmistrzem, prezydentem. Wiemy, na kogo narzekać. Wiemy, kto odpowiada za ten autobus, który nie przyjechał, za tę dziurę w ziemi, za ten remont trwający zbyt długo. A tutaj właściwie Belgowie to się tym przejmują. Myślę, że któryś Belg, albo czy spotkałaś takiego Belga, któremu było na przykład głupio, o nie, tak rozkopana jest ta dzielnica europejska, przyjeżdżają liderzy z całego świata i chodzą po kałużach. Myślę, że w Polsce byłby to wielki skandal i bardzo szybko trzeba byłoby wszystkie chodniki naprawić, bo tam przyjechali liderzy z całego świata, a tutaj ktoś się tym przejmuje?
1: To prawda, i też warszawiacy mają, mieszkałam tam 16 lat, więc wiem i pamiętam, oni mają nieprawdopodobny sposób, wydawało mi się, że tak jest wszędzie i że to jest właśnie europeizacja Warszawy, że mieszkańcy bardzo potrafią walczyć o swoje potrzeby, o to, żeby władze miast, czy to jeżeli chodzi o transport publiczny, komunikację, też kwestie czystości, zieleni w mieście, potrafią rzeczywiście o to zadbać. Natomiast tutaj nie ma takich, nie ma możliwości nawet w zasadzie, nie wiadomo gdzie szukać takich stowarzyszeń mieszkańców, którzy wspólnie naciskaliby na władzę po to, żeby coś się tutaj udało zmienić. Rzeczywiście spotkałam Belga, któremu jest wstyd za to, ale no rozwiązanie ten Belg ma jedno, wyprowadzić się stąd.
0: Mam nadzieję, że nas do tego nie zachęca. Bardzo dziękujemy. Idziemy dalej na spacer po tej dzielnicy europejskiej, aby oprowadzić także państwa po tych budynkach dookoła. Rozmawiając z Magdą, schowaliśmy się trochę w cieniu, jaki rzuca tutaj na plac budynek Rady Unii Europejskiej, ten Justus Lipsus, który czeka ciągle na remont, ale zaraz obok, no rzeczywiście patelnia nagrzana, rozgrzana. Tam nawet byśmy nie chcieli usiąść w tej temperaturze. Natomiast jeśli chodzi o same budynki, no to ostatnio też był problem i w Komisji Europejskiej. Problem właśnie z klimatyzacją.
2: Bo przez kilkanaście dni były tutaj nieznośne upały, sięgające 35, 6, 7, 8, 9 stopni Celsjusza i lodu zaczęło brakować. Tego lodu, który chłodzi Komisję Europejską.
0: No, to już mówisz o jakichś aspektach technicznych, które nawet nie będę wchodził, bo ja do końca nie wiem, jak ten klimatyzator w piwnicach Komisji Europejskiej ma działać. To są wyjaśnienia, które poznaliśmy później.
2: A czy to istotne, bo w pewnym momencie klimatyzacja przestała działać.
0: No i to była ta, powiedzmy, taka afera na miarę bańki brukselskiej, kiedy pojawił się komunikat, że klimatyzacja w piątek zostanie wyłączona od 1 do 7 piętra. Dlaczego to afera i dlaczego to istotne? No bo akurat komisarze swoje gabinety mają od 8 piętra w górę.
2: I okazało się, że komisarze mogą siedzieć w klimatyzowanych pokojach, ale urzędnicy niższego szczebla, czyli od komisarza w dół, muszą się po prostu smażyć i od razu pojawiły się też komentarze, porównanie z Orwellem, że są zwierzęta równe i równiejsze.
0: Są równi i równiejsi, ale od razu Komisja Europejska zaczęła tłumaczyć, że to problem przede wszystkim komunikacyjny, bo decyzja była na poziomie technicznym. Chodziło o to, że ciepło idące do góry wymaga tego, aby wyłączyć piętra dolne, tak aby przez weekend, ta cała klimatyzacja mogła nieco odpocząć.

0: i w poniedziałek już ruszyła pełną parą. No i rzeczywiście tych spotkań na piętrach niższych było mniej, a komisarze byli w gabinetach, no ale to już odkręcanie tej historii, która rozeszła się bardzo mocno także po mediach społecznościowych, pokazując z jednej strony no nierówne traktowanie w Komisji Europejskiej, a z drugiej strony jak Komisja Europejska podchodzi do tych swoich głoszonych przez siebie także zielonych ideałów.
1: No i po tej aferze jeden z komisarzy, który odpowiada za zarządzanie budynkiem, zarządzanie ludźmi, kwestie finansowe, wysłał mail do osób, które wyłączyły tę klimatyzację od pierwszego piętra do siódmego, żeby w przyszłości, jak będzie problem z klimatyzacją, wyłączali wszystkie piętra.
0: Mijamy już teraz zarówno budynek Rady Europejskiej, to kosmiczne jajo. Minęliśmy także Residence Palace, który jest wklejony nieco obok. Schodzimy niżej, bo za chwilę porozmawiamy także z Tomkiem Bieleckim, korespondentem Polityki Insight, którego chcemy zapytać o to zderzenie ideałów głoszonych przez Komisję Europejską, jeśli chodzi właśnie o kwestie klimatyczne i Zielonego Ładu, a tym, co widzimy przed budynkami Komisji, czyli ta nagrzana latem patelnia.
1: Odeszliśmy troszkę od tego miejsca, w ciągłym remoncie już teraz jest trochę ciszej. Pytamy Tomka Bieleckiego z Polityki Insight, brukselskiego korespondenta, o wrażenia, o opinie na temat tego remontu Schumana, no, który wzbudza kontrowersje.
2: Przyznaję, że z dystansem podchodzę do tych wszystkich dyskusji, które w normalnych warunkach byłyby dyskusjami na stronę intranetową w jakiejś firmie czy korporacji. Natomiast z racji tego, że to jest Komisja Europejska, to nagle urasta to wręcz w oczach pracowników Komisji, instytucji do problemu unijnego i do symbolu, czym jest Unia i tak dalej. Myślę, że dużo jest w tym przesady. W Brukseli są dziesiątki innych placów, znacznie fajniejszych, piękniejszych i to, że nie ma cienia, żeby się przespacerować na Schumanie, a można się przespacerować 300 metrów dalej w parku dużym, jak na środek miasta, to jest w porządku. Więc uważam, że to jest problem sztuczny. Oczywiście wiem o tym, że inaczej ten plac miał wyglądać, że zabrakło pieniędzy z belgijskiego KPO na daszek i to bardzo doskwiera tam spacerującym przez półtorej minuty przez ten plac się idzie. No, jako taki temat przedwakacyjny. Przed wyjazdem do krajów śródziemnomorskich, gdzie w tradycyjnej architekturze śródziemnomorskiej od starożytności place są placami bez zadaszeń, pomimo słońca. Park jest parkiem, plac jest placem, las jest lasem.
0: Twoje włoskie doświadczenie tutaj przebija. Rozumiem, że we Włoszech nikt by w życiu się nie przejmował, że przed jakąś instytucją, do której przyjechał światowy lider, premier, prezydent, coś jest rozkopane, jest jakaś kałuża albo coś nie do końca wyszło. To takie, rozumiem, południowe podejście. Jest kałuża, jest dziura, no jest, trudno.
2: Kałuża i dziura jest, jak kiedy jest remont. A to, że nie ma daszku, najbardziej znany plac, jak myślę, w Polsce śródziemnomorski, który co tydzień wciąż ogląda się w polskich telewizjach, plac Świętego Piotra, czy on ma w środku łąkę, jest placem typowym, standardowym, tak jak projektowano i myślę, że to jest w porządku. Oczywiście wiem, że remonty się przedłużają w Brukseli, że to jest kłopotliwe, ale no bez przesady.
1: A jak ty podchodzisz do tych komentarzy, że to wszystko, co się dzieje z tym rondem Schumana, to takie typowo brukselskie, a właściwie belgijskie, że zawsze jest gdzieś problem, coś tu zabrakło, coś się nie dokończyło, coś się przedłuża, nie jest tak, jakby się chciało?
2: Nie jestem tu może obiektywny, bo ja lubię Brukselę, lubię Belgię. Owszem, są gdzieś tam dziury. Jest to kraj z jednym z najwyższych PKB na głowę w Unii Europejskiej, ze służbą zdrowia, pomimo dziur może na ulicach w pierwszej chyba czwórce rankingów w Unii Europejskiej, więc naprawdę no, zachowajmy hierarchię problemów.
0: Sam mieszkasz na ulicy, gdzie też jest remont już nie wiem od ilu lat, bo wjechać tu nawet nie można. Postawili ci dźwig na początku tej ulicy. Obok twojego domu stoimy też przed jakimś rusztowalnym, który pewnie jak już postawili, to chwilę postoi.
2: Nie, postawili 3 dni temu.
0: I chwilę postoi. Tak, ostatnio go tu jeszcze nie było.
2: A rusztowanie stoi tam, dlatego że Parlament Europejski chyba buduje swój dodatkowy budynek. Tak, jak mi się wydaje. Więc jeśli ktoś tu mnoży problemy w tej okolicy, to rozbudowujące się instytucje unijne.
0: No i o te instytucje właśnie pytamy. Czy te instytucje też nie powinny jednak bardziej zadbać? No mówisz, można się przejść parkiem 300 metrów dalej, 10 minut w drugą stronę, no, ale jak ktoś przyjedzie do komisji, do rady, no to nie będzie chodził po innych parkach, będzie chodził tylko po tym placu albo przejdzie z jednego budynku do drugiego. no to chyba jakoś powinno wyglądać. Nie masz wrażenia,

0: Że to jednak trwa już 5., 10. rok, tam ciągle jest rozkopane?
1: No chyba nie aż tak długo.
0: Najpierw budowali Europę, potem rozbudowywali tunel, potem teraz zaczęli budować.
1: Nie, znaczy teraz mogę uderzać takie przekorne tony, tak? Jeżeli ktoś przyjeżdża na jeden dzień, no to siedzi w biurze. Jeśli przyjeżdża na dłużej, to wystarczy
2: to
1: do parku, do San Container parku wystarczy pójść o 7-8 rano, ci wszyscy gości biegają. Również ci, którzy przylatują z Polski na 2-3-dniowe jakieś tam prace w grupach roboczych i tak dalej, więc znają Brukselę, więc to naprawdę to w mediach społecznościowych ta patelnia Szumana wygląda tak przerażająco. Trochę tam, wiadomo, obiektywy to zakrzywiają, powiększają, ale rzeczywistość jest fajniej.
2: Mieszka ci się dobrze w Brukseli. Lubisz Brukselę, Belgię za co?
1: Przeprowadziłem się do Belgii i Brukseli z 8-miesięczną przerwą lata temu z Moskwy. I jak zacząłem doceniać, że to znacznie mniejsze miasto, Belgowie, ci Belgowie, których tak niełatwo spotkać jest w tej okolicy, tak bardzo imigracyjno-eurokratyczno-urzędniczej, brak im takiego napuszenia. Mam wrażenie, że doceniają to, że te instytucje unijne mogą tam ponarzekać, że te remonty albo że właśnie budują kolejne wieżowce, ale doceniają to, że jaki to jest jednak duży stymulus finansowy dla Brukseli i Belgii. Po prostu taki niewielki, przyjazny kraj.
2: Życie spokojne, w pewnym
1: sensie. Tak, a jak ktoś ma ochotę na niespokojne, 1,5 godziny do Paryża, 2 godziny do Londynu. Akurat ja tak często nie uciekam, ale jak ktoś pragnie wielkiego życia, to jest w zasięgu niemal ręki.
0: Czyli sięgnąłeś po ten argument, który też słyszałem często na początku, dlaczego Bruksela jest tak fajna, bo blisko z niej do innych stolic.
1: Tak, ale tak jak mówię, że ja akurat, no dobrze, przytaczam ten argument, ale nie ma takich też wielkich potrzeb, żeby...
2: Uciekać stąd.
1: Żeby uciekać stąd.
0: Ale to mogłeś od razu zaznaczyć, że nie porównujesz tego miasta do południowych miast, nie porównujesz do miast włoskich, porównujesz po swoim pobycie w Moskwie, więc wtedy może od razu inna perspektywa, kiedy przyjechałeś do Brukseli z takiego kraju i z takiego ogromnego miasta.
1: Tak, no z miasta, które tam według tych metodologii liczenia oprócz granic miasta, ale ile ludzi żyje tak naprawdę w aglomeracji, ma 16-18 milionów, czyli ma więcej niż 11-milionowa obecnie Belgia, 11-12-milionowa Belgia. To tylko uwypukla plusy czegoś, co jest znacznie mniejsze.
2: Te ogromne ulice takie, gdzie właściwie po jednej stronie stanąć, to po drugiej człowieka nie zobaczysz.
1: Tak, to co w architekturze miast było cenione, zresztą w bloku całym radzieckim, te szerokie ulice, ale też są na zachodzie były takie wzorce i nie widać, kto tam mieszka po drugiej stronie ulicy. A jednak takie miasto, klasyczne miasto, gdzie widać, a nawet można krzyknąć, na ulicy, która jest 4 minuty pieszo od Parlamentu Europejskiego, tak unaoczniając, no to jest bardzo ludzkie.
2: To połączenie z ludźmi. Mówimy o twojej ulicy, bo stoimy przy twoich drzwiach, patrzymy na kamienicę obok i rzeczywiście można zupełnie zobaczyć przez to otwarte okno, co robi sąsiad.
1: Zapraszam do Brukseli.
2: Bardzo ci dziękujemy za twoją opowieść o Brukseli.
3: Szczyt Europy.
2: Po spotkaniu z Tomkiem Bieleckim przechodzimy już do Parlamentu Europejskiego, do tej ostatniej unijnej instytucji, którą czeka remont i którą pewnie czeka chaos.
0: A przechodzimy przez Esplanadę Solidarności. W jednym z odcinków o tych polskich akcentach w unijnych instytucjach opowiadaliśmy Państwu, że ten główny plac z kolei przed Parlamentem Europejskim ma nazwę bardzo mocno związaną z Polską.
2: A sam Parlament Europejski to kompleks kilku budynków. Cały kompleks budowany od 1989 roku do 2004. Ten pierwszy oddany do użytku w 1993 imienia Paula Henriego Spaka, jednego z ojców założycieli Unii Europejskiej. On właśnie będzie remontowany. Są jeszcze 3 inne budynki, Antala, Branta i Spinelliego.
0: Głównie się skrótami posługujemy. PHS, ASP. Czyli Spinelli, były włoski premier, ale nazwany też ten budynek jest kaprysem Boga, czy też Caprice de Dieu, bo ma kształt jak taki serek pleśniowy, który jest bardzo popularny w belgijskich, we francuskich sklepach. Tak się właśnie nazywa, więc kaprys Boga nie dlatego, że ten budynek jest kaprysem Boga, ale dlatego, że przypomina serek pleśniowy, który ma właśnie taką nazwę.
2: A z kolei architekt, który miał zaledwie 26 lat, kiedy projektował ten budynek, mówił, że w takim obłym kształcie, bo to ma symbolizować jedność. Nie bardzo wiedziałam, dlaczego takie okrągłe budowle mają symbolizować jedność, ale może to zamknięty krąg. Niemniej, Michel Bouquillon to właśnie architekt młody, który stworzył ten cały kompleks. To wchodzimy do środka.
0: Chodźmy, bo czeka nas rzeczniczka Parlamentu Europejskiego. Nie chcemy się spóźnić. Ją też o te remonty będziemy zaraz pytać.
4: Oui, oui.

0: swoją drogą, jak mówimy o architektach, to wiesz, o czym zapomnieliśmy? O Polakach, którzy stworzyli budynek unijnej rady, czyli Justus Lipsius. Że Ludwik Konior stworzył przecież Justusa Lipsiusa w ramach brukselskiego biura architektonicznego, ale razem z Jerzym Kowalem i Jerzym Czyżem. Więc tu jest też taki polski akcent.
1: Ustawiamy się na takim mostku, który łączy dwa główne budynki w Parlamentu Europejskiego w Brukseli. To jest miejsce pracy dziennikarzy, gdzie zwykle tutaj także mogą Państwo nas zobaczyć. Na przykład takie kadry, które są w telewizji, często są właśnie z tego miejsca. A okazuje się, że ta przestrzeń już niedługo zostanie zamknięta. O to wszystko pytamy rzeczniczkę Parlamentu Europejskiego, Delphine Kolach.
2: Szczyt Europy.
0: What exactly? Jaki jest zakres prac i planowanego remontu w Parlamencie Europejskim?
3: Większość prac to prace konserwacyjne. Najważniejszym zaplanowanym przedsięwzięciem jest renowacja bardzo charakterystycznego budynku Parlamentu Europejskiego. Jest to budynek o dużym znaczeniu symbolicznym. Widać go doskonale z drugiej strony parku. W najbliższych latach budynek ten zostanie więc poddany renowacji.
0: Co stoi za tą decyzją? Jakiś problem jest na przykład z salą plenarną?
3: Sam budynek powstał pod koniec lat 80. jako centrum konferencyjne i oczywiście nie był przeznaczony do stałego użytkowania w tej samej formie. Musimy więc teraz zająć się kilkoma niedociągnięciami. Chodzi nam przede wszystkim o to, aby go wyremontować i przekształcić w obiekt nowoczesny pod względem technologicznym, ekologicznym i ekonomicznym, a także bezpieczny, spełniający najnowsze normy. Bardzo ważne jest przy tym, abyśmy zachowali ogólny projekt architektoniczny oraz oczywiście funkcjonalność, ale dodali nowe elementy pod kątem nowych potrzeb, takich jak na przykład sale do trylogów. Wiadomo, jak ważne są to negocjacje. Chcemy, by spełnione zostały wszystkie normy środowiskowe, tak aby budynek był bezemisyjny i abyśmy na przykład w pełni wykorzystywali deszczówkę. Chcemy iść w tym kierunku.
1: Proszę więcej powiedzieć o harmonogramie tych prac, kiedy rozpocznie się remont, kiedy się zakończy, no i ile będzie kosztował, kto za to też zapłaci, Parlament, Unia Europejska, czy może miasto?
3: Jeśli chodzi o harmonogram, to prace rozpoczną się na początku 2027 roku. Celem jest zakończenie renowacji sali plenarnej i jej uroczyste otwarcie w 2030 roku. Będzie to moment obchodów belgijskiego jubileuszu, dwustulecia państwa. Całkowite zakończenie prac planujemy do 2031 roku. A co do kosztów, to tak, wiąże się to z kosztami. Są one oczywiście niższe, aniżeli całkowita przebudowa albo wybudowanie nowego budynku. Renowacja ma być przemyślana z zachowaniem odpowiedzialnego budżetu w ramach przyznanego limitu. Pula ta wynosi 455 milionów euro, z czego oczywiście największa część przeznaczona jest na prace budowlane, 350 milionów. Na renowację oraz na koszty ogólne, takie jak ekspertyzy, koordynacja i zarządzanie placami budowy, to 105 milionów.
1: Mówi pani, że ta sala plenarna będzie zamknięta przez przynajmniej 3 lata. Czy to znaczy, że nie będzie tutaj już tych mini sesji plenarnych? Wszystkie prace przeniosą się do Strasburga?
3: Oczywiście zapewniona jest pełna ciągłość prac Europarlamentu. Tak więc ostatnie posiedzenie plenarne odbędzie się 27 stycznia. I wtedy też są zaplanowane uroczystości upamiętniające Holokaust. Następnie sala obrad zostanie zamknięta, by przeprowadzić renowację i dostosować ją do znacznie wyższych standardów, na przykład zgodnie z najnowszymi kryteriami dotyczącymi oświetlenia dziennego czy dostępności dla osób niepełnosprawnych. Celem jest zachowanie wszystkich funkcji. Będziemy więc wykorzystywać pozostałe sale, w których teraz spotykają się komisje parlamentarne. Administracja zadba o to, by było to odpowiednio zorganizowane. Na pewno w Brukseli będą nadal się odbywać mini sesje plenarne.
0: Jak to wpłynie na pracę Parlamentu Europejskiego? Oprócz mini sesji plenarnych, w tym budynku jest wiele biur urzędników. Gdzie się przeniesie Parlament Europejski?
3: Ludzie będą musieli się przenieść. Zadbamy o to, byśmy mogli kontynuować naszą działalność, dostosowując się do tej nadzwyczajnej sytuacji. W tym budynku znajdują się głównie biura urzędników Parlamentu Europejskiego, a także biura niektórych grup politycznych i na przykład gabinet przewodniczącej. Wszyscy przeniosą się do pozostałych budynków z całego parlamentarnego kompleksu.

0: Zostało to zorganizowane tak, aby zapewnić nam pełną ciągłość działania.
1: Wiele osób odwiedzających Brukselę też chętnie zwiedza Parlament Europejski. Skoro ta część będzie zamknięta w najbliższych latach, to co innego mogą zobaczyć turyści.
0: Chcemy zachować dostępność. Jesteśmy ważną instytucją i musimy dbać o tę przejrzystość. Dla zwiedzających ostatnie posiedzenie w sali plenarnej odbędzie się 27 stycznia, ale nadal będziemy zapraszać zwiedzających do pozostałych miejsc. No i nie zapominajmy, że mamy również nasze centrum dla zwiedzających, Parlamentarium oraz Dom Historii Europejskiej, które są dostępne, otwarte i bezpłatne. Być może jest to propozycja na lato dla osób odwiedzających Brukselę. To są bardzo interesujące miejsca. Pozwalają zrozumieć, jak działa ta instytucja, czym zajmują się europosłowie, a także korzenie Unii Europejskiej.
2: No ale pamiętajmy, jesteśmy w Brukseli, w Belgii, czy to będzie więc pierwszy remont, który zakończy się w terminie i czy jest pani pewna, że rzeczywiście uda się wyrobić w czasie przed tą rocznicą w roku 2030?
0: Umowie są bardzo mocne zapisy dla wykonawców, które przewidują surowe kary w przypadku opóźnień, a także premie, jeśli uda im się skończyć pracę szybciej. Chcemy dotrzymać terminów, nie przekroczyć budżetu oraz zapewnić, że uda nam się otworzyć salę plenarną na belgijskie obchody jubileuszu i zakończyć całą budowę w 2031 roku.
3: Szczyt Europy.
2: W tej rozmowie z rzeczniczką Parlamentu Europejskiego tak trochę no też ironicznie, zresztą cały odcinek tak trochę ironicznie o tej Brukseli mówimy, no ale ma to pewne swoje podstawy w tym, jak to miasto funkcjonuje, jak skonstruowana jest także władza w tym mieście. No bo dodajmy tylko, że to nie jest jedna prosta konstrukcja z burmistrzem, z prezydentem na szczycie. Tu jest 6 nakładających się poziomów. Jest ten poziom federalny, regionalny, wspólnotowy, 3 komisje językowe i wreszcie są gminy. Jest także Parlament Regionu Stołecznego Brukseli, który ma 89 posłów. Są ci francuskojęzyczni, są ci flamandowie niderlandzkojęzyczni. Jest ta Komisja Wspólnoty Francuskiej, Komisja Wspólnoty Flamandzkiej, Komisja Wspólna, więc tu rzeczywiście trudno znaleźć jedną osobę odpowiedzialną.
1: Czyli nie dziwi, że podejmowanie decyzji w tak złożonej konstrukcji, jaką jest Bruksela, jest po prostu bardzo utrudnione. Po prostu trudno pogodzić społeczności po dwóch stronach granicy językowej.
2: O tę polityczną kulturę, kulturę samorządową także, pytam Jana Szczodrowskiego, pracownika Komisji Europejskiej, ale także lokalnego działacza związanego także z tym lokalnym, gminnym samorządem.
3: Szczyt Europy.
2: Jakie są twoje doświadczenia z tą samorządową Brukselą? Kto tutaj rozdaje karty?
4: Myślę, że najbardziej trafnym spostrzeżeniem byłoby powiedzenie, że wszyscy i nikt. Jest to tak skomplikowany i złożony instytucjonalnie system z tak potwornie nawarstwiającymi się kompetencjami, że nie ma jednego aktora, którego można by zidentyfikować jako tego, który jest odpowiedzialny. Jest oczywiście figura ministra, prezydent, czyli burmistrza Brukseli, czyli regionu brukselskiego, ale powiem szczerze, to jest tak naprawdę nominalna rola. Możliwość jego samodzielnego działania jest dość mocno ograniczona, bo on zależy od wszystkich innych pozostałych warstw złożonej architektury instytucjonalnej miasta.
2: No kiedy jesteśmy w Polsce, no to wiadomo, że jak zalało gdzieś ulicę, jak gdzieś był wypadek, jak gdzieś jest jakiś wyciek, no to wiadomo, kto odpowiada. Jest ten prezydent miasta, burmistrz, wiadomo, kogo można za to krytykować. Na kogo krytykują Belgowie tak naprawdę? Ja tu widzę, że jest, nazywają ten układ także w Brukseli taką lasagną instytucjonalną, tych kilka szczebli, które po prostu powodują, że właściwie do kogo można mieć pretensje za to, że na Szumanie nie zbudowano daszka albo gdzieś na drodze są dziury.
4: Na każdym z tych szczebli władzy zazwyczaj rządzi ktoś inny albo w innym układzie, bo w innej koalicji. I myślę, że może sobie po prostu wybrać, jak coś się wydarzy i będzie naprawdę duży problem. Ludzie będą w zależności od swoich preferencji politycznych obwiniać albo właśnie tego ministra prezydenta brukselskiego, albo burmistrza, ich gminy, albo powiedzą, że ten temat wymaga uzgodnienia między dwoma burmistrzami gminy, bo akurat ulica Zalana znajdowała się na granicy dwóch gmin i to z powodu blokowania przez tego drugiego burmistrza ze złej gminy będzie

0: mogła być obwiniona.
1: I w tym momencie czas antenowy nasz już się kończy.
2: Ale to wcale nie jest jeszcze koniec tego odcinka.
1: Zapraszamy Państwa do odsłuchania całego odcinka, który jest dostępny na stronach Polskiego Radia, na TVN24+, na platformach Apple, Spotify i YouTube.
2: Zapraszamy. Beata Płomecka
1: i Maciej Sokołowski.
3: To był podcast Szczyt Europy Polskiego Radia i TVN24. Powtórka programu. Autopromocja.
4: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
5: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
3: Autopromocja.

0: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Anglia trzecią drużyną piłkarskiego mundialu. Po szalonym spotkaniu w Miami Anglicy zapewnili sobie brązowe medale, pokonując Francuzów aż 6-4.
1: To był szalony mecz z największą liczbą bramek w całym turnieju. Myślę, że nikt tego nie zakładał. W starciu o trzecie miejsce nie spodziewasz się emocji, a tu było ich mnóstwo. Nie spodziewałem się, że Francja odrodzi się w drugiej połowie. Myślałem, że mecz jest rozstrzygnięty przy stanie 4-0 do przerwy. Oglądało się to fantastycznie. Mnóstwo bramek i dobrej rozrywki. No i ten rajd Bellinghama w ostatniej akcji.
0: Dla Anglii to dopiero drugi w historii medal piłkarskich Mistrzostw Świata. Dokładnie 60 lat temu wygrali cały turniej, będąc jego gospodarzem. Na tegorocznym mundialu do rozegrania pozostał nam jeszcze tylko wielki finał. Starcie Argentyny z Hiszpanią rozpocznie się dziś o 21:00. Prawo i Sprawiedliwość na krawędzi rozłamu. Piątkowa rozmowa prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego z jego wiceszefem Mateuszem Morawieckim nie przyniosła zmiany decyzji. A chodzi o to, że do czwartku politycy PiS muszą zrezygnować z członkostwa we wszystkich stowarzyszeniach. Na to nie chcą zgodzić się osoby zaangażowane w inicjatywę Rozwój Plus, za którą stoi Mateusz Morawiecki. Poseł PiS Jarosław Sellin wierzy, że uda uniknąć się podziału.
2: To, że są rozmowy wewnętrzne wśród liderów Prawa i Sprawiedliwości, to dobry znak i ja tylko mogę powiedzieć o moim marzeniu. Moim marzeniem jest jedność, bo uważam, że nie powinniśmy żyć sprawami wewnętrznymi naszej partii, tylko powinniśmy skutecznie doprowadzić do zakończenia działalności jednego z najgorszych rządów w historii III Rzeczpospolitej.
0: Rządzący uważają, że rozłam w Prawie i Sprawiedliwości jest faktem. Andrzej Szejna z Nowej Lewicy uważa, że wynika to z różnicy poglądów między Mateuszem Morawieckim, Jarosławem Kaczyńskim i Przemysławem Czarnkiem.
3: Jeżeli po jednej stronie mam Kaczyńskiego prorosyjskiego, by tak można powiedzieć, w swoich zachowaniach, wypowiedziach, Czarnka z nadania Kaczyńskiego i Morawieckiego, który jednak ma bardziej wycentrowane poglądy i rozsądne, to nie dziwię się, że między tymi ludźmi dochodzi do rozłamu i pewnie PiS się podzieli. Trudno, Kaczyński i Czarnek przyłączą się do Brauna.
0: Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że rozmowa polityków nie doprowadziła do porozumienia. 35% Ukraińców nie ma opieki medycznej, bo na objęte

0: Tym wojną terytorium brakuje personelu medycznego. Z raportu przygotowanego przez Lekarzy bez Granic wynika, że szpitale, bazy karetek i magazyny leków coraz częściej są celem rosyjskich ataków, mówi Tomasz Czerniawski.
1: To, co dzieje się teraz na Ukrainie w kontekście opieki zdrowotnej, to nie jest przypadkowy skutek wojny. Można powiedzieć, że jest to część szerszej strategii. Zespoły Lekarzy bez Granic są świadkami ataków na szpitale, karetki pogotowia, pracowników ochrony zdrowia i magazyny leków. I są to ataki powtarzające się, są one precyzyjne i coraz bardziej intensywne.
0: Od początku wojny do końca minionego roku rosyjskie drony i rakiety zniszczyły na Ukrainie prawie 2,5 tysiąca placówek medycznych. Prezydent Węgier podpisał nowelizację konstytucji, która kończy jego własną kadencję. Dokument otwiera drogę do wyboru nowego prezydenta przez parlament.
2: Jeszcze przed złożeniem podpisu Szujok krytykował przyjęte rozwiązania i podkreślił, że skrócenie kadencji urzędującego prezydenta budzi poważne wątpliwości konstytucyjne. Ostatecznie zdecydował się jednak nie blokować procesu i podpisał ustawę w ostatnim dniu przewidzianym przez konstytucję. Zgodnie z obowiązującą ustawą zasadniczą nie przysługuje mi żaden środek odwoławczy w sprawie tej poprawki, która narusza zasady konstytucyjne, ale została przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe jako organ dokonujący nowelizacji konstytucji w ramach zgodnej z prawem procedury. Powiedział Szujok w opublikowanym oświadczeniu po podpisaniu dokumentu. Gdyby odmówił, rząd premiera Petera Modziora zapowiedział wszczęcie procedury postawienia go w stan oskarżenia przed parlamentem i rozpoczęcie procedury impeachmentu. Podpis Szujoka oznacza, że jego kadencja zakończyła się zgodnie z nowymi przepisami, a obowiązki głowy państwa przejmie tymczasowo przewodnicząca parlamentu do czasu wyboru nowego prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Nie wiadomo, kogo zaproponuje na to stanowisko partia TISA premiera Petera Madziara. Na finał Krzysztof Cugowski, a wcześniej na scenie pojawili się m.in. Małgorzata Ostrowska, Tatiana Okupnik i Michał Szpak. Hełm bawił się na koncercie Lata z Radiem.
3: W 2004 roku dwa miesiące jeździliśmy z Latem z Radiem. Każda rzecz, która ma swój background, która ma swoją tradycję, to zupełnie inaczej to wygląda.
4: Bardzo nam się podoba. Stare przeboje, ale fajne.
5: Jesteśmy tutaj z całą rodzinką, fajne zespoły. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy tutaj.
6: Widzimy się w Lublinie.
3: Tak, oczywiście.
6: Bliski panu bardzo ten Lublin.
3: Na pewno. No. Hełm też niedaleko. Także.
6: No w sumie.
3: Także bardzo lubię grać blisko.
7: Fajnie, koncertowo.
8: Bardzo fajnie się bawimy. Oby więcej takich imprez w Hełmie.
0: Za tydzień przystankiem na koncertowej trasie Lata z Radiem będzie Grudziądz. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
0: W nocy na południowym wschodzie i wschodzie przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 10 stopni na Pomorzu, 14 w centrum do 17 na Podkarpaciu. W niedzielę od 19 na krańcach południowo-zachodnich, 25 w centrum do 28 na południowym wschodzie.
9: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
10: Kafe Armia. To raz jeszcze dzień dobry. Mam nadzieję, że wszyscy już tę mocną kawę mają, a jak nie kawa, to woda, herbata, kto co lubi. I naszych gości już witam. Krzysztof Jaworski, Instytut Bezpieczeństwa. Witam serdecznie, panie Krzysztofie.
11: Dzień dobry, pani redaktor.
10: I Tomasz Badowski, analityk wojskowości, obronności. Witam cię serdecznie, Tomku.
12: Cześć, Agnieszko.
10: I teraz nie wiem, jak tu zrobić. Czy się zapoznać z panem Krzysztofem na antenie, przejść na ty, czy zostać w tej formule pan, pani, bo z Tomkiem mamy też, no mamy taką formułę w Kafe Armii, że jak żeby skracać trochę ten dystans i żeby tak troszeczkę bardziej otwarcie porozmawiać. To już zależy od pana Krzysztofa.
11: No to oczywiście bardzo mi będzie miło.
10: Mnie również miło. Dobrze, słuchajcie. Zaczniemy od tego, o czym rozmawiałyśmy z naszą dzisiejszą prowadzącą, z Ewą. No właśnie od chociażby tych dwóch incydentów, które były opisywane przez dowództwo operacyjne, też przez szefa resortu obrony, wicepremiera Władysława Kośniaka-Kamysza. Bardzo blisko ten IU-20, z tego co pamiętam, się pojawił na gdzieś mniej więcej w okolicach 30 km od Ustki. Potem jeszcze raz podobny incydent się wydarzył. No, oficjalne przekazy są takie, że to jest też sprawa sprawdzanie i testowanie tego, jak my na to reagujemy. Tomek.
7: Oczywiście tego typu incydenty będą.

0: się powtarzały i jeszcze w zeszłym tygodniu nawet było, były informacje, że Rosja szykuje jakąś prowokację, że może taka prowokacja zbrojna się nastąpić w najbliższych miesiącach. Także ja nie jestem zaskoczony tym przechwyceniem tych rosyjskich samolotów. Pamiętajmy, że jesteśmy cały czas w trakcie wojny hybrydowej i wojny kognitywnej, informacyjnej. I Rosjanie będą próbowali naruszać naszą przestrzeń, będą testowali na naszą obronę przeciwlotniczą i nasze systemy reagowania w tego sytuacjach. Po to też, żeby sprawdzić na nasze procedury i zobaczyć, gdzie jest nasz słaby punkt.
1: Myśliwce zostały poderwane, te załogi z samolotu Federacji Rosyjskiej zostały pouczone, że mają wracać na terytorium Federacji. No oczywiście mówimy o tym bliskim terytorium Polski, o Królewcu, panie Krzysztofie.
2: Tak, to na kilku płaszczyznach Rosjanie w ten sposób próbują realizować swoje cele. Jedna rzecz jest dość prozaiczna i jest to obserwowanie naszej reakcji i uczenie się, w jaki sposób funkcjonują nasze procedury, jak szybko reagujemy, gdzie może ewentualnie pojawiają się jakieś luki. Druga kwestia, i to jest coś, co Rosjanie realizują od początku wojny w Ukrainie, to jest kwestia związana z próbą wyczerpywania zasobów i determinacji Zachodu. To na to składają się wszelkie działania hybrydowe, sabotaż, ataki w cyberprzestrzeni, też ataki dezinformacyjne. I tutaj Rosjanie starają się balansować w ten sposób, żeby z jednej strony nie doprowadzić do takiej mobilizacji po naszej stronie. To znaczy, to musi być na tyle dotkliwe, żeby mogło zastraszyć, ale jednocześnie nie na tyle jaskrawe i budzące takie poczucie bezpośredniego zagrożenia, żeby wywoływać efekt odwrotny i powodować mobilizację, wytrącać argumenty z ręki tym ugrupowaniom, które uważają, że Rosja nie stanowi zagrożenia dla Polski czy dla Zachodu. Także tutaj bym czytał też te działania w takim szerszym kontekście.
0: Tak, tutaj się zgadzam z tym, co powiedział Krzysztof, takiego... Te działania mają też na celu, żeby zmęczyć społeczeństwo tą wojną, bo im bardziej będziemy mieli tego typu incydenty z samolotami, podpalenia hal, jakiegoś tam rodzaju wysadzenia, utrudnienia w takim codziennym życiu, tym łatwiej będzie Kremlowi i osobom, które wchodzą w narrację Kremla w jego interesach, zyskiwać poparcie dla haseł, to nie jest nasza wojna.
1: Czy to jest trochę też takie to coś, o czym mówiły w ostatnich dniach i tygodniach polskie władze, że musimy się przygotowywać właśnie na różnego rodzaju prowokacje, ale też przecież nasi politycy mówili to dlatego, że tak jak przecież było to też opisywane w mediach, bo mają na ten temat informacje.
0: Tak, tutaj ja bym to rozważył. Nie chcę nikogo straszyć, ale...
1: No właśnie, bo tu nie chodzi o to.
0: Nie chodzi o straszenie, ale chodzi o to, żeby mieć pewną świadomość tego, co nas może czekać. W mojej ocenie, im trudniej Putinowi będzie szło na froncie ukraińskim, tym bardziej będzie chciał zrobić jakąś prowokację wobec NATO, po to, żeby móc, na użytek wewnętrzny, powiedzieć, słuchajcie, to, że nam nie idzie, że przegrywamy, że nie mamy paliwa na stacjach benzynowych, to jest wina Zachodu i dlatego musimy dalej walczyć. Zrobi to po to, żeby od siebie odsunąć ryzyko przewrotu wewnętrznego na Kremlu i żeby dalej się utrzymać. Dlatego paradoksalnie bym się tutaj mógł, znaczy wierzę w te informacje, które się pojawiają ze służb wywiadowczych amerykańskich i zachodnich o tym, że może być jakaś tutaj poważniejsza prowokacja na wschodniej flance NATO.
1: Jaka może być kontrodpowiedź, Krzysztofie?
2: Tutaj pociągnąłbym jeszcze to, co już zaczęliśmy, czyli kwestię związaną z odstraszaniem, bo takie deklaracje ze strony osób pełniących ważne funkcje w państwie polskim, no to jest element budowania tego, co określa się mianem postawy odstraszania. I co do zasady, tak w teorii, odstraszanie może dokonywać się na dwa zasadnicze sposoby. Jeden to jest ukaranie za jakieś działanie, które narusza nasze interesy, czyli chociażby odpowiedź siłowa, ale drugi i bardziej skuteczny to jest wzbudzenie takiego przekonania w potencjalnym agresorze, że jego działania nie doprowadzą do realizacji jego celów.
1: Czyli bójcie się nas.
2: Nawet nie tyle bójcie się. Bójcie się to jest to pierwsze, to jest to ukaranie. Ale jeszcze skuteczniejsze jest to, nieważne co zrobicie, i tak nie uzyskacie swoich celów, a poniesiecie koszty. Czyli to działanie będzie z waszej perspektywy nieracjonalne. I oczywiście kwestia racjonalności w odniesieniu do Rosjan już parokrotnie okazała się złudna, dlatego że przykładaliśmy do Rosjan te same miary racjonalności jak do aktorów zachodnich, którzy na pierwszym miejscu stawiają rozwój, kwestie ekonomiczne. Rosjanie mają tę swoją imperialną dumę, te cele, które wymykają się temu, jak my rozumiemy współcześnie na Zachodzie, także są gotowi do ponoszenia dużo wyższych kosztów ekonomicznych, ale też społecznych. Oczywiście to nie jest tak, że te elity płacą bezpośrednio, które decydują, one płacą życiem ludzi, którzy są de facto ich poddanymi, no ale tak działa to państwo, że faktycznie takie zachowania są możliwe. Więc jeżeli państwo polskie sygnalizuje, że nawet jeżeli dokonacie takie

0: prowokacji to nie złamie naszej woli, ale wręcz przeciwnie, tym bardziej nas utwardzi i sprawi, że będziemy tym bardziej przeciwdziałać waszym celom, no to z jednej strony buduje taką świadomość społeczną w Polsce, a z drugiej strony wysyła taki sygnał do tej drugiej strony, że co byście nie zrobili, nie osiągniecie swoich celów, no i w ten sposób odwodzi się ich od tych działań prowokacyjnych.
1: Odpowiadając na twoje pytanie, odpowiedź powinna być tylko jedna, silna i zdecydowana. Moskal rozumie siłę. Jeżeli dokonają jakiejkolwiek prowokacji na terytorium Unii Europejskiej i NATO, a my utkniemy w dyskusjach, czy to już jest naruszenie terytorium, czy zielone ludziki nam przeszkodziły, czy nie, i co mamy zrobić, w tym momencie Rosja wygra. My musimy jako Zachód pokazać, że jakiekolwiek przekroczenie, naruszenie na naszej przestrzeni powietrznej, czy lądowej, czy jakakolwiek interwencja, incydent kierowany przez Moskwę, spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią z naszej strony.
2: Żeby takie zdecydowane odpowiedzi też padały i żeby mieć jasny, klarowny przekaz, to trzeba mieć też dużo narzędzi dodatkowych, pomocniczych. I tutaj zostaniemy jeszcze trochę w tej retoryce wojennej i też Zachód kontra Wschód, ale ogniskując tę naszą uwagę na Ukrainie, bo sporo się działo rzeczy w ostatnim tygodniu, tak jak tutaj przed audycją rozmawiałyśmy z Ewą, które chyba mam takie wrażenie, pewnie się ze mną zgodzicie, które mają właśnie trochę te nasze muskuły Zachodu podbudować. Mamy kolejne dwa państwa, jeżeli chodzi o koalicję chętnych, czyli o ten format i tę strukturę międzynarodową, która chce dalej wspierać Ukrainę, żeby to Ukraina walczyła i żeby brała na siebie najwięcej, jeżeli chodzi o Federację Rosyjską. Mamy ten kolejny format, co prawda on jest tutaj różnie komentowany w Polsce, bo mamy opozycję, mamy koalicję rządzącą, więc opozycja zarzuca chociażby Polsce i polskim władzom to, że nie jesteśmy w koalicji antybalistycznej. Rząd odpowiada, że nie jesteśmy, dlatego że nie mamy u siebie takich zdolności, które moglibyśmy zaproponować do tej koalicji i tak dalej, i tak dalej. Jak wy na to patrzycie? Chociażby na tę właśnie koalicję antybalistyczną.
1: Znaczy koalicję antybalistyczną i ten temat tutaj bym proponował rozpatrywać to na dwóch płaszczyznach. Pierwszy, zdolności naszej armii do zwalczania pocisków balistycznych i całej kompleksowej obrony przeciwlotniczej, i to realizujemy od lat. Tutaj akurat jeśli chodzi o kwestię obrony przeciwlotniczej i przeciwbalistycznej. Realizujemy program Wisła, Narew, teraz jeszcze wchodzi na to Pilica, jest też tam i ten najniższy poziom ESAN. Także te zdolności nasza armia ma i pozyskuje i są rozbudowywane. I patrząc na to w tym kontekście, nie mamy jakiegoś noża na gardle, żeby nagle się włączać do tej nowej inicjatywy, która też nie wiadomo, czym się skończy, bo pamiętajmy, że...
2: I jak długo będzie trwać.
1: Jak długo będzie trwała. Pamiętajmy, że była inicjatywa SS, nie tam parę lat temu, niemiecka, takiej europejskiej kopuły antybalistycznej.
2: Tak.
1: Która na razie umarła śmiercią naturalną. Także z punktu widzenia zdolności nie widzę tutaj jakiegoś takiego musu, że musimy tam być. Natomiast patrząc w kontekście budowy zdolności Europy jako całości na arenie międzynarodowej, i rozwoju potencjału obronnego Europy jako kontynentu, i jeżeli Polska, jako Polska chcemy odgrywać w tej Europie jakąkolwiek rolę i mieć coś do powiedzenia, no to dobrze by było, żebyśmy tam byli, nawet choćby jako obserwatorzy, żebyśmy nie byli pomijani w tej dyskusji. I tutaj uważam, że mogliśmy tam po prostu się pojawić, być, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy.
2: I chyba tutaj też kłania się chociażby moja rozmowa wczoraj ze mną, krótka, z wicepremierem Kośniakiem-Kamyszem, który był zapytany przeze mnie o to, że są takie dwa podmioty w Polsce, jeden komercyjny, drugi z udziałem spółek Skarbu Państwa, zbrojeniowe, które byłyby zainteresowane właśnie chociażby dołączeniem do tej koalicji, tak jak powiedział Tomek, na zasadzie zobaczmy, co tam się dzieje, zobaczmy, bo może coś, jakiś łańcuch na przykład dostaw będziemy mogli się wbić.
1: No to Agnieszko, skoro są polskie firmy, które wyrażają gotowość, że chcą w tym projekcie uczestniczyć, to rolą pana premiera Kośniaka-Kamysza powinno być lobbystą tych firm, żeby one się tam znalazły.
2: No i tutaj muszę oddać honor, bo premier zapowiedział, że jeżeli będą potrzebowały te podmioty jakiegokolwiek wsparcia, to rząd jest otwarty. I patrzę teraz na Krzysztofa.
0: Myślę, że tutaj faktycznie podejmowanie takiej inicjatywy i ponoszenie też ryzyka byłoby z perspektywy Polski korzystne. To znaczy, może się okazać tak, że dołączenie do jednej z wielu, bo te inicjatywy pojawiają się ustawicznie, część z nich nich kończy się pewnymi sukcesami. Część, tak jak wspomniana europejska tarcza antyrakietowa, to się rozmyło tego w tym momencie, jakby nie słychać, żeby coś się rozwinęło. Może wejście do takiej inicjatywy wiązać się z pewnymi kosztami. Może się okazać, że to nie będzie tego zwrotu z inwestycji, ale myślę, że Polska jest na tyle w tym momencie znaczącym i bogatym państwem, że warto po prostu ponosić to ryzyko, bo z części

0: tych zainwestowanych środków może przychodzić dobry zwrot.
1: W kręgu, gdzie to się decyduje, być w tym takim core tak. kontynentu, w którym się dyskutuje o tych sprawach właśnie bezpieczeństwa.
2: Wywołaliśmy tak naprawdę też kolejny bardzo ważny temat, który się nam zazębia, za te kwestie ukraińskie, za kwestie no właśnie budowania czy zdolności, czy kompetencji, czy koru, jak zwał, tak zwał. Bo cały czas gdzieś na boku tej dyskusji merytorycznej, takiej, gdzie my mówimy, że trzeba coś zrobić, że warto wbyć w jakiejś inicjatywie, mamy politykę, która zupełnie inaczej patrzy na kwestie starcia Zachodu ze Wschodem, na kwestie wojny. I tutaj już pije bezpośrednio do tego, co się w ostatnim tygodniu działo, czyli do chociażby słów kandydata na premiera Prawa i Sprawiedliwości pana Czarnka, który no, wywołał potężną, totalną burzę. Ja byłam w tym tygodniu w Sejmie, bo było posiedzenie, więc słuchałam tego, jak to się komentuje. Pan Czarnek, który powiedział, że absolutnie żadna pomoc dla Ukrainy, w ogóle nie ma takiej opcji, za rzeź wołyńską się nie rozliczyli, nie chcą z nami na ten temat rozmawiać, więc absolutnie nie dawajmy im nic. Oczywiście cała lawina komentarzy, no właśnie komentarzy takich, które mówią tak naprawdę o tym, że jeżeli Ukrainie nie będziemy pomagać, to jesteśmy na straconej pozycji. Tomek.
1: Mnie to bardzo, bardzo zasmuca, że przedstawiciel środowiska, które się nazywa patriotycznym i realizującym polski interes narodowy, składa wypowiedzi, które są zgodne z interesem naszego odwiecznego wroga Moskwy. Przecież to, co powiedział pan Czarnek, że musimy tam zdenazyfikować Ukrainę i tak dalej, no przecież to jest toczka
2: w toczkę,
1: to, co mówi Putin, dlaczego rozpoczął wojnę na Ukrainie. To przepraszam bardzo, czy przyszły premier Polski ma mówić to samo, co mówi Putin? No, to mi się zupełnie nie zgadza. Dlatego ubolewam, że nasza prawica dała się uwieść i weszła w nurt ruskiej wojny informacyjnej ze szkodą dla Polski.
2: Krzysztof?
0: Popieram to, co tę wypowiedź, szczególnie, że jeżeli chodzi o te kwestie związane z naszymi relacjami z Ukrainą, to trzeba zachowywać pewną proporcję i priorytety, jeżeli chodzi o nasze interesy. Owszem, kwestie związane z pamięcią historyczną, kwestie związane z wojną, one są istotne dla Polski i nie znaczy, że powinniśmy z nich rezygnować, ale zarazem ważniejsze z perspektywy naszego interesu są kwestie związane z twardym bezpieczeństwem. I w tym momencie utrzymanie oporu Ukrainy, wsparcie militarne, wsparcie również gospodarcze, bo bez tego państwo nie jest w stanie prowadzić działań zbrojnych dla Ukrainy, to jest interes Polski, który jest ważniejszy, który jest bardziej w tym momencie istotny. Można oczywiście realizować kilka interesów równolegle. Można z Ukrainą negocjować, można na nią naciskać w kwestiach pamięci historycznej, ale narzędzia, które się do tego dobiera, nie mogą szkodzić temu pierwszemu interesowi. Także myślę, że kwestia związana z tym, jakie działania są dopuszczalne, jakie się wpisują w polski interes, się zawiera w tej formule. Jeżeli coś nie szkodzi temu priorytetowi, to owszem, warto to robić, ale tutaj trzeba zachować proporcje.
1: Tak, pamięć historyczna jest ważna. Powtórzę po raz kolejny, chcę, żeby kiedyś na cmentarz Orląt Lwowskich się wchodziło bramą, która była przed wojną. I to jest ważne. Ale naszym strategicznym interesem Polski, ale też Ukrainy jest to, żebyśmy mieli takie relacje, jakie ma obecnie Paryż i Berlin.
2: A poza tym bardzo wielu ekspertów i też obserwatorów tej sceny politycznej, a nie takiej militarnej, zwraca uwagę na to, że jeżeli my się będziemy odsuwać od Ukrainy, to tak naprawdę Ukraina będzie próbowała sobie kładki ponad naszymi głowami budować.
1: I już to robią.
2: I już to powoli robią. I to chyba jeszcze bardziej powinno przemawiać do wyobraźni różnych sił politycznych w Polsce, bo to będzie moim zdaniem taka katastrofa nie tylko wizerunkowa, ale po prostu katastrofa międzysąsiedzka. Że są państwa, które są obok siebie, a będą tak skłócone, że nie będą w stanie z sobą rozmawiać.
1: To jedno, a po drugie znowu będziemy mogli powiedzieć mądry Polak po szkodzie. My w polityce międzynarodowej, bezpieczeństwa gospodarczej kierujemy się jakimiś ideałami, oczekiwaniami wdzięczności, a potem wchodzimy na tym jak Zabłocki na mydle. Wspomnieć warto Irak, że mieliśmy tam odbudowywać za pomoc Amerykanom. Nic z tego nie wyszło. Teraz co? Pomogliśmy Ukrainie na początku wojny. Oczekujemy wdzięczności za Wołyń i Lubuską na Wołyniu.
2: Przepraszam.
1: Żołański wczoraj ogłosił, że proszę bardzo, macie wolną rękę, jeśli chodzi o ekshumację, otwieram archiwa. Dobrze, my to zrobimy.
2: Teraz powinien być kolejny krok.
1: A interesy i faktyczne, konkretne interesy realizują tam Niemcy, Duńczycy, Estończycy, Litwini.
2: Krzysztof, zapytam cię jeszcze właśnie o to, o czym powiedział na końcu Tomasz, czyli o otwarcie, zapowiedź otwarcia tych archiwów służb ukraińskich. To rzeczywiście może być taki gest, który no może trochę oczyści te trudne relacje i to napięcie, które obserwujemy tak naprawdę na

0: linii Warszawa-Kijów, przynajmniej na tych niektórych poziomach, czyli prezydenckich.
1: No, na razie mamy do czynienia raptem z deklaracją wyrażoną, jeżeli dobrze się orientuję, jedynie we wpisie na X-ie prezydenta Zełenskiego. Do tego odniósł się wspominany przez ciebie premier Kosiniak-Kamysz, który odniósł się aprobatywnie, ale studząc jednocześnie nastroje. To znaczy, oczywiście witamy z otwartymi rękoma tę propozycję, ale czekamy, co się wydarzy, czy te działania, które zostały zapowiedziane, zostaną wykonane. Także w tym momencie jest pewien sygnał, że Ukraińcy dostrzegają, że powinni zmienić linię polityki względem Polski. Oczywiście nie bądźmy naiwni i nie liczmy, że to będzie takie usłana różami droga. To cały czas wymaga nacisków dyplomatycznych, to cały czas wymaga też rozliczania ze słów naszego partnera, ale to powinno się toczyć równolegle do tych kwestii priorytetowych. Myślę, że w tym względzie ta formuła jest dosyć klarowna, aczkolwiek i tutaj warto też powiedzieć, że podobnie to wygląda w przypadku Ukrainy. No, niestety kwestie polityki wewnętrznej, budowania poparcia, one często biorą wygrywają, jeżeli chodzi o decyzje podejmowane przez polityków. Przecież decyzja Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, co dla Polski jest nieakceptowalne, ona również była obliczona na konsolidację poparcia wewnętrznego, a jak się okazało, zaszkodziła relacjom dyplomatycznym z bardzo ważnym partnerem z perspektywy bezpieczeństwa Ukrainy.
2: Tak, ta decyzja wczorajsza Zełenskiego, nie powiem, fajna, okej, okay, super. Tylko podobno, te archiwa już są dawno otwarte i jest do nich dostęp. A po drugie, skoro powiedział, że zwiększy się liczba
0: pozwoleń na ekshumację, to jest najważniejsze.
2: To teraz zadajmy sobie sami pytanie. Czy my jako państwo polskie mamy dość sił, środków i ludzi, żeby te wszystkie miejsca przeprowadzić tam
1: w tej deklaracji była też zapowiedź, że strona ukraińska też wesprze, jeżeli chodzi o te, powiedzmy, ręce do pracy, tak? Dobrze. Używając takiego kolokwialnego określenia, fajnie, ale to nadal zapowiedź.
2: Tak, to nadal zapowiedź, fajnie, super, piękny gest. Mam nadzieję, że on trochę stonuje emocje, które się pojawiły ostatnio między Kijowem a Warszawą, ale nie zapominajmy, że naszym strategicznym i żywotnym interesem jest to, żeby Moskwa została pokonana, a my, żebyśmy mieli z Ukrainą takie relacje, jak mają obecnie Niemcy i Francja.
0: To ja tak sobie myślę, że jak mówimy o tym, że nasz ten strategiczny interes to jest taki, żeby właśnie Federacja Rosyjska po prostu poległa w tym konflikcie.
2: I najlepiej się rozbiła na różne państwa.
0: No tego to ja nie wiem, czy to tak będzie. To by chyba by było na razie takie pobożne życzenie. Choć, no kto
2: marzyć
0: wie...
2: Marzyć zawsze można.
0: Marzyć można, ale zanim się te marzenia spełnią, to wydaje mi się, że jeszcze mamy kilka minut dosłownie, wiem, że mało, ale wy potraficie w bardzo skondensowany sposób opowiadać o rzeczach, które są istotne, no to żadnej wojny nie wygramy bez logistyki i do tej takiej na najwyższym poziomie. I tutaj nam się kłania jeszcze troszeczkę to, co było na początku lipca w Ankarze, czyli to postanowienie, które chyba dla Polski jest no takim jednym z namacalnych sukcesów, bo rzeczywiście Mark Rutte w końcowej też takim spotkaniu z mediami powiedział, że tak, będziemy miliardy zabezpieczać w budżecie, no nazwijmy tak, w budżecie sojuszniczym na to, żeby rozbudowywać tę infrastrukturę, chociażby rurociągów paliwowych. No tutaj wschodnia flanka NATO bez tego, no to nie ma szans na to, żeby szybko, sprawnie, ewentualnie przemieszczać, znaczy przemieszczanie wojsk, no to może się odbywać sprawnie, ale zatankować te czołgi, czy te samoloty i tak dalej, i tak dalej. Krzysztof.
1: Przed naszą rozmową prosiłaś, żebyśmy jakoś zwięźle wyjaśnili, dlaczego to jest istotne, więc ja się posłużę taką formułą, że może logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym. I to jest głęboko prawdziwe w odniesieniu do kwestii wojskowych, a jeżeli chodzi o te paliwociągi natowskie, no to one przede wszystkim będą zasilać w paliwo lotnicze, bo szacunki są takie, że zużycie paliwa przez lotnictwo w takich warunkach walki zbrojnej to jest 85% całości paliwa. 10% dla wojsk lądowych i 5% dla marynarki wojennej. A to wynika z tego, że NATO ma doktrynę supremacji w powietrzu.
0: I to jest chyba bardzo ważne, co powiedział Krzysztof, i skupiajmy się właśnie na tym lotnictwie. Słyszałam chyba ostatnio jakąś wypowiedź wojskowego, że tak naprawdę no bez dobrego źródła tankowania samolotów, to tak każdą wojnę można przegrać, a ona będzie się często działała no, w powietrzu.
2: Oczywiście, całe zaplecze logistyczne, paliwa, smary, amunicja, części zamienne. To jest to, co stanowi o sukcesie na polu walki. Możemy mieć najlepsze czołgi, najbardziej genialne samoloty F-35, ale bez ich obsługi technicznej, bez paliwa, one nic nie zrobią. Dlatego to jest kluczowy element, który wzmacnia realnie nasze bezpieczeństwo.
0: No tak, tylko to powinno się zadziać szybko. Jak wy przewidujecie, już na koniec bardzo krótko, kiedy to się może
2: zastać? To się powinno było wydarzyć 12 lat temu, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie w 14 roku. No, także to już właściwie jesteśmy, to być na już robione.
0: Zdajemy sobie też sprawę z tego, że to są potężne koszty, bo to my mówimy o miliardach. Tak naprawdę.
2: Jesteśmy bogatym krajem i bogatym kontynentem.

0: Bardzo dziękuję. To był Tomasz Badowski, analityk wojskowości, obronności, militariów i Krzysztof Jaworski, Instytut Bezpieczeństwa. Bardzo wam dziękuję i życzę wspaniałej soboty.
1: Dziękujemy. Dziękujemy.
2: Kafe Armia. Powtórka programu. Kierunek kino.
3: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Polskie Radio 24, audycja Kierunek Kino. Andrzej Sołtysik i Paulina Olak, którzy są autorami tego programu. A dzisiaj nasz kierunek to Wrocław. Dlaczego? Dlatego, że niebawem, za kilka dni we Wrocławiu rozpoczynają się Nowe Horyzonty, jeden z legendarnych letnich festiwali filmowych. Dlatego dzisiaj spotykamy się z Małgorzatą Sadowską, dyrektorką artystyczną tego festiwalu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Napięcie rośnie?
4: Oczywiście, że tak.
3: No właśnie, bo to już kilka dni. Mamy sobotę, a w czwartek startujecie. I powiedzmy od razu, że na początek przyszykowaliście bardzo duże wydarzenie, bo Złota Palma, film zatytułowany Fjord, jest filmem otwarcia.
4: Tak, i muszę przyznać, że kiedy rozpoczęliśmy sprzedaż biletów już jakiś czas temu, to jest seans, który się wyprzedał w 30 parę sekund. Wszystkie biletowane seanse tak się sprzedały. Oczywiście karnetowicze później mieli szansę jeszcze ten film złapać, ale tak.
3: Rozumiem,
4: Złota Palma zawsze i Christian Mungiu, który jest doskonale też znany polskim widzom.
3: Tak, Christian Mungiu, utalentowany, wciąż znakomity rumuński twórca. Tym razem lądujemy w Skandynawii. Ale o co chodzi z tym brakiem miejsc? To będzie tylko jeden, jedyny seans?
4: Nie, będzie ich mnóstwo. Mamy
3: tego
4: bardzo
3: filmu.
4: Tak. Ale myślę rzeczywiście, że Złota Palma i nazwisko reżysera robią swoje, więc to jest jeden z takich najgorętszych tytułów. Ludzie chcą jako pierwsi zobaczyć film właśnie takiego twórcy, który zdobył najważniejszą nagrodę światową w kinie, więc tak. Po prostu było szaleństwo.
3: I znowu Gutek tradycyjnie jest dystrybutorem Złotej Palmy. Jak Gutek Film to robi?
4: To jest pytanie do Gutek Film.
3: Czyli do pana Romana.
4: Absolutnie.
3: No dobrze. Christian Mungiu. Parę lat temu zasłynął takimi ostrymi, społecznymi, zaangażowanymi filmami dotyczącymi rzeczywistości rumuńskiej. Dlaczego teraz robi film o rodzinie w skandynawskiej, norweskiej małej miejscowości?
4: Myślę, że to jest nadal ten sam jakby styl i ta sama opowieść, czyli to samo spojrzenie, o którym wspomniałeś, na rzeczywistość. Rodzina, którą obserwujemy w Rumunii też jest, w Norwegii też jest rumuńska. To jest opowieść o zderzeniu kulturowym, zderzeniu świata różnych wartości, bo rodzina, która jest główną bohaterką tego filmu, jest rodziną konserwatywną, z powodów też religijnych i zderza się z systemem między innymi opieki w Norwegii, który jest dosyć bardzo znany ze swojej surowości, jeśli chodzi o kwestie związane z dziećmi. I rzeczywiście jakby ten świat wartości zachodnich plus świat wartości tradycyjnych, konserwatywnych się tutaj zderzają. I myślę, że to jest taki moment rzeczywiście, w którym ten film idealnie trafia w nastroje, idealnie trafia w takie najważniejsze konflikty, których jesteśmy świadkiem dzisiaj. Właśnie wojny kulturowe wszelkiego rodzaju. To jest o tym. To jest opowieść o tym.
3: Tak, i czas przemian takich społecznych, które obserwujemy u samych siebie na wyciągnięcie ręki, nie jakichś wielkich nurtów gdzieś dziejących się niedaleko, tylko w naszym otoczeniu sami jesteśmy tego świadkami. Festiwal w Cannes zawsze był wrażliwy na tego rodzaju społeczne tematy, wyczulony na takie aktualności. Czy to mogło być powodem sukcesu filmu Mungiu na tegorocznym Cannes?
4: Myślę, że tak, chociaż tych kandydatów takich bardzo mocnych do Złotej Palmy w tym roku nie brakowało. Też będziemy oczywiście te filmy z konkursu kaneńskiego pokazywać. Trochę sądziłam, że może Paweł Pawlikowski dostanie Złotą Palmę.
3: Tak,
4: to wspaniały film, ale będziemy pokazywać Czarną Kulę La Bola Negra, film reżyserów, którzy ex aequo z Pawłem Pawlikowskim otrzymali nagrodę za reżyserię. Takim filmem, który na mnie zrobił też ogromne wrażenie w tym konkursie, który też znalazł się wśród tych, które będziemy pokazywać w naszych seansach galowych, jest najnowszy film Ryosuke Hamaguchiego, który z kolei też nakręcił film poza Japonią, bo we Francji. Aha. Więc tych twórców, którzy wyjechali poza swoje kraje jest więcej. Radu Żuda zrobił film w Paryżu, ale Hamaguchi właśnie z filmem Niespodziewane też zrobił na mnie fantastyczne w ogóle wrażenie. To jest przepiękny film, też go bardzo, bardzo polecam. Ale taki trend jest, jak widać, tak, że
3: tak,
4: twórcy opuszczają. Paweł Pawlikowski też właściwie, można powiedzieć, zrobił film w Niemczech.

To prawda, a jednak Niemcach opowiada o jakiejś naszej tożsamości, mimo że przy pomocy postaci wielkiego pisarza i jego córki podróży przez podzielone Niemcy, podzielony świat. Wspomniałaś Radu Żudę. Gdybym miał wybierać, to rzeczywiście ten twórca bardzo mnie interesuje już od bardzo, bardzo dawna. Cieszę się, że go pokazujecie. Ale wasz festiwal Nowe Horyzonty

0: akceptowali ten sposób dzielenia się swoimi filmami, ale myśmy stwierdzili, że bardzo nam na tej formule zależy, dlatego że też jest to forma po prostu takiej dostępności tego festiwalu dla tych, którzy z różnych powodów zdrowotnych, ekonomicznych czy wszelkich innych nie mogą, zawodowych, nie mogą uczestniczyć w festiwalu, więc mają szansę nadrobienia przynajmniej części tego repertuaru festiwalowego. Wiem, że ludzie to cenią i my chcemy te formuły zatrzymać.
1: Tak, no bo Nowe Horyzonty zmuszają do podróży do Wrocławia, pięknego, magicznego Wrocławia, a rzeczywiście nie każdy ma czas i miejsce. Wasz festiwal w liczbach, 283 filmy, bardzo dużo. Nie wiem, czy to nie jest jakiś rekord świata. Z 92 krajów 43 produkcje polskie, to się ceni i chwali, aczkolwiek wiele z nich to krótkie metraże, bo na to zwracacie uwagę, prawda? Możemy coś opowiedzieć o tym, co się dzieje, czy jest jakaś fala w polskim krótkim metrażu, czy tam są talenty?
0: Oczywiście, że tak. Zawsze co roku pokazujemy w krótkie metraże. To są te filmy, które pokazujemy jako pierwsi, albo takie, które już gdzieś zaistniały na innych festiwalach. Wyławiamy te nazwiska, które mamy nadzieję wkrótce pojawią się też w kinie właśnie w takim pełnometrażowym, fabularnym, ale też wierzymy, że formuła krótkiego metrażu sama w sobie jest wartościowa i ci twórcy młodzi polscy to nam co roku udowadniają, więc bardzo się cieszymy, że możemy gościć też taką właśnie sekcję.
1: Czy dobrze wyczytałem, że to będzie wybrana piętnastka,
0: tak.
1: 15 takich tytułów, czyli taki przegląd tego, co się w tej chwili dzieje. To wszystko
0: tak.
1: Bardzo świeże filmy.
0: Tak, tak.
1: I w większości realizowane przez młodych twórców, a faktycznie krótki metraż jest takim polem do popisu. Można też podpisać swoim autorskim stylem, a także spróbować czegoś, co niemożliwe jest w długim metrażu i w fabule. A zatem tych filmów będzie 15. Ale ogółem aż 43 polskie produkcje. Co jeszcze wśród polskich produkcji znajdzie się w programie waszego festiwalu?
0: Filmem zamknięcia, bo Fjord jest filmem otwarcia. Filmem zamknięcia będzie film Agnieszki Smoczyńskiej, Hotspot.
1: Bardzo nowa rzecz.
0: Bardzo, tak, nowa rzecz, bardzo oczekiwany film, seans, o który bardzo walczyliśmy i bardzo się cieszymy, że udało nam się staraniami także producentów ten film pozyskać. Koprodukcja, czy jest właściwie film amerykański, zrealizowany
1: no tak.
0: przez Agnieszkę Smoczyńską w Stanach. Dystopia, bardzo ciekawa propozycja i znowu Agnieszka Smoczyńska próbująca swoich sił w zupełnie nowym gatunku.
1: Czyli lądujemy w niedalekiej przyszłości?
0: Tak, w tej
1: bliżej nieokreślonej. Przyszłości. Czy sztuczna inteligencja już nami włada?
0: Dokładnie tak. Aha. Dokładnie tak.
1: Ale tam jest intryga kryminalna także do rozwiązania.
0: Też jest intryga kryminalna, nie będę jej oczywiście zdradzała szczegółów, ale to jest taki film, na który myślę wiele osób czeka. Andrzej Konopka w jednej z głównych ról. Bardzo ciekawa propozycja i znowu Agnieszka Smoczyńska w bardzo jakby niesamowitej formie i niesamowita w tym, w jaki sposób jakby rzeczywiście potrafi opowiadać w różnych językach i w różnych stylach.
1: Tak,
0: jednocześnie pozostaje to bardzo jakby autorski, wyrazisty.
1: Tak,
0: wyrazisty styl.
1: Prawda i mam obawy, że Agnieszka Smoczyńska przestała być już taką polską reżyserką, bo jest bardzo, bardzo międzynarodowa.
0: Już tak. Podobnie jak Małgorzata Szumowska czy Paweł Pawlikowski, prawda? Czy Agnieszka Holland oczywiście.
1: No jasne.
0: By wymienić najważniejsze nazwiska. Będziemy też pokazywać kilka.
1: Ale wracając jeszcze
0: no
1: chwilę,
0: właśnie.
1: Pozostając, przepraszam, jeszcze przy Hotspocie Agnieszki Smoczyńskiej. Na czym polega zabieganie o to, żeby taki film jak ten Agnieszki Smoczyńskiej został pokazany w sposób bardzo, bardzo prapremierowy na waszym festiwalu? To są dyskusje, negocjacje, namowy, molestowanie?
0: Rozmowy, no może bez molestowania oczywiście, ale rozmowy z amerykańskim właścicielem praw, który ma bardzo jakby specyficzne podejście do swojej strategii, której się Amerykanie zazwyczaj tak mają. To duże studia po prostu, bo to jest duże studio, które ma prawo do tego filmu, więc tutaj przekonanie ich, że o ten film jakby powinien zaistnieć w Polsce, i powinien mieć tutaj także swoją premierę na tym właśnie, a nie innym festiwalu. Nie było proste, ponieważ tam jednak rzeczywiście jest tak, że jest fokus na konkretną strategię, na konkretny rynek także i na to, żeby właściwie ten film zaistniał i dobrze się sprzedał też komercyjnie, więc to jest po prostu taki punkt widzenia, w którym festiwale niekoniecznie z perspektywy dużych amerykańskich studiów, takie szczególnie jak nasz, no takie trochę mniejszej skali europejskiej odgrywają największą rolę w ich jakby podróży czy wizji tego, jak film pokazywać i promować.
1: I promować, tak jest. Aha.
0: Tak, także to są trudne zawsze rozmowy, ale zakończyły się sukcesem. Aha.
1: I 2 sierpnia na sam koniec Nowych Horyzontów numer 26 zostanie ten film pokazany. Znowu będzie to jeden wyjątkowy seans czy
0: tak.
1: kilka? Aha, jeden. I to też jest zasada ustalona
0: tak,
1: z dystrybutorem.
0: Tak, tak, tak.
1: Jak rozumiem, film Agnieszki Smoczyńskiej mamy szansę, my wszyscy, którzy nie będziemy uczestniczyć w festiwalu, zobaczyć jesienią prawdopodobnie
0: oczywiście.
1: W kinach, chociaż jeszcze data premiery nie została ogłoszona. Konkurs o Grand Prix i nagrodę publiczną.

0: wolności. To są dwie zacne nagrody na Nowych Horyzontach, 12 filmów.
1: 12 filmów, jak co roku trzymamy się tej liczby. Myślę, że ten konkurs rzeczywiście jest, tak jak co roku, jest inny. I mam nadzieję, że widzowie będą też na te filmy konkursowe jakoś bardzo, bardzo intensywnie chodzić. Jesteśmy dumni z tego programu. Bardzo ostrożnie te filmy wszystkie, które tutaj są, wybieramy. Dbamy o różnorodność tego konkursu. Bardzo nam na tym zależy, żeby rzeczywiście trafiały tam takie filmy, które posługują się językiem, jakiego jeszcze w kinie trochę nie było, czy eksperymentują bardziej, czy rzeczywiście jakby urzekają jakąś niesamowitą zupełnie atmosferą. Wprowadzają w światy, które są rzadko na ekranie obecne, albo robią to w taki sugestywny sposób, że rzeczywiście, że nie sposób się temu oprzeć. No to jest taka magia kina, którą zbieramy w postaci tych 12 filmów. Każdy z nich jest inny. To są filmy, począwszy od takiego, który przez 160 parę minut po prostu każe nam oglądać i zwiedzać gruzińskie, wiejskie boiska i takie małe stadiony prowincjonalne właśnie w Subaru. Po film o nastolatkach z Francji, którzy jadą na wycieczkę do Neapolu. Taki grand tour współczesny o nastolatkach. Film fenomenalny, naprawdę fantastyczny. Są też miejsce obiecane, film serbskiego reżysera zrealizowany w Kambodży o tym, w jaki sposób architektura dzisiaj taka współczesna, mieszkaniowa jakby kształtuje i nasze własne jakby ciała i w jaki sposób też dyktuje pewną hierarchię społeczną. Także to są bardzo, bardzo różne filmy na bardzo różne tematy, ale też myślę, że pokazują to, co w kinie w sensie takich kierunków najciekawsze.
0: Ale cały czas dbacie o to, żeby to była autorskość, żeby te filmy miały własny charakter pisma bez względu na to, o czym opowiadają i jak oryginalne opowieści i formę proponują.
1: Absolutnie tak, absolutnie tak. To jest nasz priorytet właśnie w tej sekcji i mam nadzieję, że to się udało w tym roku rzeczywiście, że ten zestaw jest właśnie pod tym względem bardzo mocny.
0: Są wyraźni faworyci w tej dwunastce? Czy to jest taka ilość filmów i jakość, że trudno w tej chwili cokolwiek powiedzieć? Wiem, że nie wolno ci udzielać tego rodzaju recenzenckich opinii, ale gdybyś mogła opisowo to przedstawić.
1: To trudno.
0: Bez wskazywania tytułu.
1: Mamy takie jury, które jest złożone z profesjonalistów, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych w tym roku. Tak się złożyło, że ten skład jest bardzo mocno amerykański, więc zastanawiam się, na ile tutaj rzeczywiście będzie film ze Stanów też jakoś przez nich wyróżniany. Mamy taki tytuł, film dokumentalny, który opowiada o renesansie w Harlemie, czyli o takiej erupcji życia kulturalnego, intelektualnego właśnie w Nowym Jorku. Film nakręcony, właściwie taki found footage, film odkryty po latach, zmontowany. To jest opowieść o jednym przyjęciu u Duke'a Ellingtona, gdzie właśnie zebrała się ta cała śmietanka afroamerykańskiego życia intelektualnego i artystycznego. Więc być może Amerykanie na ten film zwrócą uwagę, ale też przepięknym filmem jest Every Time Sandry Wollner, której poprzednie dzieło pokazywaliśmy już. Jana też była naszą jurorką. Ten film się nazywał O niedogodności narodzin. Teraz też zrobię taki właśnie film, który absolutnie jest niesamowity w takim przenikaniu się rzeczywistości, które nagle niepostrzeżenie jakby zaczyna skręcać w coś, co jest odrealnione. I to jest wspaniała absolutnie opowieść. No Gradivo, o której wspomniałam, czyli film o nastolatkach w Neapolu, francuskich, o młodości, jest też bardzo przejmującym, fenomenalnie napisanym filmem. Także tych jakby takich mocnych tytułów tutaj mamy na pewno sporo i myślę, że jury będzie miało ciężki orzech do zgryzienia.
0: Rozkosz oglądania i rozkosz oceniania, tak to jest na festiwalach właśnie. A jury możemy wspomnieć słowem, z kogo się składa, kto tam się
1: pojawia? Z amerykańskich krytyków, mamy osoby z Criterion Collection, czyli z takiego właśnie bardzo prestiżowego, takiej właściwie instytucji, można powiedzieć, która no jakby jest jedną z najważniejszych w świecie filmu. Mamy kuratorów, będzie Ashley Clark między innymi właśnie, który też będzie przy okazji promował swoją książkę. Będziemy, a Polskę też reprezentuje Maciej Nowicki z kolei, który jest prezesem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, byłym wieloletnim dyrektorem Watchdogs, który też taką perspektywę wniesie bardziej, myślę, właśnie społeczną do tego całego zestawu.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie i zapraszam na Tauron Nowe Horyzonty do Wrocławia.

0: Zapraszamy. Dziękuję. Andrzej Sołtysik i Paulina Olek. Kierunek Kino powraca za tydzień.
1: Kierunek Kino.
2: Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
3: Ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest program Spakowani. Dziś wyruszamy na najlepsze polskie plaże. Magazyn Travelist i Polska Organizacja Turystyczna właśnie opublikowały najnowszy ranking, a Marek Świrkowicz, redaktor naczelny magazynu Travelist, zaraz zdradzi, dla kogo i które plaże są najlepsze. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Zaczynamy od trzęsienia ziemi. Świnoujście po 12 latach nieprzerwanej dominacji straciło koronę na rzecz Ustki. Zanim jednak zapytam, jak do tego doszło, wyjaśnijmy sobie jedno. Plaża to jest tak naprawdę z jednej strony kupa piachu, a z drugiej strony morze wody. To wszystko wygląda tak samo. Jakie kryteria przyjęliście w tym rankingu?
4: Trzeba zacząć od tego, że to nie my wybieramy tych zwycięzców. Jakby zwycięzcy w każdej z kategorii tematycznych, których w tym roku jest już 5 plus kategoria główna, czyli plaża roku, wszyscy są wybierani w głosowaniu.
3: I co oceniano?
4: Znaczy mogę powiedzieć, co my braliśmy pod uwagę przy nominacjach. No jakby też w każdej kategorii te nominacje wyglądały inaczej, no bo w kategorii oczywiście najbardziej instagramowych plaż, no to braliśmy pod uwagę przede wszystkim walory wizualne. W przypadku kategorii chyba najtrudniejszej, czyli najlepszej plaży dla rodzin, znaczy najtrudniejszej, najbardziej wymagającej może, no to braliśmy pod uwagę wszystko to, co się dzieje dookoła, nie sama plaża, gdzie jest oczywiście czystość kluczowa, bezpieczeństwo, łagodne zejście do wody, żadnych tam zdradliwych wirów, prądów i tak dalej, ale też wszystko to, co jest wokół plaży, atrakcje, nawet te dmuchańce na plaży, które gdzieś tam się pojawiają, zjeżdżalnie, to, że można na tę plażę na przykład zejść spokojnie z wózkiem, bo są wyłożone maty takie, które prawie że do linii wody
3: albo w wypadku prowadzą. Niepełnosprawnych
4: tak,
3: zjechać tym
4: dokładnie
3: wózkiem.
4: Dokładnie tak, że można to zrobić, nie trzeba po prostu znosić tego wózka gdzieś tam po schodach z wysokiego klifu i to, że można gdzieś tam po zejściu z tej plaży pójść, spędzić czas, że jest alternatywa.
3: Nie mogę się doczekać, żeby pójść na tę najlepszą polską plażę, czyli w Ustce.
4: Ustce.
3: Co spowodowało, że ona stała się top of the top, jeśli chodzi o Polskę?
4: Chyba to, że to jest takie wakacyjne dwa w jednym trochę.
3: Brzmi intrygująco.
4: Tak, bo Ustka ma tak naprawdę dwie plaże. Wschodnią, czyli tę bardziej, no można powiedzieć, tętniącą życiem, gdzieś tam, gdzie ten miejski, kurortowy, ale też uzdrowiskowy organizm no, przenika na te plaże i na tej plaży tam rzeczywiście cały czas coś się dzieje. Tam są atrakcje dla dzieci, są też atrakcje dla tych nieco starszych dzieci, są wydarzenia, jest promenada. Natomiast wystarczy przejść obrotową kładką nad kanałem portowym, żeby się znaleźć w kompletnie innej rzeczywistości. Naprawdę, to jest kompletnie inny świat. Plaża zachodnia w Ustce jest plażą szeroką, pustą, nie
3: dziką.
4: Powiem dziką, no i tak, na swój sposób dziką, tak. No tam, żeby dojść, trzeba przejść przez las, minąć bunkry i rzeczywiście wychodzi się na plażę, gdzie no, nie ma tej promenady, nie ma tych koncertów, nie ma tych cyrkowców prezentujących swoje numery, nie ma dmuchańców. Jest piękna, piękna, szeroka, piaszczysta plaża. W ogóle Ustka naprawdę zachwyciła nas tym, że tam jest czysto. I całe miasteczko, w ogóle to wszystko, jak to jest tam zorganizowane, to jest bardzo estetyczne, bardzo fajne wizualnie miejsce, że jakby z jednej strony jest plaża tętniąca życiem, z drugiej strony jest plaża spokojniejsza.
3: A propos plaży tętniącej życiem, to chyba nie Ustka wygrała w tej kategorii, tylko Kołobrzeg.
4: Nie, zgadza się. W tej kategorii wygrał Kołobrzeg, po raz pierwszy zresztą. On w zeszłym roku był trzeci, o ile dobrze pamiętam, w tej kategorii.
3: A to zaskoczenie, bo...
4: Tak, w tym roku zwyciężył.
3: Jeśli pierwsze skojarzenie, no najbardziej tętniąca życiem plaża, no to przecież Sopot, Mąciak albo Świnoujście z fantastyczną promenadą, a tutaj Kołobrzeg.
4: Kołobrzeg jest jednak dosyć sporym miastem. I jest kurortem całorocznym, co myślę, że też ma znaczenie, bo tam rzeczywiście, no wiadomo, w sezonie dzieje się więcej, natomiast coraz trudniej chyba mówić o tym, że jest sezon, który się bardzo wyróżnia i

0: po sezonie, gdzie jakby to wszystko zamiera w tym kurorcie. W Kołobrzegu już tak nie jest. Tam się rzeczywiście sporo dzieje. No wiadomo, Kołobrzeg jest dużym uzdrowiskiem, więc spa albo wellness na przykład.
1: Wróćmy na momencik do tego tętnienia życiem. Co tak tętni w Kołobrzegu?
0: Tak naprawdę w Kołobrzegu, żeby poczuć, jak tętni życie, trzeba się udać do jednego z tamtejszych hoteli.
1: Ale chyba to życie nie skupia się tylko i wyłącznie w jednym miejscu. Mamy fantastyczną promenadę.
0: Nie, absolutnie się nie skupia. Bulwar Jana Szymańskiego w Kołobrzegu. Najdłuższa nadmorska promenada w Polsce. Ponad 3 kilometry. I tam cały czas po drodze jest. Tam są lokale. Tam no, cały czas coś się dzieje. Ale ważne jest to, że właśnie ten Kołobrzeg, no naprawdę, tętni życiem nie tylko w czasie wakacji, nie tylko w tym szczycie sezonu.
1: W tej kategorii tętnienia życiem przegrało Świnoujście. Też ma fantastyczną promenadę, też jest usiana różnego rodzaju barami, knajpkami, ale za to Świnoujście obroniło honor w innej kategorii dla aktywnych.
0: Zdecydowanie tak. Znaczy tutaj Świnoujście i Kołobrzeg się wymieniły tak naprawdę, bo w kategorii plaży tętniącej życiem Świnoujście zajęło drugie miejsce. No natomiast życie w kategorii dla aktywnych było na odwrót. No i cóż, jeśli chodzi o aktywność, Świnoujście no bardzo dużo oferuje. Tam no jak cytując pana Kleksa, można naprawdę biegać, skakać, latać, pływać i na wszystko będzie, na wszystko się znajdzie miejsce. Jakby no ta plaża jest ogromna, jest imponująca, jest przecież to taka fajna, pierwsza w ogóle na Pomorzu Zachodnim, szkółka kitesurfingowa, windsurfingowa. Są no, fantastyczne trasy rowerowe, są fantastyczne szlaki kajakowe przecież, no bo jakby Świnoujście to jest nie tylko plaża i nie tylko wyspa Uznam, gdzie jakby centrum kurortu się mieści.
1: Jest jeszcze Kasibur.
0: Ale też 43 pozostałe wyspy.
1: Dokładnie.
0: I dokładnie, jest Karsibur z bazą kajakową, są te szlaki kajakowe, są no, no świetne, kapitalne.
1: Nie ma nudy.
0: Tak, nie, absolutnie nie ma nudy. I tam rzeczywiście, jak ktoś chce spędzić czas aktywnie, jednego dnia może spróbować kajta.
1: Stolica kajtów.
0: Stolica kajtów,
1: jest,
0: tak.
1: Gdzie indziej dojdziemy do tego.
0: Do tego dojdziemy,
1: ale jeszcze
0: ale
1: w tej kategorii dla aktywnych jastarnia mocno naciskała na Świnoujście. Z jakiego powodu jastarnia? Co tam jest takiego, że ludzie, którzy chcą na plażę, ale niekoniecznie na leżak, co oni tam mogą robić?
0: Myślę, że jastarnia, no i sąsiednia Jurata. No to jest Mekka surferów w Polsce, polski słoneczny patron, prawda?
1: Dokładnie, tam już całkiem niedaleko na Hel,
0: tak.
1: Do którego dojedziemy, bo on w zupełnie innej kategorii wygrał, ale jeszcze po drodze. Często te w czasy nad morzem, w czasy na plaży to są w czasy rodzinne. Jak wygląda tutaj klasyfikacja dla rodzin z małymi dziećmi, które plaże według Travelisty i Polskiej Organizacji Turystycznej są w tym roku najlepsze?
0: Według rankingu no, w kategorii rodzinnej zwyciężyła w tym roku Ustka. Co poniekąd potwierdza jej dominację również w kategorii głównej i tę detronizację Świnoujścia, które również w kategorii rodzinnej zajęło drugie miejsce.
1: Już kilkakrotnie dojeżdżaliśmy do Helu. To jest stolica surferów i kajtowców, ale wygrał Hel w kompletnie innej kategorii, czyli najpiękniejsza insta-plaża, tak? Najbardziej malownicza, najlepiej zdjęcia do mediów społecznościowych się sprzedają właśnie stamtąd. I tutaj znowu Świnoujście na drugim miejscu, tak. Na trzecim Gdynia Orłowo. To chyba też jest godne polecenia.
0: Orłowo jest kapitalne. Ja osobiście też jestem wielkim miłośnikiem tego miejsca. Jeśli chodzi o jakieś takie miejsce sprzyjające tym najpiękniejszym kadrom nad polskim morzem, no to dla mnie to jest absolutny top, bo tam jest i jest molo, i jest ten klif, no bardzo, bardzo malowniczy, pod który można sobie przejść plażą, można sobie przejść górą. Widoki z góry no też robią ogromne wrażenie. Na Sopot, na Molo tam w oddali. Ale tam jakby w Orłowie, no, przecież domek Żeromskiego, malownicze bardzo miejsce. A jeszcze no to słynne opuszczone sanatorium, prawda, które gdzieś tam dodaje jakiejś tajemniczości, mówi się, że podobno nawiedzone. Z drugiej strony, no przecież to jest Gdynia, no to jest Trójmiasto, to jest miejsce tętniące życiem, jakby to nie trzeba wcale się gdzieś tam bardzo daleko od tej miejskiej tkanki oddalać.

0: A gdyby pan miał podrzucić naszym słuchaczom takie swoje, pozarankingowe odkrycie, jeśli chodzi o najbardziej, a może jedno z najbardziej fotogenicznych miejsc na polskim wybrzeżu?
1: Myślę,
0: przejechał,
1: że Czołpino.
0: Pan całe wybrzeże.
1: Czołpino. To jest plaża, którą nominowaliśmy w tym roku w kategorii dzikich plaż. Tam trzeba spory kawał przez las iść, mijając po drodze latarnię morską, która nie jest może tak imponująca jak latarnia Stilo, a sama plaża niesamowita, no niesamowita również ze względu na skamieniały las, no pozostałości tego prehistorycznego lasu, które morze swego czasu parę lat temu odsłoniło.
0: Nie jest to tak ogromne jak kamienny las pod Warną.
1: Nie jest ogromne, ale robi wrażenie. Robi wrażenie.
0: Mamy swój
1: naprawdę
0: kamienny las. Wspomniał pan o najbardziej klimatycznej, dzikiej plaży. To była też osobna kategoria i nie było tam Czołpina na pierwszym miejscu, tylko Mikoszewo.
1: Nie, Czołpino gdzieś było w drugiej połowie.
0: Mikoszewo, miejsce, gdzie Wisła wpada do Bałtyku. Tak. A tutaj Mikoszewa jest rezerwat Mewiałacha i możliwość oglądania fok. Tylko czy to nie jest taka trochę teoretyczna możliwość?
1: Nie, nie jest teoretyczna, mogę potwierdzić. Co prawda tak, z plaży tych fok zwykle nie widać. One na plażę zapuszczają się rzadko. Natomiast przy ujściu Wisły, no tu niestety trzeba już wsiąść na łódź i wybrać się na takie morskie safari, można było powiedzieć, żeby te foki obserwować. Naprawdę tam są i jest ich tam mnóstwo. Akurat jak tam byliśmy, foki okupowały jeden z falochronów. Było ich tam no, co najmniej kilkadziesiąt. Rezerwiat Mewiałacha, no to są głównie ptaki. No to jest raj dla ornitologów. Co jest ważne w Mikoszewie? W Mikoszewie ważna jest właśnie ta bliskość tej natury. Nawet jeśli tych fok nie zobaczymy z plaży, no to wiemy, że one tam są. Wiemy, że ta natura nam towarzyszy po prostu, że to jest plaża, gdzie my jesteśmy trochę tylko gośćmi, bo jednak nawet jeśli przekop Wisły jest no, sztuczny, powiedzmy, to jednak cały czas w tej okolicy natura króluje.
0: Wśród tych najpiękniejszych dzikich plaż znowu nie ma tej plaży z kamiennym lasem, ale jest Wisełka i Stilo. Dwa słowa o tych plażach.
1: Nie ma plaży z kamiennym lasem, nad czym ja osobiście ubolewam, no ale tak zagłosowali Polacy, więc tak, są Wisełka i Stilo. Wisełka, czyli plaża na wyspie Wolin. To jest miejsce otoczone Wolińskim Parkiem Narodowym. Żeby się tam dostać, trzeba kawałek przez ten las, przez ten park narodowy przejść. Sama plaża no, też jest bardzo, bardzo urokliwa, otoczona takim niewielkim klifem, na którym jest taka fajna, stara knajpka jedna i tak naprawdę nic więcej. Nie ma zasięgu, w związku z tym w restauracji nie można płacić kartą chociażby, więc...
0: A Stilo?
1: Stilo mieści się tak naprawdę kilkanaście kilometrów od Łeby, tętniącej życiem, uwielbianej i przez plażowiczów, no, lubiących dobrą zabawę, ale też przez rodziny z dziećmi. No, zresztą Łeba zajęła trzecie miejsce w tym roku w kategorii rodzinnej. Myślę, że jak najbardziej zasłużenie. Ale wystarczy w kierunku Mierzei Sarpskiej trochę się oddalić, żeby znaleźć się właśnie w kompletnie innym świecie. To jest cały czas jeszcze najmniej zabudowany fragment polskiego wybrzeża. Tam naprawdę, no, latarnia morska Stilo, na którą bardzo polecam wejść, bo tam widać, jak okiem sięgnąć, widać tylko las, wydmy i wodę. Latarnia uznawana jest za jedną z najbardziej romantycznych na polskim wybrzeżu. A dalej, no od latarni jeszcze trzeba kawałeczek do plaży przejść. W ogóle od najbliższego parkingu. Tam też jest z półtora, jeśli nie dwa kilometry nawet. Plaża jest dzika, jest piękna, jest romantyczna. Nie ma tam tłumów, można na nią rzeczywiście łatwiej dojść, można na nią dojść z wózkiem w tym momencie, ale tam nie ma ani jednej budki z frytkami, nie ma ani jednego dmuchańca.
0: I na koniec czarny koń rankingu, trzecie miejsce w kategorii głównej. No, żeby Dwirzyno wskoczyło na podium, no to musiało naprawdę mieć mocne argumenty. Jakie pana zdaniem?
1: To, nie ukrywam, było zaskoczenie dla nas. Dwirzyno, które no nigdy w czołówce naszego rankingu się nie znalazło. A w tym roku nie dość, że trzecie miejsce na podium, to jeszcze zepchnęło z tego podium sąsiedni Kołobrzeg. plaże między Dźwirzynem a Grzybowem myślę, że są w absolutnej czołówce całego Pomorza Zachodniego. Jest bardzo, bardzo urokliwy pas wybrzeża, otoczony wydmami dosyć wysokimi. Zresztą w Dźwirzynie przez te wydmy jest poprowadzona ścieżka rowerowa, taka na takiej drewnianej platformie.

0: na tych wydmach się można opalać. A jednocześnie Dźwirzyno ma też coś więcej, znaczy ma jezioro. Jezioro, nad którym powstała całkiem niedawno nowa marina, ośrodek sportów wodnych.
1: Podsumujmy. Nową plażą roku została Ustka. Świnoujście rządzi wśród aktywnych, Kołobrzeg tętni życiem, ale jeśli szukacie świętego spokoju, to kierunek Mikoszewo lub Stilo. Tak przynajmniej polskie plaże rekomenduje Polska Organizacja Turystyczna wraz z magazynem Travelist. Moim i waszym gościem był redaktor naczelny magazynu Marek Świrkowicz.

0: Minęła godzina 4, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Anglii trzecią drużyną świata w meczu o brązowy medal mundialu pokonała Francję 6-4. Do przerwy Anglicy prowadzili 4-0. To sprawdźmy jeszcze, komu kibicowali Polacy.
1: Anglikom. Większą sympatię mam dla nich. Uważam, że troszeczkę lepiej grają.
2: Stawiam na Anglików. Bo jakoś mi się tak bardziej uważam, że jest to dobra drużyna, na której kibicuję po prostu. No.
3: Francja. Na początku grali piękny futbol, tak jak dawniejszy. Techniczny, bardzo ładny. No i Embuś bardzo fajny. Sympatyczny, niebutny, tak jak wiadomo kto z Argentyny.
4: Francja. Nie lubię Anglików, jak grają. Mają toporną piłkę i brzydka, siłowa.
5: Francji. Dlatego, że mają lepszą pakę do gry i tak naprawdę byli faworytami do zwycięstwa od początku.
6: Anglia. Kibicuję Anglii. Wszystkie mecze Anglii oglądam, także kibicuję Anglikom.
0: A dziś finał mistrzostw. O 21:00 rozpocznie się mecz Hiszpania-Argentyna. Delegalizacja Konfederacji Korony Polskiej jest mało prawdopodobna, zgodnie uważają politolodzy. Likwidacji partii Grzegorza Brauna chce senator Centrum Jacek Trela. Polityk powiedział w radiowej Trójce, że będzie przekonywać prokuratora generalnego, by ten złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w tej sprawie. Politolog Jacek Reginia-Zacharski zaznaczył, że próba delegalizacji Konfederacji Korony Polskiej byłaby politycznym błędem.
7: Nie wydaje mi się, żeby ktoś się zdecydował na taki scenariusz. Raczej bym zakładał, że tego typu inicjatywy, one być może będą się pojawiać, ale raczej będzie to paliwo narracyjne, bo tutaj zwróćmy uwagę, w zależności od tego, kto to bada i Konfederacja Korony Polskiej. Nawet zdarzały się takie sondaże, gdzie ona dojeżdżała gdzieś do okolic 10%. No, takiego ugrupowania politycznego nie można bez konsekwencji zdelegalizować.
0: Tomasz Kasprowicz z kwartalnika Republika Nowa wskazał, że ewentualna delegalizacja Konfederacji Korony Polskiej mogłaby doprowadzić do powstania nowego, równie skrajnego ugrupowania.
8: Delegalizacja tej partii najprawdopodobniej by doprowadziła do tego, żeby założona została nowa partia o podobnym charakterze i zasadniczo przez tych samych ludzi, która miałaby na sztandarach, że tutaj próbuje się uciszyć głos ludu, my jako męczennicy przeciwko głębokiemu państwu i skorumpowanym elitom idziemy walczyć i prawdopodobnie doprowadziłoby do tego, że ta formacja pod inną nazwą uzyskałaby jeszcze większe poparcie.
0: Zgodnie z ustawą o partiach politycznych ugrupowanie można zlikwidować m.in. po orzeczeniu przez Trybunał Konstytucyjny niekonstytucyjności celów lub działalności partii politycznej. Grecja blokuje najnowsze sankcje na Rosję. Jak ustaliło Polskie Radio, nie będzie zgody na 21 pakiet, jeśli nie będzie ustępstw wobec władz w Atenach. A chodzi o tranzyt rosyjskiego LNG do państw spoza Unii.
9: Grecja nie zauważyła, że do 19 pakietu sankcji wpisany jest zakaz importu gazu skroplonego z Rosji do Unii i tranzyt tego surowca do państw spoza Unii, a tymczasem

0: Na tranzycie właśnie jedna grecka firma zarabia i to nieźle. Grecja wykorzystuje więc pracę nad najnowszymi sankcjami, by wymusić zmiany. Grecy tego nie odpuszczą, a wszystkim zależy na 21. pakiecie sankcji, bo tam jest zamrożenie limitu cenowego na rosyjską ropę. Konieczny będzie kompromis, usłyszałam od jednego z wysokich rangą unijnych dyplomatów. Inny z moich rozmówców przyznał, że rozważanych jest kilka wariantów przełamania impasu i potrzeba kilku dni, żeby było wiadomo, jakie poszczególne rozwiązania mogą mieć skutek. Dlatego do 23 lipca, czyli najbliższego czwartku, unijne kraje odłożyły rozmowy na temat najnowszych sankcji na Rosję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Prokuratura analizuje nagrania związane z atakiem na młode Ukrainki w Bielsku-Białej. Do zdarzenia doszło tydzień temu w autobusie komunikacji miejskiej. 54-letni Polak zachowywał się agresywnie wobec grupy dziewczynek. W ubiegłym tygodniu mężczyzna usłyszał zarzuty. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Na południowym wschodzie przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 10 stopni na Pomorzu, 14 w centrum do 17 na Podkarpaciu. W niedzielę na południowym zachodzie i południu kraju przelotne opady, burze, lokalnie też z gradem. Temperatura w dzień od 19 stopni na krańcach południowo-zachodnich przez 25 w centrum do 28 na krańcach południowo-wschodnich.
2: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: To jest podcast Szczyt Europy. Zapraszają Beata Płomecka, Polskie Radio i Maciej Sokołowski, TVN24.
4: Powraca jeden z bohaterów naszego podcastu, do którego wracamy, choć on tak naprawdę żegna się z polityką.
0: Można powiedzieć, drugi agent wpływów w Europie, pierwszy to nazwa zarezerwowana dla byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera, który ledwie skończył urzędowanie i przeniósł się do rosyjskiej spółki energetycznej. Już nie przypominamy, co budowała ta spółka. A teraz Peter Szijjártó.
4: Były minister spraw zagranicznych Węgier, o którym głośno było także przed wyborami, gdy wyszły na jaw jego połączenia telefoniczne z Ławrowem, gdy w usłużny sposób stawiał się do dyspozycji dla Kremla, chciał reprezentować także interesy i realizować interesy rosyjskie w Unii Europejskiej. Teraz będzie realizował interesy chińskie, bo znalazł pracę w dużym koncernie, który produkuje samochody elektryczne w firmie BYD.
0: A pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że ponoć Peter Szijjártó, kiedy był ministrem spraw zagranicznych i był w rządzie, to zabiegał o dofinansowanie właśnie tej firmy.
4: O to oskarża go premier Peter Madziar. Mówi, że reprezentował interesy zagraniczne jeszcze jako minister, starając się o ogromne dotacje państwowe dla koncernu BYD. Właśnie wspominasz Gazprom, BYD, czy to się jakoś bardzo różni?
0: Prawda, te same systemy, te same sposoby postępowania, czyli agresor w przypadku Rosji, także wojskowy, ale gospodarczy. Chiny też przecież są zagrożeniem dla Unii Europejskiej. Unia już sobie zdaje z tego sprawę, a my Państwu o tym już przecież opowiadaliśmy.
4: Tak, pozwalamy sobie tak wprost mówić o tej chińskiej gospodarce, no bo całe wyjaśnienie tego kontekstu w odcinku o Chinach, metody wykorzystujące dumpingowe ceny, które, no podobnie jak wcześniej stosował Gazprom, uzależnienie gospodarki od swoich dostaw, no tak jak i te chińskie samochody. No a potem, kiedy już się uzależni i wykończy ten lokalny przemysł, można przejść do innych praktyk, na przykład do szantażu.
0: I do przejmowania kolejnych spółek, firm, portów, to przecież takie typowe. Peter Szijjártó przemeblowuje swoje życie, a my o przemeblowywaniu i o remontach powiemy w Brukseli, jeżeli jest to szczęśliwe przejście od jednego tematu do drugiego.
4: No fantastyczne przejście, jedno z najlepszych chyba.
3: Szczyt Europy.
4: Taki wakacyjny, przedwakacyjny, trochę turystyczny odcinek, w którym na Brukselę spojrzymy jednak z innej perspektywy, z perspektywy wiecznych remontów.
0: Remontów

0: w mieście i w unijnych instytucjach, a opowiedzą nam też o tym, o swoich wrażeniach brukselscy korespondenci. Magdalena Cedro z Polskiej Agencji Prasowej.
1: Ten betonowy placek jest gargantuiczny. Jego rozmiar rzeczywiście jest porażający. Zwłaszcza gdy pomyślimy sobie o tym rozgrzanym placu, teraz kiedy temperatury dobijają do 30 stopni.
2: Tomasz Bielecki z Polityki Insight.
3: W Brukseli są dziesiątki innych placów, znacznie fajniejszych, piękniejszych. W tradycyjnej architekturze śródziemnomorskiej od starożytności place są placami bez zadaszeń. Park jest parkiem, plac jest placem, las jest lasem.
0: Będziemy też rozmawiać z rzeczniczką Parlamentu Europejskiego, Delphine Collard, bo Europarlament będzie przechodził remont.
4: The building as such was constructed at the
5: Sam budynek powstał pod koniec lat 80. jako centrum konferencyjne i oczywiście nie był przeznaczony do stałego użytkowania w tej samej formie. Musimy więc teraz zająć się kilkoma niedociągnięciami.
2: A o tej lokalnej, samorządowej Brukseli opowie Jan Szczodrowski.
6: Jest to tak skomplikowany i złożony instytucjonalnie system z tak potwornie nawarstwiającymi się kompetencjami. To powoduje olbrzymie opóźnienia, olbrzymie rozmycie odpowiedzialności.
0: Ale na początek to, o czym dziś nie będziemy mówić.
2: Nie będziemy dziś mówić, że Marine Le Pen jest ostatnią nadzieją Francji. A tak napisał w swoich mediach społecznościowych Elon Musk, który nawiązując do korzystnych wyników sondaży Marine Le Pen powiedział, że to ona jest tą ostatnią właśnie nadzieją dla tego kraju. Marine Le Pen oficjalnie rozpoczęła swoją czwartą kampanię prezydencką po tym, jak sąd apelacyjny zezwolił jej na start, pomimo uznania ją za winną defraudacji funduszy Parlamentu Europejskiego.
0: I nie powiemy też o reformie systemu ETS, czyli systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Komisja Europejska proponuje złagodzenie, część polskich postulatów uwzględniona. Nie będziemy o tym mówić szerzej, bo już wcześniej mówiliśmy w odcinku 62. Zgłębiliśmy cały system ETS, a pomagała nam w tym także korespondentka agencji Bloomberg Ewa Krukowska. Do odsłuchania zapraszamy.
2: Nie będziemy też opowiadać o demograficznych problemach Unii Europejskiej. Komisja Europejska opublikowała raport, z którego wynika, że populacja Unii Europejskiej osiągnie swój szczyt w roku 2029, czyli już niedługo, dochodząc maksymalnie do 450 milionów mieszkańców, a potem będzie systematycznie spadać do 398 milionów w roku 2100. Kluczowa statystyka, na którą zwraca Komisja Europejska, jest taka, że o ile w roku 64 urodziło się w Polsce niemal 7 milionów dzieci, to w roku 2024 tylko 3,5 miliona.
0: I nie będziemy też dziś mówić o tym, że unijny system graniczny, który miał być cyfrową rewolucją, poległ na bliźniaczkach. System, który od kwietnia zastępuje pieczątki w paszportach skanami twarzy i odciskami palców, pomylił dwie identyczne siostry. Jedną z nich rumuńscy pogranicznicy podejrzewali o nielegalny pobyt w strefie Schengen, bo system przypisał jej podróż do Amsterdamu. Problem w tym, że w Amsterdamie była jej siostra. Kobieta miała inny paszport, inne imię i inne odciski palców, ale urzędnicy najwyraźniej zaufali przede wszystkim temu, że mają zdjęcie twarzy, połączyli to z datą urodzenia i obywatelstwem. Eksperci mówią o błędach systemu, złym wdrożeniu i niedostatecznym przeszkoleniu funkcjonariuszy, a Komisja Europejska tylko rozkłada ręce.
2: A widzisz, jak będzie się mniej rodzić ludzi w Europie, to problemów takich też będzie mniej.
0: To dopiero było przejście od jednego tematu do drugiego. Porównywalne z przemeblowaniem Petera Sierto.
2: Z telemarkiem.
7: Szczyt Europy.
0: Dzień dobry Państwu, witamy w 79. odcinku naszego podcastu.
2: Odcinek w sumie nie wyjazdowy, ale wyjściowy, bo stoimy w samym centrum dzielnicy europejskiej na rondzie Szumana.
0: A te odgłosy to remont na rondzie Szumana, bo dzisiaj o Brukseli w remontach różnego rodzaju, bo nie tylko rondo w centrum dzielnicy europejskiej jest remontowane, ale też i unijne instytucje. I dzisiaj właśnie o rozkopanej, rozbudowywanej, remontowanej Brukseli.
2: Odcinek trochę turystyczny, trochę wakacyjny, ale nie wiem, czy zachęci Państwa do wizyty w tym mieście, czy jednak trochę zniechęci. Postaramy się jednak przedstawić argumenty i za, i przeciw. Brukseli jako stolicy Unii Europejskiej.
0: A cała nasza rozmowa zaczyna się na rondzie Schumana, bo rondo Schumana wzbudza wielkie kontrowersje. Przebudowa tego ronda wzbudza wielkie kontrowersje. Miało być tak pięknie, miało być zmienione to rondo.

0: Miało być zieleń, miał być daszek, żeby się można było w lecie schronić, żeby można było się też w zimie schronić pod daszkiem, a mamy po prostu duże koło wylane betonem.
1: Takie prace formalnie ruszyły w listopadzie 2023 roku. Najpierw rozebrano to, co było tu wcześniej, no i to, co było wcześniej, to nie było jakoś bardzo atrakcyjne. Rzeczywiście to nie było piękne centrum europejskiej stolicy, no ale także zaplanowano ogromny budżet, 25 milionów euro, z czego około 20 milionów pochodzi z unijnego funduszu odbudowy. Więc to są także pieniądze Unii Europejskiej, tylko jak na razie no, nie do końca wyszło. Koszty wzrosły do około już 30, a niektóre źródła nawet podają 42 milionów euro, czyli dwukrotnie.
0: Powstał spór na linii rząd federalny, rządy regionalne. Rząd federalny nie dopłacił do tego remontu ronda Schumana, którego koszty wzrosły, więc rząd regionu stołecznego w Brukseli postanowił zwrócić się do Komisji Europejskiej o dofinansowanie. No i jaki list otrzymała Komisja Europejska od rządu federalnego?
1: To była taka trochę prośba, taka prośba błagalna, informacja, że właściwie budujemy plac dla was, dla Unii Europejskiej, przed waszymi oknami, między oknami Komisji Europejskiej a Rady Unii Europejskiej, no więc dorzućcie się do tego projektu. List taki trafił rzeczywiście do Komisji Europejskiej, ale nie doczekał się żadnej odpowiedzi. Nie doczekał się dlatego, że list też nie spodobał się belgijskiemu premierowi.
0: Belgijski premier wprost napisał do Komisji Europejskiej, by ten list rządu regionu stołecznego Bruksela zignorowała, że to nie wypada tak prosić o pieniądze.
1: Premier Belgii Bart De Wever nazwał to publicznie hańbą, totalnym upokorzeniem, że stolica Europy żebrze o pieniądze na plac przed własnym domem, czy też przed instytucjami Unii Europejskiej, no, ale ostatecznie sam premier nie dał więcej pieniędzy na tę kopułę. To miała być taka stalowa konstrukcja, mówisz o daszku, ale tam na górze miała być też trawa, pod spodem rzeczywiście miała być też, miało być miejsce dla ludzi, ławeczki, ale to miał być też taki symbol, nowy symbol tej dzielnicy europejskiej. No i ostatecznie w sierpniu 2025 roku konstruktor firma Belliris poinformowała, że rezygnuje z tej kopuły z powodu braku pieniędzy, no więc plac powstaje w tym momencie bez żadnego zadaszenia, co budzi wątpliwości i też ostatnio politycy w Brukseli zainteresowali się tą sprawą. Kilka tygodni temu, czy właściwie nawet kilka dni temu, bo jeszcze w lipcu, flamandzcy socjaliści uruchomili petycję żądającą realizacji projektu w całości wraz z kopułą.
0: Obstawiam, że część tych, co się podpisali pod petycją, to pracujący w unijnych instytucjach urzędnicy, bo tutaj tak naprawdę blisko ronda Schumana to nie ma mieszkań. No tu są przede wszystkim unijne instytucje. My stoimy, mamy za sobą rondo Schumana, po prawej stronie Komisję Europejską, po lewej Unijną Radę. Jak zejdziemy 5 minut w dół, no to zobaczymy instytucję kolejną, czyli Parlament Europejski. Aczkolwiek powoływanie się przez belgijskiego premiera na ten unijny wymiar całego placu spowodowało irytację w Komisji Europejskiej i w Unijnej Radzie, bo pamiętam, że kiedy umawiałam się na rozmowy o planowanych remontach, chociażby w Unijnej Radzie, mówię, że będziemy rozmawiać o Schumanie, o remontach w Radzie i w Parlamencie Europejskim, to od razu kilka osób mi powiedziało, z Schumanem nie mamy nic wspólnego.
1: No nikt się do tego nie przyznaje. Każdemu jest trochę głupio, jak to wygląda, choć to, że tu jest remont, jakiś remont i te hałasy dobiegające, te dźwięki remontu, to właściwie jesteśmy przyzwyczajeni od wielu, wielu lat. Mówi, że tu nie ma mieszkańców, no ja tu mieszkam zaraz obok, ale tak naprawdę, ale rzeczywiście to widać wyraźnie w weekend. Kiedy w weekend wszystko pustoszeje, widać tylko kilka osób, które może przychodzą sobie zrobić zdjęcia z flagami Unii Europejskiej przed budynkiem Komisji Europejskiej, do czego państwa oczywiście zachęcamy. W weekend tu jest spokojnie, cicho, wszyscy są w innym miejscu przy Grand Place, tam sobie robią zdjęcia.
0: Albo są w swoich stolicach, czyli w państwach członkowskich. Wszyscy eurokraci wyjechali, więc tutaj w dzielnicy europejskiej jest rzeczywiście pusto.
1: A wszyscy, to już podam tylko liczbę, to nawet ponad 50 tysięcy osób. Taką liczbę, jeśli chodzi o miejsca pracy, znajdziemy w statystykach. Tak zwana ta europejska bańka. Sama komisja to ponad 30 tysięcy osób. Do tego jeszcze pracownicy parlamentu, rady, no ale też my, dziennikarze, inne osoby tutaj związane. Liczy się także, że to nawet 1/4 gospodarczego obrotu regionu brukselskiego, dodajmy do tego usługi, hotele, a więc zysk dla Brukseli z tego, że są tutaj te instytucje, że jest tych kilkadziesiąt budynków związanych z Unią Europejską, jest jednak ogromny.
0: Powiemy dzisiaj właśnie te...

0: O remontach w unijnych instytucji jako jedna jedyna pozostanie przez nas akurat w tym odcinku nieruszona Komisja Europejska. Zwykle krytykujemy ją za wszystko. Komisja Europejska, jej budynek został wyremontowany jakiś czas temu po wykryciu azbestu pod koniec lat 90. Te włókna azbestu zostały wykryte, opary przenosiły się do biur, w związku z czym ten Berlaymont, który my teraz przed sobą widzimy, okazały, został zamknięty i uruchomiony ponownie w 2004 roku, już nowocześnie wyremontowany.
1: No to nie jest tak, że zostawimy Komisję Europejską, to powiedzmy, że ten remont jednak Komisji Europejskiej, który miał trwać kilka lat, potrwał 13 lat, tak jak mówisz, kosztował ponad miliard euro i tu też często jest podawana taka liczba, że trwał sam remont kilka razy więcej niż budowa tego budynku. Wtedy to wypłynął także taki dziennikarz, korespondent brytyjski, który pisał często o tych właśnie remontach Komisji Europejskiej.
0: No często kłamał, mowa o Borysie Johnsonie. Akurat ilekroć mógł, to w swoich korespondencjach kłamał na temat Unii Europejskiej.
1: To trochę przesadzał rzeczywiście, jako korespondent Daily Telegraph w Brukseli. Często pisał o tym, że Komisja Europejska wyleci w powietrze z tego azbestu. To już jest nie do uratowania. Kilka kontrolowanych wybuchów spowoduje, że Komisja zniknie z powierzchni Ziemi. Te nagłówki się oczywiście ładnie sprzedawały, ale no nie były prawdziwe. Na budynek ciągle patrzymy, budynek ciągle jest przed nami. Z tym budynkiem związane jest jeszcze jedno określenie, słowo brukselizacja, bruxelization, które dotyczy właśnie architektury i tego, jak monumentalne, ogromne biurowce zastąpiły no, tradycyjną zabudowę miejską. Przecież tutaj powstała nowa oś łącząca właśnie Stare Miasto z dzielnicą europejską, nie biorąc za bardzo pod uwagę tego, jak to miasto wyglądało jeszcze 60-70 lat temu. Choć takie zdjęcia też Państwu polecam, w internecie można znaleźć, jak to miejsce, gdzie się znajdujemy, wyglądało jeszcze z tą tradycyjną zabudową w połowie poprzedniego wieku.
0: Aczkolwiek to hasło Bruxellization nie jest związane z Komisją Europejską przede wszystkim, tylko dotyczyło bardziej przebudowy tych pięknych kamienic, które tutaj były jeszcze przed wojną i po wojnie. I one były zamieniane, niektóre zabytki, niektóre autorstwa słynnego architekta Horty były przemieniane. Chyba jedno takie piękne miejsce zostało zamienione w taki potężny gmach Ministerstwa Finansów. Jeżeli mówi się o Brukseli i problemach Brukseli, no to właśnie wskazuje się na to, że bez zupełnego pomyślunku niszczono wszystko to, co miało ładne.
1: Berlaymont, ta nazwa, której używamy, mówiąc o Komisji Europejskiej, zresztą ten napis ciągle jest tutaj widoczny na tym budynku, to jest nazwa klasztoru, którym był tutaj sióstr Berlaymont właśnie, więc na miejscu klasztoru powstał ten budynek, zastępując go nazwa jedynie pozostała. I jeszcze jedno ci powiem, jak nazwali się architekci tego budynku, to André i Jean Polak. Tak mieli na nazwisko. Czy byli związani z Polską, to nie do końca jest jasne. Ich dawni przodkowie z Polski rzeczywiście mogli pochodzić. Natomiast dlaczego mówię o tym nazwisku? Bo ono jest związane z jeszcze jednym miejscem. Ojciec architektów tego budynku zaprojektował Residence Palace, który jest zaraz obok, przy Radzie Europejskiej, do której zaraz się przeniesiemy. I zaprojektował także Atomium w Brukseli. Więc jeśli patrzysz na Atomium i na Berlaymont, siedzibę Komisji Europejskiej, to tutaj znajdziesz połączenie, wspólne nazwiska architektów.
0: Połączenie architektów, bo budowla niekoniecznie. Dosyć dużo miejsca poświęciliśmy Komisji Europejskiej, jak na budynek, który akurat nie jest teraz w remoncie, ale Komisja Europejska jest po naszej prawej, po naszej lewej, dwa budynki unijnej rady. Jeden nowoczesny, Europa, oddany przed dekadą do użytku, panele fotowoltaiczne, ponad 600 na dachu, deszczówka zbierana, czyli opady deszczu od razu są wykorzystywane do spłukiwania na przykład wody w toaletach. Fasada
1: ma symbolizować właśnie jedność Unii Europejskiej, więc to jest 3750 odzyskanych drewnianych ram okiennych z rozbiórek w całej Unii. To ma też pokazywać, że to nas łączy, bo właściwie no, w całej Europie okna wyglądały podobnie i na tyle podobnie, że można z nich było złożyć jedną fasadę tego wspólnego budynku, gdzie gromadzi się na szczytach Unii Europejskiej 27 w tym momencie liderów.
0: I rzeczywiście, jak tak patrzymy teraz na ten budynek, to widać te ramy, czyli tę fasadę Europy. W środku jest jajo, nazywane jajo Rompuya, bo jeszcze kiedy był pierwszym przewodniczącym Rady Europejskiej, to ten budynek miał być oddany do użytku, został oddany trochę później, 2016.
1: Czyli czyli już za Donalda Tuska, więc często pojawia się też nazwa jajo Tuska lub po prostu kosmiczne jajo, takie space egg, też często w prasie anglojęzycznej.
0: I to jest taka latarnia tutaj w tej dzielnicy

0: Europejskiej. Wszyscy ją widzą, bo ona zresztą to jajo świeci wieczorami, jest podświetlane. Wszystko jest tam nowoczesne w środku budynku. To jest też miejsce, gdzie na szczytach spotykają się europejscy przywódcy. To jest także miejsce, gdzie spotykają się ministrowie. Natomiast obok stoi budynek Justus Lipsius z lat 90., z połowy lat 90. Przestarzały, już nie jest energooszczędny. Jest w nim zimą zimno, latem koszmarnie gorąco, bo nie ma klimatyzacji. Są myszy, jest przeciekający dach. Tego sami doświadczyliśmy podczas ostatniego unijnego szczytu, kiedy siedzieliśmy w atrium. Była potworna ulewa i koledzy z Włoch musieli uciekać, bo akurat na ich stół padały strugi deszczu z przeciekającego dachu. I teraz zapadła decyzja, że należałoby to wyremontować.
1: Bo tak jak wspominamy Państwu, w tej latarni, w tym jaju gromadzą się zawsze unijni liderzy. Tak my, dziennikarze, ale też obsługa, inni dyplomaci, osoby pracujące przy tych szczytach są w tym budynku obok, w budynku starszym. Czy ty pamiętasz jeszcze, że to nie był do końca zadaszony budynek, tylko że to było otwarte wejście, to atrium, że to centrum prasowe, że teraz są te stoły na szczytach, to kiedyś było...
0: Normalne wejście to jeszcze było wtedy, kiedy nie było tak wielu korespondentów. Ja pamiętam 2005 rok, tutaj była przestrzeń i rzeczywiście dachu nie było i stoły na szczyty nie były tutaj ustawiane, tylko były w takich małych salkach. Potem to się wszystko rozrosło, tak jak i liczba korespondentów w Brukseli się zwiększyła. I już czas najwyższy, żeby ten budynek wyremontować.
1: No tylko pewnie skoro trzeba wydać znowu duże pieniądze, znowu pojawią się pytania, kto za to ma zapłacić. To już nie jest kwestia Brukseli i miasta, to nie jest publiczny plac, to jest budynek Unii Europejskiej, więc przydałoby się, aby to kraje się na to zrzuciły.
0: Unijna Rada mówi, że pieniędzy nie ma, więc poprosiła państwa członkowskie, żeby się dołożyły. No i pojawił się problem na jednym z ostatnich szczytów, premier Włoch, Giorgia Meloni. Nie wiadomo akurat dlaczego podjęła ten temat, ale usłyszała, że jest taki problem z finansowaniem i zażyczyła sobie dokładny wykaz kosztów tego remontu, no bo w ciemno nie będzie płacić, a jeżeli przyjąć, że koszt remontu Unijnej Rady można by było włożyć gdzieś tam do zakładki unijnego budżetu obecnie negocjowanego, no to może zanim się państwa członkowskie na to zgodzą, będą chciały zobaczyć, jak duże będą to koszty.
1: Decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma, gdy będzie, z pewnością będziemy państwu także mówić, jak wygląda sprawa, która no, dotyczy głównie nas także, pracujących w tym budynku dziennikarzy.
0: I to zarówno jeśli chodzi o naszą pracę w budynku Unijnej Rady, jak i już to, co widzimy na zewnątrz. Bo przemierzamy tutaj kilometry przez dzielnicę europejską, Rondo Schumana, to jest zazwyczaj nasz punkt obserwacyjny. Tutaj się spotykamy, tutaj się rozstajemy po jakichś konferencjach, no i tutaj też spotkaliśmy korespondentkę Polskiej Agencji Prasowej w Brukseli, Magdalenę Cedro, która ma swoje przemyślenia na temat remontowanego Ronda Schumana.
2: Tego na zdjęciach nie widać, ale rzeczywiście ten betonowy placek jest gargantuiczny i to jego rozmiar rzeczywiście jest porażający, zwłaszcza gdy pomyślimy sobie o tym rozgrzanym placu, teraz kiedy temperatury dobijają do 30 stopni.
1: Ale pamiętasz, jak to wyglądało jeszcze kilka lat temu przed tym remontem? No to na środku też był jakiś taki zakurzony placyk otoczony jakimś kwiatkiem, grządką, tam właściwie też się nic nie działo, nikt tam nie siedział, nie przesiadywał, jakaś jedna połamana ławeczka. To też nie wyglądało dobrze.
2: Kiedy przyjechałam po raz pierwszy do Brukseli, to był 2014 rok. Na placu Schumana był remont. 10 lat później, gdy przyjechałam tutaj na stałe, żeby zostać korespondentką, dalej tutaj trwał remont. Rzeczywiście ten plac wcześniej nie wyglądał dobrze, natomiast Bruksela obiecała, że to zmieni, że stanie na wysokości zadania jako stolica Zjednoczonej Europy i wyłoniła w konkursie projekt, który zrealizowano za grube miliony. W związku z tym oczekiwalibyśmy czegoś więcej niż to, co wyszło w efekcie końcowym.
0: No wyszło jak wyszło. Jest rzeczywiście rondo wylane betonem i już są prześmiewcze memy wysyłane wśród korespondentów z lotu ptaka Rondo Schumana, a na nim duże jajko sadzone, że na tej patelni rozgrzanej można tylko jajka usmażyć.
2: To jest mem, który pojawia się także w Polsce i jestem bardzo ciekawa, czy rzeczywiście dałoby się to jajko usmażyć.
1: Któregoś dnia możemy sprawdzić. Teraz rzeczywiście ta temperatura nie jest najwyższa, jest około 30 stopni chyba. Ile jest dzisiaj dokładnie w Brukseli? 28-29. No to sprawdzimy, jak będzie powyżej 30, bo takie fale upałów też przed nami. Ale pamiętacie, jak tu było zimą z kolei, gdy trzeba było chodzić takim labiryntem po deskach, nad kałużami, właściwie suchą nogą. Nie można było przejść z komisji do rady.

0: wtedy też tłumaczono, albo niektórzy tak podejrzewali, że to specjalnie tutaj też taki labirynt dla tych urzędników, aby oni zwrócili uwagę, że może jednak trzeba dorzucić trochę pieniędzy.
1: To jest wierzchołek Góry Lodowej, to co powstało tutaj, ten betonowy placek, bo problemów jest więcej i nie wszystko da się wytłumaczyć brakiem pieniędzy, bo na przykład aleja drzew, która przebiegała tuż przed polską ambasadą, została wycięta z niewiadomych powodów, bo tłumaczy się, że plac dało się wylać tylko betonem, ponieważ pod znajduje się tunel.
2: To jest ta ulica, która dobiega do Ronda Schumana i po drodze to jest taki wjazd do Brukseli, jeden z, i właśnie mijając polską ambasadę przy Unii Europejskiej, można dojechać do Ronda Schumana.
1: I te drzewa stamtąd znikły. Dzisiaj również jest tam wylany beton, praży, zawiewa, kiedy przycina deszcz w Brukseli, bo to jest ta pogoda, która w Brukseli dominuje. No i jeszcze jest jeden problem z tym placem. Nie ma tu autobusu, nie powrócił autobus, który dowoził eurokratów, urzędników, osoby wizytujące unijną stolicę do lotniska, i tutaj ciężko wytłumaczyć to brakiem pieniędzy, tylko należy po prostu wskazać na nieudolność tych, którzy realizowali ten projekt.
0: Czepiasz się tej komunikacji, a przecież stoisz obok wejścia do stacji metra. No to co, nie wystarczy ci to metro? Właśnie ktoś wchodzi, wjeżdża windą.
1: Stoimy przy linii metra, która rzeczywiście działa, jest bardzo dobra. Natomiast w pozostałej części miasta transport publiczny naprawdę kuleje. Jest to chyba stolica państwa Unii Europejskiej, gdzie transport publiczny jest w zasadzie najgorszy. Mówimy o mieście, które ma 1 000 000 mieszkańców, czyli to jest 1/3 Warszawy i naprawdę ułamek Paryża czy Amsterdamu. Stolic, które znajdują się tak naprawdę nieopodal, więc oczywiście my możemy teraz popadać w samozadowolenie, myśląc o tym, jak świetnie rozwija się transport publiczny w polskich miastach. Natomiast tak naprawdę Bruksela jest bardzo wyjątkowa, jak spojrzy się właśnie na te miasta, które znajdują się w sąsiednich krajach. No i przede wszystkim francuskie miasta, już pomijając Paryż, ale francuskie miasta są naprawdę bardzo nowoczesne, zadbane, czyste, więc tutaj rzeczywiście Bruksela jest na tej mapie miast europejskich bardzo dużym wyjątkiem.
2: Co do transportu, metro jest, metrem na lotnisko się nie dojedzie. Rozumiem ten argument, ale tutaj w dół, jak przejdziemy tak 10 minut, to jest informacja, że te autobusy przekierowane zostały z Ronda Schumana na dół. Rozumiem, że unijny urzędnik sobie tych 10 minut przejść nie może. To jest jakiś problem?
1: Oczywiście ja zachęcam wszystkich do chodzenia, ale z myślą o autobusie, o przywróceniu go, tego kluczowego autobusu na lotnisko, powstawał ten projekt. I to, że się nie udało, to jest jednak argument, który nie świadczy dobrze o mieście Bruksela, które realizowało tę przebudowę.
0: No dobra, bronić w tym zakresie nie będę, bo tu rzeczywiście jest inny problem z oznaczeniem w tym mieście. Jak ktoś przyjeżdża, przylatuje do Brukseli, to w porównaniu do innych miast, do innych dworców na przykład, trudno się jednak połapać, gdzie, jak dojechać. I także tutaj, jak mówisz o tym autobusie przeniesionym, trudno znaleźć oznaczenie, gdzie ten autobus rzeczywiście jest. I kilka osób tutaj czasem też pyta, jak trafić do tych przeniesionych autobusów. To fakt. Remont miał trwać chwilę, trwa już 3. rok. Końca nie widać, to tymczasowe wszystkie rozwiązania rzeczywiście są już od kilku lat w tym miejscu. Powiedz tylko, bo jak słyszę, świetnie ci się mieszka w Brukseli, prawda? Za co lubisz to miasto?
1: Lubię to miasto w zasadzie za ludzi. Za ludzi nie tylko przyjezdnych, ale tych także, którzy się tutaj urodzili. Ich jest niedużo, ale rzeczywiście można do nich dotrzeć. Jest nieprawdopodobna różnorodność w tym mieście. Człowiek naprawdę może się poczuć częścią takiej szerszej europejskiej rodziny i to jest naprawdę wspaniałe. Plus, jako dziennikarze mamy tutaj naprawdę Eldorado, ponieważ mamy dostęp do wszystkich instytucji unijnych, do decydentów, ale też do przedstawicieli wszystkich państw członkowskich. W związku z tym chyba nie ma ciekawszego miejsca do pracy w Europie dla dziennikarza newsowego.
2: Wspominasz ludzi, też masz takie wrażenie, że jak idziesz do lokalnego sklepu, to ludzie mają na wszystko czas, rozmawiają sobie ze sprzedawcami, wymieniają się informacjami, opowiadają sobie, co się stało wczoraj. Co dla mnie, kiedy ja wpadam do sklepu i się akurat spieszę, jest katorgą, ale rozumiem, że to jest coś takiego w tych Belgach, że oni tutaj mają na wszystko czas.
1: I oczywiście walczą o to, żeby tak pozostało. Tutaj strajkują regularnie transport publiczny, poczta. Praktycznie nie ma miesiąca, żeby ktoś nie strajkował, bo rzeczywiście ludzie są przywiązani do swojego życia w takim powolnym tempie i dla nas dziennikarzy to jest tym bardziej uderzające, zwłaszcza jeżeli się przyjedzie z Warszawy.

0: Warszawy, gdzie no, ten pęd za lepszym życiem nadal czuć i ta nieprawdopodobna dynamika, którą oczywiście ja też lubię.
1: To jeszcze jedno porównanie z Warszawą. Zapytam cię, skoro mieszkałaś i w Warszawie i w Brukseli, ale też po prostu w Polsce, w polskich miastach. Dobrze wiemy, kto jest burmistrzem, prezydentem. Wiemy, na kogo narzekać. Wiemy, kto odpowiada za to.

0: Europeizacja Warszawy, że mieszkańcy bardzo potrafią walczyć o swoje potrzeby, o to, żeby władze miast, czy to jeżeli chodzi o transport publiczny, komunikację, a też kwestie czystości, zieleni w mieście, potrafią rzeczywiście o to zadbać. Natomiast tutaj nie ma takich... Nie ma możliwości, nawet w zasadzie nie wiadomo gdzie szukać takich stowarzyszeń mieszkańców, którzy wspólnie naciskaliby na władzę po to, żeby coś się tutaj udało zmienić. Rzeczywiście spotkałam Belga, któremu jest wstyd za to, ale no, rozwiązanie ten Belg ma jedno, wyprowadzić się stąd.
1: Mam nadzieję, że nas do tego nie zachęca. Bardzo dziękujemy. Idziemy dalej na spacer po tej dzielnicy europejskiej, aby oprowadzić także Państwa po tych budynkach dookoła. Rozmawiając z Magdą, schowaliśmy się trochę w cieniu, jaki rzuca tutaj na plac budynek Rady Unii Europejskiej, ten Justus Lipsus, który czeka ciągle na remont, ale zaraz obok, no rzeczywiście patelnia nagrzana, rozgrzana. Tam nawet byśmy nie chcieli usiąść w tej temperaturze. Natomiast jeśli chodzi o same budynki, no to ostatnio też był problem i w Komisji Europejskiej. Problem właśnie z klimatyzacją.
2: Bo przez kilkanaście dni były tutaj nieznośne upały, sięgające 35, 6, 7, 8, 9 stopni Celsjusza i lodu zaczęło brakować. Tego lodu, który chłodzi Komisję Europejską.
1: No, to już mówisz o jakichś aspektach technicznych, które nawet nie będę wchodził, bo ja do końca nie wiem, jak ten klimatyzator w piwnicach Komisji Europejskiej ma działać. To są wyjaśnienia, które poznaliśmy później.
2: Acz to istotne, bo w pewnym momencie klimatyzacja przestała działać.
1: No i to była ta... Powiedzmy taka afera na miarę bańki brukselskiej, kiedy pojawił się komunikat, że klimatyzacja w piątek zostanie wyłączona od 1. do 7. piętra. Dlaczego to afera i dlaczego to istotne? No bo akurat komisarze swoje gabinety mają od 8. piętra w górę.
2: I okazało się, że komisarze mogą siedzieć w klimatyzowanych pokojach, ale urzędnicy niższego szczebla, czyli od komisarza w dół, muszą się po prostu smażyć i od razu pojawiły się też komentarze, porównanie z Orwellem, że są zwierzęta równe i równiejsze.
1: Są równi i równiejsi, ale od razu Komisja Europejska zaczęła tłumaczyć, że to problem przede wszystkim komunikacyjny, bo decyzja była na poziomie technicznym. Chodziło o to, że ciepło idące do góry wymaga tego, aby wyłączyć piętra dolne, tak aby przez weekend ta cała klimatyzacja mogła nieco odpocząć i w poniedziałek już ruszyła pełną parą. No i rzeczywiście tych spotkań na piętrach niższych było mniej, a komisarze byli w gabinetach, no ale to już odkręcanie tej historii, która rozeszła się bardzo mocno także po mediach społecznościowych, pokazując z jednej strony no nierówne traktowanie w Komisji Europejskiej, a z drugiej strony jak Komisja Europejska podchodzi do tych swoich głoszonych przez siebie także zielonych ideałów.
2: No i po tej aferze jeden z komisarzy, który odpowiada za zarządzanie budynkiem, zarządzanie ludźmi, kwestie finansowe, wysłał mail do osób, które wyłączyły tę klimatyzację od 1. piętra do 7, żeby w przyszłości, jak będzie problem z klimatyzacją, wyłączali wszystkie piętra.
1: Mijamy już teraz zarówno budynek Rady Europejskiej, to kosmiczne jajo. Minęliśmy także Residence Palace, który jest wklejony nieco obok. Schodzimy niżej, bo za chwilę porozmawiamy także z Tomkiem Bieleckim, korespondentem Polityki Insight, którego chcemy zapytać o to zderzenie ideałów głoszonych przez Komisję Europejską, jeśli chodzi właśnie o kwestie klimatyczne i Zielonego Ładu, a tym, co widzimy przed budynkami Komisji, czyli ta nagrzana latem patelnia.
2: Odeszliśmy troszkę od tego miejsca, w ciągłym remoncie już teraz jest trochę ciszej. Pytamy Tomka Bieleckiego z Polityki Insight, brukselskiego korespondenta, o wrażenia, o opinie na temat tego remontu Schumana, no, który wzbudza kontrowersje.
3: Przyznaję, że z dystansem podchodzę do tych wszystkich dyskusji, które w normalnych warunkach byłyby dyskusjami na stronę intranetową w jakiejś firmie czy korporacji. Natomiast z racji tego, że to jest Komisja Europejska, to nagle urasta to wręcz w oczach pracowników Komisji, instytucji do problemu unijnego i do symbolu, czym jest Unia i tak dalej. Myślę, że dużo jest w tym przesady. W Brukseli są dziesiątki innych placów, znacznie fajniejszych, piękniejszych i to, że nie ma cienia, żeby się przespacerować na Szumanie, a można się przespacerować 300 metrów dalej w parku dużym, jak na środek miasta, to jest

0: porządku. Więc uważam, że to jest problem sztuczny. Oczywiście wiem o tym, że inaczej ten plac miał wyglądać, że zabrakło pieniędzy z belgijskiego KPO na daszek i to bardzo doskwiera tam przy spacerującym. Przez półtorej minuty przez ten plac się idzie. No, jako taki temat przedwakacyjny. Przed wyjazdem do krajów śródziemnomorskich, gdzie w tradycyjnej architekturze śródziemnomorskiej od starożytności place są placami bez zadaszeń. Pomimo słońca, park jest parkiem, plac jest placem, las jest lasem.
1: Twoje włoskie doświadczenie tutaj przebija. Rozumiem, że we Włoszech nikt by w życiu się nie przejmował, że przed jakąś instytucją, do której przyjechał światowy lider, premier, prezydent, coś jest rozkopane, jest jakaś kałuża albo coś nie do końca wyszło. To takie, rozumiem, południowe podejście. Jest kałuża, jest dziura, no jest, trudno.
0: Kałuża i dziura jest, jak kiedy jest remont. A to, że nie ma daszku, najbardziej znany plac, jak myślę, w Polsce śródziemnomorski, który co tydzień wciąż ogląda się w polskich telewizjach, plac Świętego Piotra, czy on ma w środku łąkę, jest placem typowym, standardowym, tak jak projektowano. I myślę, że to jest w porządku. Oczywiście wiem, że remonty się przedłużają w Brukseli, że to jest kłopotliwe, ale no bez przesady.
2: A jak ty podchodzisz do tych komentarzy, że to wszystko, co się dzieje z tym rondem Schumanem, to takie typowo brukselskie, a właściwie belgijskie, że zawsze jest gdzieś problem, coś tu zabrakło, coś się nie dokończyło, coś się przedłuża, nie jest tak, jakby się chciało?
0: Nie jestem tu może obiektywny, bo ja lubię Brukselę, lubię Belgię. Owszem, są gdzieś tam dziury. Jest to kraj z jednym z najwyższych PKB na głowę w Unii Europejskiej. Ze służbą zdrowia, pomimo dziur może na ulicach, w pierwszej chyba czwórce rankingów w Unii Europejskiej, więc naprawdę no, zachowajmy hierarchię problemów.
1: Sam mieszkasz na ulicy, gdzie też jest remont już nie wiem od ilu lat, bo wjechać tu nawet nie można. Postawili ci dźwig na początku tej ulicy. Obok twojego domu stoimy też przed jakimś rusztowaniem, który pewnie jak już postawili, to chwilę postoi.
0: Nie, postawili 3 dni temu.
1: I chwilę postoi. Tak, ostatnio go tu jeszcze nie było.
0: A rusztowanie stoi tam, dlatego że Parlament Europejski chyba buduje swój dodatkowy budynek. Tak, jak mi się wydaje. Więc jeśli ktoś tu mnoży problemy w tej okolicy, to rozbudowujące się instytucje unijne.
1: No i o te instytucje właśnie pytamy. Czy te instytucje też nie powinny jednak bardziej zadbać? No mówisz, można się przejść parkiem 300 metrów dalej, 10 minut w drugą stronę, no, ale jak ktoś przyjedzie do komisji, do rady, no to nie będzie chodził po innych parkach, będzie chodził tylko po tym placu albo przejdzie z jednego budynku do drugiego, no to to chyba jakoś powinno wyglądać. Nie masz wrażenia, że to jednak trwa już 5., 10. rok, tam ciągle jest rozkopane?
0: No chyba nie aż tak długo.
1: Najpierw budowali Europę, potem rozbudowywali tunel, potem teraz zaczęli budować
0: plac. Nie, znaczy teraz mogę uderzać takie przekorne tony, tak? Jeżeli ktoś przyjeżdża na jeden dzień, no to siedzi w biurze. Jeśli przyjeżdża na dłużej, to wystarczy
2: to...
0: Nie, i do parku, do Saint-Quentiner parku wystarczy pójść o 7-8 rano, ci wszyscy goście biegają. Również ci, którzy przylatują z Polski na 2-3-dniowe jakieś tam prace w grupach roboczych i tak dalej, więc znają Brukselę, więc to naprawdę to w mediach społecznościowych ta patelnia Schumana wygląda tak przerażająco. Trochę tam, wiadomo, obiektywy to zakrzywiają, powiększają, ale rzeczywistość jest fajniej.
2: Mieszka ci się dobrze w Brukseli. Lubisz, ale lubisz Brukselę, Belgię za co?
0: Przeprowadziłem się do Belgii, Brukseli z 8-miesięczną przerwą lata temu z Moskwy. I jak zacząłem doceniać, że to znacznie mniejsze miasto, Belgowie, ci Belgowie, których tak niełatwo spotkać jest w tej okolicy, tak bardzo imigracyjno-eurokratyczno-urzędniczej, brak im takiego napuszenia. Mam wrażenie, że doceniają to, że te instytucje unijne mogą tam ponarzekać, że te remonty albo że właśnie budują kolejne wieżowce, ale doceniają to, że jaki to jest jednak duży stymulus finansowy dla Brukseli i Belgii. Po prostu taki niewielki, przyjazny kraj.
2: Życie spokojne, w pewnym
0: sensie.
2: Tak,
0: a jak ktoś ma ochotę na niespokojne, 1,5 godziny do Paryża, 2 godziny do Londynu. Akurat ja tak często nie uciekam, ale jak ktoś pragnie wielkiego życia, to jest w zasięgu niemal ręki.
1: Czyli sięgnąłeś po ten argument, który też słyszałem często na początku, dlaczego Bruksela jest tak fajna, bo blisko z niej do innych stolic.
0: Tak, ale tak jak mówię, że ja akurat, no dobrze, przytaczam ten argument, ale nie ma takich też wielkich potrzeb, żeby...
2: Uciekać stąd.
0: Żeby uciekać stąd.
1: Ale to mogłeś od razu zaznaczyć, że nie porównujesz tego miasta do południowych miast, nie porównujesz do miast włoskich, porównujesz po swoim pobycie w Moskwie, więc wtedy może od razu inna perspektywa, kiedy przyjechałeś do Brukseli z takiego kraju i z takiego ogromnego miasta.
0: Tak, no z miasta, które tam według tych metodologii liczenia oprócz granic miasta, ale ile ludzi żyje tak naprawdę w aglomeracji, ma 16-18 milionów, czyli ma więcej niż 11-milionowa obecność

0: obecnie Belgia, 11-12 milionowa Belgia, to tylko uwypukla plusy czegoś, co jest znacznie mniejsze.
1: Te ogromne ulice takie, gdzie właściwie po jednej stronie stanąć, to po drugiej człowieka nie zobaczysz.
0: Tak, to co w architekturze miast było cenione, zresztą w bloku całym radzieckim, te szerokie ulice, ale też są na zachodzie były takie wzorce i nie widać, kto tam mieszka po drugiej stronie ulicy. A jednak takie miasto, klasyczne miasto, gdzie widać, a nawet można krzyknąć, na ulicy, która jest 4 minuty pieszo od Parlamentu Europejskiego, tak unaoczniając, no to jest bardzo ludzkie.
1: To połączenie z ludźmi. Mówimy o twojej ulicy, bo stoimy przy twoich drzwiach, patrzymy na kamienicę obok i rzeczywiście można zupełnie zobaczyć przez to otwarte okno, co robi sąsiad.
0: Zapraszam do Brukseli.
1: Bardzo ci dziękujemy za twoją opowieść o Brukseli.
2: Szczyt Europy.
1: Po spotkaniu z Tomkiem Bieleckim przechodzimy już do Parlamentu Europejskiego, do tej ostatniej unijnej instytucji, którą czeka remont i którą pewnie czeka chaos.
3: A przechodzimy przez Esplanadę Solidarności. W jednym z odcinków o tych polskich akcentach w unijnych instytucjach opowiadaliśmy Państwu, że ten główny plac z kolei przed Parlamentem Europejskim ma nazwę bardzo mocno związaną z Polską.
1: A sam Parlament Europejski to kompleks kilku budynków. Cały kompleks budowany od 1989 roku do 2004. Ten pierwszy oddany do użytku w 1993 imienia Paula Henriego Spaka, jednego z ojców założycieli Unii Europejskiej. On właśnie będzie remontowany. Są jeszcze trzy inne budynki, Antala, Branta i Spinelliego.
3: Głównie się skrótami posługujemy. PHS, ASP. Czyli Spinelli, były włoski premier, ale nazwany też ten budynek jest kaprysem Boga, czy też caprice de Dieu, bo ma kształt jak taki serek pleśniowy, który jest bardzo popularny w belgijskich, we francuskich sklepach. Tak się właśnie nazywa, więc kaprys Boga nie dlatego, że ten budynek jest kaprysem Boga, ale dlatego, że przypomina serek pleśniowy, który ma właśnie taką nazwę.
1: A z kolei architekt, który miał zaledwie 26 lat, kiedy projektował ten budynek, mówił, że w takim obłym kształcie, bo to ma symbolizować jedność. Nie bardzo wiedziałam, dlaczego takie okrągłe budowle mają symbolizować jedność, ale może to zamknięty krąg. Niemniej, Michel Bouquillon to właśnie architekt młody, który stworzył ten cały kompleks. To wchodzimy do środka.
3: Chodźmy, bo czeka nas rzeczniczka Parlamentu Europejskiego. Nie chcemy się spóźnić. Ją też o te remonty będziemy zaraz pytać.
1: A tak swoją drogą? Jak mówimy o architektach, to wiesz, o czym zapomnieliśmy? O Polakach, którzy stworzyli budynek unijnej rady, czyli Justus Lipsius. Że Ludwik Konior stworzył przecież Justusa Lipsiusa w ramach brukselskiego biura architektonicznego, ale razem z Jerzym Kowalem i Jerzym Czyżem. Więc tu jest też taki polski akcent.
3: Ustawiamy się na takim mostku, który łączy dwa główne budynki w Parlamentu Europejskiego w Brukseli. To jest miejsce pracy dziennikarzy, gdzie zwykle tutaj także mogą Państwo nas zobaczyć. Na przykład takie kadry, które są w telewizji, często są właśnie z tego miejsca. A okazuje się, że ta przestrzeń już niedługo zostanie zamknięta. O to wszystko pytamy rzeczniczkę Parlamentu Europejskiego, Delphine Kolach.
2: Szczyt Europy.
1: What exactly? Jaki jest zakres prac i planowanego remontu w Parlamencie Europejskim? In the European Parliament.
4: Well, I think most of the works.
5: Większość prac to prace konserwacyjne. Najważniejszym zaplanowanym przedsięwzięciem jest renowacja bardzo charakterystycznego budynku Parlamentu Europejskiego. Jest to budynek o dużym znaczeniu symbolicznym. Widać go doskonale z drugiej strony parku. W najbliższych latach budynek ten zostanie więc poddany renowacji.
1: And what is the reason? Co stoi za tą decyzją? Jakiś problem jest na przykład z salą plenarną? For example, hemicycle.
4: The building as such was constructed at the
5: Sam budynek powstał pod koniec lat 80. jako centrum konferencyjne i oczywiście nie był przeznaczony do stałego użytkowania w tej samej formie. Musimy więc teraz zająć się kilkoma niedociągnięciami. Chodzi nam przede wszystkim o to, aby go wyremontować i przekształcić w obiekt nowoczesny pod względem technologicznym, ekologicznym i ekonomicznym, a także bezpieczny, spełniający najnowsze normy. Bardzo ważne jest przy tym, abyśmy zachowali ogólny projekt architektoniczny oraz oczywiście funkcjonalność, ale dodali nowe elementy pod kątem nowych potrzeb, takich jak na przykład sale do trylogów. Wiadomo, jak ważne są to negocjacje. Chcemy, by spełnione zostały wszystkie normy środowiskowe, tak aby budynek był bezemisyjny i abyśmy na przykład w pełni wykorzystywali deszczówkę. Chcemy iść w tym kierunku.
3: Proszę więcej powiedzieć o harmonogramie tych prac, kiedy rozpocznie się remont, kiedy się

0: zakończy. No i ile będzie kosztował? Kto za to też zapłaci? Parlament, Unia Europejska, czy może miasto?
1: European Union, the city.
2: For the timetable, the purpose is now.
3: Jeśli chodzi o harmonogram, to prace rozpoczną się na początku 2027 roku. Celem jest zakończenie renowacji sali plenarnej i jej uroczyste otwarcie w 2030 roku. Będzie to moment obchodów belgijskiego jubileuszu, dwustulecia państwa. Całkowite zakończenie prac planujemy do 2031 roku. A co do kosztów, to tak, wiąże się to z kosztami. Są one oczywiście niższe, aniżeli całkowita przebudowa albo wybudowanie nowego budynku. Renowacja ma być przemyślana, z zachowaniem odpowiedzialnego budżetu w ramach przyznanego limitu. Pula ta wynosi 455 milionów euro, z czego oczywiście największa część przeznaczona jest na prace budowlane, 350 milionów. Na renowację oraz na koszty ogólne, takie jak ekspertyzy, koordynacja i zarządzanie placami budowy, to 105 milionów.
0: Mówi pani, że ta sala plenarna będzie zamknięta przez przynajmniej 3 lata. Czy to znaczy, że nie będzie tutaj już tych mini sesji plenarnych? Wszystkie prace przeniosą się do Strasburga?
3: Oczywiście zapewniona jest pełna ciągłość prac Europarlamentu. Tak więc ostatnie posiedzenie plenarne odbędzie się 27 stycznia. I wtedy też są zaplanowane uroczystości upamiętniające Holokaust. Następnie sala obrad zostanie zamknięta, by przeprowadzić renowację i dostosować ją do znacznie wyższych standardów, na przykład zgodnie z najnowszymi kryteriami dotyczącymi oświetlenia dziennego czy dostępności dla osób niepełnosprawnych. Celem jest zachowanie wszystkich funkcji. Będziemy więc wykorzystywać pozostałe sale, w których teraz spotykają się komisje parlamentarne. Administracja zadba o to, by było to odpowiednio zorganizowane. Na pewno w Brukseli będą nadal się odbywać mini sesje plenarne.
4: How apart from mini plenaries. Jak to wpłynie na pracę Parlamentu Europejskiego? Oprócz mini sesji plenarnych, w tym budynku jest wiele biur urzędników. Gdzie się przeniesie Parlament Europejski?
2: Where exactly will you move? Yes, of course people will have to move.
3: Ludzie będą musieli się przenieść. Zadbamy o to, byśmy mogli kontynuować naszą działalność, dostosowując się do tej nadzwyczajnej sytuacji. W tym budynku znajdują się głównie biura urzędników Parlamentu Europejskiego, a także biura niektórych grup politycznych i na przykład gabinet przewodniczącej. Wszyscy przeniosą się do pozostałych budynków z całego parlamentarnego kompleksu. Zostało to zorganizowane tak, aby zapewnić nam pełną ciągłość działania.
4: Wiele osób odwiedzających Brukselę też chętnie zwiedza Parlament Europejski. Skoro ta część będzie zamknięta w najbliższych latach, to co innego mogą zobaczyć turyści?
3: Chcemy zachować dostępność. Jesteśmy ważną instytucją i musimy dbać o tę przejrzystość. Dla zwiedzających ostatnie posiedzenie w sali plenarnej odbędzie się 27 stycznia, ale nadal będziemy zapraszać zwiedzających do pozostałych miejsc. No i nie zapominajmy, że mamy również nasze centrum dla zwiedzających, parlamentarium oraz Dom Historii Europejskiej, które są dostępne, otwarte i bezpłatne. Być może jest to propozycja na lato dla osób odwiedzających Brukselę. To są bardzo interesujące miejsca. Pozwalają zrozumieć, jak działa ta instytucja, czym zajmują się europosłowie, a także korzenie Unii Europejskiej.
0: No ale pamiętajmy, jesteśmy w Brukseli, w Belgii, czy to będzie więc pierwszy remont, który zakończy się w terminie i czy jest pani pewna, że rzeczywiście uda się wyrobić w czasie przed tą rocznicą w roku 2030?
3: W umowie są bardzo mocne zapisy dla wykonawców, które przewidują surowe kary w przypadku opóźnień, a także premie, jeśli uda im się skończyć pracę szybciej. Chcemy dotrzymać terminów, nie przekroczyć budżetu oraz zapewnić, że uda nam się otworzyć salę plenarną na belgijskie obchody jubileuszu i zakończyć całą budowę w 2031 roku. End the construction for 2031.
0: Szczyt Europy. W tej rozmowie z rzeczniczką Parlamentu Europejskiego tak trochę no też ironicznie, zresztą cały odcinek tak trochę ironicznie o tej Brukseli mówimy, no ale ma to pewne swoje podstawy w tym, jak to miasto funkcjonuje, jak skonstruowana jest także władza w tym mieście. No bo dodajmy tylko, że to nie jest jedna prosta konstrukcja z burmistrzem, z prezydentem na szczycie. Tu jest 6 nakładających się poziomów. Jest ten poziom federalny, regionalny, wspólnotowy, 3 komisje językowe i wreszcie są gminy. Jest także parlament regionu stołecznego Brukseli, który ma 89 posłów. Są ci francuskojęzyczni, są

0: ci Flamandowie niderlandzkojęzyczni. Jest ta Komisja Wspólnoty Francuskiej, Komisja Wspólnoty Flamandzkiej, Komisja Wspólna, więc tu rzeczywiście trudno znaleźć jedną osobę odpowiedzialną.
1: Czyli nie dziwi, że podejmowanie decyzji w tak złożonej konstrukcji, jaką jest Bruksela, jest po prostu bardzo utrudnione. Po prostu trudno pogodzić społeczności po dwóch stronach granicy językowej.
0: O tę polityczną kulturę, kulturę samorządową także, pytam Jana Szczodrowskiego, pracownika Komisji Europejskiej, ale także lokalnego działacza związanego także z tym lokalnym, gminnym samorządem.
2: Szczyt Europy.
0: Jakie są twoje doświadczenia z tą samorządową Brukselą? Kto tutaj rozdaje karty?
3: Myślę, że najbardziej trafnym spostrzeżeniem byłoby powiedzenie, że wszyscy i nikt. Jest to tak skomplikowany i złożony instytucjonalnie system z tak potwornie nawarstwiającymi się kompetencjami, że nie ma jednego aktora, którego można by zidentyfikować jako tego, który jest odpowiedzialny. Jest oczywiście figura ministra président, czyli burmistrza Brukseli, czyli regionu brukselskiego, ale powiem szczerze, to jest tak naprawdę nominalna rola. Możliwość jego samodzielnego działania jest dość mocno ograniczona, bo on zależy od wszystkich innych pozostałych warstw złożonej architektury instytucjonalnej miasta.
0: No kiedy jesteśmy w Polsce, no to wiadomo, że jak zalało gdzieś ulicę, jak gdzieś był wypadek, jak gdzieś jest jakiś wyciek, no to wiadomo, kto odpowiada. Jest ten prezydent miasta, burmistrz, wiadomo, kogo można za to krytykować. Na kogo krytykują Belgowie tak naprawdę? Ja tu widzę, że jest... Nazywają ten układ także w Brukseli taką lasagną instytucjonalną, tych kilka szczebli, które po prostu powodują, że właściwie do kogo można mieć pretensje za to, że na Szumanie nie zbudowano daszka albo gdzieś na drodze są dziury.
3: Na każdym z tych szczebli władzy zazwyczaj rządzi ktoś inny albo w innym układzie, bo w innej koalicji. I myślę, że możesz sobie po prostu wybrać, jak coś się wydarzy i będzie naprawdę duży problem. Ludzie będą w zależności od swoich preferencji politycznych obwiniać albo właśnie tego ministra prezydenta brukselskiego, albo burmistrza i gminy, albo powiedzą, że ten temat wymaga uzgodnienia między dwoma burmistrzami gminy, bo akurat ulica zalana znajdowała się na granicy dwóch gmin i to z powodu blokowania przez tego drugiego burmistrza ze złej gminy będzie mogła być obwiniona.
1: I w tym momencie czas antenowy nasz już się kończy.
0: Ale to wcale nie jest jeszcze koniec tego odcinka.
1: Zapraszamy Państwa do odsłuchania całego odcinka, który jest dostępny na stronach Polskiego Radia, na TVN24+, na platformach Apple, Spotify i YouTube.
0: Zapraszamy. Beata Płomecka
1: i Maciej Sokołowski.
2: To był podcast Szczyt Europy Polskiego Radia i TVN24. Powtórka programu. Autopromocja.
4: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
5: Dziś liczba osób w wieku 60+ przekracza 10 milionów. To już ponad 25% ludności Polski. Za około 20 lat będzie to ponad 40% z nas. To oznacza, że patrzenie na wszystko wokół musi się zmienić. Na rynek pracy, gospodarkę, kwestie zdrowotne, ale też na reklamę, modę, turystykę czy media. Jeśli dodamy do tego emerytury, których wysokość będzie spadać, to warto rozmawiać o warunkach pracy, o aktywizacji seniorów, ale i o kosztach opieki. To wszystko w audycji Portfel Seniora w każdą niedzielę zaraz po godzinie 9, na którą Państwa serdecznie zapraszam. Anna Grabowska.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina 5:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Anglia trzecią drużyną piłkarskiego mundialu. Po szalonym spotkaniu w Miami Anglicy zapewnili sobie brązowe medale, pokonując Francuzów aż 6-4.
1: To był szalony mecz z największą liczbą bramek w całym turnieju. Myślę, że nikt tego nie zakładał. W starciu o trzecie miejsce nie spodziewasz się emocji, a tu było ich mnóstwo. Nie spodziewałem się, że Francja odrodzi się w drugiej połowie. Myślałem, że mecz jest rozstrzygnięty przy stanie 4-0. Do przerwy. Oglądało się to fantastycznie. Mnóstwo bramek i dobrej rozrywki. No i ten rajd Bellingama w ostatniej akcji.
0: A dziś wielki finał mundialu, starcie Argentyny z Hiszpanią. Były napastnik reprezentacji Dariusz Dziekanowski podkreśla, że będzie to pojedynek wybitnych reprezentacji i wybitnych piłkarzy.
2: Hiszpania ma gwiazdę. Yamala, Rodrigo, Fabian Ruiz, Pedri. A Argentyna ma jedną gwiazdę. I świetny zespół, każdy zna swoje miejsce, każdy już jest mistrzem świata. Argentyna gra z determinacją od 60. i 70. minuty, kiedy już dwa razy mi się nie układała. No to jest duża siła, widać, wewnętrzna. Wydaje mi się, że to będzie mecz bardzo otwarty. Nie wyobrażam sobie, żeby któraś drużyna się cofnęła i myślała o defensywie.
0: O godzinie 21 w radiowej jedynce specjalny program. Przystąpienie do koalicji antybalistycznej może być korzystne dla Polski, ocenili zgodnie eksperci na antenie Polskiego Radia 24. Nowy format współpracy obronnej został zainicjowany przy okazji rozmów państw tworzących koalicję chętnych. W nowej strukturze nie ma Polski. Zdaniem Krzysztofa Jaworskiego z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego rząd powinien rozważyć dołączenie do formatu.
3: Może się okazać tak, że dołączenie do jednej z wielu, bo te inicjatywy pojawiają się ustawicznie, część z nich kończy się pewnymi sukcesami, część tak jak europejska tarcza antyrakietowa, to się rozmyło, tego w tym momencie jakby nie słychać, żeby coś się rozwinęło. Może wejście do takiej inicjatywy wiązać się z pewnymi kosztami. Może się okazać, że to nie będzie tego zwrotu z inwestycji, ale myślę, że Polska jest na tyle znaczącym i bogatym państwem, że warto po prostu ponosić to ryzyko.
0: Podobnego zdania jest analityk bezpieczeństwa Tomasz Badowski.
4: Patrząc w kontekście budowy zdolności Europy jako całości na arenie międzynarodowej i rozwoju potencjału obronnego Europy jako kontynentu, i jeżeli Polska, jako Polska chcemy odgrywać w tej Europie jakąkolwiek rolę i mieć coś do powiedzenia, no to dobrze by było, żebyśmy tam byli, nawet choćby jako obserwatorzy, żebyśmy nie byli pomijani w tej dyskusji.
0: Ekspert dodał, że Polska od lat buduje zdolności do zwalczania pocisków balistycznych. Przykładem są choćby systemy do obrony powietrznej Wisła, Narew i Pilica. Izraelskie władze dały zielone światło na osadnictwo żydowskie w Strefie Gazy. Przekazały też równowartość ponad 1,5 miliarda złotych na budowę osiedli żydowskich na palestyńskim zachodnim brzegu.
5: Minister obrony Izrael Katz ogłosił, że zamierza w północnej części Strefy Gazy utworzyć 3 osiedla Nahal. To rodzaj osadniczej wspólnoty żydowskiej o charakterze wojskowym, która toruje drogę izraelskim osiedlom cywilnym. W ten sposób powstało kilkadziesiąt osiedli żydowskich na zachodnim brzegu. Gotowość do stworzenia pierwszych 3 osiedli na północy Strefy Gazy ogłosił pod koniec czerwca minister finansów Bezalel Smotrich. Prawie 1,5 miliarda szekli, czyli równowartość ponad 1,5 miliarda złotych, przeznaczył izraelski rząd na rozwój osadnictwa żydowskiego na zachodnim brzegu. Według izraelskich mediów zrobił to już miesiąc temu, ale utrzymał decyzję w tajemnicy z powodu spodziewanego sprzeciwu ze strony Stanów Zjednoczonych. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: W myśl prawa międzynarodowego osadnictwo jest nielegalne, mocno wspiera je jednak izraelski rząd, którego część ministrów sama jest osadnikami. 9 osób zginęło w Polsce w pierwszej połowie tego roku w wypadkach z udziałem hulajnóg. To 2 razy więcej niż rok wcześniej. Przybywa też zdarzeń drogowych z udziałem tych elektrycznych jednośladów.
6: Rannych zostało prawie 600 osób. Dla Arkadiusza Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa

0: bezpieczeństwa ruchu drogowego, pytanie, czy hulajnogi są bezpieczne, jest pytaniem retorycznym.
1: Oczywiście, że nie. Mówimy o tym już od wielu lat. Niebezpiecznie się czują piesi, niebezpiecznie się czują inni uczestnicy ruchu drogowego, w tym też kierowcy.
0: Jak dodaje ekspert, trzeba weryfikować prędkość, z jaką jeżdżą hulajnogi, a kaski powinny być obowiązkowe dla wszystkich.
1: A nie tylko dla tych młodych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, że to też wymusi noszenie kasku z sobą albo rezygnację z tego urządzenia.
0: Z problemem hulajnóg elektrycznych mierzą się też inne kraje. Niemiecki Federalny Urząd Statystyczny odnotował w ubiegłym roku drastyczny wzrost liczby wypadków z udziałem hulajnóg. Z kolei władze Paryża po referendum zakazały działalności wypożyczalni tych jednośladów. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: Na północy i północnym wschodzie silne zamglenia ograniczające widzialność do 300 metrów. W dzień na południowym zachodzie i południu kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie też z gradem. Temperatura od 19 stopni na krańcach południowo-zachodnich przez 25 w centrum do 28 na krańcach południowo-wschodnich.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Marzyciele i rzemieślnicy.
5: Szanowni Państwo, marzyciele i rzemieślnicy. Moje nazwisko nie bardzo Państwa zaskoczy, Kuba Wygnański. No i dzisiaj jestem na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, mojej zresztą macierzystej uczelni, którą jak kończyłem, to tego budynku nie było, gdyż jest to budynek tak zwanego Nowego Buwu. I w tym buwie poza biblioteką jest druga wieża, tak bym powiedział, gdzie widzę, są bardzo różne takie instytucje, które wykraczają poza to, co standardowo możemy spotkać na uniwersytecie i jednym z nich jest Centrum Przedsięwzięcia, które nazywa się Nauka Sprawdza. I są ze mną dr Tatiana Witkowska.
6: Dzień dobry.
5: I pan dr Jacek Sztolcman.
7: Jacek Sztolcman bez doktor, dzień dobry.
5: A widzisz, mi też tak się zdarza, bo ludzie myślą, że jestem tylko magistrem socjologii. Ale to właśnie dobrze się zarządza oczekiwaniami, bo tylko one mogą iść w górę, jeśli mogę tak powiedzieć, ale dużo będziemy o tym mówić, jaka jest reputacja nauki czy dyplom profesora, do czego on upoważnia. Rzeczywiście czasami żałuję, że nie wziąłem kariery akademickiej, bo wydawało mi się, że w tym wieku, w którym jestem, mógłbym mieć marynarkę z zamszowymi łatami i patent na gadanie najdziwniejszych rzeczy, nawet bzdur, i taki rodzaj tarczy polegający na tym, że w końcu jestem profesorem. No dobrze, to był rodzaj prowokacji, bo wy właśnie od tego jesteście, żeby tak nie było. Nie wiem, gdzie w ogóle zacząć. Powiedzcie mi, ktokolwiek się czuje gotów do pierwszej wypowiedzi, skąd ten pomysł, poza no tak, że to jakoś nauka powinna być od tego, że sprawdza, ale po co uniwersytet tworzy specjalną instytucję do tego?
7: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowiło zlecić uniwersytetowi, a konkretnie właśnie Centrum Współpracy i Dialogu, takie zadanie, które polega na tym, że przez kilka lat mamy zajmować się detekcją narracji dezinformacyjnych, które dotyczą badań naukowych. No i właśnie to chyba sprowadziło nas tutaj do tego stołu, żeby porozmawiać o tym, że nauka sprawdza, no bo to jest i przekleństwo, i błogosławieństwo nauki. Nauka ma taką wartość, taki autorytet, że wielu ludzi podszywa się pod naukę, żeby realizować swoje cele. To są różne cele, czy jakieś propagandowe, czy zwykłe, ekonomiczne. W każdym razie nauka zbudowała taki autorytet, że opłaca się pod nią podszywać.
5: A to widzisz, bo to ja teraz sam dopiero zrozumiałem, że ta specyficzność polega nie tylko na detekcji, walce, wykrywaniu dezinformacji, tylko tego szczególnego przypadku, w którym ta dezinformacja przebiera się za naukę i korzysta z jej autorytetu. Rozumiem, że są też takie rodzaje mętlików w głowie, które sprowadzają się do tego, że im bardziej dany fakt czy teoria jest potwierdzona przez naukę i ten cały establishment, tym bardziej wydaje się podejrzana. Są też tacy ludzie, prawda?
7: Oczywiście.
5: Ale wy zajmujecie się oczyszczaniem, jeśli mogę tak powiedzieć, w szeregach samej tej nauki, a w szczególności no, demaskowaniem różnego rodzaju hochsztaplerów, i tego rodzaju sytuacji. I nawet przed tą audycją rozmawialiście, to nie jest może taki war room, że są radary, powiemy o tym, jakie instytucje to mają, ale rozmawialiśmy, zaczęliście

0: Sami nie pytałem o to, to może powiedzmy, co teraz jest na radarze i Tatianę, jeśli mogę poprosić o to.
1: To jest tak, że te są treści bieżące i są treści sezonowe. I ta sezonowość jest teraz u nas i tu mamy taką sytuację, że są to kremy SPF. Okazuje się, że coraz więcej w internecie jest narracji dezinformacyjnych, które nakłaniają ludzi do zaprzestania korzystania z kremów SPV.
0: Rozwijmy to dla tych, którzy nie wiedzą i nie używają, zapomnieli. To są te kremy przeciwko...
1: To są kremy z filtrem. Dlaczego tak jest? Bywa różnie. Niektórzy twierdzą, że jeżeli jest napisane, że jest z filtrem chemicznym, to na pewno jest tam chemia, więc to już jest coś nie tak. Jak są z mineralnym, to jak to jest możliwe, że są z mineralnym i to minerały i to jest zbyt trudne dla co niektórych. Na ten moment widzimy, że zaczęło świecić słońce i ludzie zaczęli się zastanawiać nad kondycją swojej skóry, ale w zupełnie inny sposób, niż by nam się wydawało. Każdy z nas idzie do drogerii, kupuje coś, smaruje się tym kremem i uważa się, że jest bezpieczny, a potem się okazuje, że wejdzie w internet, na przykład w Instagrama i zobaczy, że znajdzie tam profil, na którym jedna z osób twierdzi, że to jest wręcz szkodliwe, ponieważ właśnie może mieć te tak zwane minerały, tę tak zwaną chemię i wtedy odbiorca zaczyna się zastanawiać, to czy ja dobrze, że się posmarowałem tym kremem, czy niedobrze i co ja mam zrobić. I w tym momencie wchodzi taki mętlik, bo ma dwie różne sprzeczne informacje i głowa przestaje pracować i zaczynamy bazować na emocjach.
0: A gdyby tak zapytać, kto wystrzeli tą rakietę i kto skorzysta na tym? No bo w niektórych rzeczach mogę sobie wyobrazić, że to słynne pytanie cui bono. No może ktoś chce po prostu, żebyśmy ganiali z rzeczami, po prostu emocjonalnie zwariowali, zajmowali się rzeczami błahymi, ale może w tym konkretnie przypadku można wskazać kogoś, instytucję, nie wiem.
1: To znaczy, odpowiem tak jak naukowcy, to zależy. Bo jeżeli mówimy o treściach, o narracjach dezinformacyjnych, to my na potrzeby naszego projektu, bo też jest tak, że w zależności od instytucji, która się zajmuje danym działaniem naukowej, no to ma swoje definicje. My żeśmy ustalili taką stosunkowo prostą. Mamy dezinformację, misinformację i malinformację. Czyli dezinformacja to są błędne treści rozpowszechniane celowo. To jest jedna rzecz.
0: Dezinformacja?
1: Tak.
0: To jest pierwsza ta kategoria.
1: Tak, czyli to są te dezinformacje, czyli mamy treści nieprawdziwe, które są szerzone intencjonalnie. Ktoś celowo je rozpowszechnia. Potem mamy misinformację i malinformację. Misinformacja to są treści, które są błędne, ale są rozpowszechniane przypadkiem, tam nie ma złej intencji. Po prostu ktoś przekazuje jakąś informację, wierzy, że ona jest prawdziwa, ale nie ma tej złej intencji, że chciałby komuś zaszkodzić. I potem są te malinformacje, czyli to są treści prawdziwe, które są wykorzystywane w sposób złośliwy. No tutaj my się tym akurat nie zajmujemy, bo to są tam zgodnie z metodologią NASK-u, tam jest, nie wiem, kwestia intymnych zdjęć, które są rozpowszechniane i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to, czym my się zajmujemy, to jest ta dezinformacja naukowa, ale to znów to jest zbyt duże uproszczenie, narracje dezinformacyjne wykorzystujące elementy naukowe.
0: A, rozumiem. Tu pojawi się jeszcze NASK, też dla naszych słuchaczy musimy to rozszyfrować, bo on też mało osób mówi NASK, taka ładna, zgrabna nazwa, taka dynamiczna, ale jak mówimy o nauce, to jest starsza dość instytucja i rozszyfrowanie nazwy to jest naukowo-akademicka sieć
2: komputerowa.
0: I znowu tutaj pokazuję to, bo wy też jesteście, użyłeś tego sformułowania, powierzył wam rząd jakieś działanie, to NASK też był jednym z pierwszych przykładów, gdzie świat nauki sieci komputerowej, jeśli mogę tak powiedzieć, administracji i rządu spotkał się i stworzył jakąś instytucję, która rozumiem ma główny radar taki do namierzania tego.
2: Tak, no wielu z nas pamięta NASK z czasów, kiedy nie wiem, kupowało się domeny. Jak ktoś kiedyś kupował domenę, to jest duża szansa, że miał kontakt z NASK-iem, bo NASK prowadzi rejestr domen internetowych. Czyli jak ktoś chce założyć stronę na przykład www.uniwersytetwarszawski.edu.pl, no to oczywiście nie może tego zrobić, bo ta domena jest zajęta przez uniwersytet, ale to wie właśnie
0: czyli
2: z tego
0: regulatorem
2: rejestru.
0: Przyznawania tak. Tego, że to miał sens. Zanim jeszcze do NASK-u, bo ja chcę, żebyśmy dobrze tą triodę zrozumieli. Dezinformacja, misinformacja i ta złośliwa malinformacja. I że one są dość szczególnie ułożone. To jest takie u Dantego jak kręgi piekła, ale to nie jest takie proste, bo możesz malinformować używając dezinformacji lub tej, znaczy generalnie to one nie są wcale rozdzielne, ale dla nas jako dla słuchaczy zakładamy, że w tym kręgu piekła tam na samym końcu, notabene ósmy krąg u Dantego, to są ci, którzy używają swojej wiedzy do dzielenia. Odyseusz między innymi się znalazł, no, o ostatnim są już tylko zdrajcy, ale krótko mówiąc większość z nas pewnie słuchaczy to musi się wystrzegać chyba tego środkowego przede wszystkim, prawda? Bo to chyba jest najbardziej masowe, że te dezinformacje wymagają takich swobód.

0: swobodnych rodników, nośników, które po prostu rozprowadzają to. I myślę, że część naszej odpowiedzialności nie wystarczy, że zakładamy, że nie będziemy kłamać, oczerniać innych i tak dalej, tylko żeby nie uczestniczyć w tych łańcuchach, które to dystrybuują i nakręcają emocjonalnie, jeśli rozumiem tak.
1: Oczywiście takie dzielenie się informacjami, tak zwane szerowanie, bezmyślne szerowanie, no to jest właśnie to, na czym bazują twórcy. Pytałeś o to, dlaczego w ogóle to jest robione. No i rzeczywiście może warto pójść za pieniędzmi, analizując to. Mianowicie osoby, które publikują kontrowersyjne treści, bazują na tym, że będą te treści zdobywały coraz większe zasięgi. Dzięki temu oni będą zdobywali coraz większe zasięgi, a te zasięgi w internecie dosyć łatwo jest monetyzować. Więc to jest podstawowy cel w ogóle, dlaczego ludzie to robią. Innym celem oczywiście mogą być promocje jakichś produktów, które stoją w opozycji do tych, które się dezawuuje w swojej komunikacji. No to jest też dosyć proste do wyobrażenia, czyli oczernią swoją konkurencję, w związku z tym moje produkty będą się lepiej sprzedawały. No a trzeci, najbardziej niebezpieczny dla nas jako społeczeństwa cel, przyświeca już organizacjom, których celem jest wzbudzenie pewnych niepokoi społecznych albo takiego rozedrgania społecznego. I to nie ma takiego znaczenia, czy to rozedrganie jest w oparciu o, czy na podstawie jakichś informacji dotyczących nauki, czy jakichś społecznych, czy pogodowych, czy jakichkolwiek. Ważne jest osiągnięcie efektu takiego niepokoju. Jak społeczeństwo jest zaniepokojone, no to już jest bardzo dobra baza do prowadzenia kolejnego etapu działań. No i tutaj widzimy również tego typu zdarzenia.
0: To jest super ciekawe. Znowu, żeby sobie to jakoś uporządkować. Rozumiem, że żyjemy w takiej formie kapitalizmu, którym tym kruszcem, który chce się nakopać, jest przede wszystkim uwaga.
1: Oczywiście.
0: To następnie można przetłumaczyć na różne rzeczy. Można przetłumaczyć na pieniądze.
1: Tak.
0: I to jest jedno. Drugie to są te działania, że kogoś trzeba unieważnić, żeby samemu zyskać na tym. W kremach może to by była inna kategoria kremów, ale czasami są takie, po prostu ich nie używajcie. No i trzecia, ta rzeczywiście najtrudniejsza, bo to jest ten budyń w mózgu, no to jest to, że w ogóle należy rozkalibrować, rozchwiać, rozdygotać. W ogóle jakieś pojęcie zaufania do instytucji.
1: Oczywiście.
0: Do istnienia obiektywnej prawdy, w ogóle w sensie ontologicznym powiedziałbym.
1: Prawdy, autorytetu.
0: No i wreszcie o tym, żeby tak rozchwiać nasze emocje, żeby wyłączyć cały mechanizm racjonalnego działania. Jak patrzymy na działanie tych wrogich instytucji, no ja sam jestem zdziwiony, jak nie chcę wchodzić bardzo na politykę, ale jak ma niedużo czasu wymagała różnego rodzaju propaganda, nie tylko taka, żeby z kraju, który był jednym z najbardziej otwartych na przyjmowanie uchodźców w czasie pierwszego kryzysu, okazaliśmy się krajem, który, to samo dotyczy obecnie tej sytuacji, tej pomocowej insurekcji, która w ciągu 3 lat zamieniła się w jakiś rodzaj swojego przeciwieństwa, tak jakby ta ciemna strona zażądała spłaty za te wielkie wydatki dobrej strony naszej natury i że to po prostu wszystko się dzieje tak szybko i no tak, to jest jakoś przerażające. Nie wiem, jak się pewnie różne metody mogą być obronne. Jedna taka to w ogóle się oddzielić od tego, jakoś tak bym przypuścił. Inna to jest więcej z tego rozumieć. Ale byłem tu na spotkaniu, w którym w ogóle była rozmowa o tym, wszyscy o tym mówią. Czy mamy jakieś dowody na temat dynamiki tego, nazwijmy to, schorzenia? Pewnie tego sporo jest. Jak dużo jest tej informacji, jak bardzo skorodowane jest zaufanie do różnych instytucji.
2: Tak. Aczkolwiek my, to co my badamy obecnie, analizujemy, to jest wszystko to, co się dzieje w kontekście nauki. Zauważyliśmy, że jeżeli chodzi o to, co kiedy się wydarza i czy to powróciło, ja zakładam, to jest moja prywatna opinia, że w ogóle narracje dezinformacyjne były zawsze, bo nawet jakbyśmy sięgnęli w stronę, nie wiem, Katarzyny II i Woltera i tego, że on był jakąś tubą do szerzenia fake newsów historycznych. Ogólnie jest tak, że teraz kanały, które są, one reagują natychmiast. I to jest ten element czasu, który odróżnia naszą sytuację od tego, co było kiedyś. I odpowiedź, czy szczepionka, jakkolwiek to nazwać, na narrację dezinformacyjną jest bardzo trudna do aplikacji, ponieważ jakby nie ma tego czasu. Bo jeżeli tak naprawdę, żeby stworzyć viral fake news, potrzebujemy mieć dostęp do internetu, działający telefon i 3 zdania.
0: No tak. Nie wiem, czy jakoś dokładnie, że ten cytat sam go teraz wymyślę, że zanim prawda zawiąże sznurówki, to kłamstwo obiegnie ziemię 3 razy.
2: I to jest ta sytuacja z nauką, ponieważ nauka i odpowiedzi naukowe to nie są 3 zdania, bo w momencie, kiedy naukowiec, badacz opowiada o czymś, wyjaśnia jakieś zjawisko, bądź wyjaśnia jakiś proces naukowy, bo często pytania, które się pojawiają, czy zastrzeżenia do nawet do szczepionek mRNA, ale czy też turbin wiatrowych, tak, że tam jest kilka elementów, które naukowiec musi wyjaśnić, więc to chwileczkę trwa. Jak opowiada

0: O procesie to mówi, że proces składał się z takiego i takiego etapu, są takie i takie ograniczenia. Czyli, że to nie jest krótka clickbaitowa odpowiedź. Ona chwilę trwa i w tym momencie jesteśmy trochę w defensywie i trudniej jest nam przekazać tą rzetelną
1: I ona często może brzmieć w rodzaju nie mamy dowodów, że. Tak. I nie jest tak prosto, bo ludzie chcą prostego werdyktu, szybko i tak mają powiedzenia się po stronie, ale czasami to jest tak, że rozumiem, że ten wywód naukowy może oznaczać, no taka jest definicja nauki, pewien rodzaj, jakby to powiedzieć, zdolności też do wątpienia, nie wiem, czy w siebie samą, ale jakby no, taka jest natura weryfikacji i czasami ludzie nie chcą w ogóle znaleźć takiego niuansu, rozumiem.
0: Żyjemy trochę w takim okresie, ale zawsze byliśmy, ale jest tego po prostu coraz więcej. Jesteśmy wręcz bombardowani tymi informacjami i teraz nasza głowa musi przetworzyć bardzo dużo informacji w tym samym czasie, podjąć bardzo wiele decyzji, które nas dotyczą i musi je podjąć szybko. I w momencie, kiedy naukowiec bądź coś wymaga jakiegoś dłuższego skupienia, żeby zastanowić się nad tym i podjąć jakąś decyzję, to już tej, no to jest właśnie ten nasz handicap.
2: Też trzeba pamiętać, że nie ma prostych rozwiązań złożonych problemów. Jeżeli ktoś mówi, że ma proste rozwiązanie złożonego problemu, to najprawdopodobniej mija się z prawdą, usiłuje nas zmanipulować.
1: Ludzie tęsknią za jakimś kluczem, który ten świat im objaśni. Jednym z nich jest to, że na wszystkie złożone problemy istnieją proste odpowiedzi, z tym, że są na ogół nieprawdziwe. No i to jest taki problem, z którym mamy do czynienia i tego rodzaju proste komunikaty, łącznie oczywiście z teoriami, które wszystko wyjaśnią, teoriami spiskowymi, metateoriami takiego najwyższego poziomu, w którym nauka i wasz uniwersytet cały jest częścią tego spisku po prostu, więc w żadnym wypadku nie można mu wierzyć. Bo też jest takie, wiecie co, trudne pytanie, jak bo z tymi kremami czy nie z kremami, bo nauka też popełnia błędy. Był taki moment, kiedy w Stanach Zjednoczonych papierosy pewnej marki były reklamowane w ten sposób, że najwięcej lekarzy pali właśnie tą markę papierosów. I jak w ogóle dać sobie radę z tym, że ludzie ciągle muszą zachować jakiś rodzaj, nie wiem, właśnie nie podejrzliwości, ale takiego no, rozumienia, że każdy lek ma też skutki uboczne, że trzeba brać to pod uwagę i w jaki sposób zachować roztropność i w jaki sposób też nie wyłączać myślenia, bo doktor lub profesor powiedział nam to lub tamto. Myślę, że dla samej nauki ważny jest taki rodzaj pewnego wyzwania podlegający na tym, że ludzie mogą wątpić.
2: Tak, wątpienie jest bardzo istotne. No, mamy też przykład eugeniki, która kiedyś była jedną z teorii naukowych obowiązujących i są teorie naukowe, które, no, tak jak właśnie ten przykład pokazuje, są obalane z czasem przez inne teorie, czy przez inne kierunki myślenia. Więc nic nie zastąpi zdrowego rozsądku, tak jak śpiewał Łona, miej wątpliwość.
1: I pozdrawiamy Łonę, pozdrawiamy raper, tak. Miej wątpliwość.
2: To właściwie mi się marzy, żeby to był hymn naszego projektu. Pozdrawiamy Łonę. W każdym razie nic nie zastąpi zdrowego rozsądku. I myślę, że te działania, które widzimy, właśnie zmierzają do tego, żeby ludzie tracili ten zdrowy rozsądek, żeby schodzili na boki, żeby łatwo wchodzili właśnie w jakieś proste rozwiązania, w jakieś rozwiązania, które wyłączają myślenie. Przyjemnie jest wyłączyć myślenie. Po prostu wtedy nasz mózg nie musi się męczyć, jest to bardzo przyjemne, natomiast no właśnie prowadzi nas to...
1: Tak, bo ludzie chyba też mają skłonność do takich sweet lies, to znaczy nawet wiedzą w jakimś sensie, że może to jest wszystko nieprawdziwe. Nie chcą poznawać nawet, nie wiem, no mówimy o tych różnych zagrożeniach łącznie, nie wiem, z olbrzymimi zagrożeniami, które wynikają ze zmiany klimatu i ciągle nie potrafią, no trzeba chyba coraz częściej, żeby połączyć te kropki, no okazuje się, że w Warszawie jest 40 stopni albo jesteśmy właśnie w tym momencie, nasza rozmowa była, czy nagrywamy to w tym momencie, w którym w Warszawie już teraz zaczyna się kolejna fala, czy może ona będzie jutro, ale żyjemy i normalizujemy to i pewnie trzeba to jakoś umieć wszystko połączyć ze sobą.
0: Mam wrażenie, że my się sami uczymy bardzo dużo w trakcie tego projektu całego. Od kiedy żeśmy napisali wniosek, otrzymaliśmy finansowanie i coraz bardziej też staramy się myśleć o emocjach osób, które nie do końca zgadzają się z nami i z nauką jako taką. I to, co widzimy, jest to, że te alternatywne informacje, czy to jest alternatywna medycyna, czy alternatywne rozwiązania naukowe, dają coś, czego nie daje nauka znów, daje konkretne rozwiązanie. Nauka nie daje rozwiązań, ona wyjaśnia pewne rzeczy, bada, analizuje. I też w momencie, to tak samo jak było z przykładem lobotomii, kiedyś przecież była za to Nagroda Nobla, a jakby teraz no, nie używa się tej metody. Ona się weryfikuje, powraca. Z drugiej strony w momencie...
1: To elektrowstrząsy też przecież, tak. Są takie rzeczy, które kompletnie zostały nie wiem, sportretowany. Ja się kompletnie na tym nie znam, ale wiem, że różnego rodzaju zabiegi okazuje, że być może za mało wiemy o

0: mózgu, szczerze mówiąc.
1: Tak, i tutaj z nauką jest tak, że to jest proces. I każde badanie, czy każda analiza, ona pozostaje procesem otwartym. A w momencie, kiedy mamy kogoś w internecie, kto nam daje rozwiązania, to to już jest samo w sobie czymś zamkniętym.
0: Tak.
1: I tak jakby my możemy już sobie wziąć coś, bo weźmiemy coś, będzie to. Spróbujemy tego, stanie się to. Zrobisz to, będzie coś innego, tak? I to są takie bardziej zero-jedynkowe rozwiązania.
2: Dzięki temu też czujemy się bezpieczniej, dostając takie gotowe rozwiązania, tak? Jest to iluzja bezpieczeństwa oczywiście, ale...
1: A z drugiej strony daje to jeszcze jedną rzecz tej osobie, że daje jej poczucie sprawczości. Bo w momencie, kiedy dana osoba jest skołowana, są emocje, ktoś jest chory, ta osoba jest chora, jest w poczuciu zagrożenia, to w momencie, kiedy dostaje coś, co jest jakby produktem zamkniętym, którym nie jest proces naukowy, to ma tą sprawczość i czuje trochę, że też w jakimś sensie panuje nad sytuacją.
0: No tak. Teraz zapytam was o to, ile macie dywizji i co tu się tak naprawdę dzieje, bo teraz tak jesteśmy w takim, że w ogóle mamy problem, ile go jest, jak jest trudny do rozwiązania, zapętlony. On zresztą w ogóle pokazuje, że te tradycyjne metody, takie ludzie mało wiedzą, okej, jaka jest naturalna odpowiedź, to my was wyedukujemy. No okazuje się, że to są wszystko, to się nawet mówi, ten wicked problem, związane złośliwe problemy, w których proste reakcje pod tytułem ty nie wiesz, a ja ci powiem, kompletnie są, one działają kontrskutecznie w ogóle.
2: No, jak historia pokazuje, nie trzeba mieć wielu dywizji, żeby wygrać z zadającym pytanie. Wymaga to trochę czasu. Natomiast, dlaczego uniwersytet? No jednak mamy jakieś zasoby. Mamy 210 lat tradycji, mamy około 5000 naukowców, badaczy, którzy pracują na 25 wydziałach i jeszcze kilku dużych jednostkach międzywydziałowych, więc ci badacze zajmują się odkrywaniem prawdy. Nauka to jest sztafeta. Oni przejmują wyniki badań swoich tutorów, promotorów, którzy to parę dziesiąt lat temu zrobili to samo ze swoimi promotorami, czyli przejęli ich wyniki badań i kontynuują taką sztafetę pokolenie po pokoleniu naukowców. Natomiast my zajmujemy się z jednej strony detekcją, opisaniem tego problemu, zjawiska w ogóle dezinformacji, ale z drugiej strony pokazaniem tego, czy nagłośnieniem. Jesteśmy w sytuacji, kiedy jeżeli chcemy dotrzeć do odbiorców, do społeczeństwa, no to kanały komunikacji nauki nie działają, no bo nauka komunikuje się przez czasopisma naukowe, przez publikacje profesjonalne, których normalnie ludzie nie czytają. W związku z tym musieliśmy zmienić sposób komunikacji i wykorzystujemy do tego współczesne kanały komunikacji, współczesne sposoby komunikacji.
0: Oto dostaliście grant, który jest na kilka lat, chociaż problem, z którym się mamy mierzyć, na pewno nie jest na kilka lat, jest permanentny. Nie powiem wieczny, nie wiem ile nas czeka, ale generalnie on zawsze będzie z nami i być może on jakoś zadecyduje o tym, co z nami się stanie, bo jednak ta historia nie jest zdeterminowana, jest jakąś historią otwartą, w której miejmy nadzieję, coś możemy zrobić w różnych dziedzinach, od klimatu, poprzez to, jak ustalamy naszych wrogów i sojuszników, czy uwierzymy w demokrację, czy w ogóle fakty będą miały znaczenie z punktu widzenia polityk publicznych. I oto Uniwersytet Warszawski wystartował i powiem Państwu, bo zawsze zapominam, ale już w połowie audycji, że jest taka strona nauka sprawdza uw.edu.pl. I to jest projekt Uniwersytetu Warszawskiego. Teraz biorę w nawias, co w ogóle inne uniwersytety, świat nauki, instytutów, think tanków może zrobić, bo to jest bardzo ważne i nie jesteśmy całkiem bezradni. Rzeczywiście Uniwersytet Warszawski jest duży. I Jacek zaczął mówić o tym, w jaki sposób te dwa światy mogą się w ogóle spotkać, nie gadać do siebie, tylko znaleźć jakiś mechanizm, jakiś pomost między tym światem akademickim, który ma swoją logikę i tak dalej, i tak dalej, a światem zwykłych, jeśli mogę tak powiedzieć, ludzi. I wy przygotowaliście kilka programów. Przed audycją próbowałem się upewnić, czy ja umiem odróżniać fake newsy, bo jest na przykład takie miejsce, w którym jest kilka zdarzeń, w którym próbujemy odpowiedzieć, czy to jest wiadomość prawdziwa, czy to jest, nawet nie wiem, czy ja ją teraz znajdę, ale powiem, gdzie od razu poległem, czyli ten, wy to pewnie znacie na pamięć, to jest ten, w którym było zdjęcie tego statku, który wygląda, jak był wmontowany na szczyt góry i okazuje się, że to jest tak naprawdę, bo ktoś tak hotel zbudował. Jest jakaś informacja o szczepionce dla koali w Australii, o której myślałem, że na pewno jest zmyślona, okazała się prawdziwa i tak dalej. Więc nie, no, widać, że to od razu natychmiast, bo myślałem, to jest pewniak, że ja na pewno wszystko dobrze rozpoznam, okazało się, że nie, co powoduje, że nawet u ludzi tak zarozumiałych jak ja mówi, że musisz zachować ostrożność i pewne rzeczy sprawdzać. Powiedzcie, jakimi metodami, bo jest ich dużo tutaj w tym programie, wy staracie się wejść na to terytorium?
2: Staramy się mówić językiem naszych odbiorców i to jest dla nas najważniejsze. Odchodzimy od tradycyjnego sposobu komunikacji nauki, czyli publikacji, słowa pisanego, no już nie mówię w ogóle o publikacjach naukowych. Robimy to za pomocą naszych ambasadorów, influencerów, którzy przygotowują

0: rolki, czyli krótkie materiały filmowe, w których debankują, czyli dementują różnego rodzaju przekonania czy prawdy krążące w społeczeństwie. Więc mamy taką grupę kilkunastu influencerów. Dzięki ich zasięgom docieramy do kilkuset tysięcy odbiorców. I no właśnie, część z nich jest ambasadorami projektu. To są trzy osoby, z którymi zaczęliśmy współpracę. To jest doktor z TikToka, czyli znany influencer, który działa w kilku kanałach. Jest Science Mission, również influencerka, która jest jednocześnie profesorem, inżynierem, prowadzi swój zespół w Polskiej Akademii Nauk, a osiąga w swoich materiałach po kilkaset tysięcy zasięgów. I jest Janina Daly, też znana influencerka naukowa. Więc to są trzy osoby, które z nami pracują od samego początku projektu. Teraz dołączyło kilkanaście nowych osób, więc...
1: A gdyby ktoś słuchał tej audycji, koniecznie chciał być ambasadorem, to rozumiem, że może się do was... No on musi mieć jakąś osobistą wiarygodność, bo rozumiem, że najgorsze byłoby, gdybyście w swoje szeregi wpuścili kogoś, kto specjalizuje się w dezinformacji.
0: Tak, albo specjalizował się w dezinformacji jeszcze rok temu, więc też no, prowadzimy taki pogłębiony research osób, które się albo do nas zgłaszają, albo do których my się zgłaszamy, to zanim się do kogoś zgłosimy, to sprawdzamy.
1: Czyli ambasadorami uniwersytetu, to jest bardzo miła ambasada i rozumiem, że są używani do bieżącej akcji, jeśli mogę tak powiedzieć, bo wy też angażujecie się nie tylko w propedeutykę, tak bym powiedział, ale w interwencję też taką.
0: Interwencji jeszcze nie mieliśmy takich bezpośrednich działań, to nie wiem, chyba, że Tatiano, masz jakiś przykład interwencji?
2: Nie, raczej nie interweniowaliśmy, aczkolwiek to są ambasadorzy naszego projektu i są to osoby, z którymi najczęściej współpracujemy i które również biorą udział w doborze tematów, którymi się zajmujemy. I to, czym, co jest ich działaniem, znaczy to, na czym nam zależy, to jest nie tylko ten debunking, ale też trochę uprzedzanie pewnych sytuacji.
0: Tak, no więc możemy nazwać interwencją na przykład zajęcie się teraz kremami SPF albo innymi bieżącymi tematami, którymi trochę wyprzedzamy falę, która zaraz nadejdzie. Natomiast też korzystamy z naszych ambasadorów we współpracy z nimi w innych poddziałaniach tego projektu. I tutaj myślę dobrym przykładem jest KOKON, przegląd filmów o nauce. Zorganizowaliśmy już drugi KOKON w ramach tego projektu. To jest trzydniowy przegląd filmów dotyczących nauki ze szczególnym uwzględnieniem takiej dezinformacji, deepfake'ów, bo mówimy o nauce różnymi metodami, właśnie poprzez rolki i krótkie filmy na Instagramie, poprzez podcasty, wideokasty, ale też właśnie przez film, przez przegląd filmów, ponieważ no, chcemy dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Jedni wolą przeczytać, inni wolą obejrzeć. I też dlatego stąd też powstał KOKON.
1: Gdzie można to trzeba przyjść gdzieś, to jest kino studyjne, czy można gdzieś
2: dokładnie
1: w internecie?
2: Dokładnie, gdzie jesteś.
0: To jest przegląd filmów, który odbywa się w marcu, w połowie marca. Trzy dni. Pokazujemy filmy związane z narracjami dezinformacyjnymi albo też po prostu filmy o nauce. Więc już dzisiaj zapraszamy na trzeci KOKON 16-18 marca 2027 roku w Nowym Buwie. Jestem
1: wolny. To mamy filmy. Jest jeszcze jedno bardzo ważne przedsięwzięcie, które jakoś tak tą instytucję poważną warszawską wyprowadza, jeśli mogę tak powiedzieć, na zewnątrz. I chciałem, żebyś o tym opowiedział. Jak to robicie?
0: Robimy w tym roku tydzień walki z dezinformacją. Ten tydzień zacznie się 16 listopada tego roku i zakończy 22. To jest przedostatni tydzień listopada, w którym chcemy koncentrować nasze działania związane właśnie z walką z dezinformacją, no konkretnie w nauce. W tym czasie będziemy koncentrować się i intensyfikować publikacje naszych influencerów. Przygotowujemy również profesjonalny spot reklamowy, w którym chcemy mówić o tym, jak groźne jest bezmyślne szerowanie informacji. To będzie spot, który będzie emitowany w TVP. Też namawiamy wszystkich zainteresowanych, czy to influencerów, czy organizacje trzeciego sektora, czy inne instytucje do tego, żeby się włączyć w te działania, żebyśmy wszyscy razem w tym samym czasie...
1: Ale chodzi o coś więcej, że jakby szerowanie waszych treści, tylko też budowanie swoich i ustalenie jakiejś uwagi na temat właśnie tego, że dezinformacja jest tak groźna.
0: Niech każdy zrobi to, w czym jest najlepszy. My też właśnie, tak jak powiedziałeś, chcemy wykonać działania, czy realizować działania poza Warszawą. Chcemy pojechać do kilku miast, dawnych wojewódzkich, mniejszych miast i tam zrobić pokazy filmów, które dotyczą, czy które będą dotyczyły właśnie dezinformacji, obudować to dyskusją na temat tych filmów, dyskusją o dezinformacji.

formacji, także będziemy w kilku miejscach i też chcemy w tym czasie zrobić lekcje w szkołach i takie warsztaty w kilku szkołach, ale też do około pewnie 1000, marzy nam się, żeby dotrzeć do 1000 szkół, wysłać scenariusze i skrypty lekcji, w których będziemy mieli przygotowane po prostu gotowce.

0: Kopernik, Związek Ochotniczych Straży, whatever. W każdym razie one też muszą chyba wymyślać, w jaki sposób dotrzeć do Polski, która jest bardzo rozległa i składa się z takich małych molekuł, w których właśnie ta kwestia lokalnej informacji, ja jestem wielkim na przykład promotorem ochrony i odtwarzania gazet, uwaga, drukowanych i faktu, że dziennikarze lokalni są znani i że mają twarz i biorą odpowiedzialność, bo w świecie dezinformacji to może się okazać, że ów analogowy, papierowy, szeleszczący i ktoś, kto nie jest atawarem, tylko jest osobą, jest jedyną gwarancją tego, że jeśli ktoś wam powie, że lokalnie coś się dzieje, a to może być przedmiot natychmiastowego sabotażu, który spowoduje, że nie wiecie, co się z wami dzieje i co naprawdę się stało, a co nie, jest super ważne. Więc powinniśmy połączyć siły takie właśnie jak autorytet akademicki, uniwersytecki z ludźmi, którzy są dziennikarzami lokalnymi, którzy żyją nie tylko z tego, ale dlatego, żeby ta informacja była wiarygodna. Więc bardzo zapraszam i cieszę się, że to jest tygodniowe. Szwedzi na przykład mają 39 tydzień każdego roku jako tydzień bezpieczeństwa i wtedy sprawdzają, czy mają baterie, czy potrafią otworzyć garaż, czy mają na pewno telefon do sąsiadów, czy różne rzeczy takie wiedzą. Więc gdyby te tygodnie jakoś cudownie weszły w fazę taką harmonizacyjną i nagle by się okazało, że mamy właśnie taki tydzień, kiedy skupiamy uwagę na czymś, co jest naprawdę ważne. To bardzo bym sobie tego życzył i cieszę się, że to robicie.
1: Chcemy walczyć z dezinformacją, ale przede wszystkim chcemy budować zaufanie, bo to jest, myślę, kluczem do zbudowania takiego zdrowego i dobrego społeczeństwa.
0: Życzmy sobie tego. Jestem na waszej stronie. Macie granty Nauka Sprawdza, bo to zawsze jak granty, to się od razu budzi się wśród niektórych w każdym razie zainteresowanie.
2: Tak. W związku z tym, że prowadzimy monitoring taki bieżący sieci, skupiony na wybranych tematach, co trenduje, co spada i tak dalej, doszliśmy do wniosku, że chcemy trochę poszerzyć nasze działania analityczne po prostu na całą Polskę, nie tylko w ramach Uniwersytetu Warszawskiego i stąd był pomysł na konkurs grantowy i teraz kończą się obrady komisji, więc dowiemy się, kto wygrał. W sumie żeśmy dostali ponad 50 wniosków z różnych jednostek z całej Polski i warunkiem było to, żeby być bądź osobą doktorancką, bądź pracownikiem, pracowniczką uniwersytetu, bądź uczelni, bądź instytutu, czy takiej jednostki jak pan. I są 3 granty po 20 tysięcy złotych na realizację badania. I każdy z naukowców, młodych badaczy mógł wysłać swój projekt, w którym miał opisać metodologię, co uważa, że jest ważne z perspektywy właśnie analizy zjawiska narracji dezinformacyjnych właśnie wykorzystujących naukę, czy to jakby w kontekście takim meta.
0: Jakiś przykład tego, co można zrobić za 20 tysięcy złotych.
2: Na przykład dużo osób sięga po metodę Kavi, bo mamy też bardzo ograniczony czas. Mamy tylko 3 miesiące na realizację tego projektu. Ludzie chcą badać bardzo różne rzeczy. Widzimy dużą tendencję, jeśli chodzi oczywiście o kwestie zdrowotne, ale też jest kilka takich, powiedziałabym, mocno niszowych działań, na przykład skoncentrowanych na to, z jakich narzędzi się najczęściej korzysta do szerzenia dezinformacji i sprawdzania, jest jakaś hipoteza, no i sprawdzają w internecie naukowcy, czy faktycznie kwestia powoływania się na statystyki, czy kwestia bazowania wyłącznie na lęku, czy kwestia dotycząca narracji upowszechniających. Więc tutaj polscy badacze są bardzo mocno zorientowani na to, żeby sprawdzić, które, jeżeli faktycznie, z których metod najczęściej korzystają osoby szerzące dezinformację.
0: Okej. To brzmi ciekawie, chociaż wydaje mi się, że skala tego, w sensie, no, życzyłbym wam, żebyście pewnie mieli więcej zasobów. Jedna z audycji, nawet nie jedna, była poświęcona tym różnym wysiłkom polskim dotyczącym odporności. No to te 20 tysięcy i 3 granty to są jednak działania homeopatyczne. A my, no, dość powiedzieć, że my co roku mamy wydawać, uwaga, poza uzbrojeniem, to jest te słynne 180-200 miliardów, 17 miliardów na obronę cywilną, ochronę ludności. No i wydaje mi się, że właśnie wojna, którą my przegrywamy, jest w obszarze dezinformacji. Łącznie kwoty, które tutaj wymieniono, składają się na może, nie wiem co, lampkę do czołgu? Znaczy przesadzam, ale rozumiecie, to jest tak mniej więcej 1/10 koparki i jeżeli one się udadzą, no to życzę wam tego, żeby to przeskalować, bo nawet ta proporcja 50 zgłaszających się do podium, gdzie są 3 miejsca, wydaje mi się skromna. To w niczym, no ale rozumiem, że to robicie i to jest ważne i że ważne, że ludzie mogą wystąpić z taką ciekawością.
2: Tak, no ważne jest też to, jakby włączanie coraz szerszej grupy badaczy w to działanie, bo widzimy, że dużo osób na przykład nie zajmuje się tym w ramach głównego nurtu analizy, ale jakby pojawia mu się ten wątek w trakcie innych działań i chce na nim popracować. I dla nas to jest bardzo cenne, że

0: troszeczkę wprowadzamy może nie fermentu, ale takiej może
1: A w
0: energii.
1: ogóle, bo to jest coś, co wychodzi poza Uniwersytet Warszawski. No, uniwersytet też się rządzą swoimi regułami, rywalizacją. Czasem o tym myślę, bo dla mnie, no jestem oczywiście w jakimś sensie, mam patriotą Uniwersytetu Warszawskiego, ale od lat na przykład obserwuję to, jak duże zasoby w sumie posiada to środowisko akademickie. Na przykład 17 rozgłośni, chyba jeśli dobrze pamiętam, łącznie z rozgłośnią Campus na Warszawie, której napis, jak go włączycie radio, brzmi same sztosy. To nie jest może coś, co najbardziej chciałbym zobaczyć, ale w tym świecie kompletnej dezinformacji, generalnie bardzo trudnego przypadku mediów, w tym mediów publicznych, to wydaje mi się, że istnieje całe to środowisko poza Uniwersytetem Warszawskim. Czy widzicie jakieś rzeczy, które łączyłyby to i działały? No nie wiem, w Stanach jest ta sieć, która nazywa się National Public Radio. Amerykanie nie mają publicznego radia, ale właściwie większość rozgłośni, która zajmowałaby się tym, co ty, no to są rozgłośnie powiązane z dużymi uczelniami tak naprawdę. Czy widzicie jakąś szansę, żeby rozszerzyć to działanie?
2: Będę bronił samych sztosów, ponieważ mówimy językiem odbiorcy. Mówimy do studentów, do młodych ludzi i oczywiście miło by było przeczytać coś mądrego, w tym jakiś mądry cytat w takim klejmie rozgłośni studenckiej, ale chcemy dotrzeć do tej grupy odbiorców, a nie do innej, w związku z tym tak to brzmi, a nie inaczej i tutaj
1: choć
2: będę...
1: nie wiem, czy w pokoleniu mojego, szczególnie najmłodszego, pojęcie sztos chyba by zdemaskowało mnie jako starca, ale
2: tak,
1: generalnie okej, rozumiem, o czym mówisz.
2: Tak, tak. I to jest jedna taki ad vocem, a druga informacja, czy taka konstatacja, to my jako bardzo duża uczelnia w tym kraju, no największa w tym kraju, też czujemy pewnego rodzaju zadanie jako lidera, trochę kształtowanie działań w tych obszarach, w których możemy mieć jakiś wpływ albo taką inicjatywę, która no, pozwoli innym później pójść naszym tropem. Więc robimy coś, co nam dosyć łatwo przychodzi z racji skali tylko i wyłącznie. I chcemy, żeby to się roznosiło czy szerzyło na innych uczelniach, no bo też nie mamy potrzeby bycia jedynym uniwersytetem w tym kraju. Właśnie zależy nam na tym, żeby było wiele uczelni w naszym kraju, żeby ludzie, którzy chcą studiować albo zajmować się nauką, mogli to robić w miejscu, gdzie żyją. Stąd też nasze działania takie skierowane w różne miejsca i to niekoniecznie te największe.
1: No macie też własną, to tak mówię, bo widziałem, słuchałem jadąc tutaj podcastów, że macie własne instrumenty takiej normalnej emisji w tym świecie. Widzę podcasty, wideokasty i tak dalej. Jak to powstaje, czego dotyczy?
0: Podcasty realizuje Akademickie Radio Campus i tu wraz z redaktorem naczelnym Wojtkiem Morodkiem,
2: którego serdecznie pozdrawiamy i same sztosy.
0: Bardzo.
1: Ja chyba muszę się usprawiedliwić, też pozdrawiam bardzo.
0: I tutaj jakby wspólnie dobieramy treści. Na początku żeśmy się zajmowali rozmowami na takim poziomie mocniej meta, jakby na czym polega to zjawisko, z jakich narzędzi się korzysta. Takie trochę bardziej wademekum, a potem przeszliśmy w kwestię przykładów i poszliśmy w różne dyscypliny. Oznacza to, że zaczęliśmy zapraszać osoby z zewnątrz, nie tylko z Uniwersytetu Warszawskiego do tych podcastów. Jesteśmy w trakcie rozmów na przykład ze SGGW, mieliśmy już osoby z Uniwersytetu Kopernika i tutaj na przykład mamy psychologów, ale mieliśmy też przyjemność gościć panią Magdalenę Wilczyńską z NASK-u, która opowiadała o tamtych działaniach dotyczących...
1: I one są na Spotify, bo tak, to widziałem i one tak. Mają jakiś rytm, czy...
0: Tak, ogólnie to jest chyba gdzieś raz na kilka tygodni.
1: Jadąc tutaj, słuchałem sobie tego podcastu o tych najstarszych fake newsach i sprawdzałem to. I to jest bardzo ciekawe, że Antoniusz, Oktawiusz na Antoniusza, wiecie, on z Kleopatrą, a tamten, walka po prostu, dezinformacja, kto jest prawdziwym Rzymianinem i tak dalej. No później jest dużo takich ciekawych zresztą przykładów, które też pokazują na to, jak bardzo zmieniła się skala właśnie dlatego, że mamy tak dużo narzędzi komunikacji, bo dawniej można było opowiadać szaleństwa, na głos, tak bym powiedział, wynalezienie druku i w ogóle kolejnych nośników powodowało, że ta konwergencja, jeśli o ten tempo rozprzestrzeniania się, o którym ty mówiłaś, po prostu jest in instant, jest natychmiastowe i to się zmienia i te dobrodziejstwa cywilizacyjne, jak to ktoś powiedział, żyjemy w świecie, w którym każdy może powiedzieć, to jest wolność słowa, co chce powiedzieć, nawet jeśli nie ma nic do powiedzenia. No przepraszam, że tak tutaj brzmi, jak tak, ale no myślę, że jesteśmy w takim miejscu, gdzie trzeba stwierdzić, że niektórzy nie mają nic do powiedzenia.
2: No niestety, a robią to, tak.
1: A robią to.
2: Ja powiem o wideokastach. Projekt Pulsar, czyli część grupy polityki, który zajmuje się nauką i komunikacją nauki. No właśnie, z nimi robimy serię wideokastów. Tutaj też właśnie nasi eksperci, ale i tacy wewnętrzni zespołu Nauka Sprawdza, ale też zewnętrzni eksperci. Jest taki fajny wideokast, gdzie pani profesor Joanna Tyrowicz razem z Mają Mazurkiewicz.
3: Pozdrawiamy Joannę Tyrowicz.

0: Tak, serdecznie pozdrawiamy. Obie panie opowiadają właśnie, rozmawiają o dezinformacji, więc jest to...
1: To zresztą warto, to w świecie podcasterów to, to nie jest tak, że nie można się reklamować. To co robi Joanna, czyli Grape, tłoczone z danych, tak. To jest też bardzo ciekawe, bo ona jakoś tak pionizuje różnego rodzaju tezy wokół tego, co widzimy naprawdę z danych. I w tej sprawie jest bardzo rygorystyczna ona i jej zespół. I to też jest właściwie taki organiczny wysiłek, bo to nie jest część uniwersytetu, ale takich instytucji, które kotwiczą jakoś sprawy w faktach, jeśli mogę tak powiedzieć, i dowodach, bardzo potrzebujemy.
0: Jak jesteśmy przy dowodach i faktach i Joannie Tyrowicz, to od razu nie sposób nie wspomnieć o Tygodniu Noblowskim. Joanna Tyrowicz jest naszą ekspertką od lat Tygodnia Noblowskiego. To jest taki tydzień, w którym wszystkie oczy skierowane są na naukę, a konkretnie na Sztokholm i Oslo, bo są ogłaszani laureaci Nagrody Nobla przez 6 dni. I my stwierdziliśmy, że warto wtedy zaprosić media, bo media są zainteresowane wtedy nauką. To jest wyjątkowa sytuacja, bo normalnie to my chodzimy się prosić, żeby media się zainteresowały nauką. W tym tygodniu, zaczyna się to w pierwszy poniedziałek października, to media są zainteresowane właśnie tym, co powiedzą naukowcy. I stwierdziliśmy, że bardzo dobrze zapracuje nam taki mechanizm, gdzie nasi naukowcy chwilę po ogłoszeniu laureatów wyjdą do dziennikarzy i powiedzą, czego dotyczy właśnie co nagrodzone osiągnięcie.
1: To jest super pomysł. No to, ale to widać, że czasami trafiamy w coś takiego jak noc muzeów, że nagle światy się mieszają. No nawet jak były teraz mistrzostwa, czy trwają, że dowiadujemy się, że są kraje, o których nie wiedzieliśmy, tylko dlatego, że wystawiły tam drużyny. I chyba z Tygodniem Noblowskim też tak jest, że to jest moment takiej attention właśnie, takiego momentu, gdzie ludzie się tym interesują, bo to jest rywalizacyjne, ale ktoś musi wypowiedzieć właściwie, za co on dostał tego Nobla. Czasami próbujemy zrozumieć, za co dostał, jeśli to są Noble, nie wiem, pokojowe, ale to już ludzie mają własną wiedzę. Natomiast jeżeli ktoś dostaje w dziedzinie, nie wiem, biochemii, no to bardzo trudno zrozumieć. Ekonomii też, to Joanna na pewno
0: tłumaczy
1: dlaczego tłumaczy. To jest. A macie jeszcze jakieś takie właśnie patenty, gdzie nagle opinia, cały ten, nie powiem tłum, no ale tak, no właśnie, duża grupa ludzi nagle mówi, okej, zainteresujemy się albo piłką nożną, albo Noblem, albo muzeami. Czy macie jakieś właśnie takie patenty na takie chwile, okna możliwości?
0: Powiem o konkursie Fakebusters.
1: To jest fajne, no.
0: Właśnie stwierdziliśmy, że w ramach tego projektu Nauka Sprawdza zaprosimy młodych ludzi, studentów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, czyli licencjatów, magistrów przyszłych i doktorantów, żeby usiedli i zaczęli rozwiązywać zadania związane z dezinformacją, żeby próbowali właśnie prowadzić taką detekcję fake newsów, ale też odkrywać mechanizmy tego, w jaki sposób jesteśmy dezinformowani. No i ogłosiliśmy nabór pod koniec zeszłego roku. Zakładaliśmy, że no, może się z 500 osób zgłosi, może no, 500 to będzie już naprawdę niezły sukces z całego kraju, bo tak jak właśnie w przypadku tych grantów, tak tutaj również otwieramy po prostu uniwersytet na wszystkich studentów z całego kraju. Na tym nam bardzo zależy. No i zainteresowanie tym konkursem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Dodam, że nagrodami były nie tylko nagrody pieniężne, choć te również, natomiast były staże i praktyki w instytucjach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w których normalnie takich staży nie można dostać. Czyli zaproponowaliśmy naszym laureatom, finalistom nie tylko rybę, ale również wędkę, bo posiadanie w swoim CV tego, że się było na stażu czy na praktykach w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy w Najwyższej Izbie Kontroli, czy też w NASK-u, albo w PKO BP, czy w Polskiej Agencji Prasowej, dla osób, które interesują się tym obszarem...
1: Ale żebym zrozumiał, wytworzycie rodzaj, nie wiem, jakiejś gry, sytuacji, w której musisz, no nie jest to gra w tajniaków może, ale generalnie musisz udowodnić, że myślisz samodzielnie, rozpoznajesz, potrafisz, nie wiem, dedukcją, wszystko jedno, indukcją, jakkolwiek, ale ustalić, jaki jest. I rozumiem, że to jest taka kompetencja, która pozwoli ci się trampolinować niektórym, bo to chyba ma znaczenie, że jak przyjmiesz kogoś do pracy, to nawet poza listą dyplomów, którą on tam ma i kursów, to taki fakt, no ja sam wiem, jako też pracodawca, że takie różne rzeczy, nie wiem, no nie wszystko, no był w harcerstwie, albo wziął za coś w życiu odpowiedzialność. No, na przykład to są bardzo ważne rzeczy. Rozumiem, że wy macie tą sprawność harcerską pod tytułem nie pogubił się w świecie, który jest pełen pułapek takich właśnie...
2: Myśli łączy kropki.
0: Tak, myśli łączy kropki, myśli nie szablonowo, nie standardowo.
1: Czyli to dałoby się skalować, bo rozumiem, że spółki Skarbu Państwa to rozumiem, ale myślę, że wielu pracowników, nie wymyślam za was, ale ten rodzaj dodatkowego testu kompetencji, bo różne tam są, jak on tam się zachowuje w zespole, czy nie rozlewa kawy, wszystko jedno, ale na przykład ten to jest super ciekawy. Akurat tutaj autorytet uniwersytetu, że ktoś przeszedł przez taką planszówkę, czy cokolwiek to było, scenariusz, to wydaje mi się, jest arcyważny dla wielu pracodawców.
0: To było

0: widać już przy pierwszej edycji tego konkursu. Zależało nam na tym, żeby też finaliści tego konkursu trafiali w obszar publiczny, czyli właśnie instytucji państwowych i spółek skarbu, z udziałem Skarbu Państwa, ponieważ realizujemy to za środki publiczne. No i zgłosiło się ponad 1000 osób z 50 kilku uczelni z tego kraju, więc naprawdę niesamowity sukces osiągnęliśmy. Dam przykład jednego pytania. Myślę, że to jest ciekawe dla Państwa. Ile czasu zajmie Państwu znalezienie w internecie przy szybkim łączu PESEL-a Roberta Lewandowskiego? W każdym razie, no mi zajęło 30 sekund.
1: I to jest dobry wynik czy zły?
0: Chyba dobry.
2: Zatrważająco.
1: Zatrważająco dobry, tak. Mm. 30 sekund, ciekawe, nie. No dobra, nie będę sprawdzał twojego, bo teraz na antenie tego nie zrobię. No to brzmi imponująco i to jest coś, co jest dla, myślę, że ze względu na skalę tego, bo rozumiem, że takie konkursy jeszcze będą. I w ogóle ta kognitywna zdolność, tak bym powiedział, jako taka kompetencja, no to w ogóle dotyczy całego wymyślania, na czym teraz ma polegać uczenie dzieci, młodzieży i tak dalej. Edukacja, to jest już było o tym kilka audycji, musi się wymyślać na nowo, bo w dużej mierze to nie jest tak, że należy teraz ignorować fakty i nie uczyć się niczego, dlatego że właściwie wszystko jest dostępne. Na pewno trzeba się uczyć takich rzeczy jak krytyczność, odwaga w myśleniu, zdolność do improwizowania, kwestionowania pracy. Zresztą generalnie to są cechy związane bardziej z charakterem i postawą, niż z wiedzą na temat tego, kto był, nie wiem, i którym w kolejności królem Polski lub prezydentem. To jest co innego. Tym niemniej tego nie można ignorować, bo dostarczanie tych faktów, one są ważne, wymaga też pewnej umiejętności konsumowania tego. Jest jeszcze jedna rzecz, o której rozmawialiśmy kiedyś. To, że wy tam macie jakąś wielką bazę tych, jak rozumiem, gotowych do wypowiadania się i pomagania w różnych przedsięwzięciach owych naukowców. I teraz nawet zastanawiałem się, że przy kolejnych audycjach, że mam tam, nie wiem, falę upałów albo wykluczenie transportowe, cokolwiek innego, że ja do was dzwonię i mówię, no to dajcie mi tutaj takich rozmówców, że każdy jest właśnie doktorem, profesorem i co tam jeszcze i mam z głowy połowę pracy nad researchem do audycji. Co wy na to?
0: Bardzo chętnie. No to na tym polega nasza praca. Tutaj podam od razu przykład 1 września, kiedy 31 sierpnia dostajemy telefony od dziennikarzy, którzy potrzebują specjalistę od historii i od edukacji. Więc na następny dzień natychmiast, na zaraz, na rano. Oczywiście czasem jesteśmy w stanie pomóc, czasem nie jesteśmy w stanie pomóc, ale zawsze się staramy. Zawsze staramy się namówić naszych badaczy, żeby rozmawiali z mediami, ponieważ trzecią misją uniwersytetu jest właśnie nawiązywanie relacji, współprac i osiąganie takiego wpływu na zewnątrz w kontekście prowadzonych badań.
1: To jest świetna wiadomość dla wszystkich wydawców, bo myślę, że czasami dziennikarze, ja na pewno, ale są nieco leniwi wydawcy, sam dostaję czasami telefony i najpierw mówię, może by pan przyszedł coś skomentować i nie mówi mi się nawet, co to ma mianowicie być. I sam mam wielki dystans, w szczególności do socjologów, którzy potrafią wypowiedzieć się na każdy temat i tą wiedzę zdobyć jadąc taksówką do studia. Umyślnie przesuwam, ale trochę takich jest. Natomiast rozumiem, że istnieje, sam w to bardzo wierzę. Mnóstwo, nie wiem, czy nie odkrytych, nie daliśmy nigdy szansy do wypowiadania się ludziom, którzy są nowi, nie są zgrani, jeśli mogę tak powiedzieć, tak. I to rozumiem, że to wy macie całą szufladę.
2: Tak, tak. My mamy, znaczy ogólnie, pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego są otwarci na to, żeby opowiadać o swojej pracy i odpowiadać na pytania. Z drugiej strony to jest pewna forma prebankingu, tak? Czyli rozmawialiśmy o debankingu, czyli o prostowaniu pewnych fałszywych informacji, a prebanking to jest taki rodzaj przygotowywania trochę na dezinformację poprzez przekazywanie rzetelnych informacji naukowych. I to jest jedno z zadań każdego z naszych pracowników, jak również nasze, żeby ich wesprzeć w tym. I sądzę, że my jesteśmy otwarci, uniwersytet jest otwarty.
1: Super, to jest bardzo dobra puenta, jak bardzo by to było pomocne. Patrzę w tej chwili, ale żałuję, że zadam to pytanie, na przykład ten spór dotyczący wzajemnych relacji. Znaczy są rzeczy tak gorące, że prawdopodobnie to nie pomoże, jakbyśmy wzięli pod uwagę, nie wiem, historię wzajemnych relacji Polski, Ukrainy, w jaki sposób to jakoś sportretować. To mogą być rzeczy pewnie za trudne, no ale też jakoś niezbędne, żeby w pewnym momencie zmierzyć się z faktami historycznymi, a nie wyłącznie z emocjami. Natomiast rozumiem i to tym chciałem jakoś parkować, tak bym powiedział, i obiecać też, że rzeczywiście, ja to, nie wiem, czy to jest obietnica, czy groźba, ale planuję naprawdę skorzystać z tego telefonu, nie wiem, tak, do telefonu do przyjaciela i sprawdzić właśnie, kto z tej wielkiego alembiku, wielkiej uczelni, największej w Polsce, wynurzy się, żeby nie tylko wiedzieć, ale potrafić to też powiedzieć, no bo to często jest też tak, że ten język jest bardzo hermetyczny i znalezienie kogoś jak Joanna Tyrowicz czy wielu innych, to są ci, którzy mówią wieloma językami, to znaczy potrafią zejść na taki poziom.
0: Naszym zadaniem jest również szkolenie

0: szkolenie z wystąpień publicznych, bo wiele osób ma taki dar, zwłaszcza wykładowców, umieją ładnie bardzo opowiadać o swoich badaniach, o tematyce, którą się zajmują, natomiast no nie wszyscy i wielu też korzysta z takich szkoleń dotyczących właśnie z wystąpień publicznych, czy pracy przed kamerą.
1: Ze storytellingu.
0: Emisji
1: głosu.
0: Organizowaliśmy na przykład coś, co się nazywa TED Talk. Pewnie część z Państwa kojarzy takie trzy.
2: Ale to jest TEDx? Nie,
0: TEDx, tak. Pierwszego TEDxa zorganizowaliśmy za nią Gizą, a później już kolejne realizowaliśmy sami.
2: Nie mogę się powstrzymać. Pozdrawiamy też profesora.
0: Oczywiście.
2: Annę Gizę, bo ona też ma tak nieprawdopodobną umiejętność. Zresztą to jest pewien paradoks, żeby prosto powiedzieć o rzeczach, musisz o nich bardzo dużo wiedzieć.
0: Dokładnie tak.
2: I to jest paradoksalne. Właśnie nie mniej, tylko bardzo dużo, żeby umieć powiedzieć.
0: Żeby się nie schować za terminologią.
2: Tak, tak. Super.
0: Więc TEDx jest doskonałą szkołą wystąpień publicznych, bo trzeba opanować zarówno taką formę, jak i treść, przygotować się dobrze ze storytellingu i opowiedzieć o swoich badaniach przed publicznością, do kamery, mając świadomość, że internet nie zapomina i to będzie wisiało po wsze czasy.
1: No i żeby było ciekawe.
0: I żeby było ciekawe. Dokładnie.
2: A taki warunek na pewno spełniła ta audycja. Jeszcze raz przypomnę, bo wiem i zawsze wydawca mi przypomina, że powinienem chociaż dwa razy wymienić nazwiska osób, z którymi rozmawiam, bo ten program nie ma specjalnie przerw, więc przypomnę jeszcze, że byliśmy w takiej, powiedziałbym, centrali pewnego projektu, który nazywa się Nauka Sprawdza i należy was szukać w świecie internetu.
1: Tak.
2: Nauka Sprawdza UW.
0: Nauka Sprawdza UW edu.pl.
1: Tak, bądź na stronie jednostki cwid.uw.edu.pl.
2: Jak wpiszecie Nauka Sprawdza UW, natychmiast wyskakuje, bo to robiłem dzisiaj rano. Bardzo wam dziękuję. Przypomnę, że ze mną w studio, w tym pokoju, była dr Tatiana Witkowska i Jacek Stolzmann, którzy nadają, jakoś kierują całym tym przedsięwzięciem. Bardzo wam dziękuję i za to, co robicie, choć front robót widzę naprawdę ogromny. Gratuluję wam tego projektu, ale obawiam się, że nie jest to taka rzecz, o której można na koniec powiedzieć job is done, bo on nie będzie, on raczej będzie urastał, więc bardzo bym wam życzył i nam wszystkim, żeby ten rodzaj witaminy, ten rodzaj szczepionki, którą jest nauka, uniwersytet, jego uczelnie, osoby, żeby on zaczął wreszcie działać. Bardzo wam dziękuję.
0: Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.
3: To była audycja Marzyciele i Rzemieślnicy. Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytania o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
2: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W repertuarze, a moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Grad goli i zwycięstwo Anglii z Francją za nami. Mecz o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. Rosja znów uderzyła rakietami w Kijów.

0: Kijów co najmniej jedna osoba nie żyje. Będzie też o politycznym trzęsieniu ziemi na Węgrzech. Prezydent Szujok ustąpi ze stanowiska. Minęła szósta. Rafał Boguta. Dzień dobry. Anglia i Francja rozegrały jeden z najbardziej szalonych meczów w historii Mistrzostw Świata. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Anglii aż 6-4 i to zapewniło jej brązowy medal. O szczegółach Jan Pachlowski.
1: Do przerwy Anglicy prowadzili aż 4-0, choć trójkolorowi zdołali zmniejszyć stratę do jednej bramki. Hat-trick Bukayo Saki pomógł Anglikom utrzymać wynik i odnieść to niezwykłe zwycięstwo. Z kolei dwa gole zdobyte dla Francji przez Kyliana Mbappé pozwoliły mu wyprzedzić Leo Messiego o dwie bramki w klasyfikacji strzelców turnieju. Mbappé ma ich teraz 10 i wyprzedza o dwie Argentyńczyka, który może skutecznie odpowiedzieć w dzisiejszym finale. A to jeszcze nie koniec. Warto wspomnieć również o rywalizacji obu piłkarzy o tytuł najlepszego strzelca w historii Mistrzostw Świata. Mbappé prowadzi obecnie wyścigu z dorobkiem 22 bramek, a Messi traci do niego jednego gola. Lud zawsze strzela gole. Może to zrobić także w finale. To teraz jest bez większego znaczenia. Moje bramki mają przede wszystkim pomagać drużynie. Jak strzelasz ich dużo, to świetnie. Ja jednak wolałbym nie być najlepszy w historii, a zagrać w niedzielnym finale. Mówił po meczu Mbappé w wywiadzie dla telewizji francuskiej. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: A początek finału. Hiszpania-Argentyna o 21.00. Około 40 rakiet balistycznych wystrzeliła w nocy Rosja na Kijów. Atak trwał godzinę. Według wstępnych doniesień jedna osoba zginęła, a 6 zostało rannych. Uszkodzone zostały domy mieszkalne, centra handlowe, budynki przemysłowe i samochody. Wybuchły też liczne pożary. W ukraińskiej stolicy ogłoszono alarm przeciwlotniczy, który został już odwołany. Prezydent Węgier Tomasz Szujok podpisał nowelizację konstytucji, która kończy jego własną kadencję. Dokument otwiera drogę do wyboru nowego prezydenta przez parlament. Więcej w relacji Piotra Piętki.
2: Jeszcze przed złożeniem podpisu Szujok krytykował przyjęte rozwiązania i podkreślił, że skrócenie kadencji urzędującego prezydenta budzi poważne wątpliwości konstytucyjne. Ostatecznie zdecydował się jednak nie blokować procesu i podpisał ustawę w ostatnim dniu przewidzianym przez konstytucję. Zgodnie z obowiązującą ustawą zasadniczą nie przysługuje mi żaden środek odwoławczy w sprawie tej poprawki, która narusza zasady konstytucyjne, ale została przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe jako organ dokonujący nowelizacji konstytucji w ramach zgodnej z prawem procedury. Powiedział Szujok w opublikowanym oświadczeniu po podpisaniu dokumentu. Gdyby odmówił rząd premiera Petera Modziora, zapowiedział wszczęcie procedury postawienia go w stan oskarżenia przed parlamentem i rozpoczęcie procedury impeachmentu. Podpis Szujoka oznacza, że jego kadencja zakończyła się zgodnie z nowymi przepisami, a obowiązki głowy państwa przejmie tymczasowo przewodnicząca parlamentu do czasu wyboru nowego prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Nie wiadomo, kogo zaproponuje na to stanowisko partia TISO premiera Petera Modziora. PiS na krawędzi rozłamu. Piątkowa rozmowa prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego z jej wiceszefem Mateuszem Morawieckim nie przyniosła zmiany decyzji. Do czwartku politycy Prawa i Sprawiedliwości muszą zrezygnować z członkostwa we wszystkich stowarzyszeniach. Na to nie chcą zgodzić się osoby zaangażowane w inicjatywę Rozwój Plus, za którą stoi Morawiecki. Jeśli nie zmienią zdania, to zostaną wyrzuceni z partii. Poseł PiS Jarosław Sellin wierzy, że uda się uniknąć rozłamu.
3: To, że są rozmowy wewnętrzne wśród liderów Prawa i Sprawiedliwości, to dobry znak i ja tylko mogę powiedzieć o moim marzeniu. Moim marzeniem jest jedność.
0: Rządzący uważają, że rozłam w PiS-ie jest faktem. Andrzej Szejna z Nowej Lewicy uważa, że wynika to z różnicy poglądów między członkami.
4: Jeżeli po jednej stronie mam Kaczyńskiego prorosyjskiego, tak można powiedzieć w swoich zachowaniach, wypowiedziach, Czarnka z nadania Kaczyńskiego i Morawieckiego, który jednak ma bardziej wycentrowane poglądy rozsądne, to nie dziwię się, że między tymi ludźmi dochodzi do rozłamu i pewnie PiS się podzieli. Trudno, Kaczyński i Czarnek przyłączą się do Brauna.
0: Mateusz Morawiecki po spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim napisał, że, tu cytat, jeszcze się nie urodził taki intrygant, który podzieli mnie z prezesem. Na finał Krzysztof Cugowski, a wcześniej na scenie pojawili się m.in. Małgorzata Ostrowska, Tatiana Okupnik czy Michał Szpak. Hełm bawił się na koncercie Lata z radiem. Dla widzów była to jedna z niewielu okazji, by posłuchać i zobaczyć swoich idoli, a dla Krzysztofa Cugowskiego udział w projekcie ma wymiar sentymentalny.
5: W 2004 roku dwa miesiące jeździliśmy z Latem z radiem. Każda rzecz, która ma swój background, która ma swoją tradycję, to zupełnie inaczej to wygląda.
6: Bardzo nam się podoba. Stare przeboje, ale fajne.
7: Jesteśmy tutaj z całą rodzinką, fajne zespoły. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy tutaj.
8: Widzimy się w Lublinie?
5: Tak, oczywiście.
8: Bliski panu bardzo ten Lublin.
5: Na pewno. No. Chełm też niedaleko, także...

0: sumie.
1: Także bardzo lubię grać blisko.
2: Fajnie, koncertowo.
3: Bardzo fajnie się bawimy. Oby więcej takich imprez w Chełmie.
4: A już za tydzień kolejnym przystankiem na koncertowej trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską będzie Grudziądz.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
4: Na początek ostrzeżenia synoptyków przed burzami, głównie w południowej części kraju. Od godzin przedpołudniowych do późnego wieczora będą obowiązywać nam ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Burzom będzie towarzyszył porywisty wiatr, lokalnie opady gradu. W pozostałych regionach możliwy przelotny deszcz. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich do 28 na Podkarpaciu.
5: Klimat.
4: Jakość powietrza w Sosnowcu jest teraz bardzo zła. W pozostałych częściach kraju jest dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 9,5% energii elektrycznej. Między 9 a 10 i między 11 a 15 zaleca się korzystanie z urządzeń elektrycznych, by wykorzystać nadmiar energii. W zlewni Baryczy obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a w zachodniej, środkowej i wschodniej Polsce utrzymuje się susza hydrologiczna.
5: Klimat.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
7: A mamy już 7 minut po godzinie 6. Dzisiaj niedziela, to 19 dzień lipca i 200 dzień tego roku. Słońce wzeszło o godzinie 4.35, zajdzie o 20.47, a imieniny obchodzą dzisiaj Wincenty, Marcin, Teodor i Ambroży. I tym osobom życzymy wszystkiego, co najlepsze. Oczywiście zaczynamy nasz poranny rejs w Polskim Radiu 24, a na pokładzie Andrzej Abgarowicz, Rafał Roślik, Wiktor Sudyka. Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry Państwu i teraz pora na kalendarium historyczne.
8: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
9: Ich bin ein Berliner.
10: Jeśli nam pomożecie, to...
11: Habemus Papam.
12: My, naród.
13: We, the people.
14: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
5: Kalendarium historyczne.
15: 19 lipca w roku 1655 rozpoczął się tak zwany potop szwedzki. Jak podkreśla historyk Przemysław Gawron, Szwedzi wykorzystali złą sytuację wewnętrzną Polski.
16: Kraj był wewnętrznie bardzo silnie skonfliktowany. Istniała poważna magnacka opozycja przeciwko rządom Jana Kazimierza.
15: Pięcioletnią wojnę zakończył pokój oliwski zawarty w maju 1660 roku. W roku 1855 zmarł poeta i działacz Towarzystwa Filomatów Tomasz Zan.
17: Był człowiekiem bardzo ujmującym, sympatycznym, jednającym sobie zaufanie. Szybko zyskał wielki autorytet wśród wileńskiej młodzieży akademickiej. Wywierał silny wpływ na tamtejsze środowisko studenckie. Do popularności Zana wśród młodzieży wileńskiej przyczyniała się jego opinia jako znamienitego poety. W swojej poezji nawiązywał do wątków kultury ludowej, co zresztą było charakterystyczne dla poetów epoki romantyzmu.
15: Przybliżał profesor Andrzej Notkowski. Tego dnia, lecz w roku 1934 urodził się rysownik i scenarzysta Janusz Christa.
18: Christa zapisał się w historii polskiego komiksu jako autor jednej z dwóch tak naprawdę najpopularniejszych serii komiksowych. Mam tutaj na myśli Kajka i Kokosza. Jest to jeden z klasyków, ojców polskiego komiksu. Dość powiedzieć, że kiedy Christa publikował paski komiksowe na łamach Wieczoru Wybrzeża, lekturę pisma zaczynano podobno od końca, czyli właśnie od komiksów Christy.
15: Uważał krytyk literacki Konrad Zych. 19 lipca 1943 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Warszał umieszczono pierwszych 300 więźniów. Liczba ofiar tego obozu szacowana jest na około 20 tysięcy, w tym około 10 tysięcy Polaków. W roku 1947 urodził się gitarzysta i współzałożyciel zespołu Queen Brian May. Został sklasyfikowany na 26. miejscu listy 100 najlepszych gitarzystów wszechczasów według magazynu Rolling Stone. Mało kto o tym wie, ale Brian May jest również doktorem astronomii i współautorem pracy o historii wszechświata. Tego dnia, lecz w roku 1950 urodził się watykanista oraz wieloletni korespondent Polskiego Radia w

0: imię Marek Lenert. Dla naszych słuchaczy relacjonował wiele istotnych wydarzeń, między innymi śmierć oraz pogrzeb Jana Pawła II.
1: W poniedziałek ciało papieża wystawione zostanie w Bazylice Watykańskiej. Tego też dnia rozpoczną się zebrania kolegium kardynalskiego, które podejmie decyzję w sprawie konklawy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym.
0: Był także watykańskim korespondentem Radia Wolna Europa, a w latach 80. pisał dla polskojęzycznej wersji L'Osservatore Romano. 19 lipca w roku 1972 rozpoczęła się w Polsce licencyjna produkcja Coca-Coli. Za butelkę trzeba było zapłacić 5 ówczesnych złotych. W roku 1974 uruchomiono ponownie zegar na wieży Zamku Królewskiego w Warszawie. Uroczystość relacjonował radiowy magazyn 7 dni w kraju i na świecie.
2: Punktualnie o godzinie 11:15. Kiedy to przed niemal 35 laty na zamek spadły hitlerowskie bomby, ożyły znów wskazówki zamkowego zegara.
0: Było to jednocześnie ukończenie odbudowy bryły zamku, który został udostępniony zwiedzającym 10 lat później. 19 lipca 1989 roku Wojciech Jaruzelski został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na prezydenta Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Generała Jaruzelskiego poparło 270 spośród 537 biorących udział w głosowaniu posłów i senatorów. Do wyboru potrzebna była większość bezwzględna, wynosząca 269 głosów.
3: Jestem zadowolony i nieskromnie powiem, przyczyniłem się do tego, że zmiany się dokonały, służą Polsce.
0: Wspominał po latach Wojciech Jaruzelski. Tego samego dnia, po otrzymaniu informacji o wyborze na prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego, w Londynie zmarł na zawał prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie Kazimierz Sabbat.
4: Nie sądzę, by nastąpiła natychmiastowa zmiana w komunistycznym systemie społeczno-gospodarczym. Natomiast z pewnością nadejdzie czas, że naród stanie się gospodarzem we własnym kraju.
0: Mówił po wyborach kontraktowych dla Radia Wolna Europa. Jego następcą został Ryszard Kaczorowski, który w grudniu 1990 roku na ręce nowo wybranego prezydenta Lecha Wałęsy uroczyście przekazał insygnia władzy państwowej II Rzeczpospolitej Polskiej. Przed rokiem zmarł wieloletni gitarzysta solowy grupy Manam, Ryszard Placho-Olesiński.

0: Kalendarium historyczne.
1: A przygotował jeszcze pan Pawłosek, przeczytała Blanka Pietrzak.
2: Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, dzień dobry. W niedzielę warto wybrać się na spacer, pooddychać świeżym powietrzem. Najlepiej w tym celu wyjechać za miasto, bo czy w centrum miasta powietrze też może być czyste i świeże? No pewnie daleko nam jeszcze do ideału, ale w walce o czyste powietrze w miastach mają pomagać strefy czystego transportu. Od 1 lipca taka strefa obowiązuje w Katowicach. Obejmuje jednak niewielki fragment centrum miasta i zawiera szereg wyjątków. 1 lipca minęły też 2 lata, od kiedy taka strefa działa w Warszawie i obejmuje całe Śródmieście i część Pragi. Efekty jej działania na razie nie są oszałamiające, bo też zasady wjazdu do strefy na razie nie dotyczą mieszkańców i będą zaostrzać się co kolejne 2 lata. Choć widać już pierwsze pozytywne efekty. O tym Marta Hoppe rozmawia z dyrektorką organizacji Clean Cities Polska, Niną Józefiną Bąk.
4: W polskich miastach, w tym Warszawie, mamy problem z zanieczyszczeniami tak zwanymi komunikacyjnymi, ze spalinami. I mamy taki, jest taki gaz, który jest najbardziej takim emblematycznym, to jest tam dwutlenek azotu, który jest bardzo dobrze zbadany i pokazuje, jak bardzo negatywnie wpływa na zdrowie, zwłaszcza dzieci, seniorów, osób z astmą, jak się przyczynia do wielu chorób. No i ponieważ w Warszawie mamy zbyt wysokie stężenie, no to wprowadzono SCT jako narzędzie, które ma właśnie zwalczyć, obniżyć ten poziom, który jest po prostu dla nas szkodliwy. Więc minęły 2 lata. Pierwszy etap, teraz jesteśmy w drugim etapie. Strefa w Warszawie jest wprowadzana etapami. To oznacza, że najpierw

0: obejmuje zupełnie najstarsze auta. Tam pierwsze ograniczenia były dla aut benzynowych, które tam miały 29 lat i więcej, i dla samochodów z silnikiem diesla, które miały więcej niż 19 lat, więc to są ograniczenia dla naprawdę bardzo starych aut. W dodatku jeszcze przez pierwsze 4 lata działania strefy mieszkańcy Warszawy są w ogóle z niej zwolnieni. Co to oznacza? To znaczy, że na początku rzeczywiście ten rygor strefy, czy ograniczenia strefy objęły bardzo małą ilość pojazdów. Więc jakby no to jest stopniowe, nie ma co oczekiwać cudów po takich pierwszych etapach. Ich głównym celem jest, przy tych dwóch pierwszych etapach jest komunikacja, informowanie o kolejnych etapach i o kolejnych ograniczeniach. I to wydaje się, że działa. I teraz dlaczego myślę, że to działa? Są pewne przesłanki, które pozwalają tak twierdzić. Mianowicie z danych, które dostaliśmy z Biura Ochrony Powietrza, a to są dane zbierane przez GIOŚ, pokazują, że w strefie stężenie tych właśnie tego dwutlenku azotu, o którym wspominałam, jest dużo niższe niż poza strefą. Czyli przez tam akurat lata 2023-2025 spadło stężenie tego trującego gazu. Więc można
1: czyli
0: sądzić,
1: jest efekt.
0: Jest różnica, 18% w strefie spadło, a poza strefą 5%. Natomiast, czyli całkiem sporo. Natomiast ważna rzecz. No to są dane ze stacji, które mierzą to zanieczyszczenie komunikacyjne. Natomiast to jest przesłanka, która pozwala twierdzić, że to jest poprawa, natomiast to jeszcze nie jest dowód, bo dowód będziemy mieli wtedy, kiedy miasto wykona badania i pokaże, jak tak naprawdę spadły emisje w ruchu w stosunku do tych, co było przed wprowadzeniem strefy. Więc trochę tak wydaje się, że to jest to, ale nie mamy pewności, dlatego że na jakość powietrza w strefie działa również
1: pogoda,
0: tak. Mogą remonty, bo natężenie ruchu spada. Natomiast jest jedna rzecz, która sugeruje, że strefa działa. I to niestety nie jest coś, co dostajemy informacji prosto z miasta, tylko coś, co trochę wyszukaliśmy na podstawie różnych danych, mamy te informacje. Mianowicie przed wprowadzeniem strefy aut, które się po niej poruszają i nie spełniają obecnych jej wymogów, było 12%, teraz to jest 6-7%, coś takiego. I również patrząc na inne dane, jak wyglądała flota pojazdów poruszających się po mieście z przedprowadzeniem strefy i teraz, wygląda na to, że warszawiacy szybciej wymieniają samochody, niż by to było, gdyby strefa nie była ogłoszona.
1: Czyli zmusiliśmy mieszkańców do zmiany auta.
0: Prawdopodobnie jest tak, że zamiast kupić, powiedzmy, nie wiem, 18-letni samochód, na przykład diesla, ktoś twierdzi, że kupi 20-letni benzynowy, tak? Więc to mogą być takie decyzje. To nie jest to, żeby było też jasne, to nie musi być wcale
1: żadna zmiana. Sztukę z salonu.
0: Nie, bo to są takie mity, że to się ludzi zachęca do tego, że tylko nowe i napędza się ten przemysł motoryzacyjny. Nie, no bo jeśli mówimy, że powiedzmy od 2028 roku ograniczenia będą wjazdów dla aut, które są diesel 16 lat i więcej mają, no to można kupić 20-letnie samochód benzynowy, tak? Więc jakby dane wskazują na to, że jednak ogłoszenie SCT już zadziałało jak taki katalizator zmian, czyli bardzo dobrze. Tak właściwie to powinno działać. Dajemy, warszawiacy dostali czas.
1: Czas, no właśnie, to nie są takie spektakularne efekty czystego powietrza nagle, tylko ten czas, tak. Który po prostu, no jak to czas musi trwać.
0: Widzimy, co się stało w Krakowie, kiedy tego czasu nie było. I nagle dużym ograniczeniem, właściwie tam opłatami, zostali objęci no, mieszkańcy spoza Krakowa, którzy przyjeżdżali. No i to jest bunt, no bo jakby trochę za szybko, za mało informacji. No i tutaj właśnie Rada Warszawy, podejmując uchwałę pod koniec 2023 roku, zdecydowała się na ten czas. No i to jest, wydaje się, dobra decyzja.
2: Od 2028 roku zasady strefy czystego transportu w Warszawie obejmą też jej mieszkańców. Problem dotyczy jednak kontroli pojazdów, które wjeżdżają do takiej strefy. Straż Miejska na razie nie ma efektywnych narzędzi do prowadzenia takich kontroli. Clean Cities Polska postuluje, by wykorzystać do tego istniejące systemy, o czym ponownie Nina Józefina Bąk.
0: Na briefingu prasowym, który zrobiliśmy wraz ze Strażą Miejską, dowiedzieliśmy się, że 50 mandatów zostało wręczonych, tam ponad chyba około 100 postępowań jest sądowych rozpoczętych, wszczętych, gdzie osoby odmówiły przyjęcia mandatu. Natomiast problem polega na tym, że te kontrole to polegają na tym, że musi wjechać patrol, ustawić się w konkretnym miejscu, postawić taką kamerę, która tam szczytuje z tablic rejestracyjnych, czy pojazd się kwalifikuje do strefy, czy nie. Później jak zatrzyma, to jeszcze musi sprawdzić, czy to jest mieszkańca, czy nie mieszkańca. Natomiast już Warszawa, i to testuje, bo myśmy o to się ubiegali, testuje i ma działający system, który mógłby umożliwić szczytywanie tych tablic rejestracyjnych przy użyciu kamer, które są sterujących ruchem. również osoby, które na przykład kupują w strefie płatnego parkowania bilecik i wpisują swój numer rejestracyjny, też można by było stwierdzić, czy
1: zintegrowane śledzenie.
0: Tak, dałoby się, znaczy śledzenie, dałoby się na tej podstawie, znaczy miasto wie, ile samochodów jest w strefie, które nie spełnia wymogów, ma takie dane. Pytanie jest, dlaczego nie robi

0: tej kontroli bardziej automatycznej, bo nic nie działa bardziej, niż jak ktoś powie, a dostałem mandat, tak? Więc my rzeczywiście myślimy, że te kontrole też są istotne, no bo jak widzimy z jednej strony, ludzie zmieniają już samochody, przygotowują się, więc część ludzi się dostosowuje. Ale jeśli jest część osób, które się nie dostosowuje, to się robi tak nie fair, no nie? I teraz, czy chcemy ciągnąć w górę, to znaczy promować zachowania zgodne z prawem, służące dobru wspólnemu, dobremu powietrzu, tak? Naszemu zdrowiu, czy no takie unikanie, kombinatorstwo.
1: Tak, no bo to nie jest jednak przepis tylko dla zasady, tylko po coś.
0: No nie, i to jest właśnie największy chyba problem w tym, że dużo się mówi właśnie przede wszystkim o zakazach i jest to duża taka narracja, tak, że to zamach na wolność kierowców, ale clue jest na pewno takie. W dużych miastach, zwłaszcza przy najbardziej ruchliwych ulicach, ludzie też mieszkają i często nie mają się gdzie przeprowadzić. Ludzie też przebywają na przystankach w takich bardzo, no niepodległości z takim dobrym przykładem.
1: Czyli tuż koło radia.
0: No też, tak. I tam jeszcze dalej do dworca, tak. Ja na tych przystankach bardzo nie lubię być, jak jest duży ruch samochodowy, no bo ja się po prostu tam duszę, tak. Osoby przechodzą często, czy regularnie się pojawiają na ruchliwych ulicach i zwłaszcza dzieci, czy seniorzy, czy osoby z astmą są naprawdę narażone na te negatywne skutki. W sensie to, że my, to, że dzieci w tym sezonie jesiennym się trochę nauczyliśmy, że chodzą do lekarza, że mają problem, że są chore, tak? No i ta choroba, jak już wcześniej przy smogu się dowiadywaliśmy, że no tak, to, ten zapach to nie jest tylko zapach zimy, tylko zapach smogu, tak samo jest trochę ze spalinami, to znaczy, że one rzeczywiście nas wpływają bardzo negatywnie i to się naprawdę przekłada, trudno to sobie wyobrazić, na ilość wizyt u lekarza, na ilość zwolnień, leków wydanych, więc to jest naprawdę walka o zdrowie. Ja bym bardzo chciała, żeby ta strefa była widziana jako strefa jednak ochrony zdrowia i jest jednym z wielu działań, które miasto podejmuje, natomiast to takie się zrobiło tak emblematyczne, symboliczne, że sprzeciwko i że zakaz i że źle.
2: Według obowiązujących przepisów strefy czystego transportu obowiązkowo mają powstać w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, w których zostanie przekroczona średnioroczna norma stężenia tlenków azotu. Takie dane do włodarzy tych miast będzie przekazywać Generalna Inspekcja Ochrony Środowiska. Po głęboki oddech świeżego powietrza wybierzmy się jednak za miasto, a najlepiej do Parku Narodowego. Tam możemy mieć dużą gwarancję czystego powietrza i pięknej, najcenniejszej polskiej przyrody. Szkoda tylko, że w Polsce już od 25 lat nie powstał żaden nowy park narodowy. 1 lipca minęło ćwierć wieku, od kiedy powstał nasz najmłodszy park narodowy Ujście Warty. Parki narodowe zajmują obecnie 1% powierzchni kraju, podczas gdy średnia europejska to 3%. Być może jednak zachętą do tworzenia nowych parków narodowych będzie subwencja ekologiczna, którą od ubiegłego roku otrzymują gminy, na terenie których taki park istnieje. Tak wynika z raportu Parki Narodowe to się opłaca, który przygotowała Fundacja Greenpeace Polska. O raporcie i o naszych parkach narodowych rozmawiam z Markiem Józefiakiem z Greenpeace'u.
3: Ta subwencja sprawia, że do gmin parkowych płyną konkretne pieniądze, rzędu kilku milionów złotych za to, że chronią perły polskiej przyrody. To jest rozwiązanie, które postulowaliśmy od lat i cieszę się naprawdę, że to rozwiązanie weszło w życie, bo nagle się okazuje, że ci samorządowcy zaczynają liczyć pieniądze. I oczywiście dalej nie są jakimiś wielkimi fanami tych parków, natomiast już przestają walczyć jak rejtan, tak, przeciwko tym projektom i to, czego pewnie w tej układance brakuje, żeby te parki zaczęły powstawać i żeby ten opór i ciążenie polityki ku status quo, co jest naturalnym sytuacją, tak, znaczy polityka ciąży ku temu, co już jest. Byłem w Drawieńskim Parku Narodowym. Pani, która mnie tam oprowadzała, mówi, ja sama byłam przeciwko, jak ten park powstawał. Tyle się mówiło o zakazach, że nie będzie można wejść do lasu. Kobieta teraz z tego żyje. Mhm. Tak jakby, więc to dobrze pokazuje, jak trudno być orędownikiem i się postrzeganym jako jakiś taki outsider. Moje koleżanki i koledzy, którzy pracują gdzieś właśnie w Bieszczadach czy na Pogórzu Przemyskim, no mi o tym opowiadają, jak to jest naprawdę trudne życie.
2: Tak, no. A jednocześnie no, bardzo trafiają te hasła, że park zablokuje możliwość rozwoju, prawda?
3: Oczywiście.
2: Jakiegoś magicznego rozwoju, tak jakby Eldorado.
3: Tak jakby te gminy się rozwijały w nie wiadomo jaki sposób. Mm-hmm. Prawda jest taka, że one się wyludniają.
2: Tak?
3: Park tego nie zatrzyma. Znaczy, to są dwie osobne rzeczy. Natomiast na pewno park może być. I to też mamy dane, że no, w tych gminach parkowych żyje się generalnie lepiej, bo to jest magnes turystyczny. I też pamiętajmy, że ta praca, która jest tam dzisiaj w tych miejscach, często jest bardzo niebezpieczna. I przykładowo było takie badanie naukowców z Krakowa, którzy badali drwali z Pogórza Przemyskiego, z terenu planowanego Turnickiego Parku Narodowego. I mówili, tak, no my pracujemy w lesie, ale broń Boże, nie chcielibyśmy, żeby nasze dzieci w tym lesie pracowały.

0: Wały, bo my wiemy, jak to jest niebezpieczna praca. Znaczy jest tyle wypadków i województwo podkarpackie ma największą śmiertelność, jeśli chodzi o wypadki wśród pracowników, robotników leśnych. Więc jakby bardzo nam brakuje takiej holistycznej wizji, w której powiem tak, okej, jest ta subwencja, no i teraz to, czego brakuje, to zrównanie pensji w parkach narodowych i lasach państwowych. Bo ta grupa pracowników lasów państwowych, to jest niewielka grupa ludzi, tak? Nie wiem, w Nadleśnictwie jest to Posiany, w Bieszczadach mieszka 140 osób na 100 km kwadratowych, czyli powiedzmy prawie 1/5 Warszawy. 40 pracuje w lasach państwowych. No i jakby wszyscy wiedzą, że to już dawno powinien być park narodowy, bo to jest tak, że do połowy góry jest park narodowy bieszczadzki, a od połowy w dół jest nadleśnictwo i wycinają drzewa 30 metrów od gawr niedźwiedzi. No i jakby niszczą polskie dziedzictwo przyrodnicze, mogę to powiedzieć z całą jakby wagą tego słowa. Mhm. I co? No i te kilkadziesiąt osób jest w stanie to zablokować, bo gdyby nawet im zagwarantowane prace w Parku Narodowym, to ich czeka murowana degradacja finansowa, bo średnia pensja w lasach państwowych to jest 12 tysięcy złotych brutto, a w Parku Narodowym 9,5 tysiąca w tym roku. Więc to są naprawdę niewielkie pieniądze z punktu widzenia całego państwa, bo pracowników parków narodowych jest no, bardzo, bardzo niewielu. Natomiast no, to powoduje, że my stoimy w miejscu i tak naprawdę buksujemy od 25 lat.
1: A skoro przy tych pieniądzach jesteśmy, to Greenpeace Polska ostatnio dokładnie wyliczyło, ile na przykład niektóre gminy mogłyby zarobić konkretnie na utworzeniu parku narodowego. Powstał raport Parki Narodowe, to się opłaca. No i tutaj te gminy karpackie w szczególności mogłyby liczyć naprawdę na grube miliony.
0: Tak, my wzięliśmy na tapet Karpaty, bo prowadzimy kampanię międzynarodową w obronie Karpat i postulujemy stworzenie takiego międzynarodowego parku Karpat, który mógłby być takim europejskim odpowiednikiem Yellowstone. To są nasze najdziksze góry. To nie jest przypadek, że w Polsce niedźwiedzie, żbiki żyją tylko w Karpatach. To nie jest przypadek, że dla powiedzmy na przykład rysia, wilka czy orła przedniego to jest najważniejsza ostoja w kraju. Bo po prostu to są naprawdę, no po pierwsze, tereny trudno penetrowalne dla człowieka, trudno dostępne. Te lasy są naprawdę spore, lesistość jest bardzo duża i też ostały się fragmenty lasów naturalnych. Więc to są naprawdę piękne miejsca i ten raport pokazuje, że gminy mogą zyskać od kilku, nawet do 11,5 miliona złotych z tej subwencji ekologicznej, jeśli zdecydują się na park narodowy. Dla skali gmina Lutowiska przykładowo tam zdaje się ma około 6 milionów do zyskania. Ich budżet w tym roku to jest niecałe 25 milionów złotych, więc to jest naprawdę duży zastrzyk finansowy dla takiej gminy, z którego można właśnie zbudować lepszą infrastrukturę, można ludziom dopłacić do ocieplenia domu.
1: Tak, bo to trzeba zaznaczyć, że to nie są pieniądze oznaczone, można je wydać na zupełnie dowolny cel, czyli na przykład dopłaty do ocieplenia, do wymiany kotła, czy do budowy nowego przedszkola.
0: Dokładnie tak. I tak się dzieje na przykład na Pomorzu z pieniędzmi z wiatraków i mówią, no tak, wiatraki nam dały miliony złotych na to, żeby na przykład zbudować żłobek, zbudować przedszkole, postawić dzieciom place zabaw i my tam byliśmy. Tam, gdzie powstają te wiatraki. I to wygląda trochę jak w Szwajcarii. W sensie wszystko jest nowe. Budują ścieżki rowerowe, remontują drogi. I mówią, no tak, no, nam wiatraki dają dobrobyt, bo tutaj nie powstanie żadna wielka fabryka. Jesteśmy kilkadziesiąt kilometrów od dużego miasta. Tak samo mogłoby być z tymi gminami parkowymi.
1: Pozostaje nam życzyć sobie, żebyśmy na kolejny park narodowy nie musieli jednak czekać kolejnych 25 lat. A może w wakacje warto odwiedzić któryś z 23 polskich parków narodowych i podziwiać tam wspaniałą, najcenniejszą polską przyrodę? Tym zaproszeniem kończymy dzisiejszą audycję. Patryk Michalski, dziękuję za uwagę.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Już dziś po 12 w TDI. Już ponad miliard butelek i puszek zebranych od uruchomienia systemu kaucyjnego, a to nie koniec. Są takie miejsca na mapie Bałtyku, gdzie woda jest cieplejsza niż

0: w Adriatyku. 16 dni i ponad 300 tysięcy kilometrów. Finał wielkiej wyprawy maluchów dla dzieci. Mały Fiat, a wciąż dużo może. Tylko dobre informacje po 12. Jaremaja Mrożek, zapraszam.
1: Autopromocja. Trwa poranek w Polskim Radiu 24 i mamy już prawie 31 minut po godzinie 6. Jesteśmy z Państwem i kolejne propozycje też dla Państwa mamy. Oczywiście teraz jedna z nich będzie dotyczyła bezpieczeństwa, sytuacji geopolitycznej, bo wojna w Ukrainie przed nami i przechwycone rosyjskie samoloty nad Bałtykiem. Pytanie zasadnicze, czy Rosja w ten sposób pręży muskuły przed Zachodem, czy po prostu testuje, na ile może sobie pozwolić? O tym już teraz w Kafe Armii.
2: Powtórka programu.
3: Kafe Armia.
4: To raz jeszcze dzień dobry. Mam nadzieję, że wszyscy już tę mocną kawę mają, a jak nie kawa, to woda, herbata, kto co lubi. I naszych gości już witam. Krzysztof Jaworski, Instytut Bezpieczeństwa. Witam serdecznie, panie Krzysztofie.
5: Dzień dobry, pani redaktor.
4: I Tomasz Badowski, analityk wojskowości, obronności. Witam cię serdecznie, Tomku.
6: Krzysztof, Agnieszko.
4: I teraz nie wiem, jak tu zrobić. Czy się zapoznać z panem Krzysztofem na antenie, przejść na ty, czy zostać w tej formule pan, pani, bo z Tomkiem mamy też, no mamy taką formułę w Kafe Armii, że jak, żeby skracać trochę ten dystans i żeby tak troszeczkę bardziej otwarcie porozmawiać. To już zależy od pana Krzysztofa.
5: No to oczywiście bardzo mi będzie miło.
4: Mnie również miło. Dobrze, słuchajcie. Zaczniemy od tego, o czym rozmawiałyśmy z naszą dzisiejszą prowadzącą, z Ewą. No właśnie od chociażby tych dwóch incydentów, które były opisywane przez dowództwo operacyjne, też przez szefa resortu obrony, wicepremiera Władysława Kośniaka-Kamysza. Bardzo blisko ten IU-20, z tego co pamiętam, się pojawił na gdzieś mniej więcej w okolicach 30 km od Ustki. Potem jeszcze raz podobny incydent się wydarzył. No, oficjalne przekazy są takie, że to jest też sprawdzanie i testowanie tego, jak my na to reagujemy. Tomek.
6: Oczywiście tego typu incydenty będą się powtarzały i jeszcze w zeszłym tygodniu nawet były informacje, że Rosja szykuje jakąś prowokację, że może taka prowokacja zbrojna się nastąpić w najbliższych miesiącach. Także ja nie jestem zaskoczony tym przechwyceniem tych rosyjskich samolotów. Pamiętajmy, że jesteśmy cały czas w trakcie wojny hybrydowej i wojny kognitywnej, informacyjnej i Rosjanie będą próbowali naruszać naszą przestrzeń, będą testowali nam naszą obronę przeciwlotniczą i nasze systemy reagowania w tego typu sytuacjach, po to też, żeby sprawdzić nam nasze procedury i zobaczyć, gdzie jest nasz słaby punkt.
4: Myśliwce zostały poderwane, te załogi z samolotu Federacji Rosyjskiej zostały pouczone, że mają wracać na terytorium Federacji. No oczywiście mówimy o tym bliskim terytorium Polski, o Królewcu, panie Krzysztofie.
5: Tak, to na kilku płaszczyznach Rosjanie w ten sposób próbują realizować swoje cele. Jedna rzecz jest dość prozaiczna i jest to obserwowanie naszej reakcji i uczenie się, w jaki sposób funkcjonują nasze procedury, jak szybko reagujemy, gdzie może ewentualnie pojawiają się jakieś luki. Druga kwestia, i to jest coś, co Rosjanie realizują od początku wojny w Ukrainie, to jest kwestia związana z próbą wyczerpywania zasobów i determinacji Zachodu. To na to składają się wszelkie działania hybrydowe, sabotaż, ataki w cyberprzestrzeni, też ataki dezinformacyjne. I tutaj Rosjanie starają się balansować w ten sposób, żeby z jednej strony nie doprowadzić do takiej mobilizacji po naszej stronie. To znaczy, to musi być na tyle dotkliwe, żeby mogło zastraszyć, ale jednocześnie nie na tyle jaskrawe i budzące takie poczucie bezpośredniego zagrożenia, żeby wywoływać efekt odwrotny i powodować mobilizację, wytrącać argumenty z ręki tym ugrupowaniom, które uważają, że Rosja nie stanowi zagrożenia dla Polski czy dla Zachodu. Także tutaj bym czytał też te działania w takim szerszym kontekście.
6: Tak, tutaj się zgadzam z tym, co powiedział Krzysztof, takiego... Te działania mają też na celu, żeby zmęczyć społeczeństwo tą wojną, bo im bardziej będziemy mieli tego typu incydenty z samolotami, podpalenia hal, jakiegoś tam rodzaju wysadzenia, utrudnienia w takim codziennym życiu, tym łatwiej będzie Kremlowi i osobom, które wchodzą w narrację Kremla w jego interesach, zyskiwać poparcie dla haseł, to nie jest nasza wojna.
4: Czy to jest trochę też takie to coś, o czym mówiły w ostatnich dniach i tygodniach polskie władze, że musimy się przygotowywać właśnie na różnego rodzaju prowokacje?

0: ale też przecież nasi politycy mówili to dlatego, że tak jak przecież było to też opisywane w mediach, bo mają na ten temat informacje.
1: Tak, tutaj ja bym to rozważył. Nie chcę nikogo straszyć, ale...
0: No właśnie, bo tu nie chodzi o to.
1: Nie chodzi o straszenie, ale chodzi o to, żeby mieć pewną świadomość tego, co nas może czekać. Im, w mojej ocenie,

0: Paradoksalnie bym się tutaj mógł, znaczy wierzę w te informacje, które się pojawiają ze służb wywiadowczych amerykańskich i zachodnich o tym, że może być jakaś tutaj poważniejsza prowokacja na wschodniej flance NATO.
1: Jaka może być kontrodpowiedź, Krzysztofie?
2: Tutaj pociągnąłbym jeszcze to, co już zaczęliśmy, czyli kwestię związaną z odstraszaniem, bo takie deklaracje ze strony osób pełniących ważne funkcje w państwie polskim, no to jest element budowania tego, co określa się mianem postawy odstraszania. I co do zasady, tak w teorii, odstraszanie może dokonywać się na dwa zasadnicze sposoby. Jeden to jest ukaranie za jakieś działanie, które narusza nasze interesy, czyli chociażby odpowiedź siłowa, ale drugi i bardziej skuteczny to jest wzbudzenie takiego przekonania w potencjalnym agresorze, że jego działania nie doprowadzą do realizacji jego celów.
1: Czyli bójcie się nas.
2: Nawet nie tyle bójcie się. Bójcie się to jest to pierwsze, to jest to ukaranie. Ale jeszcze skuteczniejsze jest to, nieważne co zrobicie, i tak nie uzyskacie swoich celów, a poniesiecie koszty. Czyli to działanie będzie z waszej perspektywy nieracjonalne. I oczywiście kwestia racjonalności w odniesieniu do Rosjan już parokrotnie okazała się złudna, dlatego że przykładaliśmy do Rosjan te same miary racjonalności jak do aktorów zachodnich, którzy na pierwszym miejscu stawiają rozwój, kwestie ekonomiczne. Rosjanie mają tę swoją imperialną dumę, te cele, które wymykają się temu, jak my rozumiemy współcześnie na Zachodzie, także są gotowi do ponoszenia dużo wyższych kosztów ekonomicznych, ale też społecznych. Oczywiście to nie jest tak, że te elity płacą bezpośrednio, które decydują, one płacą życiem ludzi, którzy są de facto ich poddanymi, no ale tak działa to państwo, że faktycznie takie zachowania są możliwe. Więc jeżeli państwo polskie sygnalizuje, że nawet jeżeli dokonacie takiej prowokacji, to nie złamie naszej woli, ale wręcz przeciwnie, tym bardziej nas utwardzi i sprawi, że będziemy tym bardziej przeciwdziałać waszym celom, no to z jednej strony buduje taką świadomość społeczną w Polsce, a z drugiej strony wysyła taki sygnał do tej drugiej strony, że co byście nie zrobili, nie osiągniecie swoich celów. No i w ten sposób odwodzi się ich od tych działań prowokacyjnych.
0: Odpowiadając na twoje pytanie, odpowiedź powinna być tylko jedna. Silna i zdecydowana. Moskal rozumie siłę. Jeżeli dokonają jakiejkolwiek prowokacji na terytorium Unii Europejskiej i NATO, a my utkniemy w dyskusjach, czy to już jest naruszenie terytorium, czy zielone ludziki nam przeszkodziły, czy nie, i co mamy zrobić, w tym momencie Rosja wygra. My musimy jako Zachód pokazać, że jakiekolwiek przekroczenie, naruszenie na naszej przestrzeni powietrznej czy lądowej, czy jakakolwiek interwencja, incydent kierowany przez Moskwę, spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią z naszej strony.
1: Żeby takie zdecydowane odpowiedzi też padały i żeby mieć jasny, klarowny przekaz, to trzeba mieć też dużo narzędzi dodatkowych, pomocniczych. I tutaj zostaniemy jeszcze trochę w tej retoryce wojennej i też Zachód kontra Wschód, ale agoniskując tę naszą uwagę na Ukrainie, bo sporo się działo rzeczy w ostatnim tygodniu, tak jak tutaj przed audycją rozmawiałyśmy z Ewą, które chyba mam takie wrażenie, pewnie się ze mną zgodzicie, które mają właśnie trochę te nasze muskuły Zachodu podbudować. Mamy kolejne dwa państwa, jeżeli chodzi o koalicję chętnych, czyli o ten format i tę strukturę międzynarodową, która chce dalej wspierać Ukrainę, żeby to Ukraina walczyła i żeby brała na siebie najwięcej, jeżeli chodzi o Federację Rosyjską. Mamy ten kolejny format, co prawda on jest tutaj różnie komentowany w Polsce, bo mamy opozycję i mamy koalicję rządzącą, więc opozycja zarzuca chociażby Polsce i polskim władzom to, że nie jesteśmy w koalicji antybalistycznej. Rząd odpowiada, że nie jesteśmy, dlatego że nie mamy u siebie takich zdolności, które moglibyśmy zaproponować do tej koalicji. I tak dalej, i tak dalej. Jak wy na to patrzycie? Chociażby na tę właśnie koalicję antybalistyczną.
0: Znaczy koalicję antybalistyczną i ten temat tutaj bym proponował rozpatrywać to na dwóch płaszczyznach. Pierwszy, zdolności naszej armii do zwalczania pocisków balistycznych i całej kompleksowej obrony przeciwlotniczej. I to realizujemy od lat. Tutaj akurat jeśli chodzi o kwestie obrony przeciwlotniczej i przeciwbalistycznej. Realizujemy program Wisła, Narew, teraz jeszcze wchodzi na to Pilica, jest też tam i ten najniższy poziom SN. Także te zdolności nasza armia ma i pozyskuje i są rozbudowywane. I patrząc na to w tym kontekście, nie mamy jakiegoś noża na gardle, żeby nagle się włączać do tej nowej inicjatywy, która też nie wiadomo, czym się skończy, bo pamiętajmy, że...
1: I jak długo będzie trwać.
0: Jak długo będzie trwała. Pamiętajmy, że była inicjatywa SS, nie tam parę lat temu, niemiecka, takiej europejskiej kopuły antybalistycznej,
1: tak,
0: która na razie umarła śmiercią na naturalną. Także z punktu widzenia zdolności nie widzę tutaj jakiegoś takiego musu, że musimy tam być. Natomiast patrząc w kontekście budowy

0: zdolności Europy jako całości na arenie międzynarodowej i rozwoju potencjału obronnego Europy jako kontynentu. I jeżeli Polska, jako Polska chcemy odgrywać w tej Europie jakąkolwiek rolę i mieć coś do powiedzenia, no to dobrze by było, żebyśmy tam byli, nawet choćby jako obserwatorzy, żebyśmy nie byli pomijani w tej dyskusji. I tutaj uważam, że mogliśmy tam po prostu się pojawić, być, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy.
1: I chyba tutaj też kłania się chociażby moja rozmowa wczoraj ze mną, krótka, z wicepremierem Kośniakiem-Kamyszem, który był zapytany przeze mnie o to, że są takie dwa podmioty w Polsce, jeden komercyjny, drugi z udziałem spółek Skarbu Państwa, zbrojeniowe, które byłyby zainteresowane no właśnie chociażby dołączeniem do tej koalicji, tak jak powiedział Tomek, na zasadzie zobaczmy, co tam się dzieje, zobaczmy, bo może coś, jakiś łańcuch na przykład dostaw będziemy mogli się wbić.
0: No to Agnieszko, skoro są polskie firmy, które wyrażają gotowość, że chcą w tym projekcie uczestniczyć, to rolą pana premiera Kośniaka-Kamysza powinno być lobbystą tych firm, żeby one się tam znalazły.
1: No i tutaj muszę oddać honor, bo premier zapowiedział, że jeżeli będą potrzebowały te podmioty jakiegokolwiek wsparcia, to rząd jest otwarty. I patrzę teraz na Krzysztofa.
2: Myślę, że tutaj faktycznie podejmowanie takiej inicjatywy i ponoszenie też ryzyka byłoby z perspektywy Polski korzystne. To znaczy, może się okazać tak, że dołączenie do jednej z wielu, bo te inicjatywy pojawiają się ustawicznie, część z nich kończy się pewnymi sukcesami, część, tak jak wspomniana europejska tarcza antyrakietowa, to się rozmyło tego w tym momencie, jakby nie słychać, żeby coś się rozwinęło. Może wejście do takiej inicjatywy wiązać się z pewnymi kosztami. Może się okazać, że to nie będzie tego zwrotu z inwestycji, ale myślę, że Polska jest na tyle w tym momencie znaczącym i bogatym państwem, że warto po prostu ponosić to ryzyko, bo z części tych zainwestowanych środków może przychodzić dobry zwrot.
0: I być w kręgu, gdzie coś się decyduje, być w tym takim core tak. kontynentu, o którym się dyskutuje o tych sprawach właśnie bezpieczeństwa.
1: Wywołaliśmy tak naprawdę też kolejny bardzo ważny temat, który się nam zazębia, za te kwestie ukraińskie, za kwestie no właśnie budowania czy zdolności, czy kompetencji, czy koru, jak zwał, tak zwał, bo cały czas gdzieś na boku tej dyskusji merytorycznej, takiej, gdzie my mówimy, że trzeba coś zrobić, że warto wbyć w jakiejś inicjatywie, mamy politykę, która zupełnie inaczej patrzy na kwestie starcia Zachodu ze Wschodem, na kwestie wojny. I tutaj już pije bezpośrednio do tego, co się w ostatnim tygodniu działo, czyli do chociażby słów kandydata na premiera Prawa i Sprawiedliwości, pana Czarnka, który no, wywołał potężną, totalną burzę. Ja byłam w tym tygodniu w Sejmie, bo było posiedzenie, więc słuchałam tego, jak to się komentuje. Pan Czarnek, który powiedział, że absolutnie żadna pomoc dla Ukrainy, w ogóle nie ma takiej opcji, za rzeź wołyńską, się nie rozliczyli, nie chcą z nami na ten temat rozmawiać, więc absolutnie nie dawajmy im nic. Oczywiście cała lawina komentarzy, no właśnie komentarzy takich, które mówią tak naprawdę o tym, że jeżeli Ukrainie nie będziemy pomagać, to jesteśmy na straconej pozycji. Tomek.
0: Mnie to bardzo, bardzo zasmuca, że przedstawiciel środowiska, które się nazywa patriotycznym i realizującym polski interes narodowy, składa wypowiedzi, które są zgodne z interesem naszego odwiecznego wroga Moskwy. Przecież to, co powiedział pan Czarnek, że musimy tam zdenazyfikować Ukrainę i tak dalej, no przecież to jest toczka
1: w toczkę,
0: to co mówi Putin, dlaczego rozpoczął wojnę na Ukrainie. To przepraszam bardzo, czy przyszły premier Polski ma mówić to samo, co mówi Putin? No, to mi się zupełnie nie zgadza. Tylko ubolewam, że nasza prawica dała się uwieść i weszła w nurt ruskiej wojny informacyjnej ze szkodą dla Polski.
1: Krzysztof?
2: Popieram to, co tę wypowiedź, szczególnie, że jeżeli chodzi o te kwestie związane z naszymi relacjami z Ukrainą, to trzeba zachowywać pewną proporcję i priorytety, jeżeli chodzi o nasze interesy. Owszem, kwestie związane z pamięcią historyczną, kwestie związane z wojną, one są istotne dla Polski i nie znaczy, że powinniśmy z nich rezygnować. Ale zarazem ważniejsze z perspektywy naszego interesu są kwestie związane z twardym bezpieczeństwem. I w tym momencie utrzymanie oporu Ukrainy, wsparcie militarne, wsparcie również gospodarcze, bo bez tego państwo nie jest w stanie prowadzić działań zbrojnych dla Ukrainy, to jest interes Polski, który jest ważniejszy, który jest bardziej w tym momencie istotny. Można oczywiście realizować kilka interesów równolegle. Można z Ukrainą negocjować, można na nią naciskać w kwestiach pamięci historycznej, ale narzędzia, które się do tego dobiera, nie mogą szkodzić temu pierwszemu interesowi. Także myślę, że kwestia związana z tym, jakie działania są dopuszczalne, jakie się wpisują w polski interes, się zawiera w tej formule. Jeżeli coś nie szkodzi temu priorytetowi, to owszem, warto to robić, ale tutaj trzeba zachować

0: proporcje.
1: Tak, dodam, tak, pamięć historyczna jest ważna. Powtórzę po raz kolejny, chcę, żeby kiedyś na cmentarz Orląt Lwowskich się wchodziło bramą, która była przed wojną. I to jest ważne. Ale naszym strategicznym interesem Polski, ale też Ukrainy jest to, żebyśmy mieli takie relacje, jakie ma obecnie Paryż i Berlin.
2: A poza tym bardzo wielu ekspertów i też obserwatorów tej sceny politycznej, a nie takiej militarnej, zwraca uwagę na to, że jeżeli my się będziemy odsuwać od Ukrainy, to tak naprawdę Ukraina będzie próbowała sobie kładki ponad naszymi głowami budować.
1: I już to robią.
2: I już to powoli robią. I to chyba jeszcze bardziej powinno przemawiać do wyobraźni różnych sił politycznych w Polsce, bo to będzie moim zdaniem taka katastrofa, nie tylko wizerunkowa, ale po prostu katastrofa międzysąsiedzka, że są państwa, które są obok siebie, a będą tak skłócone, że nie będą w stanie z sobą rozmawiać.
1: To jedno, a po drugie znowu będziemy mogli powiedzieć mądry Polak po szkodzie. My w polityce międzynarodowej, bezpieczeństwa gospodarczej kierujemy się jakimiś ideałami, oczekiwaniami wdzięczności, a potem wchodzimy na tym jak Zabłocki na mydle. Wspomnieć warto Irak, że mieliśmy tam odbudowywać za pomoc Amerykanom, nic z tego nie wyszło. Teraz co? Pomogliśmy Ukrainie na początku wojny, oczekujemy wdzięczności za Wołyń i Lubuszów na Wołyniu.
2: Przepraszam.
1: Żołański wczoraj ogłosił, że proszę bardzo, macie wolną rękę, jeśli chodzi o ekshumację, otwieram archiwa. Dobrze, my to zrobimy.
2: Teraz powinien być kolejny krok.
1: A interesy i faktyczne, konkretne interesy realizują tam Niemcy, Duńczycy, Estończycy, Litwini.
2: Krzysztof, zapytam cię jeszcze właśnie o to, o czym powiedział na końcu Tomasz, czyli o otwarcie, zapowiedź otwarcia tych archiwów służb ukraińskich. To rzeczywiście może być taki gest, który no może trochę oczyści te trudne relacje i to napięcie, które obserwujemy tak naprawdę na linii Warszawa-Kijów. Przynajmniej na tych niektórych poziomach, czyli prezydenckich.
0: No, na razie mamy do czynienia raptem z deklaracją wyrażoną, jeżeli dobrze się orientuję, jedynie we wpisie na X-ie prezydenta Zełenskiego. Do tego odniósł się wspominany przez ciebie premier Kosiniak-Kamysz, który odniósł się aprobatywnie, ale studząc jednocześnie nastroje. To znaczy, oczywiście witamy z otwartymi rękoma tę propozycję, ale czekamy, co się wydarzy. Czy te działania, które zostały zapowiedziane, zostaną wykonane? Także w tym momencie jest pewien sygnał, że Ukraińcy dostrzegają, że powinni zmienić linię polityki względem Polski. Oczywiście nie bądźmy naiwni i nie liczmy, że to będzie takie usłana różami droga. To cały czas wymaga nacisków dyplomatycznych, to cały czas wymaga też rozliczania ze słów naszego partnera, ale to powinno się toczyć równolegle do tych kwestii priorytetowych. Myślę, że w tym względzie ta formuła jest dosyć klarowna, aczkolwiek i tutaj warto też powiedzieć, że podobnie to wygląda w przypadku Ukrainy. No, niestety kwestie polityki wewnętrznej, budowania poparcia, one często biorą, wygrywają, jeżeli chodzi o decyzje podejmowane przez polityków. Przecież decyzja Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, co dla Polski jest nieakceptowalne, ona również była obliczona na konsolidację poparcia wewnętrznego, a jak się okazało, zaszkodziła relacjom dyplomatycznym z bardzo ważnym partnerem z perspektywy bezpieczeństwa Ukrainy.
1: Tak, ta decyzja wczorajsza Zełenskiego, nie powiem, fajna, okej, okay, super. Tylko podobno, te archiwa już są dawno otwarte i jest do nich dostęp. A po drugie, skoro powiedział, że zwiększy się liczba
2: pozwoleń na ekshumację, to jest chyba najważniejsze.
1: Teraz zadajmy sobie sami pytanie, czy my jako państwo polskie mamy dość sił, środków i ludzi, żeby te wszystkie miejsca przeprowadzić tam
0: w tej deklaracji była też zapowiedź, że strona ukraińska też wesprze, jeżeli chodzi o te, powiedzmy, ręce do pracy, tak? Dobrze. Używając takiego kolokwialnego określenia, fajnie, ale to nadal zapowiedź.
1: Tak, to nadal zapowiedź, fajnie, super, piękny gest. Mam nadzieję, że on trochę stonuje emocje, które się pojawiły ostatnio między Kijowem a Warszawą, ale nie zapominajmy, że naszym strategicznym i żywotnym interesem jest to, żeby Moskwa została pokonana, a my, żebyśmy mieli z Ukrainą takie relacje, jak mają obecnie Niemcy i Francja.
2: Bardzo dziękuję. To był Tomasz Badowski, analityk wojskowości, obronności, militariów i Krzysztof Jaworski, Instytut Bezpieczeństwa. Bardzo wam dziękuję i życzę wspaniałej soboty.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
3: Kafe Armia.
4: Było o bezpieczeństwie i to temat ważny, ale teraz przed nami temat zdecydowanie bardziej przyjemny, bo mamy pełnię wakacji, no i przed nami rekomendacje turystyczne w takim razie. Sierpień, jak się okazuje, zapowiada się bardzo upalnie i będzie to chyba dobra okazja do tego, żeby spędzić czas nad wodą. A dokąd się wybrać? O tym opowie teraz Jarosław Kałucki i jego gość.

0: Programu.
1: Ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest program Spakowani. Dziś wyruszamy na najlepsze polskie plaże. Magazyn Travelist i Polska Organizacja Turystyczna właśnie opublikowały najnowszy ranking, a Marek Świrkowicz, redaktor naczelny magazynu Travelist, zaraz zdradzi, dla kogo i które plaże są najlepsze. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zaczynamy od trzęsienia ziemi. Świnoujście po 12 latach nieprzerwanej dominacji straciło koronę na rzecz Ustki. Zanim jednak zapytam, jak do tego doszło, wyjaśnijmy sobie jedno. Plaża to jest tak naprawdę z jednej strony kupa piachu, a z drugiej strony morze wody. To wszystko wygląda tak samo. Jakie kryteria przyjęliście w tym rankingu?
2: Trzeba zacząć od tego, że to nie my wybieramy tych zwycięzców. Jakby zwycięzcy w każdej z kategorii tematycznych, których w tym roku jest już 5 plus kategoria główna, czyli plaża roku, wszyscy są wybierani w głosowaniu.
1: I co oceniano?
2: Znaczy mogę powiedzieć, co my braliśmy pod uwagę przy nominacjach. No jakby też w każdej kategorii te nominacje wyglądały inaczej, no bo w kategorii oczywiście najbardziej instagramowych plaż, no to braliśmy pod uwagę przede wszystkim walory wizualne. W przypadku kategorii chyba najtrudniejszej, czyli najlepszej plaży dla rodzin, znaczy najtrudniejszej, najbardziej wymagającej może, no to braliśmy pod uwagę wszystko to, co się dzieje dookoła, nie sama plaża, gdzie jest oczywiście czystość kluczowa, bezpieczeństwo, łagodne zejście do wody, żadnych tam zdradliwych wirów, prądów i tak dalej, ale też wszystko to, co jest wokół plaży, atrakcje, nawet te dmuchańce na plaży, które gdzieś tam się pojawiają, zjeżdżalnie, to, że można na tę plażę na przykład zejść spokojnie z wózkiem, bo są wyłożone maty takie, które prawie że do linii wody
1: albo w wypadku prowadzą. Niepełnosprawnych
2: tak,
1: zjechać tym
2: dokładnie
1: wózkiem.
2: Dokładnie tak, że można to zrobić, nie trzeba po prostu znosić tego wózka gdzieś tam po schodach z wysokiego klifu i to, że można gdzieś tam po zejściu z tej plaży pójść, spędzić czas, że jest alternatywa.
1: Nie mogę się doczekać, żeby pójść na tę najlepszą polską plażę, czyli w Ustce.
2: Ustce.
1: Co spowodowało, że ona stała się top of the top, jeśli chodzi o Polskę?
2: Chyba to, że to jest takie wakacyjne dwa w jednym trochę.
1: Brzmi intrygująco.
2: Tak, bo Ustka ma tak naprawdę dwie plaże. Wschodnią, czyli tę bardziej, no można powiedzieć, tętniącą życiem, gdzieś tam, gdzie ten miejski, kurortowy, ale też uzdrowiskowy organizm no, przenika na tę plażę i na tej plaży tam rzeczywiście cały czas coś się dzieje. Tam są atrakcje dla dzieci, są też atrakcje dla tych nieco starszych dzieci, są wydarzenia, jest promenada. Natomiast wystarczy przejść obrotową kładką nad kanałem portowym, żeby się znaleźć w kompletnie innej rzeczywistości. Naprawdę, to jest kompletnie inny świat. Plaża zachodnia w Ustce jest plażą szeroką, pustą, nie
1: dziką.
2: Powiem dziką, no i tak, na swój sposób dziką, tak. No tam, żeby dojść, trzeba przejść przez las, minąć bunkry i rzeczywiście wychodzi się na plażę, gdzie no, nie ma tej promenady, nie ma tych koncertów, nie ma tych cyrkowców prezentujących swoje numery, nie ma dmuchańców. Jest piękna, piękna, szeroka, piaszczysta plaża. W ogóle Ustka naprawdę zachwyciła nas tym, że tam jest czysto. I całe miasteczko, w ogóle to wszystko, jak to jest tam zorganizowane, to jest bardzo estetyczne, bardzo fajne wizualnie miejsce, że jakby z jednej strony jest plaża tętniąca życiem, z drugiej strony jest plaża spokojniejsza.
1: A propos plaży tętniącej życiem, to chyba nie Ustka wygrała w tej kategorii, tylko Kołobrzeg.
2: Nie, zgadza się. W tej kategorii wygrał Kołobrzeg. Po raz pierwszy zresztą. On w zeszłym roku był trzeci, o ile dobrze pamiętam, w tej kategorii.
1: To zaskoczenie, bo...
2: Tak, w tym roku zwyciężył.
1: Jeśli pierwsze skojarzenie, no najbardziej tętniąca życiem plaża, no to przecież Sopot, Mąciak albo Świnoujście z fantastyczną promenadą, a tutaj Kołobrzeg.
2: Kołobrzeg jest jednak dosyć sporym miastem. I jest kurortem całorocznym, co myślę, że też ma znaczenie, bo tam rzeczywiście, no wiadomo, w sezonie dzieje się więcej, natomiast coraz trudniej chyba mówić o tym, że jest sezon, który się bardzo wyróżnia i po sezonie, gdzie jakby to wszystko zamiera w tym kurorcie. W Kołobrzegu już tak nie jest. Tam się rzeczywiście sporo dzieje, no wiadomo, Kołobrzeg jest dużym uzdrowiskiem, więc spa albo wellness na przykład.
1: Wróćmy na momencik do tego tętnienia życiem. Co tak tętni w Kołobrzegu?
2: Tak naprawdę w Kołobrzegu, żeby poczuć, jak tętni życie, trzeba się udać do jednego z tamtejszych hoteli.

0: Ale chyba to życie nie skupia się tylko i wyłącznie w jednym miejscu. Mamy fantastyczną promenadę.
1: Nie, absolutnie się nie skupia. Bulwar Jana Szymańskiego w Kołobrzegu. Najdłuższa nadmorska promenada w Polsce, ponad 3 kilometry. I tam cały czas po drodze jest, tam są lokale, tam no, cały czas coś się dzieje. Ale ważne jest to, że właśnie ten Kołobrzeg, no naprawdę, tętni życiem nie tylko w czasie wakacji, nie tylko w tym szczycie sezonu.
0: W tej kategorii tętnienia życiem przegrało Świnoujście. Też ma fantastyczną promenadę, też jest usiana różnego rodzaju barami, knajpkami, ale za to Świnoujście obroniło honor w innej kategorii dla aktywnych.
1: Zdecydowanie tak. Znaczy tutaj Świnoujście i Kołobrzeg się wymieniły tak naprawdę, bo w kategorii plaży tętniącej życiem Świnoujście zajęło drugie miejsce. No natomiast życie w kategorii dla aktywnych było na odwrót. No i cóż, jeśli chodzi o aktywność, Świnoujście no bardzo dużo oferuje. Tam no jak cytując pana Kleksa, można naprawdę biegać, skakać, latać, pływać i na wszystko będzie, na wszystko się znajdzie miejsce. Jakby no ta plaża jest ogromna, jest imponująca, jest przecież to taka fajna, pierwsza w ogóle na Pomorzu Zachodnim szkółka kitesurfingowa, windsurfingowa. Są no, fantastyczne trasy rowerowe, są fantastyczne szlaki kajakowe przecież, no bo jakby Świnoujście to jest nie tylko plaża i nie tylko wyspa Uznam, gdzie jakby centrum kurortu się mieści.
0: Jest jeszcze
1: Kasibor. Ale też 43 pozostałe wyspy.
0: Dokładnie.
1: I dokładnie, jest Karsibór z bazą kajakową, są te szlaki kajakowe, są no świetne kapitalne.
0: Nie ma nudy.
1: Tak, nie, absolutnie nie ma nudy. I tam rzeczywiście, jak ktoś chce spędzić czas aktywnie, jednego dnia może spróbować kajta.
0: Podsumujmy. Nową plażą roku została Ustka. Świnoujście rządzi wśród aktywnych. Kołobrzeg tętni życiem, ale jeśli szukacie świętego spokoju, to kierunek Mikoszewo lub Stilo. Tak przynajmniej polskie plaże rekomenduje Polska Organizacja Turystyczna wraz z magazynem Travelist. Moim i waszym gościem był redaktor naczelny magazynu Marek Świrkowicz.
2: Powtórka programu. Ogłoszenie społeczne.
3: Poprzyj apel rodzin i bliskich osób LGBT+. Wejdź na stronę wszystkierodziny.pl.
4: Mam na imię Anna, mam wnuka, który żyje z partnerem już ponad 7 lat. No jak go zobaczyłam, bo to było tak, że przyjechałam, on przedstawił, że to jest mój chłopak. To jak mówię, jak od razu mi się spodobał, zresztą całej rodzinie, teraz spędzamy razem święta, imieniny, odwiedza. No pasowani są obydwaj do siebie. A ja byłabym najszczęśliwsza na ślubsza na świecie, bym się dowiedziała, że on chce wziąć ten ślub, że oni chcą się pobrać. Bo jak się kogoś kocha, to obojętne, czy jaki jest, ale się go kocha.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Symbol zepsucia futbolu czy wizjoner?
6: Śliski cwaniaczek czy prężny działacz?
5: Pewnie domyślają się państwo, o kogo chodzi.
6: Szef FIFA Gianni Infantino to najbardziej popularna postać w ostatnich tygodniach.
5: A my tej postaci przyjrzymy się w audycji Sport wyjaśnia świat wraz z naszymi gośćmi.
6: Piotrem Żelaznym i Piotrem Iwańczykiem.
5: Zapraszamy już dziś o 20:05. Filip Jastrzębski
6: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kolejny atak rakietowy Rosji na Kijów. Są zabici i ranni. Anglia brązowym medalistą mundialu. Synowie Albionu pokonali Francuzów aż 6-4. Przed nami kolejny dzień pod znakiem burz z deszczem. Szczegóły w prognozie pogody. Minęła siódma. Rafał Boguta. Zapraszam. Dwie osoby zginęły, a sześć, w tym nastolatek, zostało rannych w rosyjskim ataku rakietowym na Kijów. Rosjanie wystrzelili w nocy na stolicę Ukrainy około 40 rakiet balistycznych. Atak trwał godzinę. Uszkodzone zostały domy mieszkalne, centra handlowe, budynki przemysłowe i samochody. Wybuchły liczne pożary. W Kijowie ogłoszono alarm przeciwlotniczy, który został już odwołany. Piłkarska reprezentacja Anglii trzecią drużyną świata. W rozegranym na stadionie w Miami meczu o brązowy medal mundialu pokonała finalistę sprzed 4 lat Francję 6 do

0: 4. Już w pierwszej połowie Anglicy prowadzili aż 4-0 po strzałach Declana Rice'a, Ezriego Konsy i dwóch Bukayo Saki. Francuzi po wznowieniu zaczęli szybko odrabiać straty. Dwa razy trafił ich lider Kylian Mbappé i raz Bradley Barcola. Potem było jeszcze ciekawiej. W końcówce na 5-3 podwyższył z karnego Saka. Usman Dembele zmniejszył różnicę do 5-4 w doliczonym czasie, a za chwilę sprawę przesądził Bellingham i ustalił wynik na 6-4. Mbappé zaliczył 9 i 10 gola mundialu i wyszedł na prowadzenie w klasyfikacji najlepszych strzelców turnieju. Przypomnijmy, że po raz ostatni na medalowej pozycji w piłkarskim mundialu Anglicy byli 60 lat temu. Wtedy synowie Albionu zostali mistrzami świata, a przed nami finałowe spotkanie Mistrzostw Świata Hiszpania-Argentyna, początek o 21:00. Po przedstawieniu przez Komisję Europejską propozycji zmian w systemie ETS prezydent Karol Nawrocki ponownie złoży do Senatu wniosek o referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej. Zapowiadając to, szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker ocenił we wpisie na portalu X, że przewidziane przez Komisję Europejską rozwiązania nie rekompensują kosztów, jakie jego zdaniem ponosi polski przemysł w związku z obowiązującym systemem. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz ocenia, że zapowiedź prezydenta tak naprawdę ma na kręcić antyunijne nastroje w Polsce, a to jest bardzo niebezpieczne, mówił eurodeputowany w TVP Info.
1: Ogromna większość Polaków tego nie akceptuje i słusznie, bo Unia Europejska to jest największe dobrodziejstwo w historii Polski pod wieloma względami. To takie igranie z ogniem w tym zakresie jest bardzo niebezpieczne.
0: Poprzedni wniosek prezydenta o referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej został odrzucony. Delegalizacja Konfederacji Korony Polskiej jest mało prawdopodobna, zgodnie uważają politolodzy Tomasz Kasprowicz i Jacek Reginia-Zacharski. Likwidacji partii Grzegorza Brauna chce senator Centrum Jacek Trela, który w radiowej Trójce przekazał, że będzie przekonywał prokuratora generalnego, by złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w tej sprawie. Jacek Reginia-Zacharski zaznaczał na naszej antenie, że próba delegalizacji Konfederacji Korony Polskiej byłaby błędem politycznym.
2: Tutaj zwróćmy uwagę, w zależności od tego, kto to bada i Konfederacja Korony Polskiej. Nawet zdarzały się takie sondaże, gdzie ona dojeżdżała gdzieś do okolic 10%. No, takiego ugrupowania politycznego nie można bez konsekwencji zdelegalizować.
0: Tomasz Kasprowicz z kwartalnika Respublika Nowa wskazał, że ewentualna delegalizacja Konfederacji Korony Polskiej mogłaby doprowadzić do powstania nowego, równie skrajnego ugrupowania.
3: Delegalizacja tej partii najprawdopodobniej by doprowadziła do tego, żeby założona została nowa partia o podobnym charakterze i zasadniczo przez tych samych ludzi, która miałaby na sztandarach, że tutaj próbuje się uciszyć głos ludu, my jako męczennicy przeciwko głębokiemu państwu i skorumpowanym elitom idziemy walczyć i prawdopodobnie doprowadziłoby do tego, że ta formacja pod inną nazwą uzyskałaby jeszcze większe poparcie.
0: Zgodnie z ustawą o partiach politycznych ugrupowanie można zlikwidować m.in. po orzeczeniu przez Trybunał Konstytucyjny niekonstytucyjności celów lub działalności partii politycznej. Wówczas sąd wydaje niezwłocznie postanowienie o wykreśleniu takiej partii z ewidencji. Szczęk oręża, tętent koni i tysiące rekonstruktorów na polu bitwy. Na polach Grunwaldu odbyła się inscenizacja starcia z 1410 roku. Jak każdego roku zgromadziła miłośników historii z całej Polski. W inscenizacji walki wojsk polsko-litewskich z armią Zakonu Krzyżackiego uczestniczyło około 1400 rekonstruktorów.
4: Dla zakonu i dla wszystkiego zachodniego rycerstwa, największej i krańskiej, ale i chwały.
5: To jest jedna z największych rekonstrukcji historycznych bitew, którą możemy zobaczyć w Europie. Jest to niesamowite święto i to też pokazuje, że kultura nie dzieje się tylko w muzeach.
6: Rękopis, który nazywa się Libre Vermel de Montserrat, czyli Czerwona Książka z Montserrat. No i tam mieliśmy po prostu utwory zapisane w takiej notacji dawnej. One zostały przetranskrybowane, no i my teraz je po prostu odtwarzamy. Gramy na instrumentach, powiedzmy, z epoki, to znaczy na dudach. Dziewczyny mojej córki, bo my jesteśmy zespołem rodzinnym, grają na skrzypcach.
0: Badania archeologiczne potwierdzają, że bitwa z 15 lipca 1410 roku rzeczywiście rozegrała się w tym miejscu.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Niedziela z deszczem i burzami w centrum, na południu i południowym wschodzie kraju. Synoptycy wydali tam ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Mówi Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Nie wykluczamy opadów deszczu przy burzach do 30-35 mm, a także porywów wiatru do 80 km na godzinę. Burzom także będzie towarzyszył grad.
0: W pozostałych regionach może przelotnie popadać, a na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 stopni na północy do 28 na Podkarpaciu.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: I mamy prawie 7 minut po godzinie 7, a dzisiaj przypominamy, niedziela to 19 dzień lipca i 200 dzień tego roku. Wschód słońca o 4.35 miał miejsce, zachód zobaczymy o 20.47. Imieniny obchodzą Wincenty, Marcin, Teodor i Ambroży. Jeszcze raz tym osobom życzymy wszystkiego, co najlepsze w Polskim Radiu 24, a przed nami kolejne propozycje dla Państwa.
4: Reportaż na rano.
3: Wyobraźmy sobie, że jesteśmy przy pięknej kobaltowej kamienicy na ulicy Mostowej 8 na Starym Mieście w Warszawie. Weronika Naszarkowska-Multanowska mieszkała tam przez większą część swojego życia. To córka Józefa Sigalina i Krystyny Kozłowskiej. Jej matka była w zaawansowanej ciąży, gdy przesuwała w nowym mieszkaniu szafę. Dostała na nią przydział w 1954 roku na odbudowującym się Starym Mieście. Nasza bohaterka i przewodniczka po warszawskiej starówce, można powiedzieć, że ma to miejsce we krwi. Przed nami niezwykłe historie ludzi, spacery po odbudowanej starówce tuż przed jej 73. urodzinami.
5: Dzień dobry, zapraszam do starówki Piecek.
6: W czasie mojego dzieciństwa, młodości, to tu było trochę jak na wsi.
7: Weronika Naszarkowska-Multanowska, malarka, scenografka, od 54. roku mieszkała w kamienicy przy Mostowej 8.
6: Mimo że nie pamiętam na przykład odbudowy Starego Miasta, to w jakimś sensie dziecko ruin. Najmocniejszym przeżyciem nie były ruiny, bo co kogo obchodzą ruiny, jak ma 3 czy 4 lata. Ale na ulicy Starej, na której rogu stoimy, były takie budy i ruiny. I w tych budach były kozy. I te kozy wędrowały po całym Starym Mieście i zawsze wszyscy mówili, o, nasze kozy. One raz były na rynku, raz tu, raz śmu. I to pamiętam.
8: Samopas czy miały pastuszka? Samopas.
6: Nie, no to wiadomo, że się nie zgubią. No kozy, nie było przecież samochodów, nie było Wisłostrady, nie było wielu zagrożeń. I te kozy pamiętam. I jeszcze pamiętam drugą rzecz, która też była atrakcją. Ja byłam strasznym niejadkiem i zawsze mnie karmiono w oknie. Ja się gapiłam i wtedy łyżeczka siup, wchodziła. Natomiast tutaj była bardzo wysoka, chyba pięciopiętrowa kamienica. I ja pamiętam, że ja tutaj tę kaszkę w oknie, a kamienica była burzona. I były takie zadziwiające tumany kurzu. I to pamiętam. Starówka jest wymyślona, no tak jak katedra jest wymyślona, zamek jest wymyślony, że tak powiem, wybrany z katalogów różnych, z katalogu różnych stadiów zamku. Wybrany po prostu ten.
8: Jaki to jest adres?
6: To jest Mostowa 8, róg ulicy Starej, kamieniczka pod Florianem, w której mieszkałam od urodzenia i nawet poniekąd przeznaczenia, bo mama przy przeprowadzce na Mostową z Marienstadtu popchnęła szafę i ja się z tego urodziłam. Więc w pewnym sensie Mostowa mnie urodziła.
7: Mamą mojej przewodniczki po starówce była Krystyna Kozłowska, malarka, graficzka, autorka polichromii z graffito na fasadach kamienic Starego Miasta.
8: To jeden z moich ulubionych kolorów, ta dominanta tu.
6: Tak, no, bo to jest kobalt i jest to barwnik przepiękny, głęboki, bardzo drogi, ale nie trwały, źle odpowiada na słońce, dlatego kamienica jest w dużej mierze, mimo że była renowowana w latach jakichś takich 80., to mimo to wyblakła, szczególnie na południowej stronie i zachodniej. Tutaj ze starej kamienicy przedwojennej został święty Florian, natomiast no już cała dekoracja jest ze strony zachodniej wymyślona przez mamę.
8: Idziemy do wymyślonej.
6: Mama była tutaj dosyć...

0: Nowatorska, najbardziej z całej grupy, ponieważ ona malowała te swoje kamienice tak jak teraz myślimy o muralach, to znaczy jak obraz. Nie była to dekoracja wokół okien czy w jakichś rytmach, tak jak się XIX-wieczne kamienice były zdobione, tylko właściwie jest to pomysł na obraz na całej elewacji, przeplatany oknami i tam potrzebnymi elementami. Każdy widzi tu co innego, w każdym razie jest nieśmiała panienka z bańką, być może mydlaną. Graje gitarowy z tkliwym spojrzeniem, ale dla mnie najbardziej wzruszające jest co innego, bo tam jest takie zwierzątko.
1: Żyrafa.
0: To jest żyrafa. A ja moją ukochaną zabawkę miałam żyrafkę, ale to jest naciągane, bo kamienica była wcześniej.

była taka zasada, że po naszej stronie, czyli numerów parzystych, były w dużej mierze pracownie i mieszkania artystów. Za to po drugiej stronie były ubeckie. Teraz to już się wymieszało, to już w ogóle nie ma żadnego znaczenia, to już nie ta opowieść, ale co było widać w czasie wojen z policją, w czasie stanu wojennego, bo prawa strona parzysta wpuszczała, a lewa mówiła tam uciekł. Ale też i prawda jest taka, że ponieważ tu były pracownie kolegów, to na przykład dwie kamienice wyżej była pracownia Piotra Kana Ceramika. I ja rzeźbiłam, mama mi dawała glinę rzeźby i wypalało się w prawdziwym piecu Piotra Kana. Sobie tak zawsze myślę, ale to jest moja imaginacja i być może kompletnie nieprawdziwa. Ponieważ mama w ogóle nie opowiadała o powstaniu. Myślę, że to było za straszne. W ogóle nie było kombatanstwa, nie było cisza, martwa, żadne filmy, żadne książki, cisza, nic. Wielu tak zresztą powstańców po wojnie odcinało się od tego. Natomiast jedną rzecz opowiadała, czyli te płonące malczewskie w Pałacu Rzeczpospolitej obrazy. I ja mam taką teorię, która być może jest wyssana z palca, że mama dlatego zajęła się malarstwem ściennym i takimi rzeczami, które wydawały się wiecznotrwałe. Ale to jest moja teza, może w ogóle księżycowa. Natomiast okazało się, że prawie wszystkie rzeczy, nie te ze Starego Miasta, ale mozaiki, wszystkie zostały zniszczone.

0: Sięgnąłem do archiwów Polskiego Radia, szukając śladów ważnych dla Warszawy, rodziców pani Weroniki. Głosu Krystyny Kozłowskiej nie znalazłam, ale rozmów z tatą Józefem Sigalinem było wiele.
1: Pozwolę sobie przedstawić pana naszym słuchaczom. Józef Sigalin, architekt, urodzony w Warszawie, współorganizator Biura Planowania i Odbudowy Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego i Biura Odbudowy Stolicy. Swoje życie poświęcił pan Warszawie, bo wszystko, co przed chwilą powiedziałem, związane jest z naszą stolicą.
2: Ja nie żyję absolutnie wspomnieniami i bardzo mi trudno jest jakiekolwiek wspominki wygłaszać, ponieważ żyję dniem dzisiejszym i jutrzejszym. Tym niemniej tamte dni rzutują na dzień dzisiejszy i jutrzejszy. I dlatego może warto do nich wracać pamięcią, ażeby mieć pewne porównania i przed oczami, i w myśli, i w sercu. Wspomnień o gruzach, o strasznym obrazie, któryśmy dostali, było tak wiele, że one się dzisiaj tak zatarły w pamięci, że sam, żeby w to uwierzyć, muszę wziąć do ręki jakiś z albumów i przejrzeć. Te obrazy wydawało się, że się na zawsze zakodują w umyśle. Nieprawda, bo życie potwierdza to, że dużo

0: Lepiej się kodują rzeczy dobre, ładne, przyjemne, pożyteczne, a dużo gorzej rzeczy złe. Pamiętam dobrze nasze spory, czy na rynku Starego Miasta, czy ja byłem zwolennikiem posadzenia dwóch maleńkich grup drzew w rogach. Byli temu ludzie bardzo przeciwni, a niektórzy byli zatem. Ta dyskusja trwała do momentu otwarcia.
1: Tu mikrofony sprawozdawcze Polskiego Radia zainstalowane na rynku Starego Miasta w Warszawie. 74 zabytkowe kamienice starówki oddane zostały ludziom. Jeszcze tak niedawno wspinały się tu ochlapane wapnem rusztowania, turkotały ciągniki i wirowały betoniarki. Dziś rynek staromiejski stoi przed nami w całej swej urodzinowej świetności.
2: I tata, tak zresztą jak i ja, nie bardzo umiał urlopować, bo to nie było ciekawe, praca jest ciekawsza. Ale był no bardzo atrakcyjnym ojcem, ponieważ zawsze był jakiś plan. Nie było tak, że przychodził i siedział i nic, tylko albo jechaliśmy do zoo oglądać Daniela, albo szliśmy do kawiarni Bombonierka, tata pił kawę, ja jadłam wuzetkę. A tata zabierał mi krem, musiałam się zgodzić do kawy, taki bumbel na wierzchu biały. Także tata nie był takim tatą, który tak gdzieś zalega. Ja byłam dzieckiem strasznie chorobitym i rachitycznym. Mój ojciec naradzał się ze swoją, bo bracia nie żyli, ale bratowe żyły, więc bratowa była lekarką. Co z tą chucherkiem zrobić, żeby się tak wzmocniło? I ona podsunął, mówi, a może jazda konna? I ojciec przez swoje znowu jakieś nazwisko spowodował, że zgodzono się, żebym ja przyszła do klubu Legia na Kozielskiej jeździć konno. I jak poszłam raz, to potem jeździłam, teraz też mamy konia staruszka. To już koniec przepadłam, więc w związku z tym nie antyszambrowałam, bo byłam w drodze do stajni, które były daleko. Jeździło się autobusami długo, często przed szkołą. W ogóle nie mogę sobie tego wyobrazić.
3: Na starówce podobno wszystko zdarzyć się może. I tak nagle, nieumówiona, pojawiła się koleżanka, sąsiadka z dzieciństwa bohaterki. Konserwatorka sztuki Anna Komorowska-Sławiec.
4: Cześć.
2: Jak Jurek? Cześć.
4: Nieźle. Lepiej niż było.
2: No.
4: Wraca do zdrowia.
2: Jest na temat. To jest,
4: bywało się.
2: To jest to, o czym mówiłam, że tutaj było jak na wsi. Szczególnie artyści, tu konserwatorzy.
4: Tutaj był trzeba, gdzie jest nasz śmietnik.
2: Ale ja nie. Ja miałam być królewna.
4: Tak, ona była...
2: U mnie ja z Grażynką, swoją koleżanką.
4: Myśmy się tak bawili.
2: A ja mogłam wychodzić na taką ławeczkę, którą mama widziała z okna i co pewien czas tam sprawdzała. I my z Grażynką, tylko tam na tej ławeczce, żadne królewna.
4: Wszyscy się znali.
2: Wszyscy się znali.
4: Wszyscy się witali. Wspólnie różne rzeczy robiliśmy. Pieski razem wyprowadzaliśmy, różne rzeczy były. Bardzo było przyjemnie.
2: Moja córka zawsze się złościła, bo ja mówiłam, idę po pietruszkę i znikałam na 3 godziny, bo tak jak w tej chwili, Ania Dekorczak-Komorowska, pogadawszy. Następny ktoś, znowu 5 minut, a jak tam dzieci, a jak tam, a jak sztuka.
4: Dzieci się kumplują do dziś.
3: Ale pani wytrwała to na starówce.
4: Tak. Mieszkamy dalej, już kolejne pokolenia. I pracownię przejęłam i tak dalej. Nasza kamienica, to jest ta duża kamienica, kilka domów połączonych. To był ponoć kiedyś hotel dla budowniczych Marienstadtu i Starego Miasta, tak zwany Pekin. I były pokoje takie po kilkanaście metrów do 20. Wspólna łazienka, nie, jakieś kibelki chyba były w domu, ale jakieś...
2: Nie było.
4: Kibelek był i umywaleczka taka mała. Natomiast łazienki były na korytarzu, kuchnia pewnie tu, gdzie są pracownie, to była socjalistyczna jakaś świetlica. W tych małych mieszkankach wpuszczali nam takich zwięzień, pogorzelców, jakiś element naprawdę różny. Tutaj książkę by pisać o tej naszej kamienicy. Morderców, oni wracali, jakichś pijaków strasznych. I my na górze te 4 mieszkania, 4 pracownie. Także mama miała i w ogóle wszyscy mieliśmy dobre notowania. Wszyscy byli uprzejmi. Te pijaki nosiły mamie zakupy na górę. Z tyłu słynna piaskownica. Piaskownica tak. Się zakończyła brutalnie, bo tutaj jeden z naszych sąsiadów zamordował drugiego sąsiada, pokroił go w kawałki i znaleziono.

0: Zatopiono w walizce, konna policja znalazła tylko kadłubek, ale po jakichś bliznach, tatuażach doszli wreszcie co i jak, no i złapali tegoż. Rączki i nóżki były zakopane w naszej piaskownicy.
1: Dzieci znalazły, dzieciny.
0: No i ciągle latali w tej nazad, bo on się nie chciał przyznać, gdzie jest głowa. Okazało się, wymyślił sobie, potem się przyznał ponoć, że do komina wrzuci tą głowę. Głowa się nie zmieściła, nie pokroił jej i całą powiesił w woreczku na tam mniej więcej, gdzie my mamy telewizor teraz.
1: Stare miasto, tak jak i przed wojną, nie było luksusową dzielnicą. On właśnie dopiero po odbudowie zaczęło nią być, ale jak widać nie do końca.
2: Życzę wszystkiego dobrego.
1: Niespodziewanka o starówce.
3: Tak.
4: Dekoracje Krystyny Kozłowskiej na fasadach kamienic można oglądać i dziś. Na Mostowej, Kościelnej czy Szerokim Dunaju. Spośród ceramik przetrwała tylko jedna. Przeniesiona do piwnicy Hotelu Europejskiego.
5: Mama? Oprócz tego, że to, co trwałe okazało się być w realiach kapitalizmu nietrwałe.
1: Nietrwałe. No więc teraz zdarzyła się taka, nie wiem czy powinnam mówić, bo zapeszę, ale może nie zapeszę. I odbyła się taka wystawa w Promie na Saskiej Kępie nie tak dawno. Mama, ja i córka. Moja córka Klara Naszarkowska, która jest fotografką. Ma inne medium i nie sposób z nią żyć, bo cały czas fotografuje.
5: No ale i mówi, to nie doszła matematyczka i filozofka.
1: No tak. Ta wystawa była dla nas też zaskoczeniem, bo pierwszy raz postawiłyśmy pracę koło siebie, bo przy tego nie robimy. I okazało się, że mają strasznie dużo wspólnego w takiej konstrukcji, myśleniu o płaszczyźnie i tak dalej. Więc to było bardzo ciekawe. Pierwszy raz od wielu, wielu lat pojawiły się prace mojej mamy. I sprawiło to, że zainteresowało się nimi Muzeum Warszawy. I w tej chwili jesteśmy w długim i żmudnym procesie z panią kurator, która przyjeżdża do mnie co tydzień na wiele godzin i dokumentuje pracę mamy. Natomiast chciałam powiedzieć o też ograniczeniu takiego, że jest to też jakby rodzaj jakiegoś krzyża, takie mieszkanie w dzielnicy artystycznej i tak dalej. Bo mnie się wydaje, że ja przez to jestem ariergardą. W tym sensie, że wzorce, do których się odwołuję, są z tamtych czasów. I nie umiem powiedzieć, czy to dobrze, czy niedobrze. Jak byłam na studiach, to na malarstwie usiłowałam profesorowi wytłumaczyć, jak to ja mam strasznie ciężko, bo ja muszę nie dość, że studiować, to jeszcze odciąć się od mojej mamy, która była silną osobowością, a wiele jest takich rodzinnych sytuacji, że dzieci jakby są na ogół gorszymi, a czasem lepszymi kopiami rodziców.
5: I jeszcze to nazwisko przeszkadza, w pani przypadku dosyć szybko zmienione.
1: Również dlatego. I starałam się wszystko robić inaczej, po swojemu, urządzić mieszkanie inaczej. Mama miała takie szalenie ascetyczne wnętrza, minimalistyczne. Ja mam nagracone tak, że już właściwie nie mogę przejść. Ale to była taka walka o swoje i może w tej warstwie powierzchownej wygrałam, robię co innego, ale w jakiejś warstwie głębokiej takie prawdy mamy mnie nigdy nie opuściły. Na przykład zawsze mówiło, jak obraz coś opowiada, to lepiej weź długopis, będzie taniej. Czyli, że krótko mówiąc, anegdota w obrazie jest po prostu niedobra. Poza tym, że obraz nie powinien być za ładny. Kiedyś tak oglądałam, mówię do swojej córki, Klara, to jest chyba za ładne. Ona mówi, czy ty wiesz, co ty mówisz? Ja mówię, no, więc takie różne są ograniczenia głębokie. To nie są rzeczy powierzchni.

0: Drugiego dnia mroku wojny trudno szukać w projektach Józefa Sigalina. Z twórczością mamy Krystyny może być inaczej.
1: Takie bycie w sztuce od dziecka ma też minusy. Tak sobie o tym myślę.
2: Ja proszę, proszę powiedzieć, bo na razie królewna i jeszcze do tego wszystko, co pani opowiada, to jest jak ta wuzetka. Chętnie bym zjadła taką wuzetkę.
1: Tak, ale no bo ja byłam takim, ja myślę, że po tych wszystkich strasznych rzeczach, które mama musiała przeżyć w powstaniu, bo była w Kedywie i była żołnierzem, nie sanitarniuszką, nie łączniczką, żołnierzem. Tata

0: No, nie z gorzej też przeżył w czasie wojny. Poza tym stracił ukochaną matkę, siostrę w getcie, przedtem jednego brata w Katyniu, drugiego przedtem w Rosji. No, ogólnie ciężko. I ja chyba byłam ich takim pomysłem, takiego plasterka wychylonego do życia. I dlatego byłam takim cukiereczkiem. Tak byłam hodowana. I w ogóle obydwoje rodzice nie byli wspominaczami. Znaczy oni chcieli żyć do przodu, mieć plany, robić coś, żeby to miało sens do przodu, nie do tyłu. Teraz oglądamy z panią kurator pracę, to jednak widać w nich wojnę. Znaczy są jakieś dłubania w czymś ciemnym, szukanie jas światła w ciemnych pejzażach. No, może my to sobie dopowiadamy, to zawsze jest taki rodzaj nadużycia, więc może z naszej wiedzy wynika to, co widzimy, ale wydaje mi się, że no, też brała udział w wielu konkursach i wystawach, zresztą międzynarodowych w PRL-u, przeciw wojnie. Właściwie zawsze dawała pracę na wszystkie takie, na Majdanku konkursy, jakieś takie dotyczące, no, przeciwwojenne. To właściwie nigdy nie odmawiała prac i udziału.
1: Co to?
0: No.
1: Jakaś młodzież.
0: No, ładnie.
1: Możemy podejść.
0: Oczywiście. I paprotki na głowie.
1: Ale nie wiem, czy to nie Ukrainki i Ukraińcy.
0: Czyli takie krzyżowanie kultur, to bardzo przyjemne. Jak widać, na Starym Mieście same niespodzianki.
1: Wyprowadziła się pani, bo starówka się zmieniła.
0: Tak, tak. To znaczy, prawdę mówiąc, wyprowadziły mnie stąd fontanny i ich brak urody. I taka masowa rozrywka, która jest być może potrzebna, ale nie mnie.
1: Pani czuje, że to był przywilej mieszkać tu?
0: Tak. Pod wieloma względami. Po pierwsze takiej oczywistości sztuki dookoła i urody. Ludzie przecież podróżują po to, żeby oglądać różne piękne miejsca, a ja je miałam z każdego okna i widziałam to. Znaczy, to nie było tak, że się już nie widzi, co się ma za oknem. Ja to widziałam, zawsze widziałam, teraz widzę. Te widoki z okna zawsze były rodzajem obrazu. Ponieważ ja byłam często chora, to ciągle patrzyłam z okna i widziałam całe mury. Widziałam przed swoim, jak leżałam w łóżku. I zmianę koloru na nich, zmianę światła, ludzi, te kamienice, które zmieniały się w świetle. Także na pewno to był przywilej. Taki przywilej estetyczny. Człowiek gdzie nie spojrzy, właściwie gdzie nie odwrócimy wzroku, jest pięknie.

0: To był reportaż Hanny Dołęgowskiej Do przodu, nie do tyłu.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: A przed nami trochę informacji prosto ze świata sportu albo dookoła tego sportu. Zaraz to sobie wszystko wyjaśnimy na naszej antenie, no bo zbliżają się już do końca Mistrzostwa Świata w piłce nożnej panów. I co to były za Mistrzostwa Świata? Nie zapomnę ich nigdy, tak można by było opisać, choć ten finał dzisiaj o godzinie 21:00, po ponad 5 tygodniach czasu tych zmagań jest pora na finał między Hiszpanią a Argentyną. Na stadionie MetLife w East Rutherford w stanie New Jersey pod Nowym Jorkiem zmierzą się ze sobą reprezentacje Argentyny i Hiszpania. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Bachlowski.
2: Polski akcent na dzisiejszym finale? Proszę bardzo, z trybuny honorowej FIFA finał na żywo oglądać będzie pozyskany niedawno przez Chicago Fire Robert Lewandowski.
3: Wiadomo, że trzymam kciuki za Hiszpanię, ale kto wygra? Myślę, że to chyba będzie decydowało raczej forma dnia.
2: Ocenia kapitan reprezentacji Polski. Dotarliśmy do końca drogi. Do zjazdu 16 z autostrady New Jersey Turnpike, by obejrzeć ostatni ze 104 meczów rozgrywanych w ciągu 39 dni na 16 obiektach w 3 krajach, pisze portal Yahoo Sports. Podążając głównymi ulicami nowojorskiego Manhattanu, to wydaje się, że więcej możemy spotkać kibiców argentyńskich. Jednego z nich zapraszamy do mikrofonu Polskiego Radia. Wygramy finał, ale myślę, że będzie on dla nas naprawdę trudny. Dla Argentyńczyków to najważniejsze wydarzenie, bo futbol to jest coś najwspanialszego, co mamy w naszym kraju. Ceny biletów kupowanych na ostatnią chwilę na finał Mistrzostw Świata FIFA wahają się od 10 do 60 tysięcy dolarów. Z Nowego Jorku dla

0: Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: I pytanie, czyja determinacja tutaj będzie większa, czy Argentyńczyków, którzy będą bronili tego tytułu sprzed 4 lat z Kataru, czy jednak Hiszpanów, którzy będą chcieli sięgnąć tutaj po zwycięstwo w finale. W każdym razie hiszpańscy kibice odliczają te ostatnie godziny przed finałem piłkarskich Mistrzostw Świata, a wysłannik Polskiego Radia Michał Makowski rozmawiał z mieszkańcami Madrytu o przedmeczowych oczekiwaniach i przewidywaniach.
2: Hiszpania wygra miażdżącą przewagą 5-0. Myślę, że Hiszpania wygra 3-1. Rozstrzygnie dogrywka. Na boisku nie ma już słabych zawodników. Moim zdaniem najlepszym zawodnikiem jest Pedri. Ci, którzy traktowali ligę poważnie, zostali de facto ukarani, bo przyjeżdżają bardzo zmęczeni. Mbappé przyjechał na Mistrzostwa Świata wypoczęty.
3: Los que estuvieron de relax, tipo Mbappé, durante toda la liga, pues han llegado muy frescos al mundial.
2: Messi jest najlepszy na świecie. Wiadomo, że coś wymyśli. Ale jeśli przejmiemy cały środek pola, Argentyńczykom będzie trudniej cokolwiek zdziałać. Indywidualnie nie mają wielkich talentów, ale mają bardzo dobry zespół.
1: Tutaj pojawiły się w tej relacji takie przewidywania co do ewentualnego wyniku, ale chyba jedno jest raczej pewne, że podobny wynik jak w meczu Francji, Francuzów z Anglikami raczej nie będzie. Przypomnijmy, jak się to spotkanie zakończyło 6-4 dla Anglii. Ja się tak zastanawiałem nad Anglikami, bo ja cały czas w głowie jeszcze Norwegów mam, drodzy Państwo, i tak szkoda mi tej reprezentacji. 6-4 ten mecz o trzecie miejsce, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata. Wracając do Hiszpanii i Argentyny, dotychczasowy bilans spotkań między tymi reprezentacjami to 6 zwycięstw Hiszpanii i 6 zwycięstw Argentyny. Mieliśmy też 2 remisy. Podczas finałów piłkarskich Mistrzostw Świata drużyny zagrały ze sobą tylko raz. 60 lat temu podczas Mundialu w Anglii Argentyna pokonała Hiszpanię 2-1 po 2 trafieniach Luisa Artime. Hiszpańscy kibice są jednak pełni optymizmu. Tymczasem Argentyna otrzymuje wsparcie z nieoczekiwanej strony. Błękitno-białe barwy na ścianach, mural Lionela Messiego i pomnik Diego Maradony. Ale nie, to nie przedmieścia Buenos Aires, ale czeska Bukowka koło Pardubic. Dom Mirosława Czurbiego Urbanca, jednego z najbardziej zagorzałych kibiców Argentyny w Europie, odwiedził przed finałem piłkarskich Mistrzostw Świata korespondent Polskiego Radia.
4: Miałem 4 lata, gdy oglądałem swoje pierwsze mistrzostwa. Oczarował mnie Mario Kempes, miał długie włosy, wyglądał jak gwiazda rocka. Tak początki swojej fascynacji wspomina Miroslav Czurbi Urbanec. W 1978 roku Argentyna zdobyła tytuł i nie było to bez znaczenia, bo przecież zwycięzcom kibicuje się lepiej. Potem pojawił się Diego, takiego piłkarza wcześniej nie widziałem. Z biegiem lat sympatia do argentyńskiej kadry przerodziła się w prawdziwą obsesję. Frontową ścianę domu Czurbiego zdobi dziś słońce z argentyńskiej flagi. Przed budynkiem stoi samochód w błękitno-białych barwach, a w ogrodzie naturalnej wielkości statua Diego Maradony. Gdy Argentynie nie idzie na boisku, Czurbi całuje lewą stopę boskiego Diego. Wtedy sytuacja się odwraca. Stał się z tego rytuał. Robiłem to podczas meczu z Egiptem i w półfinale z Anglią. W obu przypadkach zadziałało. Dzięki Czurbiemu Bukowka koło Pardubic stała się podczas mundialu lokalną atrakcją. Niektórzy odwiedzający nie mogą uwierzyć, że widzą nie piłkarskie muzeum, lecz prywatny dom zagorzałego kibica. Sama uwielbiam Argentynę i to wspaniałe, że ktoś tak bardzo kocha tę drużynę. Najbardziej podoba mi się słońce na ścianie, jest piękne. Nie spodziewałem się, że wszystko będzie aż tak duże. Mówią mi Mija i Irka. Oboje przyjechali do Bukowki z oddalonego o ponad 20 km Hradca Kralowe. O pasji Miroslava Urbanca przypomina tu każdy detal. Na przykład kubek, w którym podaje mi kawę. Salon, gdzie w czasie weekendu ogląda nawet 10 meczów, wypełniają piłkarskie pamiątki i gadżety. Na ścianach wiszą koszulki oraz zdjęcia z autografami. Za najcenniejszy przedmiot Churbi uważa jednak argentyńską flagę z napisem In Messi We Trust, z którą był na finale poprzedniego mundialu w Katarze. Czekałem na to całe lata, całe dekady. Kiedy Argentyna zdobyła Mistrzostwo Świata, popłakałem się jak wtedy, gdy rodziły się moje dzieci.

0: Jako i se mi narodili dzieci, tak sam brecio.
1: Mówi mi, dodając, że jednemu ze swoich synów nadał imię Lionel. Triumf Argentyny w Katarze upamiętnia ogromny mural na tylnej ścianie domu. Messi, otoczony przez kolegów, podnosi na nim Puchar Świata. Czy podobny obraz kibice zobaczą także po finale tegorocznych mistrzostw?

0: razie. I o tym jest ten właśnie odcinek.
1: To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia.

Podcast Świat w Polskim Radiu 24 to historie ludzi, miejsc i decyzji, których nie zobaczą Państwo w krótkich serwisach informacyjnych. Dzisiaj wracamy do Gazy i do jednego z najtrudniejszych pytań tej wojny. Czy palestyńskie dzieci ginęły wyłącznie jako przypadkowe ofiary ataków, czy w części przypadków same stawały się celem? Podstawą tego materiału jest najnowszy raport Niezależnej Międzynarodowej Komisji Śledczej ONZ. Izrael zdecydowanie odrzuca jego wnioski i twierdzi, że walczy z Hamasem, a nie z dziećmi. Dzisiejszy odcinek zawiera drastyczne opisy. Proszę nie słuchać go przy dzieciach. Wojciech Cegielski, zapraszam.

0: Komisja ONZ mówi coś, czego nie da się łatwo zapomnieć. Palestyńskie dzieci były celowo zabijane strzałami w głowę i górną część ciała przez izraelskich snajperów i drony. Opublikowany niedawno raport ONZ nie mówi więc tylko o dzieciach, które zginęły na wojnie. Mówi o dzieciach, które miały być celem. Izrael odrzuca ten raport. Twierdzi, że walczy z Hamasem, a nie z dziećmi i że stara się chronić cywilów. A my w tym odcinku sprawdzimy, jak do tego doszło i dlaczego cierpienie w Gazie nie obchodzi już znacznej części Izraelczyków. To był koniec stycznia 2024 roku w Gazie. Wojna Izraela z Hamasem trwała wówczas od prawie 4 miesięcy. Rodzina 6-letniej Hind uciekała z jednej z dzielnic miasta. Jej matka szła pieszo ze starszym rodzeństwem. Dla Hind znalazło się miejsce w samochodzie ciotki i wujka. Jechała z nimi i z kuzynami. Na drodze auto znalazło się pod ostrzałem. Najpierw po pomoc zadzwoniła 15-letnia kuzynka Hind, Rayan. Powiedziała ratownikom, że czołg jest tuż obok i że do nich strzelają. Chwilę później w słuchawce rozległa się seria strzałów. Rayan przestała odpowiadać. Dyspozytorzy zadzwonili ponownie. Odebrała Hind. 6-letnia dziewczynka została sama w samochodzie obok ciał ciotki, wujka i kuzynów. Przez ponad 3 godziny rozmawiała z pracownikami palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca. Bała się. Prosiła, żeby po nią przyjechali. Tyle, że karetka nie mogła po prostu ruszyć. Ratownicy przez wiele godzin czekali, aż jej przejazd zostanie uzgodniony z izraelską armią. I dopiero wtedy mogli wysłać ambulans. W środku był Yusuf i Ahmed. Kiedy karetka była już blisko Hind, ratownicy w centrali usłyszeli huk. Połączenie z Yusufem i z Ahmedem się urwało. Przez 12 dni nie było wiadomo, co stało się z Hind i ratownikami. Kiedy izraelskie wojsko wycofało się z tej części miasta, rodzina wróciła na miejsce. Samochód był podziurawiony. W środku leżała Hind i jej bliscy. Kilka metrów dalej stała zniszczona karetka. Yusuf i Ahmed również nie żyli. Później Międzynarodowy Zespół Badawczy odtworzył przebieg ostrzału na podstawie nagrań, zdjęć i śladów na samochodzie. Ustalili, że w auto trafiło, uwaga, 335 pocisków. Strzelano z odległości kilkunastu metrów. Z takiej odległości naprawdę nie sposób nie zobaczyć, że w środku są cywile, w tym dzieci. Komisja ONZ przypisuje odpowiedzialność izraelskiej armii. Armia odrzuca ustalenia raportu. Ale najstraszniejsze w tej historii nie jest tylko to, że Hind zginęła. Pomoc nie jechała w ciemno. Trasa była uzgodniona. W samochodzie czekało dziecko. W karetce jechali ratownicy. Zginęli wszyscy. Raport ONZ mówi coś jeszcze gorszego. Hind nie była wyjątkiem. Ahmed miał 14 lat. Szedł przez obóz Nusejrat, kiedy nad nim pojawił się dron. Nagranie, które trafiło do komisji, pokazuje chłopca biegnącego w stronę domu. Dron leciał za nim. Strzał w głowę. Hind zginęła od precyzyjnego ognia. Ahmed od drona. Dwa mechanizmy, dwa miejsca, dwa różne dni. Komisja łączy je jednym słowem. Wzór działania.
1: There has been...
2: Między 7 października 2023 roku a 7 października 2025 roku dochodziło do powszechnego i systematycznego

0: systematycznego zabijania oraz krzywdzenia dzieci. Zginęło ponad 20 tysięcy dzieci, a ponad 44 tysiące zostały ranne. Dzieci stanowiły 30% wszystkich zabitych. Bawili się i nagle uderzyła w nich rakieta. Co zrobiło to dziecko, żeby zasłużyć na śmierć? Na podstawie wszystkich zebranych dowodów raport stwierdza, że izraelskie władze i siły bezpieczeństwa celowo atakowały i zabijały palestyńskie dzieci oraz niszczyły ich dzieciństwo.
1: Wniosek komisji jest brutalnie prosty. To nie jest pojedynczy żołnierz. To jest celowe działanie. Izrael odrzuca raport jako stronniczy. Zaprzecza, by dzieci były celem. Twierdzi, że komisja pomija działania Hamasu wśród ludności cywilnej. No i tu trzeba powiedzieć rzecz niewygodną. Bojownicy Hamasu, co sam widziałem podczas poprzednich wojen w Gazie, bardzo często chowają się wśród cywilów albo między cywilnymi budynkami. Żołnierz widzi bojownika, ale obok są rodziny. Jeśli strzeli, może zabić nie tylko cel, może zabić także ludzi, którzy stoją obok, w tym dzieci. I to jest moment, w którym powinien pojawić się hamulec. To znaczy powinien. Bo jak pokazuje nie tylko raport ONZ, po 7 października 2023 ten hamulec w dużej mierze zniknął. Izrael twierdzi, że dbał o cywilów. Prowadził szczepienia, wpuszczał personel medyczny i organizował szpitale polowe. Ale to nie odpowiada na najważniejsze pytanie. Co działo się w chwili, gdy dowódca wybierał cel i wiedział, że obok są cywile? Bo właśnie wtedy przesunęła się granica. Po 7 października izraelska armia zaczęła liczyć inaczej. Pytanie nie brzmiało już tylko, ilu cywilów zginie. Brzmiało także, czy cel jest wystarczająco ważny, żeby ich śmierć zaakceptować. Za chwilę pokażę Ci te zasady i wtedy zobaczysz, jak śmierć dzieci przestała zatrzymywać atak, a stała się kosztem, który można było zaakceptować.
2: To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski.
1: Wyobraź sobie ekran w centrum dowodzenia. Czerwona kropka, człowiek z Hamasu. W tym samym budynku jest rodzina, piętro niżej dzieci. Dowódca ma wtedy jedno pytanie: uderzamy czy nie? Przed 7 października zasady były znacznie ostrzejsze. Ryzyko dla cywilów częściej zatrzymywało atak. Po ataku Hamasu ten hamulec poluzowano. To nie jest opinia. The New York Times rozmawiał z ponad 100 osobami. Ponad 25 z nich uczestniczyło w wybieraniu i zatwierdzaniu właśnie celów izraelskiej armii. Co się zmieniło? Niżsi rangą dowódcy dostali więcej swobody. Zniknął dzienny limit łącznego ryzyka dla cywilów. A przy części uderzeń pojawiły się liczby, które trudno wyrzucić z głowy. Bojownik niższego szczebla, dopuszczalne ryzyko, nawet 20 zabitych cywilów. Ważny dowódca Hamasu, wyjątkowo nawet 100 cywilów. 100 ludzi, jeden cel. Nie przy każdym ataku i nie przez całą wojnę. Ale taka kalkulacja naprawdę istniała. Izraelska armia potwierdziła, że zasady zmieniono. Twierdzi, że działała zgodnie z prawem. Później część reguł ponownie zaostrzono. Ale bomba nie rozróżnia, czy dziecko było celem, czy tylko znalazło się obok celu. Jeśli mieści się w dopuszczalnej liczbie ofiar, atak może ruszyć. Na ekranie jest jeden bojownik, w tabeli 20 albo 100 osób. W prawdziwym domu rodzice, sąsiedzi i dzieci. I w tym momencie człowiek znika, zostaje liczba. I to jest granica, która przesunęła się po 7 października w izraelskiej armii. Tej zmiany nie da się zrozumieć bez tego, co działo się wtedy w Izraelu. Szoku, strachu, wściekłości i bez języka, który coraz częściej zacierał granice między Hamasem a ludźmi w Gazie. 7 października 2023 roku coś pękło. Okazało się, że Hamas nie był grupą uzbrojonych bojowników przemyconych przez płot. Był wojskiem z planem, celami i logistyką. Po szturmie palestyńskich bojowników na Izrael w mieszkaniach zabitych Izraelczyków znaleziono dokumenty operacyjne, które wyglądały jak rozkazy. W pierwszych dniach szok zamienił się we wściekłość. 9 października, jeszcze zanim wojsko wkroczyło do Gazy, minister obrony Joab Gallant mówił: walczymy z ludzkimi zwierzętami i mówił o całkowitym oblężeniu. Izrael odciął Gazie prąd, jedzenie, paliwo. Kto odlicza potem cywilów, ten jest po stronie Hamasu. A przecież Gaza to 2 miliony ludzi. Hamas

1000 razy mniej. Najpierw znika zatem różnica między Hamasem a Gazą, potem między bojownikiem a cywilem, a na końcu znika dziecko. Nie z ekranu, ale z wyobraźni. A kiedy nie widzisz twarzy dziecka, łatwiej jest zobaczyć liczbę 20, 100. No to jest w końcu dopuszczalne ryzyko. Tyle, że przez dużą część tej wojny wielu Izraelczyków tych twarzy niemal nie widziało. W ich telewizji Gaza wyglądała zupełnie inaczej. Hind czekała w samochodzie, gdy ten język wchodził na ekrany telewizji.

0: Wyobraź sobie takie dwa ekrany. Na jednym zakładnik z imieniem, z rodziną, która mówi do kamery. Na drugim dym, mapa, komunikat armii. Jedna ofiara ma twarz, a druga ma numer. Sondaż Instytutu Demokracji Izraelskiej mówił, że 79% żydowskich Izraelczyków uważało, że armia używa, uwaga, zbyt mało siły w Gazie. Niezależnie od strony politycznej, 86% tak samo. Gdy stąd patrzysz, 335 śladów po pociskach na samochodzie Hind to szczegół techniczny, to nie jest emocja. Przez znaczną część wojny właśnie tak wyglądały dwa obrazy w tej samej wojny w głównych izraelskich mediach. Izraelczycy widzieli ból swoich ludzi z bliska. Palestyński ból często zostawał daleko, za dymem, wojskowym językiem i paskiem na dole ekranu. Media spychały głód, zniszczenie i cierpienie w Gazie na margines. Dlaczego? Bo po 7 października kraj patrzył przede wszystkim na własną ranę. Widzowie chcieli wiedzieć, co z zakładnikami i żołnierzami. W lipcu 2025 roku, czyli w czasie, kiedy wojna jeszcze trwała, Israel Democracy Institute zadał ludziom proste pytanie. Czy niepokoją ich doniesienia o głodzie i cierpieniu w Gazie? Wśród żydowskich respondentów 79% odpowiedziało, że nie niepokoją ich albo nie niepokoją zbytnio. Wśród arabskich respondentów 86% mówiło, że są zaniepokojeni. To nie jest sondaż oczywiście o poparciu dla zabijania dzieci, ale on pokazuje, czy cierpienie ludzi po drugiej stronie w ogóle przebija się przez ekran. Bo w izraelskiej telewizji Hind nie miała twarzy, miała jedynie numer. Nie wszyscy w Izraelu się na to godzili. 1000 weteranów lotnictwa i wywiadu podpisało list. Dopuszczamy uderzenie celów, gdy wiadomo, że zginą cywile. To sprawa polityki, nie wojskowych. Prokuratura wojskowa zamykała śledztwa w kilka tygodni. Na rozkazy, które rozbiły bloki mieszkalne, nie znaleziono dowodów celowości, bo sama armia prowadziła śledztwo przeciwko sobie. W izraelskich bazach pojawiały się demonstracje rodzin zakładników, ale one nie zatrzymywały bombardowań. Hind nie potrzebowała raportu po swojej śmierci. Potrzebowała, żeby ktoś powiedział nie strzelać. To jest podcast Świat w Polskim Radiu 24. Opowiadamy o ludziach, miejscach i decyzjach, które pokazują więcej niż same nagłówki. Dziś o palestyńskich dzieciach w Gazie i o tym, jak ich życie znikało z wojskowej kalkulacji, języka polityków i obrazu wojny pokazywanego w izraelskich mediach. Premierowe wydanie podcastu Świat w każdą niedzielę o 7:30 w Polskim Radiu 24.
1: Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu.
0: Meriem Shabbat ma 12 lat. Przeżyła. Gdy Izraelczycy oglądali sondaże, ona szła po wodę. Z obozu Nusejrat do punktu rozdawczego, tam i z powrotem, z matką, bo ojciec nie mógł.
2: Kiedy idę po pomoc żywnościową, pytam, dlaczego tata nie pójdzie i nie przyniesie jej dla nas? Wtedy przypominam sobie, że nie żyje.
0: Meriem nie jest w statystyce zabitych, jest w innej. Ponad 58 tysięcy dzieci w Gazie straciło co najmniej jednego rodzica. Jej ojciec zginął w nalocie w listopadzie 2023 roku, czyli na początku wojny. Ona szła po jedzenie i pytała, dlaczego tata tego nie zrobi. I dopiero potem sobie przypomniała. Dziecko może przeżyć bombardowanie i nadal stracić wszystko, czego potrzebuje.

0: żeby pozostać dzieckiem. Dom, szkołę, rodzica, poczucie, że ktoś większy jest w stanie go ochronić. 97% szkół w Gazie zostało uszkodzonych lub zniszczonych. System edukacji nie funkcjonuje. System ochrony zdrowia przestał istnieć w jakiejkolwiek formie, jaką można nazwać systemem. Dzieci, które przeżyły, trafiają na listę 58 tysięcy sierot. Nie dlatego, że straciły życie. Dlatego, że wojna zabrała im wszystko inne. Jak krzywdzenie dzieci palestyńskich stało się w Izraelu dopuszczalne? Krok po kroku. Dziecko znikało z ekranu, z języka i z wojskowej kalkulacji. Dowódca widział cel, w tabeli widział dopuszczalną liczbę ofiar. Widz przed telewizorem widział dym i mapę, a dziecko po drugiej stronie nie miało twarzy. Najbardziej przerażające w tej historii jest to, że nie potrzeba jednego człowieka, który powie: zabijcie dziecko. Żołnierz widzi cel, dowódca widzi liczbę dopuszczalnych ofiar, widz przed telewizorem widzi komunikat o uderzeniu. Śledczy widzi sprawę dopiero po wszystkim. Każdy widzi tylko swój fragment decyzji. I właśnie wtedy odpowiedzialność rozpływa się między ekranem, rozkazem, tabelą i raportem. Nikt nie musi powiedzieć: to była moja decyzja, a dziecko i tak ginie. Najgroźniejsza granica nie przesuwa się wtedy, gdy wszyscy nagle zaczynają nienawidzić dzieci. Przesuwa się wtedy, gdy kolejne osoby uznają, że życie tego dziecka nie jest już ich odpowiedzialnością. Dziecko nie musiało być celem. Wystarczyło, że przestało być powodem, żeby nie uderzać. Hind czekała, aż ktoś potraktuje jej życie jak swoją odpowiedzialność, ale system wcale jej nie chronił.
1: To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski.
0: Raporty, wojskowe procedury i sondaże pokazują mechanizm, ale na koniec chcę wrócić do głosów ludzi, którzy znajdowali się po drugiej stronie tych decyzji. W listopadzie 2023 roku, miesiąc po rozpoczęciu wojny, rozmawiałem z Palestyńczykami uwięzionymi w Gazie, o samą Abu Zabidą, samym Abu Salemem i Tarekiem Abu Sayedem. Opowiadali nie o strategii, o wielkiej polityce, ale o zwykłym dniu, ucieczce z domu, szukaniu wody, jedzenia, internetu i miejsca, które mogłoby być bezpieczne. Oto fragment tamtego odcinka.
2: Dzień dobry. Jestem obywatelem Polski mieszkającym na strefie Gazy, dokładnie w centrum Gazy. 7 października izraelskie wojsko zbombardowało nasze dzielnice, w tym był nasz dom. Cudem udało mi przeżyć razem z żoną i z czwórką dzieci, tego wszystkiego. Pół godziny przed zbombardowaniem udało nam zabrać komórki i paszporty Polski i ojciec stan tego piekła na południu. Myśleliśmy, że tam będzie bezpiecznie, ale niestety też spadają bomby. Nie ma bezpiecznego miejsca w strefie Gazy. Kilka dni temu zbombardowali dom naszego sąsiada. To był 3-piętrowy dom. Tam mieszkało 15 osób. Większość od nich to dzieci i kobiety. Już wszyscy nie żyją.
3: I am originally from Jabalia, north of Gaza, but now I am south of Gaza.
4: Pochodzę z Dżabalii na północy Gazy. Teraz jestem na południu Gazy. Uciekłem 2, może 3 tygodnie temu. Tak naprawdę uciekłem tutaj nie dlatego, że na północy są bombardowania, bo bomby spadają wszędzie. Uciekłem, gdy zaczęło brakować wody. Moja rodzina jest teraz ze mną. O, słyszę, że są teraz bombardowania. Przyjechałem właśnie do szpitala w Deir al-Balah, czyli w mieście na południu Gazy.
3: In the middle governorate, which is the south of Gaza.
5: Jesteśmy tutaj w strefie Gazy. Brakuje nam wszystko, ciężko jest tutaj, wie pan, tu jest 365 km kwadratowi. Jesteśmy od 24 godziny na dobę. Ale mimo wszystko, wie pan, tu mamy silną wolę i po prostu, wie pan, droga do wolności nigdy nie była rodziowa.
3: Lots of my time I lose it in managing water and food for my family.
4: Najwięcej czasu spędzam teraz na szukaniu wody i jedzenia dla mojej rodziny. Nie twierdzę, że w Gazie w ogóle nie ma wody pitnej, ale jest jej niewiele, więc staram się znaleźć wodę oraz mąkę. Piekarnie tutaj nie pracują, więc chleb trzeba zrobić samemu. Tyle, że do tego trzeba jeszcze gazu do gotowania, ale gazu nie ma. Używamy więc kartonów, pudełek, żeby w ogóle móc rozpalić ogień.
3: So we use karton, hard papers and text box to make fire to bake.
4: Tracę

0: Też sporo czasu, żeby znaleźć internet, bo przecież jestem dziennikarzem. Teraz przejechałem jakieś 5-6 kilometrów tylko po to, by przyjechać tutaj do szpitala, bo tutaj jest internet. W domu, gdzie mieszkamy, choć to w zasadzie jest obóz dla uchodźców, nie ma internetu. Jakość połączeń jest bardzo zła. W tym szpitalu, w którym teraz jestem, jest pompa z wodą. Tu jest mnóstwo dzieci. One przyniosły ze sobą kanistry lub puste butelki i napełniają je, a wewnątrz szpitala na korytarzach jest pełno ludzi i jest ciężko się przecisnąć. Tak naprawdę ten szpital stał się miejscem schronienia dla setek rodzin. Tłumy ludzi koczują na korytarzach w środku budynku, pomiędzy pokojami chorych albo na dziedzińcu czy w ogrodzie. Tu jest mnóstwo ludzi, którzy nie są stąd. Oni pochodzą z północy Gazy. Nie mają tu w pobliżu żadnych krewnych, dlatego przyjechali do szpitala. Chronią się także tutaj, bo uważają, że szpital jest bezpiecznym miejscem. Choć tak naprawdę nie ma w Gazie bezpiecznych miejsc. Szpitale też są przecież celem ataków. Brak wody oznacza, że jesteśmy brudni. To dla nas ryzyko chorób. Moja mała córka Leila ma 5 lat. Ona wymiotuje i jest odwodniona. Do tego szpitala, w którym jestem, też przychodzi mnóstwo osób, które chorują. A lekarze nie mają dla nich czasu, bo mają tylu rannych z bombardowań.
1: To był podcast Świat w Polskim Radiu 24. Premierowe wydania w każdą niedzielę o 7:30. Podcast Świat znajdą Państwo także na YouTube, Instagramie i na Facebooku. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Reklama. Podcast Polskiego Radia.
3: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
3: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Ósma noc amerykańskich ataków na cele w Iranie. Teheran uderza w Trumpa w pisemnym oświadczeniu. Anglicy lepsi od Francuzów w meczu o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. W spotkaniu padło aż 10 goli. Będą też alarmujące dane policji. W Polsce rośnie liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Siły amerykańskie zakończyły kolejną falę ataków na Iran. Poinformowało o tym Centralne Dowództwo Armii Stanów Zjednoczonych. Atakowano wojskowe obiekty obserwacyjne na wybrzeżu, stanowiska obrony przeciwlotniczej, obiekty marynarki wojennej, a także magazyny rakiet i dronów. Celem ataku były też siły irańskiej gwardii rewolucyjnej, które przedwczoraj uderzyły w amerykańskich żołnierzy w Jordanii. Amerykanie atakowali cele w Iranie ósmą noc z rzędu. Tymczasem najwyższy przywódca Iranu, Mojtaba Khamenei, w pisemnym oświadczeniu stwierdził, że powtarzające się naruszenia przez Stany Zjednoczone porozumienia podpisanego przez prezydentów Iranu i USA pokazały, że podpis prezydenta Donalda Trumpa jest, i tu cytat, całkowicie bezwartościowy i pozbawiony wiarygodności. Khamenei stwierdził też, że Stany Zjednoczone powinny wiedzieć, iż naród irański i front oporu mają dla nich, i tu kolejny cytat, niezapomniane lekcje. Za nami jeden z najbardziej szalonych meczów w historii piłkarskich mistrzostw świata, w którym padło aż 10 goli. W Miami Anglia pokonała Francję 6-4 i została trzecią drużyną świata. Przed nami już tylko finał. O 21:00 na stadionie w East Rutherford Hiszpania zagra z Argentyną. Więcej o spotkaniu Anglia-Francja, a także o oczekiwaniach na finał usłyszą Państwo na naszej antenie już za nieco ponad kwadrans w informacjach sportowych. Presja ma sens, mówią polscy politycy, komentując piątkę.

0: wyjątkową deklarację prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że zostaną otwarte wszystkie archiwa służb specjalnych Ukrainy dotyczące rzezi wołyńskiej. Ponadto ma zostać wydana duża liczba zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że stało się tak, ponieważ polska klasa polityczna mówiła jednym głosem w sprawie skandalicznej decyzji władz w Kijowie o uhonorowaniu UPA.
1: Doprowadziło do tego, że powstała rezolucja w Parlamencie Europejskim na ten temat, która krytycznie się do tego odnosi. I też Karol Nawrocki odbył moim zdaniem potrzebną i ważną rozmowę w Ankarze na szczycie NATO z Wołodymirem Zełenskim. Ona trwała godzinę. I to wszystko spowodowało, że pojawiła się refleksja w elitach państwa ukraińskiego.
0: Andrzej Szejna z Nowej Lewicy dodaje, że naciski wywarte wspólnie przez prezydenta i rząd miały kluczowe znaczenie. W jego ocenie istotny był również przebieg szczytu NATO w Ankarze.
2: Pokazał Polskę jako wzorcowego sojusznika w NATO, który modernizuje swoją armię. O tym mówił prezydent Trump, o tym mówił Mark Rutte, sekretarz generalny NATO. I wreszcie trzecia sprawa, pomoc, która płynie dla Ukrainy, 70 miliardów oraz 90 miliardów z Unii Europejskiej, której również mamy instytucję, jaką jest Parlament Europejski, który swoje uchwale potępił eskalację konfliktu i brak zrozumienia ze strony ukraińskiej dla roszczeń polskich.
0: To właśnie decyzja o nadaniu jednemu z oddziałów ukraińskiej armii nazwy bohaterów UPA doprowadziła do pogorszenia relacji polsko-ukraińskich. W reakcji na tamtą decyzję prezydent Karol Nawrocki odebrał prezydentowi Wołodymyrowi Załęskiemu Order Orła Białego, przyznany w czasach rządów Andrzeja Dudy. 9 osób zginęło w Polsce w pierwszej połowie tego roku w wypadkach z udziałem hulajnóg. To 2 razy więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przybywa też zdarzeń drogowych z udziałem tych elektrycznych jednośladów. Najnowsze dane policyjne ma Aneta Łuczkowska.
3: Od stycznia do końca czerwca doszło w całym kraju do ponad 640 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. To 2-krotny wzrost w przeciągu 2 lat. Rannych zostało prawie 600 osób. Dla Arkadiusza Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pytanie, czy hulajnogi są bezpieczne, jest pytaniem retorycznym.
4: Oczywiście, że nie. Mówimy o tym już od wielu lat. Niebezpiecznie się czują piesi, niebezpiecznie się czują inni uczestnicy ruchu drogowego, w tym też kierowcy.
3: Jak dodaje ekspert, trzeba weryfikować prędkość, z jaką jeżdżą hulajnogi, a kaski powinny być obowiązkowe dla wszystkich.
4: A nie tylko dla tych młodych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, że to też wymusi noszenie kasku z sobą albo rezygnację z tego urządzenia.
3: Z problemem hulajnóg elektrycznych mierzą się też inne kraje. Niemiecki Federalny Urząd Statystyczny odnotował w ubiegłym roku drastyczny wzrost liczby wypadków z udziałem hulajnóg. Z kolei władze Paryża po referendum zakazały działalności wypożyczalni tych jednośladów. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Najpierw piknik, potem koncert. Lato z radiem zawitało wczoraj do Chełma. To był kolejny przystanek na wakacyjnej trasie zorganizowanej przez Polskie Radio i Telewizję Polską. O szczegółach Anna Orzeł.
5: To był dzień pełen atrakcji i emocji. Przed południem słuchacze mieli okazję poznać kulisy powstawania kultowej audycji Lato z radiem, a wieczorem mogli posłuchać gwiazd polskiej sceny muzycznej, między innymi Pawła Stasiaka i zespołu Papa D.
6: Publiczność reaguje w taki bardzo żywiołowy sposób i to jest ta różnica, jeżeli chodzi o te inne koncerty, które gramy też podczas naszej trasy letniej.
5: Koncert Lata z radiem to wyjątkowe wydarzenie.
7: Skład zespołu wykonawców, no fenomenalny, tam nie było po prostu słabego elementu.
8: Super. W ogóle Big Cyc zmiótł scenę, wideo, Cugowski. Super zabawa.
7: Świetnie. Naprawdę było fantastycznie. Super!
5: Najbliższy koncert Lata z radiem za tydzień w Grudziądzu. Anna Orzeł, Polskie Radio.
0: Przypomnijmy, że w te wakacje Lato z radiem odwiedziło już Bielsko-Białą, Radom, Zakopane i Ełk.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na początek ostrzeżenie 1. i 2. stopnia przed burzami z deszczem, porywistym wiatrem i lokalnie z gradem. Alerty obowiązują na terenie 10 województw w centrum, na południu i południowym wschodzie kraju. W pozostałych regionach może przelotnie pokropić. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 stopni na zachodzie i nad morzem, około 25 w centrum, do 29 na Podkarpaciu. Jutro nieznacznie się ochłodzi, ale nadal będzie deszczowo i gdzieniegdzie burzowo.
10: I mamy już 7 minut po godzinie 8. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 w niedzielę. To jest 19 dzień lipca. Przypomnijmy, wschód słońca.

0: A dzisiaj miał miejsce o 4:35. Zachód nadejdzie o 20:47, a przed nami kolejne tematy.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: I kolejny wakacyjny temat przed nami, bo udana wycieczka, jak się okazuje, nie wymaga paszportu i zamorskich podróży, by było jak w kinie. Wystarczy ruszyć na szlak, Mazowsze na filmowo. Izabela Stelmańska, prezeska Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, serwuje gotowy poradnik, jak planować mikrowyprawy i gdzie znaleźć idealne fotokadry. W tym odcinku Spakowanych odkrywamy dla Państwa sekrety Sierpca z planu Ogniem i Mieczem, militarne zakątki twierdzy Modlin z Killera oraz słynną ławeczkę w Jeruzalu z serialu Rancho.
2: Spakowani. Poradnik turystyczny.
3: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Jarosław Kałucki, a to jest program Spakowani, program o podróżowaniu do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Dzisiaj w Spakowanych ruszamy w trasę, która idealnie łączy magię kina z weekendowym resetem, bo bierzemy na warsztat wyjątkowy projekt Mazowsze na filmowo, ale opuszczamy stolicę, bo stolica jest właściwie jednym wielkim, nieustającym planem filmowym, natomiast dziś sprawdzimy, co kryją regionalne szlaki. Z nami Izabela Stelmańska, pani prezes zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: Zanim spakujemy się i wyruszymy na te szlaki, podejdźmy do tematu czysto praktycznie. Gdzie poszukać inspiracji, a w zasadzie najpierw informacji o tym, do których właściwie miejsc mam pojechać? Czy istnieją takie mapy, przewodniki, gdzie ich szukać, jeśli istnieją?
4: Istnieją, oczywiście szlak jest wytyczony, oznakowany. Oczywiście ten szlak też ewoluuje cały czas, ponieważ dochodzą nowe produkcje filmowe. Natomiast ja wszystkich zachęcam do tego, żeby w pierwszej kolejności ci, którzy lubią używać nowych technologii do pozyskiwania właśnie wiedzy, weszli na stronę mazowsze.travel.pl. To jest oficjalny profil właśnie podróżniczy po Mazowszu i tutaj odnajdziemy inspirację, w jaki sposób podróżować po Mazowszu, gdzie można pojechać, co można ciekawego zobaczyć. I jeżeli na przykład mówimy o szlaku filmowym, również tam są takie podpowiedzi, gdzie były kręcone jakiego rodzaju produkcje filmowe. Natomiast ci, którzy nie lubią podróżować...
3: Tak bardziej oldschoolowo.
4: Oldschoolowo, ale ja też wolę, nie wiem czy jestem oldschoolowa czy nie, ale jednak wolę mieć przed sobą pisany materiał, więc oczywiście też są drukowane przewodniki po Mazowszu, właśnie szlak filmowy po Mazowszu też jest drukowany. Takie przewodniki można uzyskać albo w punktach informacji turystycznej, albo chociażby uczestnicząc w różnych imprezach plenerowych, tam gdzie jest Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna i też na naszym stoisku można takie przewodniki pozyskać.
3: Czy to ze smartfonem, czy to z mapą.
4: Możemy podróżować.
3: Wsiadamy w auto albo pociąg.
4: W pociąg, w koleje mazowieckie też można się.
3: I jedziemy. Jedziemy najpierw na północ i na zachód, bo wiem, że ten szlak jest podzielony na takie subregiony, troszeczkę jak Dolna Austria ma swoje firtle, tak, ten szlak filmowy ma swoje takie właśnie fragmenty, ćwiartki. Zacznijmy od tego północnego zachodu.
4: Faktycznie podzieliliśmy sobie trochę tak województwo, północny zachód, no to tutaj oczywiście wiele miejsc przychodzi mi od razu na myśl i wiele takich miejsc, które nie do końca też nawet wiemy, że to były kręcone na terenie województwa mazowieckiego. Grają tak naprawdę, bo to nie tylko aktorzy grają, ale też i miejsca grają inne miejsca niż są w rzeczywistości.
3: No tam były wielkie produkcje na tym północnym zachodzie. Tutaj z kamerą pojawił się Jerzy Hoffman, Andrzej Wajda. Co to były za filmy i gdzie szukać śladów tych produkcji?
4: Jeżeli chodzi o Jerzego Hoffmana, no to tutaj wystarczy powiedzieć chociażby Ogniem i Mieczem. I tutaj zabrałabym Państwa do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, który był takim planem filmowym podstawowym, jeżeli chodzi o Ogniem i Mieczem. Wiele kadrów, które znamy z filmów, odnajdziemy właśnie tam podróżując. Niestety nie ma już niektórych rzeczy, które były wzniesione, bo to już też i czas od produkcji minął i żeby nie zagrażało osobom.
3: Niektóre się spaliły na planie.
4: No właśnie, mówię o tym, które się spaliły,

0: ale przez jakiś czas jeszcze były, chociażby w skansenie. No ale też ten czas, kiedy bezpieczeństwo pozwalało, upłynął i było trzeba rozebrać. Więc Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Ogniem i Mieczem, tam było też usytuowane, ale też inne produkcje, chociażby Pan Tadeusz był realizowany właśnie w jakimś tam zakresie w Muzeum Wsi Mazowieckiej. Ale jeżeli
1: mówimy... Zosia po ogródku biegała w Sierpcu.
0: Tak, ale tutaj piękne plenery oczywiście odnajdziemy, no i też niektóre miejsca charakterystyczne na mapie samego skansenu też odnajdziemy właśnie na planie filmowym. A jeżeli mówiliśmy też o Ogniem i Mieczem, to musimy pamiętać o tym, że z drugiej strony Płocka, bo jesteśmy w okolicach właśnie cały czas Płocka, skansen w Sierpcu jest po jednej stronie jakby Płocka, po drugiej stronie jest za Wisłą. Piękna malownicza gmina Łąck i tutaj też odnajdziemy ślady właśnie Ogniem i Mieczem. Słynny pojedynek pana Wołodyjowskiego nad jeziorem przy pięknej kapliczce w leśnych terenach. To właśnie jest teren związany właśnie z gminą Łąck. Dla przybliżenia to jest też pięknie położone miejsce, ponieważ to jest nad jeziorem, a po drugiej stronie jeziora jest piękny pałacyk wzniesiony i to jest pałacyk rdza Śmigłego, więc też historycznie ładnie usytuowany. Zachęcam do tego i to jest teren też po jeziorze Gostyńsko-Włocławskiego, więc ci, którzy lubią podróżować aktywnie, to ja zachęcam do tego, żeby z jednej strony właśnie poznawać miejsca, chociażby poprzez plenery filmowe, ale z drugiej strony można zabrać ze sobą rower na miejsce.
1: Ja sobie właściwie nie wyobrażam, żeby pojechać zaliczać tylko i wyłącznie te miejsca filmowe, bo ale wokół jest mnóstwo innych bardzo ciekawych obiektów.
0: Miejsc, tak.
1: Przegapić pałacyk rdza Śmigłego, no nie wyobrażam sobie.
0: No więc dlatego zachęcam do tego, żeby w taki sposób podróżować. Nawet jeżeli się zdecydujemy pojechać własnym samochodem, to możemy ten samochód pozostawić chociażby w Płocku. Do Łącka bardzo ładna trasa, wiedzie rowerowa również, więc możemy tutaj spokojnie tak podróżować. A jak mówię, że zostawić można samochód chociażby w Płocku, no to Płock to znamy na pewno z takich produkcji jak Stawka Większa niż Życie. Więc tutaj chyba większej reklamy nie musimy robić, ale Szatan z siódmej klasy i też Szatan z siódmej klasy, mówiłam wcześniej o Łącku i były pewne ujęcia kręcone w samym pałacyku. Jedna ze stacji telewizyjnych kręciła niedawno, kilka lat temu serial pod powierzchnią, więc też Płock był plenerem właśnie dla tego serialu. Więc tutaj też ten Płock z uwagi na tą sytuację filmową, ale też z uwagi na historię, bo Płock to jest stolica, była stolica Polski, ale historyczna stolica Mazowsza. Tu są pochowani również władcy Polski, więc zachęcam do tego, aby podziwiać z jednej strony widoki, które stojąc na wzgórzu Tumskim możemy obserwować Wisłę, a z drugiej strony właśnie poznawać tą historię Płocka i nie tylko.
1: Trzymając się tych militarnych klimatów, wylądujemy w Modlinie.
0: Modlin. Modlin, piękne miejsce. Oczywiście Koszarowiec, który no, pamięta różne walki niepodległościowe i był świadkiem, ale Modlin również też jako plan filmowy jest chętnie wykorzystywany przez filmowców i to tutaj właśnie były kręcone chociażby CK Dezerterze, ale też z takich współcześniejszych filmów to też niektóre sceny związane z filmem Miasto 44.
1: Zdaje się, że to z Modlina Jurek Killer uciekał z konwoju.
0: No tak, ale to też jeszcze film związany z sam postacią pana prezydenta Lecha Wałęsy. Również też były pewne ujęcia, więc naprawdę tam można odnaleźć miejsca, ale też trochę popodróżować sentymentalnie po tym Koszarowcu. Niektórzy też podróżują dlatego, że niektórzy pamiętają swoją służbę wojskową i tam stacjonowali.
1: W ogóle twierdzę, Modlin warto zwiedzać z przewodnikiem, dlatego że to jest po pierwsze ogromna przestrzeń, po drugie... No
0: ponad
1: tyle...
0: kilometr długości Koszarowiec, więc
1: I tyle ciekawostek tam jest, takich, których w przewodnikach nie wyczytacie.
0: Natomiast też to, co ciekawe, jeżeli wejdziemy na wieżę widokową, to zobaczymy też łączenie Wisły i Narwi, a tak bardziej to Bugo Narwi, niektórzy nazywają ten odcinek Narwi.
1: Zobaczymy ten słynny spichlerz, który był...
0: Zobaczymy pana Tadeusza, tak?
1: No
0: czyli
1: właśnie
0: spichlerz po drugiej stronie właśnie Narwi, który był też plenerem dla pana Tadeusza.
1: To Zamek Choreszków.
0: Zamek Choreszków, ale to też co ciekawe, oczywiście nie można wchodzić na teren spichlerza, natomiast jeżeli będziemy podróżować chociażby kajakiem, można podpłynąć, wyjść na to.

0: wyspę. Natomiast jak już będziemy na tej wieży widokowej, będziemy z odległości podziwiać sam Spichlerz, ale też będziemy widzieli to odcięcie i połączenie się dwóch rzek, to niekoniecznie trzeba jechać i obserwować łączenie się dwóch oceanów, bo możemy to zaobserwować na terenie województwa mazowieckiego.
1: To jeszcze Żyrardów, tak na koniec, bo to jest, zdaje się, z wielu względów obowiązkowy punkt tej filmowej podróży.
0: To jest w ogóle perła w koronie, jeżeli chodzi o województwo mazowieckie pod względem industrialności. I jeżeli mówimy o industrialności, to również Żyrardów wcielił się tutaj w plenery gdańskie. I tutaj był kręcony chociażby film Wałęsa, więc tu też z uwagi na to, że jest zachowana cała osada pofabryczna i ona jest jeszcze nieskażona taką nowoczesnością, czyli nie ma, nie wiem, jakichś wysokich chociażby masztów. I ona może spokojnie tak naprawdę być plenerem właśnie dla takich produkcji, które były jakiś czas temu jakby znane nam, chociażby lata 70. czy nawet wcześniejsze. I tutaj sama historia Żyrardowa jest dosyć ciekawa, bo ta osada pofabryczna powstała właśnie na potrzeby fabryki lnu w Żyrardowie. I ona została tak skonstruowana, żeby były oczywiście też i kamienice dla pracowników fabryk, ale również wille dla kadry zarządzającej. I tak do tej pory tak naprawdę jest to zorganizowane, więc możemy się przenieść troszeczkę wspomnieniami zupełnie gdzie indziej. Natomiast też to zaprasza Mazowsze na Filmowo i żebyśmy poznali ten Żyrardów, który znamy jako Gdańsk z produkcji filmowej.
1: No i teraz przenosimy się na wschód. I to chyba jest miejsce, na które wszyscy słuchacze czekają, bo nie ma chyba kogoś, kto nie zna albo nie oglądał, a przynajmniej nie słyszał o filmie Rancho. Tak. Tamte wszystkie plenery są właśnie w okolicach Jeruzala, Mrozów. Proszę powiedzieć.
0: Powiat miński. I tutaj ja się bardzo cieszę, bo kolejny sezon będzie kręcony. I Jeruzal, który wcielił się w miejscowość Wilkowyje, słynie oczywiście z ławeczki pod sklepem Ukrysi. Filmowcy zobaczyli to miejsce, zakochali się jakby w tym miejscu o tyle, że nawet niektórzy tam się osiedlili albo na przykład próbują się osiedlić. Ostatnio słyszałam, że Cezary Żak nawet był zainteresowany zakupem chociażby tam działki.
1: O proszę, to można ewentualnie nawet zobaczyć Cezarego Żaka, który poszukuje nieruchomości.
0: Ale możemy zobaczyć Żaka i innych artystów grających właśnie w filmie Rancho chociażby 15 sierpnia, kiedy się odbywa zlot ranchersów. I wtedy możemy tam pojechać i przeżyć zupełnie niesamowitą sytuację, bo tam są tłumy, tam są tysiące osób na tym małym ryneczku, który jest zazwyczaj spokojną mieściną. To możemy stać w kolejce godzinnej po to, żeby właśnie zrobić sobie zdjęcie na tej słynnej ławeczce przed sklepem Ukrysi.
1: Ale jeszcze dodajmy, zanim wyjedziemy z Jeruzala, to przed sklepem Ukrysi, po drugiej stronie jest drugi sklep, konkurencja nie śpi, ale tam jest taki placyk też, tak, gdzie są tablice pamiątkowe poświęcone artystom, dokładnie, którzy grali w tym filmie, więc też warto sobie można popatrzeć, dokładnie odświeżyć pamięć, kto tam w tym filmie grał. Niektórzy już niestety nie zagrają.
0: Nie zagrają, niestety.
1: Mam jeszcze tak jedno pytanie a propos oznakowań, no bo wiadomo, jak filmowcy przyjechali i popatrzyli, to oko filmowca wyłapało najlepsze ujęcia, najpiękniejsze
0: dokładnie
1: miejsca.
0: Tak. To oczywiście są tablice informacyjne w miejscach, gdzie są takie punkty, takie najistotniejsze na tym szlaku, bo też nie jesteśmy w stanie postawić tablic przy każdym miejscu, które zagrało w filmie, ale w niektórych miejscach z takimi tablicami związanymi właśnie ze szlakiem filmowym możecie się Państwo spotkać. Mówiłam tutaj o Łącku i w Łącku taka tablica jest. W Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu też przed wejściem jest pokazane, które to miejsca mniej więcej były brane pod uwagę, w jakich właśnie produkcjach ten obiekt brał udział. I w Żyrardowie też znajdziecie Państwo taką tablicę informującą o tym, że były realizowane tutaj produkcje filmowe. Nie tylko te miejsca, o których rozmawiamy, brały udział w nagraniach różnych produkcji filmowych. Tych miejsc naprawdę jest ponad setka na terenie województwa mazowieckiego. Chociażby Sandomierz niekoniecznie jest nagrywany w Sandomierzu, ale również na Mazowszu.
1: Na które filmowo zapraszała pani Izabela Stelmańska, szef

0: 8.22, Polskie Radio 24, jesteśmy z Państwem i teraz pora na informacje prosto ze świata sportu. Andrzej Grabowski tuż obok mnie. Andrzeju, dzień dobry, a my ostatnio się widzieliśmy na skrzyżowaniu.
1: Tak, byłem mocno zaskoczony.
0: Zastanawiałem się, czy mnie poznałeś, czy nie, bo ja w kasku na motocyklu jechałem, ci machałem,
1: tak,
0: mówiłem dzień dobry.
1: Potrzebowałem tak z 15 sekund, zastanawiałem się, czy to nie były skoczek narciarskie, właściwie ekspert telewizyjny, bo trochę podobnie jesteście z Wiktorem Pękalą, który w TVP Sport występuje. Jakbyś się przyjrzał.
0: To muszę się przyjrzeć w takim
1: przynajmniej
0: razie.
1: Przynajmniej oczy macie podobne, no to tylko oczy było
0: no
1: widać.
0: Tak, tylko oczy było widać, to prawda. Nie, ale to narty zostawiłem w takim razie, ale z progu wyskoczyłem później, jak się zielone światło zrobiło. W każdym razie.
1: To dynamicznie było rzeczywiście. Duży motocykl.
0: Co się wydarzyło wczoraj, powiedz, na tych mistrzostwach świata? Co się wydarzyło w tym meczu o trzecie miejsce? Czy wszystkim tak mocno zależało, że tyle bramek padło i Francji, i Anglii, czy jednak w drugą stronę odpuścili i niech się dzieje?
1: No to zaraz Filipa Jastrzębskiego spytamy, ale to sprawa jest o tyle ciekawa przecież, że wszyscy, może nie wszyscy, ale bardzo dużo tych głosów było przed meczem. Po co w ogóle gramy wciąż o brązowy medal, że na Euro nie gramy, na Mundiala gramy, że to takie trochę dobijanie leżącego, że zero z tego pożytku, choć paradoksalnie jak historia nas uczy taka w miarę świeża, to często te mecze o brązowy medal są bardzo, bardzo ciekawe, a ten to chyba pokonał wszelkie możliwe skale, bo 10 goli w takim wydarzeniu, hat-trick Saki, rekord Mbappé, o tym będziemy za chwilkę mówić, bo naprawdę jest to czym i trochę trudno zrozumieć, co się wczoraj wydarzyło, tym bardziej, że Anglicy wystawili taki skład, można powiedzieć, nieco nieoczywisty.
0: To prawda, bo zabrakło chociażby w tym wyjściowym składzie Bellingama. Harry Kane też na ławce usiadł przecież rezerwowych. No ale to więcej informacji o Mundialu i nie tylko już teraz w Polskim Radiu 24.
1: To przenosimy się do Filipa Jastrzębskiego. No i właśnie, miało być letnie granie o nic, a tu Anglicy w półrezerwowym składzie robili cuda aż do czasu. O co w tym meczu w ogóle chodziło?
2: Dzień dobry. No, rzeczywiście nasłuchaliśmy się bardzo dużo takich opinii ze strony trenerów i piłkarzy angielskich i francuskich, jak to bardzo im się nie będzie chciało grać w tym meczu o trzecie miejsce w Miami. Aż tu nagle się okazało, że chyba Anglicy Francuzów oszukali i po prostu stwierdzili, że chcą zagrać efektownie, chcą sięgnąć po ten medal i chcą się niesamowicie zmotywować na to spotkanie. No i Francuzi w końcu zauważyli, no to jak tak to wygląda, no to panowie trzeba zagrać w tej drugiej połowie spotkania i być może nawet Anglików przegonić. No przegonić się nie udało, dogonić też się nie udało, no ale zrobiło się już naprawdę w pewnym momencie gorąco. No ale po kolei Anglicy zaczęli strzelanie bardzo szybko. Najpierw Declan Rice, później jest Rikonsa. Dwukrotnie Saka przed przerwą 4-0 i wydawało się, że no, w drugiej połowie spotkania mogą pójść za ciosem podopieczni Tomasa Tuchela. Nic bardziej mylnego, bo to Francuzi zaczęli strzelać. Kylian Mbappé, Bradley Barcola, ponownie Mbappé. No i zrobiło się 4-3. No i wówczas wszyscy zadawaliśmy sobie pytanie, jak te ostatnie 20 kilka minut będzie wyglądać, bo było oczywistym, że Francja pójdzie po tego czwartego gola i poszła z tym, że Anglicy byli bardziej skuteczni znów. Saka wykorzystał karnego, jeszcze Dembele strzelił. Dla reprezentacji Francji wynik spotkania ustalony przez Bellingama 6-4. Anglia wygrała z Francją. Sprawdziłem sobie, nie było takiego meczu, jeśli chodzi o te decydujące spotkania mundialu w całej historii Mistrzostw Świata. Raz było blisko, bo to był wynik 6-3. Też w tym meczu grała Francja, ale wygrała z RFN-em w 1958 roku w Szwecji. To był też mecz właśnie o miejsce trzecie. No fantastyczne widowisko. No i znów wydaje się, że te mecze o trzecie miejsce naprawdę mają sens. No ale wyszło to, że Anglicy naprawdę mieli olbrzymią motywację mimo tego, co mówili przed tym spotkaniem, bo przecież oni zdobyli pierwszy medal od 60 lat na Mistrzostwach Świata. Oni po tym Mistrzostwie Świata na własnych boiskach nie mogli nigdy zdobyć medalu mundialu, więc to musiała być potężna motywacja dla drużyny Tomasa Tuchela, a Francuzi w końcu po prostu pokazali też piłkarską jakość, którą mają, bo ja uważam, że bez względu na wyniki tego mundialu to jest wciąż najlepsza, przynajmniej na papierze reprezentacja świata, która ostatecznie na tarczy wróci z tego mundialu bez żadnego trofeum. No fantastyczne spotkanie o trzecie miejsce. Taki wesoły, radosny futbol. Nie było tam za bardzo gry defensywnej, tylko wszystko do przodu. No i taki futbol po prostu kibice kochają.

0: i myślę, że jeśli ktoś w Miami się wybrał na stadion, ten mecz oglądał, to zapamięta go do końca życia, a w spotkaniach o trzecie miejsce to wcale nie jest takie oczywiste.
1: Mamy ten rekord Kyliana Mbappé, te jego 22 mundialowe gole, mamy też 10 goli Mbappé na tym mundialu, no ale czy to coś nam mówi, bo dawno takich liczb, jeśli chodzi o gole na tych wielkich piłkarskich turniejach, nie było jak na tym właśnie, bo to nie tylko Mbappé, ale cały taki duży peletonik za nim.
0: Tak, mamy taki, mamy ucieczkę w postaci Mbappé i ten wspomniany przez ciebie peleton. No to jest mecz, to jest turniej wielkich indywidualności. Mamy Mbappé, mamy Lionela Messiego, mamy Jude Bellingama, Harry'ego Kane'a, Erlinga Holanda, Osmana Dembele, Mikera Oyarzabala. To są piłkarze, którzy są najskuteczniejsi na tych mistrzostwach świata i często bywało tak w historii, że ktoś miał świetny sezon klubowy i wydawało się, że zdominuje, będzie tą najjaśniej świecącą gwiazdą na mistrzostwach świata czy Europy, a później na samym turnieju okazywało się, że nic z tych rzeczy. Tymczasem tutaj te gwiazdy naprawdę dojechały i te wszystkie największe gwiazdy futbolu klubowego, może poza Cristiano Ronaldo, który też już największą gwiazdą nie jest, rzeczywiście strzelają jak na zawołanie. No kibice zakochują się najczęściej nie w drużynach, a właśnie w indywidualnościach, w pojedynczych postaciach i ten mundial jest na pewno takim mundialem, w którym zakochać się można z wielu powodów. No i wydaje się, że to Kylian Mbappé sięgnie po koronę króla strzelców. No chyba, że dziś wieczorem Wiz Rutherford Lionel Messi raz jeszcze pokaże swój geniusz i niesamowitą skuteczność. Ma 8 goli, Mbappé ma ich aż 10. Dawno 10 goli nie strzelił nikt na mistrzostwach świata. To są fantastyczne statystyki. No i też świetny turniej Kyliana Mbappé, bo on naprawdę brał na siebie odpowiedzialność w wielu tych spotkaniach. No ale koledzy w wielu przypadkach niestety dla Francji niestety nie dojechali. No i okazuje się, że ten występ Francuzów w strefie medalowej, no katastrofalny. Dwie porażki drużyny, która celowała wyłącznie w złoto i żaden inny medal podopiecznych trenera Didier Deschampa nie interesował, a sam trener odchodzi ze stanowiska, zastąpi go Zinedine Zidane. 14 lat, pasmo sukcesów drużyny Deschampa, mistrzostwo świata, wicemistrzostwo świata, medale mistrzostw Europy i w ten sposób no, kończy się dla Le Bleu pewna wielka epoka.
1: A przed nami już o 21:00 mecz, na który no, trudno siłą rzeczy nie czekać. 4 lata temu finał to było spektakularne wydarzenie Argentyna-Francja. Ileż tam się działo w tym spotkaniu, to pewnie państwo doskonale pamiętają. No ale właśnie, z jednej strony mamy Hiszpanów, którzy właściwie są tak wspaniale zorganizowani, że nic im nie grozi, bo stracili przez cały turniej jednego gola. Z drugiej ta nieco chaotyczna Argentyna, ale z tego chaosu potrafiąca nastrzelać jednak dużo goli, więc jakiego ty się, Filip, dzisiaj meczu spodziewasz?
0: No tak jak wspominałeś, to są takie cechy główne, szczególne tych dwóch drużyn, czyli organizacja Hiszpanii i taka walka od podstaw o to, żeby zdobyć bramkę i Argentyna, która może nic kompletnie nie pokazać ciekawego przez większą część spotkania i nagle po prostu wyskoczyć jak królik z kapelusza i strzelić gola czy dwa, odwrócić losy spotkania. No Argentyna jest po prostu szalona na tym turnieju. Jeśli przejrzymy fazę pucharową w wykonaniu Albicelestes, dogrywka z Republiką Zielonego Przylądka, odwrócone losy spotkania z Egiptem, zwycięstwo 3-2, dogrywka ze Szwajcarią, zwycięstwo 3-1 i z Anglią też przecież w półfinale już wydawało się, że drużyna Trzech Lwów awansuje do finału i nagle w końcówce przebłysk geniuszu Messiego, gole Fernandeza i Martineza spowodowały, że Argentyna gra dalej, więc na pewno nawet jeśli Hiszpania w tym spotkaniu będzie prowadziła, to do ostatniej minuty nie będzie mogła być pewna zwycięstwa, bo w każdej chwili Albicelestes mogą coś szalonego zrobić. Ja stawiam na Hiszpanię, większość ekspertów też i wydaje się, że La Furia Roja jest po prostu najsilniejszym, najlepiej grającym zespołem na tych mistrzostwach świata. To z jaką łatwością Hiszpanie zdobywają te bramki. Jednocześnie nie zdobywają ich tak dużo, natomiast tyle co trzeba, bo czasami wystarczył jeden gol jak w spotkaniu z Portugalią, dwa gole z Francją czy z Belgią, ale tak jak wspominałeś, jeden stracony gol na tym turnieju też o czymś świadczy. Świetna organizacja. No i zobaczymy, czy ten spokój i ta znakomita gra Hiszpanów spowodują, że po raz drugi oni sięgną po tytuł Mistrza Świata, czy jednak szaleństwo argentyńskie znów będzie górą, bo przecież ten finał w Katarze przeszedł do historii z wielu powodów. I coś mi się wydaje, że dzisiaj po takim meczu o trzecie miejsce też możemy spodziewać się takiego finału nudnego, a takiego, który zapamiętamy na wiele, wiele lat.
1: Filip Jastrzębski państwu opowiadał o tym dzisiejszym finale Hiszpania-Argentyna. To jeszcze zaglądamy do Nowego Jorku. Tam Jan Pachlowski, Janek pyta.
2: Dotarliśmy do końca drogi. Do zjazdu 16 z autostrady New Jersey.

0: Jersey Turnpike, by obejrzeć ostatni ze 104 meczów rozgrywanych na przestrzeni 39 dni na 16 obiektach w trzech krajach, pisze portal Yahoo Sports. Przed nami ostatnia odsłona piłkarskich mistrzostw świata. Po ponad 5 tygodniach zmagań czas na finał, a kibice zwiedzający przed meczem, oczywiście w piłkarskich koszulkach Nowy Jork, w rozmowie ze sportem Polskiego Radia 24 mówią tak.
1: To pierwszy raz, kiedy jesteśmy tak blisko finału. Niedawno przyjechaliśmy. W całej okolicy jest niewielu kibiców w piłkarskich koszulkach, ale jest wcześnie, może to się zmieni. Jestem bardzo podekscytowany i szczęśliwy. Dla mnie nie ma większego znaczenia, jakim wynikiem zakończy się mecz. Niech wygra lepszy. Jak Argentyńczyk jestem dumny, że moja reprezentacja znowu jest w finale. Nic innego wokół się nie liczy. Musimy zabrać mistrzowski puchar do domu. Czy jakość powietrza w Nowym Jorku wpłynie na finał Mistrzostw Świata FIFA? Liczne pożary lasów w Kanadzie wytworzyły ogromne chmury dymu, które dotarły do Stanów Zjednoczonych, w tym do Nowego Jorku, co skutkowało wydaniem ostrzeżeń dotyczących jakości powietrza. Przed finałem Mistrzostw Świata na stadionie MetLife przedstawiciele FIFA monitorują jakość powietrza, jednak w ostatnich godzinach zdołała się ona poprawić. Z Nowego Jorku dla Sportu Polskiego Radia 24, Jan Pachlowski.
2: To przypominamy o 21 finał Hiszpania-Argentyna, w jedynce od 21 z tej okazji specjalna mundialowa audycja. Jeszcze szybko kilka spraw z innych dziedzin. W Lidze Narodów Siatkarzy też w Stanach Zjednoczonych Polacy znów dobrze zagrali, wygrali z Francuzami 3-1. Polacy przecież już zapewnili sobie miejsce w turnieju finałowym, a jeszcze tej nocy spotkają się z Amerykanami. Do tego złoty medal polskich siatkarzy w Mistrzostwach Europy do lat 18 na kolarskim Tour de France w Wogezach. 14 etap i znów bardzo wyraźnie wygrywa lider Słowenii jest Tadej Pogacar nad drugim Duńczykiem Winigorem. To już 4,5 minuty przewagi, a w żużlowych Mistrzostwach Europy pierwsza runda w Zielonej Górze i trzecie miejsce Patryka Dudka. Na koniec jeszcze, proszę pana, ciekawostka, bo cóż to za serwis bez ciekawostki. Wie pan, ile Gianni Infantino w trakcie tylko tego mundialu pokonał samolotem prywatnym?
3: Nie będę strzelał, ale podejrzewam, że spora odległość.
2: Dwukrotnie okrążył kulę ziemską. Ponad 90 tysięcy kilometrów, a to tylko w trakcie mundialu. To tylko w trakcie mundialu, od meczu do meczu.
3: Z meczu na mecz, od meczu do meczu.
2: A jeszcze w międzyczasie był na pogrzebie emira Kataru.
3: Czyli się zebrało tych kilometrów trochę. No dobrze, to ciekawostka rzeczywiście na koniec sportu. My tutaj teraz gwiżdżemy na koniec naszego spotkania. Andrzej Grabowski te informacje państwu przedstawił. Andrzeju, z uśmiechem, dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję
3: do usłyszenia.
2: Bardzo. Do usłyszenia.
4: Autopromocja. Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
5: Dziś liczba osób w wieku 60+ przekracza 10 milionów. To już ponad 25% ludności Polski. Za około 20 lat będzie to ponad 40% z nas. To oznacza, że patrzenie na wszystko wokół musi się zmienić. Na rynek pracy, gospodarkę, kwestie zdrowotne, ale też na reklamę, modę, turystykę czy media. Jeśli dodamy do tego emerytury, których wysokość będzie spadać, to warto rozmawiać o warunkach pracy, o aktywizacji seniorów, ale i o kosztach opieki. To wszystko w audycji Portfel Seniora w każdą niedzielę zaraz po godzinie 9, na którą państwa serdecznie zapraszam. Anna Grabowska.
4: Autopromocja.
3: Mamy 6 minut, 36 minut po godzinie 8, tu Polskie Radio 24, a przed nami kolejny temat dotyczący klasyki w nowoczesnym wydaniu. Scenerii Ogrodów Królewskich, najlepszych aktorów, muzyki na żywo, bo tam sztuka stanowi połączenie i zderzenie zarazem świata racjonalnego ze światem snu i magii.

0: Maja Kluczyńska, poranny dzień dobry. Witam Państwa w niedzielę, letnią niedzielę. No i bez względu na pogodę, czy to jest pora deszczowa, czy pora saharyjska, w ogrodach sztuki ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie i sztuka Sceny Nocy Letniej Williama Szekspira, a w studio gwiazdy, proszę Państwa, spektaklu, bo będzie to Noc pod gwiazdami i z gwiazdami. Pani Anita Sokołowska,
1: dzień
0: aktorka,
1: dobry.
0: Reżyserka, odtwórczyni goli królowa elfów.
1: Muszę wejść w słowo, to nie jest główna rola, to jest rola.
0: Ale elfów.
1: Królowa elfów, tak.
0: Królowa elfów i pani Maria Wojtyszko, dramaturżka, scenarzystka, dramatopisarka. To pani pomysł. Dzień dobry, pani
2: Dzień
0: Maria.
2: Dobry.
0: To proszę pani, jaki

0: Ten Szekspir w tym śnie nocy letniej w zamkowych ogrodach będzie, jest. Rozmowę nagrywamy przedpremierowo. Jakie było wyobrażenie?
1: Nasze wyobrażenie o spektaklu, no przede wszystkim takie, że to jest przepiękna sceneria i marzyło nam się to, żeby wystawić.

0: poniedziałków, bo aktorzy to też ludzie.
1: Dzięki!
0: Muszą odpoczywać. Nie, no tak mówię, dlatego że bardzo często jest tak, że osoby niezwiązane z teatrem po prostu nie wiedzą, jak bardzo wykańczająca to jest praca i jak bardzo niełatwym zadaniem jest zagrać 34 spektakle dzień po dniu, no z jednym dniem przerwy.
1: Mhm. Dlatego w roli Tytanii w drugiej części setu spektakli pojawi się Ania Dereszowska, bo nie wyobrażam sobie ja prywatnie zagrania 30 kilku spektakli jakby w jednym ciągu.
2: To jeszcze proszę nam powiedzieć, jakie główne role, bo wszystkie role są główne, koleżanek i kolegów aktorów i aktorek będziemy mogli podziwiać w tej letniej scenerii.
1: Ania Dereszowska, o której właśnie powiedziałam, Grzegorz Małecki, Bartek Bielenia, Dobromir Dymecki, Julia Totoszko.
0: Ania Smołowik, Robert Czerwiński, Waldek Barwiński, Robert Majewski, Adam Cywka. Mamy po prostu
2: duży skład.
0: Dream Team wspaniałych
1: Wojtek
0: aktorów.
1: Kalarus, w którym Tytania się zakochuje i gra rolę Spotka.
2: Wspaniale. Proszę Państwa, wszystko to przed Państwem. To będą letnie romanse, czyli klasyka w nowoczesnym wydaniu.
0: No tak, jak najbardziej, dlatego że my tego Szekspira kochamy. Dlatego właśnie, że Szekspir jest zawsze aktualny. To znaczy nie zajmowalibyśmy się Szekspirem, gdyby to było tak, że mamy wrażenie, że zajmujemy się muzealnictwem. I ja naprawdę szczerze na próbach się śmieję z bardzo wielu momentów.
1: Dobrze się bawisz.
0: Tak.
2: A zapytam o aktorskie emocje, wrażenia. Aktorzy też się dobrze bawią, bo podobno dobra zabawa to warunek fantastycznej pracy i współpracy. Nie czujemy wtedy, że pracujemy.
1: To jest piękne, jeśli mamy w sobie pasję, radość i ciągłą radość jednak z pracy, to chyba to jest najpiękniejsze, co się może zdarzyć, bo wtedy te trudne chwile nie są tak aż takie trudne, bo mimo wszystko zawsze przy takiej pracy teatralnej już na finiszu pojawia się stres i to, czy to się wszystko złoży, czy nie wiem, kostium będzie pasował jakby do stylu grania, czy nie wiem, muzyka, światło, czy jakby to osiągnie wspólną jakość, więc ten stres jest zawsze, więc tym bardziej im jest milej, przyjemniej i im bardziej jesteśmy otoczeni życzliwą energią i ludźmi, to tym szanse powodzenia są większe. A my też się świetnie bawimy. No, Szekspir też w tym przykładzie Gałczyńskiego, w którym my próbujemy, daje niebywałe pole rozbudzenia takiej fantazji, tak pięknych metafor używa. Ja tak się... No, to jest język, którym my już nie rozmawiamy, to są metafory, których nie tworzymy, to są przymiotniki, których nie używamy, więc jakby wejście w ten taki poetycko-melancholijny dla mnie, dla mojej postaci język jest czymś jakby niebywałym. Totalnie się cieszę na to, że tutaj Marysia i Kuba mi zaproponowali udział w tym spektaklu.
2: Czy rola dramaturga w takim spektaklu, zwłaszcza plenerowym, to również pewne sceny dodane lub też pominięte jakieś dialogi, czy też stworzenie czegoś dodatkowego, co działa na wyobraźnię widzów. No i dodam jeszcze, bo jesteśmy w ogrodach sztuki, w audycji Ogrody Sztuki, że jednak te ogrody zamkowe, te piękne drzewa, kwitnące rabaty, byliny, zioła, te wszystkie wrażenia takie sensualne mają no, niebagatelny wpływ. No to też, że spektakl zaczyna się o 19:30, że widok na Arkady Kubickiego, no i całą przestrzeń zamkową, z drugiej strony Wisła. No to Szekspir w naturze, ale jednak dramaturg musi postawić tę przysłowiową kropeczkę nad i.
0: No tutaj porusza pani dwa tematy tak naprawdę i duża część z tego, o czym pani mówi, to jest praca reżysera, to znaczy jak wykorzystać tę przestrzeń i tym się zajmuje Kuba Krofta. Natomiast moja praca polega i polegała głównie na tym, żeby troszeczkę tę sztukę skrócić, bo ona jest bardzo długa. No też nie zapomnijmy, że jednak jest to tekst, który ma 400 lat. W związku z tym niektóre konteksty nie byłyby jasne dla współczesnego widza. I ja

0: Ja z całym szacunkiem i z całą miłością moją dla Szekspira po prostu wiem, że jakiś temat się nie przeniesie, w związku z czym to wycięłam. Również dlatego, że Sen nocy letniej to jest taka bardzo ciekawa sztuka napisana na zamówienie, na ślub pary arystokratów. To badacze się jeszcze kłócą, których arystokratów, ale wiemy, że ona była napisana na zamówienie i tam pod koniec jest taki bardzo długi pasaż, gdzie Puk chyba, albo w ogóle wiele postaci składa życzenia młodej parze.
1: Och, no to i musi być to przeżycie intelektualne, to jak jest na tamte czasy też.
0: To jest przeżycie intelektualne i to jest na pewno ciekawe dla szekspirologów, natomiast tak, myślę, że dla widza, który nie zna tego kontekstu, to po prostu nic
2: niezrozumiałe,
0: niezrozumiałe nic by to nie mówiło. Także na przykład to zostało usunięte. Natomiast jeśli chodzi o dodawanie, to ja się bardzo staram, żeby Szekspirowi nie dopisywać, dlatego że sama jestem dramatopisarką i do szału mnie doprowadza, jak ktoś bierze mój tekst i mówi, a może tu jeszcze dodamy takie...
3: Albo jak aktorzy zmieniają szyk zdania, nie?
0: Tak. Znaczy, no, też umówmy się, w teatrze to jest praca zespołowa i potrzebna jest pewna elastyczność, ale ja naprawdę Szekspira szanuję, nie mam powodu, żeby się stawiać obok niego i mówić, ja bym to lepiej napisała. Więc dodawanie tekstu polegało głównie na tym, że na przykład potrzebowaliśmy tekstów do piosenek, bo chcieliśmy, żeby było tam więcej muzyki.
1: A muzyka jest na żywo.
0: Muzyka jest na żywo, mamy świetnie śpiewające elfy.
3: Świetnie śpiewające elfy. Potwierdzam, byłam wczoraj, widziałam próbę. Tak. Magiczna.
0: I na przykład trzeba było znaleźć tekst, który nadawałby się do zaśpiewania, który by był w tej konwencji, no i ja po prostu wyszukiwałam odpowiednie sonety dla
1: elfów.
0: Dla elfów, dla kompozytora, żeby sobie tam mógł skomponować muzykę do tego.
1: No wspaniale brzmi, należy się o tym przekonać, zapraszamy. Informacje na temat terminów spektakli, godzina to już 19:30 i przez całe wakacje brzmi ogólnie, a w szczegółach na stronie internetowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Ja przypomnę, pani Anita Sokołowska, która występuje w spektaklu Sen nocy letniej Williama Szekspira jako królowa elfów Tytania i pani Maria Wojtyszko, dramaturżka, scenarzystka, dramatopisarka w studio Ogrodów
3: i reżyserka.
1: Sztuki. I reżyserka też powiedziała, też, pani Anita Sokołowska.
0: Ja jeszcze tylko sprostuję, że informacje o spektaklu pewnie najłatwiej wyszukać na stronie spektaklu na www.szekspir-pod-gwiazdami.pl.
1: Po prostu.
0: Tak.
1: Bo w zakładce Zamku Królewskiego też bardzo piękne opisy i informacje na temat kolejnych spektakli. Same gwiazdy, poziom wspaniały, muzyka na żywo, otoczenie ogrodów zamkowych w Warszawie.
3: Kostiumy przepiękne.
1: No właśnie do tego zmierzam.
3: To ja
1: pani
3: muszę
1: Anito,
3: powiedzieć, bo ja mogę się tutaj trochę
1: pani,
3: poegzaltować.
1: Tak. Widziałyśmy przed rozpoczęciem audycji.
3: Pokazywam zdjęcie, tak, bo wracam z miary kostiumów. Matylda Kotlińska je projektowała. Są przepiękne, fantazyjne, takie właśnie nie baśniowe, ale takie właśnie współczesne.
1: Bardzo, prawda?
3: Mój jest bardzo lekki, bo jest moja suknia jest zrobiona po prostu z piór.
1: I nie są to pióra pawie, proszę państwa.
3: Nie, nie, nie.
1: Kolory, pani Anito?
3: Niebiesko-fioletowo-turkusowe, tak. Więc
1: nakrycie głowy.
3: Pióropusz mam taki dziwny. Jeszcze teraz muszę dopasować do moją rolę do pióropuszu. Jakby ruch i organikę postaci. Matylda przepiękną robotę zrobiła. Wszyscy są tacy inni, tacy właśnie nie... Jakby to jest takie połączenie fantazji z takim współczesnym myśleniem o kostiumie, ale jednak jest to coś takiego zupełnie, zupełnie innego. Więc jakby
1: tak baśniowo trochę wygląda,
3: baśniowo,
1: prawda? Nawet tak. O współczesnej godzinie, a nie o zmierzchu, prawda?
3: Tak, tak.
1: Czy o zmroku.
3: Tak. Więc myślę, że też warto na nasz sen noc letni przyjść ze względu na kostiumy Matyldy Kotlińskiej.
1: Letni zmierzch, zapach ogrodów zamkowych, otwarta przestrzeń. To wszystko tworzy takie warunki, gdzie spektakl kieruje się swoim tempem. Proszę powiedzieć, czy dramaturg spektaklu, czuwa też nad takim tempem spektaklu, nad takim nie tylko wizualnym odbiorem, jeśli chodzi o publiczność, ale też wspiera w ten sposób aktorów,

0: Żeby spektakl zachowywał rytm, żeby łatwiej było w tym wszystkim aktorom się poruszać i oddawać pewne cechy właściwe ich rolom.
1: No tak, ja w ogóle uważam, że dramaturgia jest głównie nauką o rytmie, tak?
0: No właśnie, no, tak czasami mówimy. No czym się zajmuje dramaturg? Dramaturgią, ale...
1: Tak, no dramaturgia to jest też myślenie o tym, co w danym momencie może odczuwać widz, jakie może sobie zadawać pytania. No i to jest trochę takie bycie przy reżyserze, który tam szaleje i mówi, dobra,
0: i
1: to zróbmy tak, i ma wizję i tak dalej. To jest bycie takim...
0: psychologicznie trochę i filozoficznie, perspektywicznie, prawda?
1: Tak, ja jestem taką popsuj zabawą, się zawsze z tego śmieję na próbach, bo jest grupa osób, które się świetnie bawią i gdzieś lecą w jakiś tunel czasoprzestrzenny razem, a ja mówię, ej, ale chwileczkę, bo to się nie klei z tym. Tak.
2: Że to tutaj nie pasuje. A już tak było dobrze. A ja właśnie muszę powiedzieć, że bardzo lubię, jak jesteś na próbach, bo masz bardzo cenne uwagi, które jakby trochę może sprawiają, że cofamy się o krok w tył, ale jakby jest... Nadajemy sens jeszcze raz temu, co się dzieje na scenie, bo czasami w tych improwizacjach, w takiej radości, przyjemności i przyjemności jakby tworzenia, to tak człowiek się zapędza. A potem właśnie jest potrzebne to właśnie takie zewnętrzne oko, które mówi, hej, ale to się nie zgadza, bo w przebiegu to się nie zgadza. Albo nie wiem, ta postać nie może się tak zachować, bo to nie jest...
1: Bo za dwie sceny mówi coś innego i czasami rzeczywiście tak.
0: A pani Anito, dlaczego pani przyjęła tę rolę? Co panią tak zachwyciło w tym, albo co panią zadziwiło, czy też przekonało, że pani pomyślała, a, będę królową elfów?
2: Cały projekt wydaje mi się być fantastycznym pomysłem, takim magicznym.
0: Też takim innym, prawda?
2: Innym.
0: Właśnie taka innym codzienność
2: tego
0: teatralna.
2: Nie ma już, jakby ten teatr, tego teatru już prawie nie ma w Polsce na pewno. Więc wydaje mi się, że aktor w ogóle powinien zmieniać swoje przestrzenie, jakby stylistyki grania i ciągle być w takim nienasyceniu, łaknięciu czegoś nowego. I projekt Kuby i Marii jakby od razu wydał mi się czymś, co też będzie bardzo mocno rezonowało z miastem, po prostu z ludźmi i że ten letni czas, kiedy w końcu trochę zwalniamy i mamy czas, żeby pooddychać tymi wakacjami, że to jest w ogóle, że można też ludziom, pomimo właśnie, nie wiem, tych wakacji, jeszcze stworzyć możliwość przeżycia jakiegoś fantazyjnego, bajkowego świata dzięki temu projektowi i Szekspirowi.
0: Taki ale trochę bajkowy świat dla dorosłych.
2: Tak,
0: też.
2: Tak.
0: Ale ja myślę też, że dla aktorów. Takie zawodowe, fajne wyzwanie, ale też taki odskok od takich jakby przewidywalnych warunków w zamknięciu, prawda? W teatralnym ograniczeniu czasu, miejsca i przestrzeni.
2: Tak, tak. Dlatego wydaje mi się, że no, tak jak powiedziałam, aktor musi zmieniać
0: środowisko
2: i wodę, w której pływa. I jakby naprawdę niebywała przyjemność mówienia tego Szekspira w tłumaczeniu Gałczyńskiego. Ja to traktuję jako jednak pewien rodzaj warsztatu z jakby powrotu. Już tak dawno nie grałam Szekspira, że znowu na coś muszę zwrócić uwagę. Znowu jakby to słowo jest najważniejsze. Nie emocje, tylko właśnie słowo. Więc dla mnie jest to bardzo ważny projekt i jeszcze mam, jeszcze raz podkreślę, Matylda Kotlińska zrobiła mi przepiękną suknię. I bardzo, czuję się szczęśliwa i bardzo dziękuję, że ta propozycja została mi złożona przez Marię i Kubę.
0: A czy możemy pokazać ten kostium na portalu i podpisać? Proszę państwa, to pokażemy państwu ten przepiękny kostium Królowej Elfów. Elfów w tej roli pani Anita Sokołowska. Proszę na naszą stronę internetową polskieradio24.pl, zakładka Kultura, Ogrody Sztuki i to państwo sami osobiście będą mogli obejrzeć.
1: Natomiast ja mogę dodać jeszcze jedną rzecz, że Anita gra w dublurze z Anią Deresz.

0: szowską i też jest moim zdaniem świetne to, że dziewczyny mają zupełnie inne kostiumy.
1: Tak. O, to jest
0: równie spektakularne,
1: informacja.
0: Ale zupełnie inne, dlatego że właśnie Matylda Kotlińska to jest kostiumografka, która robi kostiumy na miarę dla konkretnej osoby. To nie jest tak, że ona ma wizję i potem aktor musi się w tę wizję wcisnąć. Tak. Tylko...
1: Właśnie chciałam o to zapytać, jak to jest możliwe, że jeden kostium, dwie różne osobowości też aktorskie.
2: Nie, my sobie też z Anią teraz na próbach rozmawiamy o możliwościach, jak o zagraniu Tytanii. Ja nie ma jakby inne w ogóle, inny pomysł na te role, ja mam inny. Zresztą też te kostiumy są inne i one totalnie jakby też narzucają pewną stylistykę gry.
1: Roli.
2: Tak. Więc ja powiem tak, proszę przyjść na dwa spektakle.
1: O tym właśnie pomyślałam.
2: Z Anią w roli Tytanii, Anią Dereszowską i ja. I ze mną.
1: Szczegóły na stronie spektaklu.
0: Tak, Szekspir pod gwiazdami.
1: To kolejne pytanie do pani Marii Wojtyszko. Proszę pani, cechy dramatu szekspirowskiego, no to tak my pamiętając ze szkół różnych, troszkę wiemy. Pamiętamy, że na przykład zerwanie z zasadą trzech jedności, czasu, miejsca i akcji, czyli typowy grecki teatr, chóry i tak dalej. A gdyby pani zechciała powiedzieć cechy komedii szekspirowskiej, takiej romantycznej, w pani ocenie, jakie by to były?
0: No, dla mnie w twórczości Szekspira jest najważniejsze to, że to był dramaturg, który musiał zarobić na życie. I on musiał zapełnić teatr,
1: samo życie,
0: którym...
1: oczywiście, tak.
0: W The Globe wydaje mi się, żebym teraz nie skłamała, ale około 1500 osób się mieściło co wieczór w Londynie, który wtedy był dużo mniejszym miastem. W związku z tym Szekspir pisał w taki sposób, żeby z każdej grupy społecznej widzowie mogli odnaleźć coś dla siebie. I tak, z jednej strony są bardzo jasne i proste do zrozumienia ludzkie emocje. Z drugiej strony jest przepiękna poezja, to znaczy język Szekspira, metafory, których on używa, które są zrozumiałe, ale równocześnie przepiękne. No i z trzeciej strony, to muszę powiedzieć, bo to jest taki kontekst, który szczególnie przy Śnienocy Letniej jest fajny, że tam jest strasznie dużo takich sprośności.
1: Smaczków.
0: Takich smaczków. I to jeszcze, jak się w to człowiek zanurzy i zaczyna analizować, to rzeczywiście ma takie, o matko, to jest naprawdę sprośne.
1: Prawdą jest, że to była pierwsza komedia romantyczna? No ten Sen nocy letniej? Czy to tak obiegowo?
0: My tak o tym mówimy. No, nie wiem, myślę, że no chyba tak. Chyba taka po prostu komedia o miłości romantycznej, która jest z jednej strony wielka, ale z drugiej strony uczucia są łatwe do zmiany. Może źle się wyraziłam, może nie chodzi o romantyczną, bo to, co nam się kojarzy z miłością romantyczną, tak. No to jest XIX wiek i taka konieczność, która prowadzi do tego,
1: cierpienie,
0: tak, i ktoś się rzuca z klifu z powodu miłości. Jednak u Szekspira to jest taka mentalność przedromantyczna, taka bardziej ludowa, bardziej bliska temu, że trochę no nie ta, to inna, że tak powiem.
1: Z optymizmem.
2: Niewerterowska.
0: Niewerterowska.
1: No właśnie, to piękne określenie. Proszę pani, to w takim razie proszę indywidualne zaproszenia na spektakle. Pani Anito, zaczniemy od pani.
2: Ode mnie. Drodzy państwo, po prostu musicie zobaczyć nasz spektakl. To będzie niezwykłe wydarzenie, magiczne, tajemnicze, fantastyczne. Zapraszam w imieniu swoim i Ani Dereszowskiej, która też gra Tytanię.
1: I w imieniu wszystkich aktorów.
2: Nie. Oczywiście, rozumiem, że tak. Fantastyczny zespół aktorski.
1: Zapraszamy i zaproszenie od pani Marii Wojtyszko.
0: Ja państwa bardzo serdecznie zapraszam na ten spektakl, na który szczerze cieszę się, że spędzę wakacje codziennie oglądając.
1: Można dwukrotnie.
0: Można
1: w różnych
0: dwukrotnie.
1: Obsadach.
0: Tak. Ja będę tam codziennie i będę oglądać naszych cudownych aktorów w różnych konfiguracjach.
1: Wieczór magii szekspirowskiej, ale w wykonaniu wspaniałych artystów, tak to powiem, całego zespołu, który

przygotował ten spektakl, czyli Ogrody Zamkowe w Warszawie, Szekspir, Sen nocy letniej, a jak go państwo będą śnić, wszystko zależy od wyboru. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję państwu, dziękuję. Dziękujemy. Pani Anita Sokołowska, dziękuję. Pani Maria Wojtyszko gościły dzisiaj, dziękujemy, w Ogrodach Sztuki. No i czekamy i zapraszamy. Całe wakacje przed nami właściwie, z Szekspirem też.

0: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Habemus Papa.
0: Plebiscyt Polskie Radio.pl. Po reklamie. Autopromocja.
3: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W Repertuarze. A moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
0: Autopromocja. Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zmasowany atak rakietowy Rosji na Kijów. Nie żyje co najmniej jedna osoba. W mieście wybuchły pożary. Prezydent Węgier ustąpi ze stanowiska. Tomasz Szujok podpisał konstytucyjną poprawkę kończącą jego kadencję. Kibice już odliczają godzinę. O 21:00 Hiszpania zagra z Argentyną o złoto piłkarskich mistrzostw świata. Minęła 9:00. Rafał Boguta. Zapraszam. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 15 zostało rannych po nocnym rosyjskim ataku rakietami balistycznymi na Kijów, poinformowały służby ratunkowe. W ocenie mediów był to najbardziej intensywny ostrzał ukraińskiej stolicy od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę. Pożary wybuchły w 5 dzielnicach Kijowa. Płonęły m.in. akademik, blok mieszkalny i supermarket, powiadomił mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Uszkodzonych zostało też kilka budynków niemieszkalnych i magazynów, a także obiekty biurowe i samochody. Rosyjskie wojska wystrzeliły na Kijów około 40 rakiet balistycznych, a także pocisków wykorzystywanych w wyrzutniach S-400. Była to największa liczba rakiet użytych przeciwko stolicy w czasie całej wojny na pełną skalę. 18 rakiet zostało zneutralizowanych przez ukraińskie siły powietrzne. Prezydent Węgier Tomasz Szujok podpisał nowelizację konstytucji, która kończy jego własną kadencję. Dokument otwiera drogę do wyboru nowego prezydenta przez parlament. Więcej w relacji Piotra Piętki.
2: Jeszcze przed złożeniem podpisu Szujok krytykował przyjęte rozwiązania i podkreślił, że skrócenie kadencji urzędującego prezydenta budzi poważne wątpliwości konstytucyjne. Ostatecznie zdecydował się jednak nie blokować procesu i podpisał ustawę w ostatnim dniu przewidzianym przez konstytucję. Zgodnie z obowiązującą ustawą zasadniczą nie przysługuje mi żaden środek odwoławczy w sprawie tej poprawki, która narusza zasady konstytucyjne, ale została przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe jako organ dokonujący nowelizacji konstytucji w ramach zgodnej z prawem procedury. Powiedział Szujok w opublikowanym oświadczeniu po podpisaniu dokumentu. Gdyby odmówił, rząd premiera Petera Modziora zapowiedział wszczęcie procedury postawienia go w stan oskarżenia przed parlamentem i rozpoczęcie procedury impeachmentu. Podpis Szujoka oznacza, że jego kadencja zakończyła się zgodnie z nowymi przepisami, a obowiązki głowy państwa przejmie tymczasowo przewodnicząca parlamentu do czasu wyboru nowego prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Nie wiadomo, kogo zaproponuje na to stanowisko partia TISO premiera Petera Modziora. Skomplikowało życie niemal 2 milionom obywateli. Tak o wecie prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz. W TVP Info eurodeputowany stwierdził, że Karol Nawrocki odrzucił nowe przepisy z powodów ideologicznych. Zdaniem Michała Wawrykiewicza pary jednopłciowe

0: płciowe, które nie mogą zawrzeć w Polsce małżeństwa, będą wybierały inną ścieżkę.
1: Pozostaje transkrypcja małżeństw jednopłciowych. Jest wiele osób w takiej sytuacji, które mówią, no jeśli nie będzie tej ustawy, no to ja będę po prostu wyjeżdżał do kraju Unii Europejskiej, gdzie jest to dozwolone i będę transkrybować.
0: Zawetowane przez prezydenta przepisy zakładały m.in. możliwość wspólnego rozliczania podatków, korzystania z urlopu opiekuńczego czy dostępu do dokumentacji medycznej partnera po zarejestrowaniu związku u notariusza. Prezydent Nawrocki argumentował weto tym, że ustawa tworzyła instytucję zbliżoną do małżeństwa i mogła podważać jego szczególny status. W informacjach teraz Lublin, który upamiętnia 46. rocznicę wydarzeń znanych jako Lubelski Lipiec 80. Historycy szacują, że strajki wybuchły wówczas w 177 zakładach w całej Polsce, z czego w 150 na Lubelszczyźnie, a w samym Lublinie w 90. Jak mówi historyk dr Konrad Słowiński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lipiec 80 był spowodowany m.in. podwyżką cen mięsa w zakładowych stołówkach. Do tego dochodziła stale pogarszająca się sytuacja gospodarcza w kraju.
2: Szczególnie dość duże zapóźnienia ekonomiczne, jeżeli chodzi o obszar Lubelszczyzny. Chociażby o pensje robotnicze, one były mniejsze niż w zdecydowanej większości województw w Polsce. Do tego dochodziły rosnące również problemy życia codziennego. Niedobory w sklepach towarów, problemy mieszkaniowe.
0: Przed kwadransem na placu przed Lubelskim Dworcem została zaprezentowana okolicznościowa wystawa Instytutu Pamięci Narodowej. O 10:00 zostaną złożone kwiaty przed Krzyżem Wdzięczności, a o 11:30 rozpocznie się msza, po której uczestnicy uroczystości przejdą przed pomnik Doli Kolejarskiej. Hiszpańscy kibice odliczają ostatnie godziny przed finałem piłkarskich Mistrzostw Świata. Ekipa La Furia Roja zmierzy się za reprezentacją Argentyny i po 16 latach zawalczy o drugi mistrzowski tytuł w historii. O przedmeczowych oczekiwaniach i przewidywaniach z mieszkańcami Madrytu rozmawiał wysłannik Polskiego Radia Michał Makowski.
3: Hiszpania wygra miażdżącą przewagą 5-0. Myślę, że Hiszpania wygra 3-1. Rozstrzygnie dogrywka. Messi jest najlepszy na świecie. Wiadomo, że coś wymyśli. Ale jeśli przejmiemy cały środek pola, Argentyńczykom będzie trudniej cokolwiek zdziałać. Indywidualnie nie mają wielkich talentów, ale mają bardzo dobry zespół.
0: Początek finału o 21:00. Przypomnijmy, że minionej nocy trzecią drużyną mundialu została Anglia po wygranej z Francją 6-4.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami w południowej części kraju. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia wydano na obszarze 10 województw. Burzom będzie towarzyszył porywisty wiatr, a lokalnie opady gradu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w komunikatach do mieszkańców zagrożonych regionów informuje o możliwych przerwach w dostawie prądu i apeluje o zabezpieczenie rzeczy, które może porwać wiatr. A na pozostałym obszarze kraju możliwe przelotne opady deszczu na termometrach maksymalnie od 21 stopni nad morzem do 29 na Podkarpaciu.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 40,5% energii elektrycznej. Między 11 a 14 zaleca się zwiększone korzystanie z urządzeń elektrycznych, by wykorzystać nadmiar energii. W zlewni Baryczy obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W zachodniej, środkowej i wschodniej Polsce utrzymuje się susza hydrologiczna, a w lasach środkowej Polski i północnego Podlasia średnie zagrożenie pożarowe.
4: Klimat.
5: Mamy 7 minut po godzinie 9, a dzisiaj niedziela, to jest 19 dzień lipca.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Przed momentem w serwisie informacyjnym pojawił się temat dzisiejszego spotkania finałowego Mistrzostw Świata i do sportu i do Mistrzostw Świata. Jeszcze na naszej antenie wrócimy o 11:30. Szerzej o tym meczu dzisiejszym, wczorajszym również Państwu opowiemy. Porozmawiamy z Tomaszem Kowalczykiem z redakcji sportowej Polskiego Radia. O 10:33 natomiast podejmiemy temat ETS-u i polityki klimatycznej Unii Europejskiej, bo tam mamy zmiany, ale o tym szerzej 10:30. O 9:30 natomiast temat spółdzielni mieszkaniowych i zmian oraz bolączek i zalet tego typu rozwiązań. Natomiast przed nami temat

0: teraz dotyczący m.in. emerytur stażowych. Zapraszamy.
1: Portfel seniora.
2: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Portfel Seniora. Będziemy dziś rozmawiać o wcześniejszych emeryturach, tak zwanych stażowych. Nadal czekają one na swój czas, ale wydaje się, że jest coraz bliżej, choćby ze względu na zielone światło Ministerstwa Rodziny, ale też powtarzane obietnice prezydenta. Moimi gośćmi są Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Oraz dr Marcin Wojewódka, ekspert Instytutu Emerytalnego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Witam panów. Na początku ustalmy panów stanowiska. Rozumiem, że Sebastian Koćwin jest za emeryturami stażowymi, a dr Wojewódka przeciw. Czy tak, panowie?
3: Pani redaktor, dokładnie. Tak? Znaczy ja mogę za siebie się wypowiadać, a mam nadzieję, że pan dr Wojewódka trochę zmienił podejście
2: no to już czekamy.
3: Do tego rozwiązania.
2: No to już czekamy na odpowiedź i zaraz rozmawiamy. To jak, panie doktorze? Przeciw? Jedno słowo, tak nie...
4: Przeciw w tej wersji i w tych projektach, które dzisiaj czekają na rozpatrzenie w Sejmie.
2: Tak, no prawdziwy prawnik, tak, ale dobrze. W związku z tym, panowie, mamy jasność, przechodzimy do argumentów. Za emeryturami stażowymi od lat, oczywiście nieprzerwanie, opowiadają się związki zawodowe. To jest taki wasz pomysł. Jeśli chodzi o rząd, to ani poprzedni, ani obecne nie kwapiły się i nie kwapią się chyba do ich wprowadzenia. No może tu się coś zmienia. Wróćmy znów zatem do Sejmu. Dlaczego tak trudno o chętnych, żeby dać szansę emeryturom stażowym? No i czy widzicie, panowie, szansę na wejście w życie tego rozwiązania w jakimś nieodległym czasie? Bo tak jak powiedziałam, obecne już wcześniej kierownictwo Ministerstwa Rodziny wydaje się być za. Sebastian Koćwin.
3: Pani redaktor, no jest tutaj kilka wątków. Przede wszystkim my o te emerytury stażowe walczymy od 2010 roku i muszę powiedzieć, że nawet zebraliśmy kilka ładnych lat temu ponad 700 tysięcy, prawie 800 tysięcy podpisów. I ten projekt był przedstawiany w Sejmie. Obecnie funkcjonują w przestrzeni dwa projekty. Jeden projekt Lewicy wspólnie z OPZZ-em, to jest nawiązanie do projektu z jeszcze poprzedniej kadencji. On no, prawie wiernie oddaje ten projekt z 2010 roku. Natomiast drugi projekt jest projektem obywatelskim. One się tak naprawdę różnią tylko drobnostkami. No i faktycznie czekamy na realizację tego postulatu. Oczywiście Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest za tym projektem, no bo powiedzmy sobie szczerze, w kierownictwie tego ministerstwa są osoby, które no, pisały i wspierały projekt OPZZ, więc trudno, żeby nagle zmieniły zdanie, ale no... Żeby zrealizować ten projekt, trzeba zgody całej koalicji rządzącej, a nie tylko jednej z partii, która tą koalicję rządzącą tworzy. I oprócz tego, że mamy pozytywne stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, cały czas czekamy na pozytywne stanowisko rządu. I nie możemy się doczekać tego, aby w ramach konsultacji międzyresortowych to się udało zrealizować.
2: No ja właśnie, muszę powiedzieć, to ja wracam do pytania mojego. Przepraszam, dlaczego? Dlaczego jest tak trudno? No bo właśnie cały rząd powinien być, tak? To dlaczego jest zarówno w obecnym, jak i w tym rządzie? No to jest warto zaznaczenia też.
3: Znaczy, rząd najczęściej, przede wszystkim minister finansów, zwraca uwagę na te aspekty, powiedzmy, finansowe. Natomiast ja cały czas podkreślam, że w tej chwili emerytura to jest to, co zgromadzimy sobie na koncie ubezpieczonego, dzielone na dalszy okres do życia, więc emerytura stażowa spowodowałaby tylko i wyłącznie to, że zebralibyśmy na naszym koncie ubezpieczonego nieco mniej składek i one musiałyby być wypłacane przez nieco dłuższy okres, a więc to świadczenie byłoby niższe i wypłacane wcześniej, natomiast ogólnie wcale by nie zwiększyło obciążeń finansowych państwa. Poza tym to są nasze środki i nam chodzi o to, żeby przede wszystkim te osoby, które bardzo ciężko fizycznie, od najmłodszych lat, które pracowały, żeby mogły przejść na emeryturę, a nie po prostu często umierać jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, jak to ma miejsce

0: w przypadku wielu mężczyzn, którzy pracują ciężko i fizycznie.
1: No to jest ciekawe, że to właśnie proponujecie. Pamiętam taki kiedyś, znaczy ja nie bardzo pamiętam, ale z opowieści takie było powiedzenie o tym, że to należy partię czynem popierać i wtedy umierać przed terminem. No dobrze, proszę państwa, to miało być, nie wiem, to nie jest ani śmieszne, ani smutne w gruncie rzeczy już dzisiaj. Zatem przejdźmy do tych twardych finansów. No to doktor Wojewódka, nie brakuje bowiem takich argumentów, że właśnie emerytury stażowe wpłyną negatywnie na cały system emerytalny. Pytanie, czy rzeczywiście tak obciążą Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, że on sobie z tym nie da radę, więc na koniec obciążą budżet państwa i nas podatników. Są na to twarde dane?
2: Mój przedmówca przed chwilą przedstawił te argumenty, które każdy racjonalny polityk po rozważeniu powinien właśnie zagłosować przeciwko pomysłom emerytur stażowych. Dlaczego? Po pierwsze, my to, co usłyszeliśmy przed chwilą od pana przewodniczącego, o tym, że troszkę wcześniej przejdą na emeryturę i troszkę dłużej będą. To znaczy, emerytury stażowe spowodują obniżenie efektywnego wieku emerytalnego. Tak? Dzisiaj w Polsce mamy jeden z najniższych i tak poziomów wieku emerytalnego, szczególnie pań, w całej Europie. Właściwie tylko Białoruś nas przebija od dołu, w sensie 58 lat. Z naszym 60 jesteśmy naprawdę jednym z najniższych. Przez to między innymi mamy tak niskie świadczenia emerytalne naszych pań. Natomiast to, co fundują pomysłodawcy emerytur stażowych, to nie tylko obniżenie efektywnego wieku emerytalnego, czyli, bo w ekstremalnej sytuacji przy tych różnych projektach, które tu mamy, bo w sumie jeszcze jest ten projekt też z 2021, mamy dwa czy trzy projekty, ale generalnie to wtedy mamy efektywny wiek emerytalny w przypadku pań, nawet 56-53, obniżamy wiek emerytalny pań, czyli państwo tym, czy ten, który to wprowadzi, skaże tysiące Polek na niskie świadczenia emerytalne. Dzisiaj narzekamy, że są niskie, a przejście wcześniej na emeryturę, a emerytury stażowe do tego będą prowadziły, oznacza niskie świadczenie emerytalne. Ja tylko przypomnę, że dzisiejsze statystyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mówią o tym, że 90% pań przechodzi na emeryturę w ciągu pierwszych 12 miesięcy po uzyskaniu uprawnień emerytalnych w wieku powszechnym, czyli w tym 60.
1: Należy zadać sobie pytanie, dlaczego w ciągu tych 12 miesięcy, bo to, że jest ta wielkość, że te pierwsze 12 miesięcy, to pokazuje postępowanie pracodawców wobec tych osób. One są wypychane, nawet jeżeli są zostawiane, no bo nie można kazać, że tak powiem, odejść na emeryturę, tego prawo zabrania. Jeszcze można zostać oskarżonym o ageism, no nikt tego nie zrobi, więc zostawia te pracownice, ale następnie potem tak to robi, żeby one w ciągu 3, 6, 9, góra 12 miesięcy odeszły.
2: Czy takich badań ZUS nie przedstawia.
1: Ja wiem, ale to życie.
2: Mówię o twardych faktach i liczbach, o które pani redaktor się pytała.
1: Naprawdę.
2: Wiemy, że 90%, wracając do wieku emerytalnego, jeżeli wprowadzimy jakiekolwiek rozwiązanie, tak, jeszcze efektywnie obniżające powszechny wiek emerytalny w Polsce, a emerytury stażowe do tego prowadzą, nie oszukujmy się, to będziemy mieli znowu dziesiątki tysięcy, czy setki tysięcy bardzo pań, szczególnie o niskich świadczeniach emerytalnych, co oznacza, tak, że oczywiście no, politycy będą mogli podbijać bębenek, dawać nie 13, 14, 15, no bo trzeba ratować to, co przecież sami utworzyliśmy. To jest pierwsza kwestia.
1: Z tym fusem, jak to jest, tak systemowo.
2: Druga rzecz, systemowo. Oczywiście wprowadzenie emerytur stażowych spowoduje, że z jednej strony zniknie nam z rynku pracy jakaś liczba, nie wiem, czy to będzie 100 tysięcy, czy 200 tysięcy osób, które spełnią te warunki, więc przestaną, skorzystają z uprawnienia emerytalnego, przestaną składkować, przestaną opłacać składki na emeryturę, staną się beneficjentami systemu, będą otrzymywały, czy otrzymywali świadczenie emerytalne, co oznacza, że ten bieżący deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a my co roku mamy kilkanaście procent, między 15 a 20% ZUS wydaje więcej

0: niż zbiera, ten deficyt będzie się tylko pogłębiał. Żeby była jasność, taką mamy strukturę demograficzną i ten deficyt w Polsce zawsze będzie, musimy sobie jasno powiedzieć, przez najbliższe kilkadziesiąt lat przy tym systemie, który mamy. Natomiast co oznacza deficyt FUS-u? Deficyt oznacza, że trzeba z budżetu państwa co roku dopłacać. W takiej czy innej formie, zasileniami, jakimiś darowiznami, jakimiś obligacjami.
1: Tu proszę postawić kropkę.
0: Co oznacza, że podatnicy, tak, będą musieli więcej płacić, tak, żeby te transfery socjalne zrealizować. Ja rozumiem, to jest, chcę jasno powiedzieć, jesteśmy w okresie przedwyborczym. Mamy 2026 rok, w przyszłym roku mamy wybory parlamentarne. Pan przewodniczący przed chwilą mówił, to jest postulat jednej z partii, tej akurat, która w rządzie za to odpowiada. Słusznie, w sensie, no, trudno, żeby nie promować swojego programu politycznego, ale nie przez przypadek, wracając do, jeszcze do odpowiedzi na pytanie pani redaktor. Dlaczego od, pan przewodniczący mówił, że od 16 lat się ubiegają o ten projekt? No przecież każdy z kandydatów na prezydenta, i pan prezydent Duda, i pan prezydent Nawrocki, obiecywał swojej kampanii wyborczej, czyli trzy razy, tak, podpisywał tam porozumienia z jednym związkiem, z innym, i deklarował, tak, na pewno to wprowadzi. Tak? Jak przyszło co do czego, to ani jego obóz polityczny tego nie poparł, czy jednego, czy drugiego kandydata, ani drugi obóz polityczny. Musimy sobie jasno powiedzieć.
1: Już przechodzimy.
0: Musimy sobie jasno, to jest odpowiedź na pytanie. Mamy jeszcze w kraju odpowiedzialnych polityków, którzy mają świadomość, jakie konsekwencje przyniosłoby realizacja na tych warunkach, które są w tych projektach, tak? Bo zaraz o nich pogadamy jeszcze,
1: no,
0: prawda?
1: Właśnie.
0: Ale realizacja tego postulatu.
1: Panie doktorze, ale ja mam
2: ja
1: jedno pytanie.
2: Ja tylko się odniosę najpierw tak szybciutko do tych, można?
1: Dobra, tak, proszę. Mhm.
2: Panie redaktor, no więc najpierw pierwsza sprawa. Te wydatki na cele emerytalne, o których tu tak dużo mówimy, są cały czas w Polsce poniżej unijnej średniej, bo u nas to jest około 10%, średnia unijna jest powyżej 11%. To jest jakby pierwsza kwestia.
1: Rozumiem, że chodzi o wydatki z budżetu, tak? Dodatkowe.
2: Druga kwestia, no bo tak, wydaje mi się, że największy problem w tym momencie, jeżeli chodzi o dopłaty, to są kwestie dopłat do emerytur minimalnych, a mówi się o tym, jakie te emerytury stażowe będą niskie, ale bardzo mało mówimy o tym, jak wiele dopłacamy do emerytur przedsiębiorców.
1: Tak, i jest, o to mi chodziło.
2: Rzuca
1: to było
2: się
1: moje
2: cały
1: pytanie.
2: Czas na biednych pracowników, którzy bardzo ciężko pracują fizycznie, ale nikt już nie powie o tym, jakie mają korzyści osoby prowadzące działalność gospodarczą. Ulga na start, mały ZUS plus, mały ZUS i tak dalej, i tak dalej. Zresztą te kwestie ze składką zdrowotną.
1: To muszę coś dopytać, panie przewodniczący. Muszę coś dopytać, bo wy żeście to liczyli kiedyś. I proszę powiedzieć, czy 35-40 lat odprowadzanie składki od minimalnego wynagrodzenia daje minimalną emeryturę, do której FUS nie musiałby dopłacać, bo to by oznaczało, że wystarczy wpisanie takiego warunku.
2: Pani
1: i już
2: redaktor,
1: FUS nic nie będzie dopłacał.
2: W większości przypadków zdecydowanie tak. Zresztą jeżeli czegoś takiego nie uda się spełnić, no to raz jesteśmy gotowi, zresztą to w projektach też jest, że musi zabezpieczać wypłatę emerytury minimalnej, ale
1: no
2: proszę sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś pracuje 40 czy 35 lat w pełnym wymiarze czasu pracy, na pełny etat, to jeżeli nie zebrałby sobie środków na emeryturę minimalną, jak źle to by świadczyło o systemie emerytalnym, który został w Polsce wprowadzony.
1: O to mi chodzi, ale wy jesteście za tym, rozumiem, warunkiem, że jeżeli sobie zbierzesz na emeryturę minimalną, to wtedy możesz iść na stażową.
2: Jak najbardziej jesteśmy tutaj gotowi, żeby ten jakby tą kwestię uwzględnić i ją jakby popierać. Natomiast idę dalej. My musimy, jeżeli chodzi, bo padł tam temat kobiet i wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. My musimy w każdej dyskusji dotyczącej podnoszenia wieku emerytalnego, bo ja rozumiem, że pan doktor jakby nawiązał do tych propozycji odnośnie podnoszenia wieku emerytalnego kobiet troszeczkę. My musimy rozmawiać o kwestiach związanych ze zdrowiem, ze zdolnością do pracy w wieku okołoemerytalnym i o kwestiach dotyczących opieki, bo ja przypominam, że kobiety też bardzo często chcą przechodzić wcześniej na emeryturę.

0: czy mniej pracują, na przykład wcześniej odchodzą z pracy, ze względu na to, że muszą opiekować się czy to dziećmi, czy rodzicami w wieku starszym.
1: No tak, tylko to jest pytanie, czy na problemy systemowe z jednej strony, czyli tego braku opieki, słusznym jest leczenie tego problemu przy pomocy wcześniejszego przechodzenia na emeryturę.
0: Gdyby państwo, ale też załóżmy, że gdyby państwo lepiej sprawdzało się, jeżeli chodzi o pomoc, o budowaniu tych usług opiekuńczych, czy poprawy jakości ochrony zdrowia, to ludzie nie przechodziliby ogólnie tak wcześniej na emeryturę. Mamy ostatnio takie badanie, pojawiło się badanie CBOS-u, a wcześniej jest takie świetne badanie SHARE 2050, które mówi o osobach 50+, które mówi o tym, że tak naprawdę my chcielibyśmy najczęściej pracować dłużej, żeby wyrobić sobie większe świadczenie, że my chcemy pozostać na rynku pracy i tak dalej, ale są dwie kwestie. Pierwszą kwestią to jest właśnie życie w zdrowiu, że osoby, które po prostu ich zdrowie nie pozwala na to, żeby dłużej pracować, będą odchodziły najszybciej, jak to jest możliwe. I druga sprawa, jest to powiązane również z wykształceniem. Osoby lepiej wykształcone, osoby z wyższym wykształceniem pracują dłużej, bo ich praca najczęściej nie jest związana chociażby z wymuszoną pozycją ciała, czy z pracą.
1: Jasne, panie przewodniczący, ale jak będziemy włączać do tych wątków finansowych te inne, typu zdrowotne na przykład, to przecież nie uzdrowimy ludzi natychmiast, a kwestie finansowe mogą polec, tak się wyrażę, natychmiast, jeżeli dołożymy iluś wcześniejszych emerytów.
0: Ale dlatego powiedziałem, że koszt emerytur stażowych nie jest wysoki. Ja też podałem za tym argumenty i pozwólmy ludziom decydować, czy mają siłę dalej pracować, czy tej siły nie mają, bo
1: muszę wrzucić
0: nie będziemy
1: jeden
0: mieli
1: temat.
0: Dobrych pracowników w sytuacji, kiedy oni są schorowani i będą umierać na miejscach pracy.
1: Już oddaję głos doktorowi wojewódce, co na to odpowie, ale muszę wrzucić jeszcze jeden temat. Stan zdrowia to renta. Niestety chyba nie emerytura, prawda?
0: Niestety, ale zauważyliście państwo, że ostatnio otrzymać rentę jest zdecydowanie trudniej niż to było powiedzmy 15 lat.
1: To dyskutujmy o systemie rentowym, natomiast tutaj też jest o czym podyskutować tam, ale tak tutaj to nie można powiedzieć, że zdrowie, to wcześniejsza emerytura. Pytanie do doktora Wojewódki jest takie, czy właśnie, bo tu panowie rozmawiają z dwóch różnych stron, podchodzą do tematu. Pan doktor Wojewódka mówi, jakby systemowo o tym, że trzeba dopłacać i mniej będzie ludzi składkowało, tym więcej będzie tych dopłat i system coraz bardziej niewydolny. Natomiast Sebastian Koćwin mówi o tym, że człowiek sobie sam wypracuje, to powinien mieć prawo to odebrać. Właśnie, co pan na to? Przecież czy nie wystarczyłby taki właśnie zapis w tym systemie, że jak sobie nie wypracujesz, to nie będziesz miał prawa do tej emerytury stażowej, a dalej idę w tym temacie. Może w ogóle taki zapis zrobić, skoro na przykład tylu przedsiębiorców trzeba im dopłacać. ZUS mówił o 83%, że takiej aż grupie tych przedsiębiorców trzeba dopłacać. Może zrezygnować po prostu z dopłat i wtedy będzie system czysty. Ile sobie wypracowałeś, tyle masz.
2: Oczywiście można iść jeszcze dalej, tak? Można powiedzieć, to może nie wchodźmy do systemu, tak? Były przecież takie pomysły chociażby w poprzednich kampaniach też wyborczych i prezydenckich niektórych kandydatów, którzy mówili o dobrowolnym ZUS-ie, tak? Nawet dla tych paskudnych przedsiębiorców, tak? Jakoś lewica nie poparła tego rozwiązania, tak? Dlaczego? Bo chce tych składek, tak? To znaczy pan przewodniczący oczywiście pewną figurę retoryczną wykonuje. Natomiast prawda jest taka, że wszyscy musimy składkować, wszyscy pracujący powinniśmy opłacać jak najwyższe składki po to właśnie, żeby mieć wysokie, czy jak najwyższe, czy godne świadczenia emerytalne.
0: Ale to nie podlega dyskusji.
2: Podlega dyskusji, ponieważ, tak? I teraz, jeśli mogę, tak? Ja sam jestem przedsiębiorcą od 25 lat na działalności gospodarczej. Opłacam minimalne składki, tak? I moja emerytura będzie wyższa niż emerytura minimalna, zgodnie z tym, co mi ZUS przekazuje. Wszystko jest kwestią też indywidualną.
1: Kwestia też lat. Oczywiście.
2: Natomiast, tak? my musimy spojrzeć. Ja w pełni rozumiem

0: te argumenty zdrowotne, indywidualne i wszystko, tak? Ale to, czego oczekujemy od partnerów dialogu społecznego i od szefów związków zawodowych, jak od pana przewodniczącego, czy od pracodawców, ja sam jestem doradcą też w jednej z organizacji pracodawców, i oczekujemy czego od polityków, to odpowiedzialności i patrzenia w przyszłość. Nie możemy patrzeć na to dzisiaj, tak? Tak jak państwo już od 16 lat promujecie, żeby, że tak powiem, stały się emerytury stażowe. Tak, te roczniki już dawno przeszły na emeryturę, a wy dalej macie ten pomysł, który jest tak naprawdę podbijany. Zresztą widać, no to jest pomysł lewicowy na najbliższą kampanię wyborczą i będziemy mieli pewnie
1: wciąż
0: przez najbliższy
1: jest
0: raz.
1: Kilkaset tysięcy osób, które potencjalnie będą mogły przejść na emeryturę.
0: No dokładnie tak. I te kilkaset tysięcy osób, tak, to co powiedziałem na początku, przestaną opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne, przestaną się dokładać do FUS-u, wcześniej się zaczną korzystać ze świadczeń i pogłębią deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ergo wszyscy. Ale wracając, żebyśmy jedną rzecz. Poprzedni rząd i obecny rząd mamy w KPO zapisany jako jeden z priorytetów podnoszenie efektywnego wieku emerytalnego. Nie tego ustawowego, które, jak już mówiliśmy
2: czyli
0: wcześniej...
2: Czyli dobrowolne podwyższanie.
1: A ile tych zachęt powstało?
0: Ale sekundkę, tak? I działania, które powinni podejmować politycy, tak długo jak zadeklarowali się, żeby była jasność, i z obecnej opozycji, i z obecnego rządu, wszyscy tak naprawdę za tym KPO są, tak? Powinni podejmować takie działania, które powodują podniesienie efektywnego wieku emerytalnego. To, że one są nieskuteczne dzisiaj, żeby była jasność, tak?
2: No właśnie, bo Sebastian Kotwin o to zapytał.
0: Ale jakiekolwiek one są, tak? Te wszystkie zachęty podatkowe, różne inne, one nie działają, tak? I mamy to, tu się z panią redaktor pewnie trochę rozjeżdżamy, bo dla mnie te 90% przechodzących na emeryturę w pierwszym roku nie wynika z tego, że pracodawcy wypychają, tak? Bo pracodawcy potrzebują rąk do pracy w Polsce, także doświadczonych pracowników jak najbardziej. Natomiast problem polega na tym, że dzisiaj traktujemy często tą emeryturę, nawet w wieku lat 60 dla pań, czy 65 dla mężczyzn, jako dodatek do i tak wynagrodzenia. Ja mogę powiedzieć tyle, przeprowadzam na emeryturę niektórych polskich polityków, celebrytów, znane osoby, tak? Albo takich dużych prezesów, tak? Oni zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego przechodzą na emeryturę, potem wracają oczywiście na swoje stanowiska, albo dalej.
2: Ale emeryturę już pobierają.
0: Ale oczywiście, traktują emeryturę jako dodatek do wynagrodzenia.
2: A nie czuje pan jakiegoś zgrzytu?
0: Znaczy, ale ja właśnie mówię o tym, że to jest rozwiązanie, które jest spowodowane systemowym, niskim wiekiem emerytalnym, tak? Inaczej mówiąc, mamy dużą część osób, które nie muszą wcale iść na emeryturę, tak? Bo ja rozumiem o tym, co pan przewodniczący mówi o warunkach zdrowotnych.
2: Pan przewodniczący mówi o tych, którzy ze względów zdrowotnych muszą. I to jest właśnie chyba ta zagwozdka.
0: Ja rozumiem, tylko żebyśmy też mieli jedną rzecz. My mamy, nie wiem, polska kasjerka w jakiejś tam sieci handlowej, która działa w całej Europie, żeby żadnej nazwy sieci tutaj nie podawać, robi dokładnie to samo, tak? Co robi jej koleżanka w Czechach, Niemczech, Danii czy gdziekolwiek, tak? I teraz musimy mieć jasność, czyli jej obciążenie pracą, jej... Oczywiście zaraz słyszymy, że mamy inną służbę zdrowia, inne sytuacje,
2: no, tak?
0: Ale mamy podobnie jak w Czechach czy na Słowacji, tak? A tam mamy wyższy wiek emerytalny. Naszym problemem, żeby była jasność, tak? I to jest dobrze, że przy okazji emerytur stażowych to wybrzmiewa, jest za niski wiek emerytalny w Polsce pań, szczególnie pań. I my będziemy, a próba w tej chwili obniżenia go w dalszy sposób przez wprowadzenie emerytur stażowych, które jak najbardziej powinny adresować kwestię stan zdrowia renty, jest... No, zła dla nas.
2: Szybko, bo nasz czas się kończył. My się nie rozjechaliśmy z panem doktorem.
1: Bardzo króciutko. Pierwsza rzecz, bardzo zwiększyła się aktywność zawodowa przede wszystkim kobiet, jeżeli chodzi o procenty na przestrzeni ostatnich 10 lat. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Szwecja, Włochy, Norwegia, Łotwa. Tam można przechodzić wcześniej na emeryturę, mimo bardzo zbliżonego do nas wieku ustawowego, wieku emerytalnego. Więc są takie możliwości w innych krajach. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o zachęty. Nawet moglibyśmy zrobić coś takiego, jak rozszerzyć badania profilaktyczne, czy wprowadzić elastyczny czas pracy na badania profilaktyczne dla osób,

0: 50+, nawet takich rzeczy nie robimy, żeby zachęcić ludzi do dłuższej pracy. Więc jeżeli oni pracują ciężko fizycznie, nie mają zachęt ani żadnych finansowych, ani żadnych zachęt zdrowotnych, pracują w trudnych warunkach, często w warunkach jakiegoś mobbingu, złych warunków pod względem BHP, jak oni mogą chcieć dłużej pozostawać na rynku pracy? Ja też oczekuję od państwa i oczekuję od pracodawców, że w końcu wezmą się również za ten temat, nie tylko związki zawodowe będą promowały lepsze, bezpieczne warunki pracy.
1: Musimy kończyć. Ja mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do tematu, że on będzie po prostu, wejdzie jednak do tego Sejmu i wejdzie do tej dyskusji powszechnej. Wtedy my też do niego wrócimy.
0: Wkrótce będzie w Sejmie konferencja naukowa odnośnie emerytów stażowych.
1: Tak, muszę tylko jedno
0: zdanie. Mam nadzieję,
1: zdanie,
0: że tam podyskutujemy.
1: Muszę tylko jedno zdanie jeszcze powiedzieć, bo tutaj tak mi to strasznie tkwi, co powiedział pan doktor Wojewódka, że pewnie to pracodawcy potrzebują jednak pracowników, więc w związku z tym ich nie wypychają. Muszę powiedzieć jedno zdanie. Potrzebują, ale nie w tych miejscach, w których ci pracownicy są w stanie zostać i nadal pracować. To są różne miejsca, stanowiska i obciążenia pracą. I tu jest problem, ale to jest problem szerszy. Tak mi się wydaje też do dyskusji. Dziękuję panu uprzejmie. Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ, dr Marcin Wojewódka, ekspert Instytutu Emerytalnego, byli naszymi gośćmi. Dziękuję panom.
0: Dziękuję.
1: A ja zapraszam na kolejny portfel seniora za tydzień. Do usłyszenia.
2: Portfel seniora.
3: Mamy prawie 35 minut po godzinie 9, a teraz obiecany przez nas temat dla państwa, czyli kwestia spółdzielni mieszkaniowych, plany rządu. A propos spółdzielni mieszkaniowych, no i też o problemach samych mieszkańców, członków spółdzielni mieszkaniowych sobie porozmawiamy teraz na naszej antenie właśnie. O tym wszystkim zapraszam.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: A nasze zaproszenie przyjął pan inżynier Tomasz Roślik, ekspert do spraw spółdzielczo-mieszkaniowych, związany ze spółdzielczością od 3 dekad. Dzień dobry. Halo, halo, czy się słyszymy? No i chyba na samym początku jakieś kłopoty techniczne nas dotknęły. Mam nadzieję, że za moment uda się je rozwiązać. A temat niezwykle szeroki. Zacznijmy może od tego, jak rząd zamierza patrzeć na sprawę spółdzielni mieszkaniowych albo jakie są plany rządu co do ich funkcjonowania, bo tutaj przychodzi nam kwestia rozwiązania pewnego problemu, który od wielu lat dotykał spółdzielni mieszkaniowych. Rząd przyjął niedawno projekt ustawy, która ma zakończyć problem braku praw do gruntów pod blokami spółdzielni mieszkaniowych i dotyczy to nawet około 100 tysięcy mieszkańców, ich właścicieli. Spółdzielnie, 100 tysięcy mieszkań i ich właścicieli. Spółdzielnie natomiast będą mogły dzięki tym zmianom uzyskać trwałe prawo do gruntu jako użytkowanie wieczyste. To też ważna kwestia. Sami mieszkańcy będą mogli założyć księgi wieczyste, no i wziąć kredyt hipoteczny, bo to będzie też możliwe i ułatwione. No pytanie, co te zmiany w praktyce będą oznaczały? Razem z nami, mam taką informację, jest pan inżynier Tomasz Roślik, ekspert do spraw spółdzielczo-mieszkaniowych, związany ze spółdzielczością od 3 dekad. Dzień dobry, czy się słyszymy tym razem?
4: Dzień dobry. Tak, jak najbardziej słyszymy się. Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
3: Znakomicie. No to mamy już dobry początek. Zażegnaliśmy te kłopoty techniczne, to w takim razie ruszamy. Ja już mówiłem o tych planach rządowych dotyczących projektu ustawy, która ma zakończyć problem braku praw do gruntów pod blokami spółdzielni mieszkaniowych, ale to jest jeden z tematów. Jednak na samym początku w ogóle uporządkujmy podstawy. Czym w zasadzie jest spółdzielnia mieszkaniowa? Jak dużej grupy Polaków dotyczą dziś zmiany, o których będziemy rozmawiać?
4: Tak naprawdę, panie redaktorze, czym w ogóle jest spółdzielnia mieszkaniowa? Spółdzielnia mieszkaniowa to dobrowolne zrzeszenie osób, które wspólnie zarządzają swoimi nieruchomościami czy nieruchomością, bo niejednokrotnie spółdzielnie mieszkaniowe to są jednobudynkowe spółdzielnie mieszkaniowe. I tak naprawdę to miało miejsce do 2007 roku. Po 2007 roku już spółdzielni mieszkaniowych jako takich powstających nie ma. Powstają wtedy wspólnoty mieszkaniowe. A jak dużo jest spółdzielni mieszkaniowych w naszym kraju i ile osób to dotyczy, To na dzień dzisiejszy mamy około 3,5 tysiąca aktywnych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce.

0: Polsce i ogólnie dotyczy to około tak między 6 a 8 milionów Polaków, a więc jest to naprawdę bardzo duża grupa ludzi, tak około 14%.
1: Zwrócił pan uwagę też na dość ciekawą rzecz a propos spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. Myślę, że warto

0: Tu dochodzi do odrębnej własności w spółdzielniach mieszkaniowych i to się właśnie tyczy uregulowania gruntów pod budynkami w spółdzielniach mieszkaniowych. Ja mogę powiedzieć, że może to bardzo źle zabrzmi, ale spółdzielczość jest na takiej równej pochylni, tak? A więc tak naprawdę jeszcze kilkadziesiąt lat i spółdzielni mieszkaniowych nie będzie. Jeżeli zostaną uregulowane wszystkie grunty pod spółdzielniami, pod budynkami spółdzielni mieszkaniowych, no to mieszkańcy czy członkowie spółdzielni przestaną mieć te spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i będą chcieli się wyodrębniać, bo wtedy mamy lepsze warunki formalno-prawne, tak? I wtedy z mocy prawa powstaje, wyodrębnia się wspólnota mieszkaniowa i spółdzielnia ewentualnie może tylko i wyłącznie zarządzać tym, ale zazwyczaj wspólnoty mieszkaniowe wybierają sobie innych zarządców i zarządcy wtedy już zarządzają. To już wtedy jest całkiem inna forma tego zarządzania.
1: O plusach i minusach zarządzania przez spółdzielnię mieszkaniową sobie jeszcze porozmawiamy, bo to też ciekawy i dość obszerny temat, takie mam wrażenie. Natomiast a propos tych zapowiedzi rządu, zapowiedzi dotyczących rozwiązania problemu, który w zasadzie ciągnie się od kilkudziesięciu lat. Na czym dokładnie polega ten problem z gruntami? Dlaczego przez tyle lat nie udało się tego problemu tak jednoznacznie rozwiązać? No przede wszystkim na korzyść spółdzielni czy na korzyść po prostu mieszkańców?
0: Tak naprawdę to miało miejsce już za czasów PRL-u, tak? Gdzie trzeba było budować bardzo dużo mieszkań i grunty należały do państwa. Państwo przekazywało te grunty, budujmy, bo trzeba budować. Tak? Ale formalnie nie przekazywano własności albo prawa własności na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, gdy te spółdzielnie mieszkaniowe powstawały. I od tamtego czasu tak naprawdę ja mogę powiedzieć, że ten problem jest tak naprawdę związany tylko i wyłącznie ze zbyciem mieszkań, które są, czy zakupem mieszkań. Uregulowanie gruntów pozwoli nam tak pokrótce, żebyśmy wszyscy zrozumieli, pozwoli większości osobom w naszym kraju wziąć kredyt na mieszkanie. A żeby wziąć kredyt, to trzeba mieć księgę wieczystą.
1: Tak, bo banki bardzo często wymagają takiego wpisu do księgi wieczystej. Znaczy zawsze praktycznie.
0: W 90%. Nie wszystkie banki, bo są banki, które nie wymagają tego, ale wtedy, jeżeli bank tego nie wymaga, to te oprocentowanie, te warunki zawarcia tego kredytu są o wiele gorsze, aniżeli byśmy mieli tą księgę wieczystą i żebyśmy mogli sobie wziąć konkurencyjny kredyt bankowy, tak? Jeżeli mamy księgę wieczystą, to wtedy banki są bardziej konkurencyjne, jeżeli chodzi o takie kredyty.
1: No tutaj kolejna też rzecz, która się pojawia a propos takich problemów wynikających ze stanu prawnego dotyczącego gruntów, no to jest też ograniczona, tak się domyślam, możliwość pewnie sprzedaży lub darowizny lokalu, no bo w zasadzie brak jest pełnego tytułu prawnego, co też może obniżać wartość samego lokalu. Mamy też ryzyko prawne wynikające z niepewności co do przyszłości budynku i gruntu.
0: Z jednej strony tak, ma pan rację, panie redaktorze, chociaż ja powiem szczerze, ja jestem żywym przykładem, gdzie mieszkam w budynku, który ma nieuregulowany grunt i status prawny, ale mam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Jestem tym szczęśliwcem, że brałem kredyt przed 2013 roku, bo w 2013 roku Sąd Najwyższy ustalił, że tak naprawdę nie może być wpisów do księgi wieczystej. A w 2012 roku kupiłem sobie takie mieszkanie, mam księgę wieczystą, wziąłem kredyt, tak? I mam takie mieszkanie z spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. I co jeszcze powiem w tej kwestii, to mogę powiedzieć, że czasami dotyczy to tylko skrawka jakiegoś gruntu, który jest w zasobach spółdzielni mieszkaniowej. Ja to powiem na przykładzie spółdzielni mieszkaniowej Imielin i mojego budynku, bo w tej spółdzielni mieszkam, w tej spółdzielni jestem członkiem i pod moim budynkiem czy sąsiednim budynkiem nie ma żadnych roszczeń do gruntów, a jest roszczenie do jednego paska gruntu, który przebiega przez drogę. I zgodnie z prawem nasze budynki muszą mieć dostęp do drogi publicznej. A ten kawałek gruntu, te roszczenia, które są, które przychodzą,

0: i nie mamy prawa do, nie mamy bezpośredniego dojścia do drogi publicznej. I tutaj się zaczynają problemy. A więc czasami to tylko dotyczy jakiegoś skrawka ziemi.
1: To teraz podsumowując, ten kierunek zmian proponowany przez rząd, czy w pana ocenie to jest kierunek dobry i wystarczający, czy może pierwszy krok w kwestii spółdzielni mieszkaniowych?
0: Ja uważam, że to jest dobry kierunek i to jest pierwszy krok. Na pewno trzeba bardzo dokładnie przeanalizować to, dokładnie sprawdzić, żeby nie było żadnych później problemów, bo tak naprawdę nasze prawo w wielu ustawach pozwala nam uregulować te grunty, tylko że to są takie ustawy martwe, tak, w tym wszystkim.
1: Teraz
0: ale tutaj kierunek rządu jest jak najbardziej prospołeczny i dla mieszkańców bardzo ważny.
1: No to trzymając się społeczeństwa i trzymając się mieszkańców, przepraszam, że wejdę w słowo, ale to porozmawiajmy o codzienności osób, które są zrzeszone w takich spółdzielniach mieszkaniowych i zacznijmy może od takiego zarządzania spółdzielniami samego w sobie, no bo często taka kwestia się tutaj pojawia, która budzi emocje, no to właśnie to zarządzanie i często też słyszymy o tak zwanych wiecznych zarządach. Skąd bierze się ten problem? Czym są te wieczne zarządy? I jak pan widzi przyszłość akurat w tej kwestii?
0: Panie redaktorze, to jest, bym powiedział...
1: Temat rzeka.
0: Temat rzeka, jeżeli chodzi o wieczne zarządy. I to bardzo dobre pytanie. Ja mogę tylko powiedzieć, że tu można, że tak powiem, zatrzymać się i troszkę dłużej porozmawiać na ten temat. Tak jak pan mnie przedstawił, od ponad 3 dekad jestem związany ze spółdzielnią mieszkaniową i na każdym etapie zawsze jest słychać, że zarządy są wieczne, że są bardzo długo, że prezesi to są tłuste koty i tak dalej, tak? Można by było długo, długo na ten temat rozmawiać. Ale zgodnie z obowiązującym ogólnym prawem spółdzielczym, zarząd spółdzielni nie ma ustawowo narzuconej tej kadencyjności, tak? Rząd teraz chce wprowadzić kadencyjność zarządów. I pytanie, czy to jest dobre? W mojej ocenie jest to bardzo złe. Z prostej przyczyny, że tak naprawdę każdy zarząd raz do roku na walnym zgromadzeniu sprawozdawczym jest oceniany przez wszystkich członków spółdzielni. Tak? I albo dostaje dobrą ocenę, czyli tak zwane absolutorium, albo dostaje złą ocenę. Jeżeli dostaje złą ocenę, to każdy z członków spółdzielni na takim walnym zgromadzeniu ma prawo postawić wniosek o odwołanie takiego prezesa. Jeżeli taki prezes nie zostanie odwołany na takim walnym zgromadzeniu, to później Rada Nadzorcza, która została wybrana przez członków spółdzielni na takim walnym zgromadzeniu, ma prawo odwołać takiego prezesa z racji tego, że nie dostał absolutorium, że jego praca przez ten rok sprawozdawczy była źle wykonywana. Tak? A więc tutaj pozwólmy mieszkańcom, pozwólmy członkom spółdzielni, żeby spółdzielnie i ci członkowie sami decydowali o tym, jak długo powinien być taki prezes. Ta forma, która obecnie jest najlepszą formą, jaka może być. Bo kadencyjność, ja tylko chciałbym powiedzieć, że mówimy o tych wiecznych zarządach w tych dużych spółdzielniach, bo generalnie tutaj jest najwięcej problemów i najwięcej takiej medialnej nagonki. A tak jak wspomniałem na samym początku, jest bardzo dużo spółdzielni jednobudynkowych, dwu-, trzybudynkowych. Tamten członek zarządu też się nazywa prezes. A? On też jest nazywany prezesem. Tylko tak naprawdę w takiej spółdzielni jedno-, dwu- czy trzybudynkowej, których jest bardzo dużo w naszym kraju, nie ma sztabu ludzi. I ten prezes jednokrotnie jest tym prezesem i jest administratorem i jest jeszcze innym pracownikiem, gdzie sam musi ogarniać te 3 czy 4 budynki.
1: No tak, tutaj to zupełnie inna sytuacja, ale trzymając się tych wielkich spółdzielni mieszkaniowych, też mających pod sobą wielu mieszkańców, wiele lokali, ja się zastanawiam, jak to wygląda w praktyce, jeżeli chociażby o głosowanie, o takie walne zgromadzenie, czy na takim walnym zgromadzeniu trzeba się pojawić fizycznie po prostu, czy można głos oddać zdalnie albo wysłać pocztą? Jak to wygląda?
0: Jak najbardziej trzeba, panie redaktorze, pojawić się fizycznie. I tutaj w tym roku weszła mała taka mała nowelizacja.

0: realizacja ustawy ograniczająca pełnomocnictwa. I to jest bardzo ważne, to co zrobił rząd. I uważam, że tutaj rząd już zrobił chyba wszystko. I na tym etapie powinno to zostać, bo ograniczył możliwość kupowania głosów czy zbierania pełnomocnic i blanko, tak, dla jednej i dla drugiej strony. Bo niejednokrotnie słyszymy, że prezesi sobie biorą, tam znajdują pracowników, czy firmy zewnętrzne, które przychodzą, są pełnomocnikami, bo oni dostali pełnomocnictwa. Rząd to ograniczył. Teraz każdy musi przyjść i sam zagłosować na wybór Rady Nadzorczej, czy za absolutorium dla takiego prezesa. A więc jest to super ograniczenie dla prezesów i też wielkie ograniczenie dla osób, które tak naprawdę niejednokrotnie chcą przejąć spółdzielnię i wyprowadzić majątek spółdzielni. I takie miejsce swego czasu mieliśmy w województwie śląskim, gdzie grupa chciała przejąć spółdzielnię. Miała upione pełnomocnictwa, czyli zebrane pełnomocnictwa, bo ludzie się z tym specjalizowali, a później autobusami przywodzili ludzi, którzy byli tym pełnomocnikami, wypisywali ich dane i głosowali, żeby przejąć takie spółdzielnie mieszkaniowe.
1: No tak, bo dochodziło w takim razie do takich sytuacji, kiedy w zasadzie niewielka grupa dysponująca dziesiątkami pełnomocnictw mogła decydować o losie pozostałych członków spółdzielni mieszkaniowej. Tak jak pan mówi, tutaj rząd to ogranicza i to jest kolejny dobry krok, kolejny dobry kierunek,
0: tak,
1: w kontekście zarządzania
0: dobry kierunek
1: spółdzielniami mieszkaniowymi. Ale to a propos wyprowadzania spółdzielni mieszkaniowej, bo też użył pan takiego sformułowania. Jak to funkcjonuje w praktyce? Jak to może funkcjonować w praktyce? To znaczy, jakie są konkretne tutaj przykłady? No bo rząd przewiduje, ma przewidywać jawność finansów spółdzielni, między innymi obowiązek publikowania informacji o umowach przekraczających określoną wartość. Czy to jest też w pewien sposób odpowiedź na taki albo chęć ograniczenia nepotyzmu i zwiększania zaufania mieszkańców do spółdzielni mieszkaniowej?
0: To też jest bardzo szerokie i bardzo dobre pytanie. Panie redaktorze, ja chciałbym powiedzieć, że tak naprawdę każda spółdzielnia mieszkaniowa ma swoje regulaminy wewnętrzne. Regulaminy wewnętrzne związane z tym, jak przeprowadzamy przetargi, jak musimy prowadzić zakupy i tak dalej, i tak dalej. Tak? A więc to wszystko jest już uregulowane. Każdy członek spółdzielni ma prawo przyjść i zażądać od spółdzielni wglądu do tych wszystkich umów, które zostały zawarte. A więc tutaj nie widzę, że tak powiem, sensu tego, co chce rząd wprowadzić, bo to już jest. Tu ewentualnie tylko trzeba było spróbować uregulować w taki sposób, żeby można było szybciej przekazywać te dane, tak? Dla mieszkańców. Z mojego doświadczenia w tych spółdzielniach, w których ja pracowałem, to nie było problemu, żeby przekazać taką wiedzę na mieszkańców. Bo transparentność jest w mojej ocenie najważniejsza w tym wszystkim. Jeżeli jest transparentność, to wtedy zarząd może być wieczny, ale on jest transparentny, bo pokazuje wszystko mieszkańcom.
1: I wtedy jest zdecydowanie mniej kontrowersji. Niespełna 3 minuty do końca naszego spotkania. To teraz codzienność mieszkańców i czynsze, a raczej wysokość tego czynszu, bo wiadomo, że chcielibyśmy mieć czynsz jak najmniejszy, jak najniższy. Co tak naprawdę wchodzi w skład czynszu i za które opłaty odpowiada spółdzielnia, na które nie ma praktycznie żadnego wpływu?
0: Panie redaktorze, i tutaj tak naprawdę mamy ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych i tam artykuł czwarty dokładnie nam mówi obowiązki członków spółdzielni i właścicieli, tak? A w koszt takiego czynszu w cudzysłowie, tak? Bo to jest wymiar opłat. To są koszty eksploatacji, koszty na utrzymanie nieruchomości, na utrzymanie mienia, czyli mienia wspólnego. Są to drogi, są to klatki, są to dźwigi. Oczywiście obligo jest to fundusz remontowy w zasobach mieszkaniowych. Są to podatki i inne opłaty. I tak naprawdę są opłaty zależne od spółdzielni i opłaty niezależne od spółdzielni. Te zależne, to o których powiedziałem, jest to fundusz remontowy, te koszty eksploatacji, ale niezależne

0: Jest to na przykład opłata za śmieci, opłata za media, czyli tam ciepło, woda, gaz. Tak? I spółdzielnia tutaj ma obowiązek. Jeżeli jest podwyżka za dostarczenie i odprowadzenie nieczystości, czyli dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, na przykładzie Warszawy, MPWiK, już w tym miesiącu będzie podwyżka za 1 m3 wody i ścieków i spółdzielnia ma obowiązek w przeciągu 14 dni na poinformowanie mieszkańców, jeżeli chodzi o te niezależne składniki, tak samo jak i z ciepłem. Wytwórca ciepła, w Warszawie mamy wytwórcę ciepła, czyli mamy elektrociepłownię, tam elektrociepłownię Siekierki, czy elektrociepłownię Żerań. Tak naprawdę jest to wytwórcą, jest chyba teraz Orlen, jak się nie mylę. I to Orlen nam narzuca tą stawkę, a dostawcą jest Veolia. I zawsze tam gdzieś mówimy, że albo Veolia podniosła nam za ciepło. A tak naprawdę nie Veolia, a ten dostawca. I bagatela. Teraz mamy 141 zł za 1 gigajoula, więc to są straszne pieniądze, jeżeli chodzi o dostarczenie ciepła. I gaz, który też jest dostarczany do budynków i bardzo wiele budynków ma wspólny gazomierz i rozliczany jest ten gaz na poszczególne lokale.
1: To teraz w drugą stronę, to znaczy te opłaty zależne na przykład od spółdzielni mieszkaniowej. Tutaj wspomniał pan o takim funduszu remontowym. Pewnie wielu mieszkańców może się zastanawiać albo pytać, czy płaci tylko za swój blok, jeżeli chodzi o te remonty, czy finansuje remonty całego osiedla. Jak to wygląda w praktyce? No i co w takiej sytuacji, kiedy na przykład płacimy dość wysoki czynsz, z którego jedną z większych opłat jest właśnie fundusz remontowy, a po jakości miejsca, w którym mieszkamy, jakoś tak nie za bardzo widać, żeby to było zadbane. Co wtedy?
0: I tak naprawdę, panie redaktorze, w mojej ocenie, jeżeli mamy mieszkanie, które ma 50 metrów kwadratowych i fundusz remontowy, składka tego funduszu remontowego w miesiącu jest 2 zł, tak? Na te 50 metrów. Jeżeli budynek mamy, nie wiem, mały budynek, 36 mieszkań, czy 40 mieszkań, to możemy sobie policzyć, ile tak naprawdę w skali roku taki budynek uzbiera na ten fundusz remontowy. Tak, powiedzmy w granicach tam 80 tysięcy. Jeżeli musimy wykonać jakiekolwiek naprawy w dobie dzisiejszych czasów, gdzie tak naprawdę usługi są bardzo drogie, to te 80 tysięcy to jest nic. Tak naprawdę to jest nic. I mieszkańcy niejednokrotnie mówią, tyle my płacimy na ten czynsz, a nie ma robionych klatek schodowych, tak? Bo zazwyczaj mówimy o klatkach schodowych, że klatka schodowa nie była robiona od samego początku. Ale mieszkańcy już nie widzą, że trzeba było dach naprawić, bo tego nie widzą. Albo trzeba było naprawić jakąś instalację i te naprawy są w godzinach powiedzmy od 8 do 16. Ci mieszkańcy idą do pracy. Prace też trwają w tym okresie, gdy oni są w pracy. I tego tak naprawdę nie widzą. A są zżerane te środki, te 80 tysięcy. Mamy na przykład, podam tu fajny przykład. Mamy balkon. Balkon jest częścią wspólną tak naprawdę. To też można przeprowadzić tutaj długą rozmowę na temat.
1: O to chciałem zapytać, bo to też słyszałem właśnie o takiej ciekawostce, że z jednej strony mamy balkon w tym mieszkaniu, które jest częścią wspólnoty mieszkaniowej, ale z drugiej strony ten balkon to tak nasza własność nie do końca.
0: Dokładnie. To nie jest tak naprawdę nasza własność do końca. Balkon jest częścią konstrukcyjną i za tą część konstrukcyjną odpowiada spółdzielnia mieszkaniowa. I żeby zgodnie tak naprawdę z prawem budowlanym, jak na samym początku powiedziałem, artykuł 61, 62 mówi nam, że my mamy zapewnić należytą staranność, bezpieczeństwo użytkowania obiektu i tak dalej, bo tak tam mówi ten artykuł w prawie budowlanym. I jeżeli my widzimy, że mieszkamy na przykład na 4. piętrze, a na 3. piętrze widzimy zaciek na balkonie, na suficie tego balkonu, czy lodzi, to wiemy, że dochodzi do jakiejś nieszczelności. I warstwa izolacyjna została w jakiś tam sposób przerwana, uszkodzona, nieważne, została uszkodzona, tak? No to ja jako zarządca, ja jako ten prezes spółdzielni muszę zadbać zgodnie z tym prawem o to, żeby nie pogorszyć substancji tego budynku, nie pogorszyć tego substancji i muszę to naprawić. I na

0: dzień dzisiejszy naprawa takiej lodzi, takiego balkonu oscyluje w kwotach między 20 a 25 tysięcy.
1: Musimy kończyć nasze spotkanie. Nie wyczerpaliśmy wszystkich tematów, więc będzie, myślę, jeszcze okazja, żeby wrócić do nich. Inżynier Tomasz Roślik, ekspert do spraw spółdzielczo-mieszkaniowych, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: Autopromocja.
3: Czy moglibyśmy się czegoś nauczyć od bogaczy z Palo Alto, od demiurgów cyfrowego świata? Myślę, że tak.
4: Ci autorzy najbardziej szkodliwych algorytmów, oni są bardzo świadomi tego, jak te mechanizmy działają i oni dlatego swoje dzieci od tego chcą izolować, bo wiedzą, że one by sobie z tym nie poradziły.
3: Naszym przewodnikiem po kalifornijskim miasteczku bogaczy będzie Michał Radziszewski z Klubu Jagiellońskiego. Audycja Zbliżenie już dziś po godzinie 22:00. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Niespokojna noc na Ukrainie. Rosja zaatakowała obwód doniecki, przeprowadziła też atak balistyczny na Kijów. Prezydent Zełenski robi krok do tyłu w sprawie Wołynia. U nas komentarze polityków dotyczące przyczyn zmiany jego stanowiska. Dziś finał mundialu. O 21:00 Hiszpania zmierzy się z Argentyną. Minęła 10:00. Łukasz Pastor, dzień dobry. Na początek Ukraina. 5 osób zginęło w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie donieckim na wschodzie kraju. Poinformował o tym szef władz tego regionu Wadym Fiłaszkin. Ofiary śmiertelne to mieszkańcy przyfrontowych miast Kramatorsk i Druszkiwka. Do tego 6 osób zostało rannych. Oba te miasta tworzą tzw. pas twierdz, czyli ufortyfikowaną linię ukraińskiej obrony w obwodzie donieckim. Utrzymanie tej linii jest strategicznym celem Ukraińców, aby móc zachować kontrolę nad tą częścią Donbasu. O skutkach rosyjskich ataków w ciągu minionej doby powiadomił też szef władz częściowo okupowanego obwodu chersońskiego na południu Ukrainy. Jak wynika z porannego komunikatu, w tej części kraju obrażeń doznało 25 osób, w tym 4 dzieci. Rosyjskie wojska uszkodziły w obwodzie chersońskim 11 wielopiętrowych budynków mieszkalnych i 9 domów prywatnych. W nocy doszło też do zmasowanego ataku na Kijów. Jedna osoba zginęła, a 15 zostało rannych. W ocenie mediów był to najbardziej intensywny ostrzał stolicy Ukrainy od 2022 roku, czyli od początku inwazji Rosji na pełną skalę. Z kolei ukraińskie siły zaatakowały w nocy 2 rosyjskie tankowce na Morzu Czarnym. Sztab generalny w Kijowie przekazał, że ostrzelano też jednostkę na Morzu Azowskim. Według Kijowa wszystkie te cele były wykorzystywane do wspierania rosyjskich działań wojennych na Ukrainie. Presja ma sens, mówią polscy politycy, komentując piątkową deklarację prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zapowiedział otwarcie wszystkich archiwów służb specjalnych Ukrainy dotyczących rzezi wołyńskiej. Ponadto będą kolejne zezwolenia na poszukiwania i ekshumacje. Stało się tak, ponieważ polska klasa polityczna mówiła jednym głosem w sprawie skandalicznej decyzji władz w Kijowie o uhonorowaniu UPA, mówi poseł PiS-u Jarosław Sellin.
2: Doprowadziło do tego, że powstała rezolucja w Parlamencie Europejskim na ten temat, która krytycznie się do tego odnosi. I też Karol Nawrocki odbył moim zdaniem potrzebną i ważną rozmowę w Ankarze na szczycie NATO z Wołodymyrem Zełenskim. Ona trwała godzinę. I to wszystko spowodowało, że pojawiła się refleksja w elitach państwa ukraińskiego.
1: Naciski wywarte wspólnie przez prezydenta i rząd miały kluczowe znaczenie, a istotny był również przebieg szczytu NATO w Ankarze, mówi Andrzej Szejna z Nowej Lewicy.
3: Pokazał Polskę jako wzorcowego sojusznika w NATO, który modernizuje swoją armię. O tym mówił prezydent Trump, o tym mówił Mark Rutte, sekretarz generalny NATO. I wreszcie trzecia sprawa, pomoc, która płynie dla Ukrainy, 70 miliardów oraz 90 miliardów z Unii Europejskiej. Z Unii Europejskiej, której również mamy instytucję, jaką jest Parlament Europejski, który w swojej uchwale potępił eskalację konfliktu i brak zrozumienia ze strony ukraińskiej dla roszczeń polskich.
1: To właśnie decyzja o nadaniu jednemu z oddziałów ukraińskiej armii nazwy bohaterów UPA doprowadziła do pogorszenia relacji polsko-ukraińskich. W reakcji na tamtą decyzję Karol Nawrocki odebrał prezydentowi Ukrainy Order Orła Białego. ONUPA jest odpowiedzialna za dokonanie ludobójstwa na ponad 100 tysiącach Polaków. Przenosimy się do Małopolski. Postulat całkowitego wycofania transportu konnego do Morskiego Oka na razie nie zostanie zrealizowany. Domagali się tego wczoraj aktywiści, którzy protestowali na drodze do jeziora. Więcej w relacji Filipa Drożdża.
4: Protestujący pikietowali za szlak.

0: Banym na Palenicy Białczańskiej zachęcali turystów, by zamiast fasiągów wybrali pieszą trasę. W Jakrzy na czas manifestacji zawiesili kursy, ale podkreślają, że nie oznacza to rezygnacji z przewozów.
1: Nie wycofujemy się z obrony naszych racji. Wręcz przeciwnie, jesteśmy przekonani o słuszności tego, co robimy i zawsze będziemy bronić naszej pracy.
0: Mówił w oświadczeniu Andrzej Mąka, prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka. Aktywiści przekonują, że dzień bez fiakrów pokazał, iż przewozy można ograniczyć. Ich zdaniem potrzebne są kolejne protesty.
2: Jeżeli górale nie przyjeżdżają, bo obawiają się spotkania z nami, powinny być przez kolejne organizacje organizowane przynajmniej co każdy weekend, jeżeli to jest sposób na to, żeby konie nie jeździły po tej trasie.
0: Mówiła organizatorka protestu Joanna Marcinkowska. Na miejscu było około 10 radiowozów policji. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.
3: Transport konny do Morskiego Oka dziś ma być przywrócony. Hiszpania z Argentyną zagrają o złoty medal Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Finałowy mecz tegorocznego mundialu między mistrzami Europy i mistrzami świata rozegrany zostanie w East Rutherford w stanie New Jersey. Będzie to pojedynek wybitnych reprezentacji i wybitnych piłkarzy, mówi były napastnik reprezentacji Dariusz Dziekanowski.
4: Hiszpania ma gwiazdę. Yamala, Rodrigo, Fabian Ruiz, Pedri, a Argentyna ma jedną gwiazdę. I świetny zespół, każdy zna swoje miejsce, każdy już jest mistrzem świata. Argentyna gra z determinacją od 60. i 70. minuty, kiedy już dwa razy mi się nie układała. No to jest duża siła, widać, wewnętrzna. Wydaje mi się, że to będzie mecz bardzo otwarty. Nie wyobrażam sobie, żeby któraś drużyna się cofnęła i myślała o defensywie.
3: Finałowy mecz mundialu rozpocznie się o 21:00.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Dla południa i centrum kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Instytut Meteorologii wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia. Miejscami może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy, a synoptycy zapowiadają też opady gradu. Burzom będzie towarzyszył silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Temperatura maksymalna od 20 stopni na Pomorzu do 25 w centrum. Nieco cieplej na południowym wschodzie do 28.
6: I mamy już 6 minut po godzinie 10. Przed momentem w serwisie informacyjnym było dzisiejszym finałowym meczu Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Do tego tematu teraz wracamy, bo też łączymy się z Adamem Górczewskim, specjalnym wysłannikiem Polskiego Radia w Argentynie. Adamie, dzień dobry.
7: Dzień dobry, Buenos Dias, Buenos Aires.
6: Buenos Dias, Buenos Aires. Dotarłeś nie bez przeszkód do Buenos Aires. Powiedz, jaka atmosfera panuje na argentyńskiej ziemi?
7: No, ponieważ jeszcze nie wyszedłem z lotniska, bo rzeczywiście podróż tutaj była dość długa, ale podróżowałem z Argentyńczykami, którzy bardzo chcieli, większość ludzi w samolocie to byli ci, którzy bardzo chcieli dotrzeć tutaj, żeby móc właśnie u siebie w kraju oglądać to, co dzisiaj będzie się działo. To może na początek, skoro o atmosferze, to powiem, że po serwisie usłyszeliśmy, jakie są temperatury w Polsce i tutaj jest zupełnie inaczej. Tu jest środek zimy, tu jest 10 stopni teraz o poranku, bo minęła przed chwilą godzina 5 w Argentynie. W porze meczu będzie 12 stopni, może padać deszcz, także ta atmosfera, ten klimat taki pogodowy to nie będzie za dobry. Natomiast tutaj jest tak gorąco, że no, wszyscy mówią, w samolocie mówili tylko jednym, tutaj na lotnisku też mówią wszyscy tylko jednym o tym, jak będzie dzisiaj i z bardzo dużym optymizmem podchodzą Argentyńczycy. Nie tylko ci, których tutaj spotkałem, ale też ci, których zdążyłem poczytać tutaj. To, co pisze, co lokalne media mówią, to wszyscy podkreślają, że dzięki temu, że 4 lata temu ta drużyna z Messi, ale też z innymi piłkarzami zrobiła to, co zrobiła, jest jeszcze bardziej doświadczona i to ona powinna rozstrzygnąć ten mecz na swoją korzyść. Tak pisze między innymi największa sportowa gazeta Olé. I podkreślane jest też to, o czym była mowa też przed chwileczką na naszej antenie, że stadion w New Jersey, o którym mówiliśmy, to jest bardzo szczęśliwe miejsce dla Argentyńczyków. Oni tam między innymi wygrali jeden z meczów, nawet nie Mundialu, a Copa America, więc są bardzo zadowoleni z miejsca, z tego, jak układała się sytuacja w czasie Mundialu i także z tego, że zagrają w strojach swoich tradycyjnych, tych biało-niebieskich, bo mimo tego, że te granatowe stroje są bardzo ładne, to jednak to jest dla nich dobra wróżba. Tutaj usłyszałem, że właśnie w tych strojach Argentyna musi po prostu dzisiaj wygrać.
6: Też Argentyńczycy podczas tych mistrzostw świata niejednokrotnie już udowodnili, że potrafią odwrócić losy z tego meczu, który

0: zgrywają na swoją korzyść, choć wydaje się to czasem niemożliwe, jak chociażby w spotkaniu z Egiptem. Ta atmosfera to będzie na pewno święto, wielkie święto, jeżeli chodzi o samo spotkanie w Argentynie. Zobaczymy, czy dalej to będzie święto po tym ostatnim gwizdku, które dzisiaj usłyszymy w New Jersey, tak jak o tym wspominałeś. A czy ty już wiesz, po tym jak oczywiście wydostaniesz się z lotniska, wszystko sobie poukładasz, gdzie ten dzisiejszy mecz, dzisiejszy finał będziesz oglądał?
1: Tak, no zamierzam przynajmniej. Mam nadzieję, że wejdę tam, gdzie setki tysięcy osób prawdopodobnie się zgromadzą, czyli w centrum Buenos Aires jest wielkie oglądanie i po tym meczu, niezależnie od tego, czy to będzie tytuł Mistrzów Świata, czy Wicemistrzów Świata, bo na pewno przegrana w finale będzie smucić, ale będzie smucić przez chwilę. Jednak samo dotarcie do finału, to, że Argentyna po wygraniu 4 lata temu znowu zagra i będzie miała tytuł Wicemistrzów Świata, nawet jeżeli dzisiaj przegrają, to będzie rozczarowanie, ale na pewno będzie witanie drużyny też w centrum Buenos Aires, przy słynnym pomniku obelisko. Przy tym obelisku właśnie zawsze świętują i teraz też tak będzie. Czyli oglądanie meczu nie przez samym obelisku, ale tam potem będzie świętowanie, bo ta noc dzisiejsza będzie na pewno podsumowaniem tego mundialu i niezależnie od wyniku ta atmosfera gorąca, która tutaj to będzie godzina 15-16, jak zacznie się finał i wtedy właśnie centrum Buenos Aires, podobnie jak w innych miastach, ale tu szczególnie w stolicy będzie na pewno bardzo gorące i ja będę w środku tego i będę oczywiście także informował i przekazywał swoje relacje, także myślę, że i w polskim radiu też 24 też usłyszymy to, co tam się dzieje i jak wygląda ta sytuacja. W środek miasta Buenos Aires, cała Argentyna dzisiaj na pewno będzie w gorących emocjach.
0: I wtedy to, że jesteś w Argentynie, ten środek zimy, o którym wspominałeś, przestanie mieć znaczenie, tak się domyślam. Prosto z Argentyny, z Buenos Aires, tak dla państwa Adam Górczewski. Adamie, wszystkiego dobrego dla ciebie i niech tam ci się dzień odpowiednio poukłada po tych przygodach już z podróżą.
1: Dziękuję, a wszystkim kibicom, naszym słuchaczom także życzę dobrych emocji dzisiaj w czasie tego finału.
0: A teraz przed nami kolejna propozycja dla państwa po tych sportowych emocjach, do których jeszcze będziemy wracać w Polskim Radiu 24 niejednokrotnie, a dłuższa rozmowa o tym, co dzisiaj przed nami, o tym, co wczoraj też się odbyło na Mundialu o 11.30 z Tomaszem Kowalczykiem z redakcji sportowej Polskiego Radia. Porozmawiamy natomiast teraz, zabierzemy państwa w dość nieoczywiste miejsce, do czasów epoki lodowcowej.
2: Powtórka programu. Studio Wiedzy.
3: Jeśli, drogi słuchaczu, uważasz, że epoka lodowcowa to był przede wszystkim czas rozkwitu nietypowej patchworkowej rodziny, czyli tygrys szablozębny, mamut, leniwiec i ludzkie dziecko, no to myślę, że ta audycja będzie dla ciebie. Karolina Rożej, dzień dobry w Studiu Wiedzy. Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na pytanie, na które odpowiedzi szukali i chyba wciąż szukają i biolodzy, i antropolodzy, i archeolodzy, teolodzy i filozofowie, a mianowicie kim jesteśmy, skąd przyszliśmy, no i jakie były te nasze początki. Przeniesiemy się w czasie do epoki lodowcowej, bo to wtedy właśnie kształtował się nasz gatunek, ale też fundamenty, tak sobie pomyślałam, ludzkiej kultury, współpracy i przetrwania. I w naszym studiu jest gość, dr Natalia Gryczewska, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, także wykładowczyni Uniwersytetu Otwartego UW. Dzień dobry, pani doktor.
4: Dzień dobry.
3: Pomyślałam, że zaczniemy od samego początku, czyli od rozprawienia się z pewnymi mitami i wyobrażeniami dotyczącymi epoki lodowcowej. Jaki jest ten główny, podstawowy mit, pani zdaniem?
4: Myślę, że sama nazwa epoka lodowcowa jest dość przewrotna.
3: I myląca chyba.
4: I myląca, gdyż użyłam ją właśnie jako nawiązanie do słynnego filmu, gdyż wydaje mi się, że właśnie to powie szerszej społeczności więcej niż słowa takie jak pleistocen czy paleolit, które byłyby bardziej prawidłowe tak naprawdę. Głównym mitem jest to, że w epoce lodowcowej nie było cały czas zimno. Wręcz przeciwnie, na samym początku było całkiem ciepło.
3: A co to znaczy całkiem ciepło?
4: Na przykład, to znaczy cieplej niż dzisiaj, na przykład. I generalnie przez cały okres epoki lodowcowej mieliśmy taką sinusoidę, to znaczy raz było zimno, raz było cieplej, ale taki prawdziwy, zimniejszy okres zaczął się tak naprawdę dopiero w drugiej połowie epoki lodowcowej, powiedzmy, czyli pleistocenu tak naprawdę.
3: I co z tym lodowcem też? Bo myślę, że drugie wyobrażenie jest takie, że cała Ziemia była zlodowaciała przez cały okres epoki lodowcowej.
4: Nie, tak naprawdę taki prawdziwy lodowiec pojawił się, powiedzmy, około miliona lat temu. I on też się nasuwał i odsuwał, więc różne tereny były pokryte w różnym czasie. Jeśli chodzi o Europę,

0: to mamy kilka zlodowaceń, które na przykładzie Polski zdarzyło się, że sięgały prawie do gór, ale przez większość czasu były jednak, nie obejmowały całej przestrzeni. Oczywiście tuż przy lodowcu nie dało się za bardzo żyć i tak naprawdę mieliśmy taką pustynię lodowcową i to też sprawiało, że ludzie musieli się dopasowywać do tego lodowca. To znaczy jak było cieplej i na przykład właśnie lodowiec się odsuwał z terenów polskich, to oni rzeczywiście wielokrotnie przychodzili do nas, także prawdopodobnie ze zwierzętami dużymi. Natomiast gdy się oziębiało, no to także ludzie musieli się przenosić. Nawet jest taki termin jak refugia południowe, czyli te tereny Iberii, Półwyspu Apenińskiego, które nigdy nie były zajęte przez lodowiec i gdzie nadal się bardzo przyjemnie żyło, gdy lodowiec był na terenach Polski.
1: Refugia, czyli rodzaj uchodźstwa. No tak to sobie tłumaczę, skoro mamy słowo refugee tak, po angielsku, tak. Czyli uchodźstwo takie lodowcowe.
0: Tak, jest szczególnie jeden taki moment, tak zwany maksimum ostatniego zlodowacenia, około 20 tysięcy lat temu, gdzie rzeczywiście jakby było takie duże oziębienie i ludność musiała się przenieść do tych refugiów. Przez długi czas zastanawiano się, czy i archeologicznie widzimy także oczywiście jakieś zmiany w tym, w materiałach, w narzędziach. W związku z czym przez długi czas archeolodzy zastanawiali się, czy to są te same populacje, które właśnie się przeniosły, czy to są może nowe ludy, które może przyszły z Bliskiego Wschodu. No i teraz dzięki badaniom DNA tak naprawdę możemy odpowiadać na te pytania. Możemy...
1: No właśnie o tych artefaktach i o tych badaniach, które tak dużo mówią o tamtym czasie, jeszcze porozmawiamy, ale pani doktor powiedziała ludzie. Kogo pani rozumie przez słowo ludzie w tamtym czasie?
0: Słowo ludzie jest terminem bardzo szerokim, bo prawidłowo
1: to był już
0: homo
1: sapiens?
0: To już jest człowiek, to znaczy także homo habilis, homo erectus, którzy mieszkali w Afryce. Homo erectus wyszedł później i zasiedlił prawdopodobnie cały stary kontynent i zapewne także Europę. No i tak naprawdę to też byli ludzie. Więc gdy mówimy o epoce lodowcowej, to tak naprawdę przez większość tego czasu na Ziemi żyło wielu ludzi, wiele gatunków ludzi.
1: To też jest, myślę, kolejny mit do obalenia, dlatego że wszyscy znamy chyba bardzo dobrze tę rycinę pokazującą ewolucję ludzkości, jak to jeden, tak jak pani powiedziała, gatunek człowieka przechodzi w kolejny, aż dochodzimy do Homo sapiens, ale to nie jest tak, że jak pojawiał się kolejny gatunek ewolucyjnie, to tamten znikał. One po prostu wszystkie, może nie wszystkie, ale wiele z nich potrafiło żyć obok siebie.
0: Tak, rzeczywiście przez długi czas wydawało się, że one trochę postępowały po sobie, były swoimi przodkami, natomiast wraz ze zwiększeniem się ilości zabytków, ilości stanowisk, ulepszonych metod datowania, ale także DNA, jesteśmy już w stanie stwierdzić, że było zupełnie inaczej, że tak naprawdę to ostatnie 30 tysięcy lat są wyjątkowe, bo jesteśmy sami, a przez cały wcześniejszy okres nawet nie jest tak, że żyliśmy tylko jak różne gatunki człowieka, ale także australopiteki, czyli ta forma przedczłowiecza, powiedzmy. Oni też żyli jeszcze przez milion prawie lat, w momencie, w którym w Afryce już pojawił się Homo habilis, Homo rudolfensis, więc ten okres jest dużo bardziej skomplikowany.
1: One ze sobą współpracowały, czy bardziej ze sobą rywalizowały, na przykład o zasoby?
0: No i to jest właśnie trudne pytanie, które oczywiście bardzo fascynuje archeologów, natomiast bardzo trudno na nie odpowiedzieć, patrząc na materiały archeologiczne. No takim najbardziej podnoszonym tematem w archeologii jest to, co się stało z Neandertalczykiem. Bo tutaj jakby różne metody analiz są dostępne, jest dużo stanowisk, jest dużo materiałów, natomiast to pytanie, czy my sprawiliśmy, że oni wyginęli, czy konkurencja o zasoby, czy może agresja nawet, czy jednak oni po prostu byli za mało zaadaptowani do tych zmian klimatycznych ciągłych, albo tego, że wiemy już teraz, że mieli na przykład bardzo małą populację, w związku z czym także tak zwany chów sobny mógł sprawić, że nie przetrwali, że mieli zbyt małą populację, żeby przetrwać, a człowiek z kolei jakby radził sobie świetnie, zasiedlał bardzo szerokie terytoria, całkiem szybko radził sobie, mimo że Neandertalczyk jest uważany za bardzo takiego przystosowanego do zimna, to tak naprawdę Homo sapiens, patrząc po najnowszych odkryciach, wydaje się, że on był w stanie dużo bardziej na północ, czyli bliżej tego lodowca, tworzyć swoje obozowiska i wykonywać.

0: wykorzystywać dostępne zasoby, nawet w bardzo właśnie ciężkich miejscach do przetrwania.
1: Może Homo sapiens też w swoim DNA ma dosyć wysoką ekspansywność, co widzimy też do tej pory, ale to zostawmy w takim razie, pani doktor. Co w ogóle sprawiło, że przede wszystkim Homo sapiens, ale nie tylko, te inne gatunki człowieka w ogóle w czasie epoki lodowcowej, tak bardzo wymagającej, sobie poradziły? Czy epoka lodowcowa, którą badacie jako archeologowie, ona jest postrzegana jako największa trudność dla ówczesnego człowieka, czy jednak coś, co spowodowało przyspieszony rozwój?
0: Powiedziałbym, że wręcz przeciwnie, że tak naprawdę szacuje się, że to ten moment przejścia na neolit, czyli na tą gospodarkę osiadłą, na gromadzenie zasobów, na udomowianie zwierząt, że to w tym momencie człowiek tak naprawdę zaczął więcej pracować. I średnio nawet się wylicza, że 2 godziny dziennie łowca, zbieracz z paleolitu pracował krócej. To także łączy się z tym, że nawet po szczątkach kostnych, po analizach bioarcheologicznych widzimy na przykład, że wskaźniki takie stresu na kościach, chociażby wzrost, że rzeczywiście w neolicie było gorzej niż wcześniej, ale z drugiej strony na praktycznie wszystkich albo większości szczątków kostnych z epoki pleistocenu, szczególnie gdy mówimy o Homo sapiens i Neandertalczyku, gdzie tych szczątków rzeczywiście jest dużo, są ślady różnych urazów, różnych chorób. Na pewno żyli dużo, dużo krócej niż my teraz.
1: Czy można w takim razie powiedzieć, że biologicznie to był bardzo trudny czas dla człowieka, ale jeśli chodzi o taki rozwój, no nie wiem, czy to nie będzie za duże słowo, jeśli chodzi o tamtych ludzi, ale taki rozwój społeczny właśnie, kulturowy, na przykład kwestie migracji, to też trzeba przecież jakoś zorganizować. Kwestia schronień, kwestia okryć, kwestia ognia. Czy nie traktujemy tego jako, no, czego nie byłoby, gdyby nie epoka lodowcowa?
0: To jest trudne pytanie, ponieważ tak jak powiedziałam, to nie jest tak, że przez cały okres epoki lodowcowej było zimno, albo że w ogóle na wszystkich terenach było zimno, no bo tak jak powiedziałam, w tych refugiach zawsze było całkiem przyjemnie. A to, że mimo wszystko ludzie się przemieszczali dalej na północ, to raczej świadczy o tym, że nie była to dla nich duża trudność i może właśnie były tam też tereny całkiem przyjemne do życia.
1: Dużym czemu problemem... się przemieszczali na północ, skoro te refugia południowe, tak jak pani mówi, były bardzo przyjemne do życia? Po co wracać na północ?
0: Na północy w okresach, gdy lodowce się przesuną w górę, jakby odsuną, to tam także jest przyjemnie do życia. Myślę, że w dużym stopniu to były po prostu wędrówki za zwierzętami, które były ich źródłem pożywienia. Bo jednak na terenach Polski był tak zwany step mamuci, były zwierzęta niektóre, szczególnie na przykład renifery, na które chętnie polowano pod koniec pleistocenu, chętnie wędrowały właśnie na północ i wtedy te społeczności się dostosowywały i wędrowały tak naprawdę za nimi. Więc to nie była dla nich przeszkoda. Co oni zmieniają, to rzeczywiście z perspektywy dzisiejszego człowieka te warunki na pewno musiały być ciężkie. Ta ciągła mobilność sprawiała, że no na przykład ceramika, naczynia ceramiczne pojawiają się dopiero w neolicie, no bo przenoszenie ich jest problematyczne, ale także kwestia i ognia, i kiedy pojawiły się odzież, powiedzmy, to jest bardzo ciężka rzecz do rozpoznania tych początków, ponieważ zazwyczaj mówimy o tych materiałach organicznych, jako tych mówiących nam najwięcej o tym. W związku z czym one się najsłabiej zachowują. I cały czas jakby trwają poszukiwania tych najstarszych i próba odpowiedzi na pytania, czy na przykład niektóre rzeczy pojawiły się nagle i potem się rozwinęły, spopularyzowały, czy to jest tak, że niektóre jakby odkrycia, niektóre osiągnięcia pojawiały się wielokrotnie, zanikały. Tak samo z migracjami. Też jest często podnoszone pytanie, czy ludzie wyszli od razu im się udało, czy to jest tak, że prawdopodobnie wychodzili małymi populacjami, które jednak bardzo często mogły jakby nie przeżyć, nie przetrwać. W związku z czym, czy te stanowiska, które są najstarsze i znajdujemy gdzieś na szlakach do Azji czy do Europy, czy to jest to wyjście, które zakończyło się sukcesem, czy to jest właśnie jedno z tych takich wyjść, które było próbą, ale jeszcze się nie udało.
1: Nie udano. A to w ogóle jest do ustalenia, czy już raczej nie w tym momencie?
0: Z jednej strony, im więcej znajdziemy stanowisk, które są z tego samego okresu i które będą jakby tworzyły nam właśnie tą taką ścieżkę przejścia,

0: i taką spójną narrację, no to to jest dla nas jakiś dowód, że tak było. Dlatego właśnie takie pojedyncze odkrycia, chociaż są imponujące i trochę nam przesuwają to, jak postrzegamy chronologicznie, co się działo z człowiekiem, no to jednak właśnie mogą być trudne w interpretacji jako taki odosobniony, najstarszy przykład czegoś.
1: A co tak kompletnie jesteśmy w stanie dzięki znaleziskom archeologicznym powiedzieć o ówczesnym człowieku, człowieku epoki lodowcowej? Właśnie zastanawiam się, czy niezależnie o którym gatunku człowieka mówimy, czy właśnie bardzo zależnie od tego, o którym gatunku człowieka mówimy, jaka była ta ich codzienność? Co nam te wszystkie znaleziska dotychczasowe mówią?
0: Na pewno najwięcej jesteśmy w stanie powiedzieć o najbliższych nam gatunkach, to znaczy tych, które chronologicznie są najbliżej nas. To jest po prostu okres, gdy nam się właśnie organika zachowa, gdy metody są trochę bardziej precyzyjne. Na przykład DNA, jeśli chodzi o wieloletnią zmarzlinę, to jest w stanie się zachować do 1 000 000, 2 000 000 lat, ale te 2 000 000 tak już maksymalny pewnie zakres. Natomiast w cieplejszych miejscach albo w ogóle w jaskini Denisowa, chyba najstarszy w tym momencie z osadów DNA, który nie jest wieloletni zmarzlinie, ale w jaskini to chyba 400 tysięcy. No i to też jest tak, że nie każda próbka z 400 tysięcy się zachowa, raczej jakiś nikły procent. Więc tak naprawdę ogranicza nas bardziej zakres metod, które mamy dostępne. Bo na przykład kwestia ubioru. Ponieważ organika się już trochę zachowuje, ponieważ możemy analizować, jakie szczątki zwierząt znajdowane są na stanowiskach neandertalskich czy homo sapiens, więc możemy powiedzieć, jakich gatunków prawdopodobnie używali na skóry, a jakie na pożywienie. To czasami także widać na śladach, na kościach. I możemy wtedy porównywać, co jest u Neandertalczyka, co jest u homo sapiens.
1: A w co się ubierali i co jedli w takim razie, skoro możecie to rozpoznać?
0: Przez długi czas uważano, że jedzono głównie mięso i oczywiście nieprzetworzoną żywność. Jest nawet bardzo słynna dieta paleo. I uważano, że właśnie nie było skrobi, zbóż, bo to jest coś, co kojarzymy z neolitem. Mm-hmm.
1: No musiał być tryb osiadły człowieka, żeby można było mówić o początkach rolnictwa.
0: Tak. Natomiast to bardziej wynika z tego, że jeśli chodzi o mięso, to na stanowisku nam się zachowają szczątki zwierząt. Więc to jest i te szczątki zwierząt nam się zachowają nawet w tych najstarszych stanowiskach Homo habilis czy Homo erectus. Jedynym problemem archeologicznym jest powiązanie tych szczątków z ludźmi, bo tak naprawdę to, że mamy na stanowisku, gdzie mamy artefakty krzemienne, szczątki zwierzęce, nie znaczy, że to są upolowane przez nich zwierzęta. Może być tak, że to są po prostu, było to miejsce, na przykład jaskinia, w której oni po prostu żyli i jest to jakby przypadek, że one są obok. Tak naprawdę potrzebujemy jeszcze jakichś śladów na tych kościach, które sugerowałyby użycie krzemiennego, kamiennego narzędzia, które sugerowałoby jakąś obróbkę może. Więc to jest jeden aspekt tego, no ale generalnie jesteśmy w stanie tą dietę mięsną zauważyć bardzo łatwo. Jeśli chodzi o rośliny, jest dużo gorzej. Natomiast właśnie ten rozwój metod w ostatnich latach pozwoli trochę obalić ten mit i stwierdzić, że rzeczywiście nie dość, że prawdopodobnie ta dieta roślinna mogła być nawet całkiem istotnym elementem ich diety. Co zresztą jest także etnograficznie potwierdzane, że w wielu społecznościach takich przemieszczających się to takie zbieractwo stanowiło całkiem duży jakby procent ogólnego pożywienia. I z drugiej strony także badania sugerują, że wykorzystywano także być może rośliny lecznicze. I wydaje się, że przynajmniej jeśli chodzi o Neandertalczyka i takiego wczesnego homo sapiens,
1: zaczątki medycyny.
0: To mamy takie zaczątki medycyny. Mamy także wielokrotnie szczątki, które pokazują ślady różnych patologii, różnych chorób, które na pewno wymagały tego, że opiekowano się tymi ludźmi, że ktoś musiał jakby zajmować się nimi, ale także nawet zaleczać jakoś te rany, ślady amputacji na przykład.
1: A choroby wiadomo, jakie wtedy toczyły ówczesną ludzkość? Czy tylko wiemy, że jakieś mogły ich dotknąć na podstawie znalezisk?
0: Jesteśmy w stanie, to co widać na kościach, to na przykład zdaje się, że brak jest potwierdzony, że już pojawiały się pierwsze przypadki. Mamy na pewno dużo różnych złamań, urazów, różnych chorób takich artrytycznych, wynikających też z takiego bardzo aktywnego jednak trybu życia i obciążenia.
1: No nie był to bardzo łatwy czas dla

0: ówczesnego człowieka. I ze względu na migrację, i ze względu na zmiany klimatyczne, ale też mówimy o diecie i o polowaniach, ale ówczesna fauna też nie do końca była taka, jaką teraz znamy, prawda?
1: Tak, mieliśmy wtedy megafaunę, na którą bardzo chętnie polowano i to jest oczywiście kolejny duży problem w archeologii i ogólnie, czy to ludzie doprowadzili do tego, że megafauna wyginęła, czy jednak głównie zmiany klimatu, które sprawiły, że po prostu już nie mieli przestrzeni do życia.
0: Musiało się ewolucyjnie same zmniejszyć, żeby przetrwać.
1: Jeśli chodzi o zmniejszenie, to przypadek najsłynniejszy to są oczywiście mamuty, ostatnie mamuty. Natomiast i zmniejszenie wynikało bardziej z tego, że znalazły się na, o ile dobrze pamiętam, to na wyspie i to zmniejszenie było związane z tak zwanym karłowaceniem wyspowym. Zresztą to też obserwujemy u gatunków ludzkich, na przykład Homo florensis, Homo luzonensis. Natomiast w Europie kontynentalnej to raczej głównym czynnikiem mogło być to, że zanikał ten step mamuci, że temperatura się podnosiła i one po prostu nie były dostosowane do tego. Ale także być może właśnie presja łowiecka ze strony Homo sapiens, którego populacja dość intensywnie zaczęła wzrastać po tym ostatnim zlodowaceniu, o którym wspominałam.
0: Panie doktor, zastanawiam się już tak właściwie na koniec naszej rozmowy, czy jest takie najbardziej fascynujące pytanie w archeologii epoki lodowcowej, na które wciąż nie ma odpowiedzi, na którymi sobie cały czas łamiecie głowy, jak było, ale jeszcze tego nie wiecie?
1: Myślę, że jest bardzo dużo takich pytań. Jedną jest na pewno to, o którym wspominałam, czyli dlaczego zniknął Neandertalczyk i zostaliśmy sami. Drugie pytanie to kiedy staliśmy się takimi ludźmi jak teraz, tak kulturowo, bo anatomicznie jesteśmy w stanie to stwierdzić. Kiedy zaczęliśmy tworzyć sztukę, kiedy zaczęliśmy myśleć abstrakcyjnie, czy powstanie sztuki i religii, czy to było jakby, czy to były pojedyncze przypadki, czy to się rozwijało stopniowo, czy w którym momencie to się pojawiło i czy w ogóle możemy mówić o gatunkach człowieka, czy ten podział jest sztuczny, szczególnie biorąc pod uwagę najnowsze badania DNA, które pokazują, no, że jednak mieliśmy dzieci z Neandertalczykami, czyli tak naprawdę nie spełniamy tej takiej najbardziej podstawowej definicji gatunku, czyli tego, że
0: podnego potomstwa. Nie przekracza, prawda? Tak, zwykle tak. Między gatunkami.
1: I wiemy, że z Denisowczykiem także mieliśmy potomstwo, że mamy jakiś procent Denisowczyka w nas, a prawdopodobnie także innych gatunków, których jeszcze nie rozpoznaliśmy.
0: Czy można to traktować w kategoriach na przykład odmiennej rasy, albo gdyby istniała państwowość, to po prostu sąsiada z innego państwa?
1: I to jest kolejne pytanie. Czy oni siebie postrzegali jako innych ludzi? Mm-hmm. Bo skoro mieli dzieci, to po pierwsze, czy to były jakby takie związki, powiedzmy, jakie rozumiemy dzisiaj? Czy to było związane z agresją i niekoniecznie było
0: dobrowolne?
1: Mm-hmm. No bo tak naprawdę jakby te relacje Homo sapiens i Neandertalczyka nie są jasne dla nas. Wiemy, że okupowali czasami te same miejsca, ale w różnych czasach, więc to jest też wielka zagadka. Jak wyglądały ich relacje?
0: Na pewno jest to bardzo fascynująca dziedzina. Jest jeszcze mnóstwo pytań i zagadnień, na które nie ma odpowiedzi, więc kolejnych fantastycznych przełomów życzę pani doktor w archeologii, żeby jeszcze było co badać i czym się zachwycać. A o tym wszystkim, o tym jak fascynująca była epoka lodowcowa, opowiadała dzisiaj w Studiu Wiedzy doktor Natalia Gryczewska z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję za rozmowę pani doktor.
1: Dziękuję.
2: Wiedzy.
3: Powtórka programu. Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Na początek zlecam.

0: cenie. Potem pomyślimy.
1: Nasza firma ma politykę B2B.
0: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
1: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
0: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
2: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Po reklamie.
8: Mamy 35 minut po godzinie 10, a przed nami kolejne propozycje dla Państwa.
7: Komentarz.
8: Zacznijmy od przedstawienia tematu. Komisja Europejska zaproponowała w piątek w ramach reformy systemu handlu emisjami ETS, by państwa Unii Europejskiej przeznaczały co najmniej 50% przychodów z aukcji ETS na inwestycje w dekarbonizację. Zapowiedziano też zwiększenie liczby darmowych uprawnień dla przemysłu do 2030 roku. Ale pytanie, czy to zmiany na lepsze i dobry kierunek dla funkcjonowania systemu ETS w ramach Unii Europejskiej, a może przede wszystkim, co to oznacza dla nas, tak patrząc z naszej polskiej perspektywy. O tym porozmawiamy z naszym gościem, a nasze zaproszenie przyjął pan Kamil Laskowski, ekspert do spraw polityki klimatycznej i przemysłowej Fundacja Instrat. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: To na samym początku, może mówiąc o tym ETS-ie, bo dzisiaj niedzielny poranek, jest trochę minut po 10.30. Ja zapytam o to, czym w zasadzie ten system ETS jest i dlaczego od lat jest jednym z najważniejszych narzędzi unijnej polityki klimatycznej.
9: Tak, dziękuję za to pytanie. ETS, którego reformy dotyczy ostatnia propozycja legislacyjna Komisji Europejskiej, to jest, żeby jeszcze bardziej skomplikować sprawę, tak zwany ETS-1 w odróżnieniu od ETS-2, który dotyczy paliw i spalanych w naszych samochodach i w budynkach i który został odroczony. Mówimy teraz o ETS-1, ETS-ie tak zwanym pierwszym, który dotyczy energetyki i przemysłu. Czyli jest to mechanizm opłat za emisję dwutlenku węgla powiązanych z produkcją energii elektrycznej w naszych elektrowniach, które spalają węgiel, gaz ziemny lub inne paliwa kopalne. I ten mechanizm pokrywa również instalacje przemysłowe. Przy czym ważne zastrzeżenie, instalacje przemysłowe takie jak cementownie, huty stali, zakłady produkujące nawozy sztuczne, one były tylko, powiedzmy tak, formalnie pokryte tym ETS-em. W sensie były w systemie handlu emisjami, ale za większość swoich emisji w ramach tego systemu nie musiały płacić, bo otrzymywały tak zwany darmowy przydział emisji CO2. Czyli była ustalona dosyć wysoka porcja emisji, za którą te zakłady przemysłowe płacić nie musiały, żeby utrzymać ich międzynarodową konkurencyjność. No ale ponieważ ETS jest mechanizmem, który ma w długiej perspektywie służyć czy stanowić taki bodziec ekonomiczny dla redukcji emisji gazów cieplarnianych, w energetyce bardzo się sprawdził. Tak, nawet w Polsce dzięki ETS-owi zredukowaliśmy emisję dwutlenku węgla z naszej energetyki o 25% w ostatnich latach. No natomiast w przemyśle tego sukcesu nie odnotowaliśmy, no właśnie dlatego, że za te emisje nie trzeba było płacić. Więc zakłady przemysłowe nie odczuwały tego bodźca, tak, który by ich zmuszał do inwestycji transformacyjnych. I cała reforma polega na tym, żeby zmniejszać czy zmniejszać porcję darmowych uprawnień do emisji dla przemysłu, czyli zwiększać tę wielkość emisji, za którą przemysł powinien płacić, czy musi płacić, tak? Czyli sednem tak naprawdę reformy jest włączenie przemysłu.

myśl do tego systemu na pełnych zasadach, żeby przemysł również musiał płacić za swoje emisje gazów cieplarnianych. Wiadomo było, że zacznie płacić już od tego roku,

0: złagodzenie tempa redukcji emisji dla przemysłu, żeby przez większą ilość czasu przemysł mógł płacić za mniejszą ilość swoich emisji dwutlenku węgla.
1: Czyli możemy powiedzieć, że w tym wszystkim, w tej reformie systemu ETS w tym momencie chodzi z jednej strony o większą redukcję emisji, to jasne, ale też o poprawę konkurencyjności europejskiego przemysłu. Dobrze to rozumiem?
0: Tak, zresztą Komisja Europejska zatytułowała w komunikacie prasowym reformę ETS-u, także jest to przedsięwzięcie, które ma wypromować konkurencyjność naszego przemysłu. Przy czym musimy pamiętać, że jest to bardziej konkurencyjność na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, a nie tym międzynarodowym, no bo to na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej mierzymy się z kosztem emisji dwutlenku węgla, no i ze wzrostem cen tych uprawnień do emisji dwutlenku węgla będzie się okazywało, że wysokoemisyjna produkcja przemysłowa, z hut stali na przykład, które nie ograniczają swoich emisji dwutlenku węgla, będzie coraz bardziej kosztowna. W związku z tym te zakłady, które będą swoje emisje dwutlenku węgla ograniczać, będą ponosić mniejsze koszty, a więc będą bardziej konkurencyjne.
1: To kolejna rzecz, która tutaj nam się pojawia a propos tych zmian, które mają wejść w życie. To znaczy, wydaje się, że jednym z tych najważniejszych punktów propozycji jest ten zakładający, że co najmniej połowa wpływów z ETS ma obowiązkowo trafiać na inwestycje w dekarbonizację. Wspominał Pan o tym pewnym lenistwie we wdrażaniu chociażby bezemisyjnych albo mniej emisyjnych technologii. Dlaczego Komisja uznała, że taki obowiązek jest w tym momencie potrzebny? Wcześniej jaki procent tych środków, które trafiały do poszczególnych państw, był przeznaczany na dekarbonizację?
0: Tak, z tego co ja się orientuję, to ta obecna zmiana jest dosyć kosmetyczna, bowiem już w poprzedniej wersji dyrektywy ETS 50 albo nawet 100% przychodów z uprawnień miało być przeznaczane na transformację. Natomiast teraz komisja dookreśliła bardziej, na które technologie, tak, na które kierunki transformacji te środki powinny być przeznaczane. Wiemy, że Polska do tej pory miała problem z wydatkowaniem tych środków w taki sposób, by rzeczywiście one wspierały transformację. W związku z czym ja się obawiam, czy kolejny bardziej zaostrzony mechanizm regulacyjny rzeczywiście będzie tu jakoś bardziej pomocny. I na miejscu polskiego rządu mniej bym się oglądał na to, do czego Komisja Europejska nas zobowiązuje, a bardziej popatrzyłbym, co się dzieje w innych krajach członkowskich w Unii Europejskiej już wcześniej, bez takich bardziej szczegółowych czy represyjnych, może powiedzmy, wymogów regulacyjnych. We Francji, w Niderlandach, w Niemczech te państwa, równie silnie uprzemysłowione jak Polska, ze środków pochodzących z handlu emisjami, z handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, sfinansowały wielomiliardowe programy wsparcia dla swojego przemysłu, właśnie po to, żeby wesprzeć jego transformację i w efekcie zapewnić jego konkurencyjność w długim terminie. Polska do tej pory miała z tym istotne problemy, żeby w ten sposób wydatkować to, co zarabia na handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Mam nadzieję, że to się zmieni, ale niekoniecznie ze względu na to, że to dyrektywa to na nas wymusi, ale wewnętrzna konkurencja w ramach Unii Europejskiej. Tak okaże się, że zakłady francuskie, niemieckie, niderlandzkie będą bardziej konkurencyjne wobec naszych zakładów przemysłowych właśnie dzięki temu finansowemu wsparciu. No i to wymusi również działania po stronie polskiego rządu.
1: To by się przydało, no bo patrząc na historię i funkcjonowanie w ogóle tego ETS-u pierwszego, o którym rozmawialiśmy i tutaj pan wskazał, że jest ten pierwszy, którego dotyczą te zmiany, jest ten drugi, którego wejście w życie zostało odroczone. Ten pierwszy, o ile mnie pamięć nie myli, to był 2003 rok, kiedy on zaczął funkcjonować w ramach wspólnoty, więc jeszcze przed naszym dołączeniem do Unii Europejskiej. No to teraz pytanie o historię. Za moment porozmawiamy sobie też o naszej roli w tych zmianach, na co my możemy liczyć, jakie są szanse, jakie zagrożenia, ale patrząc na historię, no jednak trochę tych lat minęło. My teraz słyszymy, że mamy problem z ETS-em, że wyższe ceny energii przez ETS, że musimy płacić za te uprawnienia do emisji i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego przez te wszystkie lata na to się nie przygotowaliśmy?
0: Zasadniczym problemem, i to jest problem, który dotyczy również tej bieżącej reformy ETS-u, z naszej polskiej perspektywy, ale też z perspektywy innych państw członkowskich, jest to, że kupujemy.

0: Zabieramy sobie czas. I to jest zasadnicze ryzyko. Tak jak pan mówił, ETS jest z nami od wielu lat. To, że ETS będzie również faktycznie obejmował instalacje przemysłowe, też wiedzieliśmy już tak naprawdę od 2019 roku, kiedy Komisja Europejska ogłosiła Europejski Zielony Ład. No a tymczasem przemysł niewiele zrobił. Tak, przez te lata i dopiero tuż przed tym, jak właśnie w 2026 roku miałby zacząć płacić za pierwszą porcję swoich emisji dwutlenku węgla, powstała wielka koalicja wśród zakładów przemysłowych europejskich, która wymogła na Komisji Europejskiej, żeby te wymogi dekarbonizacyjne związane z redukcją emisji dwutlenku węgla na przemyśle trochę złagodzić. I patrząc właśnie historycznie, ja się obawiam, że to może być znów taka kolejna próba kupienia sobie czasu, tak? Odroczenia konieczności ponoszenia kosztów emisji dwutlenku węgla. Komisja zgodziła się z postulatami przemysłu i odroczyła ten obowiązek o kilka lat. Również zapewniła, że będzie dodatkowy dostęp dla darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla zakładów przemysłowych, co prawda warunkowy, ale wciąż on będzie zależeć od tego, czy zakłady przemysłowe zobowiążą się do inwestycji transformacyjnych, ale obawiam się, że za parę lat, kiedy okaże się, że znów przemysł będzie musiał więcej płacić za swoje emisje, to znów przyjdzie do Komisji Europejskiej i powie, że znów potrzebuje więcej czasu. Więc ja przede wszystkim oczekiwałbym nie tylko od Komisji Europejskiej, ale też od naszych rodzimych firm przemysłowych, ale też od polskiego rządu, żeby naprawdę wykorzystali ten czas, jaki teraz dzięki reformie dyrektywy ETS prawdopodobnie zyskamy. Mówię prawdopodobnie, no bo wciąż to nie jest finalne brzmienie dyrektywy, tak? Ona pewnie będzie jeszcze podlegać wielomiesięcznym negocjacjom na forum Unii Europejskiej. Ja bym oczekiwał właśnie od polskiego rządu, od polskich firm, żeby tym razem wzięły to na poważnie, korzystały z tych cieplarnianych warunków, które tak naprawdę teraz mają do transformacji, bo Komisja Europejska też wprowadza instrumenty polityki handlowej, tak, celne na granicy Unii Europejskiej, które wprowadzają przyjazną atmosferę do transformacji dla przemysłu obecnie.
1: No warto by było, żeby polski rząd, politycy w ogóle w naszym kraju wzięli to wszystko na poważnie. Przecież cały czas słyszymy, że Polska powinna wyjść na przykład z systemu ETS. Czy tak na marginesie zupełnie naszego spotkania, czy według pana wyjście Polski z systemu ETS jest w ogóle możliwe? Jakby to miało wyglądać? Jak pan sądzi?
0: Dyskusja o wyjściu z ETS-u to jest trochę jak dyskusja o drzwiach namalowanych na ścianie. Z tego systemu nie da się wyjść, chyba że wyjdzie się z Unii Europejskiej. Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, ale i tak nie wyszła z systemu handlu emisjami, tak? Dalej zobowiązała się w umowie rozwodowej z Unią Europejską, że wprowadzi u siebie system handlu emisjami, tak? Czyli zakłady w Wielkiej Brytanii muszą płacić za swoje emisje dwutlenku węgla. No i dlaczego Wielka Brytania to zrobiła? No dlatego, że to było oczekiwanie też ze strony Unii Europejskiej, że hola, hola. Jeżeli chcecie mieć jakikolwiek dostęp do wspólnego rynku Unii Europejskiej, z którym jesteście tak silnie związani, byliście związani przez lata swojej obecności w Unii Europejskiej, no to musicie też dzielić pewne obowiązki, które my na tym wspólnym rynku europejskim wszyscy ponosimy. Więc nawet wyjście z Unii Europejskiej może się okazać niewystarczające do porzucenia opłat dla emisji dwutlenku węgla. No nie mówiąc już o tym, że i tak na granicy Unii Europejskiej jest wprowadzony mechanizm, tak zwany CBAM. W skrócie to jest opłata dodatkowa za emisję dwutlenku węgla wynikające z produkcji towarów importowanych do Unii Europejskiej. Więc na przykład patrząc na gospodarkę Polski, my bardzo dużo naszej produkcji przemysłowej eksportujemy, choćby do Niemiec. Więc nawet jeżeli wyszlibyśmy z Unii Europejskiej i wciąż byśmy chcieli eksportować nasze towary do Niemiec, no to okaże się, że i tak one będą obciążone opłatami za emisję dwutlenku węgla. Więc to jest dyskusja, tak jak mówiłem, o drzwiach namalowanych na ścianie, których nie ma i z których nie da się skorzystać. zrealizować.
1: To jakie są plany polskiego rządu? W ramach reformy systemu ETS polski rząd ma zabiegać o zwiększenie funduszu modernizacyjnego oraz tak zwanego boostera inwestycyjnego dla przemysłu. Komisja Europejska zaproponowała, aby w ramach rewizji systemu handlu uprawnieniami do emisji spowolnić tempo redukcji płatnych uprawnień do emisji CO2 oraz utrzymać bezpłatne uprawnienia dla hut, cementowni i przemysłu chemicznego. To jest to wszystko, o czym sobie rozmawiamy. Dotychczas Polska jednak otrzymała z funduszu modernizacyjnego

0: Ponad 50 miliardów złotych, między innymi na inwestycje w wymianę źródeł ogrzewania czy termomodernizację szkół i szpitali. I tutaj cytat. Pozostaniemy największym beneficjentem funduszu, zapowiada ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
1: Kierunkowo te propozycje dają też kolejne środki finansowe dla polskich rodzin, polskich firm, polskich samorządów na dekarbonizację, na czyste powietrze i na dalsze procedowanie transformacji energetycznej.
0: No i brzmi to wszystko dość pozytywnie, takie mam wrażenie. Też to, co cytowałem, że pozostaniemy największym beneficjentem funduszu, że będą te pieniądze, ale czy pana te argumenty właśnie przekonują w sposób wystarczający, że teraz te środki rzeczywiście zostaną przeznaczone na taką transformację energetyczną, która nie będzie już potrzebowała tego, żeby kupować nam czas?
2: Tak, ja mam pewne obawy. Skoro już będziemy mieć te środki, będziemy dofinansowywać przemysł, no to nie chcielibyśmy, żeby te środki się zmarnowały, tak? To jest kwestia gospodarności. One też pochodzą pośrednio czy bezpośrednio z naszych podatków, więc warto, żeby były inwestowane w inwestycje, które zapewniają nam i naszym dzieciom bezpieczną przyszłość. Więc dobrze, że te środki będą, tylko właśnie, żeby one nie służyły kupowaniu czasu, tylko były wydane na punktowe programy, tak, już zarządzane na poziomie państw członkowskich, na poziomie Polski, które pomogą wesprzeć transformację naszego przemysłu, ale żeby to się zadziało, to musi zakończyć się takie zjawisko, że poszczególne resorty ze sobą nie rozmawiają o tym, co robią. Na przykład kompetencje dotyczące przemysłu są dziś rozproszone między Ministerstwo Energii, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, tak? Potrzebujemy, żeby ministerka Paulina Henik-Kloska, minister Andrzej Domański, minister rozwoju, tak? Minister energii Miłosz Motyka, żeby oni razem stanowili jeden front, który po pierwsze będzie w Unii Europejskiej walczył o środki dla Polski, bo to, że one będą dostępne, to nie znaczy, że do Polski trafią, to po pierwsze. Powołam się na przykład funduszu innowacyjnego, który funkcjonował do tej pory i będzie dalej funkcjonował w Unii Europejskiej. To był taki ogólnoeuropejski fundusz, z którego zakłady przemysłowe mogły czerpać środki na transformację, no tylko musiały się zgłosić do tego funduszu. I o ile w Europie Zachodniej, tak w Niemczech, Francji mamy kilkadziesiąt projektów finansowanych z tego instrumentu, no to w Polsce można na palcach jednej ręki policzyć projekty, które dostały finansowanie. Nie tylko dlatego, że jakoś źle wypadały w tym procesie aplikacyjnym, ale dlatego, że nie było woli czy też zachęty ze strony rządu, czy woli właśnie po stronie zakładów przemysłowych, żeby o te środki się ubiegać. Więc musimy pokazać ambicję, że chcemy środki na transformację, że potrafimy z nich korzystać. No i tak jak mówiłem, też muszą być już odpowiednio, jak już będą pozyskane, muszą być odpowiednio wydatkowane w Polsce, a z tym też są do tej pory problemy, bo nawet programy, na które Komisja Europejska oficjalnie pozwala, tak, mamy taki program dofinansowywania cen energii elektrycznej dla przemysłu, który dużo tej energii zużywa. To jest pomoc publiczna, na którą Komisja Europejska musi wyrazić zgodę i ona taką zgodę wiążącą dla wszystkich państw członkowskich wyraziła, że jeżeli chcecie wspierać swój przemysł energochłonny, subsydiować ceny energii elektrycznej dla przemysłu, żeby utrzymać jego konkurencyjność, droga wolna. I to już wiemy od właściwie 2 lat. Natomiast Polska, w przeciwieństwie do innych krajów, nie mówię o Europie Zachodniej, ale chociażby o Bułgarii, wciąż z tego programu nie skorzystała i nie przedstawiła Komisji Europejskiej swojej propozycji, jak by chciała z tego programu skorzystać, w związku z tym, z czym przemysł wciąż oczekuje na takie wsparcie. Więc chciałbym, żeby w przypadku tych środków, które teraz otrzymamy w ramach reformy systemu ETS, taka bierność nie wystąpiła.
0: A jak w tym wszystkim, o czym rozmawiamy, odnajdują się tak zwane darmowe uprawnienia do emisji?
2: Darmowe uprawnienia do emisji, tak, no, tak jak nazwa wskazuje, to jest taka część emisji, za które zakłady przemysłowe nie muszą płacić.
0: No tak, ale ja tutaj na momencik wejdę tylko w słowo, bo często było, pojawiały się takie komentarze, że darmowe uprawnienia są po prostu prezentem dla dużych firm.
2: Tak, i one do tej pory często były takim prezentem. To jest znów kwestia kupowania sobie czasu. Wróćmy do tego motywu przewodniego. Mamy na przykład hutę w Dąbrowie Górniczej, która miała właściwie, powiedzmy tak, otrzymywała 2 razy więcej uprawnień do emisji za darmo niż

0: czy naprawdę emitowała dwutlenku węgla. Więc połowę mogła sprzedać na rynku i jeszcze na tym zarobić. Tak? Więc to były przychody dla spółki ArcelorMittal, która zarządza hutą w Dąbrowie Górniczej. No jest pytanie, co się z tymi środkami dzieje. Tak? No bo na transformację nie zostały przeznaczone, bo huta w Dąbrowie Górniczej żadnego planu transformacji publicznie nie przedstawiła i też nie wdraża takiego szeroko zakrojonego, więc też musi być, tak jak mówiłem, ambicja po stronie samych firm przemysłowych.
1: Ale teraz chyba będzie przymus, prawda? No bo takie są chyba plany, bo to znaczy w kolejnej dekadzie przemysł ma otrzymywać darmowe uprawnienia pod warunkiem, że zobowiąże się do dekarbonizacji.
0: Tak, będzie ta warunkowość, przy czym ta warunkowość będzie polegać na tym, że zakłady przemysłowe będą mogły dostać więcej uprawnień, jeżeli taki plan transformacji przedstawią, dużo więcej, tak? Wciąż będą jakąś porcję coraz mniejszą i dosyć małą dostawać. Pytanie, jak Komisja Europejska będzie te plany transformacji weryfikować, tak? No bo napisać na papierze we wniosku do Komisji tak, że chcemy się zdekarbonizować, chcemy zbudować to i to, żeby obniżyć swoje emisje dwutlenku węgla, no to każdy zakład przemysłowy może coś takiego zrobić, tak? Pozostaje kwestia wiarygodności tych deklaracji, żeby to nie były przepalone pieniądze, jak dotychczas często były, a mówimy tu o miliardach złotych, tak? Więc może tutaj też ponownie apel do naszego rządu, do ministra Domańskiego, który odpowiada i za pieniądze, i za przemysł częściowo jako minister rozwoju i technologii, żeby jakiś nadzór nad firmami przemysłowymi sprawować i je zachęcać do tego, żeby wydatkowały te środki na transformację, a ich plany transformacyjne były rzeczywiście wiarygodne.
1: I pod tym się podpisujemy. Kamil Laskowski, ekspert do spraw polityki klimatycznej i przemysłowej, Fundacja Instrat, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i pana komentarz w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję również. Miłego dnia.
2: Reklama. Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
3: No i z darmową dostawą do sklepu.
4: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Podcast Polskiego Radia.
6: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
5: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
6: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy noży powycinane.
5: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka ZOO.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
14: Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o twoje bezpieczeństwo podczas aborcji lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy cię okres. W którym ktoś opiekuje się twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl.
13: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To jeden z największych zmasowanych ataków balistycznych od początku wojny. Rosja ponownie zaatakowała Kijów. Niespokojna pogoda może pokrzyżować plany turystom. Ratownicy apelują, by z górskich wędrówek wrócić, zanim zaczną się burze. Powiemy też, dlaczego warto odwiedzić Jeruzal na Mazowszu. To filmowe Wilkowy jest z serialu Rancho. Minęła 11. Łukasz Pastor, zapraszam. Ukraina znów pod ostrzałem. Głównym celem ataków był Kijów. Z ostatnich informacji wynika, że w stolicy zginęła co najmniej jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
2: Obrona powietrzna przekazała, że zestrzeliła 18 z 41 pocisków wystrzelonych w nocy przez Rosję i 108 ze 125 rosyjskich dronów. Działania Rosjan potępił szef MSZ Ukrainy Andriy Sybicha. Według niego to największy pod względem liczby pocisków balistycznych rosyjski atak od początku wojny. Szef ukraińskiej dyplomacji zaapelował w mediach społecznościowych o przyjęcie kolejnego pakietu unijnych sankcji na Rosję. Ukraińskie siły z kolei zaatakowały w nocy dwa rosyjskie tankowce na Morzu Czarnym. Sztab Generalny w Kijowie przekazał, że uderzono też w pływający dźwig na Morzu Azowskim. Jak dodano w oświadczeniu, wszystkie trzy cele były wykorzystywane do wspierania rosyjskich działań wojennych na Ukrainie. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Również dziś pogoda może dać o sobie znać. Dla południa i centrum kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Instytut Meteorologii wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia. Burzom może towarzyszyć grad i silny wiatr, a lokalnie może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Trudne warunki dla turystów panują między innymi w Bieszczadach. Gęsta mgła ogranicza widoczność, a po południu tam również prognozowane są burze z silnym deszczem i porywistym wiatrem. Wycieczki warto rozpocząć wcześniej i zakończyć o bezpiecznej porze, mówi Szczepan Mroczkowski z bieszczadzkiej grupy GOPR.
3: Musimy uważać na te burze, które prawdopodobnie pojawią się po południu i będzie im towarzyszył właśnie porywisty wiatr. Dlatego też apelujemy o wczesne wejście w góry.
1: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują do godzin nocnych. Łotwa mierzy się z coraz większą presją migracyjną na granicy z Białorusią. Władze w Rydze dążą do zacieśnienia współpracy z Litwą w zakresie ochrony wschodniej granicy. Tylko w tym roku pogranicznicy udaremnili ponad 2000 prób nielegalnego przekroczenia granicy i zatrzymali około 100 osób podejrzewanych o przemyt ludzi. Łotewskim funkcjonariuszom pomagają od kilku tygodni litewscy pogranicznicy. Do wsparcia skierowano 10 osób. Jednak jak przekonują łotewskie władze, potrzeby są o wiele większe, bo największym wyzwaniem, z jakim mierzą się służby, jest brak rąk do pracy. Znaczna część migrantów, którym udaje się dostać na Łotwę, próbuje następnie przez Litwę i Polskę dotrzeć na zachód. Między innymi z tego powodu na granicy polsko-litewskiej od ponad roku są prowadzone kontrole. Oczy kibiców piłki nożnej na całym świecie zwrócone na Nowy Jork. To tam wieczorem w finale mundialu Argentyna zagra z Hiszpanią. Mundialowe szaleństwo trwa w najlepsze także na Bliskim Wschodzie, mimo napiętej sytuacji geopolitycznej. Flagami uczestników mistrzostw obwieszone są całe dzielnice. I choć transmisję meczów oferuje co druga restauracja, zarezerwowanie w nich stolika graniczy z cudem. O szczegółach korespondentka Polskiego Radia na Bliskim Wschodzie Milena Rashid-Szechab.
4: Ogromną popularnością w ostatnich tygodniach cieszą się arabscy komentatorzy sportowi, którzy ze swojej profesji uczynili prawdziwą sztukę. Na czym polega ich fenomen, opowiada Julia, mieszkanka Bejrutu.
5: Arabscy komentatorzy sportowi posługują się fusha, czyli językiem arabskim klasycznym, który nie jest używany nigdy w mowie potocznej. Bardzo dużo jest tam metafor, hiperbola goni hiperbole.
4: Niekwestionowaną legendą jest tu Tunezyjczyk Issam Shawali, który tak cieszył się z wygranej Maroka nad Kanadą. O historio, przywdziej marokański kaftan. O historio, dziś piję marokańską herbatę. Pozwolę sobie nawet zjeść marokański tajin. Na dzisiejszy mecz kibice czekają szczególnie, bo Shawali jest mistrzem w rozbudowanych peanach na cześć Messiego. Milena Rashid-Szechab, Polskie Radio, Bejrut.
1: Przypomnijmy, finałowe starcie mundialu Argentyna-Hiszpania rozpocznie się o 21. Na koniec zaglądamy do miejsca, w którym zakochują się gwiazdy. W lato warto odwiedzić mazowiecki Jeruzal, czyli serial.

0: Stalowe Wilkowy jest rancza. Do wycieczki zachęcała na naszej antenie Izabela Stelmańska, prezes Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
1: Jeruzal, który wcielił się w miejscowość Wilkowyje, słynie oczywiście z ławeczki pod sklepem Ukrysi. Filmowcy zobaczyli to miejsce, zakochali się jakby w tym miejscu o tyle, że nawet niektórzy tam się osiedlili, albo na przykład próbują się osiedlić. Ostatnio słyszałam, że Cezary Żak nawet był zainteresowany zakupem chociażby tam działki.
0: Jeruzal leży na szlaku Mazowsze na Filmowo. To turystyczna trasa przygotowana przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną. Przebiega ona przez m.in. Twierdzę Modlin, Zamek w Czersku, Konstancin Jeziorne oraz skansenę w Sierpcu i Radomiu, gdzie kręcono takie produkcje jak Pan Tadeusz, Ogniem i Mieczem czy Miś.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Dla południa i centrum kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Instytut Meteorologii wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia. Miejscami może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Burzom będzie towarzyszył silny wiatr. Termometry pokażą dziś od 20 stopni na Pomorzu do 25 w centrum. Nieco cieplej na południowym wschodzie, tam do 28 stopni Celsjusza.
2: Radio 24. Słowem wszystko.
3: Słowem mamy 6 minut po godzinie 11, a przed nami kolejny temat w Polskim Radiu 24. Druh to kultowy, prosty polski aparat fotograficzny produkowany od lat 50. i pomysł na ten aparat był dość prosty, to znaczy zebrać 100 aparatów, pomysł w tym przypadku był dość prosty, aby zebrać 100 aparatów Druh i zaprosić artystów, aby przekształcili je w dzieła sztuki. To wszystko, aby upamiętnić w pewien sposób właśnie ten polski wyjątkowy aparat, ale okazało się, że ten prosty pomysł przekształcił się w międzynarodową kolekcję stworzoną przez ponad 200 twórców. I o tym teraz w Polskim Radiu 24 więcej.
2: Głębia ostrości.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ta audycja Głębia Ostrości, audycja o fotografii. Proszę Państwa, bardzo miły gość w studiu Polskiego Radia, pan Bogdan Serwiński. Witam Pana bardzo serdecznie, Panie Bogdanie.
5: Dzień dobry, witam serdecznie Panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
4: Panie Bogdanie, nie mogę się na Pana napatrzeć. Proszę Państwa, żałuję, że nie jesteśmy telewizją, ale może ja na Facebooku gdzieś zamieszczę zdjęcie, ponieważ Pan Bogdan ubrał się w bardzo elegancką koszulę, szarą koszulę, która absolutnie oddaje temat naszego dzisiejszego spotkania w Głębi Ostrości. Otóż na koszuli aparaty fotograficzne marki Druh, bo dziś będziemy rozmawiać o pasji pana Bogdana, o aparatach, ale nie tylko o aparatach fotograficznych. Mam nadzieję, że wiele innych jeszcze tematów, ale słowo pasja będzie się tu pojawiać nieustannie. Panie Bogdanie, pasja zaprowadziła pana do fotografii, ale też i dzięki pasji stworzył pan wspaniałe rzeczy w Działdowie, związane właśnie z fotografią. Kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tym, żeby przyjechał pan do studia Polskiego Radia w Warszawie, padło takie hasło 100 druhów i bynajmniej nie o harcerstwie tu mowa. Przede mną, proszę Państwa, no, 10 aparatów marki Druh, które pan Bogdan pieczołowicie wyjął na nasz stół w studiu Polskiego Radia. Panie Bogdanie, 100 druhów. Skąd w ogóle pomysł, żeby zainteresować się druhami? Czy to był pana pierwszy aparat fotograficzny, który dostał pan od rodziców na komunię albo z jakiejś innej okazji?
5: No nie. Moim pierwszym aparatem była radziecka Smiena w 8 klasie szkoły podstawowej. Film był udany i od tego momentu już wiedziałem, że fotografia będzie moim przeznaczeniem i fotografia stała się moją pasją, moim hobby, moją miłością i moim zawodem, tak? A dlaczego Druh? Urodziłem się w Działdowie.

0: mazurskie miasteczko. W 76 roku po maturze wyjechałem z tego miasteczka, żeby tam więcej nigdy nie wrócić. Z takim postanowieniem. Ale teraz na stare lata zaczęło mnie ciągnąć i wróciłem. Wróciłem z wystawą fotograficzną i założyłem tam stowarzyszenie twórcze Fokus. I moim marzeniem było organizować tam Dni Fotografii. Zastanawiałem się, skąd wziąć pieniądze na te pierwsze Dni Fotografii. Wymyśliłem ten projekt 100 druhów. Właśnie ta nazwa druh zainspirowała mnie do tego i pomyślałem sobie tak, kupię 100 takich aparatów, zwrócę się do 100 malarzy, żeby zamienili te aparaty w dzieła sztuki, sprzedam je na aukcji, no i będę miał pieniądze na te Dni Fotografii. Nikt w to nie wierzył poza mną. Ale to się tak genialnie rozwinęło, że te rezultaty przekroczyły moje najśmielsze oczekiwania. Na początku ja prosiłem artystów, a potem oni sami zaczęli się zgłaszać i zaczęły powstawać druhy malarskie, druhy rzeźbiarskie, instalacje. Jak ja zobaczyłem, co się dzieje, to uznałem, że to nie może ulec rozproszeniu, nie mogę tego sprzedać. Przedłużyłem akcję i kontynuowałem. I to był taki właściwie efekt kuli śnieżnej.
1: Ale ma pan też świetne nazwiska artystów, którzy zdecydowali poświęcić czas i przygotować tego drucha według swoich emocji, swoich wartości artystycznych.
0: Dokładnie.
1: Jacy to byli artyści?
0: No pierwszy z takich znanych, kto przyłączył się, Andrzej Pongowski. Na targach sztuki spotkałem Rafała Olbińskiego. Również się przyłączył. Jest Henryk Sawka, Barbara Hamilton-Kaczmarowska, portrecistka Rodziny Królewskiej. Później jak jeździłem troszeczkę do innych krajów, to zawsze tego drucha brałem ze sobą i z każdego kraju zawsze udało mi się spotkać w każdym kraju artystę, który się przyłączył. Także są artyści z Hiszpanii, z Turcji, z Francji, z Niemiec, no po prostu z wielu krajów.
1: Ale panie Bogdanie, to 100 druchów to za mało być może już.
0: No właśnie, tych druchów już stało się 200. A ostatnio Wojtek Zaręba z Gany dwa druhy afrykańskie mi przywiózł. Także po prostu to się, pomimo że już zakończyłem formalnie, bo już jak przekroczyłem 200, no to mówię, już wystarczy. Ale to się
1: sprawiło
0: dzieje dalej.
1: Sprawiło to panu radość w ogóle?
0: Ogromną,
1: że ta
0: ogromną.
1: Praca...
0: Po prostu, ogromną. Mhm. Po prostu te druhy, ja pokazywałem to w kilku miejscach. Oczywiście też w Działdowie. W Świdnicy podczas Dni Fotografii, na Art Pikniku w Szczecinku, a taka największa wystawa była w ubiegłym roku w Grunwaldzie, w Muzeum Sztuki Grunwaldzkiej od maja do września. I tych druhów było tyle, ponad 200, że musieliśmy podzielić ekspozycję na dwie części. Przez dwa miesiące było 100 druhów i przez dwa miesiące drugie 100. I wystawa, gdziekolwiek te druhy się pojawią, budzi uśmiech, radość, jest ponad podziałami, łączy pokolenia, co w naszym tym podzielonym społeczeństwie no naprawdę jest w tej chwili bardzo ważne. I takim moim marzeniem w ogóle jest, żeby Polska była krajem druhów. No i chciałbym tę wystawę pokazywać też w innym miejscu, ale...
1: To informacja dla tych, którzy nas słuchają z domów kultury, z muzeów. Druhy pana Bogdana, a właściwie już nie pana Bogdana, bo tych wszystkich artystów, którzy pracowali. To jest sama pasja i radość. I tak jak pan mówił, te reakcje ludzi, którzy przychodzą i oglądają te kilka wystaw, które już było, doświadczenia pokazują, że to jest ciekawe, to jest intrygujące i to zostało zrobione nie przez instytucję, tylko przez prywatną osobę, która wpadła na genialny pomysł, bo to trzeba powiedzieć, że to pomysł genialny. Oddaje pan druhy w ręce artystów, a druhów kiedyś w Polsce było bardzo dużo, prawda?
0: Tak, od połowy lat 50. do połowy lat 70. wyprodukowano ponad 1 000 000 sztuk. Produkowały to warszawskie zakłady fotooptyczne. Ja poznałem współprojektanta tego drucha, Olgierda Rutkowskiego. W
1: tej Pozdrawiamy filmie... pana Olgierda, tak. Jeśli nas słucha.
0: No, moim zdaniem największego designera Polski powojennej, bo to nie tylko druch, ale farelka, telewizor Wela, polski komputer i tak dalej, i tak dalej. I to, co się dzieje i dalej się dzieje z tymi druhami, to jest dla mnie coś niesamowitego. I ja za wszelką cenę staram się nie dopuścić do tego, żeby ta kolekcja uległa rozproszeniu. Moim marzeniem było, żeby ona została na stałe w Działdowie, żeby to było miasto druhów, to byłoby coś unikalnego. No ale moje marzenie nie jest marzeniem miasta, jak się okazało.
1: Czyli druhy muszą wędrować po świecie, przynajmniej po Polsce.
0: Tak, i szukam w tej chwili dla nich stałego miejsca. Aukcja i sprzedaż jest ostatecznością. Wierzę w to, że nie będę musiał tego zrobić i że te duchy zostaną zachowane. A propos tej pasji,

0: o której pani mówiła, to ostatni druk, który przyszedł pocztą na otwarcie trzecich dni fotografii, był druk pod tytułem Pasjonat od świetnego rzeźbiarza Macieja Millera, który robi trofea dla Formuły 1, dla różnych tych, po prostu jest to rzeźba tak wykonana spontanicznie i tak po prostu dynamicznie, i ten jest to człowiek, znaczy człowiek taki, który trzyma w ręku aparat, pasjonat. I jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, że ja mam wiele pomysłów związanych z druhem. Między innymi pomysł na, po prostu ten druh mógłby być takim obecnym na wielu, wielu takich polach. Między innymi na komiks z druhami, na jakiś, nie wiem, film, na gadżety. To po prostu to mogłoby być coś
1: charakterystycznego tak, dla tak, naszej...
0: Tak, tak jak, nie wiem, te bajki o smerfach, tak? To tutaj na przykład, nie wiem, no druhy kontra smartfony. Mam kilka nawet takich odcinków napisanych. Także wierzę w to, że coś z tym druhem jeszcze będzie się działo w tym naszym kraju. Że on i ta moja nie pójdzie to na marne.
1: A co było takiego ciekawego w tym aparacie marki Druh? Bo pan powiedział, że świetny designer, że milion tych aparatów. Co w nich było takiego? Poza dostępnością, co w czasach komunizmu było bardzo ważnym aspektem.
0: Przede wszystkim prostota i łatwość wykonania zdjęcia. Tak? On był dawany na komunię. Jest częścią polskiej historii, kultury, tradycji. Kilka pokoleń tym fotografowało. Ja oprócz tych druków artystycznych, bo artyści... Można powiedzieć, dali drugie życie, drugie kolorowe życie, tak? Ja przywróciłem trochę też modę na fotografowanie, podbiłem ceny tych aparatów, tak? Bo je skupowałem, gdzie mogłem. Zacząłem zbierać takie historie normalnych, zwykłych ludzi. Ja się pojawiam gdzieś z tym aparatem, o, i ktoś mówi, ja miałem taki aparat, no to niech pan mi opowie, tak? Ja zbieram te historie, ocalam je od zapomnienia. I myślę, że po prostu ta kolekcja w całości plus te wszystkie historie powinny zostać zachowane w zasobach narodowych dla przyszłych pokoleń. I wierzę w to, że to mi się uda w końcu zrobić. Wysłałem kilkadziesiąt maili do, nie wiem, do ministerstwa, do Sejmowej Komisji Kultury, do instytucji, do muzeów i tak dalej. No i na razie...
1: Czekamy.
0: Tak, czekamy. A no, nie ma takich zwrotów i to jest właśnie paradoks, że to, co się podoba ludziom, tak, wszyscy są zachwyceni, niekoniecznie podoba się urzędnikom.
1: A proszę,
0: ale wierzę w to, że się uda.
1: Tak, ja też w to wierzę. Proszę powiedzieć, bo to też wzruszająca chwila. Projektant, współprojektant Drucha, pan powiedział, ponad 90 lat już. Co on mówi, bo na pewno pan go pytał o tym projekcie. Zdaje się, bo pan mówił mi przed programem, że prototyp powstał z plasteliny. Czy nadal to istnieje, ten model?
0: Tak, prototyp z plasteliny nie zachował się, natomiast są zdjęcia w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych. Na podstawie tych zdjęć i własnej pamięci ja poprosiłem pana Olgierda i on mi odtworzył ten prototyp już z takiej utwardzalnej modeliny. To też jest no, niesamowita rzecz, że uczestnikiem tego mojego projektu jest również sam współprojektant tego drucha. A jeszcze jedną ważną rzecz chciałbym powiedzieć, że oprócz tego, co na zewnątrz, to tam, gdzie kiedyś był film i tworzył się na materiale srebrowym obraz utajony, ja prosiłem artystów, żeby oni umieszczali coś własnego utajonego, jakieś przesłania, kredo, rysunki i tak dalej, i tak dalej. I to, co ci artyści umieszczają wewnątrz, nie wszyscy, bo nie wszędzie się da, w rzeźbach powiedzmy nie, ale w większości tak, też jest niesamowite i wzruszające. Są jakieś czasami osobiste historie. Jedna z artystek, która dostała od swojego taty w 1957 roku drucha właśnie na Komunię Świętą, zrobiła mi tego drucha w postaci pamiątki pierwszej Komunii Świętej. Do tego załączyła taki osobisty, wzruszający list, tak jakby opowieść o tym. Właściwie każdy druk to jest opowieść artysty o sobie samym. No naprawdę są to wzruszające historie i też moim marzeniem byłoby wydać album. Bo jak na przykład taki druk jest na wystawie, to nie zawsze widać, no nie sposób wyeksponować na przykład tego, co jest we wnętrzu. Czasem jest mnóstwo szczegółów, a w albumie moglibyśmy to wszystko odpowiednio, prawda, pokazać i tekst zamieścić. No mam nadzieję, że to wszystko się uda.
1: To była historia o druhach. Ona nie jest jeszcze skończona. Mam nadzieję, że uda się dopisać kolejne elementy i wydać ten album, o którym pan mówi. No i te druhy niezwykle kolorowe, zachwycające, stworzone, właściwie przetworzone przez różnych artystów, o których pan wspomniał, Rafał

0: Olbiński czy Andrzej Pongowski trafią też do albumu i więcej osób będzie mogło to zobaczyć. Panie Bogdanie, ale to jest jeden tylko z elementów, bo też widziałam zdjęcia, między innymi na Facebooku, oglądałam, co się działo w Działdowie. Dni fotografii. Nie wiem w jaki sposób, ale chyba zaraził pan swoją pasją fotografów tak znanych, tak ważnych dla polskiej historii fotografii, że nagle się okazało, że Działdowo pojawiło się na fotograficznej mapie Polski.
1: Dokładnie. Tutaj jestem z tego powodu szczęśliwy, że udało mi się w ciągu 3 lat doprowadzić do tego, że Działdowo stało się rozpoznawalne i stało się w maju, w ostatni weekend maja, taką stolicą fotograficzną Polski. I w tej chwili już też mnie różni fotografowie, fotograficy proszą, że przy następnej edycji, żebym o nich pamiętał. A podczas tych ostatnich 3 dni zaprosiłem i przyjęli moje zaproszenie. Przyjęło 3 największych fotoreporterów polskich. Chris Niedenthal, Czarek Sokołowski, jedyny polski laureat Nagrody Pulitzera, Wojtek Łaski. I po prostu to było coś niesamowitego, co się działo. Były ich wystawy, były spotkania z młodzieżą i prezentacje, prelekcje. Także a w niedzielę był w ogóle druh. Jest zawsze takim przewodnim, takim symbolem tych dni fotografii. Podczas 2 dni fotografii taki polski artysta freski, taki polski Banksy, namalował mural Olgierda Rutkowskiego, a podczas tegorocznych dni hiszpański artysta, muralista Tardor, namalował też mural Dziewczyna z druhem. Także są już takie 2 murale. Do tej pory w Działdowie nie było żadnych murali. A dzięki tym dniom fotografii one zostały i zostaną na pamiątkę na stałe. A w niedzielę był piknik z druhem, gdzie obowiązywały stroje z lat 60., gdzie było kolorowo, gdzie była orkiestra, gdzie byli harcerze, stylizacje, tak. Przyjechało mnóstwo kolorowych ludzi z całej Polski i fotografów. Tomek Jarnicki, który stworzył takie studio druh i fotografował druhem na materiałach właśnie tradycyjnych.
0: Studenci
1: z Akademii Sztuk Pięknych, z pracowni profesora Krzysztofa Jabłonowskiego, z Wydziału Grafiki, pracowni foto, przyjechali z druhami, fotografowali tymi druhami, były prezentowane zdjęcia. No po prostu dużo, dużo się działo.
0: Święto fotografii. Ale bardzo ciekawi mnie jeszcze jeden element pana opowieści. Pan mówi o młodych ludziach. Ja myślałam, że młodzi ludzie, no trochę generalizuję na potrzeby tej audycji, ale bardziej siedzą w telefonach komórkowych i nie interesują ich takie stare modele aparatów, a już fotografia analogowa tym bardziej. Ma pan inne doświadczenia po tej historii z dniami fotografii w Działdowie.
1: Tak. Dokładnie. Po prostu ci młodzi jakby zakochali się w tych druhach i ktokolwiek jakby zobaczy ten aparat, to wow, i po prostu i ma taką ochotę fotografować tym aparatem. Niektórzy to robią, tak? Ja nie mówię, że wszyscy, ale generalnie każdy się interesuje i za każdym razem, jak wyjmę ten aparat i pokazuję, to zawsze jest uśmiech. W starszym pokoleniu to sentyment, tak, i wspomnienia, a w młodym po prostu jakieś zaskoczenie. I dlatego mówię, że ten ruch łączy też i pokolenia. I wraca taka moda na fotografowanie. A ci studenci to po prostu wręcz się zakochali. I oni już drugą edycję w ubiegłym roku też tymi duchami fotografowali. Wykonują zdjęcia, jakieś swoje projekty. I to jest po prostu coś wspaniałego.
0: A czy można dostać jeszcze materiały do tego,
1: można,
0: żeby
1: można
0: te zdjęcia robić,
1: tanie,
0: a potem je wywoływać?
1: Tak. Można. To nie jest łatwe. Tak, jeden z uczestników mojego projektu, Piotr Węclewski, który przerobił drucha na kamerę obskurę i fotografuje tym druchem. Też zresztą włączył się tutaj do mojego projektu, podarował mi ten aparat, ten swój, tak, z tymi wszystkimi zdjęciami. Powiedział coś takiego, że potocznie i większość ludzi uważa, znaczy sądzi, że druk to jest zabawka, a on uważa odwrotnie. Zabawką są te smartfony, prawda, te nowoczesne aparaty z tymi algorytmami i tak dalej, a druk to jest aparat dla prawdziwych fotografów, tak, gdzie trzeba wszystko ustawić ręcznie, gdzie trzeba pomyśleć, gdzie trzeba się zastanowić i tak dalej, i tak dalej.

0: Także i ja się pod tym podpisuję, że to jest...
1: Robi pan zdjęcia druhem? Czy już nie? Czy raczej...
0: To znaczy, ja nie, osobiście. Po prostu jakby, no, już nie jestem w stanie, nie mam czasu. Jestem sam w tym projekcie od początku i dni fotografii i tak dalej. Tak mnóstwo pracy. Już trzeci rok się tym zajmuję. Chciałbym doprowadzić teraz właśnie do tej wystawy, do znalezienia domu i zajmuję się wszystkim i trudno jest tak to wszystko po prostu tak, żeby jeszcze znaleźć czas.
1: No, ale są inni, są młodzi ludzie, tak. Pan powiedział, studenci i młodzież zainteresowana druhami.
0: Ja ich zarażam.
1: A jeżeli mówię o tym zarażaniu, proszę państwa, to pan Bogdan przyniósł do studia, no żałuję, że nie jesteśmy telewizją, nie tylko ze względu na koszulę pana Bogdana z rysunkami przedstawiającymi drucha, ale też aparaty, które przyniósł do studia. Czy to jest tak, że pan Olgierd zdradził, skąd nazwa druh? Jak oni doszli do tego, żeby tak nazwać aparat, czy to raczej już pozostanie w aurze tajemnicy i nie dowiemy się, chyba że ktoś z państwa może odpowie na nasz apel i z panem Bogdanem się skontaktuje. No bo to jest bardzo prosta nazwa, bardzo chwytliwa, a z tego co pan mówi, to jest nazwa, która też łączy ludzi. I ludzie się uśmiechają, myśląc o druhu. No rzeczywiście... Ja też pamiętam, że smiena i druh to były takie w pewnym okresie życia w PRL-u dwa aparaty najbardziej popularne, którymi ludzie robili zdjęcia. I to jest ta druga część historii, która powoduje, że pan coraz więcej wie, bo ci, którzy byli właścicielami albo są nadal właścicielami aparatów, opowiadają panu te historie i one są, tak jak pan powiedział, często... wzruszające. Czy pamięta pan jakąś historię, którą mógłby pan się z nami podzielić?
0: Tak. Jedna z takich najbardziej ciekawych historii to jest taka, że no, młody człowiek fotografował tym aparatem, tak, ciemiał w łazience, wiadomo, w tamtych czasach nie było suszarki i po wywołaniu zdjęć on je suszył w zeszycie w kratkę. Oto były zdjęcia jego dziewczyny, tak, z narzeczeństwa i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili są już małżeństwem. Kilkadziesiąt lat i pokazywała mi te zdjęcia, po prostu na tych zdjęciach się odcisnęła ta kratka z tego zeszytu w kratkę. I to jest po prostu coś bardzo wzruszającego, tak? Więc te wszystkie, to jest taka kapsuła pamięci, a te wszystkie aparaty, które do mnie trafiły, które ja przekazałem artystom, bo też prosiłem ich o różne takie refleksje i zdania i właśnie mają zawsze świadomość, że ten aparat zatrzymywał czyjeś emocje, czyjeś piękne chwile i tak dalej, i tak dalej. I wiele takich ich prac właśnie związanych jest z tymi przemyśleniami. Jest też na przykład taka opowieść jednego z uczestników Tomka Sikory, bo znany fotografik Tomek Sikora, który właśnie zaczynał od drucha. Pierwszy film włożył właśnie do drucha, potem zaniósł do zakładu fotograficznego. Pani fotografka mu oddała i powiedziała, wszystkie zdjęcia wyszły, powiedziała, chłopcze, będzie z ciebie fotograf. I on, żeby nie zawieść tej pani fotografki, został fotografem. Tak mi to zresztą napisał, tak? Bo on też jest jednym z uczestników, zrobił takiego manekina, no całą taką piękną instalację. A jeszcze wracając do tego pytania, nie, pan Olgierd nie wie, skąd ten... On po prostu miał za zadanie zaprojektować ten aparat i bez nazwy jeszcze, tak? A potem już na jakimś etapie... Tak został nazwany, ale uważam, że to jest świetna nazwa. Tak,
1: tak, ja też tak uważam. Proszę państwa, jeżeli państwo macie gdzieś druhy w swoich szafach głęboko schowane albo zdjęcia zrobione z drucha, to być może ta nasza audycja zainspiruje państwa do tego, żeby sięgnąć, przypomnieć sobie te zdjęcia albo ten aparat i wszystkie wzruszenia, które za tym idą. Panie Bogdanie, bardzo, bardzo panu dziękuję za to spotkanie i dziękuję panu za pana pasję, bo dzięki tej pasji spotkaliśmy się tutaj w studiu Polskiego Radia. Dzięki tej pasji ja, widząc te aparaty, które pan tu przyniósł i słuchając pana, wiem, że to nie pójdzie na marne. Jestem przekonana, że daje pan wiele radości i zaraża pan ludzi miłością do tego starego aparatu.

0: aparatu, a przy tym, tak jak pan powiedział, druh skupia wokół siebie różne społeczności. Także mam nadzieję, że ta peregrynacja drucha zakończy się szczęśliwie i druhy, te 200 druhów, które są artystycznie przebrane i przerobione, trafią do właściwego dla siebie miejsca albo będą krążyć po Polsce, żeby też cieszyć oko innych ludzi. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, to miała być rozmowa o 100 druhach, ale tych druhów wyszło nam w audycji znacznie więcej. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za to wspomnienie o Działdowie. Pan Bogdan Serwiński był Państwa i moim gościem. To była audycja Głębia Ostrości. Audycja o fotografii Iga Niewiadomska. Bardzo dziękuję panu, panie Bogdanie, za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
2: Głębia ostrości. Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
2: Po reklamie.
13: Tu Polskie Radio 24 i mamy 32 minuty po godzinie 11, a teraz zapowiadany, już obiecany dla Państwa temat, czyli Mundial Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No i przede wszystkim dzisiejszy finał, choć przecież emocji, a może przede wszystkim bramek nie zabrakło też w meczu. O trzecie miejsce i teraz ten temat przede wszystkim przed nami.
2: Komentarz.
13: Piłkarskie emocje w Madrycie to pewne. Osiągnął dzisiaj najwyższy możliwy pułap. W finale amerykańskiego mundialu Hiszpania zmierzy się z Argentyną o tytuł najlepszej narodowej ekipy na planecie. Łączymy się teraz ze stolicą Hiszpanii, gdzie jest reporter Polskiego Radia Michał Makowski. Michale, dzień dobry.
14: Dzień dobry, buenos dias.
13: Pytanie jeszcze, czy będzie to dobry dzień dla samych Hiszpanów, ale co przed finałem mówią kibice? Jaka jest na miejscu atmosfera?
14: Wszyscy są pewni swego i mają niezachwianą wiarę w korzystny wynik dla drużyny Luisa de la Fuente, która przez cały turniej błyszczy zarówno w ofensywie, jak i prezentuje bardzo skuteczną defensywę. Po sieci krążą m.in. nagrania kota z bujną czupryną, nawiązujące do nowego nabytku Realu Madryt, czyli obrońcy Marka Cucurei, Cucugato, tak go tutaj nazywają i twierdzą, że te wielkie włosy na jego głowie to będzie pierwsza rzecz, jaką Leo Messi zobaczy, gdy tylko będzie miał piłkę przy nodze, a hiszpańska obrona robi wrażenie na ulicach stolicy Królestwa.
15: Mamy najlepszą obronę w historii Mistrzostw Świata. Straciliśmy tylko jednego gola, strzał głową, przy którym Kubarsi mógł zrobić więcej, ale nie można mieć do niego żadnych pretensji. On też ma świetny mundial. Myślę, że Hiszpania wygra 2-1. Bramki zdobędą Lamin, Messi i Nico Williams.
14: Chociaż niektórzy liczą na grat goli w finale i otwarte, a zarazem zacięte spotkanie, to Hiszpanie dobrze wiedzą, że wystarczy czasami tylko jedna bramka, aby rozstrzygnąć o losach widowiska. Borja i Iwan pamiętają...

0: Mają finał mundialu w RPA, kiedy to La Furia Roja pokonała Holandię, czyli tak zwaną drużynę Oranie, no i marzą, by za chwilę wrócić do tych nastoletnich emocji. Byliśmy mali, kiedy Iniesta strzelił tego gola i bardzo się cieszyliśmy, ale powtórka z rozrywki w dorosłym życiu to byłoby coś niesamowitego. Tym razem będziemy świętować to tu po raz drugi w stolicy i wygramy. Cała stolica bije dzisiaj w rytmie futbolu. Gdy zrobi się ciemno, reprezentacyjne punkty Madrytu, takie jak Pałac Cibeles czy Fontanna Neptuna, zostaną podświetlone kolorami hiszpańskiej flagi. Część autobusów i wagonów metra obklejono podobiznami hiszpańskich piłkarzy: Pedriego, Rodiego, Jamala czy Daniego Olmo. Władze miasta montują też dodatkowe telebimy przy placu Kolumba i Puente del Rey, gdzie dziesiątki tysięcy ludzi na otwartej przestrzeni będą oglądać finał piłkarskich zmagań w Nowym Jorku. Na wypadek zwycięstwa Hiszpanii na ulicę zostanie wysłanych ponad 1400 funkcjonariuszy służb porządkowych, policji oraz hiszpańskiej Guardii Civil, a Madryt szykuje się na wielką fiestę, która może tutaj potrwać parę dni, ale nie zapeszajmy.
1: Tym samym przed tobą, Michale, to długi wieczór się szykuje i pełen emocji.
0: Zdecydowanie tak, więc tak zwane café cortado, myślę, że nie jedna filiżanka tej kawy na pewno mi się dzisiaj przyda.
1: No, ja wiem, że jesteś w Hiszpanii i trudno tutaj powiedzieć być może coś innego, ale czy ty masz swojego faworyta tego finału, może jednak Argentyna?
0: Nie, no mimo wszystko będąc tutaj już tak nasiąknąłem hiszpańskim optymizmem, że nie wierzę w zwycięstwo ekipy Leo Messiego i wydaje mi się, że Oyarzabal, Olmo, Pedri, Gavi, Rodri i spółka sięgną po tytuł.
1: Mówiłeś Buenos Dias, kiedy się witaliśmy, ale jeżeli Hiszpania wygra, to raczej w Hiszpanii nikt Buenos Noches nie powie.
0: Buenos Aires co najwyżej.
1: I tym akcentem kończymy nasze spotkanie. Michał Makowski, relacja prosto z Hiszpanii dla Państwa przed tym finałem mundialu. Michale, bardzo Ci dziękuję i wszystkiego dobrego, dziękuję. Pozytywnego dla Ciebie, a na pewno będzie pozytywnie, patrząc na te nastroje i nastawienie Hiszpanów, ale o tym, jakiego rozstrzygnięcia możemy się spodziewać, porozmawiamy z Tomaszem Kowalczykiem z redakcji sportowej Polskiego Radia. Tomku, czy się słyszymy?
2: Dzień dobry, słyszymy się oczywiście.
1: Słyszymy się doskonale, no to rozpoczynamy w takim razie nasze spotkanie. Pospekulujemy sobie za moment o tym finale między Hiszpanią a Argentyną, ale przed tym spekulowaniem zapytam cię o to, co wydarzyło się wczoraj na boisku między drużynami. No bo to, co wydarzyło się w spotkaniu Anglii z Francją, przechodzi w zasadzie chyba najśmielsze oczekiwania wszystkich kibiców. 6-4 dla Anglii, tym samym brązowy medal do tej drużyny wędruje, ale ten wynik wygląda bardziej jak rezultat hokejowy niż piłkarski. I słyszałem wiele takich komentarzy, że oglądaliśmy najlepszy mecz na tym mundialu. Czy rzeczywiście był najlepszy z twojej perspektywy?
2: No, puściły tutaj wszystkie hamulce. Piłkarze, szczególnie reprezentacji Francji w pierwszej połowie, nie trzymali się tak mocno taktyki, tego pomysłu, jak grać w obronie. No i skończyło się to właśnie stratą 4 goli. Czy to był najlepszy mecz? Na pewno najbardziej bramkostrzelny. No ale kiedy w Lidze Mistrzów w tym sezonie mieliśmy mecz PSG z Bayernem zakończony wynikiem 5-4, to też z jednej strony kibice piali z zachwytu, z drugiej do takich wyników w piłce nożnej nie jesteśmy przyzwyczajeni i nie wiem, czy jesteśmy na to już gotowi, że miałyby pójść w taką stronę. Jednak taka piłka nożna z zachowaniem taktyki, z bezbłędnym ustawianiem się w obronie, z pracowaniem na to, żeby gola nie stracić, no ma swoją... ma swoje plusy moim zdaniem i takie wyniki oczywiście czarują, sprawiają, że kibice pamiętają jako ciekawe, fantastyczne wydarzenia. Natomiast nie wiem, czy tak z takiej piłki nożnej na co dzień byśmy się wszyscy cieszyli, bo wtedy byłby chyba już przesyt też goli. Nie dość, że mamy za dużo meczów, więc wydaje mi się, że oczywiście w takim meczu mogło się to wydarzyć, ale w finale się to nie wydarzy i nie będzie się działo też na etapie moim zdaniem półfinałów, ćwierćfinałów. No i jeszcze potem mecze o trzecie miejsce oczywiście.

postać Kiliana Mbappé, który wyszedł na prowadzenie w dwóch klasyfikacjach 10 bramek. I strzelców tego, tak, 10 goli na mundialu. Messi musi strzelić dwa razy w dzisiejszym meczu, żeby zostać królem strzelców. No i też wyprzedził Messiego, jeżeli chodzi o klasyfikację wszechczasów. Na sześciu mundialach

0: Katarze, jak na Mistrzostwach Świata byliśmy z Filipem Jastrzębskim, że to pożegnanie z Ronaldo i z Messim. Tymczasem 3,5 roku później ci zawodnicy się ponownie przywitali, więc nigdy nie mów do końca nigdy, ale nawet jeżeli jakoś by się tak złożyło w przyszłości, że Messi by pojechał na jeszcze jeden mundial, to raczej o koronę króla strzelców już nie powalczy, więc no tutaj ostatnia szansa na tą koronę, tego może mu brakować w kolekcji, chociaż pewnie jakoś Messi by sobie poradził z tym, że nie był królem strzelców na mundialu. No i tutaj z pewnością Leo Messi no, postara się coś zrobić, ale będzie miał bardzo, bardzo trudne zadanie.
1: To jeszcze o tym sobie porozmawiamy za moment szerzej, omawiając spotkanie Argentyny z Hiszpanią, natomiast ten mecz Anglii z Francuzami to też jest mecz o największej liczbie strzelonych goli w takim spotkaniu piłkarskim Mistrzostw Świata od 1982 roku. Wtedy w fazie grupowej Węgry wygrały z Salwadorem 10-1, no ale to statystyki to jedno. Z drugiej strony zastanawia mnie też nastawienie obu drużyn przed tym spotkaniem, no bo było słychać w obu ekipach takie trochę zniechęcenie do tego meczu o trzecie miejsce, do meczu o brązowy medal, że może lepiej to już tego meczu nie rozgrywać, pojechać do domu i odpocząć, bo było rozgoryczenie widoczne i zarówno u Francuzów, jak i u Anglików. Było widać, że nie do końca chcą rozgrywać rzeczywiście to spotkanie. Jak ty oceniasz tego typu nastawienie? Bo to chyba efekt pewnego sportowego przesytu, mam wrażenie.
0: Thomas Tuchel mówił, że jego piłkarzom grać się nie chce, a kiedy wyszli na boisko, to od trzeciej minuty zaczęli to strzelanie za sprawą Rice'a, później Konsy i Saki. No, wydaje mi się, że to też mógł być element ze strony Anglików pewnej gry. Tak powiedzieli, a co innego zrobili, kiedy ten mecz się zaczął. Jeżeli chodzi o Francję, to na twarzach tych zawodników też malowało się. Może nie też, a właściwie bez słowa też tutaj. Malowało się ból, malowało się takie nieszczęście, że w tym meczu muszą grać. No ale tak, kibice zapłacili za bilety, transmisja na cały świat. Fani dopingują swoją reprezentację. No i może to dotarło trochę do zawodników reprezentacji Francji w przerwie tego meczu i że to pożegnanie Didier Deschampsa, który odchodzi z reprezentacji. No i zaczęli Francuzi coś robić. Jakby wrócili jeszcze i odwrócili wynik spotkania na 5-4 na przykład, to już mielibyśmy naprawdę epickie spotkanie. Ale i tak zostanie zapamiętane właśnie jako z liczbą tych 10 goli, tak jak wspominałeś, 11 w meczu Węgrów z Salwadorem w 1982 roku. No mecz, który trudno porównywać do jakiegoś innego spotkania. Myślę, że takie mecze możemy porównywać po prostu do innych spotkań o trzecią pozycję, a te były różne. Na przykład w 1994 roku Szwecja rozbiła Bułgarię 4-0. Tutaj zupełnie Bułgarom się odechciało grać po tym, jak przegrali z Włochami półfinał. W 1998 roku mieliśmy mecz Chorwatów z Holendrami. Obie drużyny były trochę rozczarowane, że do finału nie awansowały, ale nie były faworytami w swoich półfinałach i ostatecznie o to trzecie miejsce zagrały niezłe spotkanie, a Davor Šuker zapewnił sobie koronę króla strzelców. Mieliśmy w 2002 roku mecz Turcja-Korea. Dla jednych i drugich głód tego brązowego medalu. I wydaje mi się, że takiego narzekania, jak teraz przed tym meczem o trzecie miejsce, no nie mieliśmy ani w 2006, nikt tam nie płakał, ani w 10, 14, 18 czy 22, gdzie Chorwacja z Marokiem też stoczyła naprawdę ciekawe spotkanie. No chyba to jest ten ból faworytów półfinałów, którzy przegrali swoje mecze i nie mogli pogodzić się z porażką i nie ma tak bardzo co się przejmować tym opowiadaniem piłkarzy i trenerów, bo boisko odpowiedziało, że jednak w piłkę grać chcieli, chociaż nie zawsze.
1: W najlepszy możliwy sposób to boisko tak odpowiedziało, jest. Ale to dopytam cię, zamykając już temat tego spotkania, czy bardziej imponowała ci francuska pogoń, czy jednak opanowanie Anglików w samej końcówce, kiedy nie dali jednak Francuzom wyrównać, ale odrobili tutaj lekcje, strzelili kolejne bramki, no i ostatecznie wygrywają 6-4.
0: No jednak ta francuska pogoń, to że Mbappé strzelił te dwa gole, że wciąż liczy się w walce o koronę króla strzelców. Ba, no właściwie naprawdę ma ogromne

0: Ogromne szanse być pierwszym piłkarzem, który dwa razy wygra koronę Króla Strzelców i to mundial po mundialu. Więc oczywiście brawa dla Anglików, że ostatecznie nie stracili tego gola na remis, że nie zapachniało jakąś dogrywką. No ciekawe, jakby tutaj wyglądała dogrywka, jakby trzeba było jeszcze rozegrać dodatkowe 30 minut i o czym by to świadczyło. Najpierw nie chcieli grać, a później tak się biją o to trzecie miejsce, że grają dogrywkę. Dodajmy, dogrywka w meczu o trzecie miejsce zdarzyła się tylko raz, więc no nie pachniało ją od początku i ostatecznie też nie skończyło się tą dogrywką i golem Francuzów na remis.
1: Bardziej prawdopodobne, że taka dogrywka przytrafi się dzisiaj, ale nie wyprzedzajmy faktów. Natomiast przechodząc do tego finału, to spotkanie Argentyny i Hiszpanii dzisiaj o godzinie 21:00, spotykają się dwie najwyżej notowane reprezentacje świata. Czy możemy powiedzieć, że trudno by było sobie wyobrazić bardziej prestiżowy finał?
0: Myślę, że tak, że oczywiście Francja przyciągała uwagę mnóstwa kibiców i kibice byli zachwyceni pierwszą fazą turnieju w wykonaniu trójkolorowych, ale często bywa tak, że jeżeli na początku za dużo dasz z siebie, za mocno się wyeksploatujesz, to później brakuje tej siły na najważniejsze spotkania. Jest drużyna też dobrze przeczytana przez rywali i to się mogło tak skończyć. Ja szczerze mówiąc taki scenariusz brałem pod uwagę. Natomiast Francja nie przypominała w tym meczu półfinałowym z Hiszpanią zupełnie siebie. A jeżeli chodzi o Argentyńczyków, no to też drużyna, która już kilka razy wydawało się, że jest za burtą, nie była faworytem w meczu z Anglią, ale Anglicy sami pokpili sprawę i trochę uchylili wrota Argentyńczykom do tego finału. Ostatecznie wygrały drużyny w półfinałach, które stricte faworytami półfinałów nie były, ale jak już są w tym finale, to rzeczywiście trudno sobie wyobrazić lepszy zestaw, bo obie drużyny pokazały nam coś wyjątkowego na tych mistrzostwach. Argentyna tą agresję, wolę walki, odrabianie strat w przedziwnych okolicznościach, niepoddawanie się, nieprawdopodobną energię. Na Hiszpanię zespołowość, ustawienie, to, że umieją w obronie zrobić naprawdę dużo i nie pozwolić rywalom, kto by to nie był, na wiele pod własnym polem karnym. Świetnego Unaia Simona, doskonały zestaw obrońców, który pozwolił wspólnie z bramkarzem wpuścić przez cały turniej, przez 7 spotkań, tylko jednego gola i to z Belgami. Więc Hiszpanie, którzy jeszcze w dodatku niepostrzeżenie, ale potrafią znakomicie budować akcje ofensywne i może one nie są tak spektakularne jak akcje Argentyńczyków, ale są takimi akcjami, których naprawdę niewiele brakuje, często centymetrów, żeby stwarzać od razu takie stuprocentowe sytuacje. I jeżeli podanie jest perfekcyjne, to później ci napastnicy, a raczej Mikel Oyarzabal, potrafi wszystko wykończyć w znakomity sposób. Więc mamy do czynienia tutaj z drużynami, które mogą nam zaprezentować naprawdę kawał dobrej piłki. Mam nadzieję, że się nie zamurują, a że będzie to w miarę otwarte spotkanie. No oczywiście nie tak jak ten mecz o trzecie miejsce, ale chociaż trochę tej otwartej piłki zobaczymy.
1: Za to trzymajmy kciuki, ale to jeżeli chodzi o spotkanie Hiszpanii i Argentyny, wiadomo, gra wielu zawodników na boisku, jednak myślę, że nasze oczy będą zwrócone na takie dość chyba symboliczne starcie dwóch pokoleń, czyli z jednej strony po stronie Hiszpanii Lamina Yamala i z drugiej strony po stronie Argentyny Lionela Messiego. Czy według ciebie to może być najciekawszy indywidualny pojedynek tego meczu, a może całych mistrzostw świata?
0: To znaczy, ja myślę, że nie będzie za dużo pojedynków między Messim a Yamalem, bo każdy będzie miał inne zadania i będzie operował w innej części boiska. Kiedy
1: no ale jeżeli chodzi o statystyki karnym i ostateczny wynik, to bardziej w tę stronę.
0: To tak. Myślę, że Leo Messi nie miał pojęcia, kogo kąpie, tak? Kiedy miał Yamal kilka miesięcy, bo jest takie słynne zdjęcie dla UNICEF-u zrobione, kiedy właśnie Leo Messi kąpał młodziutkiego Lamina Yamala, a później tych dwóch ludzi spotyka się w wielkim finale. No i rzeczywiście jest to okazja do tego, żeby nastąpiła pewnego rodzaju zmiana warty.

0: bo Jamal nie błyszczał na tyle na tych mistrzostwach golami, żeby go tak bardzo zapamiętać. Ja myślę, że w ogóle kibice mogą mieć problem, którzy tak piłką się interesują raz na jakiś czas, z wymienieniem tam z 5 nazwisk Hiszpanów, bo oni rzeczywiście są zespołem, ale nie mają gwiazd. A tą gwiazdą jest Jamal. Żeby przeszedł do pamięci, no to musi w finale zagrać wybitne spotkanie. A Leo Messi no, ma nadzieję, jeszcze cień nadziei na to, że tego króla strzelców zdobędzie, jeżeli 2 razy trafi do siatki. Natomiast wiemy o tym, że też potrafi kapitalnie asystować, co potrafił pokazać w półfinale i nie za wszelką cenę będzie strzelał gole, więc brał się za strzelanie goli, więc rzeczywiście czeka nas tutaj mecz nieprawdopodobny. Ciekaw jestem, co będzie w przypadku rzutu karnego, ale ja myślę, że Leo Messi po raz trzeci jednak by podszedł do strzelania karnego na tych mistrzostwach, mimo że 2 karnych nie strzelił, no i też mogłoby być to bardzo ciekawe wydarzenie, jeżeli Messi po raz trzeci będzie karnego na tych mistrzostwach strzelał.
1: Zapytam cię tak spekulacyjnie, zamykając temat tego finału, jakiego wyniku się spodziewasz?
0: Spodziewam się takiego wyniku, że obie drużyny strzelą po golu, ale później jeszcze będziemy mieli to rozstrzygnięcie, czy w dogrywce, czy jeszcze przed 90. minutą. Jakichś 3 trafień bym się w tym meczu finałowym spodziewał. Tak spojrzałem sobie, jak wyglądały finały w ostatnich latach, no to na 5 ostatnich finałów 4 razy te mecze kończyły się dogrywkami. Dogrywki też przynosiły rozstrzygnięcia przed rzutami karnymi, bo 2 razy były rzuty karne. 2 razy były sytuacje, że padały gole w dogrywce. Raz dla reprezentacji Hiszpanii, jeżeli chodzi o Iniesta, a raz dla reprezentacji Niemiec w spotkaniu z Argentyną w 2014 roku. Więc tutaj spodziewam się, że będzie to wyrównany mecz, że nikt nie będzie wyraźnie odskakiwał drugiej drużynie zbyt wcześnie, że 3 gole mogą paść, ale niekoniecznie właśnie w 90 minut, a bardziej w 120, jeżeli będzie taka konieczność.
1: Największe zaskoczenie dla ciebie tych mijających mistrzostw świata?
0: Obsada sędziowska finału, między innymi Slavko Vincic, zamieszany swego czasu w bardzo poważne afery, też na chwilę aresztowany, oczyszczony z zarzutów, ale też sędzia dosyć przeciętny, wyznaczony na ten finał i też to ryzyko, jakie podejmuje FIFA, wyznaczając takiego arbitra i to, co działo się z sędziami, mimo technologii, mimo VAR-u. Dużo się narzeka na sędziów. Tak, dla mnie to jest zaskoczenie, że stworzono system, który miał wszystkim pomagać, wyjaśniać świat, a chyba mniej kontrowersji sędziowskich było na przykład w 2006 roku na boiskach Niemiec, czy w 2010 na boiskach RPA, chociaż tam mieliśmy słynnego gola też dla Anglików, który nie został uznany, bo sędzia tego nie zauważył, piłka odbiła się od poprzeczki i za linią, ale mniej się mówiło o błędach sędziów niż na mundialu XXI wieku z super technologią, z tymi kamerami na głowach sędziów, gdzie technologia, półautomatyczny VAR wchodzą kompletnie i pomagają wszystkim. A koniec końców cały czas mówi się o błędach sędziów. No to jest dla mnie zaskoczenie i nieprawdopodobna historia, że do tego FIFA doprowadziła.
1: Takie negatywne zaskoczenie i rzeczywiście z tym systemem VAR też tak jest, czego ja nie rozumiem, że no zdarzają się sporo tych sytuacji takich kontrowersyjnych, a momentami po prostu sędziowie nawet z tego VAR-u nie korzystali. To znaczy dalej prowadzili mecz, nie sprawdzali, sami nie sprawdzali. Mówię tu o głównym sędziującym tego, co się wydarzyło, żeby nie było żadnych kontrowersji. Mam na myśli chyba przede wszystkim spotkanie Argentyny z Egiptem, bo tam była taka sytuacja przed kolejnym golem dla Argentyny na korzyść Egiptu, z tego co pamiętam, a nie było tego sprawdzenia i te kontrowersje z nami zostały, więc tego też nie rozumiem. No ale to na minus, jeżeli chodzi o zaskoczenie. A na plus?
0: Na plus myślę, że postawa napastników, wielkich strzelców, że oni nie byli na tyle wyeksploatowani po części zasadniczej, czyli po sezonie w ogóle, i dalej strzelali i tych goli było mnóstwo. No, zakręcił się już Kylian Mbappé wokół rekordu słynnego rodaka Justa Fontaine'a, który ma

0: 13 goli i z tym rekordem zostaje, ale Mbappé ma 10 goli, Messi 8, no, Harry Kane, Jude Bellingham, a także Erling Haaland. No wszyscy najlepsi strzelcy byli w wybornej formie i myślę, że to na wielki plus też postawa Republiki Zielonego Przylądka jako takiego ciepłą drużynę, która debiutowała w tych mistrzostwach i sprawiła takie wrażenie, że miło się o nich mówiło i patrzyło na to, co robią na boisku. W dodatku oni akurat z Hiszpanią nie przegrali, a z Argentyną nie przegrali w regulaminowym czasie i mogą czuć się moralnym brązowym medalistą, że tak sobie troszkę zażartuję. No na pewno postawa właśnie tej drużyny, Vozinha, bramkarz, który przejdzie do historii, 40-letni bramkarz, który cieszył się jak dziecko, że na ten drugi mecz dojechała jego mama i mogła zobaczyć z trybun syna, z którego kiedyś się śmiano, że on nigdy nie zrobi kariery, a zrobił po prostu coś, co przeszło do historii. Więc myślę, że tutaj zapamiętam tą całą historię, która działa się wokół Republiki Zielonego Przylądka.
1: Króciutko na koniec pytanie, czy według ciebie ta formuła w ogóle Mistrzostw Świata zdecydowanie szersza niż wcześniejsze się sprawdziła?
0: No nie sprawdziła się, bo trudno było oglądać wszystko od samego początku, zainteresować się, żeby kibice, też ci neutralni, przyglądali się z zaciekawieniem spotkaniom, których mieliśmy mnóstwo w fazie grupowej, takich egzotycznych. No i to częściowo były eliminacje do mundialu, już na samym mundialu, ale kiedy zaczęła się 1/16 finału, to turniej się mocno zmienił i był już na plus. Więc generalnie trudno narzekać na to, co się zdarzyło właśnie od 1/16 finału, ale to rozbuchanie, rozbudowanie grup do takich rozmiarów, do takiej liczby spotkań, no zdecydowanie na minus. No i mam nadzieję, że FIFA nie pójdzie za tym swoim pomysłem, żeby jeszcze rozszerzyć do 64 ekip mundial.
1: Tomasz Kowalczyk z redakcji sportowej Polskiego Radia o tym państwu opowiedział, o tych ciekawostkach, o tej analizie meczu wczorajszego, o tym, co może wydarzyć się dzisiaj o godzinie 21 między Hiszpanią a Argentyną. Tomku, bardzo ci dziękuję, do usłyszenia i dobrego dnia dla ciebie.
0: Dziękuję, do usłyszenia, dobrego dnia.
1: A ja państwa zachęcam do pozostania z Polskim Radiem 24. Po godzinie 12 będzie przed tym mikrofonem Maria Furdyna. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maciej Wolny, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nożownik z Małopolski usłyszał zarzut uszkodzenia ciała. 46-latek jeszcze dziś zostanie przesłuchany. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Niespokojnie będzie w centrum i na południu kraju. Powiemy też o szczycie turystycznym w Tatrach. Widać go między innymi na Krupówkach. Minęła 12. Łukasz Pastor, zapraszam.

0: Na początek Małopolska. 46-letni obcokrajowiec usłyszał zarzut uszkodzenia ciała po tym, jak podczas awantury kilkakrotnie ugodził nożem 37-latka. Dziś podejrzany ma być doprowadzony do prokuratury i przesłuchany. Policja chce wnioskować o tymczasowy areszt. Do zdarzenia doszło w czwartek, tuż przed rozpoczęciem Święta Kultury Łemkowskiej w gminie Uście Gorlickie. W chwili zdarzenia 46-latek był pod wpływem alkoholu. Nie reagował na polecenia policji i był agresywny, dlatego użyto wobec niego paralizatora. Poszkodowany to radny powiatu gorlickiego i członek zarządu Zjednoczenia Łemków. Mężczyzna został ranny między innymi w udo, rękę i plecy. Trafił do szpitala. Obrażenia nie zagrażały jego życiu. Za uszkodzenie ciała grozi maksymalnie do 20 lat więzienia. Niedziela to kolejny dzień z pogodowymi ostrzeżeniami. Instytut Meteorologii wydał alerty drugiego stopnia przed burzami. Może im towarzyszyć silny wiatr i grad. Przelotne opady deszczu i burze spodziewane są zwłaszcza na południu i w centrum kraju, mówi Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii.
1: Nie wykluczamy opadów deszczu przy burzach do 30-35 mm, a także porywów wiatru do 80 km na godzinę. Burzom także będzie towarzyszył grad.
0: Alertami pierwszego stopnia objęte są województwa lubelskie i podkarpackie oraz część województw mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, a także dolnośląskiego. Natomiast ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą województw opolskiego, śląskiego i małopolskiego oraz częściowo dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. Uwaga, dziś burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Taki komunikat rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do mieszkańców zagrożonych regionów. Lewica dowozi. Pod takim hasłem odbywa się letnia trasa Nowej Lewicy. Godzinę temu w Olsztynie marszałek Włodzimierz Czarzasty wymieniał działania rządu, które forsowało jego ugrupowanie.
2: Renta wdowia, Państwowa Inspekcja Pracy, program mieszkaniowy, wolna wigilia, aktywny rodzic, in vitro, zasiłek pogrzebowy, definicja gwałtu, wliczanie do stażu pracy umów śmieciowych między innymi, alimenty z 500 zł do 1000 podstawowe, dłuższy urlop, jeżeli chodzi o wcześniaki, 1000 zł dodatku dla pracowników socjalnych.
0: Tak mówił lider ugrupowania i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jeszcze dziś przedstawiciele Nowej Lewicy spotkają się z mieszkańcami Elbląga. Tydzień temu trasa Lewica dowozi została zainaugurowana w Gdańsku. Ukraina uderzyła w 3 magazyny ropy naftowej na południu Rosji. Wołodymyr Zełenski poinformował o tym na platformie X. Jak dodał, uszkodzony został również zakład paliwowy i 3 rosyjskie tankowce floty cieni na Morzu Czarnym. Dziękuję wszystkim naszym jednostkom, które pomagają szerzyć w Rosji przekonanie, że ta wojna musi się zakończyć. Chwała Ukrainie! Zakończył swój wpis Wołodymyr Zełenski. Pod Tatrami zaczyna się letni sezon turystyczny. Organizacje branżowe oceniają, że największy napływ gości rozpoczął się w połowie lipca i będzie trwał co najmniej do sierpnia. Obłożenie miejsc noclegowych wynosi 60%, ale z każdym tygodniem ma rosnąć. Widać to między innymi na zakopiańskich ulicach i Krupówkach, gdzie są tłumy turystów.
3: Bawimy się cudownie. Zakopane ma swój taki urok cudowny.
4: Dużo z zagranicy jest naprawdę. Słychać, jak rozmawiają.
5: My jesteśmy Mazowsze i po prostu no też tak zmiana otoczenia fajnie. Góry. Ja pierwszy raz jestem w Zakopanem.
6: Ja już byłam. Na wesele przyjechaliśmy.
5: Najważniejsze, że pogoda jest bardzo przyjemna i mam nadzieję, że te 4 dni, które 5 będziemy, no to będą właśnie takie słoneczne.
7: Tu była nasza pierwsza randka. Tutaj tydzień po oświadczeniach przyjechaliśmy i wyszliśmy na Giewont.
0: Pod Tatry przyjeżdża coraz więcej gości ze Słowacji. Wrócili też turyści z krajów arabskich, którzy po przerwie wznowili podróże lotnicze. Jest ich jednak nieco mniej niż w ubiegłym roku. Niezwykłe i mocno wyrównane widowisko. Tak starcie Hiszpania-Argentyna ocenia jedna z największych legend polskiego futbolu, Włodzimierz Lubański. O 21:00 finałowe starcie mundialu. Mecz między mistrzami Europy i mistrzami świata rozegrany zostanie w East Rutherford w stanie New Jersey. Będzie mnóstwo emocji, mówi Włodzimierz Lubański.
8: Mistrzowie Europy, mistrzowie świata. Najlepsze piłkarstwo, więc tutaj te zespoły dysponują bardzo dobrymi zawodnikami i prezentują bardzo wysoki poziom sportowy. Ja będę za dobrym piłkarstwem, za dobrym widowiskiem i za dostarczonymi emocjami. Na pewno wygra ten mecz ten zespół, który będzie lepiej w tym dniu dysponowany.
0: Przypomnijmy, finałowe starcie o 21:00.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.

Dla południa i centrum kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Instytut Meteorologii wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia. Miejscami może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy.

0: Burzom będzie towarzyszył silny wiatr. Na termometrach maksymalnie 20 stopni na Pomorzu, 25 w centrum i nieco cieplej na południowym wschodzie do 28.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi niemal 58% energii elektrycznej. Do 14 obowiązują zielone godziny. Zaleca się korzystanie z urządzeń elektrycznych, aby wykorzystać nadmiar energii.
1: Klimat.
2: Polskie Radio 24.
1: Słowem wszystko.
3: Jest niedziela, 19 lipca, 6 minut po godzinie 12. Maria Furdyna, dzień dobry Państwu i zapraszam do godziny 18, a zaczynamy od tylko dobrych informacji. Jarema Jamrożek wyszukuje dla Państwa dobre informacje, które inspirują i napawają optymizmem. A dziś o wyprawie maluchów. 74 Fiaty 126P, ponad 3000 kilometrów, alpejskie serpentyny. I jeden wspólny cel – pomóc dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. W tym roku pieniądze zbierane są na nowy dom dla 4-letniego Fabianka spod Rzeszowa. Jarema Jamrożek rozmawia z Kubą Marcinowiczem z Polskiego Radia Kierowców, który wziął udział w wyprawie maluchów, bo świat wbrew pozorom nie jest taki zły.
4: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
5: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
6: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
7: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
8: To nie u nas. Zaczynamy.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
5: Jeżeli na urlopie szukają Państwo wytchnienia, albo może już są Państwo po wakacjach i chcecie utrzymać dobry nastrój, to od tego jesteśmy my, TDI, czyli tylko dobre informacje. Przychodzimy do Państwa jako antidotum na złe wiadomości, odczarujemy nawet paragony grozy, bo u nas tylko dobre informacje. Proszę posłuchać, co w dzisiejszym programie.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
5: Na granicy Hiszpanii i Gibraltaru zniknęły kontrole graniczne. To efekt umowy pomiędzy Madrytem a Londynem zawartej w wyniku wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Usuwane jest m.in. symboliczne metalowe ogrodzenie o długości około kilometra, wzniesione w 1908 roku. Zniesienie kontroli granicznych ma ułatwić codzienne funkcjonowanie m.in. około 15 tysiącom pracowników transgranicznych i 40 tysiącom mieszkańców Gibraltaru. Porozumienie ma również na celu ułatwienie współpracy gospodarczej w regionie. Stany Zjednoczone są coraz bliżej rezygnacji z dwukrotnej zmiany czasu w ciągu roku. Izba Reprezentantów poparła ustawę o wprowadzeniu stałego czasu letniego. Teraz projekt trafi do Senatu. Jeśli Senat poprze ustawę, a następnie podpisze ją prezydent Trump, Stany Zjednoczone nie wrócą w listopadzie do czasu standardowego, zimowego. Oznacza to, że przez cały rok obowiązywałby czas letni. Obecny system zmiany czasu obowiązuje w większości Stanów Zjednoczonych od lat 60. Pilot wykonujący lot testowy nad Wielką Brytanią znalazł nietypowy sposób na zabicie czasu. Przez 20 minut wykonywał precyzyjne pętle i zakręty, układając trasę samolotu w jeden napis. Jego wyczyn zarejestrował serwis Flight Radar 24, który umożliwia śledzenie ruchu lotniczego na całym świecie w czasie rzeczywistym. Okazało się, że trasa samolotu ułożyła się w napis I'm bored, czyli nudzę się. Brytyjskie media ujawniły, że za sterami samolotu siedział pilot mający nieco ponad 20 lat. Maszyna należąca do jednej z firm lotniczych musiała odbyć lot testowy po zamontowaniu części zamiennej. Życzymy Państwu tylko ciekawej pracy. Blisko 70 załóg Fiatów 126P wzięło udział w tegorocznej wielkiej wyprawie maluchów dla dzieci. Charytatywny rajd wystartował 28 czerwca z Wrocławia i prowadził najpierw przez Czechy, Niemcy, Austrię, Szwajcarię oraz Francję. Następnie auta odwiedziły Warmię i Mazury, Bieszczady, Beskid Niski oraz Sądecki i Śląski. A wielki finał odbył się 15 lipca na Rynku Głównym w Krakowie.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
5: I prosto z Krakowa przyjechał do nas Kuba Marcinowicz z Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry.
9: Wróciłem do domu.
5: Bardzo się cieszę. Jak twoje plecy, jak twoje cztery litery, czy wszystko w porządku?
9: Od razu dementuję. Dobrze, całkiem nieźle, chociaż faktycznie jeździć tak długo samochodem i pokonać ponad 5000 kilometrów, to jest to spory wyczyn. Zwłaszcza, że zaznaczam, że to wcale nie jest taka prosta trasa, bo zazwyczaj, gdy wyobrażamy sobie trasę wakacyjną,

0: to wbijamy w nawigacji punkt docelowy i lecimy od razu.
1: Riviera francuska?
0: Tak, SK, autostrada, wiesz, jakby nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast tutaj na Wielkiej Wyprawie Maluchów mieliśmy zakaz używania autostrad i zakaz opłat, więc w nawigacji mieliśmy wyłączone. Unikaj autostrad, unikaj stref płaconych. No i jechaliśmy przepięknymi drogami i w ogóle to też jest taka nauczka chyba dla każdego. Ja wiem, że dłużej, ja wiem, że może trochę gorsza droga, natomiast widoki zarówno w tej polskiej edycji Wielkiej Wyprawy Maluchów, jak i w europejskiej, widoki na tych lokalnych drogach to po prostu jakiś totalny obłęd. Kosmos. I w to wszystko wkomponowują się te przepiękne maluchy. No my na szczęście w tym przypadku akurat byliśmy służbowo, więc jechaliśmy naszym radiowym autem, naszym tak zwanym radiowozem, bo musieliśmy pracować. Próbowaliśmy pracować w maluchu, czyli próbowaliśmy wziąć sprzęt do nadawania do malucha, próbowaliśmy podłączyć go w maluchu, próbowaliśmy nawet montować dźwięki w maluchu. Ja próbowałem te dźwięki nagrywać w maluchu.
1: Wiele maluch przeżył, ale chyba to dla niego była nowość.
0: Tak, i dla mnie również. Otwarcie laptopa w maluchu, ja mam 1,90 m, więc proszę sobie wyobrazić, że to wcale nie jest takie łatwe. I otwarcie laptopa w maluchu graniczy z cudem, bo laptop, który jest na kolanach tak, żebyś mógł montować dźwięki, pisać na klawiaturze, powoduje, że musisz go podnieść trochę wyżej, więc jakby wtedy ta klapa z ekranem nie jest niezauważalna. Jakby nie jesteś w stanie jej odchylić tak bardzo, bo szyba ci przednia przeszkadza.
1: No tak, wyobrażam, że to jest idealne auto dla radiowca, no bo z jednej strony wiesz, całe życie pracujesz w słuchawkach, a z drugiej strony siedzisz w takim aucie i kolanami sobie uszy zatykasz, nie?
0: No tak trochę jest.
1: Podobne odczucie. Słuchaj, o co cały ten hałas? Dlaczego postanowiliście zepsuć życie wszystkim innym kierowcom, robiąc wielki maraton, wielki korek za pomocą właśnie tych maluchów?
0: To ładne. Bo chcemy naprawić życie dzieciom. My jako Polskie Rady Kierowców jesteśmy już z Wielką Wyprawą Maluchów po raz czwarty. Wielka Wyprawa Maluchów już jedzie po raz czwarty, więc jesteśmy od samego początku. Jakoś tak od razu nam się spodobała ta akcja i ta inicjatywa, że jedziemy maluchami, chcemy osiągnąć jakiś cel i jakby osiągamy ten cel rozumiany jako cel, ale również zakładamy sobie, że chcemy zbierać pieniądze na dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych. I na samym początku pamiętam, że to był dla mnie taki slogan, takie hasło po prostu. No ale organizatorzy Wielkiej Wyprawy zorganizowali nam również parę takich spotkań z podopiecznymi, dla których zbieramy te pieniądze. I to są smutne historie, niestety. I to są historie tragiczne. To są na przykład dzieciaki, które uległy wypadkom komunikacyjnym, bo jechały na rowerach do szkoły. Jechał pijany kierowca, potrącił je i uciekł z miejsca zdarzenia. To są historie, kiedy to rodzic stwierdził, że podjeżdżamy tylko 100 metrów po bułki, więc nie musimy zapinać pasów, usiąść w foteliku. No i dziecko siedzi w foteliku z niezapiętymi pasami i kończy sparaliżowane od szyi w dół. I to są smutne historie i na szczęście my mamy okazję, mamy siłę i mamy możliwości, żeby się włączyć w tę akcję i pomóc tym najuboższym, bo też pamiętajmy, że to wszystko kosztuje. Rehabilitacja kosztuje, pomoc psychologiczna kosztuje. A te pieniądze, które zbieramy, to właśnie idą i pomagają tym najuboższym i tym, których spotkało takie wielkie nieszczęście, taka wielka tragedia.
1: Czyli rozumiem, że cała akcja polega na tym, że wy robicie hałas, tak, a w związku z tym hałasem ludzie się od was tak dowiadują jest i wpłacają kasę na pomoc.
0: Tak, można wpłacać na zrzutce. Każdy maluch to w ogóle, pamiętam drugą edycję Wielkiej Wyprawy Maluchów i wtedy pojawiło się nagle na którejś odprawie, ktoś rzucił takie hasło, że to jest pucha dla malucha i nagle jakby z hasła rzuconego na odprawie przed startem w kolejny etap powstała cała akcja, że każda z załóg zbiera pieniądze, czyli każda z załóg to jest puszka i każda z załóg robi wszystko, żeby tych pieniędzy mieć jak najwięcej, czyli rywalizacja pojawia się właśnie wśród tych załóg, czyli wyobraź sobie sytuację, kiedy jedzie Kajetan Kajetanowicz, w innym samochodzie jedzie Maciek Wisławski, jeszcze w innym jedzie Michał Wiśniewski.
1: I oni w tych maluchach?
0: I oni zaczynają ze sobą rywalizować, że ja wymyślę lepszy challenge, ja zdobędę więcej pieniędzy, ja uzbieram na swoją puchę jeszcze więcej. No w tym roku naprawdę było bardzo fajnie. Tych znanych i lubianych było dużo. I to też jest super, bo o tym też rozmawialiśmy w Krakowie na Rynku Głównym i prowadząc zakończenie Wielkiej Wyprawy Maluchów powiedziałem, że to jest cudowne, że dzisiaj jesteśmy w takim miejscu z takimi ludźmi, których bardzo często znamy z ekranu, bardzo często im kibicujemy, wspieramy i są dla nas bohaterami i autorytetami. A dzisiaj jesteśmy w tym samym punkcie, bo jedziemy tymi samymi samochodami, śmierdzimy tak samo po 12 godzinach w tym aucie, mamy dokładnie te same stroje, mamy ten sam priorytet, jemy to samo na kolację, śpimy w tych samych hotelach i wow, jakie to jest piękne.
1: Poczekaj.

0: Chociaż wiesz, oni mają firmy, biznesy, dużo, dużo pieniędzy. Wiesz, no to, właśnie, to zderzenie jest świetne.
1: Okej, okay. Wisławskiemu jestem w stanie uwierzyć w to, że potrafi jeździć takim autem, że potrafi się w nim odnaleźć. No tak. I w razie czego, jak się tam zepsuje, to nawet podejrzewam, że akurat on będzie miał w podręcznym bagażu zestaw narzędzi, żeby to naprawić.
0: Albo książkę, jak naprawić molocha w weekend.
1: No, pamiętam, ale dobra, no ale jest trochę takich, wiesz, celebrytów, którzy mają pewnie limuzyny, mają swoich kierowców, a malucha to widzieli może w 40-latku, jak Karwowski jechał do pracy. Nie? Mhm. Jak oni się odnajdują w takich autach?
0: Zaskakująco dobrze. Na szczęście Wielka Wyprawa to jest tak dobrze działająca maszyna, że mamy swoich instruktorów.
1: Instruktor tak, jazdy maluchem.
0: Naprawdę tak jest. Jest Paweł Janicki, który jest świetnym instruktorem. Jest... Ma tak szeroką wiedzę, jeśli chodzi o prowadzenie samochodu ekstremalnego, prowadzenie samochodu rajdowego i tak dalej, więc on naprawdę ma to w małym palcu. I organizował szkolenia. I za każdym razem, przed każdym kolejnym etapem, ci młodzi ludzie, którzy kompletnie są nie z naszych czasów, czyli nie pamiętają maluchów i dla nich jest to abstrakcja muzealna, dostawali taki background w postaci właśnie, jak jeździć, jak zmieniać biegi. Słuchajcie, tu jest jedynka, tu jest to, co robimy. Bo mieliśmy taki problem w Alpach szwajcarskich i francuskich, bo masz długie zjazdy. W maluchu zagotować hamulce to jest bardzo łatwo. Jeśli stracisz hamulce na przykład... na przełęczach, które nie mają zabezpieczeń, to masz gigantyczny problem, bo jakby nie możemy do tego doprowadzić.
1: Więc, no żarty żartami, ale to jest poważna sprawa.
0: No, dokładnie, no wjechaliśmy już maluchami...
1: Zaglądasz śmierci w oczy.
0: Wjechaliśmy maluchami na 2800 metrów. Więc to nie są żarty. No i nagle spaść z takiej wysokości maluchem, no dramat. Więc ci młodzi ludzie, którzy nie do końca mieli styczność z maluchem, a dzisiaj jeżdżą nowymi samochodami, które mają super systemy, które informują o wszystkim...
1: Tak.
0: To musiały się przeszkolić. Więc ta wiedza, jak hamować silnikiem, jak hamować biegami, jak się poruszać, jak posługiwać się tym samochodem, co robić, jeśli ten samochód się grzeje, bo mamy 40 parę stopni, co zrobić, jeśli wjeżdżamy na 2800 i jest na przykład...
1: Ja mam automat, wszystko. Ja bym się po prostu tam pogubił.
0: Wiesz, i nawet prosty przykład. Mieliśmy, złapała nas niesamowita ulewa w Szwajcarii. Lało, ja nie widziałem takiego deszczu. Ja naprawdę, jak żyję 41 lat, nie widziałem czegoś takiego. To było urwanie chmury. Motocykliści, którzy z nami jechali w asyście, mówili, że jechali po jeziorze. Oni mieli, wiesz, po płoś wody. No i dobra. I są te maluchy. I nagle się okazuje, że maluchy mają zaparowane przednie szyby. Tam w tych maluchach nic nie widać. Robi się dramat. Wycieraczki przestają działać, więc wiesz...
1: No i co wtedy?
0: No właśnie. I nagle się okazuje, że tutaj rozwiązaniem przychodzi ta wiedza, którą zdobyłeś na odprawie. Fletnerka. Wiesz, co to jest fletnerka?
1: Nie mam bladego pojęcia.
0: To są te dwa trójkątne okienka w maluchu. I nagle otwierasz te dwie fletnerki, prawa, lewa, i nagle okazuje się, że masz lepszą klimatyzację niż w swoim wypasionym samochodzie, wiesz. I to powietrze opływa tę przednią szybę i nie ma opcji, żeby ona ci zaparowała. Po prostu nie ma. Więc ci młodzi ludzie...
1: Czekaj, a nie pada ci do środka trochę?
0: Co, to przyjmujesz się tym? No, proszę cię.
1: W sumie, rację, jak mam zginąć, czy mam mieć trochę mokro, to wolę mieć trochę mokro.
0: Siedzisz na dziwnych fotelach... plastikowych, które udają skórę, jedziesz prawie tyłkiem po asfalcie, to nagle ci będzie przeszkadzało to, że ci pada. Nie, no coś ty. Jedziesz dla dzieci, więc wiesz, jakby też masz trochę inny priorytet, nie? Poza tym to jest takie wyzwanie, że wiesz, przyjeżdżasz do hotelu po 12 godzinach i potem, gdy pokonałeś 500 kilometrów wiejskimi drogami, tym maluchem, jesteś zmordowany przeokrutnie, ale nie czujesz tego zmęczenia. Zmęczenie przychodzi dopiero w momencie, kiedy się kładziesz na łóżku i nagle jest, o matko. Po czym rano wstajesz, nakręcasz się i nakręcają ci ludzie, którzy są uśmiechnięci, są z super fajną energią i jakby wiedzą, po co to robią. I to jest magiczne. Jestem od 4 lat i nie wyobrażam sobie nie być na Wielkiej Wyprawie Maluchów. Kocham tę
1: imprezę. Co się nie popsuło w takim aucie?
0: Prowadzimy statystyki i zawsze uwielbiam chodzić do serwisu. To krótko o serwisie, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie. Mamy serwis dzienny i serwis nocny. Serwis dzienny naprawia maluchy w ciągu 20 minut. Na trasie. Jeśli to się nie uda, to serwis dzienny zabiera takiego malucha na lawetę, którą ciągnie bus. Więc pasażerowie i załoga ląduje w busie, maluch na lawecie. Jeśli mamy więcej maluchów na lawetach, następuje tak zwana komasacja, czyli za nami jeszcze jedzie lora, więc spotykają się serwisy na którymś z parkingów, albo na przykład na lunchu i przeładowują te maluchy, czyli z małej lawety idzie to na lorę. Jeśli nie da się naprawić w ciągu 20 minut, bo jak się da, okay, no to jedziesz dalej.
1: To jedziemy dalej, no.
0: Tak. I później te maluchy lądują na serwisie nocnym i ekipa, która w ciągu dnia, kiedy my jedziemy, śpi, wieczorem się budzi, je śniadanie około godziny 18-19, paranoja, i zaczynają naprawiać te samochody przez całą noc, tak żeby one o 4-5 rano były dobre.
1: Jak Dakar, lepiej jak Dakar.
0: Dokładnie. I później prowadzone są statystyki, co się zepsuło. I w tym roku po pierwsze... Były problemy z hamulcami.

0: Tami, domyślasz się dlaczego, bo bardzo dużo hamowaliśmy, była wysoka temperatura i tam jest taki czujniczek specjalny, który zapala światła. Mhm. Taka z worka. Psuło się to notorycznie. Oni w pewnym momencie, serwisanci, jechali gdzieś na jakieś szroty, uruchamiali swoje kontakty i szukali tych elementów. Padały strasznie szybko i strasznie często klaksony. Nie wiedzieć czemu.
1: Nadmiernie używaliście.
0: Właśnie, mieliśmy... No tak, no bo jak wjeżdżasz do miasteczka, to wiesz, pierwsze co robisz, to trąbisz. Mieliśmy duże problemy z pompami paliwa. Więc non-stop to wymieniali. A tak to nic się nie psuło.
1: Ferrari, Lamborghini, mhm. Porsche,
0: tak.
1: Maluch. Z tyłu. To są właśnie auta, którymi tak. nigdy nie jeździłem. I chciałbym zapytać, jak się prowadzi auto z silnikiem z tyłu?
0: Fajnie. Ja lubię prowadzić malucha. Ja lubię jeździć maluchem, bo paradoksalnie patrzysz na to auto i mówisz, strasznie małe, będzie ciasno. Wsiadasz do niego, mówisz, oj, jest ciasno. Ruszasz i mówisz, nie jest tak źle. Przełęcz, furka, pas. I tam jest mnóstwo fajnych zakrętów. I przejeżdżają tam ludzie super wypasionymi furami. Takimi, że wow, naprawdę robi to wrażenie. I mijamy taką ekipę, która jedzie 11 Porszakami. I my się mijamy na tych zakrętach. Prawy, w lewy, wiesz, tu skała, tu skarpa, wiesz, mm-hmm. tu przepaść, tu bez bandy. I oni się bawią. Po czym w pewnym momencie mijamy się, my tymi maluchami jedziemy dalej, zatrzymujemy się na jakimś tarasie widokowym, żeby porobić fajne zdjęcia. I za chwilę bum, bum, bum, bum, bum, podjeżdżają panowie z Porsche. Podjeżdżają po to, żeby porobić zdjęcia, więc wiesz, nagle okazuje się, że jeśli ktoś, kto ma takiego Porszaka wypasionego i przyjeżdża na taką trasę, wraca, żeby spotkać te maluchy i pogadać o tych maluchach, to znaczy, że ten samochód jest kultowy, chociaż za jedno Porsche to byś sprzedał wszystkie te maluchy. Ale to w ogóle niesamowite.
1: Czekaj, te maluchy też tam tak. po swoje stoją, żeby nie było. To nie jest też tak, że...
0: Zmieniło się. Pamiętam, jak moi rodzice sprzedali za 500 zł, nie? No dzisiaj to już...
1: Ojej, dzisiaj no. to koło kupisz.
0: Były też takie sytuacje, kiedy serwis musiał coś naprawić i trzeba było podnieść malucha, więc wiesz, jakby nie masz...
1: Bierzesz trzech chłopa.
0: Tak. I przechylasz malucha na bok i serwisant od dołu pracuje. Wiesz, tam 6 osób trzyma tego malucha tak pod kątem. Po czym jest opuszczany i jedziemy dalej. No, przestawianie malucha, przepychanie. Co się psuje? Psuje się zawsze, mamy takie taką falę, znaczy dwie fale, kiedy coś się psuje. Pierwsza to jest sam początek, sam start, bo te maluchy zimują, więc po zimie one są wybudzane z tego zimowego snu i ruszają na wielką wyprawę. Oczywiście są serwisowane, przygotowywane i tak dalej, ale nie jesteś w stanie przeserwisować całego malucha. Więc ruszasz na wielką wyprawę i psuje się. Wszystkie gumowe elementy, lizaki, wybieraki, śrubki odpadają, więc wiesz, nagle się okazuje, jedzie załoga Wisławski i Bielak i nagle pojawia się taki komunikat. Halo, halo, tu załoga tam 23. Mamy pewien problem. Nie działa nam dwójka i trójka. No więc serwis mówi, no to zjedźcie na pobocze. Zaraz was naprawimy. Ale sobie radzimy. Jedziemy dalej. Czyli nagle się okazuje, że oni jedynka, czwórka i oni jadą, wiesz. Albo na przykład ludzie, Kajetan Kajetanowicz sam naprawiał sobie gaźnik. Potem coś mu spadło, coś przystało, coś zaczęło przerywać, więc wysiadł i sam zaczął naprawiać sobie ten samochód. Pamiętamy takie czasy, kiedy jeździliśmy maluchami i jako dziecko to była moja ulubiona kolorowanka, czyli jak naprawić malucha, no.
1: A skąd wy te maluchy wszystkie bierzecie? Bo to nie jest takie też proste zorganizować tyle maluchów. No bo jeszcze celebrytów to jeszcze w Polsce trochę mamy, ale maluchów coraz mniej.
0: Mm-hmm, to prawda, to jest w ogóle niesamowite, bo po te maluchy to mamy takich mistrzów, którzy jeżdżą albo do Anglii, a to do Włoch. Sprowadzają je z całej Europy. Bo pojawił się, bo gdy wylądowaliśmy w Normandii tymi maluchami, gdy podjechaliśmy...
1: Brzmi co najmniej
0: tak,
1: powrót do historii.
0: Niezręczność słowna. To gdy przyjechaliśmy i wjechaliśmy prawie na plażę w Normandii maluchami... To mieliśmy jednego malucha właśnie z kierownicą po prawej stronie. Kupiony właśnie w Wielkiej Brytanii, sprowadzony, wow. Wiesz, to w ogóle jakaś niesamowita historia, były takie cuda. Część maluchów właśnie kupowana jest w Polsce, część maluchów to są totalne gruzy, które się kupuje za śmieszne pieniądze i później cały serwis intensywnie pracuje, żeby przygotować te maluchy do wielkiej wyprawy maluchów. Są też tacy, którzy sami je przygotowują, są też tacy, którzy mają, jest jakby duża firma, która zleca serwis przygotowanie malucha właśnie na tę wyprawę. No, wokół tego jakby urosła taka miłość do tych samochodów. Fani motoryzacji tworzą tę imprezę. Czyli 126 Evolution to jest stowarzyszenie, które kocha Fiaty, kocha maluchy i wokół tych maluchów kręci się jakby ich istnienie. I oni też organizują wielką wyprawę maluchów.
1: Wiesz, bo to jest cała logistyka, jak mówisz. Tutaj ogromna. Lawety, tutaj wiesz, mechanicy.
0: Naprawdę chcesz wejść w temat logistyki? Ja jestem wielkim fanem tej logistyki.
1: No to powiedz.
0: To jest w ogóle coś niesamowitego. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że każdy maluch ma GPS-a. To jest najnowocześniejsze urządzenie w maluchu. Jakby cały maluch jest starą konstrukcją, ale ma, wiesz, lokalizator GPS.

0: No. Po to, żeby centrum kierowania wyprawą, które jedzie na samym początku, widziało lokalizację poszczególnych maluchów. I tutaj też rodzą się ciekawe historie. Pracujemy na
1: Czyli
0: Google.
1: To jest ten grot tej całej strzały.
0: Właśnie. Mm-hmm. Pracujemy na Google, więc dostajemy informacje, koordynaty każdego poranka. My nigdy nie wiemy, gdzie będziemy wieczorem. Dostajemy je sukcesywnie, żeby nam się to nie pokręciło. Oko. Więc dostajesz koordynat, klikasz na ten link, przenosi cię do mapy i mapa ci wyznacza cel dojazdu i miejsce, gdzie będziemy na przykład tankować albo jeść. I Google bardzo często interpretowało 40 maluchów jako gigantyczny korek i nagle serwis, który jedzie na samym końcu, widzi te maluchy, że one jadą w rzędzie i wiesz, jedzie 20 maluchów, które pojechało prosto, po czym nagle 10 w prawo, 10 w lewo.
1: No tak, to po Google
0: i serwis mówi, halo, halo, halo, wróćcie,
1: wróćcie,
0: bo Google stwierdził, że jest korek, więc trzeba to objechać, więc puścił maluchy jedną i drugą alternatywną trasą, a serwis, no jakby zawsze jedzie na samym końcu. Samo tankowanie jest niesamowicie ciekawe.
1: No właśnie, no bo przecież to trzeba jeszcze wszystko zatankować. Jakbym zobaczył 40, ile maluchów wierzę?
0: 72. 72. W wersji europejskiej, w tej rundzie europejskiej, w polskiej było odrobinę mniej, ponad 60.
1: To zaraz to też wyjaśnimy. Mhm. 72 maluchy, jakby stały przede mną na stacji benzynowej, to naprawdę...
0: To co byś zrobił? To ci opowiem zaraz, co robili ludzie.
1: Zacząłbym płakać, modlić się, wiesz, no, wiele rzeczy.
0: A ludzie w Europie, ludzie w Polsce wysiadali ze swoich samochodów i lecieli do nas i robili sobie zdjęcia i rozmawiali i szukali tych celebrytów, którzy z nami jadą. I w ogóle to było szaleństwo, więc stacja benzynowa sparaliżowana.
1: A jak się tankuje 72 maluchy?
0: Właśnie, wyciągasz pistolet. Mamy superwajzorów. Jedziemy w dziewiątkach, czyli jest 9 maluchów, które jadą w grupie, bo przecież pamiętajmy, że zmieniły nam się przepisy. Jeśli będziemy mieli zgromadzenie 10 tam pojazdów w jakimś miejscu, to musi być zgłoszone.
1: No, nie to już jesteś protestem.
0: Sobie, okay. Tak, nie wyobrażam sobie sytuacji, że zatrzymujemy się na stacji, zgłaszamy do gminy, że wie, że będziemy, no absurd, no. W ogóle te przepisy, podobno jeszcze nikt za to jakby nie pociągnie, ty został do odpowiedzialności, ale przepis jest durny. I teraz tak, mamy 9 maluchów i jedziemy na stację benzynową, więc podjeżdża 9 maluchów. Supervisor, czyli ekipa rządząca tą 9-osobową grupą, czy 8, bo on jest 9, bierze pistolet i tankuje. Każdy ma obowiązek odkręcić korek do wlewu paliwa, bo żeby to usprawnić. Więc podjeżdżasz już z otwartym wlewem i on tylko leje. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. Odkłada pistolet, płaci i następny supervisor podchodzi i tankuje. Pierwszy, drugi, dokładnie tak samo. Pierwsze dni na wielkiej wyprawie to jest dla ciebie taki szok, bo nie wiesz, dokąd jedziesz. Nie wiesz, co będziesz robił. Nie wiesz, gdzie będziesz spał. Nie wiesz nic. Nic. Wiesz tylko, że jedziemy dla dzieci, wiesz, poszkodowanych w wypadkach. Po czym dostajesz SMS-y z koordynatami, po czym drugiego, trzeciego dnia mówisz, że to nie wiedzieć jest super, bo jesteś skoncentrowana na czymś zupełnie innym. To jest jakby inna optyka funkcjonowania.
1: Słuchaj, bo wspomniałeś o tym, że jest polska edycja, jest zagraniczna, ale to jakby wszystko się łączy ze sobą. Jak to wygląda? No bo Dakar wiadomo, od miejsca do punktu i wiecie, jak jedziecie. A tutaj jak to wygląda?
0: Tutaj tegoroczna edycja wystartowała 28 czerwca. Startowaliśmy z Wrocławia i od razu kierowaliśmy się w Europę, czyli od razu kierowaliśmy się Czechy, później przejechaliśmy do Niemiec, później tak jeździliśmy trochę po takim slalomem, czyli Niemcy, Austria, potem wjechaliśmy do Szwajcarii. Tu mieliśmy gigantyczny problem, bo przecież łączność, my pracujemy w radiu na łączności, jakby musimy się połączyć z radiem. Nagle się okazuje, że Szwajcaria, nie mamy roamingu, trzeba coś dokupować, trzeba kombinować, więc to też wymagało od nas pracy. A jedzie. To też nie jest tak, że my jedziemy na zwiedzanie. To jakby nie zatrzymujemy się, nie spacerujemy sobie po okolicy, nie robimy sobie fotek w fajnym mieście, bo cały czas peleton jedziemy. Musimy dojechać o konkretnej godzinie, więc cały czas jest to ta gonitwa mimo wszystko i to poganianie tych szczeniaczków, czyli tych maluszków. I ta edycja europejska zakończyła się na plaży w Normandii. Potem mieliśmy dość bardzo skomplikowaną operację logistyczną, bo masz 72 maluchy, plus kilka wozów technicznych, między innymi centrum kierowania wyprawą, specjalny samochód do łączności, który robi nam internet dla wszystkich maluchów i jakby krótkofalarstwo działa. Mamy takie specjalne krótkofalówki, które działają po GSM-ie, żeby nie być zależnym właśnie od tych fal. Tylko od internetu jesteśmy zależni, więc jedzie z takimi wielkimi antenami. Potem zaczynają się maluchy, potem jest jeszcze specjalna ekipa rescue. Jadą z nami motocykliści ratunkowi, czyli Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska. Oni nas ubezpieczają. Jest karetka, są lekarze. Stary, to jest takie przedsięwzięcie. No i dobra, jesteśmy w Normandii.
1: Dwie przecznice dalej, czołgi. Wszystko jest.
0: Tak jest. Jadą jeszcze wozy opancerzone, czyli wozy serwisów. Czyli takie wielkie wranglery, które mają absolutnie mnóstwo części. Jedzie właśnie samochód z częściami, jadą te lory. Zaczyna się wielka wyprawa. Jest pierwsza odprawa, na której jest absolutnie obowiązek być. I Marcin Małysz, który jest dyrektorem wyprawy, mówi, słuchajcie, żarty się skończyły. Nie myślcie sobie, że to jest wycieczka krajoznawczo-turystyczna, bo nie. To jest wyprawa, więc jakby to

0: Hasło wyprawa dla niektórych na początku jest haha, super, jedziemy maluchami, jest zabawa. Nie, nie, nie. Po pierwsze, szybko dowiadujesz się, że to nie jest zabawa. Szybko przychodzi zmęczenie, a potem jakby uzmysławiasz sobie, po co ty to robisz. Po co wykonujesz ten trud? Przede wszystkim po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. A jak zwrócisz na siebie uwagę, to potem zwracasz uwagę na problem. A jeśli masz problem, no to wiesz później, jak go rozwiązać. Właśnie zbierając pieniądze na dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych.
1: Na ten moment zebraliście ponad 2 miliony. Masz takie poczucie, że to ma sens?
0: Ma sens. Od samej pierwszej edycji, czyli pierwsza, druga, trzecia, czwarta, zebraliśmy już teraz w takim razie z tymi 2 milionami będzie 15 milionów.
1: Fajnie.
0: Tych pieniędzy nigdy nie będzie za dużo. Jakby nie powiemy nigdy, że już mamy tyle, że super. Już nie, te potrzeby są ogromne. Niestety cały czas dochodzi do wypadków i cały czas w tych wypadkach cierpią najmłodsi.
1: A co byś powiedział mojej córce? Ostatnio nie kupiłem rower. No. Wkurza się, że musi nosić kask, bo psuje jej to fryzury, ale niestety, sorry. A co byś jej powiedział? Co byś jej poradził? Bo ja, wiesz, cały w nerwach za każdym razem, jak ona wychodzi.
0: To fajna rozmowa w ogóle, myślę, absolutnie na poważnie z dzieckiem. Jest tak, że wiele rzeczy w naszych organizmach dzisiaj da się naprawić, da się wymienić, da się usprawnić. Jeśli złamie nam się ręka, to z bólem, ale ona zrośnie. Jest bardzo prawdopodobne, że poradzą sobie lekarze ze złożeniem tak, że wróci do pełnej sprawności. Z nogami będzie podobnie, z obojczykami będzie podobnie, z żebrami będzie podobnie, z organami wewnętrznymi też będzie podobnie. Da się to naprawić, ale jest jeden organ, którego się nie da wymienić. I to jest właśnie głowa. I jak ta bania się uszkodzi, bo nie będziemy jeździć w tym kasku, no to mamy gigantyczny problem. No, więc jakby to jest straszne, ale taka jest rzeczywistość, więc chrońmy to, co jest najcenniejsze.
1: A myślisz, że będzie kolejna edycja?
0: No musi być, bo jesteśmy po prostu potrzebni, czujemy tę potrzebę i czujemy tę siłę i tę moc. Więc mam nadzieję, że tak. Ustalenia różne, już nawet w rozmowach pojawiło się Maroko, nie wiem, czy maluchy pojadą do Maroko, ale no chciałbym i jesteśmy tak zgrani z tą ekipą, że od 4 lat, wiesz, jakby to się rzadko zdarza w medialnym świecie, że patronujesz takiemu wydarzeniu przez 4 lata, jeździsz, ciśniesz te kilometry, jesteś członkiem załogi. Nagle się sobie zadajesz pytanie, czy ja jestem z radia w radiu, czy ja jestem na wyprawie, bo jestem uczestnikiem wyprawy. I to jest taka hybryda, to jest połączenie fajnej pracy z czymś dobrym.
1: Bardzo dziękuję ci za to spotkanie. O wielkiej wyprawie maluchów mówił Kuba Marcinowicz z Polskiego Radia Kierowców. Trzymam kciuki za to, żeby pojawiła się kolejna edycja. Program nazywa się TDI. Ja wiem, od razu się uśmiechasz, ale to są tylko dobre informacje.
0: W ten sposób, dobrze, niech będzie.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
2: TDI. Tylko dobre informacje.
3: Jest 12:33.
4: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
3: A skoro trwają wakacje, to teraz porozmawiamy o wakacyjnym rynku pracy, o pracy sezonowej. Powiemy też o historycznej zmianie. Coraz mniej młodych ludzi chce wyjeżdżać do pracy za granicę, na przykład do Niemiec czy Holandii. Dziś coraz częściej zostają w kraju. Powód jest prosty. Zarobki w pracy sezonowej w Polsce są coraz bardziej atrakcyjne i to widać w danych. Będzie też o tym, że sztuczna inteligencja coraz mocniej zmienia rynek pracy i zaczyna wpływać nie tylko na proste, powtarzalne zajęcia i to się właśnie dzieje. To nie jest scenariusz odległej przyszłości, ale proces, który już trwa. Jakie zatem zawody są zawodami przyszłości? Proszę pozostać z Polskim Radiem 24.
2: Saldo Ekstra.
5: Przed mikrofonem Justyna Golonko. Zapraszam na naszą niedzielną gospodarczą audycję. Dziś powiemy więcej o pracy sezonowej, bo lato mamy w pełni. No a jak temat pracy sezonowej, to jest ze mną oczywiście ekspert w tym temacie. Krzysztof Inglot, Personal Service, z rynkiem pracy związany od ponad 30 lat.
6: Tak, 30 lat i to aż ciężka liczba do powiedzenia.
5: Ogromna wiedza, wielkie doświadczenie, także możemy nawet porównać te sezony do sezonów, a nawet dekady do dekad. Panie Krzysztofie, mamy środek lata, to czas wzmożonej pracy sezonowej, pracy wakacyjnej. Jak to wygląda? Jaki to jest sezon?
6: Mamy stabilny sezon i to jest naprawdę dobra wiadomość, bo początek roku był taki, który mógł niektórym ludzi napawać obawami albo budował taki potencjalnie niestabilny wizerunek. Ale mamy dane za czerwiec, teraz 2026. Jeżeli chodzi o 50 największych portali rekrutacyjnych w Polsce, tam jest 258, prawie 259.

0: 9 tysięcy ofert pracy zarejestrowanych, które się pokazują i to jest 9,5 tysiąca więcej niż rok temu, więc mamy nagle po takim słabszym maju, słabszym kwietniu wzrost ilości ofert pracy. To jest 4% wzrost, gdybyśmy spojrzeli sobie w ten sposób. To daje dobrą informację. Znaczy, że pracodawcy w tej chwili zaczęli budować miejsca pracy. Oczywiście jest to ten czerwiec też wakacyjny, ale rok do roku mamy te 4% wzrostu. To pokazuje, że to co najważniejsze, pokazuje ta liczba, że taki długookresowy trend, praktycznie roczny trend, kiedy mieliśmy cały czas spadek ilości ofert pracy na rynku, no w tej chwili się zakończył, tak? I mamy leciutkie odbicie, niech to będzie jaskółka lepszej przyszłości.
1: No właśnie, bo to są dobre dane, bo tak jak pan powiedział, my wcześniej o tym rozmawialiśmy i wtedy mówiliśmy o tym, że jak spojrzymy właśnie na ten rynek pracy sezonowej, to takie troszkę zaskakujące i negatywne dane, bo tych ofert pracy było mniej. Teraz, jak pan powiedział, są wzrosty, czyli się cieszymy. No i spójrzmy na te oferty pracy, gdzie tej pracy w tym sezonie jest najwięcej.
0: Dobry sezon w Polsce, pewnie pracy wakacyjnych. Oczywiście mamy teraz chwili jeszcze dużo na rynku, bo mam się oferty, jest to lipiec, więc będziemy mieli dużo ofert w turystyce, czyli cała horeka, hotelarstwo, restauracje, te prace dorywcze. Tutaj powiem, że ciekawe rzeczy dzieją się w pracy dla studentów, bo te wynagrodzenia, które i tak są wysokie, bo Polska ma specjalny pakiet. Przypomnę o tym, że osoba ucząca się do 26 roku życia zarabia netto tyle samo, co brutto. Czyli w tym wypadku na umowie cywilnej to jest 31,50 na rękę, ale z oferty pracy są i po 40 zł na rękę, po 45 zł na rękę i są oferty pracy na przykład za 50 zł na rękę dla osoby młodej. To jest logistyka, to są duże centra logistyczne, czyli taka osoba pracując tam przez miesiąc, cały dwa miesiące, to średnie wynagrodzenie miesięczne, które na rękę może zarobić, to jest w okolicach 9,5–10 tysięcy złotych.
1: Ale to są wysokie stawki.
0: Wysokie stawki i są one w tej chwili, takie rekrutacje cały czas trwają. To nie są jakieś dane historyczne. Mówię o danych z dzisiaj. Przypomnijmy sobie, że 10 tysięcy złotych to jest w okolicach 2300–2400 euro. Nasze przyzwyczajenia właśnie wakacyjne, dużo osób jeździło i rodziców jeździło, a potem młodzi jeździli zawsze na saksy, żeby sobie zarobić na studia, na wakacje, na te wszystkie różne wydatki, no to w tej chwili stoi pod znakiem zapytania, bo w Niemczech możemy zarobić 1700–2000 euro. Tu mamy 2400 euro, ale przecież nie zapłacimy za nocy, nie zapłacimy za podróż, nie mamy rozłąki. Mama nam ugotuje obiad, jeżeli mieszkamy dalej z rodzicami. Masa im plus, czyli te wynagrodzenie jest nawet dużo wyższe niż tylko ta różnica, która wynika z samej płacy. Czyli duża rewolucja dokonała się na rynku pracy. Dochodzimy, już haczymy w niektórych momentach właśnie o wynagrodzenia europejskie, czyli ten nasz optymizm, który mieliśmy zawsze, że przez dekadę dorobiliśmy się i gonimy cały czas tą Europę. No teraz wychodzi na to, że w tym obszarze, jeżeli chodzi o prace dorywcze w tym sezonie, w logistyce we Wrocławiu przegoniliśmy wynagrodzenia zachodniej Europy.
1: To chyba można powiedzieć, że powoli kończy się ta era wakacyjnych saksów, jeśli chodzi o młodych ludzi.
0: Tak, i to na pewno też i na stałe, na dużych danych, jeżeli patrzymy na makroekonomię i na statystyki globalne, to mamy ujemne saldo wyjazdów w cudzysłowie, w sensie to są już teraz przyjazdy. Na przykład do Wielkiej Brytanii, tam mamy już od roku, dwóch ujemne saldo. Ujemne saldo wyjazdów, czyli więcej osób wraca niż wyjeżdża w ciągu roku. Mamy z Holandią. W tym roku teraz druga połowa wszyscy jakby przewidujemy, że też Skandynawia będzie miała ujemne saldo wyjazdów i Niemcy, które mają ujemne saldo już teraz na cały ten rok i biją na alarm, bo były też ostatnio bardzo duże artykuły w prasie niemieckiej, że jak dadzą sobie niemieccy rolnicy radę, jeżeli nie ma Polaków, a gdzie są Polacy, co się stało, dlaczego nie przyjeżdżają. Tu się nic nie dzieje na poziomie społecznym, nic nie dzieje na poziomie politycznym, po prostu.
1: Polacy zostali w Polsce.
0: Polacy policzyli pieniądze, mówią, dlaczego mamy u was pracować za tyle, skoro w Polsce zarobimy tyle samo albo więcej. I to jest taka ciekawostka.
1: Panie Krzysztofie, zatrzymajmy się przy tym, bo to jest warte zatrzymania, bo to są takie historyczne dane, takie wyczekiwane. oczekiwane, można byłoby powiedzieć, żeby właśnie o tym mówić na antenie.
0: Tak, pamiętajmy, mówiliśmy o tej dekadzie na początku rozmowy. Tak. Gdybyśmy patrzyli na ostatnią dekadę, to pamiętam konferencję Barometru Polskiego Rynku Pracy, gdzie rozmawialiśmy o tym, że zaczęła się wielkie wyjazdy, na przykład do Wielkiej Brytanii. Przypomnę, 120 tysięcy absolwentów uczelni wyższych nie mieli pracy w Polsce. Bardzo wysokie bezrobocie wśród młodych wtedy.
1: Ja też pamiętam, jak biliśmy na alarm wtedy.
0: Tak, i ten nurt ludzi wyjeżdżają.

Zajął. Wszyscy wtedy odkryli tą Wielką Brytanię. Ci, co pojechali, ściągali kolegów, żony i to wszystko wtedy ruszyło. I mieliśmy ten duży, duże wyjazdy. No to od tego momentu, 10 lat temu, kiedy biliśmy na alarm, widzieliśmy, że coś się dzieje złego z perspektywy Polski albo takiego niepokojącego. Przeszliśmy całą fazę, kiedy już to saldo się odwróciło i mamy ujemne wyjazdy. No a teraz mamy

0: I ci ludzie, którzy właśnie budują popyt i muszą też dobrze wystartować, bo dla nich po 6 latach uczenia się, czy 5 czasami, no jakiekolwiek takie stany długotrwałego wyłączenia z rynku pracy, czyli bezrobocia, to są problemy nie tylko na poziomie ekonomii, bo tu rodzice czasami pomagają i to jest jak gdyby standardowe, ale psychicznie źle się zaczyna karierę zawodową, jeżeli przez parę miesięcy nie możemy znaleźć jakiegokolwiek miejsca.
1: A teraz o tą pracę jest znacznie łatwiej. Powiedział pan o turystyce, no bo to z tym się przede wszystkim kojarzy nam praca sezonowa, wakacyjna. I powiedzieliśmy o młodych ludziach, ale porozmawiajmy generalnie o rynku pracy. Gdzie tej pracy jeszcze jest sporo właśnie o tej porze, tego lata?
0: Mamy sezon, który się jeszcze otwiera, mamy coraz cieplej na dworze, więc te oferty pracy są i można dalej pracować w tych różnych miejscach, gdzie sprzedaje się rzeczy. Mam na myśli Polskie Morze, Polskie Mazury, chociaż tam na razie chyba nie ma takiego dużego ruchu. No, oczywiście góry.
1: Ale wróciło lato, także będzie.
0: Wróciło lato, może coś tam się faktycznie rozkręcić. I tam możemy zarobić mniej więcej 31, mówię o osobach młodych, tak? 31-35 zł na rękę. Tutaj pamiętajmy, żeby z pracodawcą uzgodnić, czy jest jakaś premia od sprzedaży, bo to też czasami pomaga nie tylko temu właścicielowi punktu gastronomicznego, ale też takiemu pracownikowi. Pamiętajmy o napiwkach i pamiętajmy też, zaczynając pracę w gastronomii, szczególnie w tych okresach na krótkie umowy, żeby umowę mieć w ręce przed rozpoczęciem zlecenia. To przypomnę wszystkim młodym po prostu, którzy myślą o takich wyjazdach, szczególnie, że część osób jedzie kawał drogi, bo czasami łączą przyjemne z pożytecznym, czyli zmieniają klimat, jadą ze Śląska na przykład nad morze i tam pracują sobie. Czyli 37-35. Jeżeli na przykład jesteśmy instruktorem windsurfingu, no to te wynagrodzenia sięgają do 50 zł, nawet więcej na godzinę, no to tutaj jest duża, duża możliwość zarobkowania sobie pieniędzy, ale musimy być dobrym specjalistą.
1: Musimy się na tym znać. Gdzie jeszcze dobrze zarabiamy? Bo wy macie taki raport w tym temacie.
0: Dobre zarobki jeszcze możemy mieć w sklepach jako pracownicy sklepowi. Tam jest 30 zł dla osób młodych do 33-34. Też praca jest oczywiście dla osób, które nie są osobami uczącymi się. Logistyka, tak jak powiedziałam, bije rekordy w tej chwili. Czyli mamy wynagrodzenia 35 na rękę, 40 na rękę i 50 na rękę, tak jak powiedziałam, praca wygodna, nie na słońcu, nie na deszczu, czyli jakby nie mamy problemów z klimatem, który też potrafi zaskakiwać. Praca dla tych, którzy się lubią ruszać przy konfekcji, czyli praca z komputerem, z wózkiem i konfekcja. Kompletujemy sobie zamówienia w takim centrum logistycznym. Pracuje koło nas setki młodych ludzi i tutaj zarobimy nawet 50 zł, więc to jest naprawdę ciekawa rzecz. Też można dorobić i tu wynagrodzenia najczęściej w okolicach minimalnej, czyli 37 zł jako opiekun do dzieci. Czasami dużo osób też bierze opiekuna do dzieci na przykład na wyjazdy, więc można przy takich, jeżeli mamy referencje, jeżeli możemy pokazać, że nie jest to nasz pierwszy wyjazd i mamy to coś, co mówi, że dzieci chcą z nami przebywać, no to też czasami nawet do dalszych krajów możemy jechać i mieć te bilety i wyżywienie i pobyt w cenie.
1: No ale tutaj to trzeba mieć te kompetencje, o których pan mówi, to też jest ważne.
0: Tak jest. Jak najbardziej to są przy wszystkich tych zawodach, gdzie powierzamy opiekę nad czy rodzicami, czy naszymi dziećmi, no to tutaj musimy albo mieć wykształcenie kierunkowe i to coś, albo to coś. Czasami to coś też wystarcza, nawet jeżeli nie jesteśmy na kierunku pedagogicznym.
1: Centra logistyczne, o tym pan wspomniał, że tutaj jest duże zapotrzebowanie i my widzimy, że w całej Polsce właśnie takich miejsc przybywa, prawda?
0: Tak, łączy się to z polityką naszych zachodnich sąsiadów, z tym zachowaniem Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o traktowanie sprzedaży tej właśnie internetowej, głównie mam na myśli też kierunek chiński, tak? I tutaj czy Francja, czy Niemcy dosyć restrykcyjnie podeszły. Te centra przenoszą się teraz do Polski. Według mnie to dobrze. Według mnie to dobrze, ale dlaczego dobrze? No może nie jest to fabryka samolotów, nie jest to fabryka pociągów superprędkości, ale są to miejsca pracy i są to miejsca pracy, gdzie młody człowiek może zrobić 40 czy 50 zł na rękę. Wszystkie takie miejsca pracy, gdzie możemy płacić więcej, według mnie to jest im plus. Oczywiście nie mówiąc na same wskaźniki makroekonomiczne, ale też im plus dlatego, żebyśmy czuli się coraz fajniej i mogli zarobić coraz więcej pieniędzy.
1: To powiedzmy jeszcze o tym, że nasza gospodarka rośnie, nasze PKB rośnie. Przed nami naprawdę duże inwestycje, no i można się spodziewać, że tutaj nowych miejsc pracy będzie przybywać.
0: Tak, i widać to po jednym wskaźniku, jeżeli mogę zacząć od wskaźnika, to wynagrodzenie przeciętne, jeżeli chodzi o 2026 rok i o maj, wynosi 9173 zł i to jest aż 5,8% więcej niż rok wcześniej, czyli to wynagrodzenie wyraźnie wzrosło. Najważniejszy jest jeszcze jeden parametr, bo to nie chodzi tylko o to, że rośnie nam płaca minimalna, czy idą wynagrodzenia w górze, ale musimy pamiętać, jak idzie to za inflacją i w tym wypadku ta siła nabywcza realna to jest 2,5%.

0: procenta wzrostu. Czyli tutaj mamy i wzrost wynagrodzenia w nominale i siła nabywcza, czyli to wynagrodzenie powyżej inflacji też nam wzrosło. To pokazuje, przypomnę, że wynagrodzenie, my jesteśmy nauczeni dyskusji często politycznej, że to płaca minimalna rośnie i tutaj to nie są decyzje na tym poziomie. Oczywiście w płacy minimalnej tak. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarkę, wynagrodzenie to jest równowaga, tak jak pani dyrektor mówi, między popytem i podażą na rynku pracy. Jeżeli brakuje pracowników, albo jest ich troszeczkę mniej, albo jest więcej ofert pracy i o to właśnie walczymy, o te tworzenie miejsc pracy, to wtedy te wynagrodzenia będą nam rosły. I zawsze jest tak, że jeżeli mamy dużo ofert pracy, jeżeli pojawiają się nowe miejsca pracy w gospodarce, szczególnie bardziej wykwalifikowane oferty pracy, to będziemy mieli wzrost wynagrodzenia, czyli ten poziom równowagi będzie nam podnosił de facto pensję. Czyli państwo to odnotowujecie u siebie, patrząc co miesiąc na przelew na konto. Gospodarka rośnie i musimy dbać w tej chwili o to, by powstawały miejsca pracy przy polskim samochodzie elektrycznym, gdzie będziemy tworzyli miejsca pracy dla inżynierów, dla wszystkich ludzi związanych z mechaniką i będziemy mieli zapotrzebowania na te wyżej wykwalifikowane osoby. A co to oznacza? Będziemy mieć wyższe pensje, czyli będziemy właśnie w okolicach tej płacy średniej, będziemy powyżej płacy średniej, będziemy płacili 7, 8, 10, 12 tysięcy złotych. To jest to clue, na które trzeba patrzeć, o które musimy walczyć. Kolejny wymiar i zaraz przejdę do innych przykładów tego, że miejsca pracy w technologicznych sektorach są dobre, to pobudzenie na poziomie edukacji. Czyli mamy popyt na inżynierów, mamy coraz wyższe wynagrodzenia dla inżynierów, mamy młodych, którzy wtedy mówią, okej, no jak mam tyle zarobić jako inżynier, czy robotyk, czy automatyk, to ja chętnie pójdę na te studia i się będę bardziej uczył niż na jakichś prostszych studiach humanistycznych.
1: I nie myślę o tym, żeby wyjechać z kraju?
0: A tu mamy dużo do zrobienia. Powiem, że niestety polskie uczelnie są w 500, ale niestety blisko 500, a nie na początku. Na początku 10 najlepszych uczelni na świecie jest 8 uczelni chińskich. To pokazuje, że uczenie matematyki, uczenie technologii i tego typu kierunkowanie młodzieży przynosi efekt. Dlatego tak bardzo mówię o tych inwestycjach. Dlatego port komunikacyjny, bo tam też miejsca pracy skomplikowane, miejsca pracy z wyższymi kwalifikacjami, czyli znowuż wyższe wynagrodzenia i polski atom i znowuż wyższe wynagrodzenia i parę tysięcy miejsc pracy w samej elektrowni i do tego w takim ekosystemie, który się tworzy wokół, czyli firmy usługowe, obsługujące, to są dziesiątki tysięcy miejsc pracy i tam wszędzie płacimy więcej, bo żeby zrozumieć, przy produkcji ryby możemy płacić i płacimy płacę minimalną, na przykład, hipotetyczny przykład, no jeżeli ktoś jest inżynierem i obsługuje elektrownię atomową, to wiadomo, że będziemy płacili mu więcej i wiadomo, że każda firma usługowa, która powstanie przy tej elektrowni, będzie miała wyższy poziom wynagrodzeń.
1: To właśnie zatrzymajmy się, powiedzmy o tych top zawodach przyszłości, bo wspomniał pan o tej atomówce, wspomniał pan o CPK. To wszystko są ogromne inwestycje, ale tutaj też, i o tym też mówimy, brakuje specjalistów.
0: Tak, i jeszcze zapowiadana inwestycja, wielka fabryka Foxconna, półprzewodników pod Wrocławiem, czyli wielkie zatrudnienie dla absolwentów Politechniki Wrocławskiej i nie tylko, bo granie z tego regionu Polski zachodnio-południowego, tam znajdą, mam nadzieję, miejsce pracy mądrzy, inteligentni, wykształceni ludzie, którzy będą budowali najnowsze technologie, jeżeli chodzi o półprzewodniki. I to tak samo pokazują nam te statystyki globalne. Bardzo duży w tej chwili wzrost ilości ofert, jeżeli chodzi o miejsca pracy, całej sektorze cyberbezpieczeństwa. Bardzo wzrósł popyt na pracowników, jeżeli chodzi o specjalistów do spraw ochrony zdrowia i opieki, ale tak samo do pracy w cloudzie i big data. I tam mamy wzrost o prawie 13%. IT, wzrost ofert pracy w czerwcu o 9%, miesiąc do miesiąca i to jest ponad 1000 ogłoszeń ekstra, które się pojawiły, ale pamiętajmy o tym problemie, który powoli jest. Sztuczna inteligencja wypiera juniorów.
1: O to chciałam pana zapytać, bo ta sztuczna inteligencja coraz mocniej zmienia rynek, no i zaczyna wpływać nie tylko na proste, powtarzalne zajęcia. I to się już dzieje. I to nie jest jakiś scenariusz odległej przyszłości, ale proces, który już trwa.
0: Tak, była taka strategia, która skończyła się w 2020 chyba roku, gdzie pojmowaliśmy ingerencję sztucznej inteligencji w rynek pracy i w gospodarkę i robotyki na poziomie zastępowania miejsc pracy. Czyli mieliśmy tą wizję, że do tej pory człowiek przykręcał śrubki na linii produkcyjnej, a teraz tam stoi humanoid. Na dzisiaj jest troszeczkę inaczej. 2020 roku raczej idziemy w kierunku takim, że widzimy zagrożenie ze sztucznej inteligencji w momencie, w którym zastępuje ona niektóre czynności, czyli nie wycina całego stanowiska pracy, ale zastępuje czynności. Hipotetycznie, gdyby to przedstawić, mamy kancelarię prawną, gdzie do tej pory pracował

0: bardzo dobry mecenas i pracował dla niego 3-4 juniorów, którzy skończyli studia i się uczyli tego zawodu. Dzisiaj już nie trzyma 3-4, wystarczy 2. Czyli te czynności łatwe, proste, przygotowania dokumentów.
1: To robi sztuczna inteligencja.
0: Robi sztuczna inteligencja. Mam kontakty, rozmawiałem w zeszłym tygodniu z dużą firmą, która zatrudnia dziesiątki tysięcy programistów i mówi do mnie: Krzysiek, ja do tej pory do takiego prostego zadania potrzebowałem 50-60 takiego mojego projektu jako menadżer zarządzający 60 juniorów. Dzisiaj potrzebuję 12. Czyli zobaczmy, polska firma z Wrocławia do tej pory do każdego zadania potrzebowała 50 ekstra juniorów. Dzisiaj wystarczy 12-17 juniorów. Całą resztę pisze sztuczna inteligencja. Czyli problem na przyszłość jest taki, że sztuczna inteligencja nie wycina całych stanowisk, ale wypiera te stanowiska juniorskie, a wspiera tych bardziej eksperckich.
1: I teraz czyli jak ci młodzi ludzie mają się uczyć?
0: To jest tak zwany, jakbyśmy widzieli drabinę kariery, tak do tej pory były te stanowiska juniorskie, wchodziło się do biura, uczyło się, osłuchiwało, potem się awansowało. Dzisiaj problem jest taki, że te dwa pierwsze szczeble kariery są wyrwane z tej drabiny i już, mówi wiceprezes Microsoftu, powiedział parę miesięcy temu, że dzisiaj rekrutując na stanowisko programisty, to są wymagania średniego programisty sprzed 3 lat. Czyli albo jesteś bardzo dobry i jakby do tego chce dojść, musisz być ekspertem w swoim obszarze, bo wtedy sztuczna inteligencja pracuje na ciebie, jeszcze bardziej cię wspomaga i odnosisz sukces zawodowy. Ale jeżeli jesteś słaby w jakimś zawodzie, idziesz na siłę, bo ci rodzice każą, to nie jest dobre rozwiązanie, bo jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że czy sztuczna inteligencja, czy automatyzacja w pewnym momencie cię zastąpi. Trzeba zerwać z tą starą taką jeszcze naszą naleciałością, że posiadanie tytułu magistra to jest przepustka na dobre życie i na dobre wynagrodzenie. Już nie, bo mamy sytuację, że absolwent studiów prawniczych zaczyna od 6,5 tysiąca złotych, a po 3 latach stolarz ma 10-12 tysięcy. To samo mam na myśli z pracownikami budowlanymi, to samo mam na myśli z elektrykami, gdzie zarabiam po 20-25 tysięcy, a nawet więcej. Czyli jest taka sytuacja, że ktoś może być, że osoba, która poszła na siłę na studia humanistyczne, albo poszła na finanse i ekonomię, albo na jakieś inne studia humanistyczne, nie chcę jakby w tej chwili nikogo zrażać, tylko nie czuje się w tym najlepiej, poszła dlatego, że chciała mieć wyższe wykształcenie, na pewno przegra ze swoim kolegą, który poszedł na mechanikę i dzisiaj naprawia samochody za 10-12 tysięcy. Jeżeli chcesz studiować w przyszłości, odnosić sukces, to musisz poddać się niestety jednemu reżimowi. Musisz być ekspertem i lubić to, co lubisz, bo nie będzie w przyszłości miejsca dla osób słabych, nijakich, bo słabi i nijacy, trójkowi absolwenci uczelni wyższych będą zastępowani przez dużo szybciej pracującą sztuczną inteligencję, która zrobi analizę dokumentów prawnych, nie w ciągu dnia czy półtorej, ale w ciągu 7 do 10 minut. I to jest ta różnica.
1: Takie są fakty. Jednocześnie, tak jak pan powiedział, powstają nowe miejsca pracy, ale one będą wymagały znacznie wyższych kwalifikacji, tak, bardziej wyspecjalizowanych kompetencji. No i trzeba się do tego przygotować. I to jest teraz ważne i to jest ogromne wyzwanie przed naszymi szkołami, przed naszymi uczelniami, które przygotowują młodych ludzi do wejścia w życie zawodowe.
0: Bezwzględnie musimy, bo konkurencja jest już praktycznie globalna i w erze AI, w erze tworzenia szybkich stron internetowych i całej tej wymiany wiedzy i danych, no to konkurujemy z całym światem. Musimy tworzyć coraz lepsze, coraz bardziej dobrze uczące uczelnie wyższe, gdzie człowiek nie jest przedmiotem, ale jest podmiotem i ma swojego mentora, który go rozwija, tak jak w tych dobrych uczelniach amerykańskich, gdzie student jest nie tylko kolejnym sprawdzonym egzaminem, tylko jest kontakt bezpośredni między jego mentorem, który go prowadzi w danej dziedzinie i rozwija go nie tylko jako eksperta, ale też jako człowieka, jako osobowość. To tylko taka jedna uwaga i wskazówka, gdzie przegrywamy między innymi, jeżeli chodzi o poziom uczelni. Czyli państwo musi postawić na naukę, na studia wyższe, na podnoszenie kwalifikacji, żebyśmy w przyszłości konkurowali z globalnym rynkiem pracy i z konkurencją. Musimy walczyć o te kompetencje najwyższe, żeby właśnie takie firmy, które robią półprzewodniki, samoloty, pociągi wysokich prędkości, miały inżynierów, którzy będą budowali to i żeby to była ta jedna z przepustek do tego, żeby ta inwestycja do Polski przyszła, no bo nikt nie zainwestuje w kraju, gdzie nie będzie mógł zatrudnić wystarczającej ilości inżynierów. I to jest sektor, w którym jesteśmy dobrzy, czyli programiści sztucznej inteligencji, big data, wszystkie centra, jeżeli chodzi o analizę danych, których też powstaje coraz więcej miejsc pracy w tej chwili. Cały sektor techników, technologów, inżynierów, przede wszystkim automatyka, robotyka, programowanie robotów, to wszystko są oczywiście zawody przyszłości i tam na pewno nikt nie będzie biedował ani za 10, ani za 20 lat. Energetyka, inżynierowie, energetycy, to wszystko dalej zawody przyszłości. Lekarze, tu też powstaje dużo miejsc pracy.

0: Oczywiście są dwa nurty. Jeden mówi taki, że humanoidy w przyszłości będą, jeżeli mogliby się tak daleko odbiec, leczyły i robiły operacje. Co do zasady, na dzisiaj widzimy, że przez najbliższe 10-20 lat ktoś będzie musiał nadzorować ich pracę, czyli lekarz z uprawnieniami będzie miał pracę. Do tego cała kwestia opieki zdrowotnej, wszystkie osoby od rehabilitacji, wszystkie osoby takie jak pielęgniarze, pielęgniarki, którzy pomagają się rehabilitować. I to jest ten taki nurt pewnych zawodów na przyszłość, jeżeli moglibyśmy to tak nazwać. Każde inne stanowisko nie przekreślamy, czyli jeżeli chcemy być matematykiem, oczywiście to na pewno też jest dobry wybór. I tutaj w tych centrach danych matematycy mają dużo pracy. I pamiętajmy, jeżeli chcemy być osobą, która się będzie zajmowała historią Grecji, tak, jest to też dobry pomysł. Pod jednym warunkiem, że to jest nasz konik. My chcemy być potem doktorem i chcemy być jednym z najlepszych w Polsce specjalistów od tego. Jeżeli chcemy iść tam tylko dlatego, że kolega idzie, a my nie mamy innego kierunku studiów, zły wybór i najpewniej skończymy na przekwalifikowaniu, na zmianie miejsca pracy.
1: Mówił Krzysztof Inglot z Personal Service. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za tą rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.
1: Justyna Golonko, bardzo dziękuję. A to był magazyn Saldo Extra.
2: Saldo Extra. Reklama.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Robimy wszystko, by rosyjskie rakiety nigdy nie doleciały nad Polskę. W informacjach komentarz szefa MON-u do zmasowanego ataku Moskwy na Kijów. Jest wniosek o areszt dla nożownika z Małopolski. Jeszcze dziś 46-latek zostanie przesłuchany. Sprawdzimy też, kogo polscy kibice typują na zwycięzcę Mundialu. Wieczorem finałowe starcie Argentyna-Hiszpania. Minęła 13. Łukasz Pastor, zapraszam. Na początek komentarz szefa MON-u do najmocniejszego od początku inwazji ataku na Ukrainę. To pokazuje, jak oderwane od rzeczywistości są głosy nawołujące do osłabienia wsparcia dla Kijowa, ocenił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W nocy z soboty na niedzielę Moskwa zaatakowała 25 pociskami balistycznymi Iskander-M i 10 pociskami przeciwokrętowymi Cyrkon. Odnotowano trafienia 23 pocisków i 10 dronów w 20 miejscach na terytorium kraju. Szczególnie dotkliwy był atak na Kijów. Dlatego robimy wszystko, by rosyjskie rakiety nigdy nie doleciały nad Polskę i nic nie zagrażało naszemu bezpieczeństwu. Nie ustąpimy w tym, napisał w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest wniosek o areszt dla obywatela Ukrainy, który w Małopolsce zaatakował nożem 37-latka. Do zdarzenia doszło w czwartek, tuż przed rozpoczęciem Święta Kultury Łemkowskiej w Zdyni.

0: Pijany napastnik zaczął niszczyć namioty uczestników. Gdy na miejsce dotarła ochrona, mężczyzna stał się agresywny i ugodził nożem 37-latka. Napastnik został zabrany na komisariat, a po wytrzeźwieniu usłyszał 4 zarzuty, mówi Ilona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
1: Napaści na pracownika ochrony, spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu, gróźb karalnych, a także czynnej napaści na funkcjonariusza policji. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec 46-letniego obywatela Ukrainy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
0: Dziś podejrzany ma być przesłuchany. Policja zaprzecza, że do napaści doszło na tle narodowościowym. Przy wzgórzu Krzyży w Gibach na Podlasiu rozpoczęły się obchody 81. rocznicy obławy augustowskiej. Była to największa zbrodnia dokonana na Polakach po II wojnie światowej. Białostocki oddział IPN-u od lat prowadzi śledztwo w tej sprawie. Dotyczy ono zbrodni komunistycznej przeciwko ludzkości. W lipcu 1945 roku w nieustalonym dotychczas miejscu zginęło 600 osób, działaczy podziemia niepodległościowego. Zatrzymano ich w powiatach augustowskim, suwalskim i sokulskim. W uroczystościach upamiętniających tzw. Mały Katyn biorą udział służby mundurowe, harcerze, rodziny ofiar i mieszkańcy regionu. Obchody odbywają się pod honorowym patronatem prezydenta Karola Nawrockiego. Nie dajmy się zaskoczyć burzy na szlaku, alarmują ratownicy Grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ponownie wydało ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem. Obowiązują one dla południowej i centralnej części Polski, a w nocy także dla wschodu i północnego wschodu. Burze najbardziej niebezpieczne są jednak w górach. Jeśli zobaczymy błyski na niebie, jak najszybciej znajdźmy schronienie pod dachem, mówi ratownik Beskidzkiej Grupy GOPR Ryszard Kurowski.
2: Jeżeli się gdzieś znajdziemy blisko schroniska, to w górach, górze jest jeszcze piękniejsze okien schroniska. Natomiast mówię tutaj o partiach szczytowych, żeby uciekać z góry, jednak tamte góry są niebezpieczne. Tak jak mówię, one są alertowane, dzisiaj są prognozowane, natomiast trudno przewidzieć, czy w danym rejonie akurat wystąpią.
0: Ostrzeżenia przed burzami dla południa i centrum obowiązują do wieczora, a dla wschodu i północnego wschodu kraju do rana. W informacjach Armenia. Służbom tego kraju pomogą Starlinki. Do kraju trafiło 56 urządzeń umożliwiających dostęp do sieci podczas katastrof i innych sytuacji kryzysowych.
3: Dzięki internetowi satelitarnemu ratownicy będą mogli utrzymać łączność, gdy uszkodzona zostanie tradycyjna infrastruktura telekomunikacyjna. Sprzęt ma być wykorzystywany również podczas akcji prowadzonych w trudno dostępnych regionach Armenii. Terminale przekazała firma Starlink należąca do SpaceX. Projekt jest efektem współpracy armeńskiego rządu z amerykańską firmą. To nie pierwsze wsparcie Starlinka dla Armenii. Wcześniej firma przekazała 110 terminali, które zapewniają dostęp do internetu szkołom w odległych regionach kraju. Z Erewania Diana Skaja, Polskie Radio.
0: Argentyna czy Hiszpania? Kibice podzieleni. Jedni wierzą, że mistrzowie świata obronią tytuł, inni, że zwyciężą mistrzowie Europy. Wieczorem rozegrany zostanie finałowy mecz tegorocznego mundialu.
4: Hiszpania i Argentyna. Piękny futbol. Podejrzewam, że Hiszpanie wygrają.
5: Argentyna stanowczo. No, Argentyna w moim sercu i dlatego.
6: Wydaje mi się, że jednak Argentyna. Są najlepsi jak do tej pory.
7: Myślę, że bardziej Hiszpanii. Chciałbym ich zobaczyć z pucharem. Argentyna już miała ostatnio. Niech ma kto inny. Argentyna bardzo mi zaimponowała w półfinale zaangażowaniem, natomiast Hiszpania lepiej rozgrywa taktycznie.
8: A ja uważam, że Argentyna. Bo oni zawsze byli w piłce nożnej najlepsi.
9: Moim zdaniem Hiszpanie i uważam, że błysk talentu Lamina Yamala z doświadczeniem taktycznym pomocy Pedriego stworzy wybuchową mieszankę 2-0 dla La Furia Roja.
0: A początek meczu o 21:00 polskiego czasu.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na południu i w centrum przelotny deszcz i burze, miejscami z gradem. Lokalnie może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy. W czasie burz mogą wystąpić silne podmuchy wiatru w porywach do 90 km na godzinę. Najchłodniej w tej chwili na zachodzie 16-17 stopni, w centrum 23-24 do 27 na południowym wschodzie.
11: Jest niedziela, 19 lipca, 6 minut po godzinie 13.
12: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
11: W studiu Ernest Zozuń. Dzień dobry. Czas na tematy między

0: Międzynarodowe w Polskim Radiu 24 i będziesz o sytuacji między innymi na Bliskim Wschodzie rozmawiać. Ja powiem ci tak, ja w przyszły weekend rozpoczynam urlop. I nie wiem, czy już teraz zatankować, patrząc na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, bo to oczywiście ma przełożenie na ceny ropy. Nie wygląda na uspokojenie.
1: Ja myślę, zatankuj teraz, a najchętniej, najlepiej to rozejrzyj się za czymś, co jeździ nie na benzynę. Ja swojego czasu tak zrobiłem. My tutaj na antenie Polskiego Radia 24 Państwa przekonujemy do elektromobilności. No i teraz obecne okoliczności geopolityczne i ekonomiczne powodują, że właściwie to jest najlepszy argument do przekonywania naszych słuchaczy w sprawie elektromobilności.
0: Czyli Bliski Wschód i jakie jeszcze tematy dzisiaj?
1: Jeszcze będziemy, no utrzymamy się w sprawach energetycznych również, tylko bardziej europejskich, ponieważ Komisja Europejska przejrzała swoje dyrektywy i zalecenia dotyczące ETS-ów, no i proponuje określone zmiany. A co z tego wynika na przykład dla systemowych rozwiązań w naszym kraju? O tym także porozmawiamy. I porozmawiamy o wyścigu do sztucznej inteligencji, bo ten, myślę, rozpoczął się i to jest taki wyścig międzynarodowy, tak jak kiedyś mieliśmy do czynienia z wyścigiem zbrojeń, a teraz no, zupełnie inna broń. Broń sztucznej inteligencji i broń cyfrowa jest chyba nawet ważniejsza niż ta klasyczna.
0: Wiele ciekawych tematów. Zapraszamy na magazyn międzynarodowy.
2: Świat 24.
1: Mniej więcej o tym, o czym będzie w dzisiejszej audycji, już Państwu powiedziałem, a rozszerzając, no to oczywiście Bliski Wschód i co z Iranem? Czy on już na tyle jest wyczerpany, by Donald Trump mógł stawiać warunki, a może jeszcze nie? I większe kłopoty ma właśnie amerykański prezydent. O ETS-ach, bo Europejska Komisja zaproponowała nowe zapisy w tych swoich dyrektywach, a jedno z zaleceń mówi o tym, że 50% przychodów z ETS-ów, które trafiają do budżetu państwa, określonego państwa, ma być wydawane na dekarbonizację. No i na koniec ta sztuczna inteligencja, z którą wszyscy się jakoś oswajamy i oswoić się prędzej czy później będziemy musieli, no ale okazuje się, że jest ona również sprawą bezpieczeństwa narodowego.
2: Świat 24.
1: Pierwszym moim gościem jest pani Joanna Modrzejewska-Leśniewska. Witam, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Pani profesor, pytanie pierwsze. Czy Iran już jest na tyle przez Amerykanów osłabiony, że można mu stawiać warunki? Czy Amerykanie nadal mogą mieć nadzieję, że będą te warunki dyktowali?
3: Znaczy tutaj ciężko powiedzieć, bo Irańczycy jakby nie chwalą się swoją potęgą. Oczywiście propagandowo to dużo mówią, że są silni, zwarci, gotowi i rzucają wyzwanie Amerykanom. Natomiast pytanie jest oczywiście, jak to faktycznie wewnętrznie wygląda. Tutaj tak do opinii publicznej mało tych informacji przecieka, no bo jednak jest bardzo wyraźna blokada informacyjna. Natomiast niewątpliwie to, co Iran robi, to działania, które nazwałabym trochę pokazowymi, to znaczy wydarzenia z ostatnich kilkudziesięciu godzin, gdzie Iran dokonywał takich dosyć spektakularnie wyglądających uderzeń na swoich sąsiadów. Nie są to takie masowe naloty, prawda, jak mieliśmy do czynienia wcześniej, tylko raczej precyzyjne uderzenia w rafinerię, w jakąś taką infrastrukturę krytyczną, co mogłoby sugerować, że Iran nie ma za dużo środków rażenia, żeby, że powiem, strzelać we wszystkie możliwe kierunki, że raczej właśnie kumuluje tą swoją uwagę na poszczególnych punktach. Więc tutaj no trochę tak możemy tylko domniemywać, prawdopodobnie wywiad, czy to amerykański, czy izraelski, dysponuje no zdecydowanie lepszymi danymi niż to, co przecieka do opinii publicznej. Więc czy Iran jest gotowy na negocjacje. Można też wnioskować właśnie z tych uderzeń na państwa sąsiednie, że to jest taka trochę próba wywołania większego zamieszania na Bliskim Wschodzie i skłonienia tych atakowanych państw do tego, żeby zaczęli naciskać na Amerykanów, żeby

0: Amerykanie poszli w stronę jakichś rokowań, ale bardziej na warunkach Iranu niż na swoich własnych warunkach. Czy to odniesie skutek? Wątpię.
1: Zastanawiam, teraz pomyślałem sobie, że Iran wcale nie musi strzelać. Iran ma w swoim władaniu cieśninę Ormus i to wystarcza, by szachować nie tylko amerykańskiego prezydenta, ale również cały świat.
0: I tak, i nie, dlatego że tu jest kwestia determinacji, na ile Amerykanie będą chcieli Ormus odblokować, czyli znaczy na ile są skłonni posłać jakieś, nie wiem, duże zespoły bojowe. Znaczy logiskowo jest to ciężko, bo trochę ciasno, ale powiedzmy więcej jednostek pływających. Jak się wydaje, Iran nie dysponuje poważniejszą flotą, która została zniszczona w tych pierwszych działaniach. Oczywiście ma mniejsze jednostki, które w przypadku tankowców mogą być zagrożeniem, więc to jest kwestia, jakie jest podejście Amerykanów, co oni chcą osiągnąć. A z drugiej strony znamienne jest to, co miało miejsce bodajże wczoraj czy przedwczoraj, to znaczy dogadanie się Amerykanów z państwami regionu nad stworzeniem systemu umożliwiającym obejście z cieśniny Ormus poprzez budowę infrastruktury ropociągowej, czyli żeby, prawda, odciążyć czy przynajmniej zminimalizować znaczenie cieśniny Ormus. Mhm. Poza tym...
1: No tak, ale to jest budowa, a cieśnina jest.
0: Znaczy oni, z tego przynajmniej co w mediach się pojawia, to planują, że w ciągu 2 lat to ruszy. Mhm. Więc to nie jest bardzo odległa perspektywa. Natomiast to jest ta broń, że powiem, ropy, jest użycie ropy czy blokada cieśniny jest taką bronią obosieczną, dlatego że Iran też zależy od eksportu ropy naftowej i wprawdzie nie na rynki światowe, bo wiadomo jest embargo, natomiast przede wszystkim do Chin.
1: Tak.
0: W momencie, kiedy nie działa Ormus, czy działa w bardzo ograniczonym zakresie, to jednocześnie nie ma tego, czy bardzo ograniczony jest eksport irańskiej ropy do Chin. Więc to też, że powiem, Iran bierze pod uwagę, właśnie też musi brać pod uwagę ten czynnik, że no, trochę zamyka sam sobie drzwi.
1: Mm-hmm. Zastanawiam się, bo do tej pory należało przyjąć, myślę sobie, taką ocenę tego, co wydarzyło się na Bliskim Wschodzie, że te wznowienie ataków na Iran to takie trochę wywrócenie przez Donalda Trumpa stolika, na którym leżało porozumienie wcale nie najkorzystniejsze. W związku z czym, czy on ma szansę na zawarcie porozumienia korzystniejszego od tego, które zawarł swojego czasu Barack Obama, czy będzie musiał zatrzymać się na tym, co było?
0: Znaczy to wszystko zależy z jednej strony od determinacji Iranu, znaczy Iran, Trumpa, jakim nie, znaczy tak, bo naprawdę celem Trumpa, jak się wydaje, nie jest kwestia tylko Iranu, tylko tego, kto jest sojusznikiem Iranu, czyli Chin. Mhm. Bo to nie jest tak naprawdę, to nie jest wojna czy działania przeciwko Iranowi, tak tylko, tylko przede wszystkim próba osłabienia Chin. Więc tutaj myślę, że Trump będzie dążył do jednak do konsekwentnego osłabienia pozycji Iranu tak daleko, jak się da. I prawdopodobnie istotne będzie też stanowisko państw regionu. I nie mówię tutaj o Izraelu, bo Izrael, wiadomo, postrzega Iran od lat jako swoje główne zagrożenie, prawda, państwo, które no jednak jakoś tam dążyło do posiadania broni atomowej, czego Izrael się ewidentnie obawiał. Natomiast są inne państwa w regionie. Nie możemy zapominać o tym, że Iran tak naprawdę no, ma, może nie tylko, że na pięku, ale jest osamotniony, dlatego że jego relacje z państwami typu Arabia Saudyjska, Kuwejt, Egipt, czy nawet Turcja, no, są bardzo problematyczne. W przypadku takich krajów jak Arabia Saudyjska to jest kwestia nawet na gruncie religijnym, bo Iran to jest państwo szyickie, wersja szyicka islamu. Arabia Saudyjska to są sunnici, wręcz wahabici. I tutaj to na tym linii, że powiem, no trudno, żeby się dogadali. Nie dogadywali się nigdy. Turcja też postrzega politykę Iranu jako zagrożenie dla swojej pozycji w regionie. Tym bardziej, że Turcja ma takie ambicje, no, bycia mocarstwem regionalnym. Więc silny Iran też jest nie.

0: rękę. Więc tutaj myślę, że działanie tych takich czynników, z jednej strony Amerykanie, z drugiej strony państwa regionu, może właśnie przeważyć szale i wymusi na Iranie. Pytanie, na ile Iran jest w stanie stawiać opór. I nawet nie chodzi tylko o kwestie militarne, ale kwestie gospodarcze. Odcięcie właśnie od tych dostaw czy zarobków z tej niewielkiego, znaczy niewielkiego, ale jednak eksportu ropy do Chin. Poza tym też oni mają olbrzymie problemy wewnętrzne. Tutaj trudno mi powiedzieć, jak duży jest opór wewnętrzny, no bo pogrzeb Chameneiego był taką manifestacją, prawda, poparcia, no ale to łatwo zrobić, poza tym zawsze są ludzie fanatycznie nastawieni. Natomiast pytanie, co się dzieje naprawdę wewnętrznie w społeczeństwie. Aha. Ale na przykład my nie pamiętamy o tym, że na przykład Iran ma olbrzymie, naprawdę niesamowite kłopoty z wodą, które się ciągną od ostatnich mniej więcej 4 miesięcy. W Iranie przecież był moment, kiedy chyba na 3 tygodnie zamknięto szkoły i właśnie większość instytucji, bo nie było wody. Więc to są takie problemy bytowe. Więc pytanie, ile sami Irańczycy zniosą?
1: Aha. Joanna Leśniewska była gościem programu Polskie Radio 24. Bardzo dziękuję.
2: Świat 24.
1: To teraz, proszę Państwa, właśnie o tych ETS-ach i ewentualnie tym, jak możemy z tych opłat, które ponosimy za to, iż emitujemy dwutlenek węgla, możemy czerpać korzyści i jak to wszystko przekłada się na nasze funkcjonowanie w naszych domach i w naszych miastach. Jest ze mną Piotr Sierchiej z Koalicji Klimatycznej i portalu chrońmyklimat.pl. Witam, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Obecnie polski alarm smogowy.
1: Polski alarm smogowy, zapisałem. Z tego, co wybija się z nowych uregulowań, jakie podjęła Komisja Europejska, to, że więcej pieniędzy z ETS-ów ma być przeznaczane na inwestycje w dekarbonizację. Bo myślę, musimy na samym początku wytłumaczyć naszym słuchaczom mechanizm. Pieniądze pobierane z ETS-ów nie są wysyłane do Brukseli, tylko wpadają do naszego własnego budżetu i budżetu każdego państwa, który w tym uczestniczy.
3: No tak, to prawda. To pytanie tylko, co z tymi pieniędzmi my będziemy jako państwo robić, prawda? Czy te pieniądze będą przeznaczane na takie inwestycje, które będą, no, jak pan powiedział, dekarbonizujące, a mówiąc prościej, takie inwestycje czy taki sposób podejścia do gospodarki, które zmniejszają emisję dwutlenku węgla. I tutaj no, z naszego punktu widzenia, czyli punktu widzenia Polskiego Alarmu Smogowego, który głównie zajmuje się zanieczyszczeniem powietrza, czyli pyłami zawieszonymi, czyli wydawałoby się czymś, co nie ma dużego związku z dwutlenkiem węgla, no bo jednak pyły zawieszone to rzecz dużo bardziej namacalna i coś, co się unosi po prostu wokół naszych gospodarstw domowych w zasięgu 100, 200, 300, 500 metrów. Natomiast dwutlenek węgla i jego stężenia są dosyć zbliżone na całym globie. I tutaj jakie mamy połączenie, bo tutaj to jest dla nas istotne. My staramy się mówić o takim podejściu do zarządzania, no powiedzmy, naszym gospodarstwem domowym, ale dużo szerzej, taką polityką energetyczną, ale na poziomie naszych domów, prawda? Bo tutaj tak, pamiętajmy, nasze gospodarstwa domowe w Polsce zużywają, szacuje się, około 6-7 milionów ton węgla. To jest bardzo duża ilość spalanego węgla, którą można by zmniejszyć, a najlepiej zmniejszyć ją do zera przy pomocy przestawienia naszych gospodarstw domowych na zupełnie inny sposób, no z jednej strony inny sposób ogrzewania, ale również, na tak wracając na chwilkę do tej dekarbonizacji, czyli do oszczędzania, czyli do zmniejszenia emisji. W tym przypadku zmniejszenie emisji pyłów zawieszonych ogólnie przyczynia się również do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, bo w Polsce w naszych gospodarstwach domowych około połowy polskich domów spala wciąż węgiel. W związku z tym no, to jest potężna emisja dwutlenku węgla, potężna emisja pyłów zawieszonych.

0: I jest to dla nas no, bardzo niekorzystne w sensie zdrowotnym. Stąd to nasze pytanie do rządzących, czy my mamy jakąś politykę, no, która by zmniejszała efektywność energetyczną polskich domów, czyli inaczej mówiąc, czy my byśmy chcieli, żeby nasze rachunki zostały obniżone, te nasze rachunki zimowe, żeby były mniejsze i czy państwo nasze, państwo polskie ma do tego jakąś sensowną politykę.
1: No pieniądze wychodzi na to będzie miało. Tu wytłumaczmy, bo właśnie wymyśliliśmy sobie jako ludzkość ten wskaźnik emisji CO2, no ale właśnie bardzo dobrze pan wyjaśnił, że to nie tylko z tych kominów leci to CO2, tylko leci wszystko, co ze spalaniem węgla i tego typu substancji energetycznych się wiąże. Natomiast tak jak mówiłem, wychodzi na to, że pieniądze będziemy mieli. Jeśli zwiększymy wydatki na uzdatnianie, ulepszanie naszych mieszkań, domów i Komisja Europejska postuluje, by to sięgało 50% zysków z ETS-u, no to powiem panu szczerze, będzie czym płacić za te rozwiązania.
0: Tak, i to jest dla mnie, czy dla nas wszystkich, którzy oddychają polskim powietrzem, ale również płacą rachunki za ogrzewanie, pamiętajmy, to te decyzje Komisji Europejskiej, ja zawsze radzę postrzegać je jako coś, co przekłada się bezpośrednio na, po pierwsze, stan naszego portfela, pozytywnie, a po drugie przekłada się na stan naszego zdrowia. Bo tak przywykliśmy mówić, o, dwutlenek węgla daleko, a właściwie co mi ten dwutlenek węgla przeszkadza, a po co to redukować i tak dalej, i tak dalej. Tę argumentację znamy doskonale. Ale jeśli przyjrzymy się uważniej temu, czym może być tak zwana dekarbonizacja, czyli zmniejszenie zużycia energii, krótko mówiąc, ponieważ to zużycie energii w dużej mierze pochodzi w Polsce z paliw kopalnych, czyli emitujących dwutlenek węgla, to
1: i
0: się
1: wszystkie
0: okazuje,
1: te pyły zawieszone, o których pan mówił.
0: Tak, naturalnie. I te pyły zawieszone, które przecież przyczyniają się do prawie 40 tysięcy zgonów w Polsce i ciężkich chorób. Więc jeżeli przyjrzymy się temu procesowi dekarbonizacji, czyli odchodzenia od paliw kopalnych w kontekście naszego zdrowia, w kontekście naszych portfeli, to jest bardzo dobra informacja, że pieniądze z ETS-u pójdą na masową, mam nadzieję, masową termomodernizację polskich domów, że te pieniądze po prostu będą, ponieważ tak szczerze, mimo zapowiedzi premiera Donalda Tuska w kampanii wyborczej, który przecież powiedział, że czeka nas masowa termomodernizacja polskich domów. To jest prawie, że dosłowny cytat z zapowiedzi. Natomiast ja na razie masowości tej termomodernizacji polskich domów nie widzę. Mamy trochę termomodernizacji, mamy program Czyste Powietrze, który jest programem dotującym zarówno ocieplenie ścian, ocieplenie dachu, wymianę okien na ciepłe, wymianę drzwi na cieplejsze i takie, które, przez które nie ucieka zimno. No mamy ten program, no ale niestety tutaj daleko mu do masowości. No szkoda, że tak się dzieje. Mam nadzieję, że to się zmieni właśnie dzięki tym pieniądzom.
1: Wie pan, dlaczego daleko nam do masowości? No dlatego, że tym programem też ocieplania domów i z tym związanych remontami straszono trochę Polaków, że będziecie musieli wydać bardzo dużo pieniędzy, bo oczekuje od was Unia właśnie takich działań. To z waszego portfela będzie szło, a teraz okazuje się, że może pójść no, też pośrednio z naszego portfela, ale właśnie z tych ETS-ów.
0: No właśnie, więc ja bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby korzystać z takich programów dotacyjnych, bo to są pieniądze do wzięcia, krótko mówiąc. Jeżeli wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy no, dom nieocieplony, dom albo bardzo słabo ocieplony, nasze rachunki sięgają 8-9 tysięcy rocznie, no może więcej, to zależy od tego, czym się ogrzewamy, no to się okazuje, że jeśli my zainwestujemy w ocieplenie tego domu, a co więcej, sporą część tej naszej inwestycji możemy sobie odebrać z budżetu państwa. Inaczej mówiąc, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska odda nam część tych poniesionych wydatków. Tak, właśnie. Więc tu z jednej strony otrzymujemy ulgę termomodernizacyjną, ponieważ ona pozwoli nam... Znaczy ulga termomodernizacyjna to jest taki mechanizm, który polega na tym, że przy rozliczeniu podatków składamy faktury do Urzędu Skarbowego, faktury na ocieplenie domu i potem możemy od dochodu odejmować sobie płacony podatek przez bodajże 5 czy 6 lat. Więc to już jest spory, spora ulga, prawda? No a do tego mamy program Czyste Powietrze, który bezpośrednio dokonuje nam

0: zwrotu części poniesionych pieniędzy na ocieplenie domu, wymianę kotła czy wymianę okien i drzwi. I zgadzam się oczywiście z tym, co pan powiedział. Oczywiście trzeba trochę wydać własnych pieniędzy i trzeba zainwestować niejako. Oczywiście nie 100%, ale jednak coś trzeba zainwestować. Ale w nagrodę otrzymujemy to, że każdy następny rok mamy mniej więcej o połowę niższe koszty ogrzewania. To może być 3000 oszczędności, może 4, no to zależy, czym się ogrzewamy, prawda? Mhm. Jeżeli przemnożymy te oszczędności przez nadchodzące 5, 10, 20, 30 lat, bo przecież ten ocieplony dom nam zostanie, prawda? To nagle się okazuje, że ten pomysł z wzięciem części pieniędzy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, pomysł z sięgnięciem po ulgę termomodernizacyjną plus zwrot zmniejszonych kosztów ogrzewania może się okazać całkiem fajną inwestycją w takim długotrwałym, wieloletnim rachunku, który będziemy zawdzięczali właśnie tym pieniądzom, właśnie pieniądzom na termomodernizację z ETS-u, prawda?
1: Tak.
0: Więc widać takie bardzo proste, bezpośrednie przełożenie na portfel Kowalskiego, który płaci dużo za ogrzewanie, bo przypomnijmy sobie styczeń tego roku, co się działo, jakie mieliśmy temperatury, jak podrożał pelet, jak ceny skoczyły przecież no, bardzo mocno. No i teraz powtarzam, niezależnie od tego, czym się ogrzewamy, jeżeli ocieplimy dom, to na dzień dobry te 50% oszczędności nas czeka taniej. Mhm. A jeśli ocieplimy dom no, porządnie, jeżeli to będzie ocieplenie dużo grubsze, lepsze okna, jeszcze troszeczkę więcej zainwestujemy, no to te nasze rachunki jeszcze dodatkowo spadną. Więc mi się wydaje, że jest to taka dosyć mądra inwestycja w przyszłość z punktu widzenia gospodarstwa domowego, patrząc szerzej, patrząc na ETS, patrząc na dekarbonizację, to jest bardzo dobra inwestycja z poziomu państwa polskiego, ponieważ my nie tylko odchodzimy od paliw kopalnych i zmniejszamy emisję, prawda?
1: Tak.
0: Tylko my zmniejszamy naszą zależność od importowanych różnych paliw. Bo pamiętajmy, importujemy gaz, importujemy sporą część węgla, który spalamy w naszych domach, mhm. ponieważ w Polsce, w polskich kopalniach my wydobywamy węgiel, natomiast te sortymenty węgla, którymi możemy palić w naszych domowych piecach, my nie mamy aż tyle milionów ton w Polsce do wydobycia, żebyśmy mogli to spalić. Musimy część tego sortymentu importować. Czyli jeżeli palimy węglem w naszych domach, to prawdopodobnie spora część tego węgla pochodzi z importu, za który my płacimy, prawda? Mhm. I teraz dochodzi nam jeszcze do tych importowanych paliw, niestety dochodzi nam paliwo pelletowe, ponieważ okazało się, że tej zimy, że liczba kotłów pelletowych w Polsce rośnie tak dynamicznie i tak szybko, że my nie nadążamy z produkcją pelletu na potrzeby tych kotłów pelletowych. No bo pelet produkowany jest w Polsce i wszędzie z odpadów produkcyjnych. Produkują pelet fabryki mebli, tartaki i tak dalej, prawda? Czyli produkcja elementów z drewna, mebli i tak dalej, prawda? No, no i ta produkcja jest dosyć stabilna rok do roku. Ona się utrzymuje na podobnym poziomie. Może mamy lekki wzrost, ale to jest nieco niewielkie wartości. Natomiast liczba kotłów pelletowych przyrasta w tempie absolutnie nieprzystającym do tego, ile my peletów w Polsce możemy zapewnić tym piecom. No to prawo popytu i podaży. Okazuje się, że styczeń-luty mamy reglamentowanie peletów. W niektórych składach były kolejki, zapisy i sprzedaż po 10 worków, bo peletu po prostu nie było, pomijając jego wysoką cenę. Prawda?
1: Panie Piotrze.
0: Więc będziemy importować pelet i płacić za ten pelet. Pytanie, czy to ma jakiś sens?
1: Ja też patrzę troszkę, bo my mówimy ocieplenie. Myślę, że lepszą formułą byłoby określanie tego, co powinniśmy zrobić jako izolowanie. Dlatego, tak. że to ocieplenie i spowodowanie tego, że domy w zimie będą ciepło trzymały, również powoduje to, że w lecie, kiedy przychodzą upały, a ostatnio przychodzą upały takie porządne, ten dom tego ciepła też nie przyjmuje.
0: No tak, naturalnie. Ja może podam swój przykład, bo mieszkam w domu, który no nie jest jakoś doskonale ocieplony, to jest 14 centymetrów styropianu, mhm. zwykłe dwuszybowe okna, w miarę nowoczesne, ale to nie jest coś z ostatnich lat. I przy temperaturach 35 stopni na zewnątrz. W domu temperatura wynosiła 24-24,5 stopnia, czyli taka komfortowa. I to jest dom no, w miarę normalnie ocieplony, prawda? Tak. To pokazuje, że w ocieplonym domu przy zamkniętych drzwiach

0: niewietrzeniu w te ekstremalnie gorące dni jesteśmy w stanie utrzymać komfort, no cieplny to się mówi, ale tu bardziej taki komfort w tym przypadku chłodu, który sprawia, że nie męczymy się, lepiej śpimy, lepiej oddychamy, prawda? Więc to działa, tak jak pan wspomniał, to jest bardzo słuszna uwaga, bo niestety, no niestety mamy kryzys klimatyczny i to, co się wydarza w tej chwili, te temperatury, które coraz częściej, takie fale gorące będą nam się przydarzać, oznaczają, że my coraz częściej będziemy mówić o tym, że ta izolacja domu to również jest izolacja na lato, tak, nie tylko na zimę, jak do tej pory było, prawda?
1: Tak. No wie pan, no to też nam będzie zmniejszało z kolei koszty chłodzenia, bo patrząc na różnego rodzaju rachunki i kalkulacje, nagle może zaczyna nam wychodzić, że wydajemy tyle samo na to, by się ochłodzić w lecie, jak na to, by się w zimie ogrzać.
0: No naturalnie, jeżeli ktoś inwestuje w pompę ciepła, która ma funkcję chłodzenia, no to naturalnie ta pompa ciepła będzie latem zużywać dużo energii po to, żeby schłodzić mieszkanie, które jest, czy dom, który jest nieocieplony. Tutaj oczywiście wydaje się to naturalne i zrozumiałe, że jeżeli chcemy używać, powiedzmy, pompy ciepła w domu, to oczywistym jest, że ten dom powinien być ocieplony, bo wtedy, jeśli nie ocieplimy dom, a pompę ciepła sobie zainstalujemy i będziemy usiłowali, powiedzmy, latem schłodzić bardzo gorący dom, który ma po prostu cienkie ściany i to ciepło dostaje się przez ściany, przez stropy i przez okna, no to ta klimatyzacja po prostu będzie pożerała niesamowitej ilości energii, za którą będziemy płacić, prawda? Zimą odwrotnie ta klimatyzacja będzie usiłowała ogrzać ten zimny dom i nie będzie dawała rady go ogrzać, tylko będzie pracowała non-stop i również wygeneruje tak zwane rachunki grozy, o których słyszeliśmy, że pompy ciepła generują duże koszty, co jest zresztą nieprawdą, no ale to już jest zupełnie inna opowieść. Coś takiego jak rachunki grozy w zasadzie można powiedzieć, no nie tyle nie istnieje, ile jest bardzo sporadyczne, bo zapytaliśmy właścicieli domów jednorodzinnych, przeprowadziliśmy taką dużą ankietę na reprezentatywnej próbie, prawie 1300 gospodarstw domowych w Polsce, jakie jest ich zadowolenie z rachunków, które płacą, różne źródła ciepła, pompa ciepła, kocioł węglowy, peletowy i gazowy. Okazuje się, że zadowolenie właścicieli pomp ciepła jest najwyższe z komfortu cieplnego, ale również najwyższe z niskich rachunków. Więc tak to wychodzi w badaniach i stąd mówię o tym, żebyśmy jakoś odkłamywali te mity związane z tym, że pompy ciepła to jest jedynie coś, co generuje nam wysokie rachunki. No nieprawda, jeśli mamy dobrze ocieplony dom, to jest bardzo, bardzo efektywne źródło i ciepła, i chłodu.
1: Panie Piotrze, mówimy termomodernizacja, no ale powiedzmy, co to jest, bo może to się wydawać, że to chodzi tylko i wyłącznie o to, by ściany styropianem obłożyć, ale to jest całe kompleksowe zadbanie o dom, począwszy od właśnie tych ścian i tego styropianu, ale dalej to są okna, to są ewentualnie rolety, no i systemy zaopatrywania w energię.
0: No tak, to prawda. Tutaj to jest bardzo, bardzo szerokie zagadnienie, więc kiedy jest zima, to też starajmy się, no może czy zima, czy lato, te zasady właściwie są te same, które za chwilę przedstawię. To znaczy, no w gorące czy zimne dni rolety opuszczone na oknach sprawiają, że zarówno zimno nie dostaje się do środka, a latem ciepło nie dostaje się do środka, przynajmniej nie w takiej ilości. Podejście takie zdroworozsądkowe, czyli na przykład zimą troszeczkę trzymamy temperaturę na poziomie 20 stopni, a może nie 23, prawda? Wtedy nasze koszty ogrzewania spadają. No tych działań takich, które moglibyśmy podejmować, jest bardzo dużo. Teraz a propos tych gorących dni słyszeliśmy dużo o różnych rodzajach folii, którą ludzie przyklejali na okna, czy układali te okna po to, żeby ratować się przed tym gorącem. No, oczywiście są dostępne na rynku różnego rodzaju folie, specjalne szyby, które chronią przed promieniowaniem podczerwonym, więc to też jest jakieś rozwiązanie, które możemy zastosować. No ale generalnie przyglądajmy się naszemu domowi czy naszemu mieszkaniu jako czemuś, co jest takim no, silnikiem cieplnym, to znaczy albo traci ciepło, albo zyskuje, prawda? I tutaj jeżeli przyjrzymy się temu naszemu mieszkaniu, którędy nam ucieka to ciepło czy zimno, no to wtedy łatwiej będzie nam utrzymać komfortową temperaturę i łatwiej nam będzie

0: też mniej zużywać pieniędzy na rachunki, czy na ochłodzenie, czy na ogrzewanie.
1: Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy był naszym gościem i w ten sposób Państwu przełożyliśmy, jak to wszystko zacznie u nas funkcjonować, to o czym postanowiła Komisja Europejska, modernizując swoje dyrektywy dotyczące ETS-u. Będzie więcej pieniędzy na te wszystkie technologie i rozwiązania, o których rozmawialiśmy. Bardzo Panu dziękuję.
0: Dziękuję również. Do usłyszenia.
2: Świat 24.
1: No to teraz to już w ogóle idziemy w technologię i to takie nawet nie z XXI, a z XXII wieku, proszę Państwa. Jest ze mną pan Wojtek Kardyś, specjalista od strategii komunikacyjnych i różnego rodzaju działań na rynku cyfrowym. Witam.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
1: Panie Wojtku, mam takie wrażenie, że na czołówkę w walce o sztuczną inteligencję, bo głównie o niej będziemy dzisiaj rozmawiać, wysuwają się Chiny. No i w tej chwili przedsięwzięcie pod hasłem Kimika 3 będzie awangardą technologiczną w AI. Czy się mylę?
3: Dokładnie tak, panie redaktorze. W ogóle żyjemy... To jest poniekąd dosyć zabawne, ponieważ jak to chińskie przysłowie mówi, żyjemy w bardzo ciekawych czasach, prawda? Otóż żyjemy w czasach, gdzie ta geopolityka staje się bardzo technologiczna. Otóż mamy dwa modele, albo może inaczej, dwie takie odmienne modele związane z technologią. Mamy model amerykański i model chiński. I teraz, to są dwa oddzielne wizje świata. Otóż model USA, model, to jest taki model innowacyjny. Czyli on się opiera na symbiozie państwa i sektora prywatnego, czyli słynnych Big Tech. Co oznacza, że Stany stawiają na nieograniczoną innowację i wierzą, że ta realna siła płynie z serwerów i z tej właśnie innowacyjności. A znowu z drugiej strony, z drugiego biegunu, mamy ten model chiński, czyli uwaga, model takiego centralnego sterowania, który i ten model łączy przemysł, łączy naukę i aparat bezpieczeństwa. I to jest to, o co pan redaktor właśnie teraz zapytał. Otóż Chiny stworzyły pewien model bardzo innowacyjny, Kimiki, który może rywalizować z amerykańskimi modelami. I teraz, co się wydarzyło? Otóż Chiny zapowiedziały, bardzo proszę, to jest nasz najnowszy model, który działa rewelacyjnie, i mogą z niego, uwaga, korzystać absolutnie wszyscy. A Amerykanie, jak Anthropic, czyli to jest jedna z firm, która tworzy modele językowe, między innymi Claude'a, wypuścił model Fable, który był bardzo innowacyjny, to Ameryka stwierdziła, nie, on nie jest dla wszystkich, bo zagraża bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych, będą restrykcje, my go nie wypuszczamy. I to jest ta różnica geopolityczna. I to są, panie redaktorze, te bardzo ciekawe czasy.
1: No dobrze, ale wokół tej chińskiej sztucznej inteligencji, tego produktu z tym związanego, no będzie tworzony taki obóz różnych państw, które będą do tego wszystkiego wchodziły. To będzie troszkę na kształt takiej międzynarodowej rywalizacji czy uzależniania państw mniejszych?
3: Tak jest. Tak jest, tak, panie redaktorze. To się wydarzyło w tym tygodniu. Otóż Chiny stworzyły koalicję, to jest bodajże, do tej koalicji zgłosiło się 29 państw.
1: Tak.
3: I między innymi, uwaga, Rosja. Jest Rosja, tam jest Brazylia, tam jest Kuba i to się nazywa Światowa Organizacja Współpracy, z tego co ja pamiętam. Światowa Organizacja Współpracy AI. I to jest, panie redaktorze, niezwykle mądre działanie Chińczyków. I to jest ten model, o którym ja już wspomniałem na samym początku. Co robią Chiny? Widzi pan, panie redaktorze, dawniej, no powiedzmy z 50 lat temu, żeby mieć wpływy w różnych miastach, w państwach, no to wysyłało się wojska, prawda? To tak, tak. Jak Stany Zjednoczone, NATO, mamy tutaj 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich, więc tu mamy tutaj wpływy Stanów Zjednoczonych.

Zjednoczonych. W dzisiejszych czasach wojny nie prowadzi się już konwencjonalnie. Zresztą to pokazuje doskonale wojna na Ukrainie, gdzie raczej walczą

0: i zaproponowały im, że słuchajcie, my wam damy technologię za darmo. Co więcej, my wam ją wprowadzimy do waszych szpitali, do waszych komisariatów, do waszych szkół. I niech wasi obywatele korzystają z naszej technologii. My wam ją dajemy za darmo. I to, panie redaktorze, jest niezwykle mądre, ponieważ oni w tym momencie dają jakby taki sojusz rzecz jasna żołnierzy, czyli dają im coś, z czego te państwa za jakiś czas nie będą mogły
1: funkcjonować.
0: Dokładnie.
1: No więc właśnie, bo tak jak były duże obiekcje przy kupowaniu sprzętu elektronicznego chińskich marek, że coś tam w nich jest, że jakby trzeba było, to zaczną nas śledzić i wykorzystywane one będą dla celów wojskowych, no to okazuje się, że jakby system zaczyna się domykać, bo Chińczycy, wprowadzając swoją sztuczną inteligencję do różnych państw, będą tworzyli, no nie chcę tu, no myślę, że to jest dobre porównanie, takie bloki, tak jak swojego czasu były bloki militarne, tak jak NATO czy Układ Warszawski.
0: Tak jest, to jest słuszna obserwacja, panie redaktorze, to jest słuszna obserwacja. Chiny tworzą taki Układ Warszawski, no można to tak nazwać, a znowu na drugim biegunie, co robią Amerykanie? Amerykanie nie każą sobie płacić, chcą być takim strażnikiem innowacji, ale z subskrypcją. Czyli okej, możemy dać ci nasze AI do szpitala, ale po pierwsze nie damy ci żadnej technologii, damy ci tylko do niej dostęp, plus będziesz płacić horrendalne sumy. Chińczycy wychodzą z zupełnie innego, w mojej opinii, o wiele bardziej racjonalnego założenia.
1: No oczywiście, że tak.
0: Dajmy za darmo, uzależnijmy państwa od naszej technologii, a potem wybierajmy naciski. Czyli róbcie tak, jak my wam każemy, bierzcie od nas dane produkty, a nie ze Stanów, nie z Unii Europejskiej, bo jak nie, to zmniejszymy moc obliczeniową i będzie wam się coś tam dłużej ładować, czy też wasze szpitale po prostu staną, bo są wszystkie na naszej technologii.
1: No dobrze, panie Wojtku, ale to wynika z tego, że Chiny wystartowały w tym wyścigu, w cudzysłowie mówiąc, zbrojeń sztucznej inteligencji, a reszta świata jakby na razie się nie zbiera do tego wyścigu, a tu trzeba gonić.
0: Trzeba gonić, ale już wiem chyba, do czego pan zmierza, panie redaktorze. Otóż tak jak wspomniałem, są dwa modele. Model amerykański, model chiński. Chiński to ten kolektywizm, dajemy za darmo. Amerykanie każą nam sobie płacić. No i jest jeszcze oczywiście ten nasz, europejski, który nie zawsze wszystkim odpowiada. Bardzo często się spotykam z takim stwierdzeniem, że jesteśmy skansenem, prawda? Ja uważam, że to jest fałszywa alternatywa, że ten wybór pomiędzy skansenem, a tam regulacyjnym, a tym supermocarstwem chińskim czy amerykańskim. Otóż Europa realizuje strategię, ktoś już to określił, niestety nie pamiętam kto, ale bezpiecznego wzrostu. Czyli Europa tworzy bardzo zaufany rynek AI, najbardziej zaufany rynek AI na świecie. To jest rynek, gdzie technologia, uwaga, jest przewidywalna, jest etyczna i, co najważniejsze, panie redaktorze, jest bezpieczna dla biznesu. U nas nie ma, nazwijmy to, takiego szalonego władcy, który coś powie i rynki się walą, prawda? Mhm. Czyli też nie ma takiego chińskiego podejścia, gdzie prywatność nie ma znaczenia. Nie, u nas jest bezpieczna i etyczna dla biznesu. A to pozwoli przyciągnąć kapitał, który boi się właśnie tej chińskiej nieprzewidywalności, czy właśnie tego czystego komercyjnego modelu amerykańskiego. Więc ja nie uważam, że my staniemy się skansenem. To jest bezpieczny wzrost. To jest bardzo przemyślany wzrost. To, co mnie niepokoi, to, że my bardzo wolno budujemy tą swoją infrastrukturę związaną ze sztuczną inteligencją, czyli te centra danych, to tworzenie tych procesorów. To jest coś, co mnie troszeczkę martwi, że Europa faktycznie bardzo mocno odstaje w tyle, ale same regulacje mają, w mojej przynajmniej opinii, sens.
1: Zastanawiam się teraz, no bo my mówimy sztuczna inteligencja, ale gdzieś ten serwer trzeba postawić. To znaczy umowny serwer to już nie jest taki jeden czy dwa komputery, tylko to jest właściwie...

0: No, duża konstrukcja pochłaniająca prąd, no i obsługująca te wiele krajów. To będzie w tej chwili wyglądało tak, że na przykład Chińczycy będą mieli taką dużą serwerownię, z której kable będą płynęły do wszystkich tych, którzy korzystają z ich usług, czy jeszcze jakoś inaczej?
1: Panie redaktorze, i tak? Jeszcze jakoś inaczej. I już tłumaczę. Otóż faktycznie teraz jest ogromny boom na budowanie centrów danych. Przypominam, że same Stany Zjednoczone bodajże rok temu zapowiedziały ogromny program, który pochłonie bagatela 500 miliardów dolarów. I te 500 miliardów dolarów zostanie wydane tylko i wyłącznie na budowę centrów danych. A teraz i to się będzie działo, uwaga, na Ziemi. Ale jest jeszcze ta druga opcja, kosmos. Bo, ponieważ centra danych faktycznie emitują ogromne ciepło, co powoduje problem z wodą, powoduje problem z globalnym ociepleniem, potrzebuje dużo prądu. No i teraz rozwiązaniem jest kosmos. I to jest coś, co robią zarówno Amerykanie, jak i Chiny. Otóż proszę sobie wyobrazić, że będą wystrzeliwane, i to w najbliższej przyszłości, w przeciągu pięciu lat, będą wystrzeliwane specjalne satelity, które będą ogromnym komputerem, ogromnym serwerem, najeżdżone fotowoltaiką, no bo w kosmosie energia słoneczna jest 24 godziny na dobę, cały czas, więc mamy nieskończony dostęp do energii. Nie martwimy się w ogóle ciepłem, które jest emitowane, no bo to jest kosmos. I jedyne, co z czym będzie problem, to z przesyłem danych, nad którym teraz właśnie się pracuje. Ale jeżeli to wyjdzie, to mamy praktycznie perpetuum mobile,
0: samozasilające się i samochłodzące serwerownie.
1: Dokładnie tak. Jeżeli to faktycznie wyskoczy, to zapowiedział między innymi Elon Musk podczas IPO SpaceXa, jeżeli to faktycznie wyjdzie, no to będzie absolutny przełom. I wtedy, z ekologicznego punktu widzenia, to faktycznie będzie rewolucja. Tyle tylko, czy poradzą sobie z tym właśnie przesyłem danych. Zobaczymy, to jest na pewno jakiś kierunek.
0: No dobrze, ale wtedy też, jeśli mówimy o takim strategicznym podejściu do sztucznej inteligencji, o której mówiliśmy na samym początku, no to należy też się bać Gwiezdnych Wojen. Bo przecież jeśli ktoś komuś będzie zagrażał, jeśli ktoś komuś będzie chciał zrobić krzywdę, no to wystarczy unieszkodliwić takiego satelitę.
1: Tak. Unieszkodliwić, ale nie, panie redaktorze, ja bym tu raczej nie szedł w kierunku analogii Gwiezdnych Wojen, czyli latające samoloty, które będą strzelać laserami. Mhm. Bardziej bym szedł w analogię, gdzie są hakerzy, gdzie ta cyberwojna będzie się dziać, ale na serwerach. Tak jak wspomniałem wcześniej, konwencjonalnie, czyli nic do siebie nie będzie strzelał. Będzie wojna, to co zresztą już praktycznie się dzieje, jest to nazwane wojną hybrydową, ponieważ dostęp do sztucznej inteligencji umożliwia tworzenie bardzo darmowej propagandy. To też jest wojna, czyli mamy wojnę psychologiczną, mamy wojnę hakerów, to się będzie wszystko działo w infrastrukturze internetowej, a nie konwencjonalnej. Więc takie Gwiezdne Wojny jak najbardziej. Raczej nie laserowo.
0: Aha. Czyli technologicznie będziemy ze sobą walczyć. No dobrze, tylko no nie pocieszamy naszych słuchaczy, bo zapowiadamy im w tej chwili innego rodzaju, ale wyścig zbrojeń.
1: Oczywiście, że tak. Wyścig zbrojeń, panie redaktorze, nigdy się nie skończył. Oczywiście to dobrze brzmi politycznie, PR-owo, że oto wygraliśmy wyścig zbrojeń. Wyścig zbrojeń, panie redaktorze, nigdy się nie skończył i nie widzę, żeby się kończył, dopóki istnieją Chiny, dopóki istnieją Stany Zjednoczone i inne kraje. Zawsze ktoś chce zostać hegemonem na świecie. Jest to absolutnie naturalne, więc mieliśmy bombę atomową, ten okres zimnej wojny się skończył. Teraz mamy wojnę o dane. Teraz mamy wojnę o technologię i centra danych. Podejrzewam, panie redaktorze, że za parę

0: parę lat, może parę dekad, będzie kolejny pokaz zbrojeń i kolejna tak zwana zimna wojna. Więc tutaj nie ma co romantyzować, tylko trzeba się na to przygotować.
1: Wie pan, czego się najbardziej boję? Co się stanie, jak nam ktoś prąd odłączy? Bo to wszystko potrzebuje prądu. I o ile w przypadku tych serwerów satelit one sobie poradzą, no to my na Ziemi ten komputer w jakieś gniazdko włączyć musimy.
0: Tak, to jest prawda. Jeżeli prądu zabraknie, to faktycznie może się wydarzyć tragedia. Osobiście nie bałbym się, panie redaktorze, że prądu braknie, bo jeżeli prądu nie ma, to wiele firm nie zarabia, a wręcz traci. Więc w świecie postkapitalistycznym to jest praktycznie niemożliwe, żeby prądu zabrakło. Może zabraknąć jednak czegoś innego, czegoś o wiele bardziej poważnego i od czegoś, co bardzo wielu ekspertów już teraz bije na alarm. Chodzi o wodę. Mhm. Powoli zaczyna brakować wody. Wody zdatnej do picia. I to już w krajach na przykład afrykańskich bardzo jest mocno odczuwalne, a znowu żyjemy w świecie zbrojeń, więc nie patrzy się na jednostkę, patrzy się na cel długoterminowy. Więc my musimy być szybsi, my musimy być lepsi pomimo wszystko. Więc to, że ludzie nie mają prądu, wody, bo zabieramy im na chłodzenie centrów danych, to nas to nie interesuje, bo cel poświęca środki. Tak więc, panie redaktorze, tutaj woda może być zdecydowanie większym, brak wody może być zdecydowanie większym problemem niż brak prądu.
1: No dobrze, panie Wojtku, nastraszyliśmy troszkę naszych słuchaczy, a teraz powiedzmy im, że jednak ta sztuczna inteligencja nam w życiu może być przydatna.
0: Oj, panie redaktorze, może być przydatna i już staje się przydatna. Oczywiście te wszystkie rewolucje naukowe, te wszystkie rewolucje medyczne, to jest coś, co nas dopiero jeszcze czeka. Anthropic, o której już wspominałem, firma stworzyła specjalny model dla naukowców, który pozwala przyspieszać kilkukrotnie prace badawcze. Kilkukrotnie, panie redaktorze. Przypominam tą słynną historię, gdzie jedna osoba, która miała psa, dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji potrafiła wynaleźć, oczywiście tam z naukowcami, specjalną szczepionkę na ten rodzaj raka, który toczył w organizmie tego psa naukowca. Mm-hmm. Tak więc to już się dzieje. W sensie my jesteśmy na przedniu rewolucji naukowych i medycznych. I to jest możliwe dzięki AI. Przypominam, że AI jest dostępne dla wszystkich. Oczywiście są tam plany płatne i bezpłatne. Plan płatny jest oczywiście o wiele szerszy, ale to jest wiedza na wyciągnięcie ręki, czyli mając komórkę i mając dostęp do internetu, możemy odpowiedzieć na każde możliwe pytanie. Nie musimy iść do biblioteki, nie musimy się dostać, panie redaktorze, do Harvardu. Jeżeli chcemy zostać dziennikarzem, to możemy się uczyć razem ze sztuczną inteligencją. No i oczywiście potem trzeba to doświadczać.
1: Tak jest.
0: Sztuczna inteligencja może być doskonałym fundamentem, więc to jest ogromna możliwość i ogromna szansa.
1: Tu musimy postawić kropkę, panie Wojtku, dlatego że na temat korzyści można mówić bardzo dużo. Wojtek Kardyś był moim gościem. Mówiliśmy troszkę o korzyściach, ale bardziej przestrzegaliśmy przed niebezpieczeństwami sztucznej inteligencji, jakie grożą światu.
2: Świat 24.
1: Technologicznie wyszło nam dzisiejsze wydanie, bo i o tym, jak walczyć o czyste i świeże powietrze mówiliśmy, no i o sztucznej inteligencji, jak ją wykorzystać i jej się nie poddać. Ernest Zorzuń, kłaniam się.
2: Świat 24. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona. Spokojnie, kochanie. Mam

0: elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowid.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Ostrowieckie Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni realizuje działania społeczne na rzecz osób doświadczających kryzysu bezdomności oraz samotności z terenu powiatu ostrowieckiego. W ramach inicjatywy Pozytywna Przystań tworzone jest miejsce integracji, wsparcia i budowania relacji, które pomaga uczestnikom w codziennym funkcjonowaniu oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Działania stowarzyszenia są przykładem lokalnej współpracy i zaangażowania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców regionu.
6: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W Repertuarze, a moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kolejne ostrzeżenia przed burzami. W dzień niespokojnie na południu i w centrum, w nocy na północnym wschodzie. Do wyborów lewica powinna pójść skonsolidowana. To moje marzenie, mówi lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. W USA finał mundialu Argentyna-Hiszpania. Nasz reporter sprawdzi, jak wygląda piłkarskie szaleństwo na ulicach Madrytu. Minęła 14. Łukasz Pastor, zapraszam. Już nie tylko południe i centrum kraju. Instytut Meteorologii wydał kolejne ostrzeżenia przed burzami. Tym razem dotyczą one wschodu i północnego wschodu. To głównie alerty pierwszego najniższego stopnia. Dla południa są też ostrzeżenia drugiego stopnia, mówi Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii.
2: Nie wykluczamy opadów deszczu przy burzach do 30-35 mm, a także porywu wiatru do 80 km na godzinę. Burzom także będzie towarzyszył grad.
1: Ostrzeżenia dla centrum i południa kraju będą obowiązywały do późnych godzin wieczornych, dla północnego wschodu i wschodu do rana. Uwaga, dziś burze z gradem i silny wiatr, możliwe przerwy w dostawie prądu, zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Taki komunikat rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do mieszkańców zagrożonych regionów. Największa siła lewicy będzie wtedy, kiedy pójdzie do wyborów skonsolidowana. Tak uważa marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Lider Nowej Lewicy mówił o tym w Olsztynie podczas letniej trasy Lewica dowodzi.
3: Moim marzeniem, nie mówię za wszystkich, bo to będą decyzje partii, decyzje klubu parlamentarnego, jest konsolidacja lewicy, jeżeli chodzi o wybory. Czyli pójście również z partią Razem, pójście z panią profesor Janną Senyszyn. Uważamy, że ludzie o podobnych poglądach powinni walczyć o tych ludzi, którzy myślą podobnie o nas. Ale powiem szczerze, w sprawie partii Razem mam pewne wątpliwości co do tego, czy oni chcą z nami pójść.
1: Mówiąc o zrealizowanych obietnicach wyborczych i osiągnięciach Nowej Lewicy, Czarzasty wymienił m.in. wprowadzenie renty wdowiej, budowę mieszkań na wynajem, programy Aktywny Rodzic i Inwestycje.

0: vitro czy reformę Państwowej Inspekcji Pracy. Dziś jeszcze jedna odsłona trasy Lewica dowozi. O 17 odbędzie się spotkanie w Elblągu. W informacjach Bliski Wschód. Siły izraelskie wprowadziły zamkniętą strefę wojskową na terenie wzdłuż północnej granicy Strefy Gazy. Ma tamtędy przejść marsz żydowskich osadników wojskowych, wspierany przez izraelskich polityków, dla których rozpoczęła się na dobre kampania wyborcza. O szczegółach Milena Rashid-Szechab.
1: Oprócz ministra bezpieczeństwa wewnętrznego Itamara Ben-Gwira oraz ministra finansów Bezalela Smotricha, którzy najaktywniej wspierają osadnictwo żydowskie, na liście gości jest m.in. minister do spraw diaspory, minister gospodarki i minister do spraw równości społecznej oraz wielu ważnych członków Knesetu. Wydarzenie odbywa się pod hasłem powrotu do domu po 21 latach. W 2005 roku ze Strefy Gazy w ramach wycofywania się stamtąd sił izraelskich zostało ewakuowanych prawie 9 tysięcy mieszkańców osiedli osadniczych Gush Katif. Odpowiedzialna za marsz organizacja Nahala to założona w 1948 roku radykalna formacja wojskowo-rolnicza, której celem jest torowanie drogi do cywilnego osadnictwa żydowskiego. Od masakry 7 października regularnie wzywa do czystki etnicznej na Palestyńczykach w Gazie. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
0: Przenosimy się do Lublina. Odbywają się tam uroczystości upamiętniające strajki z 1980 roku. Protesty zorganizowano z powodu trudnej sytuacji robotników. Protestujący domagali się podwyżki płac, obniżki cen mięsa oraz godnych warunków pracy. Kulminacją wydarzeń lubelskiego lipca 80 były 18 i 19 lipca, kiedy jednocześnie strajkowało ponad 80 przedsiębiorstw. Jak wyglądał początek strajku, mówi jeden z protestujących, wówczas kolejarz Czesław Niezgoda.
2: 16 lipca o godzinie 6.30 w hali, tam gdzie pracowałem, spotkaliśmy się z zaufanymi kolejarzami, uznaliśmy, że jesteśmy gotowi do strajku. Po krótkiej, głębokiej modlitwie podjęliśmy uchwałę, że już o 7.15 rozpoczniemy strajk okupacyjny w lokomotywowni. Zastrajkowały warsztaty, maszyniści przyjeżdżali, zostawiali lokomotywy. Służba ruchu, semafory wystawiła na stój, energetycy włączyli napięcie i rozpoczął się strajk.
0: Historycy wskazują, że wydarzenia w Lublinie stały się początkiem demokratycznych zmian w Polsce. Na koniec zaglądamy do Madrytu. Tam połowa mieszkańców przebrała się już w piłkarskie koszulki i w napięciu czeka na finałowy mecz mundialu. Ekipa La Furia Roja zmierzy się w Nowym Jorku z Argentyną pod przewodnictwem piłkarskiej legendy Leo Messiego. Atmosferze na ulicach hiszpańskiej stolicy przygląda się Michał Makowski. Witaj i powiedz, co tam się teraz dzieje.
3: Dzień dobry. Pompowanie czerwonego balonika z emocjami trwa w najlepsze, ale usłyszałem też prowokatora, który z głośnika ogłaszał już gola dla Argentyny. Na ulicach pojawiły się szaliki łączące barwy i herby obu reprezentacji w finale mistrzostw. Entuzjazm udziela się również polskim turystom. Magda i Tomek mają już ze sobą czerwone koszulki na mecz. Specjalnie przyjechali do Madrytu z Malagi na kilka dni.
4: Chcemy przeżyć tą atmosferę i dojść gdzieś do tej strefy kibica i cieszyć się z nimi, no bo jeszcze hiszpański temperament sprawia, że po prostu człowiek całym sobą kibicuje.
5: Będziemy jeszcze jutro, że zdążą wrócić do Hiszpanii i zobaczymy Puchar Świata.
3: Fiesta po ewentualnym zwycięstwie ekipy Luisa de la Fuente potrwa co najmniej do wtorku. Kibice liczą na bramki dwóch Mikeli, Merino i Oyarzabala. W strefach kibica przy placu Kolumba i Puente del Rey władze miasta montują dodatkowe telebimy na potrzeby dziesiątek tysięcy fanów ekipy La Furia Roja, którzy będą oglądać mecz pod gołym niebem i wypatrywać kolejnej gwiazdki dla swojej reprezentacji.
0: Z Madrytu Michał Makowski, dziękuję. Przypomnijmy finałowe starcie mundialu o 21.00.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na południu i w centrum przelotny deszcz i burze, miejscami z gradem. Lokalnie może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy. W czasie burz mogą wystąpić silne podmuchy wiatru w porywach do 90 km na godzinę. Najchłodniej w tej chwili na zachodzie 16-17 stopni, w centrum 24-25 do 28 na południowym wschodzie.
7: Prawie 7 minut po godzinie 14, a to oznacza, że niecałe 7 godzin zostało do finału mundialu. Ja już Państwu się przyznam, że nie mogę doczekać się tego spotkania. W finale zmierzą się reprezentacje Argentyny i Hiszpanii. To jest niedziela, 19 lipca. Maria Furdyna. Zapraszam.
6: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.

0: Karol Scheibler. Mówi to coś państwu? A jeśli dołożę do tego nazwiska jeszcze inne, takie jak Raymond Wajda Olbryski, no jasne, to wszystko Ziemia Obiecana, czyli historia XIX-wiecznej fabrykanckiej łodzi w pigułce. Ślady włókiennictwa bogatych fabrykanckich rodzin i ich majątków można znaleźć w Łodzi niemal na każdym kroku. Przez lata ruiny dziś dzięki inwestycjom zyskują nowy blask, popularność nie tylko wśród odwiedzających miasto, ale i samych mieszkańców. Dziś o jednym z takich miejsc Księżym Młynie opowie Agata Zielińska z Radia Łódź i jej goście.
1: Powtórka programu. Piękne nieznane.
2: Justyna Tomaszewska jest ze mną, łódzka przewodniczka. Będziemy państwa oprowadzać po dzielnicy Księży Młyn, która jest bardzo popularna w Łodzi, ale mało znana na zewnątrz, a chciałybyśmy ją bardzo zareklamować, bo warto.
3: Zdecydowanie warto. Moim zdaniem jest to jedno z takich must-see w Łodzi, czyli miejsc, które koniecznie trzeba zobaczyć, jak będziecie w naszym mieście wspaniałym. Ta dzielnica, to osiedle w zasadzie Księży Młyn, rzeczywiście jest wyjątkowe. Warto tutaj przyjść na spacer. To jest fajne miejsce, bo wyjątkowa architektura jest tak naprawdę na każdym kroku. Karol Scheibler to jest najbogatszy łódzki fabrykant, człowiek, który miał wielki wpływ na to, jak wyglądała Łódź w XIX wieku. Wybudował nam właśnie całą tą dzielnicę i tu jest w zasadzie wszystko, bo taka była też idea Scheiblera, żeby zrobić miasto w mieście, żeby tutaj w tej części Łodzi było wszystko potrzebne dla ludzi, którzy tutaj pracują. Więc zaczynamy od fabryki, przez mieszkania, przez pałace właściciela i dyrekcji fabryki rodziny Scheiblera. Piękne parki, gdzie można było odpoczywać po ciężkiej, nawet bardzo ciężkiej pracy tutaj w Łodzi Przemysłowej, w Łodzi Fabrycznej. Mamy szpital, mamy dom kultury, mamy szpital dziecięcy, folwark, sklepy tutaj były. Naprawdę, jakbyśmy popatrzyli na to miejsce w XIX wieku, to sama idea była absolutnie genialna. To nie było oczywiście jedyne takie miejsce w Europie, ale w Łodzi jedyne na taką dużą skalę, bo w zasadzie czego byśmy nie chcieli, to ten Scheibler tutaj robił. No teraz takie słowo klucz to rewitalizacja. Rewitalizacja, która niesamowicie zmieniła to miejsce. Dzisiaj warto tutaj przyjść chociażby po to, żeby odwiedzić muzea, które są na Księży Młynie, żeby zobaczyć pracownie artystyczne, wejść w super restauracji, wypić jedną z najlepszych kaw w Łodzi i generalnie pooddychać tą naszą łódzkością, czyli tą naszą cegłą, której tutaj nie brakuje.
2: Mogłyby mi panie powiedzieć, jak wam się tutaj podoba na Księży Młynie i czy lubicie tutaj przychodzić? Co wam się tu podoba najbardziej?
4: Pierwsze skojarzenie to udana rewitalizacja. Kwestia tego, że miejsce w końcu żyje, ma jakąś duszę, nie jest już takim miejscem całkowicie opuszczonym i zaniedbanym. Mamy nie tylko mieszkania, mamy usługi, mamy miejsce, które w zasadzie żyje, są różnego rodzaju, z tego co kojarzę, też kiermasze tutaj. Jest po prostu miło, przyjemnie, wreszcie ma się takie poczucie, że ktoś zadbał o ten fragment miasta i że można tutaj spędzić trochę wolnego czasu, tak jak my na przykład teraz po prostu spacerując i ciesząc się tym, jak wszystko tutaj wygląda, jest ładnie zagospodarowane.
2: Podoba się pani tutaj?
5: Księży Młyn to już od dawna odwiedzam, to nie jest tak, że teraz, także jeszcze przed rewitalizacją tutaj przychodziłam i dzisiaj już mam obejrzane tutaj te wszystkie prawie, że kąty, bo już dawno miałam ochotę znaleźć koty na kocim szlaku i trudno było i dzięki temu, że tutaj po prostu porozmawiałam z panią, która tutaj mieszka, troszkę mi pokazała i chyba mam wszystkie 7 kotów zrobionych tutaj zdjęcie, także od wielu lat zachwycam się tym miejscem. Uważam, że to świetny pomysł, żeby to wszystko odrestaurować. Nie wiem, jak tutaj mieszkańcy na to się zapatrują.
6: Przyzwyczailiśmy się już do turystów w pewnym sensie, ale są turyści tacy, którzy zaglądają nam prosto okien. Do okien, tak. I są zdziwieni, że ludzie tutaj mieszkają. Są niedoinformowani i tyle. Jeżeli są cicho i tak zorganizowani, to nie przeszkadza nam to, przynajmniej mi. Ja tutaj mieszkam praktycznie już 30 lat z przerwą. Lubię tu mieszkać. To jest taka specyficzna społeczność. Tu się wszyscy, akurat w naszym domu to jest szczególnie, bo my tutaj się wszyscy znamy i wszyscy się lubimy. I mi tu jest dobrze.
7: No dzisiaj też siedzicie przed domem na ławeczce.
6: My tak siedzimy prawie codziennie wieczorami, a nieraz na kawę wychodzimy też. A, grillujemy, tak. Jest dobrze.
8: No ja to już chyba czysto sentymentem.

0: kieruję, bo od trzech pokoleń. Od dziadek, od Scheiblera dostał mieszkanie, także...
1: Nasz spacer zaczniemy od takiego miejsca, które jest wejściem na to osiedle.
2: No tak, bo my jesteśmy w tej chwili na Placu Zwycięstwa 1. To jest bardzo ważny adres, ponieważ tutaj jest pałac Karola Scheiblera, czyli tego największego, najpotężniejszego fabrykanta, a dzisiaj Muzeum Kinematografii. I też polecam, żeby odwiedzić, bo poza tym, że jest tutaj świetna wystawa związana z filmem i tą łodzią filmową, bo my nadal jesteśmy miastem filmowym, chociażby w sąsiedztwie jest szkoła filmowa, też można tam zajrzeć, zobaczyć, gdzie studiował Andrzej Wajda i Krzysztof Kieślowski i wielu, wielu innych. Ale poza właśnie Muzeum Kinematografii, tą częścią związaną z filmem, mamy też przepiękne wnętrza fabrykanckie. Najbogatsze w Łodzi tak naprawdę, chociaż pałac z zewnątrz nie wygląda tak okazale, za to jak się wchodzi do środka, to nie ma wątpliwości, był najbogatszy. Zresztą ten pałac, to wnętrze można oglądać w najlepszym filmie na świecie, czyli W Ziemi Obiecanej. To tam Müller, czyli genialny Franciszek Pieczka, oprowadza Borowieckiego, czyli wspaniałego Daniela Olbrychskiego. Oprowadza właśnie po wnętrzu tego pałacu, mówiąc, że to dla Mady, jak będzie miała mąż. To są te wnętrza, które oglądamy na ekranie.
3: O, panie Müller, pan to musiał wszystko z zagranicy sprowadzić.
4: Ależ, ja, ależ.
3: Aha, to pan to sam tak urządzał, panie Müller?
4: Herr von Borowiecki, ja sam płaciłem.
5: Panu się podoba pokój ten?
3: Tak, jest śliczny i oryginalny.
4: Bardzo drogi jest.
5: Każdy porządny pałac ma pokój chiński albo japoński.
2: Teraz jest świetna wystawa, bo muzeum ma 40 lat, więc jest 40 przedmiotów związanych z filmem. Można tutaj oglądać przekazanych przez różnych ludzi filmów, więc też taka fajna opowieść o nie tylko Łodzi filmowej, ale w ogóle o filmie polskim nam się tworzy. Zaczynamy też w miejscu, gdzie dzisiaj jest skwer, który przepięknie wygląda jesienią, bo tutaj jest mnóstwo kasztanów, więc jak już są żółte liście, to wygląda to bajkowo. I jesteśmy na placu, który nazywa się Skwerem Leona Niemczyka. Leon Niemczyk, chociaż związany z Warszawą, tam się urodził, ale wybrał Łódź, to było jego miejsce. Tutaj żył przez wiele lat. Król drugiego planu. I tutaj właśnie mamy skwer nazwany na jego cześć.
1: Otacza nas też dookoła przepiękny park. Może się przejdziemy troszeczkę. Anna Scheiblerowa miała duże zasługi, że są tutaj naprawdę unikalne drzewa, pojedyncze egzemplarze, tak naprawdę pomniki przyrody.
2: Anna Scheibler, żona Karola Scheiblera, nie dość, że była bogatsza od niego. Bardzo lubię tą historię, bo on bez niej to by nie był takim wielkim fabrykantem. Ona mu pomogła zacząć. Wniosła dosyć duży posag w małżeństwo i dzięki temu on naprawdę był numer jeden. Ona miała wielkie hobby, wielką miłością jej były rośliny, były drzewa. Dzięki niej mamy w Łodzi palmiarnię, ponieważ jej zbiór, jakby te pierwsze drzewa, które tutaj do Łodzi sprowadziła, to stanowiły po wojnie jakby podwalinę pierwszej palmiarni w Łodzi. Zresztą ta palmiarnia jest też tutaj, na Księżu Młynie, w Parku Źródliska 1. My jesteśmy w tej chwili w Parku Źródliska 2. Nazwa Źródliska też nieprzypadkowa, bo wszystko w Łodzi kręciło się wokół wody. Dzisiaj to się może wydawać dziwne i śmieszne, bo poza nazwą z tą wodą niewiele mamy wspólnego, chociaż jesteśmy, jak to mówią poeci, miastem bezwodnej rzeki. My bez tych rzek bylibyśmy niczym i tutaj Scheibler decyduje się na to, żeby otworzyć tą fabrykę, ponieważ tutaj jest bardzo wiele rzek. Ten park Źródliska, ta nazwa jest nieprzypadkowa. Scheiblerowa sprowadza tutaj piękne rośliny, piękne drzewa, sprowadza też do Łodzi pierwszego w historii naszego miasta ananasa, który pokazywany jest na wystawie i tysiące osób przychodzą oglądać to cudo, które dzisiaj na każdym markecie, każdym rynku możemy kupić. Sprowadza do Łodzi platany. Mamy tutaj niedaleko, jak się idzie ulicą Targową do szkoły filmowej, to właśnie jest Aleja Platanów. To też są pozostałości po wielkiej.
1: Za tobą też piękny platan.
2: Tak, to też jest właśnie z ich czasów ten platan. Jeden z największych tutaj w parku. No i też tutaj jest pozostałość tej Puszczy Łódzkiej, czyli tego miejsca takiego, dzięki któremu w ogóle Łódź powstała, bo my kiedyś byliśmy wielkim lasem. Potem to wszystko było zmienione na fabryki, na budynki, na domy. W tym parku, w którym my jesteśmy teraz, on znajduje się tuż za Muzeum Kinematografii, czyli za Pałacem Scheiblera. Jest jeszcze grota z lawy wulkanicznej. To też była taka popisuwa naszych fabrykantów. Oni w ogóle lubili się popisywać. I tu mamy takie miejsce, które nam pokazuje, że stać mnie na to. I ta grota też zagrała w Ziemi Obiecanej. Także tutaj w ogóle jest to miejsce, to nie jest tylko plan plan filmowy Ziemi Obiecanej, jak już wspomniałam, najlepszego filmu na świecie, ale generalnie bardzo wiele filmów tutaj powstawało, bo teren jest niezwykle malowniczy. Są też przepiękne pomniki przyrody, takie wielkie dęby, które pamiętają czasy, jak jeszcze w Łodzi

0: Nie było żadnego marketu, czy nie jeździły tramwaje, nie było fast foodów. I zawsze to dzieciom opowiadam, iż nie było internetu, a te drzewa już były. To jest taki szok.
1: W parku jest też altana, w której odbywają się koncerty.
0: Tam jest dzisiaj bardzo fajnie zagospodarowany teren, bo jest restauracja, gdzie można zjeść coś dobrego i ona znajduje się w dawnym domu ogrodnika. Jak Państwo przyjedziecie do Łodzi, zobaczycie ten dom ogrodnika, to też pokazuje jakby skalę, o jakiej w ogóle mówimy, bo ten ogrodnik ma taką chatę jak dzisiaj milionerzy. I tam jest przepiękna altana, tam odbywały się koncerty, festyny właśnie w XIX wieku, jak robotnicy jeden dzień wolny mieli, to w niedzielę tutaj się przychodziło na imprezę. No a dzisiaj nadal tam się różne koncerty dzieją.
1: A teraz zajrzymy do wyjątkowego miejsca, Muzeum Księży Młyn.
2: Dorota Szostak-Filipczyk, spotkania z ludźmi, to jest najcudowniejsze, czego można tutaj doświadczyć. Odwiedzają nas tu ludzie z całego świata, ze Stanów. Był pan nawet z Portugalii, który zakochał się w ogóle w Łodzi.
1: Właściwie to mamy tutaj takie wnętrze domu. Stary piec kaflowy.
2: Ten piec to też ciekawostka. Specjalnie dla nas zrekonstruował z dun. No, to już jest niestety fach na wymarciu, ale jest jeszcze taki z dun, który opiekuje się wszystkimi pałacowymi piecami w łódzkich muzeach. A mamy tutaj przeróżne rzeczy. Wszystko jest po ludziach stąd, z Księżego Młyna. Bo w trakcie rewitalizacji ci ludzie musieli opuścić swoje domy, a mieszkali tutaj od 5 pokoleń i przenieść się do mieszkań zastępczych. Zaczęli więc wielkie sprzątanie w komórkach, na strychach, a ponieważ mieli tu pamiątki po pradziadkach, no to rzeczywiście było tego sporo i stąd powstała idea takiego właśnie muzeum domowego. Dzisiaj dużo powstaje takich muzeów, bo one mają taki swoisty klimat. Tu się wchodzi i mówi się, o, jak u mojej babci, albo u jakiejś cioci, albo tak, o, to pamiętam, tamto pamiętam. No na przykład dla młodych ludzi coś takiego jak makatka haftowana ręcznie z piękną sentencją. Nikt cię tak nie kocha jak ja, świeża woda. To jest już w ogóle dzisiaj rzecz niespotykana. I szczególnie obserwując właśnie młodych ludzi, to też jest wielka satysfakcja, że ci ludzie patrzą na to i to jest dla nich egzotyka, ale podoba im się, chłoną to, więc to też duża satysfakcja. Ale pewnie czegoś takiego pani nie widziała.
1: No i właśnie
2: jest
1: nawet nie wiem do czego.
2: Do pierożków, czyli od razu mamy falbankę. Tak. Bardzo ciekawy pomysł. Tu mamy pradziadka, jest taki separator do jajek. Tyle, że metalowy, dzisiaj plastik wszystko zastąpił. Ręczne oczywiście maszynki do mięsa, krajalnica do chleba, ręczna.
1: Przepiękny moździerz, prawda?
2: Moździerz oczywiście, krajalnice do kapusty. No, panie domu naprawdę miały pełne ręce roboty przy szykowaniu jedzenia dla swojej rodziny. Klasyk, może troszkę inaczej, nasz jest taki, można powiedzieć, bardziej elegancki, ponieważ ma mosiężne gałki. Tu ma taką wyciąganą deskę do krojenia chleba. No i rodzaj takiego barku. To był typowy mebel w każdej kuchni pani domu.
1: A tutaj po drugiej stronie mamy pokój właściwie, tak?
2: Pokój z rodzinnym stołem, olbrzymim, bo i rodziny były duże, rodziny, które miały po 5-7 dzieci, a jeszcze jak do tego dochodzili dziadkowie, na przykład przy stole wigilijnym, to rzeczywiście trzeba tego stołu było dużo. Tu mamy piękny przykład Zingera. Ona jest nie dość, że no, super zachowana, to tak, ma otwieraną klapkę, czyli możemy tu sobie notatki kłaść. Tu mamy szufladki, ta się na przeróżne drobiazgi. Tu jest szufladka na nici. To jest też wszystko w szczegółach pięknie przemyślane. Igielniki, szpulki, no rzeczy, których dzisiaj już nie spotkamy ani w sklepie, no tylko właśnie w muzeum. I to miejsce jest takie natchnione, jest takie artystyczne, bo tu nie tylko jest nasze muzeum, tutaj znajdują się przeróżne pracownie artystyczne, pracownia ceramiki, pracownie rzeźbiarskie. No naprawdę tutaj jest masa ludzi chętnych.

0: takich bardzo kreatywnych artystów.
1: I dzwoneczek jest.
2: Bo nie zawsze było słychać, jak my siedziałyśmy, albo byliśmy w drugiej części, mm-hmm. że tu ktoś chodzi.
0: Do widzenia jeszcze raz.
3: A teraz widzę na chodniku znaki ze strzałką. Wejdź w sztukę. Idziemy po tych znakach. Idziemy. Prowadzą do pracowni Ady Rybki.
4: Zapraszam. Drzwi proszę przycisnąć.
0: No dzień dobry. To oczywiście moja autorska pracownia i galeria zarazem, czyli malarstwo, grafika, a także autorska biżuteria, która powstaje z surowców wtórnych.
3: I przepiękne magnesy nawiązujące do tradycyjnych makatek.
0: Dostępna jest teraz od kilku dni kolekcja magnesów, które powstały kilkanaście lat temu, ale są inspirowane dekoracyjną tkaniną ludową, jaką jest makatka.
3: A tam jest warsztat twórczy?
0: Tak, jak najbardziej. Tam jest stół, przy którym pracuję, szlifuję, rzeźbię w tym pleksiglasie.
3: A jak się odnajdujesz na Księży Młynie? Bo to dzisiaj właściwie Księży Młyn jest bohaterem tej audycji.
0: Księży Młyn jest przewspaniałym miejscem. Ja tutaj trafiłam po latach marzenia o tym, żeby się tu znaleźć i tutaj je tworzyć. Z jednej strony jest to bardzo inspirujące miejsce, a z drugiej strony nie ukrywam, że ja jestem lekko rozczarowana historią pod tytułem, że po prostu niewiele osób wie o tym, że tutaj jest kilkanaście pracowni, w których pracują artyści i że można nas odwiedzać.
3: To się zmieni teraz, mam nadzieję.
0: Właśnie, my mamy takie dni otwarte dokładnie po to, żeby można było do nas zajrzeć, popatrzeć, troszkę podejrzeć, jak pracujemy, jak wygląda proces, porozmawiać przede wszystkim, porozglądać się. Można wybrać się na spacer, pójść na kawę, na obiad do restauracji, zwiedzić cały teren, Pałac Herbsta i trafić też do pracowni. Serdecznie zapraszam, żeby zaglądać wzdłuż przędzalnianej, są umiejscowione pracownie.
3: I ponownie spotykamy się z Justyną Tomaszewską, łódzką przewodniczką.
5: Jesteśmy teraz już w sercu Księżego Młyna, dookoła nas famuły. Famuła to jest łódzkie słowo na dom robotniczy. Na Śląsku familoki, w Łodzi famuły, nie mylimy tego. Więc mamy tutaj famuły, to jest domki z czerwonej cegły, pięknie odnowione teraz. Wszystkie mają zielone okiennice, zielone drzwi i to rzeczywiście wygląda dzisiaj no, niesamowicie. I to były domy, gdzie mieszkali robotnicy fabryki, która jest przed nami, więc to jakby wszystko było w bardzo bliskim sąsiedztwie. Tutaj znowuż mamy piękną aleję. To wróciło do nas po rewitalizacji, ta aleja właśnie, którą teraz idziemy środkiem tego osiedla. Z lipami. Te lipy jeszcze pamiętają czasy Scheiblera. Kiedyś tu były trawy i chodziło się tylko bokiem, ale tak było za czasów Karola Scheiblera. No i znowuż miejsce niezwykle filmowe, bo nie tylko Ziemia Obiecana, która też tu była kręcona, ale ostatni taki bardzo ważny film nominowany do Oscara to jest Dziewczyna z igłą. To osiedle grało Kopenhagę 1918 roku, bo Łódź jest też takim bardzo plastycznym miastem, że my możemy zagrać Paryż, możemy zagrać slumsy Nowego Jorku i możemy zagrać Kopenhagę 1918 roku albo Warszawę międzywojnia, to też często nam się zdarza grać. Filmowcy lubią Łódź, więc często nas odwiedzają i jesteśmy właśnie w tych famułach, bo taki jest też motyw jakby całej tej rewitalizacji, że są famuły, czyli te domy, gdzie nadal mieszkają łodzianie, bo to też jest fajne, że to jakby od zawsze ma to samo przeznaczenie. Często tutaj ludzie mieszkają od pokoleń. Jak będziecie spacerować po Księżycu Młynie, to zachęcam, żeby poskręcać i zobaczyć tak zwane po łódzku podwyrka, czyli to, co jest tam z tyłu, tam był magiel, toalety, no dzisiaj oczywiście już wszystko jest w domach, poza maglem, ale są jakby wszystkie już luksusy, które powinny być w każdym jednym mieszkaniu, ale zobaczcie, zwróćcie uwagę, jak pięknie mieszkańcy dbają o to miejsce, jakie kwiaty są sadzone, różne figurki, koty, bo my mamy tutaj koci szlak, to też jest ciekawa atrakcja dla dzieci, można przejść sobie tą część Łodzi, szukając pomników małych kotów.
3: Na kocim szlaku z Moniką Gajek, która jest pomysłodawczynią kociego szlaku. Witam.
6: Dzień dobry, bardzo mi miło. Tak jak pani powiedziała, rzeczywiście wymyśliłam rzeźby na kocim szlaku. Jest taka historia, która mówi o kocim szlaku, bo zanim powstały te rzeźby, to koci szlak już tutaj był, odkąd ja pamiętam. Ta alejka przy dawnych konsumach tak się nazywa. No i jedna z teorii mówi o tym, że ponieważ wyrzucano tutaj odpadki w czasach, kiedy były tutaj sklepy, sklepy, m.in. sklep spożywczy, były myszy i inne gryzonie i koty podążały na polowanie na myszki.

0: i właśnie tą dróżką taką wąską, nie taką szeroką alejką jak w tej chwili, tylko to była wąska dróżka przy sklepach i nazywano to Aleją Kocią. A teraz nazwa brzmi Koci Szlak. Od 7 lat już prowadzę centrum turysty na Księży Młynie. No i zawsze brakowało mi takich atrakcji dla dzieci w tym miejscu, bo tak jak samo to osiedle nie jest łatwe do zrozumienia bez odpowiedniego komentarza, tym bardziej jest to trudne do zrozumienia dla dzieci. Więc mój pomysł zrodził się właśnie z takiej potrzeby, żeby trafiło to osiedle i wszystkie takie lokalizacje charakterystyczne, żeby w jakiś sposób ułatwić to zwiedzanie tutaj dzieciom poprzez stworzenie rzeźb kotów na Kocim Szlaku, które będą miały atrybuty związane z danym miejscem. I tak właśnie tutaj stoimy przy dawnych torach, gdzie mamy kota dróżnika przy takich malutkich torach w czapce kolejarskiej. Także to jest pierwsze miejsce. Myślę, że to też pomaga rodzicom, którzy przyjdą tutaj na spacer z dziećmi, wyjaśnić im, o co chodziło w tym miejscu. Takie małe rzeźby, one się wtapiają w tę przestrzeń. No duże, większe by były po pierwsze dużo bardziej kosztowne, a po drugie mogłyby tutaj jednak zdominować tę przestrzeń. Więc one są niewielkie, a dużo ludzi mówi właśnie, że o, tak jak z Krzaty we Wrocławiu, tak tutaj są kotki na Kocim Szlaku.
1: I ponownie Justyna Tomaszewska, łódzka przewodniczka.
2: Można tutaj dobrze zjeść i napić się bardzo dobrej kawy w kilku takich wyjątkowych kawiarniach. Bardzo dobre restauracje, które też serwują nasze łódzkie jedzenie, czyli zalewajkę i knedle z truskawkami, które w Łodzi jemy z zasmażaną młodą kapustą. Tak, tutaj się nie pomyliłam. Niektórzy mogą teraz się dziwić, ale to jest nasze łódzkie jedzenie.
1: A przed nami to chyba takie serce Księżego Młyna, czyli fabryka Scheiblera.
2: Największa fabryka w tej części Europy. 256 metrów długości. Fabryka włókiennicza, bawełniana, bo on miał swoje też plantacje bawełny. Zrobił zresztą tutaj też na Księżym Młynie tory, żeby tą bawełnę szybciej do swoich magazynów przywozić. Dzisiaj to są lofty, czyli takie apartamenty, które łączą tą architekturę współczesną z architekturą industrialną. Fabryka jest piękna. Ja myślę, że to w ogóle w Łodzi często można się zachwycić tą architekturą. To, co nas wyróżnia, to są dwie tak naprawdę bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze to, że nasi fabrykanci budowali pięknie, bo chcieli się pochwalić, że ich stać na to, żeby wybudować taki budynek. Więc te budynki mają swój niepowtarzalny klimat. Wyglądają jak wielkie zamczyska. Tu można by naprawdę grę o tron kręcić. I jest to przepiękna architektura, też pokazująca na bogactwo i klasę architektów. A druga bardzo ważna rzecz, wszystko to, co tutaj jest, jest oryginalne. Nie było to wyburzone w czasie II wojny światowej. Łódź w ogóle uniknęła na dużą skalę wyburzeń. Zniszczono nam kilka tylko bardzo pięknych, ważnych budynków, między innymi synagog, ale na taką skalę jakby patrzeć, jak inne miasta ucierpiały, no to my w zasadzie byliśmy nieruszeni. Scheibler nie szczędził groszem. On rzeczywiście zrobił tutaj w tym osiedlu wszystko. Na przykład niedaleko stąd, przy ulicy Milionowej, też swoją drogą nazwa Milionowa stąd, że Scheibler jak zarobił pierwszy milion, to postanowił to uczcić, więc wytyczył sobie ulicę. Jak szaleć, to szaleć. To tam przy tej Milionowej wybudowano, cała jakby rodzina już po jego śmierci wybudowała szpital dla robotników. W tym szpitalu były też pokoje dla osób starszych i schorowanych, takich, których życie dobiegało końca w tej Łodzi fabrycznej, która nie była łatwym miastem. Do takiego pokoju można się było dostać po ukończeniu 50 roku życia. W tamtych czasach to już się było staruszkiem. Też bardzo polecam willę Herbsta, pałac Muzeum Edwarda Herbsta, który był mężem córki Karola Scheiblera i dyrektorem fabryki. To jest przepiękne muzeum wnętrz XIX-wiecznych z nieprawdopodobną kolekcją obrazów. Scheibler rzeczywiście zrobił nam miasto w mieście. Jakiś czas temu oprowadzałam takiego bardzo znanego pana, który zajmuje się nowymi centrami miast. Jakby zmienia je z takim logistykiem miejskim, który zmienia tą przestrzeń tak, żeby była jak najbardziej zdatna do życia i przyjazna dla ludzi, niekoniecznie dla samochodów. I on się zachwycił tym terenem. Po prostu chodził tutaj oszołomiony i mówił, że nigdy o tym nie słyszał i powiedział, że to pewnie dlatego, że ta nazwa jest taka trudna, bo pan był z Wielkiej Brytanii. Więc Księży Młyn, rzeczywiście nie jest to łatwe dla obcokrajowców. Ta nazwa pochodzi stąd, że dawno temu był tutaj młyn, który należał do księdza. I już, koniec historii. No ale ta nazwa jest trudna, natomiast powiedziała mu, że my nie zmienimy, że jakby Łódź będzie Łodzią, co też jest trudne do wymówienia, a Księży Młyn będzie Księży Młynem zawsze.
1: Chciałam ci zapytać jeszcze jedno, o jeden ważny rekwizyt, zegar.
2: Zegar na fabryce, bardzo ważna rzecz. Dzisiaj nadal chodzi, więc to też niesamowite. Takie miał zadanie, żeby wyznaczać ludziom rytm dnia, więc tu ten zegar wyznaczał rzeczywiście początek pracy, a a pracowało się w Łodzi bardzo długo, bo to było czasami nawet 16 godzin w fabryce.

0: Na górze było takie miejsce na tak zwaną świstawkę, gdzie wzywano ludzi do fabryki. To jak słuchają nas rodzice dzieci, uczcie ich zegarów tarczowych, bo jak pytam dzieci, która jest godzina, to nie wiedzą. Patrzą na ten zegar, więc to też jak będzie koniec świata, to muszą wiedzieć, która jest godzina. Więc tutaj na tym księżycu nie można się też tego nauczyć, tego zegara tarczowego. Założę się naprawdę, że będziecie tutaj wracać, bo w tej części miasta jest jakaś magia.
1: Do czego zachęcały Agata Zielińska i Justyna Tomaszewska, łódzka przewodniczka, która była dzisiaj też naszą przewodniczką.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam do Łodzi.
2: Zaproszenie przyjęte, bo jeden dzień na poznanie wszystkich atrakcji Łodzi to zdecydowanie za mało. W tym sezonie piękne nieznane. Zajrzymy jeszcze do tego miasta. A jaki kierunek obierzemy za tydzień? Zapraszamy do słuchania już w najbliższą sobotę po 10:00.
3: Piękne nieznane. Powtórka programu. Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz. Wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Podcast Polskiego Radia.
9: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
3: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
9: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
3: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
10: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
11: Spokojnie, kochanie.
12: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
10: Litorsal Senior?
12: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowid.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
14: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
15: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
3: O reklamie.
2: Niedzielne popołudnie w Polskim Radiu 24 jest 14:36.
3: Gość Polskiego Radia 24.
2: A z nami jest pułkownik rezerwy, profesor Dariusz Kozerawski, Uniwersytet Jagielloński, uczestnik misji stabilizacyjnych w Iraku, w Afganistanie i na Bliskim Wschodzie, były rektor Akademii Obrony Narodowej. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, pani redaktor, kłaniam się państwu.
2: Panie profesorze, zastanawiam się, od czego zaczynamy. Czy zaczynamy od Bliskiego Wschodu, czy zaglądamy za naszą wschodnią granicę w kontekście bezpieczeństwa?
16: Ja myślę, że pani redaktor, z którejś to byśmy nie zaczęli, to i tak...
2: Dużo się dzieje, prawda?
16: Wschód, albo wrócimy do nas. Ja mam taką propozycję dla państwa i pani redaktor. Zacznijmy na Bliskim Wschodzie, a przecież i tak dotrzemy do tych kwestii najważniejszych, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo Rzeczypospolitej i jej obywateli.
2: Dobrze, to ani chwili spokoju na Bliskim Wschodzie. Ósmy dzień amerykańskich ataków na Iran. Naloty coraz bardziej wpływają na życie mieszkańców południowego Iranu. Dwóch żołnierzy zginęło, jednego uznaje się za...

0: zaginionego po tym, jak Iran wczoraj przeprowadził atak odwetowy na amerykańską bazę w Jordanii. O porozumieniu na ten moment chyba możemy zapomnieć. To memorandum zostało zerwane. Jak pan patrzy na to, co dzieje się teraz na Bliskim Wschodzie, te relacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, Iran od 28 lutego, no, miał być osłabiony, na to nie wygląda. Jak pan profesor na to wszystko patrzy?
1: Eskalacji ciąg dalszy, chciałoby się powiedzieć. Ja przypomnę tylko, że to kolejny dzień, tak jak pani redaktor słusznie wspomniała, ataków i bombardowań amerykańskich, ale szanowni państwo, to już piąty miesiąc konfliktu. Konfliktu, który miał być błyskawiczny, miał być spektakularnym zwycięstwem Donalda Trumpa. Ja tylko przypomnę, że konflikt niezgodny z prawem międzynarodowym, że to inwazja amerykańsko-izraelska na suwerenne państwo. Czy się komuś podoba Iran, czy się komuś nie podoba, no to poza prawem międzynarodowym uderzono na Iran. No i jak tutaj wspomnieliśmy, niewiele z tego wynika. Co się dzieje obecnie na Bliskim Wschodzie? No drodzy państwo, sytuacja eskaluje się i znacząco się komplikuje. Bo po pierwsze, tak jak powiedzieliśmy, Stany Zjednoczone już od kilku dni niszczą różnego rodzaju cele, infrastrukturę krytyczną, ale i tę militarną, niemilitarną na terytorium Iranu. Iran oczywiście odpowiada z jednej strony atakami na okręty i w rejon tutaj cieśniny Ormus, ale przede wszystkim Iran umiędzynarodowił ten konflikt, czyli
0: kraje Zatoki Perskiej między innymi.
1: Tak, właśnie. Iran atakuje bardzo skutecznie koalicjantów, sojuszników Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. To Stany Zjednoczone od dekad były gwarantem bezpieczeństwa dla państw, które z nimi bardzo blisko współpracowały. A tu okazuje się, że ten mit runął jak dom, jak domek z kart. I widzimy, że chociażby, drodzy państwo, to, o czym pani redaktor wspomniała, te straty w żołnierzach amerykańskich, myślę, że tych dwóch żołnierzy, którzy zginęli, bo to są dane z piątku ogłoszone w sobotę, dwóch zabitych, jeden zaginiony, dodam 29 żołnierzy rannych. My nie widzimy, także te straty tylko z jednego ataku irańskiego są bardzo poważne. One wyraźnie wskazują, że po pierwsze, Stany Zjednoczone nie radzą sobie z tym konfliktem. Po drugie, Iranowi udało się skutecznie umiędzynarodowić ten konflikt i przenieść go na cały region. Po trzecie, Iran w ogóle nie myśli przejmować się tymi groźbami Donalda Trumpa. Ja przypomnę tylko, że Donald Trump prowadzi politykę zagraniczną, ale na potrzeby wewnętrzne. Głównie chodzi o te zbliżające się wybory połówkowe jesienią. No i próbuje Donald Trump odwrócić ten bardzo niekorzystny dla niego, dla republikanów i dla ruchu MAGA trend, bo tutaj to poparcie społeczne w Stanach Zjednoczonych znacząco spada.
0: Panie pułkowniku, tutaj zadam to pytanie, bo chyba na korzyść Donalda Trumpa byłoby w kontekście tych wyborów połówkowych, które w listopadzie, byłoby zakończyć ten konflikt. A tutaj tymczasem to się nie udaje, więc no jak przekuć, nie wiem, porażkę w sukces?
1: To się, po pierwsze, to się nie udaje i nie uda, nie prędko, dlatego że Iran, ja przypomnę, to jest regionalny gracz strategiczny. To nie jest jakieś małe państewko gdzieś w Ameryce Południowej, gdzie można sobie polecieć śmigłowcami. Ja teraz tak trywializuję, upraszczam, ale polecieć kilkoma śmigłowcami i porwać prezydenta bezkarnie. Nie, nie. To jest regionalny gracz strategiczny, to jest ponad 90 milionów populacji, to jest armia, sama ta aktywna, active forces, armia czynna, która ma ponad 600 tysięcy żołnierzy i widzimy, że Iran po pierwsze sobie dość skutecznie radzi z Amerykanami w regionie, nie myśli nawet kończyć ten konflikt. Po drugie, no, Donald Trump będzie musiał szukać jakiegoś rozwiązania, aby przekonać własny elektorat i nie tylko przed wyborami. Widzimy, że to poparcie topnieje. Ja chcę tylko przypomnieć, że ta eskalacja konfliktu, ona się zaczęła no niejako wciągnięciem Stanów Zjednoczonych i otoczenia Donalda Trumpa do tego konfliktu przez służby specjalne Izraela. No oczywiście stał za tym wszystkim Benjamin Netanyahu. Tak, i mamy teraz, szanowni państwo, pani redaktor, taki oto kłopot, my wszyscy, ja zaznaczam, ponieważ znaczenie tego

tego konfliktu, mimo że on jest regionalny, ono jest globalne. Globalne politycznie i gospodarczo, jeśli chodzi o ceny paliw, ceny gazu, czy w ogóle relacje międzynarodowe, proszę zwrócić uwagę, jakie bardzo poważne pęknięcie w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego spowodował ten konflikt, gdzie najpierw Donald

0: biznesowa strategia takiego straszenia, eskalacji, wycofywania się i tak dalej, to w biznesie działa i może działać. Ale w polityce międzynarodowej, ja, szanowni państwo, panie redaktor, wielokrotnie miałem okazję i brać udział w operacjach, w różnego rodzaju negocjacjach na bardzo różnym szczeblu, nawet na bardzo wysokim szczeblu strategicznym, jeśli chodzi o Bliski Wschód. Trzeba rozumieć tę kulturę i tam, powiem tak, i tam takie tupanie nogami, straszenie, pozbawianie, obrażanie, pozbawianie tutaj przedstawicieli władz, czy irańskich, czy innych państw z regionu, no, godności, honoru, szacunku, to nie przyniesie żadnych oczekiwanych przez Trumpa i jego administrację skutków. Wręcz odwrotnie, to tylko zaostrza, tę sytuację. Ja przypomnę, my tu mówimy o kulturach celebracyjnych, czyli tam nie tylko kwestie merytoryczne, co się zadzieje, one są kluczowe, ale też celebracyjne kwestie, czyli jak się zwracamy, jak rozmawiamy, jak prowadzimy dialog polityczny, dialog dyplomatyczny. No widzimy, że tutaj przede wszystkim Trump próbuje w sytuacjach trudnych sięgać po narzędzia militarne. No i tutaj kolejna klapa wizerunkowa. Dlaczego? Dlatego, że ten konflikt również obnażył to, że armia Stanów Zjednoczonych jest nieprzygotowana do konfliktu takiego, z jakim mamy do czynienia dzisiaj, współcześnie, w XXI wieku. Widzimy, że absolutnie wojska amerykańskie nie radziły sobie z irańskimi atakami, rojami dronów, które były wspierane przez uderzenia rakietowe. Dokładnie z tym, z czym musi radzić sobie Ukraina po atakach rosyjskich. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj, drodzy państwo, mamy kolejny bardzo przykry dzień, gdzie po ostatnim ataku rosyjskim blisko 40 efektorów. Mamy straty w ludziach, mamy straty w ludności, mamy straty w infrastrukturze, przede wszystkim cywilne w Kijowie. Ja tylko chcę pokazać, jak bardzo polityka Donalda Trumpa i nawet to, co się gdzieś dzieje na Bliskim Wschodzie, jak blisko to przekłada się na pewne zjawiska i procesy, które w wymiarze globalnym dotyczą w ogóle naszego bezpieczeństwa.
1: Panie profesorze, to bardzo płynnie przeszliśmy z Bliskiego Wschodu za naszą wschodnią granicę, bo rzeczywiście jak patrzymy na tę wojnę, Rosjanie atakują dronami i rakietami, a ten na przykład dzisiejszy atak rakietowy na Kijów, w którym zginęły dwie osoby, a sześć zostało rannych, czy to jest też trochę takie pokazanie, bo Ukraińcy mają zdolności do przechwytywania dronów, ale no w przypadku rakiet jest trudniej. Brakuje patriotów i innych systemów, które potrafiłyby zestrzeliwać rakiety.
0: Panie redaktor, drodzy państwo, po pierwsze, nie ma 100-procentowych systemów antydostępowych. Oczywiście, tak jak już wspomnieliśmy, Ukraina przez te kilka lat wojny znacząco zwiększyła skuteczność. Tu możemy mówić w procentach i powyżej 80 i powyżej 90% skuteczności, jeśli chodziło o ataki środkami napadu powietrznego, drony, rakiety balistyczne i wszelkiego rodzaju inne efektory, ale tak jak powiedzieliśmy, ta skuteczność, ona jest bardzo wysoka, lecz ograniczona. Oczywiście ta skuteczność jest taka, jakiej może pozazdrościć Ukrainie NATO i wschodnia flanka NATO, to tutaj, żeby to było jasne, jak ktoś by miał jakieś wątpliwości, to ja odsyłam do przykładu z września tamtego roku, jak w naszą przestrzeń powietrzną, w naszą, czyli natowską, w naszą, czyli polską, wtargnęło około 21 dronów i my pamiętamy, że ta skuteczność, tak jak ukraińska, jest około 90%, to nasza była 13%. Szczęśliwie nie były to efektory bojowe, nie były skierowane w jakieś bardzo ważne cele infrastruktury krytycznej. Nie, to było po prostu testowanie systemu obrony, na ile jest skuteczny i jak po prostu reagujemy my jako sojusz w tym rejonie. Dlatego oczywiście tak, Ukraińcy ciągle potrzebują wsparcia. Ja tu chcę wyraźnie zaznaczyć, że wrogiem NATO, wrogiem wschodniej flanki i zagrożeniem i wrogiem dla Polski jest Federacja Rosyjska, a nie Ukraina. W interesie NATO, w interesie Polski, w interesie wschodniej flanki jest wspierać Ukrainę, jeśli myślimy strategicznie. Jeśli myślimy strategicznie, bo dzięki temu, że siły ukraińskie w tak znaczącym stopniu wiążą militarnie ten potencjał Federacji Rosyjskiej, potężny potencjał militarny, my zyskujemy tak zwaną pauzę strategiczną. My jako Europa, my jako europejskie NATO i my

0: jako polska i wschodnia flanka, mamy czas, zyskujemy czas, aby jak najlepiej rozwijać nasze zdolności obronne. Te realne, szanowni państwo, pani redaktor, a nie te na papierze.
1: Panie profesorze, to w takim razie koalicja antybalistyczna, 9 państw europejskich, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania, Holandia przekazały to, było w poniedziałek w oświadczeniu, tak, że tak. Zawiążą z Ukrainą koalicję w celu rozwijania zdolności antybalistycznych w Europie. To na początek zapytam, czym ma być ta koalicja, a później przejdziemy do wątku, dlaczego w tym gronie nie znalazła się Polska.
0: Koalicja bardzo istotna, jeśli chodzi, szanowni państwo, o rozwijanie zdolności antydostępowych, bo to tak, nie tylko wymiana technologii, nie tylko przekazanie know-how, czyli jak tych technologii skutecznie używać, jeśli chodzi o zagrożenie atakami rakiet balistycznych, rojów dronów, czyli to wszystko, co dzieje się na teatrze działań militarnych, działań wojennych na terytorium Ukrainy, chociaż ja myślę, pani redaktor, że my już powinniśmy przestać używać tego typu terminologii, bo proszę zwrócić uwagę, że już Ukraina bardzo skutecznie niszczy cele ważne, strategiczne, odległe o 1000, a nawet 2000 kilometrów od granicy rosyjsko-ukraińskiej. To są cele na terytorium Federacji Rosyjskiej. Czyli mamy tu konflikt rosyjsko-ukraiński i to oddziaływanie każdej ze stron konfliktu jest już bardzo głębokie pod względem operacyjnym i strategicznym. I oczywiście ta koalicja, o której pani redaktor zechciała wspomnieć, koalicja antybalistyczna, ona ma bardzo ważne, kapitalne znaczenie, aby w stosunkowo krótkim czasie wykorzystać doświadczenia, technologię, wiedzę Ukraińców, tę bojową, i żeby pozyskać, rozwinąć te technologie i aby europejskie państwa NATO, bo tak byśmy przede wszystkim to widzieli, mogły również tego typu zdolności uzyskać. No i ta druga część, o której pani redaktor chciała wspomnieć. Ja zacznę tylko tak. Wielka szkoda, że nas jako najważniejszego, kluczowego i ramowego państwa wschodniej flanki NATO w tej koalicji, i tu podkreślę, jeszcze, bo jestem urodzonym optymistą,
1: no zobaczymy, różne są wypowiedzi wicepremiera, szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. Natomiast no, Polska jest kluczowym państwem tej wschodniej flanki NATO i tym bardziej jesteśmy narażeni na te działania prowokacyjne Kremla.
0: Dokładnie tak. I dlatego wszelkiego rodzaju konfiguracje międzynarodowe, koalicje, wszelkiego rodzaju platformy międzynarodowe, które mają zwiększać zdolności sojuszu, zdolności Europy, zdolności wschodniej flanki. Mówimy o tych zdolnościach obronnych, o działaniach przeciwdostępowych, o zwiększeniu bezpieczeństwa naszego w tym regionie. Tam tak ważne, duże i tak rozwijające gospodarczo państwo jak Polska powinno zasiadać przy tym głównym stole. My nie powinniśmy dowiadywać się z drugiej czy z trzeciej ręki, co ustalono i co nas dotyczy.
1: Jeszcze jeden wątek odnośnie tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. No bo mówiliśmy o tym, że Rosjanie atakują i dronami, i rakietami. I te rakiety spadają nie na cele strategiczne, ale na domy mieszkalne. Ukraińcy oczywiście też nie pozostają bierni. Też pan profesor wspomniał o tym, że chociażby, no nie wiem, wczoraj w rejonie Moskwy płonęły magazyny z paliwem i centrum logistyczne. Ukraińskie drony zaatakowały stolicę Rosji i kilka innych regionów. Jaka jest teraz strategia Rosji, jak pan patrzy, co się dzieje? Czy ja dobrze to interpretuję, że na froncie tak, nie idzie, to będzie to zastraszanie rakietami, dronami, żeby no, zabijać i straszyć ludzi?
0: A czy strategia Federacji Rosyjskiej w tym konflikcie zbrojnym, szanowni państwo, jest niezmienna? To jest strategia na wyniszczenie. Na wyniszczenie potencjalnego przeciwnika, takiego jak Ukraina, który ma dużo mniejsze zdolności, jeśli chodzi o populację, dużo mniejsze zdolności gospodarcze, mniejsze zdolności militarne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ta strategia, oczywiście ona ewaluuje, ona jest zmieniana. Ktoś, kto, że tak powiem, zarządza tym konfliktem ze strony Moskwy, reaguje na sytuację, która się dzieje. I teraz widzimy, że tak, rzeczywiście, front ze względu na technologie, jakie są stosowane ze względu na warunki meteorologiczne i tak dalej, i tak dalej. Ten front jest stosunkowo stacjonarny, prawda? Nie widzimy jakichś, oczywiście walki cały czas się toczą, ale nie widzimy jakichś wielkich zmian gdzie ta linia frontu

0: tu przesuwana byłaby o kilkadziesiąt kilometrów na korzyść jednego czy drugiego państwa. Nie, ale te uderzenia, o których pani redaktor zechciała wspomnieć, to uderzenia na obiekty nie tylko wojskowe, nie tylko infrastrukturę krytyczną militarną, ale przede wszystkim infrastrukturę krytyczną cywilną. My tu przecież powoli mamy środek lata, ale już widzimy tutaj z raportów ukraińskich, że starają przygotować się do kolejnej zimy, bo ta zima ze względu na te niskie temperatury w naszym regionie, a szczególnie na wschodniej Ukrainie, to jest potężne zagrożenie dla ludności cywilnej, jeśli znaczącemu uszkodzeniu ulegają wszelkiego rodzaju magistrale energetyczne, kiedy ludzie nie mają prądu, nie mają ogrzewania, nie mają gazu, to szanowni państwo, w tym klimacie my też w nim de facto funkcjonujemy, żyjemy, wiemy, że bardzo ciężko tej ludności cywilnej jest po prostu przetrwać. Niestety, w wojnie XXI wieku i my... Szkoda, że politycy nam tego nie komunikują w taki jasny, otwarty sposób. Jednym z głównych celów, podkreślam, jednym z głównych celów są cele cywilne. I tutaj oprócz rozwijania zdolności militarnych, kluczowym parametrem jest skuteczne, zdeterminowane rozwijanie tak zwanej odporności społecznej państwa. A tu jest bardzo wiele do zrobienia na całej wschodniej flance, w Polsce również.
1: No właśnie, to jest to moje kolejne pytanie, bo w ostatnich tygodniach mieliśmy i doniesienia medialne, i wypowiedzi premiera Donalda Tuska czy szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego o możliwych prowokacjach ze strony Rosji. Pana zdaniem, czego możemy się spodziewać i czy im bliżej wyborów w Polsce w przyszłym roku, to oczywiście jest przyszły rok i jesień, to tych prowokacji może być więcej, no bo to jest bardzo taki dobry element tej wojny też informacyjnej.
0: Ja tylko przypomnę nam wszystkim, że i NATO, i europejskie państwa sojuszu, i cała wschodnia flanka, a szczególnie Polska, podkreślę, jesteśmy od co najmniej 2022 roku w trakcie wojny hybrydowej, którą prowadzi z sojuszem i prowadzi z nami Federacja Rosyjska. Wojna hybrydowa trwa i te prowokacje różnego rodzaju działania, operacje wpływu, to z różną intensywnością dzieje się i na terytorium Polski, i na terytorium innych państw europejskich. Dlaczego Polska jest taka ważna i dlaczego my jesteśmy szczególnie zagrożeni? Jeśli pani redaktor pozwoli, to tylko jedno zdanie, dobrze?
1: 30 sekund mamy.
0: Mamy, to już krótko. To już krótko. Polska jest szczególnie zagrożona, drodzy państwo, dlatego, że to dzięki Polsce, dzięki temu, że jesteśmy głównym centrum logistycznym, bez zaangażowania Polski Ukraina nie mogłaby się bronić przez te ponad 4 lata, piąty rok wojny mamy, dlatego że ponad 90% dostaw militarnych, gospodarczych, pomocy humanitarnej jest przesyłanych przez Polskę. I w związku z tym, że ta rola Polski jest tak ważna i kluczowa, Federacja Rosyjska ma świadomość, że te morale, role i zdolności Polski należy osłabiać. Oczywiście Federacja Rosyjska nie jest w stanie póki co w sposób otwarty zagrozić sojuszowi wschodniej flance, dopóki jest zaangażowana na froncie walk z Ukrainą, ale oczywiście należy spodziewać się, że te działania hybrydowe będą intensyfikowane.
1: I bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pułkownik rezerwy, profesor Dariusz Kozerawski, Uniwersytet Jagielloński, uczestnik misji stabilizacyjnych w Iraku, w Afganistanie i na Bliskim Wschodzie, a także były rektor Akademii Obrony Narodowej, był gościem Polskiego Radia 24. Panie profesorze, jeszcze raz serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję pani redaktor, kłaniam się państwu.
2: Reklama.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3000.

0: 2299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papam.
4: Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Po reklamie.
9: To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Kolejny dzień z alertami pogodowymi. Ostrzeżenia IMGW obejmują 10 województw. Zmasowany atak rosyjski na Kijów i deklaracja szefa polskiego MON-u. Będziemy wspierać ukraińską armię. Bardzo niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Iran wystrzelił rakiety balistyczne w kierunku jednego z miast w Jordanii. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Do wieczora na południu i w centrum kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Do mieszkańców 8 województw alert wysłało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W tych regionach przewidywany jest intensywny deszcz do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Również silne porywy wiatru, miejscami do 100 km na godzinę. Szczegóły prognozy pogody tradycyjnie na koniec informacji. To był najmocniejszy atak sił rosyjskich na Ukrainę od początku inwazji w 2022 roku. Agresorzy uderzyli pociskami balistycznymi i manewrującymi. Głównym celem był Kijów. Jedna osoba tam zginęła, kilkanaście jest rannych. Wzywamy do podjęcia odpowiednich i zdecydowanych działań, apeluje szef ukraińskiej dyplomacji. Jak podkreśla Andrii Sybicha, potrzebujemy zdecydowanej presji na Moskwę, aby położyć kres temu terrorowi. Głos zabiera również szef polskiego Ministerstwa Obrony. To pokazuje, jak oderwane od rzeczywistości są głosy nawołujące do osłabienia wsparcia dla Ukrainy czy hamowania modernizacji polskiej armii, stwierdza Władysław Kosiniak-Kamysz. Dlatego, jak podkreśla wicepremier, robimy wszystko, aby rosyjskie rakiety nigdy nie doleciały nad Polskę i nic nie zagrażało naszemu bezpieczeństwu. Nie ustąpimy w tym, zapowiada szef MON-u. Iran wystrzelił rakiety balistyczne w kierunku jordańskiego miasta Aqaba nad Morzem Czerwonym, przekazuje izraelska armia i ostrzega, że ostrzał może rozprzestrzenić się na teren Izraela. Wcześniej władze Jordanii zaprzeczyły, jakoby ewakuowały port i lotnisko w Aqabie. Ambasada Stanów Zjednoczonych ogłosiła ewakuację obu obiektów przez władze Jordanii. Powołała się na, tu cytat, konkretne i wiarygodne zagrożenia, ale nie ujawniła konkretów. Obywatelom Stanów Zjednoczonych ambasada zaleca, aby zdecydowanie powstrzymali się od podróży na lotnisko lub do portu. Wypadek w Warmińsko-Mazurskiem. Samochód zderzył się z pociągiem na przejeździe kolejowym w Prostkach niedaleko Ełku. Dwie osoby są ranne. To kierowca pojazdu i pasażerka. O szczegółach mówi podkomisarz Waldemar Szyłak z Komendy Powiatowej Policji w Ełku.
11: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 68-letni kierujący samochodem

0: marki Opel nie zastosował się przed przejazdem kolejowym do znaku B20 Stop, w wyniku czego doszło do zdarzenia z nadjeżdżającym pociągiem towarowym relacji Ełk Białystok. Na miejscu pracują policjanci oraz pozostałe służby ratunkowe, które prowadzą niezbędne czynności.
1: Z powodu wypadku ulica Zielona w Prostkach jest zablokowana. Ruch pociągów w tym miejscu został wstrzymany. Emocje wśród kibiców piłkarskich i samych zawodników sięgają zenitu. Wieczorem finałowy mecz mundialu. O złoto zagrają Hiszpania i Argentyna.
2: Naprzeciwko siebie stają po raz pierwszy prawdopodobnie ostatni Leo Messi będący u schyłku kariery oraz Lamine Yamal, który dopiero ją rozpoczyna. Messi wciąż prezentuje olśniewającą formę, a po drugiej stronie boiska stoi jego niezwykle utalentowany naturalny następca. Obu łączą zaskakujące nici przeszłości, tworząc historię, którą wielu określiłoby mianem przeznaczenia. Prawie dwie dekady temu fotograf Jon Monfort nie przywiązywał większej wagi do sesji zdjęciowej, podczas której nastoletni Messi kąpał uroczego chłopczyka w plastikowej wanience. Dopiero po latach, gdy ów niemowlak wyrósł na Lamine Yamala, niezwykły zbieg okoliczności stał się oczywisty. Zdjęcie długowłosego Messiego z dłońmi pokrytymi mydlaną pianą podczas niczym symbolicznego namaszczenia Yamala na przyszłą wielką gwiazdę futbolu budzą ogromne zainteresowanie i emocje w okresie poprzedzającym finał Mistrzostw Świata. Zdjęcie 19 lat temu wykorzystano do kalendarza UNICEF. W wieku 39 lat Messi jest prawdopodobnie najlepszym zawodnikiem tych mistrzostw. Prowadził broniącą tytuł Argentynę do finału już na drugim mundialu z rzędu, pisze przed meczem USA Today. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: I jeszcze informacja o dużych utrudnieniach w ruchu na trasach, które prowadzą nad morze. Przyczyną są wypadki. Zator na autostradzie A6 ma 10 km. Podobnie jest na S3 niedaleko Goleniowa w kierunku Szczecina. Weekendowe powroty z nadmorza powodują duże utrudnienia na S3 od węzła Goleniów Południe do węzła Szczecin-Dąbie.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przelotny deszcz popada tego popołudnia na południu i w centrum kraju. Wystąpią także burze z intensywnymi opadami i silnymi porywami wiatru miejscami do 100 km na godzinę. 20 stopni jest na Pomorzu i krańcach zachodnich, od 25 do 27 na Mazowszu. Gorąco na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, tam do 29 stopni.
3: Klimat.
1: Jakość powietrza jest przeważnie dobra lub bardzo dobra. W okolicach Warszawy i na południu kraju powietrze jest umiarkowanej jakości. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. W zlewni Baryczy obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem wody i przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
3: Klimat.
4: 6 minut po godzinie 15.
5: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
4: A teraz czas na kulturę w Polskim Radiu 24. Jaki to był sezon w polskich teatrach? Co nas zaskoczyło? Które spektakle zostaną zapamiętane, a które okazały się nietrafionymi? O hitach i porażkach opowie Państwu Martyna Podolska. Także będzie mówić o festiwalowych nagrodach. Czyli to będzie takie autorskie podsumowanie sezonu teatralnego 2025-2026. Uwaga, z uwzględnieniem fragmentów przedstawień i wypowiedzi ich twórców.
6: W repertuarze.
7: Martyna Podolska, dzień dobry. W dzisiejszym wydaniu naszej audycji teatralnej w repertuarze w Polskim Radiu 24 poświęcę trochę więcej uwagi spektaklom, które siłą rzeczy, zwyczajnie brakiem czasu antenowego, zostały w ostatnich wydaniach naszej audycji nieco pominięte. A to niesłusznie, bo warto do nich powrócić w nowym sezonie, ale także i podczas wakacji, bo rozpoczynamy od spektaklu dostępnego online. Rozpoczynamy od rozmowy z aktorką Olgą Starzyńską, która w tym sezonie Teatru Telewizji w nagrodzonym spektaklu pod tytułem Ruda Grand Prix tegorocznego festiwalu Dwa Teatry w Sopocie wcieliła się w postać brawurowo, wcieliła się w postać swojej matki Małgorzaty Starzyńskiej, malarki przedwcześnie zmarłej. To przedstawienie w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego jest dostępne właśnie online na VOD Teatru Telewizji Polskiej, a Olgę Starzyńską pytałam m.in. o trudności w

0: wcielania się w postać swojej matki?
1: Ciężko to określić z tego powodu, że mam poczucie jakiegoś takiego równoważenia się. To znaczy tak bardzo dużo, jak kosztowało mnie wykreowanie tej roli, zagranie jej, praca nad nią i myślenie, tak samo cieszę się, że ją zagrałam. Tak samo cieszę się, że powstał ten spektakl i miałam ogromną frajdę i na polu takim moim właśnie osobistym, ale również aktorskim pracy nad tym materiałem. A to marzenie zrodziło się tak naprawdę 20 lat temu, kiedy moja mama odeszła, żeby opowiedzieć światu o niej w jakiś sposób. Nie miałam wtedy jakiejś takiej sprecyzowanej wizji, jakby to miało wyglądać i co by to miało być. Chciałam po prostu opowiedzieć. Myślałam, że może udałoby się zrobić jakąś wystawę, żeby pokazać te obrazy po prostu. Ja wiem, jak dla artysty jest to ważne, żeby ta pamięć o nim przetrwała, żeby ktoś... Znałam kiedyś takiego malarza, o którym też opowiadamy w Rudej. Nazywał się Jan Krieger. Niestety też już nie żyje. I ja mówię: Janek, daję, kupię od ciebie jakiś obraz, zapłacę ci. On mówi: nie chcę, a bardzo, bardzo skromnie żył. Mówi: nie chcę, po prostu weź tam do Warszawy, komuś pokaż, najważniejsze, żeby widzieli, żeby zobaczyli. I wtedy tak to zrozumiałam, tak bardzo namacalnie, jakie to jest ważne. A jednocześnie marzyło mi się też opowiedzenie o Małgorzacie Sarzyńskiej z powodów takich nie tylko artystycznych, tylko żeby po prostu opowiedzieć, bo ta jej biografia, ten jej życiorys był rzeczywiście jakiś taki i trudny, i bolesny, i szalony. I chciałam, żeby ta historia stała się bardzo taką uniwersalną historią, żeby mogła dotrzeć do szerokiej publiczności. No i dzięki tutaj scenariuszowi Wawrzyńca Kostrzewskiego, Małgosi Sikorskiej-Miszczuk, dzięki Wawrzyńca reżyserii mam takie poczucie i też takie opinie, że chyba to się udało.
0: Z pewnością musimy to dodać, że z Małgorzatą i z Wawrzyńcem pracujesz od lat, z Wawrzyńcem jesteś związana również prywatnie, rodzinnie i to też z pewnością tak pozwoliło na pełne nawet zaufanie. Tak. Ale jeszcze wracając do kreacji tej postaci, tej roli. Mówimy o tak naprawdę pewnej złożoności, bo z jednej strony mówimy o zagraniu, stworzeniu roli nietuzinkowej osobowości, a z drugiej strony, no właśnie, dochodzą te dodatkowe emocje, te uczucia, no bo przecież ty znałaś tę postać, była twoją mamą, więc tu mówimy o właściwie szerokim spektrum podchodzenia do tej roli. I powiem ci, że udało się uzyskać tę uniwersalność, bo dla mnie to jest przede wszystkim opowieść o pewnych psychologicznych aspektach działania czy zachowania pewnych postaci, pewnych osób, kolorowych ptaków, których nie da się złapać.
1: Też mi się wydaje, że chcieliśmy też opowiedzieć o różnych relacjach, o brakach i o poszukiwaniach. Bo to są poszukiwania i drogi artystycznej, ale to są też poszukiwania drugiego człowieka, poszukiwanie miłości, o relacji z matką, bardzo skomplikowanej, gdzie właśnie ten brak miłości był bardzo duży i on niesamowicie odbił się na całym życiu Małgorzaty. Ja zresztą, wszyscy gdzieś tam wałkujemy różne te tematy w swoim dorosłym życiu, bo okazuje się, że rzeczywiście tak jest i też widzę to po sobie, że te braki, które mamy z dzieciństwa, one później nam wychodzą w różnych sytuacjach. Ja całe życie się z nimi borykam również. Chodzi o poczucie własnej wartości, o takie często łatwe poddawanie się, bo może jednak nie powinnam czegoś albo nie dam rady. No właśnie to poczucie własnej wartości chyba i jednocześnie jak tutaj w tym kolorowym ptaku, jak nazwałaś Małgorzatę, to wszystko się zaczęło kłębić, to znaczy jednocześnie to trudne życie bez ojca, z tą matką, która jest bardzo taka surowa i nie potrafi dać tej miłości. O Wiesławie to w ogóle kolejny temat, bo też miała bardzo złożoną biografię i przez to też była taka, jaka była. cudownie wykreowana przez Marię Maj. Ja w ogóle taką tutaj anegdotę powiem, która mnie tak strasznie gdzieś tam wzruszała zawsze, że jak spotkaliśmy się na próbach z panią Marią Maj, to ja mówię: Marysiu, po prostu co ja ci mogę powiedzieć?

0: powiedzieć o tej wieśce. No ona po prostu, no była straszna. Ona była po prostu, była tak trudną osobą i taka była okrutna dla tej mojej mamy, dla mnie też. Ale ona tak drążyła, ale dlaczego, ale jak to? Ona miała 13 lat, jak uciekła z domu, później ten Sarzyński, czyli mój dziadek, później ją zostawił, później ona musiała sama zarobić na życie, wyjść z domu, nie stać ją było na opiekę, dlatego ta Małgosia sama. I w końcu kiedyś przyszła i mówi, przepraszam cię Olga bardzo, ale ja kocham Wieśkę. Musisz mi to wybaczyć, ale to było takie też niesamowite, że na tym planie, przez to, że te postacie, one naprawdę istniały, to w większości oczywiście, a niektóre były inspirowane niektórymi spotkaniami z życia Małgorzaty, to jeszcze to był taki dodatkowy jakiś, nie wiem, jakiś taka niesamowitość też podczas pracy i na tym planie. Ale wracając właśnie jeszcze, że właśnie o tych relacjach chcieliśmy, o tych brakach, o poszukiwaniu miłości, o takim, nawet jak obserwowałam to jako nastolatka też, że takim poszukiwaniu miłości tam, gdzie jej też nie ma i tam, gdzie może to nie jest odpowiedni moment, żeby jej szukać, ale tak strasznie, żeby zaznaczyć, Małgorzata chciała, żeby zaznaczyć i swoją obecność. Czasami myślałam później już po jej śmierci, że Boże, może ona dlatego tak szybko żyła, że gdzieś, nie wiem, to życie musiało być takie skondensowane, wiesz, żeby było krótkie po prostu. I ja na przykład sobie wzięłam później i mówię, nie, to ja będę żyła powoli, ja będę sobie szła na spacer, nie będę chciała spełnić się, że sobie narzucę, że do 40 osiągnę wielką karierę, tylko po prostu trochę poczekam na to, co mi to życie przyniesie, a trochę po prostu pocieszę się nim tak tu i teraz i tak sobie tak dążę do tego czasami. Nie wiem, co
1: ale
0: już
1: gadać. Ale przecież chyba tak nie jest, nie, odpowiedź? Olga? Bo żyjesz szybko, intensywnie, tak. Grasz dużo, pracujesz dużo, do tego macie rodzinę.
0: Tak, bywają takie momenty, ale odkąd urodziłam drugie dziecko i zamknęliśmy się pod Warszawą w domu, to miałam kilka lat takiej totalnej gdzieś tam wolności i wiadomo, i pandemia była, i później ciężko było się zebrać do tej pracy, w sensie nie było propozycji za bardzo. Więc miałam taki czas dla siebie i ja tęsknię za nim. Właśnie teraz, jak jest dużo tej pracy, to ja wiem, za czym ja tęsknię. Ja wiem, jaką ja siebie lubię. I ja lubię siebie w samotności, bez kontekstu z innymi ludźmi, kiedy sobie mogę być po prostu, usiąść w lesie i patrzeć na drzewo.
1: Tak o spektaklu Ruda, spektaklu Teatru Telewizji Polskiej opowiadała nam aktorka Olga Sarzyńska, nagrodzona także nagrodą indywidualną podczas 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. A Olga zakończyła sezon premierą w Teatrze Ateneum w Warszawie, premierą spektaklu X w reżyserii dyrektora sceny Artura Tyszkiewicza, a w nim powracający na deski teatralne Łukasz Simlat.
2: Przede wszystkim jest to tragikomedia w moim skromnym takim mniemaniu. Tak ją czytam, tak czytam charakter tego tekstu, bo niebywale mnie śmieszy i niebywale smuci, bo jest to sztuka, która opowiada przede wszystkim o kondycji współczesnych 40-latków. Jest to bardzo umiejętnie przez Mayenburga odnalezione. To znaczy widz ma pewien komfort i też dyskomfort podglądania życia w tym teatrze, na scenie, ale podglądania życia trochę jak w filmie, jak w dokumencie. Podglądania kogoś, tak próbujemy stworzyć warunki. Podglądania kogoś w domu, żeby to było jeszcze o wiele bardziej bolesne, bo w tym podglądactwie jest ten minimalizm zawsze tych intencji, którym się porozumiewa jakaś dana para, bo porozumiewamy się pewnym kodem od iluś lat. W związku z tym ta draperia tych rzeczy minimalnych dla nas czasami nie do odczytania, ale my w parze, w jakiejś relacji z wieloletniej z drugim człowiekiem wiemy, w którym momencie idzie na kłótnię, w którym momencie jest rozluźniona sytuacja, w którym momencie jest jakiś podtekst i na to tarcie tych dwóch głównych bohaterów pojawia się X, czyli była Daniela, mojej postaci, z takiego przypadkowego wymuszenia, nie ma gdzie spać i już nie chcę ty spoilerować, bo ten cały twist polega na charakterze i poczucia humoru zapisanego właśnie w tym tekście, ale pojawia się tekst, co niestety wywołuje trójkę tych bohaterów do bardzo bolesnych przemyśleń, takich przemyśleń w charakterze, jak to w tym dowcipie, kurczę, chciałem być milionerem, chciałem mieć dużo samochodów, chciałem mieć piękne kobiety, a jestem, nie wiem, mam charakter pracy, jestem internistą, moje życie jest nudne i co poszło nie tak? I to właśnie wywołuje tych ludzi do tego, żeby co poszło i w którym momencie poszło nie tak. No i ten wieczór właśnie prowokuje ich do tego, że te odpowiedzi dosyć bolesne padają.
3: Bo to jest taki tekst oparty na, nawet mogłabym powiedzieć, że czasem skrajny.

0: pięknych emocjach. Ale Łukaszu, jak o tym opowiadasz, słyszymy twoją jakąś fascynację, ale jak to zrobić? Jak to grać?
1: To jest jakaś taka kwestia doświadczenia w ogóle fragmentaryczności tego zawodu, mówię o aktorstwie, to znaczy ten zawód czasami inny jest w teatrze, bo jest inny z zasadu, z charakteru miejsca, w którym jest wykonywany. Musi być w tymże miejscu, czyli w teatrze, że użyję takiego słowa, bardziej nośny z racji rzeczy, bo on musi dotrzeć ten zawód do ostatniego rzędu, a przed kamerą ten zawód jest bardzo minimalistyczny, bo tej wyniosłości po prostu kamera nie zniesie. I tak sobie myślimy o tym tekście, z racji tego, że gramy to na scenie 61, czyli na scenie, gdzie wchodzi bardzo mała ilość widowni, 70 osób.
0: I jesteście bardzo blisko.
1: I jesteśmy bardzo blisko tych ludzi na widowni, w związku z tym myślimy sobie o tym, żeby to grać czasami tak, jak człowiek idzie niezobowiązująco na casting, żeby przegadać tekst, zyskać jakiś rodzaj prawdy, wiarygodności chodnikowej, bo to jest potrzebne przede wszystkim do kamery, w pełnym zaufaniu, że kontekst tego tekstu, to co powtarzam, to znaczy genialność zapisu, powoduje, że widz i tak nie musi dostać tych emocji w rozegranych kwestiach, tylko te emocje są puentą kwestii, które lecą tak jak życie. I to widz wyciąga te wnioski, jakim kontekstem jest opakowany ten fragment rozmowy, a jakim ten, a jaki ten i tak dalej. Troszeczkę tak jak w dokumencie i najważniejsze pytanie, jakie sobie trzeba postawić, to znaczy, czego nie grać.
0: Ty już tak opowiadasz, jakby ta twoja rola była gotowa. W którym momencie następuje właśnie ten moment, że czujesz, że to jest już to i że nie trzeba dokładać? A może właśnie w ogóle ten moment nie następuje, tylko z kolejnymi przedstawieniami, ze spotkaniami z publicznością, dopiero on się pojawia w twojej głowie.
1: Nie ma szansy, żeby się pojawił dopiero tak późno, czyli wiesz, na takim docieraniu się z publicznością. Raczej po to są wymyślone te jazdy próbne w postaci prób generalnych. Ostatniej próby, które gdzieś tam się pojawiają zawsze ludzie, zazwyczaj są to pracownicy danego miejsca, żeby już wtedy sprawdzać to, co ten nasz odczyt, który wyczytaliśmy, nałożyliśmy na naszą interpretację, ale wyczytaliśmy z tych nut. Ja jestem trochę chyba takim aktorem, który nie mam takiego ciśnienia na to, żeby wszystko wiedzieć w danym momencie. Bo doświadczenie też mi wielokrotnie powiedziało, że ten rodzaj ADHD umysłowego takiego, że ja tego nie wiem, za tydzień jest premiera, ja tego nie poskładałem, z tego nie wynika nic dobrego. Tylko spokój pozwoli nam zrobić coś, co będzie miało ręce i nogi, ale też jestem takim aktorem, który korzysta z tego, że dzisiaj chlapnę jakiś intuicyjny fragment interpretacji, bo mi intuicja, jakiś probierz wewnętrzny zawodowy podpowiada, że to powinno iść w tę stronę. Jeżeli to mi się sprawdzi, to ja muszę teraz resztę za jakiś czas zacząć naginać do tego, co mi się sprawdza, bo po to są próby. Po to jest ta laboratoryjność tych prób, żeby sprawdzić jeden wariant, drugi i tak dalej. Więc najwspanialsze w tym procesie jest właśnie ta adrenalina, czy się zdąży. Te przebiegi prób generalnych powodują, że widzimy, które miejsca są ewentualnie jeszcze puste do dopracowania. W związku z tym z zasady to wygląda pewnie tak, że po omówieniu po próbie generalnej aktorzy jadą do domu, myślą nad tymi fragmentami, które jakoś nie poszły, żeby na tę trzecią próbę generalną, już na premierę, złożyć to w sposób godny i humanitarny, żeby nie iść po jakiejś krwawicy po kosztach, tylko żeby to się odbyło w sposób humanitarny, bo też wyznaję taką zasadę. Już przestałem się oddawać do końca temu zawodowi, to znaczy w sensie nie dosypiać nocy, żeby czuć charakter roli. Nie, bo z tego nie ma nic dobrego. Mózg nam wysiada, nie mamy tej percepcji, nie mamy tej motoryczności, nie mamy tego tempa, nie mamy skupienia, więc trzeba prowadzić swoje życie, a to powolutku składać i w tym humanitarnym jakimś takim naszym areale postarać się to zrobić w sposób najmniej dla siebie, najbardziej najbardziej dla siebie wygodny.
0: Tak o swoim podejściu do aktorstwa opowiadał nam Łukasz Simlat. To jeszcze kilka słów od aktora Mariusza Zaniewskiego, którego możemy oglądać chociażby w najnowszym przedstawieniu Ich czworo według Gabrieli Zapolskiej w Teatrze Komedia w Warszawie.
2: To ja myślę, że ten teatr jest moją drogą dojrzewania emocjonalnego, ludzkiego, rozumienia świata, pracy nad sobą. Usłyszałem kiedyś, że teatr to nie terapia, ale jakkolwiek to brzmi chwytliwie, to jednak to jest kawałek terapii, jeżeli umiejętnie to zastosować. Także jest to ciekawa podróż. Ja wielokrotnie chciałem zrezygnować z tego, myśląc, że, czując, że nie nadaje się do tego psychicznie.

0: psychicznie, ale coś we mnie mówiło, że jestem, że jestem na dobrej drodze, tylko że muszę z tego umiejętnie skorzystać. Mam wrażenie, że to niedawno się zaczęło już, ten proces umiejętnego korzystania z tej pracy się rozpoczął.
1: Chociaż to bywa bolące też.
0: Tak.
1: Kosztuje dużo?
0: A teraz głównie to jest wysiłek taki, jak wynikający właśnie z ilości godzin spędzonych na próbach, na wyjazdach.
1: No i też trzeba być na pstryknięcie, uśmiechniętym.
0: Tak. To jest bardzo ciekawe, że kiedy zaczynałem pracę w teatrze, to potrzebowałem 2 godzin przed wejściem na scenę, żeby przenieść się do tego świata. Teraz to jest czas przebiórki i wypicie ostatniego espresso, czyli mniej więcej jakieś 4 minuty. A to nie znaczy, że traktuję to lekko. To znaczy, że po prostu wchodzę w to szybciej. Nie potrzebuję rozbiegu. Wiem już, z czym mam do czynienia. Cały mechanizm ludzki się zaadaptował już do tej pracy.
1: Co zrobić, jak świat płacze, coś się dzieje złego, a tu trzeba zagrać farsę?
0: No właśnie. Właśnie to jest prawda, ponieważ w tym momencie moje myśli bardzo pochylają się nad... Znaczy właściwie jestem zaangażowany w to. Nawet wczoraj miałem taką, że tak zdradzę, taki intymny moment, rozmowę z reżyserem i obecnym dyrektorem Teatru Polskiego, Michałem Zadarą, na ten temat. On mówi, wrzucaj ty więcej na swój Instagram tych rzeczy, jak nie wiem, coś robisz fajnego, a nie tylko te polityczne, społecznie zaangażowane kwestie, a rzeczywiście to jest rozdźwięk. No bo to właściwie to jest takie poletko, gdzie ja mogę odreagować trochę ten ból, który mam w związku z tym, co dzieje się obecnie na świecie. A przede wszystkim to, że większość ludzi i instytucji milczy i że wszystkie wartości takie oparte na etyce chrześcijańskiej są w tym momencie są ignorowane. Tak bym powiedział, że Zachód się kompromituje, traci taką legitymację bycia moralnym urzędnikiem światowym. Mówię tak bardzo ogólnie, ale myślę, że wiemy, o co chodzi.
1: A na pograniczu dobrej literatury i kontekstów współczesności tworzą wspólnie Patrycja Kowańska i Dominika Knapik, czyli głośny, nagradzany duet Gruba i Głupia.
2: To znaczy, tak wyjaśniając, Gruba i Głupia to jest duet, który jest duetem performatywnym. I tutaj my jakby dość mocno rozgraniczamy z Patrycją Kowańską w teatrach repertuarowych. Pracujemy jako reżyserka Dominika Knapik, dramaturzka Patrycja Kowańska. Natomiast kiedy jesteśmy na scenie, to jest duet Gruba i Głupia. Jaki to był sezon? To był sezon bardzo ciekawy, bo udało nam się zrealizować 2 spektakle w teatrach repertuarowych. Very Ibsen w Teatrze Współczesnym w Szczecinie i Very, Very Hamlet w Teatrze Polskim w Poznaniu. Teraz mamy nowe plany, robimy nowy projekt niezależny, także bardzo tak intensywny był ten sezon.
1: Cieszę się, że wyjaśniłaś, czy rozróżniłaś te wasze funkcje. Niemniej, zawsze jest Wery.
2: Do tej pory, to znaczy zawsze. My wcześniej zrobiłyśmy już spektakle Agon, taki monodram choreograficzny, zrobiłyśmy też Tiki i inne zabawy, także trochę tych spektakli było, ale rzeczywiście w 2023 roku weszłyśmy na scenę razem i rozpoczęłyśmy cykl Wery, rozpoczęłyśmy go od trylogii, a teraz kontynuujemy go właśnie w takiej formie rozbudowanej, trochę inspirując się klasykami, Szekspirem, Ibsenem, ale zobaczymy jeszcze, jak ta sprawa się potoczy. Myślę, że to jest interesujące rozwijać język, ale interesują nas różne formaty. Teraz na przykład w Teatrze Jaracza zaczynamy próby do spektaklu Teraz, Zaraz, Naraz. Także w tytule nie ma Wery.
1: Nie ma Wery, ale to niewątpliwie dobry czas dla tego duetu. W tym sezonie powstały aż 2 warte uwagi przedstawienia, czyli Wery Ibsen w Teatrze Współczesnym w Szczecinie i Very, Very Hamlet w Teatrze Polskim w Poznaniu. I jeszcze kilka słów o prapremierze Pacyfistów, nowego tekstu Marka Modzelewskiego w reżyserii Jacka Braciaka. Premiera tego spektaklu odbyła się na 2 scenach w Teatrze Stu w Krakowie i w Teatrze Współczesnym w Warszawie.
3: Tekst, który jest zrozumiały, który nie jest jednoznaczny, który jak chcemy bardzo pozwala na to, żeby wysnuć wiele puent. Tekst, przy którym nie będziemy się posiłkować żadnymi iluminacjami, żadnymi fajerwerkami, żadnymi telebimami. Po prostu będą ludzie chodzić po scenie i ze sobą rozmawiać. Mam nadzieję, no to jest to, co najbardziej mnie interesuje. A w tej chwili, no to tak naprawdę to my jesteśmy w awangardzie, bo to, o czym wcześniej wspomniałem, jest takim powszechnym trendem w teatrze. Jak ktoś czegoś nie wie, to albo nakrzyczy, albo obrzuci widzów błotem, gównem, etc.

0: etc. I już, i forma, i już. Ja za tym nie przepadam, ja tego nie lubię. W związku z tym mam to szczęście, że mogę robić rzeczy, które mnie interesują. Tu sytuacja była nieco bez wyjścia, bo kiedy Marek Modzelewski zaproponował wystawienie jego tekstu prapremierowego, no to ja nie mogłem się nie zgodzić. Tym bardziej, że to wszystko ma znamiona takiej rzeczy, która mnie interesuje i jako aktora, i powiedzmy reżysera. Mówię powiedzmy, bo ja się nie zajmuję reżyserią taką, która powinna cechować jakąś biegłością inscenizacji. Nie, ja jestem aktorem, w związku z tym właściwie dbam czy przekonuję, nie żeby byli odporni, przekonuję moje koleżanki i moich kolegów do tego, żebyśmy się porozumiewali z widzem w sposób taki przystępny, powiedziałbym, co nie znaczy, jak sądzę, tani, co nie znaczy, jak sądzę, schlebiający tym gustom popularnym, które są dość skandaliczne. Skromnie, ale w dobrej komitywie.
1: I to może w ogóle jest dobry pomysł, by w wakacje sięgnąć po dramaturgię Marka Modzelewskiego, o której wspominał chwilę temu Jacek Braciak, bo tam i śmiech, i łzy, po prostu my, nasze ludzkie przywary, bo przecież wtedy najbardziej się utożsamiamy, kiedy oglądamy siebie i słuchamy siebie nawzajem. Martyna Podolska, to było Wakacyjne w repertuarze w Polskim Radiu 24. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Również zabiorę Państwa do teatru, ale już do tego we Wrocławiu.
2: W repertuarze.
3: Reklama.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Ile jeszcze potrwa moje życie? Żeby było tak normalnie. Żeby być sobą, z kimś pogadać. Żeby ktoś wiedział, co robić, żeby nie bolało. 2-3 miesiące. Nie wiem ile. Nie myślę o śmierci. Jestem w hospicjum.
8: Kiedy nie da się już nic, my robimy wszystko, żeby zapewnić godną opiekę chorym w 260 placówkach w całym kraju. Wesprzyj naszą misję www.caritas.pl/hospicja.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Czy moglibyśmy się czegoś nauczyć od bogaczy z Palo Alto, od demiurgów cyfrowego świata? Myślę, że tak.
10: Ci autorzy najbardziej szkodliwych algorytmów, oni są bardzo świadomi tego, jak te mechanizmy działają i oni dlatego swoje dzieci od tego chcą izolować, bo wiedzą, że one by sobie z tym nie poradziły.
9: Naszym przewodnikiem po kalifornijskim miasteczku bogaczy będzie Michał Radziszewski z Klubu Jagiellońskiego. Audycja Zbliżenie już dziś po godzinie 22:00. Jakub Kukla, do usłyszenia.
3: Autopromocja.
11: Jest 15:32.
3: Gość Polskiego Radia 24.
11: W studiu Polskiego Radia 24 Tomasz Smokowski, dziennikarz sportowy i muzyczny. Dzień dobry.
12: Nie będzie miło mi.
11: Ale tak. Będziemy się koncentrować na sporcie, bo przed nami finał mundialu. To już dziś wieczorem o 21:00 zmierzą się reprezentacje Argentyny i Hiszpanii. Natomiast chciałabym zacząć jednak od tego meczu o trzecie miejsce. Znamy brązowego medalistę Mistrzostw Świata. Wczoraj po szalonym meczu, w którym padło 10 goli, Anglia pokonała Francję 6-4. Zastanawiałam się, bo to był taki mecz przegranych w półfinałach, zastanawiałam się, kto potraktuje to poważnie. I szczerze mówiąc, po wypowiedziach Tomasa Tuchela, że oni nie chcą grać tego meczu, myślałam, że to jednak Francuzi podejdą do tego spotkania bardziej na serio. Natomiast ta pierwsza połowa wyglądała w przypadku Francji dramatycznie, 0-4.
12: A druga połowa z kolei zupełnie inaczej. Mieliśmy 4 drużyny w jednym meczu. Anglicy byli...

0: obijanie, nie wyszedł na boisko, poobijanie mentalnie, nie wyszedł na boisko i Bellingham, i Harry Kane, nie wyszedł ich najlepszy środkowy pomocnik tych mistrzostw, czyli Elliot Anderson. Widać było, że to miało na nich wielki wpływ, to co się wydarzyło kilka dni wcześniej w środę przeciwko Argentynie, ale jak się okazało, Francuzi byli jeszcze bardziej na wakacjach. To znaczy inaczej, jedni już byli na wakacjach, drudzy przynajmniej przez 45 minut pokazywali, że jednak im się chce. Przyznaję, że jestem, nie podzielam opinii tych, którzy uważają, że wczoraj był fantastyczny spektakl, 6-4, mnóstwo emocji. Tak, okej. Pewnie z jednej strony dla takiego kibica niedzielnego, który raduje się tym, że pada bardzo wiele bramek w meczu, to miał radochę, to miał fajny wieczór, pogoń Francji z drugiej połowy, kiedy o mały włos, gdyby Michael Olise trafił w jednej z dwóch sytuacji, pewnie przy wyniku 4-4. No
1: ja
0: idę
1: mam,
0: o zakład,
1: ja mam teorię, że...
0: że
1: Michael Olise, gdyby miał dobrze wczoraj ustawiony celownik, to ja naliczyłam, że powinno być 7-4 dla Francji.
0: No tak, ale to Michael Olise, gdyby miał w ogóle lepiej nastawiony celownik, to by skończył ten mundial prawdopodobnie mając tyle bramek, co miał asyst, a asyst miał 7, pobił rekord Pelego.
1: Przechodzi do historii.
0: Nie strzelił ani jednej bramki na końcu, to on już sam na klęczkach, już widać było, że ma taki uśmieszek z cyklu niedowiary. To chyba nie strzelę, choćbym stał metr od bramki. No niemniej, ta pogoń była na pewno atrakcyjna wizualnie. Więc fajnie się to oglądało, przyjemnie, ale dalej wracam do mojej głównej myśli. Te mecze są dla nikogo. Te mecze na pewno nie są dla piłkarzy. Gdybyśmy wczoraj mieli postawić ich, podpiąć pod wykrywacz kłamstw, to nawet ci, którzy mówią, że ci piłkarze, że zależy im na tym spotkaniu o trzecie miejsce, to by kłamali. Pewnie gdyby mieli do wyboru, nie gracie tego meczu, jedziecie już po bardzo ciężkim sezonie, bo nie wiem, niektórzy grali po 70 meczów, jedziecie na wakacje, przegraliście najważniejszy mecz kilka dni wcześniej i tyle, dajemy i wam brązowe medale, to oni by się na to zgodzili. Wiesz, komu są potrzebne takie spotkania? Tak, myślałem sobie, te spotkania mają naprawdę wielkie znaczenie dla małych piłkarskich nacji. Dla Turcji, dla Chorwacji, dla Bułgarii.
1: Chociażby nasza historia,
0: dla Polski, tak. Dla, właśnie chciałem zakończyć Polską. To dla takich krajów jak nasze ma rzeczywiście wielkie znaczenie. Okej, nie udało się w półfinale, ale mamy jeszcze jeden mecz do zagrania, mamy jeszcze medal do przywiezienia. Spotkanie Polska-Brazylia, gol Grzegorza Laty obrósł wielką legendą. Pewnie gdybyś zapytała brazylijskiego kibica, on takiego meczu w ogóle nie pamięta. Brazylia nie awansowała do finału, tam wtedy nie było półfinałów w ogóle w 1974, był inny system rozgrywek, ale... Dla Brazylii, dla obrońców tytułu z 70 roku, mecz, niezakwalifikowanie się do finału jest już porażką, więc mecz o trzecie miejsce nie ma dla nich wielkiego znaczenia, czy trzecie, czy czwarte, czy piąte. Ładnie podałaś mi przykład przed anteną, bo rozmawialiśmy o tym spotkań o wielkich szlemach tenisowych, że nikt już nie gra o dalszą kolejność. Półfinaliści po prostu jadą do domu. Nikt nie gra meczu o trzecie miejsce. Z kolei na Igrzyskach Olimpijskich...
1: Pamiętamy mecze, Igę Świątek.
0: Tak, mecze o trzecie miejsce w tenisie są rozgrywane, ale są też są dyscypliny sportu, gdzie nie toczy się już ani walk, ani spotkań o trzecie miejsce. Na przykład boks na Igrzyskach. Półfinaliści bokserscy po prostu dostają brązowe medale. Nie wiem, ja mam cały czas takie poczucie, że oglądałem trochę wczoraj mecz All-Star Game NBA wschód na zachód, to znaczy z piłką, tak, z piłką sobie, jak mamy piłkę, to gramy na poważnie, ale bez piłki to już się specjalnie nie przykładamy, czego najlepszym dowodem był najgorszy na boisku przez 45 minut Ryan Cherki, który miał odpowiedzialność od trenera Deschampa, żeby zająć się Declanem Rice'em, był wszędzie, tylko nie przy Rice'ie. Kiedy piłka do niego dochodziła, no to fajnie, tak. Zagrał raz czy drugi do Kyliana Mbappé, ale kiedy był bez piłki, to był w ogóle niezainteresowany grą. To, i wiesz, trochę szkoda. Wczoraj Didier Deschamps jako trener poprowadził swoją reprezentację po raz ostatni. Było wiadomo, że odchodzi. Gdyby nie, to bym pomyślał, że Francuzi grają na zwolnienie trenera w ogóle w pierwszej połowie, ale to nieprawda, bo i tak już odchodzi.
1: To był moim zdaniem smutny wątek, dlatego no, że fantastyczna kariera i piłkarska, i jako trenera chyba 187 meczów poprowadził jako trener reprezentacji. Ogromne sukcesy. No i rzeczywiście po tej pierwszej połowie, gdyby nie było

0: tej próby powrotu, bo oni rzeczywiście gonili, było w pewnym momencie 3-4, no to blamasz chyba byłby straszna. Co no się wstyd. Dzisiaj mówi we Francji? No,
1: zaraz ci powiem tylko jeszcze jedno zdanie. Oczywiście Deschamps miał piękną karierę i skończyło się to dla niego źle. Dwiema porażkami. Oni wracają do domu przegrywając raz za razem, więc no jest poważny. Więc jest, to jest tak jak przeciągnąć nożem po talerzu. Nie wystawił ani na minutę N'Golo Kanté. Bardzo tego żałuję.
0: Ja też, bo uwielbiam.
1: Ja też go uwielbiam i to jedyny piłkarz z pola reprezentacji Francji, który nie dostał ani minuty, a wydawać by się mogło, że w takim meczu to komu jak komu, ale akurat takiemu Kanté w ostatnim meczu w reprezentacji prawdopodobnie zależałoby bardziej niż niektórym młodym, jak Zaire Emery, jak Gusto, jak właśnie wspomniany Ryan Cherki. I chcę ci powiedzieć, że we Francji jest burza. Taki niby bez znaczenia mecz o trzecie miejsce, gdzie od kilku dni widać było, że temperatura mistrzostw świata dla Francuzów, dla kibiców francuskich, dla ekspertów francuskich spadła. Oni z bardzo wysoka spadli bardzo nisko, bo pod
0: udanym turnieju. No jak patrzymy na to, co się działo do półfinału, to przecież oni byli najlepiej prezentującą się drużyną. Ja się zastanawiam, ja do tej pory nie jestem w stanie zrozumieć, w jaki sposób Hiszpanie tak rozmontowali drużynę Francji w półfinale.
1: Ale jak najbardziej zasłużenie to zrobili, obnażając, okazuje się, bardzo wiele mankamentów reprezentacji Francji, chociażby na lewej obronie czy na środku defensywy. Przyszły trener Zinedine Zidane już wie, że jednak nie dostaje drużyny kompletnej, a drużyny, która będzie wymagała przebudowy i znalezienia kilku nowych nazwisk. Taki Maxence Lacroix nie ma prawa grać w drużynie narodowej na tym poziomie. Digne też już pewnie w niej nigdy nie zagra, też z racji tego, że jest już starszym piłkarzem. Ale chcę ci powiedzieć, że po pierwszej połowie tam we Francji nagle z takiego nastroju lekko letniej wody, kiedy już nikt się tym meczem specjalnie nie emocjonował, nagle podniosły się głosy, że to jest sabotaż, że to jest niegodne, że nie tak się powinno reprezentować barwy Francji, że nagle podniesiono złośliwie i wrednie to, że francuskich piłkarzy bardziej obchodzi to, w jakich strojach przyjeżdżają na zgrupowanie w Clairefontaine, bo oni to zawsze jest jak pokaz mody, a nie interesuje ich bronienie barw narodowych, że skoro tak bardzo nie chcieli grać w tym meczu, to dlaczego pozwolili Deschampowi jednak się wstawić do składu, bo Deschamp po meczu powiedział: tak, pomyliłem się w niektórych, przy niektórych nazwiskach, nie powinienem był tych ludzi w ogóle wystawiać. Ja sądzę, że zupełnie serio, że taki mecz naprawdę kilku z tych piłkarzy przeszkodzi w dalszej grze w drużynie narodowej, a to już jest poważny dla nich problem. Taki niby trochę bez znaczenia mecz, a jednak. Ale sądzę, że gdyby Anglia nie miała Jude'a Bellinghama, którego w pewnym momencie Tuchel już ściągnął na gwałt, przy stanie 3-4 nie wprowadził na boisko, to Anglia by przegrała ten mecz, bo oni znowu w drugiej połowie stało się dokładnie to samo, co w spotkaniu z Argentyną. Stracili kompletnie kontrolę nad meczem i byli już tylko obserwatorami. Wygrali, ale to też by nie było, to nie było takie zwycięstwo, na jakie się zanosiło po pierwszej części spotkania. Cieszę się dla Saki, że mu dano, że dał mu Bellingham strzelać tego karnego. Tak. To był karny, pamiętacie pewnie państwo, a może nie, że Bukayo Saka był jednym z tych, który zmarnował 11 w finale Mistrzostw Europy i no wtedy w Anglii wylał się na niego poważny hejt. Także za kolor skóry, bo tam nie strzelali tylko ciemnoskórzy zawodnicy rzutów karnych i młodzi ciemnoskórzy piłkarze reprezentacji Anglii. Tutaj dostał Saka piłkę od Bellinghama, strzelił karnego i pobiegli gratulować mu wszyscy. Nie tyle nawet tego, że Anglia znowu wychodziła na wyższe prowadzenie, tylko właśnie że Bukayo Saka zrzucił z siebie ten ciężar tej zmarnowanej 11.
0: Zanim przejdziemy, co nas czeka dziś wieczorem, to chciałabym jeszcze o Kylianie Mbappé. I zastanawiam się nad tym, no bo nie wiadomo, co się wydarzy dziś wieczorem, ale tak, no fantastyczny wyczyn, dlatego że już na tym mundialu ma 10 goli, w sumie w całej historii mundiali 22, Messi ma 21 w historii, a na tym mundialu 8, no ale oczywiście wiadomo, nie wiadomo, co się wydarzy wieczorem. Ale czy to jest taki słodko-gorzki wyczyn, patrząc na to, że jednak czwarte miejsce zajmuje Francja, mistrz świata 2018, wicemistrz 2022? I teraz czwarte miejsce. I on chyba sam powiedział, że on wolałby wygrać w finale.
1: Tak, tak. To już to

Powiedział tuż po meczu. Po pierwsze powiedział, że dzisiaj Messi to na 100% strzeli gola. Tak powiedział. Więc ten jego rekord się długo nie utrzyma. Więc dzisiaj zdaniem samego Kiliana Mbappe albo znowu dołączy do niego na liście wszechczasów, albo wręcz go wyprzedzi. A być może także korona króla strzelców ucieknie Kilianowi Mbappe. Ale uwaga, bo wczoraj

0: dla Kyliana Mbappé. No więc, ale być może nie będzie miało to większego znaczenia. Ale tak jak mówisz, to jest absolutnie słodko-gorzka. To powiedział nawet sam Kylian Mbappé zaraz po meczu do francuskiej reporterki. Powiedział, wie pani co, dzisiaj w ogóle o tym nie myślę. To jest, ten tydzień dał mi w kość, jestem rozczarowany, rozżalony. Nie zrobiliśmy, nie zagraliśmy tego meczu tak, jak powinniśmy zagrać dla Didier Deschamps'a, dla trenera. I miał duże... widać było, że cedził słowa, nie chciał powiedzieć wszystkiego wprost, ale miał bardzo duże pretensje do kilku kolegów z zespołu, że tak lekko podeszli sobie do tego spotkania. No powiedzmy sobie szczerze, no już było czuć zapach grilla i olejków do opalania na boisku po stronie Francuzów w pierwszej połowie. Myśleli o wszystkim, tylko nie o meczu, tylko nie o grze w piłkę nożną.
1: Co nas czeka w finale? Oczywiście wszyscy patrzą na to starcie 39-letniego Messiego z 19-letnim Jamalem. Od kilku dni no mnóstwo tych filmików wraca z moim zdaniem z jakąś surrealistyczną historią. Nikt by tego nie wymyślił. Oczywiście nawiązanie do tej historii sprzed 19 lat, kiedy to akcja UNICEF-u i tak. Wzięła udział w rodzina z Bobasem, tego Bobasa kąpał Leo Messi. No a że tym Bobasem był Jamal, no to oczywiście teraz mnóstwo filmików krąży.
0: Ale wiesz, że już nawet zostało to wykorzystane PR-owo przez pewną szwedzką firmę na i.
1: Tak, która, też to widziałam.
0: To świetnie,
1: też,
0: to jest dopiero PR marketing.
1: To jest świetne. Ale czy ty rzeczywiście myślisz, że to będzie starcie dwóch zawodników? Bo jak patrzę na to, co się dzieje na mundialu, no to Jamal na tym mundialu jeden gol. Dużo mówi się też o tym, że no... On oczywiście akcje te driblingowe jak najbardziej. Natomiast ja nie wiem, czy ja bym postawiła tutaj, że to będzie akurat starcie tych dwóch zawodników.
0: Nie, to się oczywiście, to się fajnie sprzedaje, no bo czymś trzeba reklamować takie mecze, więc starcie Jamal, Messi dobrze tutaj wygląda. Starcie dwóch pokoleń i niewątpliwie gwiazd swojego zespołu, to na pewno możemy powiedzieć w przypadku Messiego. Argentyna tak, do meczu półfinałowego byłbym skłonny powiedzieć, że Argentyna jest drużyną, która ciągnie się trochę na barkach Messiego, że on ciągnie cały ten wóz, ale zmieniłem zdanie po tym półfinale, bo tam w meczu z Anglią Argentyńczycy wszyscy od Fernandeza przez złośliwego Paredesa, cała ta Lautaro Martineza, cała ta grupa ludzi, świetnego Alvareza, cała ta grupa ludzi jawi mi się jako zespół takich komandosów. Te ich tatuaże nie są bezpodstawne, bo oni wszyscy wyglądają trochę tak, jak tacy bad boysi. I tacy są. I tacy są na boisku. To takie trochę wściekłe psy.
1: Ja jestem pod wrażeniem heroizmu, bo oczywiście te ostatnie mecze, jeżeli chodzi o Argentynę, te powroty, to gonienie wyniku.
0: No widzisz, i tutaj właśnie chciałem do tego nawiązać, bo to nie są wielcy piłkarze. Poza Messim, to nie są wielcy piłkarze, ale to są piłkarze o niebywałych wręcz cechach wolicjonalnych. I ja myślę, że dla nich im trudniej, tym lepiej. Ja bym to przeniósł trochę na polskie podwórko. Zaraz ktoś powie, że przesadzam i że to porównanie jest niesłuszne. Być może, ale takie mi przychodzi do głowy. Był w reprezentacji Polski 20 lat temu, grał taki zawodnik, Piotr Świerczewski się nazywał. Nie był wielkim piłkarzem, naprawdę. Był przeciętnym zawodnikiem, jeżeli chodzi o jego, nie wiem, umiejętności techniczne, o jego całe, no to wszystko, co prezentował na boisku. Ale miał jedną ważną cechę, że kiedy wychodził na mecz, na ważny mecz, to grał lepiej niż zazwyczaj. Jego wielkie mecze budowały. I tak samo jest z Argentyńczykami. Ja sądzę, że oni, gdybyśmy mieli dzisiaj, gdybyśmy dzisiaj mieli porównać indywidualnie piłkarzy reprezentacji Argentyny jednego po drugim do piłkarzy reprezentacji Francji, jednego do drugiego, czy nawet Anglii, których pokonali, to pewnie na wielu pozycjach Francuzi by wygrywali. Tak w takiej zabawie. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Mają rzeczywiście jednego zawodnika, który wyrasta ponad całą tę grupę. To trochę tak jak Argentyna Maradony. Tam też był Maradona, trochę za nim był Caniggia, był świetny bramkarz wtedy Goicoechea, a cała reszta to byli rzemieślnicy. W dobrym tego słowa rozumieniu, bo rzemieślnik to może być fachowiec w swoim zawodzie. Argentyńczycy są piłkarzami, którzy, i tego się dzisiaj spodziewam po meczu, Argentyńczycy są zawodnikami, którzy

0: sprowadzić grę do swoich warunków. A te warunki to jest niestety trochę popsucie meczu. Jeśli przypomnisz sobie początek meczu z Anglią, to tam chyba pierwsza minuta spotkania Jude Bellingham przyjmuje sobie piłkę tyłem do bramki Argentyny, odgrywa ją od razu, a dwie sekundy później, czy tam, może nie dwie sekundy, bo to by jednak było, to by sędzia dostrzegł. Sekundę później wpada w jego plecy, ale tak ewidentnie, specjalnie, wpada Paredes.
1: Pierwsza połowa, to były zapasy.
0: I to chodziło Argentynie. Chodziło o to, że przeniesiemy ten mecz na nasze poletko. Anglia była lepsza. Anglia była lepsza, ale od 60 minuty, od kiedy strzeliła gola, nagle się wycofała i wtedy Argentyna już poczuła, że mamy ich. Zobacz, co zrobili Argentyńczycy po golu na 1-1. Tam dalej było myślenie, mamy ich. My skończymy ich w 90 minutach.
1: Nie będzie tutaj dogrywki.
0: Tutaj nie będzie dogrywki. My to skończymy zaraz, teraz. I to się tak skończyło. Hiszpanie uważam, że mają lepszy zespół, że mają lepszych piłkarzy, mają naprawdę genialny środek pola, który wybił Francuzom grę w piłkę, zwłaszcza przez 25 minut drugiej połowy. To był po prostu popis. To była... obnażyli Francuzów i to okrutnie. Yamal dzisiaj jest jednym z wielu. To nie jest tak jak Hiszpania, to tak jak Argentyna, że ta drużyna oczywiście ma Leo Messiego, którego trudno zatrzymać. Yamal do meczu półfinałowego rozgrywał bardzo przeciętny, by nie powiedzieć średni. No, średni turniej, tak bym to nazwał. Może nie słaby, ale średni. Niczym specjalnym się nie wyróżniał. W spotkaniu ćwierćfinałowym wręcz raził swoimi dryblingami, bo on podejmował bardzo wiele takich prób, tylko wszystkie te ataki były jałowe. On nie wygrywał tych pojedynków. On wchodził w dryblingi, ale je albo przegrywał, albo się plątał w te dryblingi i nie przyspieszał akcji drużyny. I dopiero w meczu z Francją, kiedy trzeba przyznać, trafił na zawodnika, któremu wybił grę w piłkę na dobre, Dinia, najpierw Dini zachował się jak trampkarz, spowodował karnego na Yamalu i od tego momentu Dini już był poza meczem, już był w tym momencie do zmiany. Myślę, że duży błąd Deschampa, że nie ściągnął go w przerwie, ale to nie ma znaczenia, bo wszedłby Hernandez, piłkarz równie średni, którego Yamal pewnie też by tak kręcił. Także tak, Yamal zagrał zdecydowanie najlepsze spotkanie właśnie w półfinale, ale w moim odczuciu Hiszpania najmocniejsza jest, ma kilka pozycji naprawdę fantastycznie obsadzonych. Boki obrony, Cucurella i tak, Porro. I przede wszystkim środek pola, bo tam jest trzech ludzi, którzy fenomenalnie reguluje tempo gry i wie doskonale, kiedy zwolnić, kiedy przyspieszyć. Rodri, niedawna złota piłka, jest wszędzie rozgrywa. Być może jest zawodnikiem trochę w cieniu, bo to nie są piłkarze, którzy rzucają się w oczy na pierwszy rzut oka, bo oni nie strzelają bramek, nie notują asyst, nie ma tam sztuczek technicznych, ale to oni zabezpieczają. To są bezpieczniki tej drużyny.
1: I ja bym też zwróciła uwagę na zarządzanie całą drużyną przez trenera De La Fuente, bo jak Pedri gra słabo, to siada na ławce. No w dwóch meczach Mikel Merino wchodzi z ławki, strzela gola na awans w meczu z Portugalią, czy w 88 minucie w meczu z Belgią. No tutaj to zarządzanie też trenera ma ogromne znaczenie.
0: No i brawo. I wiadomo, że to jest trochę tak.
1: No w kontekście na przykład tego, co Tuchel robił w meczu z Anglii, z Argentyną.
0: No tak, wprowadzając kolejnych obrońców, to myślał, że trochę jak w 1/8 z Meksykiem, czy w 1/4 finału znowu się wybroni tym, że zacznie wprowadzać kolejnych obrońców włącznie z mierzącym 3 metry 65 centymetrów Danem Bernem, no i który za bardzo w piłkę grać nie umie, ale jest dobry na wysokości. Paradoks polega na tym, że potem Argentyna strzelała gole po wrzutkach i właśnie po strzałach głową, nie najwyższy na boisku, na pewno Lautaro, który schowałby się Bernowi pod pachę, to skończył. Także tam Tuchel nie pomógł, na pewno nie pomógł, bo on z ławki rezerwowych dawał sygnały bronimy, a powinien dawać sygnały wręcz przeciwne. Mamy 1-0 i od 10 minut nie możemy, i Harry Kane nawet gra w polu karnym, ma przerwę, tę słynną przerwę na nawadnianie, tak naprawdę przerwę reklamową dla wielu telewizji świata, i wtedy Tuchel powinien otrząsnąć zespół i powiedzieć, panowie, bo my się prosimy o bramkę. Dostali ją. A wiesz, Mistrzostwa Świata, zwłaszcza te Mistrzostwa Świata, które są najdłuższym turniejem w dziejach świata, bo potrzebnych jest aż 8 meczów do zdobycia tytułu mistrzowskiego. Do tej pory nie było turniejów, gdzie jakikolwiek zespół musiał rozegrać więcej niż 7 meczów.

0: jest tak, że ta wyjściowa jedenastka z pierwszego meczu dochodzi do końca, nawet do siódmego, teraz do ósmego spotkania tym samym składem. No ten skład gdzieś tam się krystalizuje, ktoś jednak z drużyny wypada. Pedri rzeczywiście nie miał nic wielkiego do zaprezentowania do tej pory, więc finalnie trafia na ławkę rezerwowych. Nic wielkiego się nie dzieje. Wchodzą z ławki, są, zaczynamy mieć rotację w składzie i to jakbyśmy porównali sobie, myślę, bardzo wiele zespołów w historii futbolu, kto jak zaczynał, jakim składem, kto jak kończył, to nagle bohaterowie mniej oczywiści mogą się objawić.
1: Trzy minuty nam zostały. Jak ten mundial zapamiętamy? 48 drużyn, przerwa na nawodnienie, na pewno czerwona kartka dla Balaguna w meczu 1-16 i cofnięte zawieszenie. To jest takie dla mnie. Grający kabel też, bym chyba zwróciła na to uwagę w meczu Norwegia-Anglia. Oczywiście mówię tutaj chyba raczej o tych, czy ten turniej był za długi, czy... Znaczy ja przyznam, ja w fazie grupowej obejrzałam jeden mecz. Ja zbojkotowałam po prostu. Obejrzałam Francja, chyba Senegal i poczekałam, aż się grupa...
0: Każdy ma swoje odczucia. Dla mnie był za długi, a będą jeszcze dłuższe. Już się przyszykujmy, bo Mistrzostwa Świata już będą teraz tylko... mój ulubiony ananas Gianni Infantino już zapowiada, że od 2030 roku, żebyśmy się szykowali już na 64 drużyny. Na pewno nie był łatwy z perspektywy europejskiego widza, bo jednak te mecze rozgrywane po nocach były, to ciężko było wytrzymać, zwłaszcza o mecze grane o drugiej, o trzeciej, o czwartej w nocy polskiego czasu. A poza tym z perspektywy polskiego kibica był jeszcze trudniejszy, bo nie ma naszych. No, trudno jest się emocjonować.
1: Czy stąd cała dyskusja o Szymonie Marciniaku, no, czy jednak...
0: No wiadomo. Oczywiście trochę była rozdęta na takiej zasadzie, że zawsze szukamy polskich wątków, więc szukaliśmy polskich wątków do końca.
1: Ale ja przyznam, że jestem zdziwiona, że tylko dwa mecze
0: i
1: ta
0: faza grupowa. Ja też jestem zdziwiony. Myślę, że tutaj polityka odegrała dużą rolę. Musielibyśmy wziąć kartkę i pokazałbym ci, w których meczach sędziowie byli wyznaczani po politycznej linii, a polityczna linia to już jest linia, chcę ci powiedzieć...
1: Popatrzmy na sędziego finału.
0: Nie, akurat tu nie, bo to jest sędzia europejski, ale o trzecie miejsce prowadzi Amerykanin. Mecze ćwierćfinałowe, półfinałowe prowadzą sędziowie ze strefy CONCACAF, Ameryka Środkowa, Azja. I to tutaj chcę ci pokazać, że już widać, że idą wybory za kilka miesięcy. Bo ja niestety te mistrzostwa zapamiętam tak również ze względu na naszych dwóch stand-uperów, którzy wczoraj znowu wystąpili na scenie. Pogratulowali, poklepali się po plecach, że oto najlepszy turniej globalny w historii
1: Donald
0: w ogóle
1: Trump
0: wszystkiego.
1: Donald Trump mówił odnośnie Messiego, to ja przyznam, że odwijałam dwa razy, jak on tłumaczył.
0: Ale ja wczoraj odwijałem dwa razy, ponieważ on wczoraj na konferencji prasowej, ja nie wiem, czy ty słyszałaś, Gianni Infantino powiedział, że mamy tutaj najwspanialszą imprezę Joy and Happiness. I w tym momencie Donald Trump powiedział w historii ludzkości, w ogóle w historii ludzkości nie tylko w kategorii imprez sportowych, a Donald Trump rzucił tak pod nosem, no chyba, że jego drużyna przegrywa. Ja myślałem, że on powiedział, że moja drużyna przegrywa, mając na myśli Stany Zjednoczone. Ale on powiedział jego drużyna, mając na myśli Gianniego Infantino i dorzucił coś tam jeszcze takie słowa, on myśli, że my nie wiemy. Jemu chodziło o Argentynę. Jemu chodziło o Messiego, to jest ta taka kolejna taka dyskusja, czy turniej jest ułożony pod Argentyńczyków, teorie spiskowe, niespiskowe. Donald Trump tak sobie rzucił po prostu pod nosem, on jest niesamowity. On rzuca raz za razem jakieś takie Michałki, ale i tak o tym świat zaraz zapomni, bo za dwa dni rzuci kolejnego Michałka.
1: Tomasz Smokowski, dziennikarz sportowy i muzyczny, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję. Na koniec, Hiszpania czy Argentyna?
0: Po rzutach karnych dzisiaj Hiszpania.
1: Dziękuję za wizytę w studiu.
2: Reklama.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
2: Po reklamie. Ogłoszenie.

jest społeczne. Pamiętasz tę piosenkę? Jesteś szlegiem. Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl. Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pogoda znów może być niebezpieczna. Są ostrzeżenia przed burzami dla 10 województw. Politycy chwalą zapowiedź otwarcia ukraińskich archiwów, ale jak zastrzegają, czekają na konkrety. Do ustawy o sankcjach na Rosję trzeba włączyć Iran. Domaga się tego prezydent Trump. Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Nie tylko będzie lało, ale też powieje silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Tak będzie podczas burz, jakie wystąpią na południu i w centrum kraju. IMGW wydało ostrzeżenia dla 10 województw.
2: Nie wykluczamy opadów deszczu przy burzach do 30-35 mm, a także porywów wiatru do 80 km na godzinę. Burzom także będzie towarzyszył grad.
1: Mówiła synoptyczka IMGW Anna Gryczman. Następne dni już z gorszą pogodą. Jutro będzie deszczowo i chłodniej. To krok w stronę obniżenia napięcia w stosunkach z Ukrainą, ale musimy poczekać na konkretne propozycje. Tak zapowiedzi prezydenta Zełenskiego komentują polscy politycy. Ukraiński przywódca zapowiedział przedwczoraj otwarcie archiwów i zwiększenie liczby zgód na poszukiwanie ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej. Także działania na rzecz pogłębienia dialogu z Polską. Ostrożnie do zapowiedzi prezydenta Ukrainy podchodzi m.in. doradca prezydenta Nawrockiego Alvin Gajadur.
3: Czekamy na rozwiązania, które zaproponuje pan prezydent Zełenski. Przypomnijmy, że ten cały kryzys niestety wywołał pan prezydent Zełenski. Jeśli chodzi o Polskę, nie ma zgody na gloryfikację morderców z UPA. To, co zrobił pan prezydent Zełenski, było bardzo złą decyzją. O tym wielokrotnie mówił pan prezydent Karol Nawrocki. No zobaczymy, jak teraz zachowa się pan prezydent Ukrainy.
1: Kryzys, czyli nadanie jednemu z oddziałów wojskowych imienia Stepana Bandery. Tomasz Trela z Lewicy też uważa, że tylko realne działania mogą wpłynąć na polsko-ukraińskie pojednanie.
4: Chciałbym, żeby te słowa zamieniły się w czyny, bo my słów ze strony Ukrainy słyszeliśmy bardzo dużo. Czynów było trochę mniej, więc mam nadzieję, że teraz te zapowiedzi prezydenta Zełenskiego się zmaterializują, bo myślę, że ta historia, która jest dla nas bardzo trudna, bardzo bolesna, to ludobójstwo, które miało miejsce na Wołyniu, powinno być raz na zawsze rozliczone. Ja chcę wierzyć w dobre intencje, natomiast po czynach, a nie słowach ich poznamy.
1: Pozytywnie do zapowiedzi prezydenta Ukrainy o otwarciu archiwów dotyczących Wołynia odnosi się premier Donald Tusk. Jak napisał na platformie społecznościowej, słowa prezydenta Zełenskiego przyjął z satysfakcją i nadzieją. Szef rządu podkreśla, że relacje dwustronne muszą być oparte na wzajemnym szacunku i prawdzie. Rosja i Ukraina wymieniają ciosy. Głównym celem rosyjskich ataków był Kijów. Ucierpiało również Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Ukraińskie wojsko uderzyło m.in. w magazyny ropy na południu Rosji.
5: Według prezydenta Ukrainy nocny atak na Kijów miał być jednym z największych ataków rakietowych, natomiast od początku wojny. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych o ponad 40 pociskach różnego typu oraz 120 dronach szturmowych. Prawdopodobnie jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych. Natomiast 13 osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych w rosyjskim ataku na Zaporoże w południowo-wschodniej części Ukrainy. Jeden z mieszkańców relacjonował, że rosyjski dron uderzył w jego dom. Szachet wleciał prosto do kuchni. To uratowało nam życie. Ściany są stare i

0: grube, dlatego wszyscy przeżyliśmy.
1: Ja stale poetem żyły.
0: Media informują też o 5 ofiarach rosyjskich ataków w regionie donieckim na wschodzie Ukrainy. Kijów uderzył natomiast w 3 magazyny ropy naftowej na południu Rosji. Ukraińskie wojska zaatakowały też 2 rosyjskie tankowce na Morzu Czarnym. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
2: Jordańska armia zestrzeliła 3 irańskie pociski, które leciały w kierunku królestwa. 4. spadł na odludnym terenie. Według władz w Ammanie nie ma ofiar ani zniszczeń. Wcześniej izraelskie wojsko informowało o wykryciu pocisków wystrzelonych z Iranu w kierunku jordańskiej Akaby przy granicy z Izraelem. Były ostrzeżenia przed zagrożeniem dla południowego Izraela. W całej Jordanii zawyły syreny alarmowe. Donald Trump wzywa republikanów, aby uwzględnili Iran w ustawie nakładającej nowe sankcje na Rosję. Jak napisał amerykański prezydent na platformie społecznościowej Truth Social, chciał tego zmarły niedawno senator Lindsey Graham. Stany Zjednoczone nasiliły naloty na Iran po tym, jak w ataku sił Teheranu zginęli w Jordanii 2 amerykańscy żołnierze. Celem były m.in. systemy obrony przeciwlotniczej, nadzoru wybrzeża oraz irańska gwardia rewolucyjna. Teheran utrzymuje zamkniętą, strategiczną dla transportu ropy, cieśninę Ormus. Na koniec jeszcze ważna informacja dla tych, którzy wypoczywają nad morzem. Z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych blisko 100 kąpielisk jest zamkniętych. Obowiązuje tam zakaz kąpieli. W województwach zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają na blisko 90 strzeżonych kąpieliskach, w tym w Dziwnowie, Trzęsaczu, Mrzeżynie i Mielnie. Na Pomorzu nie wolno wchodzić do morza m.in. w Poddąbiu, Dębinie i Rowach.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Grzmi nad Częstochową, burze przechodzą również nad województwem łódzkim. Do wieczora burzowo będzie na południu i w centrum kraju. Niezbyt ciepło jest na Pomorzu i Zachodzie, 20 stopni. Od 25 do 27 jest na Mazowszu. Gorąco na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, tam do 29 stopni.
4: Sześć minut po godzinie 16.
3: Radio 24. Słowem wszystko.
4: Chiny przestają być postrzegane jako fabryka świata, ale wciąż mają ogromny wpływ na światowe łańcuchy dostaw. Jak bardzo jesteśmy uzależnieni od Chin? O tym już za chwilę w audycji.
5: Wiek Azji.
6: Wiek Azji. Przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. Jak bardzo jesteśmy uzależnieni od chińskiej gospodarki? Dlaczego także w Polsce Chiny przestają być postrzegane jako szansa, ale bardziej jako zagrożenie? I chodzi tu o współpracę gospodarczą. W Szanghaju Światowy Kongres Sztucznej Inteligencji czy przyszłość kontrolować będą Chińczycy? Na pewno tego chcą. A kto się boi książek? I dlaczego w Hongkongu wciąż znikają księgarze? O tym dziś w Wieku Azji. Chiński szok uderzył w polską gospodarkę. Tak wynika z raportu Współpraca czy Pułapka Uzależnienia. Jak chiński model gospodarczy uderza w europejski i polski biznes, przygotowanego przez Ośrodek Studiów Wschodnich i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Według wyliczeń autorów tylko w 2025 roku z europejskiego przemysłu do Chin uciekło 87 miliardów euro wartości dodanej. Bezpośrednią i pośrednią stratę polskiej gospodarki oszacowano na ponad 11 miliardów euro, a w krajowym przemyśle zagrożonych jest około 45 tysięcy miejsc pracy. Zapraszam na rozmowę z doktorem Jakubem Jakubowskim z Ośrodka Studiów Wschodnich.
1: Jakie wnioski wynikają z tego raportu? Bo generalnie to, że jesteśmy uzależnieni od chińskiej gospodarki, to wiemy nie tylko w Polsce, ale w wielu zakątkach globu. Wiemy, że Chińczycy potrafią wykorzystywać instrumenty gospodarcze do nacisku politycznego. Wiemy, że kontrolują łańcuchy dostaw też w taki sposób, który ma mało wspólnego z gospodarką.

0: gospodarką rynkową. Na ile z Państwa raportu wynika, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od chińskiej gospodarki?
1: Główny wydźwięk raportu jest taki, że problem chiński nas dotyczy, to znaczy dotyczy naszej gospodarki. Ja uważam, że wciąż my się trochę przyglądamy tym chińskiemu szokowi 2.0, uzależnieniom gospodarczym. Trochę jakbyśmy byli widzami, główni aktorzy tego dramatu to jakieś tam zachodnioeuropejskie państwa, które mają z Chinami problem. To, co moim zdaniem z raportu wybrzmiewa, to jest to, że my też mamy problem szczególny i co najważniejsze, że w ten sposób mówi biznes, to znaczy myśmy w tym raporcie oddali głos kilkunastu organizacjom biznesowym z bardzo różnych branż, które mówią o tym, że ta konkurencja chińska i uzależnienie od Chin rośnie w jakimś tempie, który im się wymyka i skłania ich do tego, żeby bić na alarm i to bić na alarm ze strony biznesu, a nie tylko analitycznym bicia na alarm, który my praktykujemy. Natomiast ekspansja przemysłowa i uzależnienie to są dwie strony tej samej monety, to znaczy one wynikają z tego samego procesu, którym jest zdobywanie przez chińskie firmy kolejnych rynków, kolejnych etapów łańcuchów dostaw. I to ma efekt gospodarczy w sensie takim, że no widać to, że polskie firmy albo tracą rynki docelowe, albo są, mówiąc obrazowo, wycinane z łańcuchów dostaw, zastępowane przez Chińczyków, ale że efektem ubocznym tego procesu, a być może w niektórych obszarach wręcz jakby głównym celem, no myślę, że raczej efektem ubocznym, no jest rosnąca zależność, która może się przełożyć na efekty czysto polityczne. No i to nie są abstrakcyjne rzeczy, bo jak wiemy w zeszłym roku, to o czym ostrzegano od 15 lat, że się może wydarzyć, że Chiny użyją tych zależności przemysłowych przeciwko Zachodowi, no to się po prostu wydarzyło, więc to nie są hipotetyczne rozważania, a te nasze zależności wynikające z ekspansji przemysłowej Chin są po prostu coraz głębsze.
0: W tej chwili mamy wyraźniej to, co płynie z Państwa raportu. To chińskie uzależnienie, które jest faktem, jest zagrożeniem, jest diagnozowane. Przez lata mieliśmy jednak mówione to, że no, Chiny są też jakąś szansą ze względu na swój ogromny rynek, ze względu na możliwości tego kraju, ze względu na przynajmniej w miarę, powiedziałbym, neutralne środowisko polityczne między, czy też relacje polityczne między Warszawą a Pekinem. Z czego wynika to, że w tej chwili zaczęliśmy zauważać? Bo to zagrożenie, chyba zgodzi się pan ze mną, ono istniało i rok, i 5 lat temu. Dlaczego właśnie teraz?
1: Ja myślę, że taki paradygmat myślenia o Chinach, który 15 lat temu w Polsce powstał, czyli Chiny jako wielka szansa gospodarcza, on się już przeżył, on się skończył, przede wszystkim on się nie zmaterializował. To znaczy dzisiaj wciąż w niektórych miejscach, kręgach, ale też w publicznym odbiorze o Chinach się myśli jako wielkiej szansie gospodarczej, no bo wielki rynek, bo chiński kapitał, bo inwestycje. Problem polega na tym, że nie dość, że te marzenia się nie zmaterializowały. Można by długo mówić czemu, ale ja uważam, że nasze gospodarki były po prostu niedopasowane. Co uważam, że ten takie różowe okulary, które mieliśmy na nosie, sprawiają, że nie widzieliśmy wielu procesów, tak, które, tak jak pan mówi, dzieją się od wielu lat. I powiem szczerze, że po prostu pora na takie trzeźwiejsze spojrzenie, ściągnięcie tych różowych okularów i dostrzeżenie, że w centrum gospodarczych relacji polsko-chińskich jest konkurencja, która się staje coraz bardziej otwarta. Staraliśmy się to zmapować, pokazać, jak w wielu przemysłach to się wydarza. Jeżeli powiemy, że ta konkurencja istnieje i w wielu miejscach po prostu rywalizujemy, dopiero wtedy moim zdaniem należy się zastanawiać, gdzie jest miejsce na współpracę, bo ja uważam, że są obszary, są odcinki, w które ta współpraca się może odbywać. Jeśli raz jeszcze będziemy w tych okularach chodzić bez przerwy i mówić tylko o współpracy i wielkich szansach, to po prostu przegapimy coś, co jest moim zdaniem niezbędne, to znaczy przygotowanie się na to, uzbrojenie się, mówiąc już takim językiem bardziej współczesnym, na to, że w wymiarze przemysłowym po prostu będziemy mocno konkurować. Potrzebujemy do tego narzędzi, potrzebujemy ten biznes nasz chronić i potrzeba jest też współpracy państwa i biznesu, żeby przez to przejść. I dlatego tak mocno jakby bijemy w dzwony, że to jest moim zdaniem główna treść dzisiaj tej relacji. A kiedy się już z tym rozprawimy, to dopiero moim zdaniem można przejść do pytania, gdzie ta współpraca jest rzeczywiście, tak po chińsku mówiąc, win-win i gdzie naprawdę my też możemy na tym wygrywać.
0: Jakie gałęzie polskiej gospodarki zagrożone są zbyt dużym wpływem towarów z Chin, zależnościami od chińskiej gospodarki? Państwo opisaliście trochę tych przykładów w swoim raporcie, ale czy to pokrywa się też, chciałem

0: Pana zapytać z tym, jak na przykład jak Stany Zjednoczone postrzegają te zagrożenia związane z uzależnieniem. Oczywiście Polska nie odgrywa aż tak ważnej roli, chociaż korzysta z minerałów ziem rzadkich, ale w łańcuchu dostaw nie jest to aż tak chyba zauważalne. Jakie są te gałęzie Pana zdaniem, które mogłyby być bardziej uniezależnione od Chin?
1: Na pewno centrum dzisiaj dyskusji są te wielkie, znaczące przemysły. No i tutaj na pierwsze miejsce się wysuwa przemysł motoryzacyjny. Mamy do czynienia chyba z potrójną rewolucją w branży samochodowej. Po pierwsze, przejście na elektromobilność, samochody elektryczne. Po drugie, przejście z samochodu, powiedzmy, analogowego na cyfrowy, bo dzisiaj samochód to jest coraz bardziej robot na kołach, a nie urządzenie mechaniczne. I jest ta trzecia rewolucja, że to wszystko się wydarza w Chinach. Widzimy tego efekty. Te globalne łańcuchy dostaw są w stanie ogromnej rewolucji, przetasowania na rynku samochodów. Stare marki, takie już z doświadczeniem zachodnioeuropejskie, radzą sobie po prostu źle w tych rewolucjach. Zaczynają zmieniać swoje strategie, też bardzo blisko współpracować z Chińczykami. No i efekt tego jest taki, że to dotyka branży, która odpowiada za około 8% polskiego PKB, razem z przyległościami ta branża motoryzacyjna. Naszych poddostawców, którzy dotąd byli mocno wpięci w zachodnioeuropejskie łańcuchy dostaw. Dzisiaj, kiedy ta rewolucja te łańcuchy wywraca na drugą stronę, gdzie tych chińskich technologii i dostawców jest coraz więcej, no to jest to dla nas problem. I tak jak powiedzmy, że w tym obszarze takiej czysto przemysłowej konkurencji te wątki zależności i bezpieczeństwa może nie są tak silne. Chociaż trzeba powiedzieć, że jeżeli zatracilibyśmy takie kompetencje produkcyjne, no one są nam też potrzebne do obronności. Państwa bez bazy przemysłowej moim zdaniem nie będą sobie dobrze radzić w przyszłości. To też jest logika chińska. Natomiast obok tego są no, takie już wymiary zależności, które po prostu być może ich wymiar gospodarczy dla Polski nie jest aż tak wielki, ale już, no właśnie, z punktu widzenia bezpieczeństwa ekonomicznego, on jest wręcz gardłowy. To znaczy, mieliśmy okazję współpracować z Polską Izbą Dual Use i tam też jest pokazane, że w łańcuchach dostaw podwójnego zastosowania i w Polsce, w Europie i w całym świecie, również w Stanach Zjednoczonych, te chińskie surowce przetworzone, a czasami komponenty, one też są po prostu obecne. No i tutaj trzeba coś zmierzyć z pytaniem, co jeśli by Chińczycy chcieli nie tyle wdrożyć restrykcje, co po prostu je rozszerzyć, przestać to sprzedawać, jaki to będzie miało wpływ na tempo naszych zbrojeń w Polsce. Ja tylko przypomnę, że te restrykcje na metale ziem rzadkich nominalnie są wdrożone po to, żeby nie były stosowane w łańcuchach produkcji broni. I Chińczycy sami mówią, że wdrażają to po to, żeby spowolnić tempo zbrojeń na świecie, bo dbają o pokój. Więc tego typu zależności, moim zdaniem, jeśli jesteśmy poważni wobec naszego procesu zbrojeń, musimy je brać pod uwagę i je zasypywać trochę nawet z pominięciem logiki czysto ekonomicznej. Drugi taki przykład, już krócej, no to są oczywiście leki. Polska Izba Producentów Leków też z nami blisko współpracowała. No i ten obraz w Polsce i w całej Europie i tak naprawdę na świecie jest równie ciemny. Kwestią otwartą jest pytanie, czy zależności produkcji leków, antybiotyków, leków pediatrycznych byłyby przez Chiny wykorzystywane, czy nie. Ja bym to trochę odłożył na bok, bo to są jednak kwestie humanitarne i bardzo takie ciężkie politycznie, ale nawet fakt, że no, niemalże wszystkie leki, takie podstawowe, których używamy, opierają się na tych substancjach czynnych z Chin. Sprawia, że jeżeli mielibyśmy do czynienia z kolejnym kryzysem, jakimś zaburzeniem, a tych wojen, kryzysów, blokad jest teraz coraz więcej, no to może się okazać, że po prostu nie jesteśmy w stanie podstawowych potrzeb ludzi, tu mówię naprawdę o antybiotykach, o lekach na krążenie, takich rzeczach, które są potrzebne po prostu setkom tysięcy ludzi do życia, że zostaniemy od nich w jakiś sposób odcięci, czy mówię politycznie, czy w wyniku jakichś różnych zawirowań. I to też jest rodzaj zależności, na który my po prostu powinniśmy bezwzględnie patrzeć, no bo trzeba połączyć kropki. No świat jest chaotyczny, świat jest polem zmagań gospodarczych, wzajemnego odcinania i takie naprawdę kluczowe, gardłowe rzeczy jak zbrojenia albo zdrowie publiczne, moim zdaniem, no, trzeba je stawiać w centrum dyskusji i po prostu próbować się uniezależnić.
0: 5 lat temu zaledwie zaczynała się pandemia. W Polsce chińskie samochody elektryczne to była nowinka. Ona była też nowinką w Europie. 5 lat później jesteśmy w miejscu, kiedy w tym roku prawdopodobnie gigantyczne liczby, gigantyczny skok. Mamy oczywiście już ustawę, która zakazuje zbliżania się aut chińskiej produkcji z tymi wyrafinowanymi systemami, które z jednej strony mają wspomagać bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów,

0: Z drugiej zbierają też dużą ilość informacji do jednostek wojskowych. Czy jest to naturalny trend, który musimy zaakceptować, czy z tym coś jeszcze można w ogóle zrobić w tej sytuacji? Bo na razie wydaje się, że no tutaj rozsądek nad rozsądkiem bierze górę kwestia portfela jednak. Ludzie widzą, że te samochody są tańsze po prostu i stąd ich tak duża popularność. Ja sobie tego inaczej nie potrafię wytłumaczyć.
1: Ja bym to znów rozdzielił wątki bezpieczeństwa od naszych interesów ekonomicznych trochę, bo w wymiarze bezpieczeństwa no, myśmy pod koniec zeszłego roku wydali duży raport a propos tych chińskich samochodów inteligentnych i zagrożeń dla bezpieczeństwa i myśmy w nim oddali głos Chińczykom, chińskim dokumentom strategicznym, a oni uważają, że inteligentny samochód, który zbiera, przetwarza i wysyła dane w trybie ciągłym, o bardzo dużej dokładności. Sami Chińczycy mówią, że jest to zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, dla tajemnic państwowych, dla infrastruktury krytycznej. Sami nie zezwalają na wjazd tego typu zagranicznych samochodów do swoich jednostek wojskowych. No mogę tylko powiedzieć, że oni się na pewno znają na tej technologii dobrze, więc myślę, że można im tutaj zawierzyć. A jeśli dodać do tego, że ta współpraca chińsko-rosyjska w wymiarze bezpieczeństwa, wymiany danych, na przykład współpracy danych satelitarnych jest bardzo bliska, no to ja uważam, że powinniśmy tutaj z bardzo dużą rezerwą podchodzić i uważam, że to jest dobra decyzja. To znaczy, żeby po prostu zrobić to, co Chińczycy i zakazać samochodom z państw niesojuszniczych wjeżdżania do infrastruktury krytycznej. Natomiast co się dzieje poza jednostkami wojskowymi, no to już jest sprawa rzeczywiście bardziej złożona. Cóż można powiedzieć? No, chińskie samochody są tanie i to jest dosyć naturalne, bo ten chiński system przemysłowy jest po prostu przegrzany. Zdolności przemysłowych jest za dużo, żeby oni to mogli wchłonąć i po prostu wypychają to na zewnątrz po niższych cenach. To jest problem dla producentów, ale dla konsumentów to jest fantastyczna wiadomość, bo można kupić za 100 tysięcy złotych coś, co od europejskiego producenta może kosztować 200 albo 300. No i tutaj zaczyna się problem następujący, to znaczy zysk konsumenta przekłada się na to, że ten ekosystem przemysłowy, który w Europie był dotąd, zaczyna po prostu obumierać. No i można mówić, że to jest tam problem niemieckich koncernów, tylko rzecz polega na tym, że my jesteśmy tych koncernów ogromnym poddostawcą i na południu Polski, na Śląsku czy na Podkarpaciu są dziesiątki tysięcy firm polskich, które do tych samochodów, które dotąd kupowaliśmy, te części wkładały. No i teraz pytanie jest takie, oczywiście, jak sobie z tym radzić? Ja uważam, że trochę trzeba jednak zrównać te warunki konkurencji, no bo jeśli przez 10 lat będziemy kupować te samochody za pół ceny, no obudzimy się po prostu z obumierającym przemysłem i też naszym przemysłem. Z drugiej strony trudno sobie wyobrazić, żeby się całkowicie zamknąć na chińskie samochody i import z Chin. On powinien być po prostu albo te warunki cenowe powinny być zrównane, albo na przykład, i to jest istotne, żeby te samochody były produkowane w Europie, ale co ważne, również z zastosowaniem europejskich komponentów. No mówiąc wprost, jeśli mielibyśmy rękojmie, że samochód chińskiej marki produkowany na Węgrzech, Hiszpanii, w Niemczech czy w Polsce ma udział polskich poddostawców, oni są w stanie w tym łańcuchu dostaw żyć i się rozwijać, to byłaby zupełnie inna rozmowa. No, niestety teraz jesteśmy w sytuacji, w której albo samochód jest importowany w całości z Chin i tam polscy poddostawcy nie mają praktycznie w ogóle nic do powiedzenia, albo jest gdzieś w Europie montowany z części i tam, tu się posłużę wyliczeniami jednego z partnerów Izby Automotive w Polsce, jedynie 5% polskich poddostawców finalnie w tym chińskim łańcuchu dostaw może wylądować w Europie w porównaniu do tego, co było wcześniej. To tylko ułamek tych firm jest w stanie dzisiaj w tym łańcuchu dostaw, że tak powiem, żyć. No i to jest być może sposób na rozmowę z Chińczykami, że warunkiem dobrej współpracy i dostępu do rynku jest po prostu wciągnięcie naszych firm w te łańcuchy dostaw produkcyjnych, które się po prostu wydarzają i myślę, że tego akurat nie zatrzymamy.
0: To był dr Jakub Jakubowski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Chiny chcą przewozić światu w erze AI i nie kryją już takich ambicji. W Szanghaju z udziałem chińskiego przywódcy Xi Jinpinga odbyła się Światowa Konferencja Sztucznej Inteligencji. Wydarzenie organizowane jest przez chińskie władze, a uczestniczą w nim kraje, które Pekin uznaje za przyjazne. To jedno z najważniejszych międzynarodowych spotkań w Chinach w tym roku. Chińskie władze zdają sobie sprawę z tego, że w wyścigu technologicznym kto będzie miał kontrolę nad sztuczną inteligencją, może mieć kontrolę nad światem. Wiedzą też, że tak jak i na wielu innych polach mają moc mocnego rywala, Stany Zjednoczone. I tak jak

0: Chiny nas przyzwyczaiły. Tam, gdzie same nie mogą zgromadzić większości, zakładają własne organizacje. W Szanghaju ogłoszono powstanie Światowej Organizacji Współpracy w dziedzinie sztucznej inteligencji. W Chinach często powtarzamy, pojedyncza struna nie stworzy muzyki, a pojedyncze drzewo nie stworzy lasu. Rozwój AI nie powinien być solowym występem jednego kraju, lecz symfonią międzynarodowej współpracy. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom w Szanghaju powstała międzynarodowa organizacja. To ważny krok Chin, mający na celu odpowiedź na apele globalnego południa i zjednoczenie społeczności międzynarodowej we wspólnym promowaniu rozwoju sztucznej inteligencji i zarządzania nią. Mówił Xi Jinping, Chiny mają nie tylko ambicje przegonienia w dziedzinie AI świata zachodniego. Własne modele chcą przekazywać krajom rozwijającym się. W ciągu najbliższych 5 lat Chiny zapewnią krajom rozwijającym się 5000 inicjatyw, programów, szkoleń i seminariów z zakresu sztucznej inteligencji. Chiny będą rozwijać międzynarodowe centra współpracy w zakresie zastosowań AI z ASEANem, Ligą Państw Arabskich, Unią Afrykańską, Wspólnotą Ameryki Łacińskiej, Karaibów, Szanghajską Organizacją Współpracy oraz BRICS. W tym gronie nie ma Europy i Stanów Zjednoczonych. Chiny chcą być liderem w zakresie sztucznej inteligencji. Zachód widzi w tym ogromne zagrożenie, bo chińskie modele nie dość, że powstają w oparciu o treści zgodne z wytycznymi chińskiej partii, to wszelkie informacje przechowywane na chińskich serwerach mogą i zapewne są prześwietlane przez chińskie instytucje państwowe. Chińczycy mają jednak jedną wielką i niebezpieczną przewagę, mówi wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich dr Jakub Jakubowski.
1: Stoimy przed takim naprawdę faustowskim wyborem. Chińskie modele, mimo że są troszkę za amerykańskimi pod kątem mocy swojej, czy sporo za nimi, to się różnią w jednym fundamentalnym wymiarze. Większość chińskich modeli jest udostępniane w formule open source. Można je po prostu pobrać, zainstalować na swoje serwerownie i ich używać. Amerykańskie, jak wiemy, są po prostu modelami zamkniętymi, za które trzeba płacić ich twórcom. I to jest główny, że tak powiem, sposób, w jaki te chińskie modele rozprzestrzeniają się po świecie.
0: Chiny chcą, aby powołana właśnie w Szanghaju organizacja miała wymiar światowy. Na taki scenariusz nie zgodzą się Stany Zjednoczone i państwa zachodnie, którym te same darujące biedniejszym za darmo własne modele AI Chiny zakręcają co rusz kurek z minerałami ziem rzadkich, bez których przemysł wysokich technologii nie ma szans na rozwój. Czego i kogo boją się chińskie władze? Między innymi książek i księgarzy. W państwie środka powiększa się indeks ksiąg zakazanych. Póki co nie płonął tam stosy, ale w byłej brytyjskiej kolonii aresztowano księgarzy oskarżonych o sprzedaż książek krytycznych wobec władz Hongkongu. Na przekazach telewizyjnych oskarżeni, wyprowadzani z miejsca zbrodni. Sprzedawczyni książek, dziewczyna drobnej postury w dużych, niemodnych okularach, skuta kajdankami. Dowody zbrodni wynoszone przez policjantów w plastikowych workach. Prawie takich, w jakich wynosi się ciała, warstwa grubego plastiku. Zamiast tabu ludzkiej śmierci tu ukrywa okładki ksiąg zakazanych. W tym tygodniu w Hongkongu, gdzie społeczeństwo obywatelskie i tak dogorywa, przeszyte ustawą o bezpieczeństwie narodowym, aresztowano 5 księgarzy. Drzwi do 2 księgarń o nazwach Miłego Pobytu i Zielone Pole, gdzie policja znalazła księgi zakazane, pozostają zamknięte. Dekadę temu, kiedy terror kontroli państwa przez Xi Jinpinga dopiero raczkował, a Hongkończycy mogli protestować na ulicach swojego miasta. Na celowniku bezpieki po raz pierwszy w takiej skali znalazły się książki i księgarze. Sprawa znikających hongkońskich księgarzy mogłaby być tytułem jednej z powieści kryminalnych. Takie nagłówki w prasie światowej od dekady są jednak dowodem na to, do czego zdolne są chińskie władze, żeby uciszyć niepokornych. Dekadę temu z Hongkongu, ale na przykład także z wakacji w Tajlandii, dosłownie zaczęli znikać hongkońscy księgarze. Pośród nich był Lam Wing-ke. Przez 5 miesięcy trzymano mnie w pokoju, który miał około 20 m². Całodobowo przebywało w nim ze mną na zmiany 6 par osób, które wyznaczono do pilnowania. To była całkowita utrata wolności. Odzyskał ją dopiero wtedy, kiedy uciekł na Tajwan. Od dekady w chińskim więzieniu przebywała Guo Minghai, inny księgarz, naturalizowany obywatel Szwecji, który, jak przekonują władze, zrzekł się szwedzkiego obywatelstwa i dobrowolnie wrócił do Chin poddać się karze w sprawie dotyczącej rzekomego przestępstwa kryminalnego sprzed 20 lat. To, co wiemy na pewno, że hongkoński księgarz został

porwany z wakacji w Tajlandii, skazany na 10 lat więzienia i od lat nie ma z nim żadnego kontaktu. Choć w Chinach, tak jak podczas najmroczniejszych kart chińskiej historii czasów rewolucji kulturalnej, nie płoną jeszcze ulice. To małe ogniska widać w wielu miejscach kraju, gdzie biblioteki, zmuszane do przeglądu pozycji powiększającym się indeksem ksiąg zakazanych, palą książki i niewygodną dla chińskiej partii pamięć. To jest Wiek Azji. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Po reklamie.
4: Jest niedziela, 19 lipca, 16:30.
0: Stan dnia.
4: A skoro 16:30, to 4,5 godziny pozostały do początku finału mundialu. Argentyna kontra Hiszpania. W Buenos Aires jest Adam Górczewski, specjalny wysłannik Polskiego Radia. Dzień dobry, Adamie.
5: Dzień dobry.
4: Rozumiem, że emocje sięgają zenitu. Co słyszysz na ulicach?
5: Właśnie, mam nadzieję, że usłyszycie to, dlatego tutaj co chwilę przejeżdżają samochody, które trąbią, które kibice, którzy przychodzą. Ja jestem w miejscu, które nazywa się Obelisko, to jest, kto był tutaj, to wie, to jest taki symbol stolicy Argentyny, czyli wielki słup, który jest symbolem właśnie tego miasta i pod którym świętowali 4 lata temu w milionach liczeni Argentyńczycy, kiedy zdobyli Mistrzostwo Świata i liczą na to, że dzisiaj także tak tutaj będzie. Dlatego tutaj przychodzą, żeby zrobić sobie zdjęcie, żeby się pokazać, owinięci we flagi, chodzą tutaj dookoła mnie i odtąd pojadą 5 kilometrów stąd. Jest największa strefa wspólnego oglądania, gdzie dzisiaj będą razem śledzić to, co będzie się działo wieczorem polskiego czasu, a tutaj takim popołudnie, bo to będzie godzina 16, kiedy zaczną grać według argentyńskiego czasu. Jakie nastroje? No to posłuchajcie moich rozmów sprzed chwili. Argentyna oczywiście wygra. Mamy nadzieję, że będziemy nosić 4 gwiazdki na naszej nowej koszulce i że będziemy je nosić z dumą. Argentyna ma większe szanse, bo mamy bardziej zgraną drużynę. Dlatego 4. tytuł Mistrza Świata trafi do Argentyny. Nie ma tu innego myślenia, tylko właśnie takie, że dzisiaj Argentyna wygra i będzie miała co świętować przez najbliższe dni, bo ostatnio po tym zwycięstwie zostało ogłoszone święto narodowe. Wszyscy mieli wolne właśnie po to, żeby razem móc tutaj świętować. Liczą na tą, na powtórkę właśnie takiej sytuacji Argentyńczycy.
4: Bardzo dziękuję. Z Buenos Aires Adam Górczewski, specjalny wysłannik Polskiego Radia.
0: Komentarz.
4: A teraz czas na podsumowanie wydarzeń politycznych. Gościem Polskiego Radia 24 jest Mariusz Kowalewski, Salon 24. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: To zacznijmy od Prawa i Sprawiedliwości, bo od tego środowego popołudnia, a chyba raczej wieczoru, kiedy po naradzie w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości pojawił się rzecznik partii i poinformował, że jest ultimatum dla członków Prawa i Sprawiedliwości: rezygnacja ze stowarzyszeń albo wykluczenie z partii. Działacze partii mają czas do 23 lipca na złożenie odpowiednich oświadczeń, że nie należą do żadnego ze stowarzyszeń. Co się wydarzy 24 lipca? W takim razie zapytam.
6: Trudno to przewidzieć, co się wydarzy, jak trudno przewidzieć, kto dzisiaj wygra mecz. Ale jak... Znaczy, pozwolę sobie taką trochę polityczną hipotezę postawić. Morawiecki wyjdzie z PiSu. Znaczy, oni go wyrzucą. Kaczyński go wyrzuci z PiSu. Chce go wyrzucić. On zrobił wszystko, żeby go wyrzucić i w końcu go wyrzuci z tego PiSu. A razem z nim wyrzuci, załóżmy, te 40 szabel, które ma, bo tyle jak dobrze szybko policzyłem, jest parlamentarzystów zapisanych do tego rozwoju plus Mateusza Morawieckiego. Kaczyński, pytany o to, co się dzieje, gdzieś tam w kuluarach, pytany o to, co się dzieje w partii, miał powiedzieć, że on musi, jeśli nie wyrzuci Morawieckiego, to nie będzie miał partii.

0: No, musi mieć partię, nie chce mieć Morawieckiego. A Morawiecki od roku robi wszystko, żeby z tej partii zostać wyrzuconym, bo to się nie, że tak powiem, my żyjemy tym, co się wydarzyło w środę, ale ja tak przypomnę Państwu, że ta historia rozpoczęła się wiosną 2025 roku. Były wtedy wybory na prezydenta Polski, była kampania. Karol Nawrocki nie miał najwyższych notowań. Jeszcze mówię przed tym, co się stało, przed tą debatą nieszczęsną, którą zorganizował sztab Rafała Trzaskowskiego, gdzie notowania Karola Nawrockiego zaczęły iść do góry. I Mateusz Morawiecki wtedy, między innymi z Danielem Obajtkiem, zaczął budować, zaczął robić przymiarki do tego, żeby wyjść z PiS-u i założyć własną partię polityczną. Oni byli gotowi na to, żeby po przegranych wyborach przez Karola Nawrockiego, bo tak zakładali, że tak będzie, wyjść i ogłosić nowe ugrupowanie polityczne na prawej scenie, że to oni teraz muszą być tą nową jakością, bo PiS nie dowiózł kampanii prezydenckiej, mówiąc PiS, czyli Jarosław Kaczyński, nie dowiózł prezydenta, oni są nową jakością i chcieli już wtedy budować mit na tym, to co robią teraz, że mit tego dobrego rządu Mateusza Morawieckiego. Zupełnie inaczej to wyborcy oceniają, bo jak był sondaż zrobiony dla Rzeczpospolitej, to wyszło, że Donald Tusk jest lepiej oceniany od Mateusza Morawieckiego, ale Mateusz Morawiecki, jak pani spojrzała, od przegranych wyborów 2023 roku buduje taki mit najlepszego rządu w historii III RP, a nawet można powiedzieć w całej historii Polski, tak? Że to był najlepszy rząd, najwięcej chciał zrobić, najwięcej robił, najwięcej dał Polakom, największe inwestycje realizował, mimo że to jest, że tak powiem, półprawda, czasami nieprawda, w dużej części manipulacja, tak? W tym, co Mateusz Morawiecki głosi, ale taką legendę buduje.
1: A czy Mateuszowi Morawieckiemu zależy na tym, żeby właśnie być wyrzuconym, a nie odejść z partii?
0: Tak, tylko wtedy ma szansę zbudować własne ugrupowanie polityczne. Bo może powiedzieć do tych wyborców, bo co tu się rozgrywa? Kaczyński, Jarosław Kaczyński, wymyślając Przemysława Czarnka, na początku chciał rozegrać Konfederację. Bo mamy taką zasadę trzech fal, którą często powtarzam, ja jak rozmawiam. To jest zasada wymyślona przez Amerykanów, przez amerykańskich politologów. Mówi ona o tym, jak się przygotować do kampanii wyborczej. Pierwsza fala, czyli pierwsza jakby taka kaplica, rozprawiasz się z wrogami wewnątrz partii. Druga, rozprawiasz się z wrogami, którzy zagrażają twojej partii, zewnętrznymi. Trzecia, szykujesz się do ostatecznego starcia, czyli przygotowujesz się do walki z wrogiem właściwym, czytaj Koalicją Obywatelską. Czyli pierwsza faza, trzeba wyrzucić Mateusza Morawieckiego, uporządkować struktury we własnej partii. Kaczyński przyjął już założenie, że ta druga faza rozegra się z Konfederacją. On chce za wszelką cenę być jedyny na prawą stronę, nie od centrum na prawo, tylko chce być jedynym politykiem, który ma jedyne ugrupowanie na prawo i skrajnie na prawo.
1: Można powiedzieć, że ten drugi punkt już zaczął realizować, stawiając na Przemysława Czarnka. To w marcu się wydarzyło, kiedy ogłosił Jarosław Kaczyński, że to Przemysław Czarnek będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera. No ale jak patrzymy na te ostatnie miesiące, no to na razie jest to nieskuteczne działanie.
0: Bo kopia zawsze będzie gorsza od oryginału. Przemysław Czarnek mówi Braunem, ale go kopiuje. Ale on jest tylko kopią, nie jest oryginałem. A PiS jako całość jest niewiarygodna, ponieważ do Brauna poszedł elektorat PiSu, który był niezadowolony z tego, co PiS robił. Między innymi niezadowolony z rządów Mateusza Morawieckiego, z tego, co się działo, jak była pomoc dla Ukrainy, z tego, co się działo podczas COVID-u i tak dalej. No i teraz tak. Kaczyński pokazuje, mam Przemysława Czarnka, Przemysław Czarnek to jest taki jak Braun, Czarnek mówi Braunem, ale ten wyborca, do którego on mówi, patrzy, ale tam jest Mateusz Morawiecki, przecież to się nie spina. To albo chcecie być dla nas, albo kłamiecie, bo macie Mateusza Morawieckiego. I mi się wydaje, że tu jest główny cel Kaczyńskiego. Wypchnę Morawieckiego i zacznę walczyć z Konfederacją, żeby odzyskać te 10% stracone, które przeszło na Konfederację. Kosztem tego, że będę rozpychał się w centrum, Kaczyński porzucił centrum. On już nawet nie zakłada, że jest w stanie odbić jakikolwiek centrum.
1: To posłuchajmy, co mówili politycy, bo jeszcze przypomnijmy, w piątek była rozmowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim i ona nie przyniosła żadnego rozstrzygnięcia. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin wierzy, że uda się uniknąć rozłamu i właśnie wskazuje, że ta piątkowa rozmowa liderów, no to jest taka dobra moneta.
2: To, że są rozmowy wewnętrzne wśród liderów Prawa i Sprawiedliwości, to dobry znak i ja tylko mogę powiedzieć o

0: Moim marzeniem jest jedność, bo uważam, że nie powinniśmy żyć sprawami wewnętrznymi naszej partii, tylko powinniśmy skutecznie doprowadzić do zakończenia działalności jednego z najgorszych rządów w historii III Rzeczpospolitej.
1: A politycy koalicji rządzącej uważają, że rozłam w Prawie i Sprawiedliwości jest faktem. Andrzej Szejna z Nowej Lewicy uważa, że wynika to z różnicy poglądów między Mateuszem Morawieckim, Jarosławem Kaczyńskim i Przemysławem Czarnkiem. Posłuchajmy.
2: Jeżeli po jednej stronie mam Kaczyńskiego prorosyjskiego, by tak można powiedzieć, w swoich zachowaniach, wypowiedziach Czarnka z nadania Kaczyńskiego i Morawieckiego, który jednak ma bardziej wycentrowane poglądy rozsądne, to nie dziwię się, że między tymi ludźmi dochodzi do rozłamu i pewnie PiS się podzieli. Trudno, Kaczyński i Czarnek przyłączą się do Brauna.
1: To panie redaktorze, to załóżmy tę sytuację, że rzeczywiście jest ogłoszenie decyzji, że ci politycy, to jest grupa około 40 posłów, którzy nie podpisali tego oświadczenia do 23 lipca. Zapada decyzja, że ta grupa polityków jest wykluczona z Prawa i Sprawiedliwości. Co dzieje się dalej? Bo ja sobie też tak zastanawiam się nad tym i mamy lipiec 2026, wybory w przyszłym roku na jesieni, jeżeli się oczywiście nic nie wydarzy niespodziewanego. Podejrzewam, że na początku będzie ten efekt nowości, no ale pytanie jest takie, co dalej przez ten ponad rok?
3: Ja o to pytałem w PiSie, zapytałem, co się stanie, jak już tego Morawieckiego nie będzie. Gdzie on pójdzie, co on zrobi, bo przecież tak rozmawiałem z ludźmi, którzy chcą go wypchnąć, czy można powiedzieć z tą frakcją maślarzy, tak, ogólnie nazywając tą grupę. Bo trzeba zakładać, że jeśli wypychamy znanego polityka, który ma te 40 szabel, to coś ten polityk zrobi i oni też muszą rozważać pewne scenariusze. Usłyszałem od dwóch, dość ważnych posłów z frakcji maślarzy, że pójdzie do PSL-u, ale PSL go nie przytuli, zostanie sam w środku i zniknie. Oni zakładają, takie jest założenie w PiS-ie, że Mateusz zniknie, Morawiecki zniknie. Według mnie to jest błędne założenie, bo za Mateuszem Morawieckim stoi kapitał zza oceanu, który go wspiera. Ja mówię tu o kapitale finansowym. Też kapitał know-how zza oceanu, który go wspiera. I ja nie mówię tu o tych zwolennikach MAGA, tak? Bo MAGA to jest tam bardziej Karol Nawrocki, bardziej Telewizja Republika, bardziej gdzieś tam skrajne ramię PiSu, tak? Ja mówię o republikanach, do których Mateusz Morawiecki ma kontakt, jeździ do Stanów i ten kontakt jeszcze zdobył jako szef frakcji konserwatystów w Parlamencie Europejskim. I też ma dużo biznesowych połączeń z czasów, kiedy był prezesem banku i z czasów, kiedy był też premierem Polski. I według mnie, jakbym miał stąd scenariusz, z PSL-em nie, bo elektorat PSL-u go nie zaakceptuje. To PSL-owi wychodzi w badaniach, że elektorat PSL-u go nie zaakceptuje. Ale mamy jeszcze takie ugrupowanie jak Polska 2050. Sieroty po Szymonie Hołowni, którzy sami w sobie, sami nie są bytem, sami nie są w stanie nic zrobić, sami nie przekroczą progu wyborczego.
1: Ale jak patrzymy też jak na postawę Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, to też można odnieść takie wrażenie, że się męczy w tej koalicji rządzącej.
3: Znaczy ona szuka pomysłu na siebie i szuka na nieszczęście tego pomysłu w ten sposób, że komunikuje się z wyborcami, jak i z koalicją przez X-a, tak? przez social media, ale szuka tego pomysłu. I według mnie to jest ta część, którą gdzieś tam, ta część, nie wszyscy, tak, bo też z badań, które miała trzecia droga, jak startowała, wynikało, że to jest elektorat zawiedziony Platformą, ale antypisowski. Tyle tylko, że ci, co zostali przy Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, to już to nie jest ta trzecia droga, która startowała w 2023 roku. To nie są ludzie z tamtymi poglądami. To już jest partia bezbarwna, mająca, mówię, te 2,5% do 3% w najlepszych sondażach, tak? I oni muszą kogoś znaleźć, z kimś muszą się zbratać, żeby móc przekroczyć próg wyborczy w wyborach, które odbędą się jesienią 2027 roku.
1: No jeszcze pojawiło się nowe ugrupowanie polityczne, czyli Unia Centrum. Na jej czele stanęła minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Funkcję wiceprzewodniczącego objął europoseł Michał Kobosko. Natomiast no, jak patrzę na ostatnie sondaże, gdzie uwzględniane jest uwzględniane jest centrum jako klub jeszcze przed tym, jak dostaliśmy informację, że powstaje partia polityczna, no to jest poparcie na poziomie 0,2% maksymalnie.

Ich przytuli Koalicja Obywatelska. A część z nich przytuli PSL. Tutaj jeśli chodzi, o ile nie dojdzie też do takiej sytuacji, że w ogóle koalicja 15 października wystartuje jako całość, mimo że dzisiaj wszyscy deklarują, że będą startowali oddzielnie. Ja gdzieś ten scenariusz, gdzie Koalicja Obywatelska

0: prędzej widzę część polityków Partii Razem na listach PiSu niż Partię Razem idącą razem z Lewicą w następnych wyborach. Także jeśli mówiliśmy o centrum, to centrum widzę na listach Platformy Obywatelskiej, Koalicji, przepraszam, Obywatelskiej, albo wspólnej listy, która powstanie. Polityków Polski 2050 nie widzę na żadnych wspólnych listach, chyba że częściowo podbiorą z tego klubu. Niektórzy politycy, którzy odeszli z tego ugrupowania trzeciej drogi, tacy jak pani poseł Joanna Mucha, śmiem twierdzić, że zobaczymy ją na listach Lewicy. I to proszę zapamiętać, wrócimy, rozliczymy się z tych moich słów jesienią 2027, ale jakbym miał szukać, gdzie panią Joannę Muchę znajdziemy, to znajdziemy ją na listach Lewicy jesienią. A Mateusz Morawiecki, jeśli zostanie wypchnięty i spełni się ten scenariusz, że Kaczyński wyrzuci go z partii, założy ten swój Rozwój Plus i do niego zaczną się uśmiechać ludzie, którzy są przy Katarzynie Pełczyńskiej na Łęcz. Nie przejdą jeszcze teraz. Nie przyjdą jeszcze w 2026, ale w 2027
1: myślę, że dużo będzie się działo na wiosnę, albo raczej właśnie na wiosnę, myślę, na 2027 roku przed wakacjami, że gdzie już to będzie formowanie, układanie list. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy czas. A wracając do Prawa i Sprawiedliwości, skoro zakładamy już, że do tego rozłamu dojdzie, to co z Prawem i Sprawiedliwością i Jarosławem Kaczyńskim? I tutaj chciałabym takie wątki odnośnie tego planu Jarosława Kaczyńskiego, który zawsze mówił, że nie może być nikogo bardziej na prawo od PiSu. Tymczasem wyrosła i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Był pomysł na Przemysława Czarnka. No teraz w tym tygodniu, w środę dokładnie, na konferencji prasowej Jarosław Kaczyński ogłosił porozumienie z bezpartyjnymi samorządowcami, którego liderem jest Marek Woch. Marek Woch, najbardziej znany ze startu w wyborach prezydenckich w ubiegłym roku, gdzie zdobył 0,09% głosów, zajął ostatnie miejsce. No ale to jest też człowiek, który ogłosił porozumienie z Grzegorzem Braunem. Z drugiej strony, jak się pojawiają słowa Przemysława Czarnka, już nie będę przytaczać, odnośnie Ukrainy i wstrzymania pomocy dla Ukrainy, to Jarosław Kaczyński wyraźnie się odcina od tych słów. Jak interpretować ruchy Jarosława Kaczyńskiego w stosunku właśnie, czy jest szansa na porozumienie z Grzegorzem Braunem i tworzenie wspólnej koalicji i z Konfederacją Sławomira Mencena i Krzysztofa Bosaka, czy nie?
0: Z Grzegorzem Braunem jako Grzegorzem Braunem? Nie, tego Kaczyński nigdy nie zrobi. Na to nie będzie zgody, że tak powiem.
1: Ale już ludzi wokół niego tak.
0: Ludzi będzie podbierał. Po to był Przemysław Czarnek. Tylko tak jak powiedziałem wcześniej, plan nie mógł być zrealizowany, bo był Mateusz Morawiecki. Mateusz Morawiecki przeszkadzał w dotarciu do elektoratu, bo elektorat Brauna, patrząc na to, co robi Kaczyński, widząc Czarnka mówiącego Braunem, jednocześnie widział za Czarnkiem Mateusza Morawieckiego i mówił, no ale jesteście niewiarygodni, bo Mateusz Morawiecki, przez którego my już na was nie zagłosujemy, cały czas tam jest. Dlatego to jakby jest ten plan, tak? Mateusz na bok, my idziemy bardziej w kierunku brunatnej, prawej strony sceny politycznej. Nie wiem, jaki pomysł, znaczy... Domyślam się, że po tym jak na razie nie wypala, tak? Znaczy inaczej, na razie są te próby zbicia elektoratu Brauna, no nieudolne, jeśli chodzi o PiS, ale bardzo udolne, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską. Bo Koalicja Obywatelska wpadła na taki dość szarlatański pomysł, że będzie tego Brauna gonić, ale mu krzywdy nie zrobi. Czyli tu gdzieś prokurator wezwie, tam gdzieś immunitet uchylą, tam gdzieś na zarzuty usłyszy, ale do wyborów oni go nie będą chcieli skazać, ani poważnie mu krzywdy zrobić, bo to ganianie za Braunem powoduje, że Braunowi rośnie, a spada PiSowi. Czyli idealny scenariusz dla Koalicji Obywatelskiej i dla Koalicji 15 października, bo jeśli na prawej stronie wystartują 3-4 ugrupowania, które będą sobie nawzajem zabierały głosy, jedno będzie miało 28, jedno 15, drugie będzie miało 10, to biorąc pod uwagę metodę Donta, po drugiej stronie wystartują dwa max ugrupowania, to biorąc pod uwagę metodę Donta, PiS nie będzie w stanie przejąć władzy, jeszcze mając gdzieś tam Grzegorza Brauna, z którym nie będą mogli podjąć żadnych negocjacji koalicyjnych. Znaczy, z Grzegorzem Braunem,
1: jak
0: tak?
1: Patrzę bo na mogą ten zabrać ostatni ludzi. Sondaż, jeden z ostatnich sondaży dla Wirtualnej Polski z 15 lipca, no to już tutaj łączny wynik obu konfederacji

0: to jest prawie 26% obu konfederacji, przewyższa notowania Prawa i Sprawiedliwości. Pojawia się pytanie, no bo oczywiście od momentu, jak tylko ogłoszony został Przemysław Czarnek kandydatem na kandydata na premiera, no to ta informacja pojawiła się w marcu i mam wrażenie, że już po 2 tygodniach, po 3 tygodniach było zadawane to pytanie, czy jest efekt Czarnka. No ewidentnie tego efektu Czarnka, mimo że minęły 4 miesiące, nie ma. Czy rzeczywiście Przemysław Jarosław Kaczyński będzie nadal stawiał na Przemysława Czarnka? Bo już też różne komentarze się pojawiają, że będzie wymiana. Ja nawet słyszałam takie, że to może będzie Tobiasz Bocheński, albo że może pan Bogucki i będzie zgoda prezydenta Karola Nawrockiego. Oczywiście różne informacje się pojawiają.
1: Znaczy, powiem pani tak. Przemysław Czarnek nie będzie premierem ani kandydatem na premiera. Takim poważnym. To jest kandydat z tabletu, wracając gdzieś do historycznych rzeczy, które się wydarzyły w Prawie i Sprawiedliwości i to, co mieliśmy z panem profesorem Glińskim. Tak? Mieliśmy wtedy premiera z tabletu.
0: Z tabletu, tak.
1: Tak, a teraz mamy po prostu premiera, którym był skierowany do elektoratu Brauna. Przemysław Czarnek nigdy nie będzie poważnym kandydatem na premiera. Nie ma takiego zdania, nawet jak PiS będzie w stanie tworzyć koalicję za rok, tak po wyborach, to taki premiera nie otrzyma Przemysław Czarnek. Dostanie ją Bogucki, jeśli coś tu się, że tak powiem, pod patronatem prezydenta Nawrockiego zacznie rodzić, bądź Bocheński, to co pani powiedziała, te dwie kandydatury brałbym na poważnie, a bardziej stawiałbym na Boguckiego, że to jest plan, tak, że w ostatniej chwili...
0: No pytanie Karol jest takie, czy będzie zgoda Karola Nawrockiego.
1: Jeśli miałbym patrzeć na to, że ktoś, stawiasz potencjał na to, kto może teraz zjednoczyć tą podzieloną prawą scenę polityczną i gdzieś zabrać Braunowi, gdzieś przekonać Konfederację do tego, żeby razem z PiS-em była, to jest to Karol Nawrocki. Tylko w tym rozdaniu nadal nie ma cały czas Mateusza Morawieckiego, bo Konfederacja nie będzie chciała z Mateuszem Morawieckim, nie będzie chciała też z Ziobro, ale to akurat tym politykiem się nie będzie przejmował w Prawie i Sprawiedliwości, on będzie za oceanem sobie obserwował, co się dzieje w wyborach. I po wyborach do wielkiej sceny politycznej raczej Kaczyński go nie namówi, żeby wrócił. Ale tak, to Karol Nawrocki, to jest ten polityk, który może zjednoczyć scenę polityczną, ale w tym zjednoczeniu nie ma nadal miejsca dla Mateusza Morawieckiego. Była też taka hipoteza, którą gdzieś tam w PiS-ie mówiono, że to, co się dzieje, to są negocjacje przed ustalaniem list wyborczych w przyszłym roku, w 2027. Dlaczego negocjacje? Ponieważ o ile w samych władzach, tych głównych władzach PiS-u Mateusz Morawiecki ma swoich ludzi, to w komitecie politycznym, który decyduje o kształcie list wyborczych, Mateusz Morawiecki za każdym razem zostanie przegłosowany, czyli nie będzie w stanie wprowadzić tych 40 osób do Sejmu. Nie dostaną one tak dobrych miejsc, nie dostaną one tak dobrego wsparcia, jak miały, kiedy wybory odbywały się w 2023 roku.
0: To jeszcze chciałabym porozmawiać o Koalicji Obywatelskiej, bo w tę środę, gdzie się tak dużo działo, było także spotkanie premier i szef Koalicji Obywatelskiej zaprosił parlamentarzystów na spotkanie. Co my wiemy po tym spotkaniu? Donald Tusk miał przestrzegać przed zagrożeniem ze strony Konfederacji oraz kryzysem spowodowanym aferą w Szpitalu Południowym. To była bardziej taka mobilizacja przed przyszłorocznymi wyborami, czy jednak premier i szef Koalicji Obywatelskiej ganił parlamentarzystów KO?
1: Raczej przed wyborami to nie. Mobilizacja przed tym, zanim oni się rozjadą na wakacje. Bo jeśli weźmiemy ten Szpital Południowy i ostatnie sondaże, które się pojawiły, to tam Platforma traci 1-1,5%. Niewielka cena za ten cały chaos, który wynikał z tej afery, tak, z tej medialnej afery, bo nie będziemy jej rozbierać na czynniki pierwsze, bo też tam nie do końca jest tak, jak politycy to przedstawiają. Dwóch panów pokłóciło się o pieniądze. Jeden oszukiwał, bo się zapisywał na listy, drugi oszukiwał, bo inaczej kombinował, żeby te pieniądze ze szpitala wyciągnąć. I z tego wyszła duża, że tak powiem, opera mydlana, z której ludzie sami niewiele rozumieją, ale jak się mówi Szpital Południowy, to dociera to pod strzechy, bo jak chcesz umrzeć, to jest takie powiedzenie, jedź do Szpitala Południowego i tak dalej. Także pod strzechy to trafiło, tak? Ta historia trafiła. Wracając do samego spotkania, to była mobilizacja. Mobilizacja przed tym, bo zobaczycie państwo, jak działa obecnie Koalicja Obywatelska. Ta partia to jest taka, kiedyś Roman Giertych powiedział, używając chyba o Platformie Obywatelskiej, ciamcia-ramcia, tak? Czy o PiS-ie to było? A takiego sformułowania użył podczas pierwszej kadencji.

0: PiSu, przemawiając w Sejmie, ciamcia ramcia, tak? W latach 2005-2007. I tak obecnie działa trochę Koalicja Obywatelska. Ani nie są w stanie nic konkretnego zaproponować, a jak już coś zaproponują, to wylewają dzieci z kąpielą. Mam tu na myśli ograniczenie tego najmu krótkoterminowego, żeby samorządy mogły decydować. I się później minister Andrzej Domański do telewizji TVN i w telewizji TVN mówi, no, że przecież ludzie zainwestowali, to muszą zarabiać. No, i ludzie to słuchają i mówią, Jezus. I to wszyscy słyszeli, tak? Bardzo zła wypowiedź ministra finansów. No, wręcz powiedziałbym karygodna, tak? Nawet jak tak myślał, to nie powinien tak powiedzieć, tak? Inne projekty, które też przygotowują, na przykład projekt ustawy akcyzowej, też niezrozumiała historia, bo no, tutaj jestem cały czas przy ministerstwie finansów. Najpierw wychodzi taki projekt, który uderza tylko w jedną firmę, zupełnie bez sensu, po czym okazuje się, że w tym samym czasie sprojektowany projekt uszczelnia faktycznie sprawę jednorazówek, trujących jednorazówek i raz na zawsze pozbawiłby tego problemu nas, młodzież, dzieci, tak, bo to głównie dla tej grupy społecznej jest to zagrożenie, ale nie, najpierw musi Ministerstwo Finansów przepchnąć przez Sejm niezrozumiały projekt ustawy, który uderza w jedną konkretną firmę de facto, po czym ten drugi ważniejszy projekt gdzieś tam się mieli i nie do końca może być przerzucony. Także to spotkanie, które odbyło się w kancelarii premiera, że tak jakby to obrazowo powiedzieć, to było takie pociągnięcie za uszy, weźcie w końcu się ludzie do roboty, weźcie, zacznijcie w końcu pracować, bo samym gadaniem i samym tym, że ja będę robił konferencję i będę nadrabiał za to, co wy robicie, no następnych wyborów nie wygramy, tak? Tam jeszcze jest ta kwestia rozliczeń gdzieś, tak? Bo mieliśmy też badania w ten weekend, z których wynika, że Polacy są bardzo, ale to bardzo niezadowoleni z rozliczeń. I jak jesteśmy przy badaniach, to Koalicja Obywatelska ma badania, z których wynika, że na pierwszym, tak, gdzie ludzie stawiają rozwiązanie kwestii służby zdrowia, te rozliczenia są gdzieś tam dalej, piąty, szósty punkt, no ale jak Rzeczpospolita bodajże zrobiła te badania, wyszło, że ludzie są niezadowoleni z tego, jak
1: no tak, no bo tutaj albo rozlicza, tak? Prokuratura coś robi, albo mamy decyzję sądu, więc rzeczywiście no, w kwestii rozliczeń wydaje mi się, że wyborcy Koalicji Obywatelskiej liczyli na to, że będzie jakiś polityk po prostu osądzony i trafi do więzienia. Bardzo dziękuję. Myślę, że sezonu ogórkowego to w te wakacje mieć nie będziemy, mimo że już 3 tygodnie trwają wakacje. Mariusz Kowalewski, Salon 24, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za ten komentarz.
2: Dziękuję. Do widzenia.
3: Reklama.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Mój koniec świata był 863 dni temu.
7: Pierwsza myśl.
8: Dlaczego ja?
9: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
8: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
7: Jeszcze chciałabym pożyć.
10: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
11: Symbol zepsucia futbolu czy wizjoner?
12: Śliski cwaniaczek czy prężny działacz?
11: Pewnie domyślają się Państwo, o kogo chodzi.
12: Szef FIFA Gianni Infantino to najbardziej popularna postać w ostatnich tygodniach.
11: A my tej postaci przyjrzymy się w audycji Sport wyjaśnia świat wraz z naszymi gośćmi.
12: Piotrem Żelaznym i Piotrem Iwańczykiem.
11: Zapraszamy już dziś o 20:05. Filip Jastrzębski
12: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Po kilku upalnych dniach od jutra zmiana pogody, będzie deszczowo i chłodniej. Trwa naprawianie torów w miejscu piątkowego wypadku w Małopolsce. Ruch ma być przywrócony najdalej pojutrze. Kto będzie się cieszył ze zwycięstwa? Hiszpanie czy Argentyńczycy? Za 4 godziny finał mundialu. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Na początek informacja o wypadku drogowym w Kujawsko-Pomorskim. Trasa S5 jest zablokowana w Brzysko-Rzystewku. Pomiędzy węzłami Żnin Północa Pałuki kierujący motocyklem uderzył w samochód osobowy. Na miejsce leci śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Trwa akcja ratunkowa, a policja wyznaczyła objazdy. Gorsza pogoda będzie w naszym kraju w najbliższych dniach. Będzie więcej chmur, popada, będzie też niższa temperatura. W ciągu dnia od 17 do 22 stopni, zapowiada synoptyczka IMGW Anna Gryczman.
2: Okresami będą się pojawiały także burze. Najwięcej opadów spodziewamy się w Polsce Północnej. Szczególnie tam niebezpieczna będzie noc z niedzieli na poniedziałek oraz poniedziałek, gdzie ze względu na niż nad Bałtykiem, a także na północ od Polski, może to być Litwa, Łotwa, Białoruś. Jeżeli ten niż będzie tam obecny, przyniesie więcej deszczu właśnie w Polsce Północnej, Północno-Wschodniej, a także silniejszy wiatr na wybrzeżu.
1: Do wieczora w 10 województwach na południu i w centrum obowiązują ostrzeżenia IMGW przed burzami. Spadnie intensywny deszcz, powieje silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Być może jutro, a zapewne we wtorek, zostanie przewrócony ruch pociągów w Wierchomli na linii kolejowej Tarnów-Leluchów, dowiaduje się Polskie Radio Kraków. Tak zapowiadają PKP PLK. Przedwczoraj wykoleił się tam pusty pociąg towarowy. Trwają prace naprawcze. W nocy udało się zakończyć ważny etap, informuje Anna Znojewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.
3: Ostatni wagon zjechał już do stacji w Wierchomli, więc szlak jest pusty i od godziny 5 rano przystąpiliśmy do naprawy toru i układania nowych podkładów kolejowych.
1: Naprawa toru jest konieczna po to, aby na miejsce dotarł dźwig szynowy. Podniesie on dwa wagony, które leżą w korycie rzeki Poprad. Przyczyny wypadku bada specjalna komisja. Między Nowym Sączem a Muszyną i Krynicą kursuje komunikacja zastępcza. Ataki ukraińskich dronów zniszczyły lub poważnie uszkodziły 3 z 5 promów. Rosja używała ich do zaopatrywania okupowanego Krymu. Zmniejsza to możliwości transportu o 75%. Według ukraińskiego oficera jedna jednostka została zniszczona, a dwie w dużym stopniu uszkodzone. Od czerwca Ukraina systematycznie nasila działania, które mają utrudnić Rosji zaopatrywanie Krymu. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej bada doniesienia o nocnym ataku amerykańskim na terenie budowy irańskiej elektrowni atomowej w Darchowinie. Agencja ONZ-u informuje, że obiekt był na bardzo wczesnym etapie budowy. Podczas ostatniej inspekcji nie było tam żadnych materiałów jądrowych.
4: Ponownie zaapelowała też o powściągliwość w działaniach militarnych w pobliżu wszystkich obiektów związanych z energią jądrową. Waszyngton twierdzi, że naloty mają osłabić zdolność Iranu do zagrażania żegludze handlowej w cieśninie Ormus i są odpowiedzią na śmierć dwóch amerykańskich żołnierzy w bazie w Jordanii. W odwecie Teheran ostrzeliwuje amerykańskie obiekty wojskowe na Bliskim Wschodzie. Jordańska armia przychwyciła 3 z 4 irańskich rakiet. Czwarta spadła na niezamieszkanym terenie, nie powodując strat. Ambasada USA w Amanie stanowczo odradza swoim obywatelom podróże w kierunku portu i lotniska w Akabie z powodu zagrożenia atakiem. Jordańskie władze zdementowały jednak doniesienia o ewakuacji tych obiektów. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
1: Wieczorem finał tegorocznego mundialu. Na stadionie w New Jersey zmierzą się reprezentacje piłkarskie Hiszpanii i Argentyny. Hiszpanie mają lepszy zespół, tak uważa nasz gość, dziennikarz sportowy Tomasz Smokowski.
5: Ma kilka pozycji naprawdę fantastycznie obsadzonych. Boki obrony, Cucurella i tak. Porro. Przede wszystkim środek pola, bo tam jest 3 ludzi, którzy fenomenalnie reguluje tempo gry i wie doskonale, kiedy zwolnić, kiedy przyspieszyć. Rodri, niedawna złota piłka, jest wszędzie, rozgrywa. Być może jest zawodnikiem trochę w cieniu, bo to nie są piłkarze, którzy rzucają.

0: mają się w oczy na pierwszy rzut oka, bo oni nie strzelają bramek, nie notują asyst, nie ma tam sztuczek technicznych, ale to oni zabezpieczają, to są bezpieczniki tej drużyny.
1: Kto wygra?
0: Tak, po rzutach karnych dzisiaj Hiszpania.
1: Początek meczu Hiszpania-Argentyna o godzinie 21.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Intensywny deszcz będzie padał w nocy na Podlasiu, a także w Warmii i Mazurach. 10 stopni pokażą termometry na Pomorzu Zachodnim i nad morzem. Do 16 będzie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Zimno będzie na obszarach podgórskich, tam około 9 stopni.
3: Prawie 6 minut po godzinie 17.
4: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
3: Rok 2026 jest rokiem Polskiego Radia. Tak ogłosił Sejm. Już za chwilę rozmowa z Krzysztofem Michalskim, pierwszym prezesem Polskiego Radia. Będzie i o historii tej instytucji, o przekształceniach w latach 90., a także o walce o uratowanie unikalnego radiowego archiwum oraz o narodzinach Informacyjnej Agencji Radiowej.
5: W studiu Polskiego Radia dwóch uśmiechniętych dziennikarzy. Zaraz Państwu wyjaśnię, dlaczego jesteśmy uśmiechnięci. Dlatego, że Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił rok 2026 rokiem Polskiego Radia. Miłe, prawda? No, dla nas dziennikarzy radiowych to szczególnie miłe. A właśnie przedstawiam owych dziennikarzy. Krzysztof Michalski, pierwszy prezes Polskiego Radia S.A.
6: Dzień dobry.
5: I ja, skromny Paweł Wojewódka, też dzień
6: wieloletni
5: dobry.
6: Wieloletni dziennikarz programu pierwszego i nie tylko.
5: Dziękuję za przypomnienie, panie prezesie.
6: Ależ bardzo proszę, panie
5: pan był redaktorze. Pan był moim dyrektorem i moim prezesem. O.
6: Tak jest. Nie wiem, jak pan to wspomina, ale proszę się uśmiechać i udawać, że pan to wspomina dobrze.
5: Ja to wspominam bardzo dobrze, bo to otworzyliśmy w tym 93 roku nową kartę. Staliśmy się jednoosobową spółką Skarbu Państwa, niezależną od telewizora. Bo kiedyś
6: no i telewizor był niezależny od nas. Ja przypomnę, że na mocy ustawy z grudnia 92 roku dawny Komitet Radiofonii i Telewizji podzielono najpierw na państwową jednostkę organizacyjną Telewizja Polska i państwową jednostkę polską Polskie Radio. I te spółki na mocy ustawy przekształcone zostały Polskie Radio PJO w spółkę Polskie Radio S.A. Przy czym to gdybyśmy sięgnęli do historii, to już przed wojną Polskie Radio było spółką akcyjną. Z tym, że najpierw, wtedy kiedy otrzymało koncesję, czyli w roku 25, Polskie Radio było jeszcze krótko spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, ale wkrótce przekształcone zostało w spółkę akcyjną. Państwo miało wtedy 40% akcji, czyli stosunkowo niewiele. Zresztą te 40% uzyskane w sposób szczególny, bo wciśnięto Polskiemu Radiu państwową wytwórnię aparatów telegraficznych i telefonicznych i wyceniono to na 40% akcji. Ale później, i być może o tym jeszcze porozmawiamy, Pawle, w 35 roku, kiedy doszło do ogromnych przekształceń, bo może warto mówić o tych takich ważnych chwilach Polskiego Radia, Polskie Radio kolejne 40% udostępniło państwu, czyli państwo nabyło, później 16%, czyli prawie 100% należało do państwa. Teraz, na mocy ustawy właśnie z 92 roku, wszystkie akcje należą do Skarbu Państwa.
5: No tak, ale mówi się o nas radio publiczne, ponieważ my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby wypełniać tak zwaną misję. Jak ja słyszę słowo misja, to się zastanawiam, na czym ta nasza misja polega? Według mnie polega na przyzwoitości, uczciwości, mówieniu prawdy i prezentowaniu wszystkiego.

0: tego, co nas wokół otacza.
1: Pawle, zdefiniowałeś w ten sposób dobre dziennikarstwo. Natomiast Polskie Radio jest instytucją specjalną, instytucją kultury. Instytucją i to, gdyby sięgnął do artykułu 21, zobowiązaną do promocji polskiej kultury, osiągnięć polskich uczonych, instytutów badawczych. Oczywiście to, o czym mówisz, to jest alfabet. Podstawa. Dziennikarstwo powinno być niezależne, nie powinno być tendencyjne. I tak się działo już od początku 90. lat, bo jak zapewne pamiętasz, w 90.
0: Pamiętam.
1: Roku zostałem dyrektorem programu Pierwszego Polskiego Radia. Wtedy przechodząc z dwójki, trójki, czwórki, będąc tam szefem redakcji naukowej, Andrzej Drawicz zaproponował mi, żebym został dyrektorem jedynki i przychodziłem do programu, który miał stempel programu polityczno-propagandowego. Zresztą, no tak było przez wiele lat, od czasów Pszczółki, od sierpnia 1944 roku, kiedy w wagonie stojącym przy bocznicy gdzieś tam w Lublinie nadano manifest komunistyczny, ten pierwszy PKWN-u. Polskie Radio przez wiele lat, tylko że ja zawsze występuję w obronie, bo wtedy, kiedy tam w Lublinie działali już pierwsi propagandyści, to 1 lutego 1945 roku na Targowej 63 powstało Polskie Radio złożone z pracowników i przedwojennych. Szpilman, Jasiński, ale także moja profesor Marianna Sankiewicz, która później na Politechnice Gdańskiej była prodziekanem, później prorektorem i współtwórczynią, można powiedzieć, Polskiej Szkoły Elektroakustyki. Oni tam już pracowali. To były komunikaty informacyjne, komunikaty poszukiwania rodzin. Przypomnijmy, to była również bardzo ważna funkcja Polskiego Radia. A przez wiele lat, także te ciężkie lata 40., kiedy stalinizacja, kiedy
0: no i 50.
1: PZPR...
0: Jeszcze.
1: Tak, do 56 roku, bo może warto powiedzieć, co się później działo, ale to nie wiem, czy zdążymy, to w Polskim Radiu, poza propagandową tą rolą, no wiemy, jak to się czasami kończyło. Jeden z najwybitniejszych propagandzistów został zastrzelony, prawda? Ale Polskie Radio miało także redakcje, później przekształcone w redakcje naczelne, które zajmowały się, jedna była literacka,
0: reportażu,
1: redakcja popularyzacji nauki,
0: to jest oświatowo dziecięce.
1: To jest
0: swój konik.
1: No ale Teatr Polskiego Radia z przedwojennymi, wspaniałymi fachowcami, Kopalko, Owicki, to wszystko wspaniali ludzie, ale także wspaniali ludzie z rozgłośni. Bo na przykład we Wrocławiu działał szef przedwojennego Radia Lwów, Juliusz Petrych.
0: No i jeszcze należy wspomnieć Orkiestra Polskiego Radia.
1: Przed wojną nawet dwie duże orkiestry, chociaż były także mniejsze, chociażby w Radiu Lwów. Jak wiesz, to Radio Lwów zainaugurowało swoją działalność już w 30 roku, już albo dopiero, bo wcześniej od 26 Polskie Radio, później Polskie Radio w Warszawie, później Radio Kraków. Radio Poznańskie, sprytne, przepraszam za tę dygresję, bo Radio Poznańskie wykupiło sublicencję jako Stowarzyszenie Samorządowców Ziem Wielkopolskiej od Polskiego Radia. I do 33 roku Radio Poznańskie jako rozgłośnia było niezależne. I co tam ci poznaniacy robili? Rewelacyjne rzeczy. Na przykład potrafili bardzo szybko doprowadzić do tego, że zużycie energii, skonstruowali takie akumulatory, było kilkadziesiąt razy mniejsze niż w Warszawie. Albo na przykład uruchomili aparaturę Fultona, co było ewenementem w skali światowej i w skali europejskiej, do przekazywania drogą radiową obrazów. To była rzecz fantastyczna. Potem Radio Wilno ze wspaniałymi postaciami. Tam narodził się Teatr Polskiego Radia. Słynna postać Witold Hulewicz, napisany specjalnie dla Polskiego Radia. Pierwsze słuchowisko napisane o Kiejstucie. No, postać też bardzo barwna. Zapewne wiesz, że Witold Hulewicz, ponieważ wszedł w konflikt. On tam był człowiekiem z zewnątrz, bo on przyjechał z Warszawy, wcześniej z Poznania. Na miejscu rządził cat Mackiewicz. No i w pewnym momencie między swoimi a obcymi doszło do konfliktu. Witold Hulewicz,

0: Będąc krewkim dyrektorem radia w Wilnie, uderzył jakiegoś satyryka, który go gdzieś tam narysował. Źle ten satyryk wezwał Witolda Hulewicza na pojedynek, ale nie był godzien, żeby z taką
1: Kodeks
0: krwią
1: Boziewicza.
0: Błękitną. I wtedy Cat Mackiewicz się z Witoldem Hulewiczem do pierwszej krwi pojedynkował. No i Polskie Radio w centrali zabrało Witolda Hulewicza, żeby tam więcej krwi się nie rozlewało. To tyle dygresji, Paweł, ale rozgłośnie regionalne to są bardzo ważne, bo jeśli będziesz miał czas, to moglibyśmy porozmawiać o 1935 roku, bo z tym jest związany również bardzo ważny moment w historii Polskiego Radia.
1: Zostawmy 35 rok na później, wrócimy do tej rozmowy, ale teraz powiedzmy, wspomniałeś o złych czasach w Polskim Radiu. 56 rok, pewien przełom, prawda? Gomułka dochodzi do władzy, a na Węgrzech tragedia. Powstanie węgierskie i co robi Polskie Radio? Wydawać by się mogło, że komunistyczne, wydawać się mogło, że no w dalszym ciągu sprzyjające władzy. Nie. Polskie Radio wysyła komunikaty, informuje słuchaczy Polskiego Radia, co się dzieje na Węgrzech. Organizuje zbiórki, organizuje krew dla walczących bohaterskich Węgrów.
0: Zresztą nie tylko dla słuchaczy Polskiego Radia. Przypomnijmy, że po wojnie, bo 7 września 1939 roku, kiedy Niemcy zagonem zbliżali się od południa do Warszawy, wysadzona została przez wiele lat najsilniejsza stacja nadawcza na świecie, czyli Raszyn, tak zwany Raszyn, właściwie Łazy, ale nieważne, 120 kW. Po wojnie Związek Sowiecki przekazał nam w darze narodu sowieckiego dla polskiego 50-kilowatowy nadajnik, notabene z Baranowicz, czyli z polskiej rozgłośni uruchomionej jeszcze w latach 30. Potem to się okazało za mało, bo to było zaledwie 50 kW. W 48 dołożono 200, później było 500, dołożono jeszcze jeden nadajnik. I ten nadajnik, wtedy jeszcze nie było takiego szumu elektromagnetycznego, umożliwił dotarcie także z komunikatami Polskiego Radia na Węgry. Pawełku. I to było również bardzo ważne oddziaływanie i znowu dygresja. W 90-tych latach jestem dyrektorem jedynki, są zajścia w Wilnie i wtedy tam Sowieci, jak wiesz, opanowali wieżę telewizyjną. Wtedy dzwoni do mnie mój szwagier ze Stanów, mówi: słuchaj, tam się dzieją dziwne rzeczy. Mieszkam niedaleko radia, przybiegłem tutaj, zorganizowaliśmy serwis specjalny. Później szef radia wileńskiego dziękował mi, że oni właśnie tymi komunikatami, my uzyskiwaliśmy informacje telefonicznie i nadawaliśmy, no przypomnę, wtedy jeszcze funkcjonował najwyższy maszt na świecie, czy najwyższa w ogóle konstrukcja wtedy na świecie.
1: Budowla.
0: W Konstantynowie koło Gombina 646 metrów o mocy 2 megawatów, mocy dodatkowej dzięki półfalowej anteny, jeszcze 1 megawat. Spokojnie nadawaliśmy z dobrą jakością komunikaty dla mieszkańców Wilna.
1: No tak, i to taka przykra sytuacja dla Polskiego Radia, bo nagle straciliśmy głos. W pewnym momencie naprawdę straciliśmy głos.
0: A wiesz, jak mnie to dotknęło?
1: Czyli
0: ja byłem dyrektorem jedynki.
1: Byłeś dyrektorem, pamiętam.
0: Tak.
1: Po prostu maszt się zawalił. W czasie konserwacji popełniono jakieś błędy.
0: Wiadomo jakie. Wiadomo jakie, bo to sprawa się zakończyła w sądzie. Telekomunikacja Polska była właścicielem tego obiektu, wytoczyła proces. Ja w tym czasie zrobiłem larum. Kto nie chce odbudowy masztu? Różne pojawiały się teorie, że to Sowieci wysadzili właśnie, mszcząc się na nas za to Wilno i za to, że oddziałujemy na republiki, które odzyskiwały niepodległość. No i udało się wtedy przekonać premiera Olszewskiego, żeby powołał zespół do spraw odbudowy. Ja stanąłem na czele tego zespołu, to był zespół międzyministerialny, no między innymi minister Marek Rusin, z którym się zaprzyjaźniłem przez wiele lat, współpracowałem i kiedy wydawało się, że już odbudujemy ten najwyższy maszt świata wtedy, to wtedy jeden z wyroków po odwołaniu się Stowarzyszenia Ochrony Życia przy najwyższym maszcie świata, coś takiego powstało w okolicach Konstantynowa, jeden z sądów wydał wyrok, że trzeba powtórzyć całą procedurę budowlaną, mimo że już mieliśmy wszystkie zgody.

0: Telekomunikacja miała podpisaną już umowę z wykonawcą, z Mostostalem, czyli z tą firmą, która zawaliła ten remont. No ale okazało się, że zmienione było prawo budowlane w 1995 roku, no i trzeba było wszystko powtórzyć. Wtedy powiedziałem dość, w 1996 roku powiedziałem zrobimy rewolucję, będziemy mieli własną stację nadawczą. No i zaczęły się peregrynacje, Ruski Brud, Bełchatów, wreszcie Solec Kujawski, tam wspaniali ludzie. Przekonaliśmy.
1: Nie bali się fal.
0: Nie bali, chociaż byli bardzo, bardzo ostrożni. Kiedy odbywały się te rozmowy, okazało się, że rzeczywiście w pobliskiej puszczy, kilka kilometrów od Solca, jest plac po starym bombowisku. To był poligon bombowisko. No i uzyskaliśmy zgodę, bo muszę powiedzieć, że wtedy ówcześni decydenci pomagali mi. Minister Dobrzański, wicepremier Jagielliński, Wilecki. To były ważne postaci, które pomagały.
1: Ale chyba dlatego, że straciliśmy głos i w bardzo wielu domach w Polsce no ciężko słuchało się i na przykład Jedynki, bo w wielu domach w Polsce jeszcze w tamtych czasach zabrzmi to może dziwnie, radioodbiorniki odbierały przede wszystkim fale długie.
0: Tak, nie ma żadnych badań, ile w tej chwili jest takich odbiorników w małych miasteczkach i na wsiach w dalszym ciągu. Ja zresztą też mam odbiornik jeden z falami długimi. To też dyskusja na ten temat, jaką rolę fale długie mogą...
1: Mam taki z 57
0: mogą,
1: roku.
0: No nie, ja mam nowy odbiornik z zakresem fal długich, ale... Wiesz, dlaczego tak było? No dlatego, że Raszyn był już rzeczywiście dosyć stary. Ja wtedy spotkałem się z ambasadorem Szwajcarii w ciągu też w 91 roku sierpień upadł maszt. W 92 roku w październiku udało się już uruchomić nowy nadajnik w Raszynie. Nowy nadajnik w Raszynie. I to był dar narodu szwajcarskiego dla narodu polskiego. Już było to lepsze. Tylko, że przy falach długich, kiedy fala naziemna spotka się z falą jonosferyczną, czyli odbitą o jonosfery, wtedy występuje tak zwana strefa zaniku. I ta strefa zaniku przy tej mocy raszyńskiej wypadała na terenie Polski. A chodziło o to, wcześniej w Konstantynowie nie było tego poza granicami Polski, żeby przesunąć tę falę zaniku. I stąd były te słabsze miejsca, w których źle odbierano Jedynkę.
1: Proszę Państwa, nie mówiłem. Mój dyrektor, mój prezes jest dziennikarzem naukowym 24 godziny na dobę. Bez dydaktyki naukowej, ciekawej, arcyciekawej.
0: No, nie, jestem członkiem Rady Upowszechniania Nauki. To jest taki komitet
1: naukowy. Krzysztofie, no tak. Dobrze, udało się odbudować. Słychać nas. No, w dzisiejszych czasach słychać nas właściwie wszędzie, bo mamy bardzo wiele możliwości. Fale długie, tak. Ultrakrótkie.
0: DAB. Czyli Digital Audio Broadcasting. Przypomnę, przepraszam, że ci wchodzę w słowo. W 95 roku, to był drugi rok, właściwie trzeci rok mojego prezesowania, podjęliśmy decyzję. Ja wtedy byłem członkiem Rady EBU, czyli European Broadcasting Union, żeby rozpocząć również próbną emisję DAB-u, czyli właśnie Digital Audio Broadcasting.
1: Czyli radio cyfrowe.
0: Radio cyfrowe, tak jest. Uruchomiliśmy, powołaliśmy specjalną platformę do tego złożoną z różnych fachowców i wydawało mi się, że uda, tak jak udało mi się wybudować stację w Solcu Kujawskim, przekonując mieszkańców, władze, naukowców. Miałem tu dysputę chociażby z wybitnym astronomem, profesorem Wolszczanem, ale to też temat na oddzielną audycję, że uda się w Polsce dosyć szybko wprowadzić cyfryzację radia. Udało się telewizji, radia nie. Powiem nieskromnie, gdybym był jeszcze prezesem, to myślę, że tak jak doprowadziłem do uchwalenia ustawy o odbudowie nadajnika dla fal długich, przeprowadzono by tę, bo potrzebna była ingerencja na poziomie rządu. Połączenie wszystkich sił, bo zobacz, co się dzieje teraz. Stacjom komercyjnym nie opłaca się inwestować w sieć DAB.
1: Bo nie mają konkurencji.
0: Bo nie mają konkurencji, dlatego my nadajemy, wydajemy mnóstwo pieniędzy, a cyfryzacja w Polsce de facto stanęła, chociaż jest kilka programów Polskiego Radia w DAB-ie. No ale co z tego, jak odbiorców jest niewielu?
1: No dobrze.

0: Ale mamy co nadawać. Oprócz tego, że produkujemy tak zwany content, nie lubię tego słowa, produkujemy bardzo dużo programów, robimy rewelacyjne rzeczy. Przepraszam, że się chwalę, ale chwalę nas wszystkich, to znaczy wszystkich dziennikarzy, wszystkich pracowników Polskiego Radia. Robimy reportaże, robimy audycje dokumentalne, robimy świetne serwisy, świetne audycje muzyczne, świetne audycje naukowe. Można byłoby tak
1: czyli
0: wydawać.
1: Wszystko świetnie robimy, panie redaktorze.
0: Tak, i mamy świetne archiwum. Archiwum mamy takie, że...
2: A mogliśmy nie mieć, proszę pana, mogliśmy nie mieć, bo na mocy tej ustawy z 92 roku archiwum Polskiego Radia przejęła telewizja w dyspozycję. I to był mój osobisty wysiłek. Dogadałem się z ówczesnym prezesem telewizji, Wiesławem Walędziakiem. Udało się wprowadzić bardzo szybko jeden z moich...
0: Wieś o to puścił?
2: Ależ oczywiście. Powiedział, że zrobi to dla mnie. Znaliśmy się. Znałem również jednego z sekretarzy stanu w ministerstwie. Wtedy dysponentem Polskiego Radia, w sensie opiekuna nad akcjami, było Ministerstwo Finansów. I tam jeden z moich przyjaciół był sekretarzem stanu. I udało się dosłownie w ciągu kilku miesięcy doprowadzić do tego, że przejęliśmy archiwum, tylko że archiwum było w budynku tak zwanym D, na terenie, który przypadł telewizji. I wtedy podjąłem decyzję, nie mając żadnych układów rządowych, nie mając żadnego dofinansowania od rządu, podjąłem decyzję, że rozpoczniemy budowę nowego budynku. I zobacz, w 97 roku nowy budynek, do którego przenieśliśmy archiwum, do którego przenieśliśmy utworzoną telekomunikację, transmisję, wiele placówek, bibliotekę chociażby.
0: Moje studio Polskiego Radia 24.
2: To już później, ale informacyjną agencję radiową, notabene nie wiem czy wiesz, nazwa JAR to jest mój autorski pomysł, zgłoszony na posiedzeniu, jednym z pierwszych posiedzeń zarządu. Jak do tego doszło, to też możemy o tym porozmawiać. No i wybudowaliśmy bardzo szybko ten nowy budynek. W tak zwanym międzyczasie przebudowaliśmy budynek programu trzeciego Polskiego Radia, czyli Myśliwiecką.
0: 357.
2: Ze wspaniałym studiem Agnieszki Osieckiej. Miałem przyjemność, bo to już było po śmierci Agnieszki Osieckiej, nadawać nazwy temu studiu. Także sporo rzeczy robiliśmy.
0: No ale jeszcze musimy powiedzieć jedną rzecz, że pracujemy w tej instytucji naprawdę bardzo wiele lat, obydwaj. I mieliśmy to szczęście spotkać tych radiowców, którzy właściwie zaczynali budować to radio. Tak się nam zdarzyło.
2: Oj, to ja znałem. Ja znałem jeszcze przedwojennych. Profesor Ignacy Malecki projektował nowy budynek, który miał być wybudowany przy placu Unii Lubelskiej. Znałem Janusza Groszkowskiego. No, znałem Władysława Szpilmana, ale znałem także wielu, wielu tych powojennych. Ja myślę, Paweł, Marianna Sankiewicz mówiłem, Maciej Józef Kwiatkowski, Janusz Piechulski, z realizatorów wspaniałych, Zofia Kruszewska, Marek Dalba, Alina Langman, Ucja Kamińska, Henryk Popek, znasz ich wszystkich, Jurek Wlaźliński, o tych ludziach się nie mówi, ale także reportażyści, no światowej klasy, Alicja Maciejowska, Szczęsna Mini, Krystyna Melion, Krzysztof Wyżykowski, Adam Wielowiejski i tak dalej, Magdalena Bajer, no TUS w zakresie popularyzacji wiedzy, popularyzacji cywilizacji, to rzeczywiście wielkie, wielkie, wielkie postaci.
0: I zapomniałeś. Marian Adamski.
2: Marian Adamski, świetny, ponad 50 lat, no z Mańkiem znaliśmy się tyle lat. No ale spikerzy, Ksawery Jasieński, prawda? Jerzy Rosołowski, Tomasz Knapik. Miałem przyjemność Jurkowi Rosołowskiemu wręczać diamentowy mikrofon w 95 roku. Ludzie Polskiego Radia.
0: Wspaniali ludzie Polskiego Radia, a z Jerzym Rosołowskim miałem przyjemność i zaszczyt przede wszystkim być na ty. Tak samo z Maliną Zasadzińską być na ty. Wspaniali
2: wielkie
0: ludzie Polskiego
2: postać.
0: Radia. W każdym razie cieszymy się obydwaj, że
2: Polskie Radio
0: ma 100 lat, tak? I cieszymy się z tego, że ten rok, rok 2026, jest rokiem Polskiego Radia.
2: Tak, bo Polskie Radio na to zasługuje.
0: Krzysztof Michalski, pierwszy prezes Polskiego Radia S.A. i ja, skromny Paweł Wojewódka.
3: Reklama. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.

0: ona.
1: Spokojnie, kochanie.
0: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
0: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowid.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Po reklamie.
8: Jest 17:31.
3: Stan dnia.
8: Ostatnie godziny dzielą nas od meczu o piłkarski Puchar Świata. O 21:00 finał mundialu, w którym zmierzą się aktualni mistrzowie Europy, Hiszpania oraz obrońcy tytułu mistrzów świata i triumfatorzy Copa America, Argentyna. Historia rywalizacji tych dwóch drużyn jest niezwykle wyrównana. Obie reprezentacje spotkały się dotychczas 14 razy i mają identyczny dorobek zwycięstw, czyli 6 zwycięstw Hiszpanii, 6 zwycięstw Argentyny, remisy były 2. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, to spotkali się jeden jedyny raz 60 lat temu w fazie grupowej i wówczas wygrała Argentyna 2-1. A my łączymy się z Madrytem, gdzie jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Michał Makowski. Dzień dobry, Michale.
9: Dzień dobry, to już właściwie buenas tardes.
8: No właśnie, wielkie odliczanie do tego meczu finałowego, do 21:00. Jaka atmosfera?
9: Cóż, gdyby ktoś chciał doświadczyć piekła na ziemi, to zapraszam tutaj serdecznie. Ponad 35 stopni w cieniu i dziesiątka w indeksie UV sprawia, że przy klasycznej polskiej relacji są tylko dwie opcje. Albo jesteś biały od kremu z filtrem, albo jesteś La Furia Roja. A co do zbliżającego się spotkania, temperatura emocji dosłownie parzy, klaksony, okrzyki, morze czerwonych i białych koszulek reprezentacji świadczą o jednym. Futbol opętał mieszkańców stolicy Królestwa Hiszpanii. W mediach społecznościowych krąży zdjęcie obowiązkowego zestawu kibica, bo do szalika trzeba dodać też ciśnieniomierz, łańcuszek modlitewny i leki przeciwbólowe. Trzeba być gotowym przecież na każdą ewentualność. Kto nie kupił koszulki meczowej, owija się hiszpańską flagą, ale im bliżej pierwszego gwizdka, tym większa niepewność wkrada się w serca kibiców.
10: Pues muy nerviosa, pero con muchas ganas y esperanza de ganar.
9: Jestem bardzo podekscytowana, ale i zdenerwowana. Wierzę, że wygramy. Obejrzymy mecz w domu z przyjaciółmi przy kolacji. Oni mają Messiego, który zawsze robi różnicę, ale my mamy Jamala i całkiem ciekawy zespół. Bardzo młody, z dużymi aspiracjami. Myślę, że Rodri przejmie środek pola, gdzie będzie można kontrolować piłkę i Hiszpania będzie czuć się bardziej komfortowo. To pomaga zarówno w obronie, jak i w dotarciu do pola karnego.
11: No i właśnie o to chodzi, zdominować środek pola i przejąć inicjatywę. To może być klucz do zwycięstwa nad reprezentacją Albi Celestes.
9: Hiszpanie mogą uczyć się na błędach Anglików, którzy w półfinale po pierwszym zdobytym golu postawili autobus w bramce. I co z tego, że był to londyński double decker? Argentyńska machina oblężnicza pod wodzą Messiego rozmontowała go na kawałki. Anglicy mogli tym autobusem co najwyżej wolniutko wrócić do domu na kołach dojazdowych. A swoją drogą boiskowe starcie legendy Barcelony Leo Messiego z jej wschodzącą gwiazdą Laminem Jamalem skupia uwagę całego świata. Panowie poznali się w niecodziennych okolicznościach 19 lat temu, gdy Jamal dopiero raczkował. Jego rodzice wylosowali udział w charytatywnej sesji zdjęciowej, na której Messi kąpał malca w plastikowej wanience w szatni Camp Nou. Ojciec Jamala pisał, że to zdjęcie pokazuje narodziny właściwie dwóch legend, bo 20

0: 20-letni wówczas Messi dopiero ugruntowywał swoją pozycję w Blaugranie. Do końca nie wiadomo, na kogo wtedy spłynęło błogosławieństwo bogów futbolu, ale działa po dziś dzień. Ostatni w karierze tytuł mistrza świata dla Messiego, czy pierwszy dla Jamala? No cóż, wkrótce już się o tym przekonamy.
1: Z Madrytu specjalny wysłannik Polskiego Radia Michał Makowski. Michale, bardzo ci dziękuję. No i dobrego wieczoru życzę, bo na pewno dużo emocji przed tobą, jak jesteś w centrum Madrytu.
0: Dosłownie tak i zmierzam w tym momencie do strefy kibica przy placu Kolumba, zanim wypełni się tysiącami, jeśli nie dziesiątkami tysięcy kibiców.
1: A ja przypomnę, finał mundialu o 21:00, czyli za niecałe 3,5 godziny.
2: Komentarz.
1: A teraz zmieniamy temat rozmowy. Z nami jest Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu BRD24. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No i oczywiście musimy zacząć rozmowę o tym bezpieczeństwie na polskich drogach od wyroku. Wyroku, który zapadł w tym tygodniu. Najwyższa możliwa kara dla Łukasza Żaka, 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Do tego wypadku doszło 2 lata temu. Przypomnijmy, tam zginął 37-letni ojciec rodziny. Żona i dzieci trafili do szpitala. Obserwuje pan, przygląda się pan wielu sprawom, różnym procesom dotyczącym wypadków. Czy dla pana ten wyrok jest jednak zaskoczeniem?
3: No jest zaskoczeniem, choć to nie powinno być zaskoczeniem. Nie powinno być dla ludzi w kraju zaskoczeniem, że bandyta dostaje surowy wyrok. Dla nas to jest zaskoczenie i to trochę niedobrze świadczy o wymiarze sprawiedliwości już tak w ogóle. Natomiast jest zaskoczeniem, bo nasz wymiar sprawiedliwości dość łagodnie podchodził jednak do sprawców drogowych wypadków, nawet takich skrajnych, nawet kiedy można było już pokusić się o interpretację jako zabójstwo z zamiarem ewentualnym, czyli człowieka, który rozumiał, co może stać i godził się z tym, że ktoś poniesie śmierć albo zostanie ciężko ranny, i nigdy do tego nie dochodziło. A tutaj sędzia po raz pierwszy w Polsce, odkąd ja pamiętam, pokazał, że w takiej sprawie może dać maksymalny wymiar kary, nie musi się bać dać maksymalnego wymiaru kary i że to jest słuszny wymiar kary, że to, tak jak prokurator mówiła, w przypadku takiego człowieka, takiej drogowej zbrodni i jego postawy i rokowań na przyszłość, jedynym rozwiązaniem jest jak najdłuższa jego izolacja od społeczeństwa. Sędzia to zresztą świetnie umotywował, mówiąc między innymi, że kodeks karny jest też po to, żeby ludzi chronić. I on, zamykając tego człowieka, chroni przed nim społeczeństwo. No i mam taką nadzieję, zobaczymy zresztą już całkiem niedługo, bo będą zapadać kolejne wyroki w bardzo zresztą podobnych sprawach.
1: Czy zaraz o to też dopytam.
3: Okay. Czy polski wymiar sprawiedliwości powoli zacznie troszkę inaczej na te sprawy patrzeć. Mam nadzieję, że tak. Oczywiście to się nigdy nie dzieje tak, że jeden pierwszy sędzia jakoś na to spojrzy, potem wszyscy już tak robią. Tu jest zresztą problem w ogóle wymiaru sprawiedliwości, że być może młodsi sędziowie też inaczej trochę postrzegali te rzeczy, ale ponieważ ich awans zawodowy jest związany z tym, ile spraw apelacji nie będzie odrzuconych, zmienionych, no to oni jakby nigdy nie chcą wyjść z klucza tego, co ci starsi robili. A to jest zupełnie inny problem już takiej struktury prawnej naszej. Wydaje mi się, że tak, zaskoczył mnie ten wyrok i daje mi nadzieję na to, że ta zmiana powoli się będzie kształtować w patrzeniu wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania na tego rodzaju ludzi na drodze.
1: Przypomnijmy o samym wypadku. Łukasz Żak, pijany, wypił wcześniej 8 kieliszków wódki, czyli miał na pewno ponad promil. Rozpędził auto do 226 km na godzinę. Miał zakaz prowadzenia pojazdów, odbierany 5-krotnie. Nagrywał w ogóle całą tę jazdę. Uciekł z miejsca zdarzenia. Zostawił w aucie ranną, ówczesną dziewczynę. Po prostu bandyta drogowy. I tutaj sąd właśnie mówił jasno, że nie miał żadnych wątpliwości, że nie ma tutaj okoliczności łagodnych. Ja się zastanawiam, co najbardziej bulwersuje w tej sprawie. Sam wypadek, ucieczka, czy może też zachowanie podczas procesu?
3: Ja bym powiedział, że
1: całokształt.
3: Ten wypadek z jednej strony na pewno ludzi wstrząsały poszczególne informacje. Czyli jak usłyszeli o tym, że on uciekł i zostawił nawet swoją dziewczynę ciężko ranną, nie wiadomo, czy przeżyje. To było dla ludzi szokujące, jaka może być postawa moralna człowieka. Było szokujące dla ludzi, że jego otoczenie utrudniało niesienie pomocy też

0: tej dziewczynie.
1: No tak, no czyli, bo też musimy przypomnieć, że tam wyroki też zapadły nie tylko dla Łukasza Żaka.
0: Tak, tak, tam 5 czy 6 osób z nim razem, tych kolegów, zostało skazanych i we wszystkich, co do wszystkich, sędzia dał im wyższe kary więzienia niż proponował prokurator. Bardzo jasno pokazując, że 4 lata więzienia, 5 lat więzienia to są wyroki za to, że ktoś nie udzielał pomocy, czyli zostawił ludzi na pastwę tego, że mogą umrzeć po wypadku, ale jednocześnie kręcił, próbował zmylić tropy, kto prowadził, czy organizował ucieczkę tego swojego kolegi. Sędzia pokazał im, że no, jeśli będziecie stawać po stronie zła w takich przypadkach, narażać innych na to, na śmierć, że nie zawiadomicie nawet służb przez 112, jeśli będziecie pomagać przestępcy, bo jest waszym kolegą, uciec i zacierać za nim ślady, to pójdziecie do więzienia i to na długie lata. No i nawet jak byli się niekarani, ten człowiek był niekarany i też usłyszał wyrok 4 lat, ten młody człowiek. I to jest bardzo dobre, wychowawcze też dla reszty. Natomiast jeśli chodzi o to, co bulwersowało, to mi się wydaje, że wstrząsnęło ogólnie też w ogóle ludźmi w Polsce. To był jeden z tych niewielu wypadków, które mają szansę potrząsnąć opinią społeczną, bo ludzie bardzo, bardzo zrozumieli, tak dotarło do nich, że każdy może być panią Eweliną. Każdy. Każdy może spokojnie wracać ze swoim mężem i dwójką małych dzieci do domu, być już bardzo blisko domu i nagle może się pojawić taki drogowy bandyta, który zniszczy to życie na zawsze, bo pani Ewelina jest bardzo silna. To zresztą było widać podczas mów końcowych, ona też swoją wygłosiła, ale jej życie się zmieniło i ono już nigdy nie będzie takie samo, ona już nigdy nie będzie miała męża, z którym swoje życie wspaniale wiodła i te jej dzieci też nigdy już nie będą miały tego taty, no on już nie żyje i tego nie jesteśmy w stanie zmienić.
1: Tak, tutaj
0: myślę, że to mocno do ludzi dotarło,
1: wyrok.
0: Że tak, i to do ludzi dotarło, że nikt nie chce być na miejscu pani Eweliny i w przyszłości nikt nie chce, żeby ktoś taki mu na drodze zagrażał. I to chyba ludzi tak dotknęło najmocniej.
1: Panie redaktorze, posłuchajmy 50 sekund wypowiedzi właśnie sędziego Macieja Mitery.
2: Przemierzam trasę łazienkowską i myślę, co trzeba mieć w głowie, żeby rozpędzić Arteona, to jest mały czołg, do prędkości ponad 200 km na godzinę. Nie ma szans, naprawdę, to nie ma szans na reakcji. Rozpędził pan do tej prędkości mały czołg i z premedytacją pan to zrobił. Nagrywanie tutaj, nie wiem, chciał pan komuś zaimponować? Przecież to groziło katastrofą. Tak się skończyło. Dlaczego ta kara? Nie chcę już, żeby były Julię, Jakuby, Pauliny, Anie, Kasie na drodze. I uważam, że tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
3: Kara w mojej ocenie uwzględniła pana motywację, pobudki, natężenie złej woli. I to jest po prostu wypadkowa. Mam nadzieję, że będzie jakaś refleksja. Ale mówię, muszę chronić. Kodeks karny jest też, żeby chronić poszczególne jednostki. I tym wyrokiem chronię mieszkańców Warszawy i nie tylko przed panem.
1: Mocne słowa padły z ust sędziego Macieja Mitery. No oczywiście tam było więcej tych wątków. Jeszcze zwracał uwagę, że bardziej go interesowały ubrania. No i co też jest ciekawe, no bo my koncentrujemy się na tym, że to jest 20 lat więzienia. Oczywiście już wiemy, że będzie apelacja, bo wyrok jest nieprawomocny, ale Łukasz Żak może ubiegać się o zwolnienie warunkowe dopiero po 15 latach. Sędzia orzekł wobec niego również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, zapłatę na rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym oraz wypłatę zadośćuczynienia dla rodziny zmarłego w wypadku łącznie 900 tysięcy złotych. No to jest naprawdę taki pełen pakiet i można powiedzieć, że sprawiedliwy wyrok, chociaż zawsze przy takiej sprawie no nic nie przywróci życia ojcu rodziny.
0: No tak, i w tej wypowiedzi, którą zaprezentowaliśmy słuchaczom, padły też słowa, że sędzia powiedział dosłownie, że chce zabezpieczyć ludzi przed takimi kierowcami jak pan. I tutaj ja upatruję tego szerszego spojrzenia sędziego. Oczywiście on osądza zawsze, sędziowie osądzają jednostkową sprawę konkretnego człowieka, w którym rzeczywiście sędzia nie dopatrzył się żadnych okoliczności łagodzących, bo nawet jego postawa podczas procesu nie wskazywała na to, że zachodzi w nim jakakolwiek skrucha. Więc tutaj nie było jak mu powiedzieć, że może mu mniejszą karę trochę dam. Oraz, tak jak mówię, ta prewencja ogólna. Wyrok ma być też... sędziowie pewnie o tym pamiętają, ale... Mam takie wrażenie, że bardzo często koncentrowali się na sprawcach. Jak tutaj dać szansę temu człowiekowi wyjść z tej sytuacji, wrócić go do społeczeństwa, to jest oczywiście słuszne. Natomiast wydaje mi się, że tak jak ten sędzia Mitera powiedział, że kodeks musi też chronić innych i nieść z sobą taką prewencję ogólną, czyli ten wyrok słusznie i sprawiedliwie osądza czyn tego człowieka, patrzy na to, że on na razie nie wskazuje na to, żeby mógł wrócić szybko do społeczeństwa i nie być zagrożeniem, a jednocześnie jest to

potężny komunikat dla podobnych jemu, dla jego kolegów, dla jego środowiska, dla wielu innych, i to zaznaczę, nie tylko jeżdżących po alkoholu, w ogóle pędzących po 300-200 na godzinę, to jest jakiś komunikat i mam nadzieję, że to pójdzie jeszcze dalej w rozumieniu sędziów, że nie będzie litości dla was i że bierzcie pod uwagę, że jak robicie na

0: Chowam sobie ją do jutra.
1: Dobrze.
0: Sam jestem ciekaw. Wydaje mi się, no i tu jestem ciekaw zachowania sędzi tym razem, czy też uzna, że ta maksymalna kara zaproponowana przez prokuratora się należy. Moim zdaniem tam też jest niewiele okoliczności łagodzących. Jest to bardzo podobna sprawa, bo jest też przekroczenie prędkości, jest jazda po alkoholu, jest złamanie sądowego zakazu i ucieczka z miejsca zdarzenia. Więc splot okoliczności jest bardzo podobny,
1: bardzo
0: chociaż to nie była aż gigantyczna taka prędkość, ale nie zawsze przecież taka musi być. Skutek jest taki sam, dwie ofiary, w tym dziecko niestety. I tutaj to odróżniało tę sprawę, jaką śledziłem, od sprawy Łukasza Żaka, że tam sprawca przyznawał się od początku i wykazywał skruchę. Choć tyle mogę powiedzieć, że on przynajmniej widać było po nim, że on wiedział, że zrobił bardzo źle i że on to rozumie. I to nie było jakieś sztuczne. Widziałem po tym człowieku, że on wie, że zniszczył czyjeś życie i że zniszczył swoje życie też. I mam nadzieję, że tutaj zapadnie też wysoki wyrok. Jeśli to będzie to 17 lat wnioskowane przez prokuratora, to będzie drugi bardzo mocny komunikat w bardzo krótkim czasie do społeczeństwa.
1: Wyrok nie zapadł jeszcze w sprawie Sebastiana M., który oskarżony jest o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina z Myszkowa. W maju podczas procesu świadek zeznał, że to jest były pracownik firmy Sebastiana M., że oskarżony o spowodowanie właśnie tragicznego wypadku na A1 jeździł samochodem bardzo szybko. Powiedział, że sam jechał z nim z prędkością 304 kilometrów na godzinę. Czy ta prędkość to jest... O co chodzi z tą prędkością? Tutaj Łukasz Żak, 226, Sebastian M., no świadek zeznaje, że zdarzyło mu się jechać z Sebastianem M. ponad 300 kilometrów na godzinę. Czy my mamy w Polsce z tym duży problem?
0: Mamy jakiś w ogóle ogólny problem z poszanowaniem ograniczeń prędkości. Każdy przeciętny kierowca łamie te ograniczenia, nie w radykalny sposób, ale łamie. To się rzeczywiście już tam poprawiło w ciągu ostatnich 4 lat bardzo, ale nadal mamy ten problem. Natomiast mamy też problem z jakąś grupą ludzi. Tutaj akurat zahaczamy o takich nowobogackich czy bogatych, którzy ten swój majątek inwestują na przykład w bardzo drogie i usportowione samochody i je modyfikują, żeby coraz szybciej jechać. To są ludzie, którzy tak jak Sebastian, no, mają około 30 lat, a mentalnie są wciąż 15-latkami, jeśli popisują się przed pracownikiem albo przed kolegami, że oni pojadą 300 na godzinę gdzieś tam. I ten pracownik sądzi, jak byłem na procesie, akurat byłem na sali, on opowiadał, że za każdym razem, jak jechał z Sebastianem, to on jechał tak szybko. Nie ponad 300, ale zawsze było to ponad 200 prawie. Więc ten człowiek krążył gdzieś między nami po autostradzie i no akurat trafił na tę rodzinę. Mógł trafić też na każdego z nas. Tę sprawę odróżnia tylko taka rzecz, że Sebastian M. nie uciekł po wypadku, nie był pijany, nie był pod wpływem narkotyków, więc tutaj nie ma opostrzenia takiego. I on niestety odpowiada za zwykły wypadek drogowy, a moim zdaniem jak ktoś jedzie ponad 300 na autostradzie, to nie jest zwykły wypadek drogowy. No i z tej kary dla niego, jakakolwiek nie będzie, a też się zbliżamy do końca w tym procesie,
1: właśnie wiadomo, kary, kiedy jest ogłoszenie wyroku?
0: No już teraz pod koniec lipca też będę relacjonował Państwu posiedzenie sądu w tej sprawie, gdzie mam nadzieję biegły, który czytał czarne skrzynki, też rozwieje te wszystkie ostatnie wątpliwości obrońców. I wydaje mi się, że będziemy blisko mów końcowych, także my jesteśmy pewnie jedną, dwie sprawy już posiedzenia od ostatecznego wyroku. Pewnie zapadnie w tym roku, być może po wakacjach tuż. No i ten wyrok nikogo nie zadowoli w Polsce. Jestem tego pewien, bo maksymalna kara, jaką sędzia tutaj może dać, to jest 8 lat więzienia. I nawet jak da maksymalną karę, to uważam, że nikt nie uzna, że to jest sprawiedliwa kara za ten czyn. No i ale akurat tu sędzia ma, no przyjął taką linię i tu prokuratura oskarża o zwykły wypadek. Z katastrofą się tutaj nie udało podciągnąć, bo to jest od 8 osób w górę narażonych na śmierć, czy zabitych i rannych. Sędziowie nie mają odwagi stawiać zarzutu o zabójstwo z zamiarem ewentualnym, a w przypadku Sebastiana M. są już takie opinie karnistów, w doktrynie się już dyskutuje, że tutaj była taka możliwość. Przestać się tego bać, należy w Polsce.
1: No ja jestem bardzo ciekawa tego, czy to, co się wydarzyło w środę, czy to jednak będzie jakiś początek zmian w podejściu do tych drogowych morderców.
0: No, Zobaczmy, dajmy sędziom szansę. Ja powiedziałem, mówiłem przykre słowa wobec sędziów, oczywiście nie wszystkich, no ale ja mówiłem to wprost w sprawie tego człowieka, który w Łomiankach jakiś czas temu zabił młodych ludzi wracających z weekendu, który też złamał sądowy

0: zakaz. Prześledziłem jego całą karierę w aktach. Sąd, to sądy, tam sędziowie czterech chyba czy pięciu brało udział w jego sprawie, tak naprawdę pokazały mu, że łamanie prawa, na przykład na drodze łamanie sądowego zakazu, jeżdżenia jak wariat, nie wiąże się z surową karą. I to sędziowie go wychowali do tego, że będzie złym człowiekiem.
1: I to jest tak chyba samo w ogóle problem u nas z tym, że jak na przykład patrzę na pijanych kierowców, prawda? No chociażby dzisiaj mamy historię, która pokazywana jest w TVN24, dlatego że w obywatelskim zatrzymaniu wczoraj wieczorem brała udział ekipa TVN24, która akurat wracała z nagrań. Kompletnie pijanego kierowcę zatrzymali inni kierujący na autostradzie A1 koło Częstochowy. Mężczyzna uderzył w ciężarówkę, a wcześniej o mało nie staranował innego samochodu. Miał 2,7 promila alkoholu oraz 2 zakazy prowadzenia pojazdów. Czyli tak, no przecież jeżeli chodzi o kary za jazdę pod wpływem alkoholu, no są bardzo wysokie u nas w Polsce, jak patrzymy na kodeks drogowy. Tylko pytanie jest takie, czy egzekwowane?
0: Znaczy jak już spowodują wypadek, to te kary są wysokie, bo jest od 5 do 20 lat więzienia. Natomiast no, z pijanymi jest troszkę inny wątek. To są często ludzie chorzy i zaburzeni i widmo wysokiej kary akurat na nich nie działa tak dobrze, jak na wszystkich pozostałych zwykłych kierowców. Ale i tak myśmy się już w Polsce posunęli trochę na szczęście, czyli na przykład wprowadzając konfiskatę pojazdów, około 600 miesięcznie było zabezpieczanych, jeszcze całkiem niedawno te dane może się zmieniły, ale 600 miesięcznie zabezpieczanych pojazdów, czyli mamy co najmniej 600 przypadków w miesiącu, kiedy ktoś prowadzi, ma co najmniej 1,5 promila we krwi, czyli bardzo dużo, oraz jest jedynym właścicielem pojazdu, bo to też są te wyjątkowe sytuacje, kiedy nikt nie jest właścicielem, albo nie jest to leasing, czy tam pożyczony samochód. To jest bardzo dużo. Skala takich bardzo, bardzo pijanych osób na drogach jest jednak wysoka. Odbieranie im samochodów bardzo pomogło. Myśmy widzieli od razu spadek o 30% liczby śmiertelnych wypadków z udziałem pijanych kierowców. Tego problemu na świecie nikt nie rozwiązał tak od razu i do końca. My się z tym będziemy borykać. Natomiast jeśli pani mówi, że to był człowiek też, który miał już 2 sądowe zakazy, to też żeśmy to społecznie i przez media wymusili na naszym rządzie, że zmienił prawo.
1: I to
0: prawo.
1: Chyba było po wypadku właśnie Łukasza Żaka.
0: Ten wypadek też się do tego przyczynił, tak. Wcześniej był jeszcze głośny wypadek kuriera z zakazem prowadzenia pojazdu w Warszawie, który zabił ukraińskiego chłopca na przejściu dla pieszych. Było kilka takich punktów, które pozwoliły nam powiedzieć głośno, że tak nie chcemy, zróbcie coś. Tak nie może być, że ktoś ma 17 zakazów prowadzenia pojazdów, a wy go jako sędziowie wydajecie mu, nie wiem, miesiąc paki i wypuszczacie albo nie wiem. Prawo utrudniło sędziom obecnie orzekanie kar w zawieszeniu wobec takich osób. I to znowu, to nie była postawa zmiana sędziów, tylkośmy ich jako społeczeństwo zmusili. I już minister Żurek zapowiedział, że chce iść jeszcze dalej, żeby sędziów już nie utrudniać im orzekania kar w zawieszeniu, ale wręcz zmusić do dawania wyroków bez zawieszenia wyższych wobec tych ludzi. I to jest słuszne. Ja uważam, że każdy, kto złamał sądowy zakaz, to dzisiaj dostaje obligatoryjnie dożywotnie. I to jest słuszne. Nie ma już nakładania 100 tam zakazów bez sensu. I bardzo często on trafia do więzienia. Na pół roku, na półtora roku czasami są te wyroki. Oczywiście nie wiem, jak w drugich instancjach się one kończą. Nie mamy cyfryzacji sądów, nie możemy sprawdzić i śledzić tych spraw tak dobrze i spójnie. Natomiast na pewno to już się zmieniło i trochę to prawo nas bardziej chroni, bo ci ludzie często dostają wyroki bez zawieszenia, czyli pokazujemy im, że nawet jak raz łamiesz sądowy zakaz i cię łapiemy na drodze, no to jednak wylądujesz w więzieniu, chociaż na rok, czy tam na pół roku, ale wiesz, że to będzie nie prawie pewne i chcę, żeby to było pewne. Oraz uważam, że jeszcze powinniśmy to prawo dopracować, bo dlaczego my dzisiaj zabieramy samochód pijanemu kierowcy, który jest tym jedynym właścicielem, a dlaczego nie zabieramy komuś, kto łamie sądowy zakaz? Przecież jak ktoś sądownie ma zakazane prowadzenie pojazdów, to znaczy, że był strasznie niebezpieczny, że nawet sąd już mu zakazał. Już w tej instancji mu jako społeczeństwo powiedzieliśmy, nie wsiadasz, bo nie możesz, bo jesteś niebezpieczny. Byłeś na drodze, tak samo powinieneś tracić samochód.
1: Panie redaktorze, zobaczymy, bo z tego co pan mówi, presja ma sens i te zmiany w prawie następują. Bardzo dziękuję za rozmowę. Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu BRD24, był gościem Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję bardzo.
1: studiu Polskiego Radia 24 Paweł Wojewódka, który będzie z Państwem od 18 do północy. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry,
2: Dzień dobry.
1: Co tam w programie? Rozumiem, że z niecierpliwością czekasz na mecz Argentyna-Hiszpania.
2: Tu bym polemizował.

0: Około 34% Polaków nie interesuje się zupełnie piłką nożną.
1: I ty jesteś w tej grupie.
0: Tak, tak. Ale
1: trudno. Powiem tak.
0: Tak. Robin Hood będzie na przykład. Świetna postać. Pamiętam, jak miałem chyba 7 lat, to czytałem z zapartym tchem.
1: Ja pamiętam filmy.
0: Tak. A, filmy, tak, ale książki były lepsze. No oczywiście będziemy rozmówili też o mundialu i też będziemy mówili o psychologii sportu. Jak to jest?
1: A to jest bardzo ważne, no, bo jak patrzę na drużynę Argentyny, to mam takie wrażenie, że u nich to rzeczywiście te ostatnie minuty, a nawet kilkanaście minut w wielu spotkaniach wyglądają w ten sposób, że oni to bardziej mentalnie przepychają niż umiejętnościami piłkarskimi.
0: No i będziemy też mówili o rzeczy, która mnie wielce fascynuje, czyli wielkim rajdzie Malucha. To piękna sprawa rzeczywiście, Maluchem w świat.
1: Paweł Wojewódka zaprasza od godziny 18, a ja już dziękuję za uwagę. Maria Furdyna, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
2: Po reklamie. Autopromocja.
13: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Są nowe alerty IMGW przed burzami. Dotyczą większej liczby województw. Ta zbrodnia jest nazywana Małym Katyniem. W Gibach upamiętniono ofiary obławy augustowskiej. Przed kibicami piłkarskimi wielkie widowisko. Wieczorem finał mundialu Hiszpania-Argentyna. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Gwałtowne burze występują na Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Strażacy mają tam pełne ręce roboty. Podobnie jest na Śląsku. W Bielsku-Białej przeszła ulewa zalana.

0: są ulice, wichura przewróciła drzewa. Strażacy byli wzywani prawie 100 razy, informuje brygadier Patrycja Pokrzywa z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
1: Obecnie prowadzimy około 90 interwencji. W dużej mierze praktycznie głównie są to zdarzenia związane z usuwaniem wiatrołomów, które gdzieś tam blokują przejazdy. Część zdarzeń już została obsłużona. Cały czas jakby jednostki zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i jednostek OSP są w terenie i prowadzą działania.
0: Jak dodaje brygadier Pokrzywa, jedno z drzew przewróciło się na przejeżdżający autobus.
1: Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ogólnie wśród tych wszystkich interwencji, które prowadzimy, nie mamy żadnych osób poszkodowanych.
0: Ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed burzami IMGW wydał dla 12 województw w centrum, na południu i na zachodzie kraju. Możliwe są intensywne opady deszczu do ponad 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz silne porywy wiatru do 100 km na godzinę. Alert trzeciego, najwyższego stopnia dotyczy Lubelszczyzny. Do mieszkańców 9 województw Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty pogodowe w Świętokrzyskiem, Łódzkiem, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, a także w Małopolsce, na Śląsku i Podkarpaciu, Opolszczyźnie i w części Lubelszczyzny możliwe są przerwy w dostawach prądu. W Gibach na Podlasiu uczczono 81. rocznicę obławy augustowskiej. Była to największa sowiecka zbrodnia dokonana na Polakach po II wojnie światowej. Uroczystości pod wzgórzem krzyży zgromadziły mieszkańców okolic Suwałk, Augustowa i Sejn. Oddali oni hołd zamordowanym. Mimo upływu lat wciąż nie wiadomo, gdzie są ich groby. W Gibach była reporterka Polskiego Radia Białystok Areta Topornicka.
2: Bracia mojego taty zginęli tutaj na tej ziemi.
3: Irena Nartowicz z domu Czyż.
2: I my tutaj zawsze przyjeżdżamy, żeby oddać hołd. Nie wiemy, gdzie są pochowani. I tak to czas ten upływa, ale rana zostaje.
4: Przede wszystkim trzeba pamiętać, że jest to zbrodnia nierozliczona do dnia dzisiejszego.
3: Dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, dr Krzysztof Sychowicz.
4: Ze względu na brak dostępu czy do potencjalnego miejsca kaźni, pamięć przetrwała przede wszystkim dzięki rodzinom, dzięki bliskim, które przecież przeżywały całe swoje życie tragedię zbrodni związanej z obławą z lipca 1945 roku.
5: 35 lat minęło, gdy samorząd gminy Giby już rozpoczął kultywowanie tej pamięci.
3: Wójt gminy Giby Robert Bagiński.
5: Poznałem również prawnuczkę, która powiedziała, że jest pierwszy raz. Także widzimy, że jeszcze dużo mamy do zrobienia, żeby o tej tragedii mówić i żeby to rozpowszechniać.
6: Mój kolega, który ze mną pracuje, pochodzi z Augustowa i dwóch jego kuzynów, nazwiska są tylko wyryte. No i ślad po nich zaginął. Podobno po tej białoruskiej stronie zakopani są gdzieś.
0: Jak ustalili historycy, w obławie augustowskiej zginęło około 600 osób, ale liczba ofiar mogła być znacznie większa. Śledztwo w tej sprawie od lat prowadzi białostocki oddział IPN-u. Dotyczy ono zbrodni komunistycznej przeciwko ludzkości. Reprezentacje piłkarskie Hiszpanii i Argentyny zagrają złoty medal Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Finałowy mecz tegorocznego mundialu między mistrzem Europy a mistrzem świata zostanie rozegrany na stadionie w Nowym Jorku. Faworytem meczu jest Hiszpania, mówi komentator sportowy Polskiego Radia Andrzej Janisz.
7: Dlatego, że Hiszpania ma zdecydowanie lepszą drużynę. Jeżeli weźmiemy pod uwagę sumę indywidualnych umiejętności, Hiszpania ma, wydaje mi się, trenera, który taktycznie potrafi lepiej ustawić zespół przeciwko każdej drużynie, z którą La Furia Roja gra.
0: Zwycięstwo jest sprawą otwartą, bo naprzeciwko siebie staną wybitne drużyny. Tak uważa komentator sportowy Telewizji Polskiej Dariusz Szpakowski.
8: I to jest takie pytanie, jak Argentyńczycy będą chcieli zneutralizować niezwykle konsekwentną taktykę Hiszpanów. Myślę, że finał pozostanie w pamięci, że może być to bardzo ładny finał, dlatego że oba zespoły kochają futbol i potrafią grać w tę piłkę. Są bajecznie wyszkoleni technicznie.
0: Początek meczu o 21 czasu polskiego.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Od godziny 20 do jutrzejszego poranka na Warmii i Mazurach, a także w części Mazowsza, Podlasia i Kujawsko-Pomorskiego będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnym deszczem z burzami. W tych regionach spadnie od 30 do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Podczas burz

0: Porywy wiatru do 80 km na godzinę. Spodziewane są też opady gradu.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza jest przeważnie dobra lub bardzo dobra. Najlepsza jest na zachodzie kraju. W okolicach Warszawy oraz w Mielcu i Jaśle czujniki pokazują umiarkowaną jakość powietrza. Niecałe 40% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do godziny 22 zaleca się oszczędzanie prądu.
1: Klimat.
2: 6 minut po godzinie 18.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Dzień dobry. A może już dobry wieczór, Paweł Wojewódka. Rozpoczynamy wieczorne pasmo w Polskim Radiu 24. Będziemy z Państwem aż do północy. A zaczynamy od tego, co dla pokolenia być może dzisiejszych 50, 60 czy nawet 70-latków swego czasu było bardzo ważne. Znakomita książka, znakomita postać i każdy chciał strzelać z łuku jak ów bohater Robin Hood. Posłuchajmy o tym wielkim łuczniku.
4: Radio Podcast.
5: Podcast Polskiego Radia.
6: Uwaga, materiał może zawierać spoiler.
7: People speak of Robin Hood. Tell his stories. They're all lies.
8: He was not a hero.
9: Dzień dobry, Bartek Makowski, to jest podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Jak zawsze w tym podcaście będziemy sprawdzać, co jest prawdą, a co fikcją w filmach i serialach historycznych. Robin Hood to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych postaci popkultury i kinematografii. Bez problemu można wyliczyć ponad 20 filmów i seriali, których bohaterem pierwszoplanowym jest ten szlachetny rozbójnik. No właśnie, ale czy na pewno szlachetny? To pytanie zadaje sobie reżyser i scenarzysta Michael Sarnowski, twórca filmu Robin Hood – Koniec legendy.
10: I've killed so many, I could not give you a count.
9: I o tym filmie porozmawiam z panią profesor Anną Czarnowóz, literaturoznawczynią z Uniwersytetu Śląskiego i członkinią International Association for Robin Hood Studies. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, bardzo mi miło.
9: Pani profesor, Sarnowskiemu przyświeca bardzo ciekawy cel. On w swoim filmie stara się odrzeć Robin Hooda z legendy. Film, zwłaszcza na początku, jest bardzo brutalny, realistyczny, no w pewnym sensie wręcz naturalistyczny i przywodzi, mnie przynajmniej przywiódł na myśl obraz Roberta Eggersa Viking. Nie możemy tej rozmowy, wydaje mi się, w takim razie zacząć inaczej niż od fundamentalnego pytania, czy Robin Hood istniał naprawdę, czy jest to raczej tylko postać z angielskiego folkloru, a może dysponujemy jakimiś źródłami, które potwierdzają to, że ten banita i rabuś istniał jednak.
11: Niestety Robin Hood to tylko postać literacka. Badacze pracujący w ramach International Association for Robin Hood Studies próbowali wynajdować postaci, które mogłyby być identyfikowane jako historyczny Robin Hood. Niestety to się nie powiodło, czyli wynajdywano zarówno osoby, które miały na imię Robin, jak i Robin Hoodę, Robert Hoodę, ale ślad zaginął po tych osobach i nie ma żadnych źródeł historycznych, które by potwierdzały, że legenda Robin Hooda wywodziła się od konkretnej osoby. Zamiast tego mamy bardzo poważny poemat, mianowicie XIV-wieczną wizję o Piotrze Oraczu Williama Langlanda, która zresztą została przetłumaczona na język polski. I w wersji B tego tekstu pojawiają się wierszyki o Robin Hoodzie jako coś, co miałoby odciągać chrześcijan od prawdziwego modlenia się. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że już w XIV wieku istniały, tak jak pan redaktor mówi, folklorystyczne utwory odnoszące się do Robin Hooda. Potem ta folklorystyczna tradycja była pociągnięta dalej, na przykład w postaci tak zwanych Maygay, czyli czegoś, co na pewno

0: gier majowych, majówkowych, które na pewno były praktykowane w wieku XV, XVI, bardziej identyfikujemy to ze średniowieczem. Jeśli chodzi o teksty, które rzeczywiście opowiadają o Robin Hoodzie, to najwcześniejsze, które mamy, na pewno zostały skomponowane w XV wieku i będą to dokładnie te teksty, na które powołuje się Sarnowski w swoim scenariuszu. Czyli będzie to na pewno Robin Hood i mnich. No, wydaje mi się, że odwoływanie się do mnicha jest takie bardzo, bardzo związane tylko i wyłącznie z jednym motywem, mianowicie jest tam postać chłopca, który jest zamordowany. Bardziej oczywiste są odniesienia do Robin Hooda i garncarza, czyli Robin Hood and the Poacher, i to jest kolejny XV-wieczny tekst. Jeszcze jednym XV-wiecznym tekstem, który został zapisany później, ale wiemy, że ma taką, a nie inną, takie inne datowanie, jest Robin Hood i Guy of Gisborne, czyli Robin Hood i Guy z Gisborne, i do tego tekstu bardzo mocno odwołuje się scenariusz ze względu na to, że ta postać Guya z Gisborne jest wprowadzona.
1: No tak, jest ten trendowaty. Wspomniała Pani o tym, że w pierwszych utworach, które nawiązują do historii, opowiadają o historii Robin Hooda, no to nie mamy miejsca tutaj na wesołą kompanię i rabowania bogatych i oddawania biednym. Mamy tutaj morderstwo dziecka, dokładnie jak w tym filmie. Czyli rozumiem, że ta postać ewoluowała w kierunku, no powiedzmy, bardziej family friendly.
0: Powinniśmy chyba odróżnić kwestię wesołej kompanii, która pozostaje wesoła, czyli jest wesoła od początku i pozostaje wesoła nawet w tych wersjach, do których pan się odwołuje, czyli na przykład w wersji Howarda Pyle'a napisanej na rynek amerykański w drugiej połowie XIX wieku, i kwestii weseli ludzie, którzy rabują bogatych po to, żeby oddać biednym. Jeśli chodzi o obrabowywanie bogatych ludzi, to ten element znajduje się w tych tekstach. Niestety nie znajduje się tam za bardzo element, który dotyczy oddawania biednym. Takim bardzo ważnym tekstem dla całej wczesnej tradycji związanej z Robin Hoodem jest Little Jester of Robin Hood, czyli mała historia o Robin Hoodzie, również datowana na XV wiek, dlatego że jest to taka kompilacja, która najprawdopodobniej zbiera różne wcześniejsze teksty, ale do tej pory badacze się spierają o to, kto jest tam definiowany jako osoba biedna, i raczej pojawiają się takie motywy jak na przykład rycerz, który jest biedny, dlatego że musiał się zadłużyć w opactwie. Czyli jeśli chodzi o jego klasę społeczną, to on nie wywodzi się z biedoty, tylko raczej jest biedny w tym sensie, że musi szukać pomocy Robin Hooda, i jest w to włączona Najświętsza Maria Panna, bardzo ważna postać w tej tradycji. Pojawia się cały czas ten wątek, że biednym jest nie ten, który jest obiektywnie biedny, tylko raczej jest to takie słowo, które jest formułą bardzo często powtarzaną, tak jak inne słowa, takie jak na przykład, że ktoś jest dworny. I do końca badacze jeszcze nie ustalili właśnie, co oznacza, że to, że Robin Hood jest dworny. Na pewno nie jest to powiązane z tym, że jest częścią jakiegoś dworu arystokratycznego. Czy co to tak naprawdę oznacza, że ktoś jest biedny? No, właśnie ci rabusie,
1: może być biedny materialnie, tak, może być tak, biedny duchowo, może być biedny w jakiś inny sposób, bo spotkała go bieda na przykład, tak? Spotkało go coś złego. Rozumiem, tak, że to jest te zakresy znaczenia słowa bieda tutaj.
0: Bardzo ważnym tekstem, jeśli chodzi o tą najwcześniejszą tradycję Robin Hoodystyczną, jest oczywiście śmierć Robin Hooda, która również jest datowana na ten sam XV wiek, dlatego że temat śmierci Robin Hooda pojawia się właśnie w małej historii o Robin Hoodzie, ale tylko w postaci kilku linijek na końcu. Podczas gdy ta ballada, która w najwcześniejszej wersji istnieje w XVII wieku, ale wiemy, że jest tak naprawdę skomponowana znacznie wcześniej, traktuje dokładnie o tym, o czym traktują, no nie wiem, czy można by nawet powiedzieć, ostatnie sceny tego.

0: filmu, czyli
1: No właśnie, bo w polskim tłumaczeniu to umyka, ale oryginalny tytuł filmu to właśnie The Death of Robin Hood. Czy dzieło Michaela Sarnowskiego to w takim razie jest pani zdaniem adaptacja, czy raczej ekranizacja, czy może jakaś luźna inspiracja tym dziełem Śmierć Robin Hooda właśnie?
0: wydaje mi się, że celem autora, czy reżysera i jednocześnie autora scenariusza było skompilowanie zawartości tych różnych najwcześniejszych wersji, po to, żeby dać nam możliwą wersję śmierci Robin Hooda, odpowiednio poszerzoną o jakieś motywacje. Problem, który ja mam z tym filmem, jest taki, że dla mnie ten film bardzo mocno jest usytuowany w XIX-wiecznej wersji średniowiecza jako wieków ciemnych. Jak i to, że ja widzę bardzo mocną inspirację tym, co Helen Young nazywa gritty fantasy, czyli taką chropowatą fantastyką, która to zawiera
1: Szorstką
0: wiz
1: nawet, można
0: Tak,
1: powiedzieć.
0: tak. Ale Helen Young to rozwija w takim kierunku, że uwzględnia na przykład nie tylko brutalność i okrucieństwo, które bardzo mocno wybrzmiewa w tym filmie, ale również pisze o brudzie. Czyli dla mnie to słowo gritty jest również powiązane z kwestią tego brudu i jest to kolejny stereotyp średniowiecza, który widzimy nawet w takich filmach jak Duma i Uprzedzenie z Keirą Knightley, gdzie w pewnym momencie komentarz do jednej z sióstr brzmi: You look positively medieval, czyli wyglądasz jak ze średniowiecza, odnosi się do tego, że ona jest ubłocona po spacerze. I bardzo mocno ten film kojarzy mi się z takimi wersjami właśnie tej szorstkiej, chropowatej fantasy, jak na przykład Gra o Tron. To, co cenię w tym filmie, to ujęcie również tekstu, które były bardzo ważne dla intelektualistów średniowieczu. I to dokładnie będzie Luciusza de Rerum Natura, Boecjusza o pocieszeniu, które daje filozofia. Jak i ten ogólny, tak jak pan redaktor mówi, taki właśnie wydźwięk erudycyjny, który próbuje zrównoważyć wizję średniowiecza jako epoki brudnej, brutalnej i pełnej ludzi, którzy najpierw dokonują okrutnych czynów, a potem dopiero o tym myślą. Z drugiej jednak strony, bardzo mocno wybrzmiewa w tym filmie motyw pokuty za grzechy, który dla mnie osobiście jest motywem późno średniowiecznym, a jeszcze lepiej wybrzmiewa w renesansie. Proszę pamiętać, że angielski renesans jest nieodłącznie związany z protestantyzmem i z koncepcjami dotyczącymi grzeszności człowieka.
1: Czym właściwie jest śmierć Robin Hooda dla filmu The Death of Robin Hood, czy jak chce tego polski dystrybutor, Robin Hood, koniec legendy?
0: Wydaje mi się, że olbrzymią różnicą jest właśnie próba tego moralizowania, jak również, czyli idzie to w dwóch kierunkach. Jeden kierunek jest raczej renesansowy i późniejszy, ale drugi kierunek to dla mnie uwzględnienie wczesno-średniowiecznego w kontekście angielskim, czyli czegoś, co niegdyś nazywano Anglo-Saxon, ale tego się terminu teraz już się nie używa albo się od niego powoli odchodzi. W każdym razie chodzi o tą zemstę rodzinną. Temat zemsty rodzinnej jako czegoś, co miałoby prowadzić do śmierci Robin Hooda, to dla mnie temat, który wprowadza takie mediewalizmy, które są wczesno średniowieczne, powiązane z literaturą w języku staroangielskim. Dlatego, że ta kultura germańska była bardzo mocno powiązana z ideą tej zemsty, która dotykała różne rody i problemem było to, że motyw czy zemsta dotykała te rody, na przykład dwie rodziny, czasami więcej rodzin i ciągnęło się to przez całe dekady.

0: bardzo ciekawymi badaniami. Są badania profesor Lorraine Kochański-Stock.
1: A to jest bardzo ciekawe, bo od razu buduje mi się tutaj nawiązanie do rodu smoka, gdzie pojawiają się zieloni ludzie, którzy w imieniu dzieci lasu chronią wybrane przez dzieci lasu miejsce. No i oczywiście inne skojarzenie to mocno odwołujące się do tej druidystycznej i celtyckiej tradycji. Produkcja z lat 80. i serial Robin of Sherwood, w którym tych gaelickich motywów było bardzo, bardzo dużo, ale skoro pani wspominała o tym, że ten Robin Hood jest człowiekiem lasu, to tutaj w tym filmie, no na miły Bóg, lasu nie uświadczymy, poza takim drobnym zagajniczkiem na wyspie. Skąd pani zdaniem jest ta decyzja reżysera, by umieścić fabułę tego filmu w tak nieprzyjaznym terenie, górzystym, zimnym, mokrym. Film był kręcony w Irlandii Północnej, ale jako żywo przypomina szkockie Highlandy.
0: Można by pomyśleć, że miały na to wpływ co najmniej dwie rzeczy. Z jednej strony popularność, czy rosnąca popularność kultury iro-szkockiej nie tylko na wyspach brytyjskich, ale również w byłych koloniach osadniczych, czyli bardzo mocne identyfikowanie się z tą kulturą iro-szkocką, a nie tylko angielską, tak jak w przeszłości, w takich krajach jak Kanada, Australia, Nowa Zelandia.
1: Główną rolę gra tutaj Australijczyk właśnie, Hugh Jackman.
0: Drugi Australijczyk gra Gaia z Gisborne, czyli no nie wiadomo do końca, czy oni zostali wybrani ze względu na swój akcent, który również jest bardziej iro-szkocki niż jest to tak zwana received pronunciation angielska, już nie mówiąc o wymowie amerykańskiej. Ale drugą inspiracją według mnie są mediewalizmy, tak zwane mediewalizmy północne, czyli w jaki sposób wracano do średniowiecza, które uważano wtedy za historyczne średniowiecze, raczej mogłoby to być jednak powiązane z popularnością literatury staronordyckiej w XIX wieku, i wracano do tej wizji północy Europy w średniowieczu właśnie w Kanadzie, w Australii i w Nowej Zelandii. Czyli bardzo mocno identyfikowano się właśnie z tą kulturą iroszkocką, i wizja średniowiecza to była często wizja właśnie powiązana z północą Europy, z bardzo surowym klimatem i z wikingami, czyli ten trop wikiński również pojawia się w filmie, co spowodowało, że od razu zaczęłam myśleć o tym filmie w ten sposób, że możliwe, że te północne mediewalizmy były inspiracją dla twórców tego filmu.
1: Ja tutaj widzę pewne historyczne również nawiązanie, bo siłą rzeczy rabusie, banici przebywali na terenach słabo dostępnych. I skoro już jesteśmy przy tym temacie, no to zastanówmy się w takim razie, na czym polega ten kulturowy fenomen szlachetnego rabusia, bo on nie jest tylko fenomenem angielskim. Mamy przecież w Szwajcarii Wilhelma Tella. Mamy kilkaset lat później naszego rodzimego Janosika. Oni obaj siedzą w górach. A jakbyśmy dobrze poszperali, to i Norwegowie się znajdą, i Duńczycy, i na Bałkanach takich jegomościów wyjętych spod prawa znajdziemy szlachetnych rozbójników. Skąd ten fenomen?
0: Ten temat rozbójników, którzy działają w górach, pojawia się nawet w kulturze chińskiej. I w kulturze japońskiej również, czyli można by uznać, że prawidłowe jest właśnie sytuowanie większości rozbójników, bandytów w górach, ale jest to rzecz historyczna. Jeśli chodzi o ten stereotyp, czy tą wizję szlachetnego bandyty, pochodzi ona, to znaczy została ona bardzo dobrze opisana przez Erika Hobsbawma w jego studium Social Bandits. Niestety problemem, który mamy z Hobsbawmem, jest to, że on trochę na siłę próbował przypisać szlachetne

0: intencje, nie mówiąc już o takich intencjach właśnie patriotycznych, nacjonalistycznych, do bandytów, którzy na przykład niewiele mieli wspólnego z nacjonalizmem, nie mówiąc już o patriotyzmie. Można by stwierdzić, że jeśli chodzi o Robin Hooda, którego Hobsbawm opisuje jako szlachetnego bandytę, to bardzo dużą inspiracją na pewno był Sir Walter Scott z jego wizją Robin Hooda jako, i tutaj nie unikniemy już tego terminu, anglosaskiego arystokraty, który stał się bandytą i który walczył przeciwko Janowi bez ziemi, określanemu jako władca nie tylko pochodzenia francuskiego, ale jako osobę francuskojęzyczną, w przeciwieństwie do jego brata Ryszarda Lwie Serce, który to Ryszard również historycznie był osobą nie tylko pochodzenia francuskiego, ale mówiącą tylko po francusku i rozwijającą kulturę francuskojęzyczną w Anglii, co skutkowało utworzeniem kultury tak zwanej anglonormańskiej w Anglii. I był osobny język anglonormański. Wiemy nawet, że bardzo wiele romansów średnioangielskich, czyli romansów tworzonych w języku średnioangielskim od XII do XV wieku, miały swoje poprzedniki albo przynajmniej ekwiwalenty w literaturze anglonormańskiej. Wizja Waltera Scotta jest bardzo mocno powiązana z nacjonalizmem XIX-wiecznym, który wykształcił się. Bo jedna z teorii mówi, że XIX wiek to ten czas, kiedy ten nacjonalizm pojawia się po raz pierwszy. Nie jest to jedyna teoria, ale jeżeli on się wykształcił dopiero w XIX wieku, to był bardzo mocno powiązany z wojnami napoleońskimi. Tak?
1: Dodajmy tutaj, Sir Walter Scott w powieści Ivanhoe pokazuje nam Robin Hooda jako anglosaskiego szlachcica, który traci swoje ziemie na skutek normańskiego podboju i jest tym lokalnym szlachcicem anglosaskim w przeciwieństwie do szlachty normańskiej. Ta wymiana faktycznie była olbrzymia po podboju dokonanym przez Wilhelma Zdobywcę w 1066 roku. Chyba bodaj 90% szlachty zostało wymienionej wówczas w Anglii średniowiecznej, więc ten wątek jest faktycznie istotny.
0: Jeśli chodzi o Robin Hooda w Ivanhoe, to tak jak już pan powiedział, jest on przeciwstawiony tym francuskojęzycznym Normanom i można by powiedzieć, że to jest jeden z pierwszych przykładów, kiedy to postać średniowieczna, jak wiemy, no niekoniecznie historyczna, ale na pewno literacka, jest używana w celach, no, moglibyśmy je nazwać patriotycznymi, gdyby nie to, że angielski nacjonalizm bardzo mocno bazował na takich postaciach w XIX wieku, jak Robin Hood czy Król Artur. W XVIII wieku jest jeszcze król Alfred jako bardzo, bardzo ważna postać, nie tylko w historii wczesnośredniowiecznej w Anglii, ale również jest to bardzo ważna postać, wokół której właśnie narasta nacjonalizm. Ten nacjonalizm bardzo mocno się rozwinął w okresie wiktoriańskim, kiedy to królowa Wiktoria próbowała podkreślać swoją angielskość, czyli negować swoje niemieckie pochodzenie, czy no jakoś tak przedstawiać się właśnie w świetle, które byłoby pozytywne dla zwłaszcza Anglików z klasy średniej, i przedstawiała, czy kazała siebie przedstawiać w sztukach wizualnych jako wczesnośredniowieczna angielska lady. I w ten sposób również przedstawiany był w sztukach wizualnych, czyli zarówno na obrazach, jak i w rzeźbach jej mąż. Czyli wydaje mi się, że warto jest analizować właśnie te obrazy po to, żeby rozumieć, że to, co jest rzekomo średniowieczne, to bardzo często zideologizowane przeróbki, które mają służyć jakimś określonym celom. Również są to niestety cele polityczne.
1: Niemniej ten

0: social robbery, ten szlachetny rabuś, którym jest Robin Hood, pojawia się znacznie wcześniej. To znaczy jest to jednak mimo wszystko, jako się rzekło, postać wyciągnięta z naiwnej, ludowej literatury, może za dużo powiedziane, początkowo folkloru, a później literatury, no właśnie związanej z folklorem. To pytanie w takim razie, gdzie pani upatrywałaby źródeł takiego, takiego fenomenu? Bo no, jak wspomnieliśmy, ta postać również pojawia się w innych kulturach.
1: Upatrywałabym źródeł tego fenomenu, możliwe, że w pojęciu sprawiedliwości ludowej, jak również w tak zwanej duchowości ludowej, czyli czymś, co jest szersze niż religijność ludowa. Mianowicie częścią duchowości ludowej jest przekonanie, że trzeba by dążyć do jakiejś równowagi we wszechświecie, ale jest to bardzo trudne, dlatego że, jak piszą badacze, w duchowości ludowej jest bardzo niewielki, według duchowości ludowej jest bardzo niewielka ilość różnych dóbr na świecie. I będą to również dobra materialne. To nie tylko są rzeczy typu zdrowie i pomyślność, ale również dobra materialne. Więc gdyby odczytywać najwcześniejsze teksty o Robin Hoodzie w świetle tego, co nam sugeruje ta duchowość ludowa i ta duchowość istnieje do tej pory, to można by uznać, że bandyci próbują uszczknąć coś z tych dóbr, które są bardzo ograniczone i możliwe, że w inny sposób nieosiągalne dla wieśniaków, dla tych ludzi, którzy muszą pracować dla szlachty, takich jak Robin Hood. Wyrywając właściwie tym bogatym osobom to, co istnieje, dlatego że niemożliwe jest wyprodukowanie na przykład większej ilości dóbr, czy inny porządek świata nie jest możliwy.
0: W duchowości ludowej... tęsknota za redystrybucją dóbr po prostu.
1: Tak, chociaż w swojej definicji bandyty społecznego Eric Hobsbawm może idzie za daleko i mówi, że ten social bandit, czyli bandyta społeczny, to tak naprawdę osoba, która walczy przeciwko feudalizmowi. Wiemy, że niekoniecznie tak się dzieje przed XVIII-XIX wiekiem, jak również Hobsbawm twierdzi, że taka postać jak Robin Hood ma jakieś polityczne cele swojej działalności. Czyli jest to bardzo, bardzo dobra teoria, według której można by analizować różne postaci, ale są postaci, na przykład te, które istniały przed XVIII-XIX wiekiem, które zupełnie się nie poddają tego typu interpretacji. I szukanie tej szlachetności w Robin Hoodzie jest najczęściej pozbawione sensu, dlatego że bycie dwornym, czy już nie mówiąc o byciu szlachetnym, to jest coś, co nawet jeżeli się pojawia w słownictwie danej ballady, to jest to coś czysto deklaratywnego.
0: Żebyśmy dobrze zrozumieli, czyli ten Robin Hood średniowieczny jest bliższy temu, którego chce nam pokazać Michael Sarnowski. To znaczy brak w nim tych cech właśnie szlachetnego bandyty, tylko jest raczej no, człowiekiem, któremu się zdarzają popełnić z naszego punktu widzenia zbrodnie po prostu, tak? Jak morderstwo dziecka czy obcięcie głowy przeciwnikowi.
1: Barbara Hanawalt z kolei pisze coś bardzo trafnego w kontekście filmu Sarnowskiego. Hanawalt pisze, że to dokładnie w XIII wieku bano się wyjętych spod prawa i bardzo słusznie, że byli to bandyci grasujący po wsiach, mordujący ludzi i dopiero w XIV wieku wizja bandyty zmieniła się, dlatego że powstająca legislacja sprawiła, że

0: można było zostać wyjętym spod prawa za rzeczy, które nie były już żadnymi aktami okrucieństwa. Czyli na przykład wystarczyło nie przyjść do sądu, kiedy się było do tego sądu wzywanym, i już człowiek stawał się osobą wyjętą spod prawa, banitą, potencjalnie kimś, kto mógłby być zmuszony do życia w lesie i który był narażony na to, że mógł się stać częścią jakiejś bandy rozbójników.
1: Ach, no tak, bo to jest bardzo istotny również motyw społeczny. Zwierzyna łowna należy do władcy. Czyli nie jest przypadkiem to, że Michael Sarnowski nam dokładnie określa rok, w którym dzieje się akcja tego filmu, czyli rok 1247. Przypomnijmy, to jest jakieś 30 lat po śmierci Jana bez ziemi i pół wieku po śmierci Ryszarda Lwie Serce, czyli tych właśnie władców, z którymi zwykło się, jak mi się wydaje, przynajmniej my zwykliśmy kojarzyć Robin Hooda. Czyli innymi słowy, tak jakby te utwory związane z Robin Hoodem, którego uszlachetniają niejako, mogły się odnosić, czy Sarnowski nam chce w ten sposób opowiedzieć o tym, że mogły się odnosić do czegoś, co było wcześniej. Czy widzi pani jakieś inne powody historyczne właśnie, dla których Michael Sarnowski umiejscowił fabułę swojego filmu właśnie w tym roku?
0: Jeśli chodzi o dokładnie ten rok, no to wiemy, że to były już czasy, kiedy nie rządzili Anglią regenci, i można by też pomyśleć, że rzeczywiście Sarnowski chce uciec od tej identyfikacji Robin Hooda z Ryszardem Lwie Serce i Janem bez ziemi, zwłaszcza że w A Little Jester of Robin Hoodie prawdopodobną identyfikacją króla jest Edward III, czyli tak naprawdę te teksty, które są najwcześniejsze, nie mają nic wspólnego z rzekomą rywalizacją między Ryszardem Lwie Serce jako rzekomo tym lepszym królem i Janem bez ziemi jako tym królem, który miałby być bardziej francuski, bardziej okrutny. Taka niesprawiedliwość historii jest na pewno powiązana z tym, że Ryszard Lwie Serce prawie nie spędzał czasu w Anglii, podczas gdy jego brat Jan bez ziemi był osobą, która próbowała kontrolować swoje posiadłości angielskie. Bardzo ważnym elementem jest w tym również mit Magna Carta, do podpisania której Jan bez ziemi został zmuszony przez szlachtę angielską. I to jest kolejna rzecz świadcząca o tym, jak mocno zideologizowane są mediewalizmy. Mediewalizmem jest również przekonanie, że Magna Carta to był dokument, który symbolizował początek parlamentaryzmu angielskiego, i w ten sposób szlachta angielska, ale w domyśle lud angielski, zaczął przejmować kontrolę nad królestwem, która to kontrola w XIX wieku, to królowa Wiktoria już musiała bardzo dużo z tej swojej władzy oddać, co znowu pokazuje na Waltera Scotta jako osobę bardzo trafnie identyfikującą zapotrzebowanie na jakąś ideologię w XIX wieku.
1: Jeśli chodzi o mit Magna Carta, to myślę, że kiedyś sobie jeszcze porozmawiamy o filmie Robin Hood Ridleya Scotta, bo tam właściwie osią fabuły jest ten dokument. Bardzo zabawnie zresztą przedstawiony, bo można się tam doszukać nawet jakichś wpływów masońskich wręcz w tym filmie sugerowanych przez Scotta. No ale to jest temat na inną rozmowę. Jeżeli chodzi o ten rok i umiejscowienie samego filmu w górach właśnie, to mnie przyszło do głowy to, że rok 1247 to jest rok, kiedy Anglia jeszcze nie podbiła ani Walii, ani Szkocji.

0: Więc rabusie i ludzie wyjęci spod prawa mieli gdzie się ukrywać, no bo taka przestrzeń pogranicza jest najbezpieczniejsza dla nich, bo można na wszelki wypadek uciec jednej lub drugiej administracji terenowej i gdzieś się skryć właśnie.
1: Przykładem, który jest nam bliższy, jest oczywiście Janosik. I o nim wiemy, że to już jest konkretna postać historyczna, wokół której również narosła legenda i jak wiemy w Karpatach w ogóle było więcej takich rozbójników. Dobrym przykładem byłby Ondraszek, czyli rozbójnik, który działał w Beskidzie Żywieckim, Śląskim.
0: No to wiemy dlaczego, skąd wydaje nam się, że taka decyzja autora filmu. Wróćmy jeszcze na chwilę do Robin Hooda jako takiego. Wspomniała pani na samym początku, jak dużo jest w tym filmie nawiązań do dzieł związanych z Robin Hoodem. Mamy Garncarza, mamy Gaja z Gisborne. Kogo jeszcze tam mamy?
1: Jest to dzieło, które bardzo konsekwentnie próbuje zdemitologizować te teksty, czyli w Robin Hoodzie i Gancarzu występuje motyw tego, jaką zabawną sytuacją było to, że Robin Hood próbował obrabować Gancarza. Doszło do wymiany między nimi ubrań. Robin Hood wybrał się na targ, przebrany za Gancarza i handlował garnkami. Jako osoba, która nie używa tej logiki merkantylnej, robi to w sposób, który jest dla niego niekorzystny finansowo, o co garncarz mógłby mieć do niego pretensje. Zamiast tego jest to pokazane w sposób komediowy. Sarnowski zupełnie inaczej to prezentuje, dlatego że jeśli dobrze pamiętam, to jest tam po prostu motyw pozbawienia ubrań gancarza i nie ma w tym nic komediowego. W tekście, w tym wczesnym tekście o Robin Hoodzie, czyli w Robin Hoodzie i Gancarzu, jest to pokazane w sposób na tyle komediowy, że zakłada się, że może to być częścią takiej tradycji komicznej, która w innych utworach nazywa się fabliau. Czyli takie komiczne opowieści o tym, jak to przedstawicielowi jednej z klasy społecznej udało się przechytrzyć przedstawiciela innej klasy społecznej. I wracając właśnie do naszego tematu gritty fantasy, czyli tej szorstkiej fantazji, jest to zupełnie inaczej pokazane.
0: Ale właśnie, wspomina pani o tym gritty fantasy, używając słowa fantasy. Innymi słowy, no w tym erudycyjnym filmie, bo jest to erudycyjny film Sarnowskiego, mamy również nawiązania nie tylko do folkloru związanego z Robin Hoodem, ale do folkloru szerzej. No, sam motyw wyspy oddalonej, wyspy jabłek oddalonej od stałego lądu jest przecież starym, starym toposem. To jest film, który również sięga głębiej nie tylko do mitologii Robin Hooda, prawda?
1: Dla mnie jest to film, który w jakimś stopniu sięga do mitologii związanej również z królem Arturem, dlatego że moim skojarzeniem, jeśli chodzi o płynięcie na wyspę i taka właśnie odizolowana wyspa, na której bohatera czeka śmierć, to jest właśnie król Artur, który jest zmuszony do płynięcia w stronę Avalonu. Ja z kolei zauważyłam, że pojawia się tam jeden z liryków średnioangielskich, mianowicie tekst, który jest, funkcjonuje pod tytułem The Cuckoo Song, czyli jest to wiersz typu carol, wiersz pochodzenia ludowego, taka przyśpiewka ludowa. Jeśli chodzi o formę carol, to ona pozostała do dziś dnia w postaci Christmas Carol, czyli po prostu kolędy, ale to, co nazywamy teraz kolędami, w średniowieczu powstało prawdopodobnie z powodu włączenia tematu narodzin

bogach i jak to wszystko wyglądało właśnie do liryki średnioangielskiej. Czyli jest to jak najbardziej taki motyw ludowy. Możemy zauważyć nie tylko celtyckość w podkładzie muzycznym do tego filmu, ale również bezpośrednie odniesienia do poezji.

0: Boga Mitry, który pojawia się na ścianie jaskini. W poemacie Beowulf jest to zrobione w podobny sposób. Mianowicie autor tego staroangielskiego poematu pisze w pewnym momencie o fragmencie mozaiki rzymskiej, który można zaobserwować w pałacu, no można by to nazwać pałacem Heorot. Jak również badacze zauważają, że samo przedstawianie ruin w okresie wczesnośrednioangielskim w Anglii to jest bezpośrednie odniesienie do ruin rzymskich. Istnieje poemat, znaczy taki właściwie krótki, bardzo krótki poemat staroangielski i o tytule The Ruin. Wiemy, że to jest ruina, która pochodzi z czasów rzymskich.
1: To może wyjaśnię jeszcze, że warto tutaj zwrócić uwagę na te sceny w jaskini i pokazują one nam, jak bardzo erudycyjny jest ten film, bo wspomniana przeorysza nie tylko mówi o tym, że wcześniej na tej wyspie były święte gaje druidów, a później przyszli Rzymianie i stworzyli swoją własną świątynię, zbudowali tam. To tak, w tej jaskini przez ułamek sekundy widać relief, na którym widać właśnie wizerunek Boga Mitry, który był czczony również na Wyspach Brytyjskich przez żołnierzy Imperium Rzymskiego, i był to kult misteryjny, właśnie odbywający się w grotach, katakumbach, tego typu miejscach, więc to pokazuje nam, jak bardzo film Michaela Sarnowskiego jest filmem erudycyjnym, jak dużo nam pokazuje kontekstów kultury angielskiej czy brytyjskiej właśnie. Jak ten film pani zdaniem wypada na tle innych filmów Robin Hoodowych? Gdzie on się plasuje na pani osobistej liście?
0: Jeśli chodzi o sam temat śmierci Robin Hooda, to wydaje mi się, że film Robin and Marian, który po polsku został, którego tytuł został po polsku przetłumaczony jako Powrót Robin Hooda, czyli film, który w tym roku obchodzi, znaczy ma już 50 lat. Jest to film z Seanem Connerym i Audrey Hepburn. Film z jednej strony bardzo ciekawy, dlatego że kameralny, z bardzo dobrą grą aktorską, ale z drugiej strony jest to film, który pozostawiał widzów w jakimś takim poczuciu niedosytu. Robin Hood jest przedstawiony jako, czyli ma być przedstawiony jako bardzo stary człowiek. Nie wiem, czy do końca się to udało twórcom 50 lat temu. I zauważyłam, że Sarnowski mocno podkreśla również za pomocą charakteryzacji to, że jak na średniowieczne standardy, to Robin Hood w filmie tegorocznym jest już bardzo starym człowiekiem, a w literaturze czy w ogóle kulturze średniowiecznej naturalnym porządkiem rzeczy dla bohatera, który jest stary i tak naprawdę nie ma potrzeby identyfikowania dokładnie, co to znaczy bardzo stary w średniowieczu. No, w Beowulfie na przykład wystarczy mieć 70 parę lat i jest się już bardzo starym bohaterem, dla którego śmierć jest naturalną koleją rzeczy. W każdym razie bohater powinien umrzeć i powinien umrzeć w sposób, który jest znaczący. To, co się pojawia w balladzie Śmierć Robin Hooda, to ważne słowa, które wypowiada Robin Hood, jak każdy, zanim umrze, jak każdy bohater, ma on szansę wydania jakichś dyspozycji dotyczących tego, co powinno się stać z jego ciałem, kiedy umrze. W Beowulfie jest to jeszcze jeszcze bardziej zaznaczone, dlatego że Beowulf jako stary człowiek ma okazję wydawać bardzo skomplikowane

0: dyspozycje dotyczące własnego pogrzebu i w jaki sposób ludzie powinni o nim pamiętać, co powinni robić, kiedy on już umrze i kiedy jedynym materialnym śladem jego życia będzie kurhan. Tutaj również widzę tendencję do tego, aby uczynić śmierć bohatera w innym kontekście nazywanego antybohaterem w tym filmie, ale dla mnie mimo wszystko jest to bohater literacki, nie tylko literacki, ale bohater w ogóle w kulturze ludowej. W jaki sposób jego śmierć powinna być czymś znaczącym? Użyto do tego takiego mechanizmu, że on powinien żałować za swoje winy i powinien przyjąć tą śmierć jako coś naturalnego w sytuacji, kiedy tak bardzo zgrzeszył przeciwko prawu boskiemu i ludzkiemu. W średniowiecznych tekstach o Robin Hoodzie ten motyw religijności nie jest wcale taki oczywisty, dlatego że Robin Hood z jednej strony w A Little Jest uczestniczy we mszy świętej 3 razy dziennie, ale z drugiej strony nie sprawia to, że jest bardziej litościwy dla tych, których według niego powinien atakować w lesie.
1: To jeszcze dopytam mimo wszystko. Film Robin Hood, koniec legendy. I gdzie on się plasuje na pani osobistej liście filmów o Robin Hoodzie, który jest pani ulubionym i jak on się ma do Robin Hooda, końca legendy?
0: No ja jestem wychowana na Robinie z Sherwood, jak bardzo wiele osób, które były nastolatkami w latach 90. I może też dlatego bardziej sentymentalnie podchodzę do wersji śmierci Robin Hooda w filmie Powrót Robin Hooda z 1976 roku. Nie wiem, czy to był taki zbieg okoliczności, że drugi Robin Hood, czyli Robin Hood w drugim sezonie Robina z Sherwood, to po prostu syn Shona Connery'ego.
1: No proszę, tego nie wiedziałem. Wiedziałem za to, że wszyscy powiesili na nim psy i nikt nie lubił tego Robin Hooda z drugiego sezonu.
0: Według mnie było to bardzo ciekawe nawiązanie takie intertekstualne właśnie do filmu Powrót Robin Hooda, który do tej pory nie jest wystarczająco omawiany, pomimo tego, że istnieją nowe podejścia krytyczne typu studia nad niepełnosprawnością czy też studia nad starością, które mogłyby wyeksponować wiele istotnych wątków właśnie w tego typu filmie. Czyli moje sentymentalne podejście może być właśnie powiązane z tym, który z Robin Hoodów był dla mnie ważniejszy. Teraz sobie przypominam, że ja jednak najpierw obejrzałam Errola Flynna w Robin Hoodzie, tym przedwojennym. Robin Hood z bodajże 1936 roku. Źle się teraz ogląda, dlatego że naukowcy wynajdują w nim motywy świadczące o popularności nazizmu w tych czasach. Czy są tam pewne elementy, które naukowcy identyfikują jako rasistowskie, czy pokazujące fascynację pewnymi wątkami czy strategiami nazistowskimi również w Hollywood przed wybuchem II wojny światowej w Europie?
1: Może w takim razie pozostańmy przy bezpieczniejszych, współczesnych czasach i przy nie mniej intertekstualnych dziełach, takich właśnie jak Robin Hood, Koniec legendy Michaela Sarnowskiego, o którym miałem przyjemność rozmawiać z panią profesor Anną Czarnowóz, literaturoznawczynią z Uniwersytetu Śląskiego i członkinią International Association for Robin Hood Studies. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Był to podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Dziękuję serdecznie. Zapraszam do komentowania.

0: tygodnia i do usłyszenia.
1: To był podcast Polskiego Radia.
2: Radio Podcast.
1: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
5: dalej masz. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
1: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
11: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
12: Nasza firma ma politykę B2B.
11: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
12: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
11: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
13: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Po reklamie. Autopromocja.
14: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Gwałtowne burze przeszły nad południem kraju. Strażacy byli wzywani kilkaset razy. Lewica mówi nie pomysłowi referendum klimatycznego. Drugi wniosek w tej sprawie złoży prezydent Nawrocki. Hiszpańscy i argentyńscy kibice wierzą w zwycięstwo swoich drużyn. Za 2 godziny finał mundialu. Minęła 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Ponad 800 razy interweniowali strażacy po burzach, jakie przechodzą przez nasz kraj. Byli wzywani głównie do usuwania powalonych i połamanych drzew, także do wypompowywania wody. Gdzie było najwięcej zgłoszeń o pomoc? Mówi nam Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
2: Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa śląskiego, lubelskiego, małopolskiego oraz łódzkiego. Apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku, przeczekanie niebezpiecznej pogody w bezpiecznym miejscu oraz informowanie o wszelkich sytuacjach niebezpiecznych. Dzwonić pod numer alarmowy 112.
1: Na Śląsku najwięcej pracy strażacy mieli na południu tego regionu, mówi rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej brygadier Aneta Gołębiowska.
3: W powiecie bielskim i mieście Bielsko-Biała, w powiecie żywieckim i cieszyńskim. Interwencje dotyczyły przede wszystkim usuwania skutków silnego wiatru.
1: Do poważnego incydentu doszło w miejscowości Targanica w powiecie wadowickim, przekazuje rzecznik małopolskich strażaków kapitan Hubert Ciepły.
4: Drzewo przewróciło się na bryczkę, którą podróżowało około 12 osób. Poszkodowanych

0: Zostało 5 osób dorosłych. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: Burza z ulewnymi opadami deszczu przechodzi właśnie nad Stołecznym Mokotowem. Ostrzeżenia IMGW przed burzami dotyczą 12 województw. Alert trzeciego najwyższego stopnia obejmuje Lubelszczyznę. Służby ostrzegają, możliwe są przerwy w dostawach prądu. Apelują też do mieszkańców o to, aby zabezpieczyli przedmioty, które może porwać wiatr. Nie będzie naszej zgody na referendum proponowane przez prezydenta w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Tak mówi wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. Zdaniem polityczki Lewicy celem Karola Nawrockiego jest stworzenie atmosfery pod wyjście naszego kraju z Unii Europejskiej. W najbliższym tygodniu prezydent ma ponownie złożyć do Senatu wniosek o referendum w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Zapowiedział to szef jego gabinetu. Pierwszy wniosek w tej sprawie został odrzucony w maju. Prezydent Nawrocki zapowiedział wtedy, że złoży następny wniosek ze zmienionym pytaniem. Jarosław Kaczyński chce wypchnąć Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości. Tak uważa Mariusz Kowalewski z Salonu 24. Temu celowi ma, zdaniem naszego gościa, służyć ultimatum prezesa PiS-u. Chce on, aby do 23 lipca wszyscy członkowie ugrupowania zrezygnowali z członkostwa w stowarzyszeniach politycznych. Wyrzucenie z PiS-u pozwoli Mateuszowi Morawieckiemu oraz jego sympatykom zbudować własną partię polityczną, mówił na naszej antenie Mariusz Kowalewski.
2: Tylko wtedy ma szansę zbudować własne ugrupowanie polityczne. Mateusz Morawiecki od przegranych wyborów buduje taki mit najlepszego rządu w historii III RP, a nawet można powiedzieć w całej historii Polski, tak? Że to był najlepszy rząd, najwięcej chciał zrobić, najwięcej robił. Kaczyński go wyrzuci z PiS-u, chce go wyrzucić i w końcu go wyrzuci z tego PiS-u, a razem z nim wyrzuci... Załóżmy te 40 szabel, które ma, bo tyle parlamentarzystów zapisanych do tego rozwoju plus Mateusza Morawieckiego.
1: Na ultimatum prezesa PiS-u nie zgadzają się członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus. To zwolennicy Morawieckiego. Hiszpania czy Argentyna? Która drużyna piłkarska zostanie mistrzem świata? O godzinie 21 rozpocznie się finałowe spotkanie mundialu. Mecz zostanie rozegrany na stadionie w stanie New Jersey. Na żywo obejrzy go ponad 80 tysięcy widzów. Przed New Jersey Stadium jest Jan Pachlowski.
3: Część kibiców, która ma bilety na mecz od dłuższego czasu, jest w okolicach stadionu, aby uniknąć tłumów. Inni, którzy nie mogą wejść na obiekt, przyszli tutaj, aby móc przynajmniej poczuć atmosferę najważniejszego piłkarskiego święta. Gdy rozglądam się dookoła, to w tej chwili widzę więcej argentyńskich fanów. Zapraszam ich do mikrofonu Polskiego Radia. To będzie trudny finałowy mecz dla Argentyny, ale myślę, że zwycięski. Futbol jest świętością dla ludzi z mojego kraju. 4 lata temu byłem na mundialu w Katarze, teraz w Nowym Jorku. Dla nas jest tutaj pięknie i przyjemnie. To nie jest niespodzianka. Argentyna z naszym Leo Messim kolejny raz jest w finale. Wygramy ten mecz. Nie mam żadnych wątpliwości. Po rozmowie z Argentyńczykami podchodzę do grupy kibiców hiszpańskich. Ten finał jest także ważny dlatego, bo jednoczy nasz naród. Nasza historia czasami nas dzieli, ale nie dzisiaj. Futbol łączy wszystkich i bardzo ważne dla nas będzie wygrać ten finał. Mówi jeden z Hiszpanów. Ze stadionu MetLife dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: W loży honorowej zabraknie przewodniczącej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen odrzuciła zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Do późnych godzin wieczornych w wielu regionach obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Jutro zagrzmi miejscami na północy. W większości województw popada przelotny deszcz. Najcieplej będzie na południu kraju do 23 stopni. Chłodniej na Pomorzu Zachodnim i w rejonach podgórskich od 17 do 19 stopni. W centrum termometry pokażą około 20 stopni.
5: Sześć minut po godzinie 19.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Najprawdopodobniej wszystko stanie się jasne po godzinie 21. Po 5 tygodniach piłkarskich emocji na mundialu w Ameryce Północnej przed nami wielki finał Mistrzostw Świata. O najcenniejsze trof

0: Peum zagrają reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Obie drużyny dotarły do decydującego starcia zupełnie inną drogą. Hiszpanie zachwycali znakomicie zorganizowaną defensywą i konsekwencją w grze. Z kolei obrońcy tytułu z Argentyny raz po raz wychodzili z największych opresji dzięki niezwykłej skuteczności w ataku. Kto jest bliżej sięgnięcia po złoto? Przenosimy się teraz do Madrytu. W strefie kibica przy placu Kolumba jest nasz specjalny wysłannik Michał Makowski. Michale, można przypuszczać, właśnie dobry wieczór, dzień dobry. Można przypuszczać, że hiszpańscy kibice nie mają żadnych wątpliwości, kto sięgnie po złoto?
1: Zdecydowanie tak. Miasto oszalało i wszyscy tutaj liczą na zdecydowane zwycięstwo drużyny La Furia Roja. Do meczu zostały jeszcze niespełna 2 godziny, ale już teraz tysiące osób bawią się na ulicach Madrytu. Akurat dostałem się do jednej z większych miejskich stref kibica przy placu Kolumba. Policja przez dłuższy czas wstrzymywała ruch, ale w końcu kibice rzucili się biegiem, aby zająć dobre miejsca przy telebimie. I teraz trwa tutaj impreza rozgrzewkowa przed wielkim meczem. Przed chwilą słyszeliśmy klasyki i nowe brzmienia muzyki hiszpańskojęzycznej. Shakirę, Joda Balvina czy króla reggaetonu z Puerto Rico, Bad Bunny'ego. Podobno polskim chłopakom i dziewczynom nie brakuje luzu, ale jeśli chodzi o zapał do kibicowania i styl imprezowania, mamy się jeszcze czego uczyć od Iberyjczyków. Posłuchajmy, co o zbliżającym się meczu sądzi Samuel, który zaczepił mnie hasłem Lewandowski. No cóż, zobaczymy. Trochę się boję, ale musimy wygrać. Musimy wygrać. Jesteśmy najlepszą drużyną na świecie, najlepszą reprezentacją. Nie ma takiej drużyny, która gra tak jak my. A teraz czas to udowodnić w finale. Naprzód Hiszpanio. Kto zrobi różnicę w tym meczu? Słuchajcie, nie obchodzi mnie to, kto. Oyarzabal, Baena, nie obchodzi mnie to. Ale i Lamin. Jeśli cię na to stać, to niech to będzie dzisiaj. Tego gola nie strzeliłeś przez całe Mistrzostwa Świata, chociaż zrobiłeś tyle innych rzeczy. Ale Lamin musi strzelić tego gola dzisiaj. Po prostu musi. Lewą nogą z głębi pola po dłuższym słupku. Najlepiej prosto w twarz Messiego. Messi to Bóg, ale dziś kolej na Laminę.
2: Beat Argentina from the beginning, ok?
1: Jestem z Egiptu. Hiszpania nas pomści za 1/8 finału. Chciałbym, żeby Hiszpania pokonała Argentynę i niech Jamal znów zdobędzie puchar.
2: How to win against Egypt? All the world talk about this issue. Wish Hispania can beat Argentina from carry the cup again.
1: Chodzi oczywiście o Puchar Europy, bo Lamine Yamal ma już na koncie trofeum sprzed 2 lat. Temperatura w Madrycie sięga 35 stopni w cieniu, więc trzeba dużo pić, żeby się nie odwodnić. A tymczasem niektórzy zakładają sobie na głowy plastikowe perułki w hiszpańskich barwach. Kibice owijają się flagami, śpiewają i tańczą. Wydaje mi się, że niezależnie od wyniku, stolica hiszpańskiego królestwa długo dzisiaj nie zaśnie.
0: No wiadomo, Hiszpania to fiesta, być może taka fiesta z prawdziwego zdarzenia, wszystko zależy oczywiście od wyniku, będzie trwała nie jedną, a kilka nocy pod rząd. Michał Makowski, specjalny wysłannik Polskiego Radia, komentował to, co się dzieje teraz na placu Kolumba w Madrycie. Dziękuję ci serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
3: Gość Polskiego Radia 24.
0: A my do rozmowy zaprosiliśmy Bartosza Pietruszewskiego, psychologa sportowego, trenera mentalnego sportowców. Dobry wieczór panu.
4: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
0: Tak się zastanawiam, czy niepotrzebny jest też trener mentalny kibiców. A zwłaszcza jak ktoś jest psychologiem sportowym, to na pewno na to pytanie odpowie. Mianowicie przejrzałem dane CBOS-u, no i okazuje się, że mimo tego głośnego sportu, jakim jest piłka nożna, to z tych badań wynika, że 57% naszych rodaków nie interesuje się piłką nożną. 40% z tych 57% nie interesuje się w ogóle piłką nożną. Za to interesuje się bardzo i trochę się interesuje 43%. Więc no, wychodzi na to, że wcale futbol nie jest w Polsce takim sportem numer jeden.
4: Szczerze mówiąc, to pierwszy raz słyszę o takich badaniach i też jestem zaskoczony tym wynikiem.
0: Powiem panu, że ja też jestem zaskoczony, poszukałem tego, to jest...

0: badanie wykonane w 2012 roku. Dawno temu, no ale biorąc pod uwagę to, że my mamy niby we krwi futbol i tak naprawdę ta piłka nożna żyje z nami od dziesięcioleci, a może nawet od stuleci, tak naprawdę od 100 lat, ponad 100 lat, więc wydawać by się mogło, że wszyscy Polacy kochają piłkę nożną, a tak nie jest.
1: No, to, co do badań, to ja jako tutaj też badacz, tak się nazwę, to przede wszystkim pewnie chciałbym zobaczyć, jakie pytanie było zadane osobom badanym czy ankietowanym i faktycznie jak ono brzmiało, czy to chodziło tylko o zainteresowanie, czy właśnie o jakąś taką większą sympatię, wręcz nawet miłość, bo no, wydawałoby się oczywiście, że ta piłka nożna w naszym kraju jest numerem jeden, jeżeli mówimy o dyscypliny sportu. Tak sobie na szybko w głowie przeliczyłem, że no jeżeli nawet ten procent jest tam ciut poniżej 50% osób, które się tą piłką nożną tak mocno interesują, to dalej to jednak jest bardzo duże grono naszego społeczeństwa. W związku z tym wydaje mi się, że też wiemy doskonale, że w Polsce, jeżeli chodzi o zainteresowanie daną dyscypliną sportu, jest wprost proporcjonalne do sukcesów, jakie Polacy odnoszą w tej dyscyplinie sportu i pewnie byśmy musieli się troszkę cofnąć do roku 2012. Oczywiście on nam się kojarzy z euro, tak?
0: No tak. Wtedy, i dlatego wtedy, dlatego to badanie wtedy zostało wykonane i wydawać by się mogło, że badanie wykonywane właśnie w takim momencie, kiedy jest wielka impreza międzynarodowa, prawda? To badanie powinno być bardzo reprezentatywne.
1: Dokładnie, tak jak tutaj pewnie i ja, i pan redaktor pamiętamy, no jednak rok 2012 i taka trochę ta gorączka euro, raz, że u nas w kraju, dwa, że oczywiście nasza reprezentacja grała wtedy pod wodzą no już nieżyjącego trenera Franciszka Smudy, to wydawałoby się, że chyba cały kraj wtedy żył tymi mistrzostwami, aczkolwiek może my z uwagi na to, że się tym sportem interesujemy, tak nam się tylko wydawało. No. Dlatego też badania pokazują troszkę inny wynik, co nie zmienia jednak faktu, że mimo wszystko no, większość innych badań pokazuje, że cały czas piłka nożna jest dyscypliną numer jeden w naszym kraju, jeżeli chodzi o popularność.
0: No, futbol trafił na trudne miejsce teraz, dlatego że Stany Zjednoczone to jest futbol amerykański, baseball, hokej i koszykówka. To są te dyscypliny sportu, które są najbardziej cenione w Stanach Zjednoczonych. No, z Meksykiem jest zupełnie inaczej, no bo Meksyk to jednak piłka nożna, wpływy widocznie Półwyspu Iberyjskiego są tak ogromne, tak jak w całej Ameryce Środkowej i Południowej. Kanada, nie wiem, jak jest z Kanadą tak naprawdę.
1: A to mogę tutaj dodać, że widziałem takie badanie, znaczy badanie, tak bardziej bym powiedział sondę uliczną, w której osoby podchodziły z wizerunkiem Cristiano Ronaldo i Leo Messiego do przypadkowo spotkanych osób w dużych miastach Kanady, między innymi na przykład w Ottawie, i pokazywano, tak, takie duże właśnie portrety tych piłkarzy z pytaniem, kto to jest, czy go poznajesz? Większość Kanadyjczyków nie wiedziało, kto to jest Messi, kto to jest Ronaldo.
0: No tak, w Kanadzie hokej to jest ten sport narodowy, hokej. No, trzeba przyznać, że sukcesy mają. Dobrze, panie Bartoszu, wobec tego proszę mi powiedzieć, z jakimi myślami teraz borykają się Argentyńczycy i Hiszpanie? Ja mówię o piłkarzach. Na ile to napięcie, no bo to jest jednak walka o to najważniejsze w futbolu, najbardziej zaszczytne, no i teraz ten stres jest tak ogromny, czy podchodzą do tego na zupełnym luzie?
1: Biorąc pod uwagę, jakie to są dwa kraje piłkarskie, które ze sobą rywalizują w finale, jak one są, no tak generalizując, doświadczone, a już Argentyna w ogóle, bo wiemy, że to jest przecież obrońca tytułu, bardzo też już wielu tam zawodników jest doświadczonych, których mieliśmy przyjemność oglądać 4 lata temu, można się spodziewać, że większość z tych zawodników, z tych piłkarzy, to już są troszkę rutyniarze, co nie znaczy, że oni teraz

0: emocji nie przeżywają. Bardziej to znaczy, że oni wiedzą, co z tymi emocjami i myślami zrobić, aby nie popsuć sobie tego święta piłkarskiego, które za chwilkę przed nimi nastąpi. Podobnie z reprezentacją Hiszpanii, ponieważ tam też mamy zawodników zróżnicowanych oczywiście wiekowo, ale nawet jak bierzemy pod uwagę tą młodą gwiazdę, która oczywiście przychodzi nam na myśl, Jamala, to też już jest zawodnik w takich dużych meczach doświadczony. Dwa lata temu właśnie choćby wygrywający Mistrzostwa Europy. Także ja raczej o przygotowanie mentalne tych chłopaków, którzy wybiegną o 21 dzisiaj na Murawę, byłbym spokojny i myślę, że będą od samego początku ukierunkowani typowo, zadaniowo. To nie będą zawodnicy, których zje trema, to wyjdą zawodnicy świadomi, zdecydowani, którzy wiedzą, po co są na tym boisku i jedni i drudzy oczywiście z rządzą wygranej.
1: No tak, ale to mówi się, że to południowcy, bo i Argentyna to południowcy i Hiszpania to południowcy, więc tak. Na jaką rolę tutaj odgrywa temperament? No bo trzeba przyznać, że ten futbol w wykonaniu południa Europy i Ameryki Południowej czy Środkowej to jest podobny futbol. Tutaj te emocje i ten temperament odgrywa istotną rolę. To nie jest ten wysublimowany, taki jak był kiedyś futbol niemiecki, taki konsekwentny, taki logiczny, takie podanie do podania i sukces był.
0: Dokładnie. To jest zupełnie inna szkoła futbolu, wynikająca, tak jak pan redaktor powiedział, choćby troszkę z uwarunkowań temperamentalnych, osobowościowych, kulturowych, tak można powiedzieć. Ale dla nas, jako dla kibiców, którzy będą oglądali ten finał, to jest to dobry sygnał ze względu na to, że to są obie reprezentacje południowców, tak jak tutaj przed chwilką właśnie pan wspomniał, co oznacza, że ci zawodnicy, oczywiście oni będą bardziej pobudzeni, czyli tacy bardziej nakręceni, można powiedzieć, ale nakręceni pozytywnie, czyli nakręceni na cel. Najgorszym przeciwnikiem sportowca, w tym przypadku piłkarza nożnego, w momencie, kiedy wychodzi na boisko, jest strach, bo to często strach go paraliżuje i powoduje, że ten zawodnik jest bierny, nie jest aktywny, nie wypełnia swoich ról i te mecze wtedy bardzo często bywają po prostu nudne. Tutaj w tym, za czym zawodnik się rozkręci, to często oswoi się, musi minąć odpowiednia liczba minut czasu na boisku. Tu w tym przypadku, mówiąc o południowcach, ten ich temperament będzie powodował, że oni od początku będą chcieli grać w piłkę. Oczywiście to też niesie za sobą zagrożenia, że na przykład czasami zawodnicy wyszkoleni słabiej technicznie będą popełniali proste błędy, czasami będą robili tak zwane głupie faule na początku, czyli coś za mocno zrobią, zbyt impulsywnie, ale dla nas, dla kibiców, którzy oglądają widowiska sportowe, umówmy się, głównie dla emocji, po to, żeby się coś działo, żeby było fajne widowisko, to ten ich temperament jest czymś, co właśnie bardzo często przyciąga kibiców i dlatego te reprezentacje się tak fajnie ogląda.
1: No tak, bo to jest zupełnie inny futbol niż ten, do którego jesteśmy mimo wszystko na kontynencie europejskim przyzwyczajeni. Ja dałem ten przykład niemiecki celowo, bo przecież przez lata Niemcy, niemiecka reprezentacja, czyli niemieckie kluby były uznawane za kluby tak postępujące bardzo racjonalnie, pracujące na to, żeby strzelić bramkę i tamtej takiej takiego temperamentu jak gdyby widać nie było.
0: Tak, dokładnie. Bardzo często kluby czy reprezentacje te europejskie, one są bardzo takie schematyczne, zadaniowe, powtarzalne, można powiedzieć, w tym, co robią. Pewnie nie jeden trener by powiedział, że solidne. Tak? One łatwo dają się kontrolować. Trenerzy wolą ten styl w prowadzeniu drużyny, bo mają większy wpływ na swoją swoją drużynę i co za to idzie na przebieg meczu. W momencie, jeżeli mówimy o silnych temperamentach, o właśnie stylu południowym, tam proszę zwrócić uwagę, że to, co, czym my się zachwycamy jako kibice, czyli akcje indywidualne, czyli właśnie jakieś driblingi, jakieś zwroty akcji,

0: akcje zaskakujące, to często dla trenerów europejskich tutaj, szczególnie tych na przykład mniej doświadczonych albo tylko wychowanych w szkole takiej typowej europejskiej, jest bardzo ciężkie do prowadzenia, bo oni czują no, małe poczucie wpływu na to, bo nie wiedzą, co taki piłkarz za chwilkę z tą piłką jest w stanie zrobić, kiedy mają przy nodze, bo co mu tam do głowy, że tak powiem, strzeli. On gra impulsywnie, instynktownie. A futbol niemiecki, jak już tak wzięliśmy sobie jako taki przykład, polegał na tym, że on był bardzo schematyczny, tak? On był taki bardzo koronkowy na przykład, bardzo przewidywalny. Tam
1: ale skuteczny.
0: To mocno ustalone. Ale skuteczny, to nie znaczy, że on jest gorszy. On po prostu jest czasami troszkę nudniejszy dla postronnych kibiców, ale bywa skuteczny. Dlatego mamy trenerów, którzy mówią, że po latach przecież się wynik pamięta, nie stoją.
1: No dobrze, a jaka jest rola kibiców? No bo i Argentyńczycy, i Hiszpanie pewno będą, będą w tych miejscach, gdzie będą oglądali u siebie w krajach, no ale na miejscu, na stadionie. Jaka jest rola tych kibiców, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to też jest temperament okrutny, czasami większy niż temperament zawodników na boisku.
0: Tak, to też jest tak, że często kibice, którzy są na stadionie, troszeczkę zachowują się jak fala. To znaczy, jak drużynie idzie, to oni też są na fali i wówczas bardzo pomagają swojej drużynie. Nawet już nie mówię, że drużyna prowadzi, ale po prostu atakuje, tak? Widać, że jest blisko strzelenia bramki, podnosi się wrzawa, doping i to faktycznie jeszcze bardziej uskrzydla zawodników ze względu na to, że powoduje, że ukierunkowuje ich myślenie, pobudzenie na dalsze, konsekwentne te działanie tak zwane progresywne do przodu, czyli właśnie ten atak, powtarzalność tego. W momencie, kiedy często nie idzie albo wręcz bardzo nie idzie, no to kibice potrafią też być okrutni i jeszcze, bym powiedział tak kolokwialnie, obrazowo, dociskać do ziemi, tak? Tą drużynę tych zawodników, pojawiają się gwizdy, pojawiają się jakieś nieprzyjemne okrzyki, czyli nie są już wsparciem, a wręcz przeszkodą nawet. W związku z czym Rola kibiców jest duża, z tym, że ona też musi być umiejętna, tak, w pomaganiu swojej drużynie.
1: I dalej myślę, co będzie, jeżeli wygra Hiszpania i co będzie, jeżeli wygra Argentyna. Co będzie się działo na ulicach hiszpańskich i na ulicach argentyńskich? Bo biorąc pod uwagę, co działo się po różnych meczach na tym mundialu w różnych krajach, niekoniecznie tych ojczystych, tych drużyn, no można dojść do wniosku, że następuje dalszy ciąg tego pojedynku, ale w tym momencie następuje ten pojedynek, no taki prawdziwy, butelki z benzyną, płonące samochody, kosze w witrynach, a policja reagująca bardzo zdecydowanie.
0: No, myślę, że organizatorzy, jeżeli mówimy tam już o Stanach Zjednoczonych, czyli miejscu, gdzie ten finał będzie rozgrywany, są na to przygotowani, że jedni i drudzy kibice to są jednak kibice temperamentalni i faktycznie te emocje u nich nie opadną, nie skończą się równo z końcowym gwizdkiem, tylko pewnie gdzieś tam będą dalej. To dużo też zależy od przebiegu tego meczu, tak? Jakim faktycznie wynikiem się skończy ten mecz, czy to będzie jakaś zdecydowana wygrana i jednego z zespołów, czy też nie, w związku z czym trudno w tej chwili przewidzieć sytuację, aczkolwiek biorąc pod uwagę taką rzeszę ludzi, która tam będzie, z pewnością może dojść do incydentów, jeżeli mówimy już właśnie o tych kipiących emocjach, bo tutaj troszkę też, mówiąc o piłce nożnej, fajnie by było na nią spojrzeć, bym powiedział, jak kontynuację takich starych dziejów i walki, rywalizacji dwóch plemion, tak? To jest trochę, można powiedzieć, substytut tego, co kiedyś się w naszej cywilizacji działo, tylko teraz właśnie w bardziej cywilizowany sposób, na zasadach, tak? I dlatego też my tutaj mamy kibice, to są właśnie nie tylko odbiorcy i widzowie, tak jak w kinie, tak, że idziemy, przeżywamy emocje, kończymy, tylko my tak jakby dzielimy je razem z tymi sportowcami, czyli utożsamiamy się, stajemy się częścią, bardzo mocno kibicujemy, czyli to my przegrywamy, my wygrywamy, a nie tylko nasi zawodnicy, których mamy na przykład koszulkę albo jesteśmy z danego kraju. W związku z czym to też powoduje, że później to, tak jak pan

0: redaktor powiedział, może mieć swoje dalsze konsekwencje po meczach, gdzie sytuacja nie zostanie jeszcze wówczas na przykład szybko opanowana.
1: No nie będę zadawał pytania takiego typowego, że co pan przewiduje, bo tak naprawdę, jak to powiedział klasyk, piłka jest okrągła, prawda? A bramki są dwie. Bartosz Pietruszewski, psycholog sportowy, trener mentalny sportowców. Bardzo panu serdecznie dziękuję.
0: Również bardzo dziękuję i do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid. Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: Daj spokój. Zapomnij. Będzie dobrze.
14: No już, już. Biedactwo.
15: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
16: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
12: Ogłoszenie społeczne.
1: 30 minut po godzinie 19. Tak, proszę państwa, sobie myślę o tym znakomitym polskim samochodzie Fiacie 126P. Ja jestem też szczęśliwym posiadaczem takiego auta i to z bardzo małym przebiegiem i bardzo już wiekowego, no tak niedługo będzie oldtimerem, bo te maluchy są produkowane, przypominam, od 1972 roku były produkowane. No i mój kaszlaczek daje sobie zupełnie nieźle radę. Jeżdżę na zloty, pokazuje się, jest pytany o to, czy kupiłem na przedpłaty, czy dostałem talon na ten samochód. Rozmowy są bardzo sympatyczne. I zaraz będziemy rozmawiali o bardzo sympatycznej imprezie, która się odbyła, gdzie 74 znakomite maluchy pojechały w świat. No i to pojechały naprawdę daleko.
17: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
18: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
17: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
19: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
6: To nie u nas. Zaczynamy.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
18: Jeżeli na urlopie szukają Państwo wytchnienia, albo może już są Państwo po wakacjach i chcecie utrzymać dobry nastrój, to od tego jesteśmy my, TDI, czyli tylko dobre informacje. Przychodzimy do Państwa jako antidotum na złe wiadomości, odczarujemy nawet paragony grozy, bo u nas tylko

0: o dobre informacje. Proszę posłuchać, co w dzisiejszym programie.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
0: Na granicy Hiszpanii i Gibraltaru zniknęły kontrole graniczne. To efekt umowy pomiędzy Madrytem a Londynem zawartej w wyniku wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Usuwane jest m.in. symboliczne metalowe ogrodzenie o długości około kilometra, wzniesione w 1908 roku. Zniesienie kontroli granicznych ma ułatwić codzienne funkcjonowanie m.in. około 15 tysiącom pracowników transgranicznych i 40 tysiącom mieszkańców Gibraltaru. Porozumienie ma również na celu ułatwienie współpracy gospodarczej w regionie. Stany Zjednoczone są coraz bliżej rezygnacji z dwukrotnej zmiany czasu w ciągu roku. Izba Reprezentantów poparła ustawę o wprowadzeniu stałego czasu letniego. Teraz projekt trafi do Senatu. Jeśli Senat poprze ustawę, a następnie podpisze ją prezydent Trump, Stany Zjednoczone nie wrócą w listopadzie do czasu standardowego, zimowego. Oznacza to, że przez cały rok obowiązywałby czas letni. Obecny system zmiany czasu obowiązuje w większości Stanów Zjednoczonych od lat 60. Pilot wykonujący lot testowy nad Wielką Brytanią znalazł nietypowy sposób na zabicie czasu. Przez 20 minut wykonywał precyzyjne pętle i zakręty, układając trasę samolotu w jeden napis. Jego wyczyn zarejestrował serwis Flight Radar 24, który umożliwia śledzenie ruchu lotniczego na całym świecie w czasie rzeczywistym. Okazało się, że trasa samolotu ułożyła się w napis I'm bored, czyli nudzę się. Brytyjskie media ujawniły, że za sterami samolotu siedział pilot mający nieco ponad 20 lat. Maszyna należąca do jednej z firm lotniczych musiała odbyć lot testowy po zamontowaniu części zamiennej. Życzymy Państwu tylko ciekawej pracy. Blisko 70 załóg Fiatów 126P wzięło udział w tegorocznej wielkiej wyprawie maluchów dla dzieci. Charytatywny rajd wystartował 28 czerwca z Wrocławia i prowadził najpierw przez Czechy, Niemcy, Austrię, Szwajcarię oraz Francję. Następnie auta odwiedziły Warmię i Mazury, Bieszczady, Beskid Niski oraz Sądecki i Śląski. A wielki finał odbył się 15 lipca na Rynku Głównym w Krakowie.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
0: I prosto z Krakowa przyjechał do nas Kuba Marcinowicz z Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry.
2: Wróciłem do domu.
0: Bardzo się cieszę. Jak twoje plecy, jak twoje 4 litery, czy wszystko w porządku?
2: Od razu dementuję. Dobrze, całkiem nieźle, chociaż faktycznie jeździć tak długo samochodem i pokonać ponad 5000 kilometrów, to jest to spory wyczyn. Zwłaszcza, że zaznaczam, że to wcale nie jest taka prosta trasa, bo zazwyczaj, gdy wyobrażamy sobie trasę wakacyjną, to wbijamy w nawigacji punkt do celowy i lecimy od razu.
0: Riviera francuska?
2: Tak, Eska, autostrada, wiesz, jakby nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast tutaj na Wielkiej Wyprawie Maluchów mieliśmy zakaz używania autostrad i zakaz opłat, więc w nawigacji mieliśmy wyłączone. Unikaj autostrad, unikaj stref płaconych. No i jechaliśmy przepięknymi drogami i w ogóle to też jest taka nauczka chyba dla każdego. Ja wiem, że dłużej, ja wiem, że może trochę gorsza droga, natomiast widoki zarówno w tej polskiej edycji Wielkiej Wyprawy Maluchów, jak i w europejskiej, widoki na tych lokalnych drogach, to po prostu jakiś totalny obłęd. Kosmos. I w to wszystko wkomponowują się te przepiękne maluchy. No my na szczęście w tym przypadku akurat byliśmy służbowo, więc jechaliśmy naszym radiowym autem, naszym tak zwanym radiowozem, bo musieliśmy pracować. Próbowaliśmy pracować w maluchu, czyli próbowaliśmy wziąć sprzęt do nadawania do malucha, próbowaliśmy podłączyć go w maluchu, próbowaliśmy nawet montować dźwięki w maluchu. Ja próbowałem te dźwięki nagrywać w maluchu.
0: Wiele maluch przeżył, ale chyba to dla niego była nowość.
2: Tak, i dla mnie również. Otwarcie laptopa w maluchu, ja mam 1,90 m, więc proszę sobie wyobrazić, że to wcale nie jest takie łatwe. I otwarcie laptopa w maluchu graniczy z cudem, bo laptop, który jest na kolanach tak, żebyś mógł montować dźwięki, pisać na klawiaturze, powoduje, że musisz go podnieść trochę wyżej, więc jakby wtedy ta klapa z ekranem nie jest niezauważalna. Jakby nie jesteś w stanie jej odchylić tak bardzo, bo szyba ci przednia przeszkadza.
0: No tak, przepraszam, że to jest idealne auto dla radiowca, no bo z jednej strony, wiesz, całe życie pracujesz w słuchawkach, a z drugiej strony siedzisz w takim aucie i kolanami sobie uszy zatykasz, nie?
2: No tak trochę jest.
0: Podobne odczucie. Słuchaj, o co cały ten hałas? Dlaczego postanowiliście zepsuć życie wszystkim innym kierowcom, robiąc wielki maraton, wielki korek za pomocą właśnie tych maluchów?
2: To ładne. Bo chcemy naprawić życie dzieciom. My jako Polskie Rady Kierowców jesteśmy już z Wielką Wyprawą Maluchów po raz czwarty. Wielka Wyprawa Maluchów już jedzie po raz czwarty. Więc jesteśmy od samego początku. Jakoś tak od razu nam się spodobała ta akcja i ta inicjatywa, że jedziemy maluchami, chcemy osiągnąć jakiś cel i jakby osiągamy ten cel rozumiany jako cel, ale również zakładamy sobie, że chcemy zbierać pieniądze na dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych. I na samym początku pamiętam, że to był dla mnie taki slogan, takie hasło.

0: prostu. No ale organizatorzy Wielkiej Wyprawy zorganizowali nam również parę takich spotkań z podopiecznymi, dla których zbieramy te pieniądze. I to są smutne historie, niestety. I to są historie tragiczne. To są na przykład dzieciaki, które uległy wypadkom komunikacyjnym, bo jechały na rowerach do szkoły. Jechał pijany kierowca, potrącił je i uciekł z miejsca zdarzenia. To są historie, kiedy to rodzic stwierdził, że podjeżdżamy tylko 100 metrów po bułki, więc nie musimy zapinać pasów, usiąść w foteliku. No i dziecko siedzi w foteliku z niezapiętymi pasami i kończy sparaliżowane od szyi w dół. I to są smutne historie i na szczęście my mamy okazję, mamy siłę i mamy możliwości, żeby się włączyć w te akcje i pomóc tym najuboższym, bo też pamiętajmy, że to wszystko kosztuje. Rehabilitacja kosztuje, pomoc psychologiczna kosztuje. A te pieniądze, które zbieramy, to właśnie idą i pomagają tym najuboższym i tym, których spotkało takie wielkie nieszczęście, taka wielka tragedia.
1: Czyli rozumiem, że cała akcja polega na tym, że wy robicie hałas, tak. A w związku z tym hałasem ludzie się od was dowiadują i wpłacają kasę na pomoc.
0: Tak, można wpłacać na zrzutce. Każdy maluch to w ogóle... Pamiętam drugą edycję Wielkiej Wyprawy Maluchów i wtedy pojawiło się nagle na którejś odprawie ktoś rzucił takie hasło, że to jest pucha dla malucha i nagle jakby z hasła rzuconego na odprawie przed startem w kolejny etap powstała cała akcja, że każda z załóg zbiera pieniądze, czyli każda z załóg to jest puszka i każda z załóg robi wszystko, żeby tych pieniędzy mieć jak najwięcej, czyli rywalizacja pojawia się właśnie wśród tych załóg, czyli wyobraź sobie sytuację, kiedy jedzie Kajetan Kajetanowicz, w innym samochodzie jedzie Maciek Wisławski, jeszcze w innym jedzie Michał Wiśniewski.
1: I oni w tym maluchach?
0: Oni zaczynają ze sobą rywalizować, że ja wymyślę lepszy challenge, ja zdobędę więcej pieniędzy, ja uzbieram na swoją puchę jeszcze więcej. No w tym roku naprawdę było bardzo fajnie. Tych znanych i lubianych było dużo. I to też jest super, bo o tym też rozmawialiśmy w Krakowie na Rynku Głównym i prowadząc zakończenie Wielkiej Wyprawy Maluchów powiedziałem, że to jest cudowne, że dzisiaj jesteśmy w takim miejscu z takimi ludźmi, których bardzo często znamy z ekranu, bardzo często im kibicujemy, wspieramy i są dla nas bohaterami i autorytetami. A dzisiaj jesteśmy w tym samym punkcie, bo jedziemy tymi samymi samochodami, śmierdzimy tak samo po 12 godzinach w tym aucie, mamy dokładnie te same stroje, mamy ten sam priorytet, jemy to samo na kolację, śpimy w tych samych hotelach. I wow, jakie to jest piękne.
1: Poczekaj.
0: Wiesz, oni mają firmy, biznesy, dużo pieniędzy. Wiesz, to zderzenie jest świetne.
1: Okej. Wisławskiemu jestem w stanie uwierzyć w to, że potrafi jeździć takim autem, że potrafi się w nim odnaleźć. No, tak. I w razie czego, jak się tam zepsuje, to nawet podejrzewam, że akurat on będzie miał w podręcznym bagażu zestaw narzędzi, żeby to naprawić.
0: Albo książkę, jak naprawić molucha w weekend.
1: No ale jest trochę takich, wiesz, celebrytów, którzy mają pewnie limuzyny, mają swoich kierowców, a malucha to widzieli może w 40-latku, jak Karwowski jechał do pracy, nie? Jak oni się odnajdują w takich autach?
0: Zaskakująco dobrze. Na szczęście Wielka Wyprawa to jest tak dobrze działająca maszyna, że mamy swoich instruktorów.
1: Instruktor tak, jazdy maluchem.
0: Naprawdę tak jest. Jest Paweł Janicki, który jest świetnym instruktorem. Ma tak szeroką wiedzę, jeśli chodzi o prowadzenie samochodu ekstremalnego, prowadzenie samochodu rajdowego i tak dalej, więc on naprawdę ma to w małym palcu. I organizował szkolenia. I za każdym razem, przed każdym kolejnym etapem, ci młodzi ludzie, którzy kompletnie są nie z naszych czasów, czyli nie pamiętają maluchów i dla nich jest to abstrakcja muzealna, dostawali taki background w postaci właśnie, jak jeździć, jak zmieniać biegi. Słuchajcie, tu jest jedynka, tu jest to, co robimy. Bo mieliśmy taki problem w Alpach szwajcarskich i francuskich, bo masz długie zjazdy. W maluchu zagotować hamulce to jest bardzo łatwo. Jeśli stracisz hamulce na przykład na przełęczach, które nie mają zabezpieczeń, to masz gigantyczny problem, bo jakby nie możemy do tego doprowadzić.
1: Więc, no żarty żartami, ale to jest poważna sprawa.
0: Dokładnie, no wjechaliśmy maluchami...
1: Zaglądasz śmierci w oczy.
0: Wjechaliśmy maluchami na 2800 metrów. Więc to nie są żarty. No i nagle spaść z takiej wysokości maluchem, no dramat. Więc ci młodzi ludzie, którzy nie do końca mieli styczność z maluchem, a dzisiaj jeżdżą nowymi samochodami, które mają super systemy, które informują o wszystkim.
1: Tak.
0: To musiały się przeszkolić. Więc ta wiedza, jak hamować silnikiem, jak hamować biegami, jak się poruszać, jak posługiwać się tym samochodem, co robić, jeśli ten samochód się grzeje, bo mamy 40 parę stopni, co zrobić, jeśli wjeżdżamy na 2800 i jest na przykład...
1: Ja mam automat, wszystko. Ja bym się po prostu tam pogubił.
0: Wiesz, i nawet prosty przykład. Mieliśmy, złapała nas niesamowita ulewa w Szwajcarii. Lało, ja nie widziałem takiego deszczu.

0: Naprawdę,
1: No.
0: jak żyję 41 lat, nie widziałem czegoś takiego. To było urwanie chmury. Motocykliści, którzy z nami jechali w asyście, mówili, że jechali po jeziorze. Oni mieli, wiesz, po płoś wody. No i dobra, i są te maluchy. I nagle się okazuje, że maluchy mają zaparowane przednie szyby. Tam w tych maluchach nic nie widać. Robi się dramat. Wycieraczki przestają działać, więc wiesz...
1: No i co wtedy?
0: No właśnie, i nagle się okazuje, że tutaj rozwiązaniem przychodzi ta wiedza, którą zdobyłeś na odprawie, fletnerka. Wiesz, co to jest fletnerka?
1: Nie mam bladego pojęcia.
0: To są te dwa trójkątne okienka w maluchu. I nagle otwierasz te dwie fletnerki, prawa, lewa, i nagle okazuje się, że masz lepszą klimatyzację niż w swoim wypasionym samochodzie, wiesz. I to powietrze opływa tę przednią szybę i nie ma opcji, żeby ona ci zaparowała. Po prostu nie ma. Więc ci młodzi ludzie...
1: Czekaj, a nie pada ci do środka trochę?
0: Co, to przejmujesz się tym?
1: Nie,
0: no, proszę cię.
1: W sumie, bracie, jak mam zginąć, czy mam mieć trochę mokro, to wolę mieć trochę mokro.
0: Siedzisz na dziwnych fotelach plastikowych, które udają skórę, jedziesz prawie tyłkiem po asfalcie, to nagle ci będzie przeszkadzało to, że ci pada? Nie, no coś ty. Jedziesz dla dzieci, więc wiesz, jakby też masz trochę inny priorytet, nie? Poza tym to jest takie wyzwanie, że wiesz, przyjeżdżasz do hotelu po 12 godzinach i potem, gdy pokonałeś 500 kilometrów wiejskimi drogami, tym maluchem, jesteś zmordowany przeokrutnie, ale nie czujesz tego zmęczenia. Zmęczenie przychodzi dopiero w momencie, kiedy się kładziesz na łóżku i nagle jest, o matko. Po czym rano wstajesz, nakręcasz się i nakręcają ci ludzie, którzy są uśmiechnięci, są z super fajną energią i jakby wiedzą, po co to robią. I to jest magiczne. Jestem od 4 lat i nie wyobrażam sobie nie być na wielkiej wyprawie maluchów. Kocham tę
1: imprezę. Się nie popsuło w takim aucie?
0: Prowadzimy statystyki i zawsze uwielbiam chodzić do serwisu. To krótko o serwisie, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie. Mamy serwis dzienny i serwis nocny. Serwis dzienny naprawia maluchy w ciągu 20 minut. Na trasie. Jeśli to się nie uda, to serwis dzienny zabiera takiego malucha na lawetę, którą ciągnie bus. Więc pasażerowie i załoga ląduje w busie, maluch na lawecie. Jeśli mamy więcej maluchów na lawetach, następuje tak zwana komasacja, czyli za nami jeszcze jedzie lora, więc spotykają się serwisy na którymś z parkingów, albo na przykład na lunchu i przeładowują te maluchy, czyli z małej lawety idzie to na lorę. Jeśli nie da się naprawić w ciągu 20 minut, bo jak się da, okay, no to jedziesz dalej.
1: To jedziemy dalej, no.
0: Tak. I później te maluchy lądują na serwisie nocnym i ekipa, która w ciągu dnia, kiedy my jedziemy, śpi, wieczorem się budzi, je śniadanie około godziny 18-19, paranoja, i zaczynają naprawiać te samochody przez całą noc, tak żeby one o 4-5 rano były dobre.
1: Jak Dakar, lepiej jak Dakar.
0: Dokładnie. I później prowadzone są statystyki, co się zepsuło. I w tym roku po pierwsze... były problemy z hamulcami. Domyślasz się dlaczego, bo bardzo dużo hamowaliśmy, była wysoka temperatura i tam jest taki czujniczek specjalny, który zapala światła. Taka z worka. Psuło się to notorycznie. Oni w pewnym momencie, serwisanci, jechali gdzieś na jakieś szroty, uruchamiali swoje kontakty i szukali tych elementów. Padały strasznie szybko i strasznie często klaksony. Nie wiedzieć czemu.
1: Nadmiernie używaliście.
0: Właśnie, mieliśmy... No tak, no bo jak wjeżdżasz do miasteczka, to wiesz, pierwsze co robisz, to trąbisz. Mieliśmy duże problemy z pompami paliwa. Więc non-stop to wymieniali. A tak to nic się nie psuło.
1: Ferrari, Lamborghini, Porsche,
0: tak.
1: Maluch. To są właśnie auta, którymi nigdy nie jeździłem. I chciałbym zapytać, jak się prowadzi auto z silnikiem z tyłu?
0: Fajnie. Ja lubię prowadzić malucha. Ja lubię jeździć maluchem, bo paradoksalnie patrzysz na to auto i mówisz, strasznie małe, będzie ciasno. Wsiadasz do niego, mówisz, oj, jest ciasno. Ruszasz i mówisz, nie jest tak źle. Przełęcz, furka, pas. I tam jest mnóstwo fajnych zakrętów. I przejeżdżają tam ludzie super wypasionymi furami. Takimi, że wow, naprawdę robi to wrażenie. I mijamy taką ekipę, która jedzie 11 Porszakami. I my się mijamy na tych zakrętach. Prawy, w lewy, wiesz, tu skała, tu skarpa, wiesz, tu przepaść, tu bez bandy. I oni się bawią. Po czym w pewnym momencie mijamy się, my tymi maluchami jedziemy dalej, zatrzymujemy się na jakimś tarasie widokowym, żeby porobić fajne zdjęcia. I za chwilę bum, bum, bum, bum, bum, podjeżdżają panowie z Porsche. Podjeżdżają po to, żeby porobić zdjęcia, więc wiesz, nagle okazuje się, że jeśli ktoś, kto ma takiego Porszaka wypasionego i przyjeżdża na taką trasę, wraca, żeby spotkać te maluchy i pogadać o tych maluchach, to znaczy, że ten samochód jest kultowy, chociaż za jedno Porsche to byś sprzedał wszystkie te maluchy. Ale to w ogóle niesamowite.
1: Chociaż, wiesz, czekaj, no te maluchy też tam po swoje stoją, żeby nie było. To nie
0: prawda,
1: jest też tak, że...
0: Zmieniło się. Ja pamiętam, jak moi rodzice sprzedali za 500 zł, nie? No dzisiaj to już...
1: Dzisiaj to koło kupisz.
0: Były też takie sytuacje, kiedy serwis musiał coś naprawić i trzeba było podnieść malucha, więc wiesz, jakby no, nie masz...
1: Mieszasz trzech chłopa.
0: Tak. i przechylasz malucha na bok i serwisant od dołu pracuje. Wiesz, tam 6 osób trzyma tego malucha tak pod kątem. Po czym jest opuszczany i jedziemy dalej. No, przestawianie malucha, przepychanie. Co się psuje?

Czuję się zawsze, mamy takie taką falę, czy dwie fale, kiedy coś się psuje. Pierwsza to jest sam początek, start, sam start, bo te maluchy zimują, więc po zimie one są wybudzane z tego zimowego snu i ruszają na wielką wyprawę. Oczywiście są serwisowane, przygotowywane i tak dalej, ale nie jesteś w stanie przeserwisować całego malucha. Więc ruszasz na wielką wyprawę i psuje się. Wszystkie gumowe elementy, lizaki, wybierasz.

0: to była moja ulubiona kolorowanka, czyli jak naprawić malucha, no.
1: A skąd wy te maluchy wszystkie bierzecie? Bo to nie jest takie też proste zorganizować tyle maluchów, no bo jeszcze celebrytów to jeszcze w Polsce trochę mamy, ale maluchów coraz mniej.
0: Mhm, to prawda, to jest w ogóle niesamowite, bo po te maluchy to mamy takich mistrzów, którzy jeżdżą albo do Anglii, a to do Włoch, sprowadzają je z całej Europy, bo pojawił się, bo gdy wylądowaliśmy w Normandii tymi maluchami, gdy podjechaliśmy...
1: Brzmi co najmniej tak, powrót do historii.
0: Niezręczność słowna, to gdy przyjechaliśmy i wjechaliśmy prawie na plażę w Normandii maluchami, to mieliśmy jednego malucha właśnie z kierownicą po prawej stronie. Kupiony właśnie w Wielkiej Brytanii, sprowadzony, wow. Wiesz, to w ogóle jakaś niesamowita historia, aby były takie cuda. Część maluchów właśnie kupowana jest w Polsce. Część maluchów to są totalne gruzy, które się kupuje za śmieszne pieniądze i później cały serwis intensywnie pracuje, żeby przygotować te maluchy do wielkiej wyprawy maluchów. Są też tacy, którzy sami je przygotowują, są też tacy, którzy mają, jest jakby duża firma, która zleca serwisowi przygotowanie malucha właśnie na tę wyprawę. No, wokół tego jakby urosła taka miłość do tych samochodów. Fani motoryzacji tworzą tę imprezę. Czyli 126 Evolution to jest stowarzyszenie, które kocha Fiaty, kocha maluchy i wokół tych maluchów kręci się jakby ich istnienie. I oni też organizują wielką wyprawę maluchów.
1: Wiesz, bo to jest cała logistyka, jak mówisz. Tutaj ogromne. Lawety, tutaj wiesz, mechanicy.
0: Naprawdę chcesz wejść w temat logistyki? Ja jestem wielkim fanem tej logistyki.
1: No to powiedz.
0: To jest w ogóle coś niesamowitego. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że każdy maluch ma GPS-a. To jest najnowocześniejsze urządzenie w maluchu. Jakby cały maluch jest starą konstrukcją, ale ma, wiesz, lokalizator GPS. No. Po to, żeby centrum kierowania wyprawą, które jedzie na samym początku, widziało lokalizację poszczególnych maluchów. I tutaj też rodzą się ciekawe historie. Pracujemy na
1: Czyli
0: Google.
1: To jest ten grot tej całej strzały.
0: Właśnie. Pracujemy na Google, więc dostajemy informacje, koordynaty każdego poranka. My nigdy nie wiemy, gdzie będziemy wieczorem. Dostajemy je sukcesywnie, żeby nam się to nie pokręciło. Oko. Więc dostajesz koordynat, klikasz na ten link, przenosi cię do mapy i mapa ci wyznacza cel dojazdu i miejsce, gdzie będziemy na przykład tankować albo jeść. I Google bardzo często interpretowało 40 maluchów jako gigantyczny korek i nagle serwis, który jedzie na samym końcu, widzi te maluchy, że one jadą w rzędzie i wiesz, jedzie 20 maluchów, które pojechało prosto, po czym nagle 10 w prawo, 10 w lewo.
1: No tak, to po Google
0: serwis mówi, halo, halo, halo, wróćcie,
1: wróćcie,
0: bo Google stwierdził, że jest korek, więc trzeba to objechać, więc puścił maluchy jedną i drugą alternatywną trasą, a serwis, no jakby zawsze jedzie na samym końcu. Samo tankowanie jest niesamowicie ciekawe.
1: No właśnie, no bo przecież to trzeba jeszcze wszystko zatankować. Jakbym zobaczył 40, ile maluchów bierze?
0: 72. W wersji europejskiej, w tej rundzie europejskiej, w polskiej było odrobinę mniej, ponad 60.
1: To zaraz to też wyjaśnimy. 72 maluchy, jakby stały przede mną na stacji benzynowej, to naprawdę...
0: To co byś zrobił? To ci opowiem zaraz, co robili ludzie.
1: Zacząłbym płakać, modlić się, wiesz, no, wiele rzeczy.
0: A ludzie w Europie, ludzie w Polsce wysiadali ze swoich samochodów i lecieli do nas i robili sobie zdjęcia i rozmawiali i szukali tych celebrytów, którzy z nami jadą i w ogóle to było szaleństwo, więc stacja benzynowa sparaliżowana.
1: A jak się tankuje 72 maluchy?
0: Właśnie, wyciągasz pistolet, mamy supervisorów, jedziemy w dziewiątkach, czyli jest 9 maluchów, które jadą w grupie, bo przecież pamiętajmy, że zmieniły nam się przepisy. Jeśli będziemy mieli zgromadzenie 10 tam pojazdów w jakimś miejscu, to musi być zgłoszone.
1: No, nie to już jesteś protestem.
0: Sobie, okay. Tak, nie wyobrażam sobie sytuacji, że zatrzymujemy się na stacji, zgłaszamy do gminy, że wie, że będziemy, no absurd, no. W ogóle te przepisy, podobno jeszcze nikt za to jakby nie pociągnie, ty został do odpowiedzialności, ale przepis jest durny. I teraz tak, mamy 9 maluchów i jedziemy na stację benzynową, więc podjeżdża 9 maluchów. Supervisor, czyli ekipa rządząca tą 9-osobową grupą, czy 8, bo on jest 9, bierze pistolet i tankuje. Każdy ma obowiązek odkręcić korek do wlewu paliwa, bo żeby to usprawiedliwić. Więc podjeżdżasz już z otwartym wlewem i on tylko leje. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. Odkłada pistolet, płaci i następny supervisor podchodzi i tankuje. Pierwszy, drugi, dokładnie tak samo. Pierwsze dni na wielkiej wyprawie to jest dla ciebie taki szok, bo nie wiesz, dokąd jedziesz. Nie wiesz, co będziesz robił. Nie wiesz, gdzie będziesz spał. Nie wiesz nic. Nic. Wiesz tylko, że jedziemy dla dzieci, wiesz, poszkodowanych w wypadkach. Po czym dostajesz SMS-y z koordynatami, po czym drugiego, trzeciego dnia mówisz, że to nie wiedzieć jest super, bo jesteś skoncentrowana na czymś zupełnie innym. To jest jakby inna optyka funkcjonowania.
1: Słuchaj, bo wspomniałeś o tym, że jest polska edycja, jest zagraniczna, ale to jakby wszystko się łączy ze sobą. Jak to wygląda? No bo Dakar wiadomo, od miejsca do punktu i wiecie, jak jedziecie. A tutaj jak to wygląda?
0: Tutaj tegoroczna edycja wystartowała 28 czerwca. Wystartowaliśmy z Wrocławia i od razu kierowaliśmy się w Europę, czyli od razu kierowaliśmy się Czechy, później przejechaliśmy do Niemiec, później tak jeździliśmy trochę po takim slalomem, czyli Niemcy, Austria,

0: Austria, potem wjechaliśmy do Szwajcarii. Tu mieliśmy gigantyczny problem, bo przecież łączność. My pracujemy w radiu na łączności. Jakby musimy się połączyć z radiem. Nagle się okazuje, że Szwajcaria, nie mamy roamingu, trzeba coś dokupować, trzeba kombinować, więc to też wymagało od nas pracy. A jedziesz. To też nie jest tak, że my jedziemy na zwiedzanie. To jakby nie zatrzymujemy się, nie spacerujemy sobie po okolicy, nie robimy sobie fotek w fajnym mieście, bo cały czas peleton jedziemy. Musimy dojechać o konkretnej godzinie, więc cały czas jest to, ta gonitwa mimo wszystko i to poganianie tych szczeniaczków, czyli tych maluszków. I ta edycja europejska zakończyła się na plaży w Normandii. Potem mieliśmy dość bardzo skomplikowaną operację logistyczną, bo masz 72 maluchy, plus kilka wozów technicznych, między innymi centrum kierowania wyprawą, specjalny samochód do łączności, który robi nam internet dla wszystkich maluchów i jakby krótkofalarstwo działa. Mamy takie specjalne krótkofalówki, które działają po GSM-ie, żeby nie być zależnym właśnie od tych fal. Tylko od internetu jesteśmy zależni, więc jedzie z takimi wielkimi antenami. Potem zaczynają się maluchy, potem jest jeszcze specjalna ekipa rescue. Jadą z nami motocykliści ratunkowi, czyli Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska. Oni nas ubezpieczają. Jest kareczka, są lekarze. Stary, to jest takie przedsięwzięcie. No i dobra, jesteśmy w Normandii.
1: Dwie przecznice dalej, czołgi. Wszystko jest.
0: Tak jest. Jadą jeszcze wozy opancerzone, czyli wozy serwisów. Czyli takie wielkie wranglery, które mają absolutnie mnóstwo części. Jedzie właśnie samochód z częściami, jadą te lory. Zaczyna się wielka wyprawa. Jest pierwsza odprawa, na której jest absolutnie obowiązek być. I Marcin Małysz, który jest dyrektorem wyprawy, mówi, słuchajcie, żarty się skończyły. Nie myślcie sobie, że to jest wycieczka krajoznawczo-turystyczna, bo nie. To jest wyprawa. Więc jakby to hasło wyprawa dla niektórych na początku jest haha, super, jedziemy maluchami, jest zabawa. Nie, nie, nie. Po pierwsze, szybko dowiadujesz się, że to nie jest zabawa. Szybko przychodzi zmęczenie, a potem jakby uzmysławiasz sobie, po co ty to robisz. Po co wykonujesz ten trud? Przede wszystkim po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. A jak zwrócisz na siebie uwagę, to potem zwracasz uwagę na problem. A jeśli masz problem, no to wiesz później, jak go rozwiązać. Właśnie zbierając pieniądze na dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych.
1: Na ten moment zebraliście ponad 2 miliony. Masz takie poczucie, że to ma sens?
0: Ma sens. Od samej pierwszej edycji, czyli pierwsza, druga, trzecia, czwarta, zebraliśmy już teraz w takim razie z tymi 2 milionami będzie 15 milionów.
1: Fajnie.
0: Tych pieniędzy nigdy nie będzie za dużo. Jakby nie powiemy nigdy, że już mamy tyle, że super. Już nie, te potrzeby są ogromne. Niestety cały czas dochodzi do wypadków i cały czas w tych wypadkach cierpią najmłodsi. I,
1: a co byś powiedział mojej córce? Ostatnio jej kupiłem rower. No. Wkurza się, że musi nosić kask, bo psuje jej to fryzury, ale niestety, sorry. A co byś jej powiedział? Co byś jej poradził? Bo ja, wiesz, cały w nerwach za każdym razem, jak ona wychodzi.
0: To jakby to fajna rozmowa w ogóle, myślę, absolutnie na poważnie z dzieckiem. Jest tak, że wiele rzeczy w naszych organizmach dzisiaj da się naprawić, da się wymienić, da się usprawnić. Jeśli złamie nam się ręka, to z bólem, ale ona zrośnie. Jest bardzo prawdopodobne, że poradzą sobie lekarze ze złożeniem tak, że wróci do pełnej sprawności. No wszystko. No, z nogami będzie podobnie, z obojczykami będzie podobnie, z żebrami będzie podobnie, z organami wewnętrznymi też będzie podobnie. Da się to naprawić, ale jest jeden organ, którego się nie da wymienić. I to jest właśnie głowa. I jak ta bania się uszkodzi, bo nie będziemy jeździć w tym kasku, no to mamy gigantyczny problem. No, więc jakby to jest straszne, ale taka jest rzeczywistość. Więc chrońmy to, co jest najcenniejsze.
1: A myślisz, że będzie kolejna edycja?
0: No musi być, bo jesteśmy po prostu potrzebni, czujemy tę potrzebę i czujemy tę siłę i tę moc, więc mam nadzieję, że tak. Ustalenia różne, już nawet w rozmowach pojawiło się Maroko, nie wiem, czy maluchy pojadą do Maroko, ale no chciałbym i jesteśmy tak zgrani z tą ekipą, że od 4 lat, wiesz, jakby to się rzadko zdarza w medialnym świecie, że patronujesz takiemu wydarzeniu przez 4 lata, jeździsz, ciśniesz te kilometry, jesteś członkiem załogi i nagle się sobie zadajesz pytanie, czy ja jestem z radia w radiu, czy ja jestem na wyprawie, bo jestem uczestnikiem wyprawy. I to jest taka hybryda, to jest połączenie fajnej pracy z czymś dobrym.
1: Bardzo dziękuję ci za to spotkanie. O wielkiej wyprawie maluchów mówił Kuba Marcinowicz z Polskiego Radia Kierowców. Trzymam kciuki za to, żeby pojawiła się kolejna edycja. Program nazywa się TDI. Ja wiem, od razu się uśmiechasz, ale to są tylko dobre informacje.
0: W ten sposób, dobrze, niech będzie.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
2: TDI. Tylko dobre informacje.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i

0: na MediaExpert.pl.
1: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Czy moglibyśmy się czegoś nauczyć od bogaczy z Palo Alto, od demiurgów cyfrowego świata? Myślę, że tak.
5: Ci autorzy najbardziej szkodliwych algorytmów, oni są bardzo świadomi tego, jak te mechanizmy działają i oni dlatego swoje dzieci od tego chcą izolować, bo wiedzą, że one by sobie z tym nie poradziły.
4: Naszym przewodnikiem po kalifornijskim miasteczku bogaczy będzie Michał Radziszewski z Klubu Jagiellońskiego. Audycja Zbliżenie już dziś po godzinie 22:00. Jakub Kukla, do usłyszenia.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zalane piwnice, połamane gałęzie i powalone drzewa. Strażacy w całym kraju walczą ze skutkami burz. W finale mundialu dziś spotkają się reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Na miejscu jest nasz reporter. W Białymstoku powstaje ponad 100-kilogramowe podlaskie Carpaccio. Mieszkańcy chcą pobić rekord Polski. Minęła godzina 20. Kamil Olak, dobry wieczór, zapraszam. Alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i ostrzeżenia od IMGiW. Przez kraj przechodzi burzowy front. Najgorzej jest w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. Tu burze z gradem, którym towarzyszy wiatr, są najsilniejsze. Ponad 200 razy wyjeżdżali już strażacy na Lubelszczyźnie, mówi Polskiemu Radiu rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, kapitan Tomasz Stachyra.
2: Głównie strażacy wypompowywali wodę z zalanych pomieszczeń, piwnic i budynków. Takich interwencji było na terenie powiatu bialskiego 127. Łącznie na terenie naszego województwa 201 razy strażacy wyjeżdżali, usuwając skutki przechodzących nawałnic przez teren województwa. 26 interwencji dotyczyło usuwania połamanych konarów i drzew. W trzech przypadkach strażacy zabezpieczali uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych.
1: Służby ostrzegają przed możliwymi przerwami w dostawie prądu i apelują o zabezpieczenie przedmiotów, które może porwać wiatr. Hiszpania czy Argentyna? Dziś wieczorem finał piłkarskich Mistrzostw Świata. Mecz na żywo obejrzy ponad 80 tysięcy widzów, w tym kapitan reprezentacji biało-czerwonych Robert Lewandowski. Przed stadionem w Nowym Jorku jest nasz korespondent Jan Pachlowski.
3: Część kibiców, która ma bilety na mecz, od dłuższego czasu jest w okolicach stadionu, aby uniknąć tłumów. Inni, którzy nie mogą wejść na obiekt, przyszli tutaj, aby móc przynajmniej poczuć atmosferę najważniejszego piłkarskiego święta. Gdy rozglądam się dookoła, to w tej chwili widzę więcej argentyńskich fanów. Zapraszam do mikrofonu Polskiego Radia. To będzie trudny finałowy mecz dla Argentyny, ale myślę, że zwycięski. Futbol jest świętością dla ludzi z mojego kraju. 4 lata temu byłem na mundialu w Katarze, teraz w Nowym Jorku. Dla nas jest tutaj pięknie i przyjemnie. To nie jest niespodzianka. Argentyna z naszym Leo Messim kolejny raz jest w finale. Wygramy ten mecz. Nie mam żadnych wątpliwości. Po rozmowie z Argentyńczykami podchodzę do grupy kibiców hiszpańskich. Ten finał jest także ważny dlatego, bo jednoczy nasz naród. Nasza historia czasami nas dzieli, ale nie dzisiaj. Futbol

0: Łączy wszystkich i bardzo ważne dla nas będzie wygrać ten finał. Mówi jeden z Hiszpanów. Ze stadionu MetLife dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Na finale piłkarskich Mistrzostw Świata zabraknie w loży honorowej przewodniczącej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen, jak informuje Politico, odrzuciła zaproszenie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. O szczegółach Beata Płomecka.
2: Szefowa komisji podczas tego mundialu kibicowała europejskim drużynom, ale ze względu na obowiązki i zaplanowane spotkania nie poleci do USA, przekazała jej rzeczniczka. Nie będzie więc miała okazji do zakulisowych dwustronnych rozmów z Donaldem Trumpem, który na finale Mistrzostw Świata ma się pojawić. Na linii Bruksela-Waszyngton cały czas iskrzy i do tej pory to właśnie szefowa komisji łagodziła napięcia. Jest też jedną z nielicznych w Europie, z którą Donald Trump w ogóle rozmawia bez uprzedzeń. W loży honorowej będzie za to premier Hiszpanii, który nie ma najlepszych relacji z Donaldem Trumpem. Nie chce zwiększać wydatków na obronę pod dyktando Waszyngtonu. Amerykański prezydent z kolei ostro krytykuje Hiszpanię, a podczas niedawnego szczytu NATO w Ankarze zagroził zablokowaniem współpracy handlowej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Izraelski Sąd Najwyższy wstrzymał wejście w życie reformy, która zwiększa wpływ rządu na rynek mediów elektronicznych. Knesset przyjął taką ustawę tuż przed zakończeniem kadencji. Zdaniem krytyków nowe przepisy mogły wpłynąć na kampanię przed zaplanowanymi na koniec października wyborami parlamentarnymi. Sąd zablokował przepisy, które zgodnie z ustawą miały zacząć obowiązywać natychmiast. Reforma przewiduje m.in. powołanie organu regulującego media, którego członków wskazywałby minister komunikacji. Rząd zyskałby także większy wpływ na kierowanie państwowych reklam do poszczególnych mediów. Organizacje społeczne ostrzegają, że natychmiastowe wejście części przepisów w życie mogłoby doprowadzić do nieodwracalnych zmian na rynku medialnym i wpłynąć na przebieg kampanii wyborczej. To próba ustanowienia rekordu Polski, ale też okazja do skosztowania podlaskich przysmaków. Na rynku Kościuszki w Białymstoku w ramach pierwszego festiwalu produktów regionalnych powstaje ponad 100-kilogramowe podlaskie carpaccio. Impreza przyciągnęła tłumy mieszkańców i turystów, którzy chętnie odwiedzają stoiska producentów serów, miodów czy wędlin. Przyglądają się też, jak powstaje ogromna potrawa złożona z buraków i sera korycińskiego.
3: Rekord w największym carpaccio.
4: Serem korycińskim. No zawsze jakaś rozrywka trochę.
5: No bo podlaskie znane danie, ale gospodynie znają się na tym.
6: Inicjatywa jest wspaniała. Wspiera ludzi, którzy chcą działać na własną rękę, tworzyć też często z dawnych receptur, przedłużać tradycje rodzinne.
7: Rewelacyjna sprawa i osoby kupujące mogą porozmawiać tutaj z wytwórcami, mogą zapytać, jak to jest zrobione.
1: Festiwal produktów regionalnych potrwa w Białymstoku do 21.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy w całym kraju pochmurno i niemal wszędzie możliwy zanikający deszcz lub burze. Od 10 stopni na północnym zachodzie i zachodzie do 16 na południowym wschodzie. Jutro nadal słońce jak na lekarstwo i wszędzie przydadzą się parasole, ale zagrzmi już tylko na północy Polski. Termometry pokażą od 17 stopni w zachodniopomorskim przez 20 w centrum do 23 w Małopolsce i na Podkarpaciu.
9: Sześć minut po godzinie 20.
10: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: Tak, proszę Państwa, już za godzinę się rozpocznie największe widowisko świata. Obecnie największe widowisko świata, czyli mecz Argentyna-Hiszpania. A u nas za chwilę o polityczno-ekonomiczno-biznesowej stronie futbolu i tak naprawdę o szefie FIFA Infantino. To jest bardzo ciekawa postać, a ja chciałem przypomnieć, że futbol to również polityka. I w ramach futbolu bywało, że wybuchały wojny. Ale wojny dzisiaj nie będzie. W każdym razie przed nami finał Argentyna-Hiszpania. Już za niecałą godzinę.
11: Sport wyjaśnia świat.
12: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego
13: i Filip Jastrzębski. Zakończenie piłkarskich Mistrzostw Świata to dobry moment, by pomówić o najważniejszym bohaterze tego mundialu. Pewnie zastanawiają się Państwo, Messi,

0: Kane, Mbappé. Nie jest to nawet Donald Trump. Tematem dzisiejszego odcinka Gianni Infantino.
1: Trochę się śmiejemy. Usłyszeli Państwo w głosie Filipa ten lekki uśmieszek, ale no, trochę chcielibyśmy się zastanowić i zapytać poważnie, co to jest za postać i czy nie jest ona przypadkiem odrobinę tragiczna?
0: Symbol zepsucia futbolu czy wizjoner? O tym za chwilę będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi, ale najpierw wprowadzenie do tematu Michała Antosiewicza.
2: Przez ostatni miesiąc mundialu do pewnych rzeczy można było już przywyknąć. Mamy stałe przerwy na nawodnienie, regularnie na ekranie oglądamy celebrytów, nierzadko trudnych do rozpoznania przez komentatorów. Jest też jeden niezmienny widok. Gianniego Infantino oglądającego mecz w towarzystwie wielkich. Wszak świat musi wiedzieć, że...
3: Nad wszystkim czuwa gospodarz domu, nie da on krzywdy zrobić nikomu.
2: Pozostaje przy tym pewna zagadka, którą z pewnością zadawali sobie wierni widzowie Mistrzostw Świata. Jak to jest, że Infantino przed chwilą był na stadionie w miejscowości X, a następnie widać go już gdzie indziej? Według wyliczeń BBC w samej fazie grupowej obejrzał 24 mecze w zaledwie 17 dni. Zapytają Państwo, po co ten cyrk? Federacja twierdzi, że to konieczne, bo trzeba podtrzymywać relacje z działaczami. W końcu the show must go on. Nie każdy pamięta, że Infantino swoją karierę zawdzięcza właśnie Stanom Zjednoczonym. Gdy te starały się o organizację mundialu w 2022 roku, przyznanego w ostateczności Katarowi, wykazano, że FIFA na potęgę handlowano głosami. Afera w 2015 roku zmiotła z tronu niezatapialnego, wydawałoby się, Sepa Blattera. Zwolniony stołek w światowej centrali przypadł Infantino, znanemu z bycia twarzą losowań europejskich pucharów. Zapowiadał, że wyrwie organizację ze śmierci klinicznej i pierwsze lata zdawały się o tym świadczyć. Pycha jednak nieustannie kroczy przed upadkiem. Gdy poczuł się zbyt pewnie, wyszły na jaw jego wady. Uwielbienie do miejscowych polityków, uległość wobec ich próśb i żądań, postawienie zysku na pierwszym miejscu, a także naiwna ideowość. Infantino w końcu lubi przedstawiać FIFA jako organizację, która światu niesie pokój i szczęście. Szkoda tylko, że na czele federacji stoi karykatura działacza, która preferuje uścisk dłoni przywódców kosztem uczciwego zarządzania dyscypliną.
0: Dziś bierzemy na tapet FIFA, a przede wszystkim jej szefa, szefa wszystkich szefów, czyli Gianniego Infantino, o którym porozmawiamy sobie z naszymi gośćmi, a są nimi Piotr Iwańczyk, współzałożyciel Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: I Piotr Żelazny, współzałożyciel magazynu Kopalnia.
5: Ja również się kłaniam, dzień dobry.
0: Zacznijmy od ogólnej oceny postaci, o której mówimy. Słyszycie Infantino, co przychodzi do głowy?
5: Teraz czy kiedyś?
0: Teraz.
5: No teraz to przychodzi do głowy jakiś taki człowiek, który dla poklasku władzy i pieniądza zrobi absolutnie wszystko, który nie ma żadnych moralnych zahamowań, który psuje futbol, wokół którego gromadzi się najgorszy sort tych działaczy fifowskich, jaki obecnie jest. Człowiek, który... Też to, co mi się kojarzy z Gianni Infantino, to jest oszustwo w jakimś sensie. W takim sensie, że on nas wszystkich oszukał, bo gdy on przychodził na stanowisko prezydenta FIFA, szefa FIFA, pojęcie nasze, szerokiej publiczności o nim, było inne. Było takie, że to jest technokrata. Po prostu taki technokrata, który zawiadował wcześniej losowaniami UEFA, łysy od kulek, to wszyscy to pamiętamy.
0: Wzbudzał sympatię.
5: Raczej sympatię, tak, ponieważ oprócz tego właśnie pilnowania przepisów i takiego dość jasnego tłumaczenia dość zawiłych przepisów, miał do tego jakiś tam w miarę luz i jakiś żart. I przychodził w momencie największej czystki FIFA, największego skandalu w FIFA, kiedy amerykańskie służby FBI zabrały się za czyszczenie przepotężnie skorumpowanej organizacji i trochę wydawało się, że gorzej być nie może. Więc Infantino jako właśnie technokrata, jako człowiek, który stoi na straży przepisów, bo de facto on stał na straży tych właśnie przepisów, tych ceremonii losowań, tego rozdzielania, nie wiem jak to nazwać, no takiego pilnowania porządku, tak to po prostu nazwijmy, jawił się jako człowiek, który powinien przeprowadzić

0: Prowadzić FIFA w miarę suchą stopą przez ten bardzo trudny okres. To znaczy, że też nie wydawało nam się, że on ma jakieś przesadne ambicje. Raczej nam się wydawało, że to będzie taki człowiek, nie wiem, kompromisu, jakiegoś takiego właśnie złotego środka. No, tymczasem bardzo szybko okazało się, że jest to człowiek, który jest po prostu chory na, chyba bym powiedział, na poklask najbardziej, na splendor. I na grzanie się w blasku ludzi wszechpotężnych. I dzisiaj widzimy najbardziej ostatnimi czasy lubi się grzać w blasku Donalda Trumpa. Natomiast też bardzo lubi się grzać w blasku wszystkich tych bliskowschodnich szejków, którzy powoli futbol przejmują i którzy wiemy, że w 2034 roku będą organizować kolejny mundial.
1: W blasku Putina też troszeczkę się
0: W
1: pogrzewał
0: blasku
1: swego
0: Putina się
1: czasu.
0: troszeczkę pogrzewał, ale to było jeszcze takie, bym powiedział, właśnie to był jeszcze ten początkowy okres.
2: Nagroda, medal przyjmowany,
0: Oczywiście.
2: wręczany, więc
0: Jasna
2: wszystko.
0: sprawa, tak. Tak, natomiast
3: tylko
0: to jeszcze.
3: pytanie, czy tam dużo blasku było, bo też jak się przejrzy w ogóle historię odznaczeń Infantino, to tam znajdziemy kraje takie jak Uzbekistan, Kongo, Rosja między innymi, chyba jako jeden z pierwszych, więc to nie są raczej kraje uznawane za wzorowe demokracje, czy też tacy przedstawiciele faktycznie tego zachodniego świata i trochę tych norm, które my uznajemy za słuszne. Natomiast jedna refleksja mi się tu w kierunku Piotrka. Myśli, że to jest choroba nabyta czy wrodzona?
2: Czy po awelanżu, czy po sypie blaterze, człowiek z samego serca instytucji mógł być odnowicielem, mógł być sanatorem tego czegoś.
0: Wydaje mi się, że w światowej piłce mamy jednak bardzo mocny podział na FIFA i UEFA i jakby FIFA jest trochę takim, nazwijmy to, wszystkim czym złym. Tak zupełnie na potrzeby naszej tutaj dyskusji, bardzo to upraszczając. A UEFA jest jednak mimo wszystko no, zachodnią organizacją, która przynajmniej stara się trzymać zachodnich wzorców, zachodnich jakichś takich, no tego całego korporacyjnego ładu, jeśli moglibyśmy tak to określić. I oczywiście ja nie mówię, że UEFA jest bezgrzeszna. Broń Boże, jestem bardzo daleki od tego. Natomiast w sporze, czy w tym takim dualizmie FIFA kontra UEFA, no to gdybym miał komukolwiek przyznawać rolę dobrych chłopaków, to mimo wszystko bym wskazał to na UEFA. I to też było tak, że kandydatura Gianniego Infantino na prezydenta FIFA była o tyle właśnie odbierana pozytywnie i jakoś wiązaliśmy z nią jakiekolwiek nadzieje na właśnie posprzątanie tej stajni Augiasza, dlatego że on był też z UEFA. I jakby ty mówisz, że właśnie Blatter i Avalanche, tak, ale jednak bardziej Lennart Johansson, bardziej Platini, który oczywiście absolutnie ma swoje za uszami. I to był jednak człowiek UEFA-owski. I ja dlatego myślę, że jakby to, że on się okazał tak fifowski i to, że on się okazał takim klonem Blattera, a tak naprawdę bym powiedział nawet klonem Blattera na sterydach w pewnym
1: No,
0: sensie.
1: uczeń przerósł mistrza.
0: Absolutnie, absolutnie, absolutnie tak. Znaczy w ogóle doszliśmy do sytuacji, w której my Blattera zaczynamy wspominać jako takiego poczciwego dziadzia, który, no jasne, nie dojechał, ale chciał dobrze. Tak koniec końców.
1: Lubił pieniądze, to była pokusa,
3: on
1: która go
3: teraz
1: zgubiła.
3: Nawet pozwala sobie na krytykę w tej sytuacji Baloguna,
0: Co
3: co
0: jest
3: też jest
0: śmieszne.
3: takim, no, trochę zakrawa o hipokryzję, ale myślę, że już trochę też ten wyrok poszedł w zatarciu. Nie mam na myśli tego wyroku prawnego, tylko ten taki wyrok
0: Moralny.
3: społeczny, moralny.
2: No dobrze, ale spróbujmy wyjść z takiego świata kibiców piłkarskich, pokazać, czym jest FIFA w takim świecie globalnego porządku. Wyobrazić sobie, że no co, no jest światowa instytucja, która zarządza właściwie czym?
3: Chciałoby się powiedzieć od razu światowym futbolem, natomiast te relacje są na tyle skomplikowane, że faktycznie musimy wejść sobie w tej roli, w jakiej znalazł się Infantino, że pewnych zachowań, to żeby nie było, nie chcę tu stawać w roli adwokata diabła, ale musiał się też odnaleźć w pewnej roli, bo czym innym jest bycie sekretarzem generalnym, które jest taką funkcją dosyć techniczną.
1: Bezpieczną.
3: Tak, ta stajnia Ogiasza mi się spodobała, bo to

0: Właśnie ten czyściciel stajni Augiasza, prezydent organizacji, jest tą osobą błyszczącą, dającą twarz danym też decyzjom czy też reformom. I on też wszedł w tą rolę i wydaje mi się, że sprawdza się w niej dużo lepiej niż jako taki technokrata, prawnik jeszcze ze szwajcarskim sznytem, pochodzeniem, no, z włoską fantazją, ale ze szwajcarskim takim podejściem. Bardziej ta włoska fantazja
1: teraz
0: wychodzi. Natomiast no, jest to osoba, która musi godzić wiele interesów, często sprzecznych. I myślę, że to też widać przy aktualnym mundialu, jak bardzo Gianni Infantino jest spolegliwy wobec polityki USA. Bo w sytuacji chociażby tej z somalijskim sędzią, który w ogóle został nagrodzony, to miała być dla niego nagroda ze strony afrykańskiej federacji, najlepszy sędzia tego kontynentu, pojedzie, poprowadzi mecz.
1: Miał posędziować, a okazało się, że skomentuje.
0: Tak, i tu też fajnie nam się pokazuje ten konflikt między UEFA a FIFA, który narasta, że UEFA wyszła z tej sytuacji najbardziej z twarzą, zaprosiła go na sędziowanie Superpucharu zbliżającego się UEFA, więc...
2: Taki jasny sygnał. Słuchajcie, oni są źli, a my tu jesteśmy ci dobrzy, ci europejscy.
0: Do nas możesz wjechać bez problemu i faktycznie jesteśmy w stanie to załatwić. No, te wszystkie awantury z Urugwajczykami, którzy nie mogą wjechać, te przeszukania zawodników, gdzie tam tylko brakowało psów policyjnych i reflektorów.
1: No, były psy.
3: To spolegliwość jest, myślę, pewnego rodzaju zauważalną zmianą i ona chyba po prostu jest kolei już nie o FIFA, tylko o tym, jakim krajem są dzisiaj Stany Zjednoczone, no bo wszystkie kraje organizatorzy w mniejszym lub większym stopniu do tej pory dostosowywały się do
1: prócz
3: wymagań
1: FIFA. Prócz jednego ważnego, moim zdaniem, wyjątku i moim zdaniem to się zaczęło tak naprawdę. Pierwszy sygnał wysłał Katar w 2022 roku. To znaczy, rzeczywiście do tej pory narracja, która absolutnie dominowała, była taka, że kraj gospodarz jest, właściwie przygotowuje scenę, a wszystko, co się tam dzieje, to zawiaduje tym FIFA czy UEFA.
0: Taka umowna narracja jest w ogóle w tych umowach o organizację. FIFA jest organizatorem, kraj, miasto jest tylko gospodarzem.
1: Myślę, że doskonale to pamiętają wszyscy słuchacze, którzy przeżyli gorączkę Euro 2012. Myślę, że wtedy to bardzo dobrze wybrzmiało, że my owszem przygotowaliśmy autostrady, owszem przygotowaliśmy stadiony, owszem wyremontowaliśmy dworce. Ale na tym nasza rola się kończyła.
2: Tutaj wchodziła UEFA
1: i jakby to UEFA spijała śmietankę, zarabiała na tym pieniądze i to ta organizacja po prostu była szefem tego wszystkiego.
3: No dobrze, ale teraz spija śmietankę dalej.
1: Tak, tylko chodzi mi o to, że w Katar zrobił bezprecedensowy ruch polegający na tym i oczywiście możemy się śmiać, możemy kpić z tego i możemy, nie wiem, jakoś to umniejszać temu, sprowadzając to do alkoholu. Niemniej sprowadzę to do alkoholu. To znaczy Katar, kraj muzułmański, w którym, jak wiadomo, sprzedaż alkoholu w miejscach publicznych jest zakazana. Gdy przygotowywał się do tego mundialu, respektował jakby powiedział, że będzie szanował umowę z FIFA, to znaczy wiadomo, że jednym ze sponsorów FIFA jest amerykański producent piwa, które nadaje się wyłącznie do wylania do toalety.
2: To prawda.
1: I że to słabiutkie piwo będzie sprzedawane na mundialu podczas meczów. Tymczasem dzień, dosłownie, to nie jest przenośnia. Dzień przed startem mundialu Katar powiedział, że wprowadza jednak zakaz i że piwo czy alkohol w ogóle nie będzie dostępny dla widzów podczas meczów. I wydaje mi się, że to jest punkt przełomowy w ogóle, bo do tej pory, tak jak mówiliśmy, to kraje były kompletnymi zakładnikami FIFA i UEFA. Tymczasem Katar uznał się za tak mocny się poczuł, że powiedział: mamy was gdzieś, my robimy po swojemu. I co, przeniesiecie mundial? Jutro się zaczyna. I to był pierwszy sygnał na to, że kraj nie musi być zakładnikiem FIFA. Tymczasem teraz oczywiście to, co widzimy w Stanach, jest znowu jakimś, jeżeli mogę wrócić do tego porównania, jest tym samym, tylko znowu na sterydach. Tak? To znaczy Ameryka, o ile Rosja 2018, Katar 2022 chciały wykorzystać mundial do tak zwanego sportswashingu, tak chciały poprzeć.

0: przez mundial pokazać światu, że one są otwarte, że one są gościnne, że one mogą sobie poradzić z taką imprezą. Tak Stany Zjednoczone, Donalda Trumpa i jego administracji zupełnie nie przystępowały do tego mundialu z takimi założeniami. To znaczy one w ogóle nie chcą się wybielać. Wręcz przeciwnie. One przystąpiły do tego mundialu z bardzo jasnym przekazem. My jesteśmy USA. My jesteśmy najlepsi, wy chcecie do nas przyjechać, my was możemy nie wpuścić i to wy macie grać tak, jak my wam zagramy. Tu nie ma mowy o sportswashingu, wręcz przeciwnie. Ja się bardzo dużo zastanawiam, na co to jest obliczone. Czy to jest obliczone na politykę wewnętrzną Donalda Trumpa, czy po prostu Donald Trump taki
1: Ameryka
0: jest.
1: To jest znów wielka.
2: Pokaz siły.
0: Tak, właśnie o to chodzi. Ameryka znów jest wielka. Ameryka jest miejscem, do którego cały świat się garnie, a ty stoisz na straży.
1: Decyduje, i ty decydujesz, czy wpuszczasz, czy nie. Czy pana działacza.
0: Czy pana działacza Irańskiej Federacji, prawda? I oczywiście znowu, wiecie, możemy to rozbierać, możemy wchodzić głębiej. Przy okazji pozwolę sobie polecić nie tylko Geopolityka, Ekonomia, Globalny Biznes Mundial 2026 wydany przez Polski Instytut Dyplomacji Sportowej, ale również swoje wydawnictwo, czyli Kopalnia Sztuka Futbolu, gdzie sporo o tym piszemy, tak? Rafał Stec napisał tekst o Donaldzie Trumpie, kim jest Donald Trump i tak naprawdę z tego tekstu można było w jakimś sensie już wywnioskować właśnie jego postawę wobec przyjezdnych. I świetny jest też tekst, przepraszam, Ludwiki Włodek, wybitnej dziennikarki, specjalistki od Bliskiego Wschodu.
1: Była naszą gościnią
0: niedawno. Wiem, oczywiście, że wiem. Która napisała tekst generalnie o piłce w Iranie, o tym, jak reżim wykorzystuje piłkę w Iranie, bo Iran jest troszeczkę takim, znaczy osobnym rozdziałem, ale bardzo ważnym w tym wszystkim. I teraz Ludwika pisze jasno w tym tekście, że futbol jest zakładnikiem reżimu w Iranie. Że strażnicy rewolucji, dobrze mówię, Michale? Strażnicy rewolucji.
3: Korpus strażników rewolucji
0: przenika futbol. Że kluby irańskie, że federacja irańska, że wszyscy oni są oczywiście w jakimś stopniu pod wpływem tej islamskiej rewolucji, która się odbyła w Iranie.
3: To też była dyskusja przecież w marcu, gdy zaczęła się cała awantura wokół Iranu i Stanów. Wszyscy się zastanawiali, czy ten Iran tam pojedzie, wystąpi. No to generalnie nie było w ogóle całej dyskusji, bo ten Iran i tak czy siak musiał tam pojechać. Za duże było zapotrzebowanie wewnętrzne faktycznie na tą piłkę i widzimy, że to jest też narzędzie do pewnej kontroli tłumu.
0: Oczywiście.
3: Do zarządzania.
2: I zauważcie, że Infantino powtarzał, że Iran pojedzie. I w ogóle nie było tematu dla niego. On od początku, od pierwszego dnia wojny mówił, Iran pojedzie. I zagrał
3: jakie rozwiązania w ogóle logistyczne, to całe proxy, pośrednictwo tam Meksyku bodajże, tak?
0: Tak,
3: czy,
0: tak,
3: czy, Meksyku, czy Kanady,
0: Meksyku.
3: Przyjeżdżanie na dzień przed meczem, kontrolę. No.
0: Nie, no jasne,
1: to,
0: ale
1: z równością szans i taki fair play nie ma nic wspólnego. To, że drużyna musi zaraz po skończonym meczu, zamiast, nie wiem, mieć czas na regenerację, wsiadać do samolotu i lecieć z powrotem gdzie indziej, tracąc czas na taki bezcenny czas z perspektywy organizmu sportowca, no to oczywiście nie jest o równości szans, no ale to jest o Stanach Zjednoczonych.
0: Prezes Federacji Iranu nie dostał wizy do Stanów Zjednoczonych, tak? Nie dostał wizy do Stanów Zjednoczonych i oczywiście jak spojrzymy na to z dystansu, no to jest jasne. To jest rzeczywiście człowiek, który jest w Korpusie Strażników Rewolucji, nikt tego nie ukrywa.
2: Mehdi Tacz.
0: To jest człowiek reżimu. Natomiast jak ja sobie myślę o tym, co robi silne państwo, co robi państwo, które czuje się pewnie, no to wpuszcza takiego człowieka i go jakoś kontroluje. Też ten człowiek musiał być jakimś skończonym idiotą, przepraszam bardzo, żeby próbować, nie wiem, zorganizować islamskie bojówki czy cokolwiek takiego w momencie, w którym pełni funkcję przewodniczącego delegacji irańskiej, związku i tak dalej.
3: No jest ta kategoria symboliczna. No nie, tak, nie wpuścimy cię, bo możemy.
0: Bo możemy, oczywiście, absolutnie tak. I właśnie USA nie starało się pokazać światu, że my jesteśmy silnym państwem, które poradzi sobie z wrogiem wewnątrz. Tylko pokazało, że nie, my cię po prostu nie wpuścimy, bo cię nie lubimy, bo cię nie chcemy. I tak niegościnnego mundialu to nie mieliśmy nigdy. Nigdy. Mundial zawsze był po to, żeby zaprosić świat do siebie. Tymczasem administracja Donalda Trumpa nie chce tego świata u siebie, a Gianni Infantino, prezydent FIFA, kompletnie mu uległ, czego absolutnym oczywiście finalnym

0: apogeum tego wszystkiego była sprawa z czerwoną kartką Baloguna. To, no, jest
1: to już
0: jasne.
1: Było tak absurdalne, że znaczy,
2: to jest
1: ciężko w to
2: kompromitacja uwierzyć. Wszelkich procedur takich właśnie wewnętrznych. Kompromitacja wydawałoby się i teraz właśnie najprostsze pytanie świata, czy FIFA jest organizacją demokratyczną? No bo wszystkie procedury równościowe zostały tutaj, myślę, naruszone. Znaczy podjęto decyzję o anulowaniu czerwonej kartki na podstawie jakiegoś kompletnego, widzimisię, podjęto ją, jak już dzisiaj wiemy, w zasadzie jednoosobowo. Człowiek, który ją podejmował, nie tłumaczył się z niczego nikomu.
3: Komisja dyscyplinarna de facto powinna być niezależna od w ogóle jakichkolwiek wpływów organów, tylko no wiemy, jak to w praktyce bywa. Tam odbyło się to na zasadzie dajcie mi człowieka, co się wydarzyło, a paragraf się znajdzie. I faktycznie tak to wyglądało. Natomiast to, co jest najbardziej dojmujące, to jest ta otwartość. Czyli to znowu jest to, o czym Piotrek mówił wcześniej. Trump sam wyszedł na konferencji i mówi, no tak, zadzwoniłem do Infantino, powiedziałem, żeby to załatwił. To jest takie, no i co mi zrobicie w tym momencie?
1: Tak,
3: no.
1: jeszcze powiedział, przecież to jest nielogiczne, że piłkarz dostaje czerwoną kartkę w jednym meczu i ma nie zagrać w drugim meczu. Co to ma być? Więc sobie po prostu to zmienili. No.
3: Wydaje mi się, że trochę operujemy na innych normach, że dla Donalda Trumpa to jest normalne, że on dzwonił. To też wątek UFC pewnie prędzej czy później tu się pojawi, bo to też był jedna z przyczyn nieobecności Trumpa. On się nie pojawił na meczu otwarcia, gdzie to się wydaje logiczne, że przywódca państwa jeszcze przyjeżdża na mecz kadry USA, która była bardzo mocno pompowana na tym turnieju, czego to oni nie osiągną.
1: Ale była ważniejsza rzecz do zrobienia.
3: Była gala UFC, którą on planował u siebie w południowym ogrodzie.
0: Warto dodać.
1: I urodzin Ameryki.
3: Wyszedł i to też
0: bardziej swoich.
3: To też jest ciekawe, bo zawsze mi się wydawało, że już tego Trumpa nic w życiu, może to jest człowiek no, dosyć chciwy, nie chcę iść w jakieś radykalizmy i tu mówić, no ale
0: moim zdaniem
3: wszyscy
0: nie da się
3: mamy
0: mówić bez radykalizmu o Donaldzie Trumpie, ale kontynuuję.
3: Ale gdzieś tam jakby na potrzeby tej rozmowy uznajmy, że mi się wydawało, że na przykład nic go już nie ruszy. On stał na tym balkonie, tam chyba z Dana White'em, dokładnie nie pamiętam, były takie obrazki, te samoloty takie przelatujące, ta gala i faktycznie gdzieś tam mu się łezka w oku zakręciła,
0: jakie
3: że on
0: to wzruszające.
3: To był taki cesarz.
1: Słodziak.
3: To był taki cesarz stojący w Koloseum. To kilka tysięcy ludzi go otacza.
0: Ciekawe,
3: ja
0: że masz takie.
3: Że jestem cesarzem.
0: Ciekawe, że masz takie skojarzenia, że to jest cesarz stojący w Koloseum, bo oprócz tego, że to była gala i się napieprzali, przepraszam za słowo, w oktagonie na cześć Donalda Trumpa, to jeszcze widzieliśmy, że zbudował specjalną rampę dla motocykli, które skakały nad tym
3: A to
0: białym
3: wcześniej
0: dołem.
3: Było tak.
0: Tak,
3: no
0: to było
3: takie.
0: To były towarzyszące imprezy i gdzieś widziałem bardzo niesamowicie trafny wpis na Twitterze, że to wygląda jak film Disneya, w którym 12-latek zostaje prezydentem.
3: Był taki film Idiokracja.
2: Wracając do FIFA, która zagrała niewątpliwie w tym cyrku trumpowskim, czy na igrzyskach Trumpa też jakąś rolę, i wracając do Gianniego Infantino, ja bym zapytał może znowuż jak adwokat diabła trochę, czy on psuje futbol, czy on go naprawia. Bo jeśli patrzymy na z jednej strony stan kasy federacji, która jest mu podległa i którą zarządza, a z drugiej strony o poziom rozrywki, jaką ta organizacja nam zapewnia, no to szapoba. Jeśli to jest wielkie przedsiębiorstwo rozrywkowe, to ja jako konsument jestem zachwycony.
3: Tylko FIFA jest tak zwaną organizacją parasolową. Ona ma sprawować nadzór, zarządzać tym futbolem. To nie jest Narodowy Bank w Szwajcarii, czy też w Stanach.
1: Czyli niekoniecznie ma chodzić
3: o Francji,
1: o
3: bo oni chcieli się przenosić przecież do Francji z racji tego, że Szwajcarzy powiedzieli, że od teraz zaczniecie płacić minimalne nadal podatki. Ale no FIFA nie jest organizacją, która powinna gromadzić te pieniądze, która powinna zarabiać, tylko ona powinna de facto je
0: wydawać.
3: Rozdzielać i wydawać właśnie na rozwój tych federacji.
2: No,
3: i oczywiście
2: tajemnicą Poliszynela jest to, że ona to robi, to znaczy ona je rozdaje i rozdziela, zapewniając de facto Gianniemu Infantino dożywotnią być może władzę, no bo to on też te pieniądze rozdziela po federacji.
1: No i pamiętajmy, że w 2016 roku, jak zostawał szefem FIFA, FIFA. Okazało się, że prawie 9 tysięcy funtów brytyjskich zapłacił z tych pieniędzy za materace w jego domu. Prawie 7 tysięcy funtów brytyjskich za maszynę do ćwiczeń steperowych.

0: 1000 funtów za smoking, 677 na kwiaty i jeszcze 132 na pranie osobiste.
1: Szanuję
0: rachunek zostawił FIFA.
2: Prezes musi dobrze wyglądać, ćwiczy, czy mieć kwiaty w domu.
0: Jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy FIFA, to między innymi na takie rzeczy.
1: Tak, tak, nie, no tam przekroczony budżet na podróże FIFA, to jest znana historia też, że on tak rozdał jakby budżet FIFA, który on przeznaczył nie na podróże działaczy, na kolejne tam kongresy, tylko przeznaczył na swoje latanie prywatnym jetem.
0: Rodziny, doradców.
1: I tam zdaje się, że 2 miesiące po uchwaleniu budżetu, budżet na podróże był już przekroczony. W związku z tym też działacze, broń Boże, nie to, że ich żałuję, musieli latać tam nie biznes klasą, tylko ekonomii. Co oczywiście, tak jak podkreślę to jeszcze raz, żeby to wybrzmiało, nie zaszkodzi im. Natomiast chodzi mi o to, że rzeczywiście, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy, to Gianni Infantino jest świetny. Ty pytałeś, Michale, w pewnym momencie o to, czym jest FIFA, żebyśmy jakby spróbowali ująć, czym jest FIFA. No, FIFA jest organizacją, tak jak zresztą Piotr powiedział, parasolową, która zrzesza wokół siebie kontynentalne konfederacje i ma zawiadować futbolem. To jest jedno spojrzenie. Drugie spojrzenie jest takie, że FIFA jest organizacją, która próbuje zarządzać w jakimś sensie futbolem, która pozwala właśnie bardzo zbliżyć się do kręgu władzy, do pieniądza, do tego wszystkiego, co kusi tych działaczy pokroju. Wcześniej Blattera, wcześniej Avalanche'a, teraz Gianniego Infantino, Chucka Blazera, Jacka Warnera, wszystkich tych typów spod ciemnej gwiazdy, których w pewnym momencie amerykańskie służby zamykały w więzieniach za przeokropną korupcję. Korona skąd był Korona? Z Argentyny chyba, już nie pomnę. FIFA jest organizacją, w której mamy 211 federacji i każda z tych federacji, czyli 201, znowu dla kogoś, kto się nie orientuje, federacji, czyli związków piłkarskich, tak to powiedzmy, czyli więcej tak naprawdę niż krajów, no bo wiemy, że Wielka Brytania dzieli się na przykład na 4 federacje, tak, Walia, Szkocja, Anglia, Irlandia Północna, więcej tam. Zdaje się, że więcej jest federacji niż krajów ONZ zrzeszonych. I teraz sytuacja wygląda tak, że każda z tych federacji, jej głos waży tyle samo.
3: Jej głos w decyzji o tym, kto dostanie Mistrzostwa Świata.
1: I kto zostanie prezydentem
3: FIFA.
1: Tak. I głos 200-milionowej Brazylii, która 5 razy była Mistrzem Świata, waży tyle samo, co głos
0: Wysp Zielonego Przylądka.
1: Chociażby.
3: To jest wspaniałe.
1: Jest to z jednej strony wspaniałe, bo widzimy, że jest to, że tak powiem, idealny model demokratyczny i możemy tylko temu przyklasnąć. Z drugiej strony powoduje to, że wystarczy zebrać poparcie w konfederacjach, które składają się z mikropaństewek, wysepek gdzieś na Pacyfiku. Znowu, z całym szacunkiem dla Pacyfiku, z całym szacunkiem dla tych państewek, chodzi mi o to, że ich głosy będą ważyły tyle samo, co głosy Europy.
2: No, tak, to na oko licząc, przepraszam, bo nie podam liczbowo, myślę, że gdybyśmy azjatycką i afrykańską w konfederację razem zebrali, to jest większość.
3: Tutaj kryje się odpowiedź na pytanie, dlaczego taka impreza jak Mistrzostwa Świata jest coraz większa i większa.
0: Tak, bo cała Afryka ma aż 10 drużyn na Mistrzostwach Świata podczas zaledwie 13 zespołów europejskich.
1: 9 chyba miała. Wszystko
0: wydaje mi się, że 10.
1: Może i
0: tak.
1: 10.
0: I cała Afryka ma zagłosować na Gianniego Infantino.
1: No
0: tak słyszałem.
1: No już widzieliśmy dzisiaj, były pierwsze, wczoraj chyba nawet pierwsze listy poparcia. Federacja Nigerii wyrwała się z takim bardzo szybkim oświadczeniem, że bardzo popiera Gianniego Infantino, chociaż wybory się nie zbliżają, więc nie wiadomo po co.
0: Bo Nigeria nie może awansować na 48 zespołowy, ale na 64 już się uda.
1: I dlatego jest rozmowa o 60... Znaczy, także dlatego zaczynamy rozmawiać o 64-zespołowym mundialu, ponieważ to jest polityka, która zapewni, tak jak Michał to ładnie ujął, w zasadzie dożywotnie rządzenie Gianniemu Infantino. I teraz znowu, 64 drużyny na mundialu. Tutaj otwieramy zupełnie nawias powiększenia mundialu, czy to jest dobre, czy to jest złe. Każdy ma swoją opinię. Piękne historie widzieliśmy przy okazji tego mundialu. Fenomenalne. Wyspy Zielonego Przylądka, Curaçao. i tak dalej, i tak dalej. Możemy je mnożyć.
0: I 9 afrykańskich drużyn, które wyszły z grupy.
1: 9 drużyn.
0: Tylko Tunezja odpadła.
1: Tak. I oczywiście możemy mówić, że

0: Życzenie mu Infantino chodzi o polepszanie futbolu, o...
1: No, demokratyzację, rozszerzanie tego obszaru działania futbolu, no bo...
2: Popularyzację.
1: Też pamiętajmy, żeby to też tu wybrzmiało. Udział w Mistrzostwach Świata to nie tylko są pieniądze od sponsorów, którzy sponsorują te kadry, tylko przede wszystkim to są pieniądze z FIFA i to nie małe, więc tu mamy taki mechanizm, krótko mówiąc, podziału tych pieniędzy. No nie nazwałbym tego kupowaniem głosów, ale na pewno jakimś pośrednim transferem tych środków, które trzeba rozdzielić. I myślę, że to odbywa się raczej kosztem tych reprezentacji, które często występowały na mundialu.
3: No, stąd też ich protesty. Naszą rozmową unosi się pytanie, według jakich kryteriów tego człowieka ocenić. Bo jeśli potraktować go jako producenta kiełbasy, no to wiemy, że produkowanie kiełbasy jest skądinąd czynnością potworną. A kiełbasa potrafi być, uczciwszy uszy osób wegetariańskich, przepyszna. Produkt, jaki dostajemy...
0: Czekałem
2: na puentę.
0: Ja jako wegetarianin muszę powiedzieć, że przepiękne i trafia do domu.
1: Ale wiesz, że nigdy się nie pyta, jak się produkuje kiełbasę, no właśnie tylko się dostaje gotowy produkt.
3: Właśnie o to mi chodzi w tej ryzykownej skądinąd metaforze. Produkt, jaki dostajemy od Gianniego Infantino co 4 lata, a być może co 2 lata, bo mamy już teraz także klubowe Mistrzostwa Świata, pewnie będą się rozwijały ku pożytkowi uczestniczących w nich zespołów niewątpliwie, jest fantastycznym produktem. Dostaliśmy rzeczywiście całą masę kapitalnych historii dzięki drużynom, które pojawiły się po raz pierwszy. Dostaliśmy całą masę kapitalnych meczów z udziałem największych gwiazd światowej piłki. To wciąż działa. Magia mundialu wciąż działa, więc no co, no pomnik Gianniemu Infantino postawi. Pomnik ze złota.
1: Wyczerpywalne źródełko? To też nie jest studnia, z której można czerpać.
0: Mi się wydaje, że dochodzimy do momentu, w którym to przestaje działać. To znaczy, że z perspektywy człowieka europejskiego, chociażby tak nas tutaj, nocny mundial trwający ponad miesiąc, który zakładał 104 mecze.
3: Dlaczego mamy mieć tę europejską perspektywę?
0: Nie, no być może nie mamy.
3: To jest to pytanie, które zadaje nam bez przerwy Infantino.
0: Oczywiście. Być może nie mamy, no tylko, że zaraz ta perspektywa się zmieni, gdy Mistrzostwa Świata kolejne będą w Hiszpanii, Portugalii i Maroku, no to wtedy Ameryka Północna i Południowa będzie miała, czyli
2: a następne w Arabii Saudyjskiej, więc też
0: jest różnica czasu, tak. Zawsze ktoś będzie mieć różnicę czasu. Nie da się na tam tym świecie
1: jeszcze
0: tego...
1: jeden mecz w Urugwaju przecież.
2: W Urugwaju, w Paragwaju.
0: I w Argentynie. Tak. Ja muszę przyznać, że z mojej perspektywy mundial 48-zespołowy się nie obronił. Dla mnie trzecia kolejka fazy grupowej była mordęgą. Dla mnie trzecia kolejka fazy grupowej była pozbyta jakichkolwiek emocji, którą jeszcze dodatkowo FIFA załatwiła tą przedziwną decyzją, że o kolejności w grupie będą decydowały mecze bezpośrednio, a nie bramki, jak było dotychczas. I nagle dostaliśmy bardzo dużo spotkań, które były albo o nic, albo w których remis na przykład załatwiał obu drużynom awans.
2: No to remedium na to jest 64-zespołowy mundial. 16 grup po 4 zespoły. Wracamy do korzeni, czyli 4-zespołowych grup, z których tylko dwie drużyny wychodzą.
0: Macie,
2: i proszę bardzo.
0: No i wiecie, no dla mnie ja widzę, że rośnie poziom piłki nożnej. Jasna sprawa, to jest dla mnie. Ja widzę, że poszło w tę stronę, że właśnie, nie wiem, ustawieniem, atletycznością, sam byciem po prostu elitarnym sportowcem, a nie piłkarzem nawet. Dzisiaj możesz powstrzymać wielkich. Przykład właśnie, chociażby pierwszy z brzegu, tak, mamy Cabo Verde, które zremisowało z Hiszpanią, które dopiero odpadło z Argentyną po dogrywce. Wielka historia tego mundialu, absolutnie. Nie. Cabo Verde awansowało na ten mundial nie dzięki poszerzeniu mundialu. Ono byłoby w tej grupie drużyn, które awansowały i tak. To nie jest drużynka z Afryki, która zdobyła awans, bo Gianni Infantino im rzucił kolejne chłopy. To jest solidna bardzo drużyna z Afryki, której trener został uznany trenerem roku 2025 w Afryce, która jest pięknie poukładana, która gra odważną piłkę i która na mundial nie dostała się żadnymi tylnymi drzwiami. Ona byłaby w 32-zespołowym mundialu też. A mam wrażenie, że da się to po prostu przesłodzić. To się da przesłodzić. Jak będziesz sypał tego cukru tyle, to w końcu przesłodzisz. Oczywiście te wszystkie historie, Curaçao, Uzbekistan też awansował zresztą normalnie, że tak powiem, ale te wszystkie historie, wiecie kto awansował tylnymi drzwiami? Szwecja.
2: Bośnia.
0: Bośnia. To są drużyny, tak naprawdę też europejskie drużyny, które bardzo

0: wniosku odpadły, bo były niewystarczająco dobre. Chodzi mi o to, że Gianni Infantino jest na najlepszej drodze do tego, żeby wylać dziecko z kąpielą. Ja po prostu mam takie bardzo silne poczucie. I on wyleje to dziecko z kąpielą w swojej chciwości i w swoim po prostu niepohamowanej żądzy, no chyba właśnie tego, no władzy, pieniądza, blasku. I 64 drużyny teraz, o których mówimy już, prawdopodobnie od przyszłego mundialu. My chyba musimy na to zacząć patrzeć w ten sposób, bo to, że Gianni Infantino mówi, że oni to przedyskutują, to widzieliśmy, jak oni dyskutują przy czerwonej karce Baloguna, tak? No jakby dyskusja FIFA.
1: No i pytanie, czy to od początku nie był plan, a 48-zespołowy mundial jest pomostem, tak, który prowadzi nas do tego, że 1/4 świata będzie występować na mundialu.
0: I oczywiście to jest tak, powiększenie kieszeni FIFA, bo to sprzedaż do jeszcze większej liczby praw telewizyjnych, jasna sprawa. To są oczywiście też historie, no ale to będzie dawka, która dla zwykłego śmiertelnika będzie nie do przyjęcia. Znowu urośnie liczba meczów, a mówimy już o naprawdę wyczerpanych piłkarzach i oczywiście znowu jakby nasz żal do milionerów w krótkich spodenkach pewnie też powinien być w miarę ograniczony, ale jednak ci elitarni piłkarze grają za dużo, po prostu grają za dużo, a to wszystko rośnie. Klubowe Mistrzostwa Świata teraz dochodzą, tak? Kolejny turniej, to jest ogromny turniej. Więc ja mam wrażenie, że to jest zażynanie złotej kury. Musisz mieć jakąś formę hamulca. I pewnie tym hamulcem powinna być jakaś wewnętrzna opozycja. Tymczasem wewnętrzna opozycja FIFA nie istnieje.
2: Znaczy istnieje UEFA, ale rozumiem, ale
0: jest za słaba. Tak.
1: Do tego potrzebny jest ktoś, kto nazywa się Dariusz Mioduski.
0: Nie miała być audycja satyryczna, panowie. Ja nie jestem gotowy do wygłaszania satyrycznych tutaj hot take'ów, także to brzmi jak fenomenalny żart, muszę przyznać. To jest fenomenalny żart.
2: Z drugiej strony opowiadaliśmy historię łysego z FIFA, człowieka od kulek, nie traktując do końca serio kandydatury, która okazała się być bardzo serio i doskonale pasująca do świata, w którym żyjemy.
0: Wiesz co, chodzi mi o to, że Dariusz Mioduski przez lata swojej bytności w polskim futbolu dał się poznać jako człowiek, który jest otoczony bardzo złymi doradcami, których bardzo słucha, którym bardzo ufa. To jest człowiek, który owszem ma wizję, ale nie potrafi...
2: Wyobraź sobie ich przeniesionych na poziom światowego futbolu.
0: Próbuję to sobie wyobrazić i jakby napawa mnie to przerażeniem. No nie wiem, czy naprawdę Freddy Bobic zostanie Head of Football Operation.
3: Sekretarz generalny.
0: Czy sekretarzem generalnym. Znaczy wiecie, myślę, że to też jest tak, że widziałem gdzieś, że rośnie poparcie i gdzieś w poważnym medium jakimś widziałem, że Polski Związek też się zastanawia nad poparciem Nassera Al-Khelaifiego,
3: To sytuacja jest taka, że on z tego, co mi wiadomo i właśnie w tych, to brytyjski serwis gdzieś podawał, on nie chce i stąd też jest ta kandydatura, bo to jest za jego poparciem. Czyli to on chce, w związku też z tymi połączeniami kiedyś ECA, teraz ta organizacja zmieniła nazwę, to European Club Association. Chcą wypromować swojego kandydata, takiego, który zbierze poparcie faktycznie tych europejskich federacji.
0: Tylko to jest za mało.
3: Al-Khelaifi nie chce. Czeferin tam chyba do 2029 ma i też mi się wydaje, że jest na tyle komfortowo w UEFA, że on tego nie potrzebuje. Jakby też ani nie ma zbyt dużego parcia. Kiedy trzeba, faktycznie widzimy go, jak wręcza puchary drużynom, ale to raczej traktuje w kategorii obowiązku. Natomiast wracając do samego Infantino, wydaje mi się, że ten mundial w Ameryce też go nauczył przełamywać pewne tabu, które jeszcze, zasady, reguły, które dotychczas były w futbolu uznawane za święte, a jednak okazuje się, że nie są na tyle święte, żeby ich nie złamać. Hydration break, chociażby przykładowa rzecz. Jedna z telewizji amerykańskich chwaliła się, że samymi hydration breakami spłaciła im się kwota,
0: 280 milionów dolarów.
3: Fox, który też jest bardzo pro-trumpowski i też wziął ten mundial między innymi z tego powodu. Wydaje mi się, że też sam Fox trochę mógł liczyć na to, że Trumpa będzie na tym mundialu nieco więcej. To są faktycznie realne możliwości zarabiania pieniędzy dla organizacji, tylko tu znów musimy zadać sobie pytanie. Czy w wielomiliardowym budżecie FIFA czy innych organizacji te kwoty coś zmieniają faktycznie? Czy jest sens naruszać pewne zasady?
0: Tak, szczególnie, że Gianni jeszcze się zarzeka, że te pieniądze

0: W ogóle do nich nie trafiają. W ogóle z Hydration Breaks, przerwy na nawodnienie.
1: No bo to zarabiają telewizje, to jest natomiast tak, no, telewizje musiały najpierw zapłacić
2: oczywiście,
1: za prawa.
2: Oczywiście, a prawa to są gigantyczne kwoty.
0: Więc my rozmawiamy w ogóle o jakimś takim poziomie argumentacji na poziomie przedszkolaka i to jest najgorsze. Tak,
3: to że jest jakby gotowanie żaby. No, faktycznie mieliśmy przez
1: lata ewolucję. Jakie tabu jeszcze padły

0: wątku sędziowskiego, wątku technologicznego, które bardzo mocno wybrzmiały w tym mundialu i które bardzo pokazały też, w którą stronę FIFA nam przesunęła futbol.
1: Warowi podlega sam VAR, że tak powiem, i weryfikacji ponownej.
2: Ale w jaką? Znaczy masz poczucie, że sędziowanie nie dowiozło bardziej niż na przykład sędziowanie normalne w Premier League?
0: Tak, zdecydowanie. Znaczy,
2: ale jest coś takiego jak na przykład trend na upłynnienie futbolu, na sprawienie, żeby był szybszy. Być może cała masa decyzji sędziowskich i znowu zmian regulaminowych, owszem skrojonych pod atrakcyjność widowiska, żeby ono było szybsze, jednak futbolowi się przysłużyło także.
0: Tak, nie, no jasne, te zmiany przepisów polegające na tym, że piłkarze nagle po prostu, to jest pierwszy mundial i pierwszy w ogóle turniej, pierwszy raz widzimy futbol, w którym ludzie nie leżą na boisku, nie zwijają się z bólu po podraśnięciu w klatkę piersiową, nie powstrzymują swojego krwotoku z nosa, tak, i nie konają w agonii, no to jest fantastyczne, no to bardzo przyspieszyło futbol. Jak sobie pomyślimy o tym, jakby wyglądała końcówka meczu Anglia-Meksyk, na rozgrywanego na wysokości 2-300, w którym Anglicy grali w dziesiątkę z Jordanem Pickfordem w bramce, który uwielbia wszelkie prowokacje i całą tę gierkę wokół. Gdyby nie te przepisy, no przy tam to no, mu ratowało ten mecz. No, to absolutnie. No, był mecz piłkarski, a nie jakiś show. Wracam do tej technologii na chwilę. To, co mnie najbardziej boli w tym, to jest kompletny brak transparentności i konsekwencji. To mnie boli. I kompletny jakiś taki, wiesz, ta pseudonaukowość tego wszystkiego. To jest coś, co mnie rozbraja, bo FIFA twierdzi, że się odwołuje do takich czynników zero-jedynkowych, do czynników właśnie, wiecie... No,
1: czujnik w piłce, ostatecznie nie wykrywa uderzenia w obiekt drugi, tak, no to jest takie... Mamy te dane, na które fajnie się powołać w momencie, kiedy wszystko jest dobrze,
3: ale trzeba, to nagle nie działa.
0: Nie jak trzeba. W innym przypadku nie działa, nie? Mhm. I nie przyznajemy się też do błędu, tylko idziemy w zaparte, pokazujemy zapis z tego EKG piłki, w którym rzeczywiście nie ma tego uderzenia, no i to jest dowód ostateczny, a to, że wszyscy widzą powtórki, w których piłka spada w nienaturalny sposób, bo się odbija od kabla podwieszonego pod sufitem stadionu, to już nic, tak? No jakby Balogun to jest też ta sytuacja, jakby FIFA pokazuje mi tym mundialem, że jest słaba, FIFA pokazuje mi tym mundialem, że jest podatna na wpływy zewnętrzne, FIFA mi pokazuje tym mundialem, że jest no koniec końców skorumpowana. Po prostu znowu jest skorumpowana.
3: I pozwala podnieść rękę na świętości, tak? Czyli możemy się spodziewać, że w 34 roku w Arabii Saudyjskiej Saudyjczycy powiedzą, nie chcemy 90 minut, pasuje nam, żeby mecz piłkarski trwał 80 minut i to jest nasz warunek. I wtedy FIFA powie, w porządku.
1: To też naruszanie pewnych zasad. Jedna z organizacji, to chyba Fair Square, po sytuacji z Balogunem zgłosiła FIFA, złożyła wniosek do KAS ze względu na to, że FIFA jako organizacja też zrzeszona w MKOL-u jest zobowiązana do przestrzegania karty olimpijskiej, gdzie jest jasno zapisana neutralność polityczna. No, sprawa z Balogunem pokazała nam, że ta neutralność polityczna może być albo rozumiana dwojako, albo faktycznie realnie jej nie ma. Jeżeli faktycznie organizacja nie przestrzega przepisów, które są określane jako konstytucja sportu, jako takie główne normy nadrzędne, też taka wyznacznik aksjologiczny dalej do dalszego postępowania, no to nie możemy się dziwić, że ona będzie odpuszczała w małych rzeczach. No to jest tak, jakbyśmy mieli problem z tym, że, przepraszam za porównanie, ale podwójny morderca przechodzi na czerwonym świetle. No. To wiecie, to już nie szokuje w pewnym momencie. Tak?
2: Jeszcze bym zapytał o taki profil psychologiczny tej postaci, bo Gianni Infantino wiele razy się prezentował jako taki, właściwie nie wiem, prorok pięknego i dobrego i sprawiedliwego świata. Przygotował i wydał książkę, w której wygłasza piękne myśli na temat ludzkości. Pamiętamy jego taką płomienną tyradę przed mundialem w Katarze, że dzisiaj jestem robotnikiem przymusowym, gejem i tak dalej. Znaczy takim człowiekiem, który uczy nas tego, czym jest dyskurs antykolonialny. Ma jakąś całą masę opowieści o świecie. Do kogo on mówi? I czy on się w ogóle przejmuje czymś takim jak światowa opinia publiczna?
1: Nie musi. dlaczego musiałby się przejmować opinią publiczną? Jakby my dziś możemy otwarcie w tej audycji go skrytykować.

0: Cały świat go może krytykować, ale na lotnisku czeka samolot, przenosimy się z Dallas do Houston, do Seattle i jakby nie ma z tym żadnego problemu.
1: Czyli
0: ostatecznie
1: domknięty wewnętrzny system, układ zamknięty.
0: W marcu 2027 roku kongres FIFA i tam będą go wybierać prezesi czy też delegaci z poszczególnych federacji, więc...
2: Ja myślę, że on do nich mówi właśnie.
1: Bo dla mnie, tak sobie pomyślałem, czytając tego niebywałą zupełnie książkę...
2: Zrobiłeś to, tak?
1: Tak jest. Pomyślałem sobie, że tam jest... Alessandro Alciato napisał ten, co książkę o Pirlo, to był ghostwriterem. Pomyślałem sobie, że najsłabszy punkt Gianniego Infantino polega na tym, że on jednak chciałby, żebyśmy go lubili. I że w tym sensie jest to tragiczna postać.
2: W tym sensie jest to tragiczna postać, tak. Znaczy to było widać chociażby właśnie wtedy, kiedy jeszcze był łysym z UEFA. Przepraszam za to określenie, ja go też niespecjalnie lubię, ale ono pasuje. Tak, jak był łysym z UEFA, panem od kulek, wszyscy go uwielbiali, był bohaterem mediów społecznościowych i tak dalej. Widać było, że on się świetnie w tej roli czuje. Tak, on to lubił, on to lubił ten poklask, on to lubił to, że właśnie go lubiano. I myślę, że to jest w tym sensie, myślę, że pięknie to diagnozujesz i bardzo trafnie, że to jest postać tragiczna, tak? To znaczy, że musiał w jakimś sensie poddać, musiał wybierać, tak? Między właśnie sympatią publiczną, a sympatią delegatów z CONCACAF, Afryki, krajów Ameryki Południowej i tak dalej, którzy zapewnią mu głosy. I wybrał to, no, wybrał właśnie to życie z tymi kwiatami za 600 tysięcy, samolotami, o których Piotr mówił.
0: Aczkolwiek masz rację,
2: wszystko.
0: Bo to pokazywanie się, to pokazywanie się z Trumpem, to nie tylko była próba jakby zabezpieczenia trochę interesów FIFA przy organizacji tej imprezy, tylko to faktycznie jest taka realna potrzeba, że słuchaj, chcesz, damy ci tą pokoju. Nie dostałeś pokojowego Nobla, to my ci zrobimy nagrodę. Chcesz ten puchar do domu? Weź go sobie. Chcesz medal? Ja jestem ciekawy, co się wydarzy na tej ceremonii finałowej, bo tam faktycznie...
1: Na pewno zadbało to, żeby dla Donalda Trumpa był osobny medal.
0: No, to swoją drogą.
2: Słuchajcie, to będzie piękne. Znaczy, w którą stronę to nie pójdzie, to będzie piękne. Oczywiście Argentyna, kraj, który jest rządzony przez populistycznego, prawicowego, czy liberalnego prezydenta, który jest funflem Trumpa versus Hiszpania, na którą się śmiertelnie obraził, z którą zerwał wszelkie umowy handlowe, o której mówi, że są złymi ludźmi.
0: Pytanie, czy w loży razem zasiądą, nie?
2: Myślę, że to jeszcze wytrzyma, ale właśnie jeśli by Hiszpania wygrała, no są na to jakieś spore szanse, jakby wręczanie same tego pucharu Hiszpanom będzie pewnie dla niego czymś okrutnym. No Messiego już zna, Messiego już gościł w Białym Domu, już tam zdążył się przy nim ten, więc będzie się na pewno czuł bezpieczniej przy Messim. Przy Argentyńczykach.
3: Gianni Infantino, osąd postaci i na tym zakończymy. Opowiadali o tym państwu Piotr Iwańczyk, Polski Instytut Dyplomacji Sportowej. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: I Piotr Żelazny, magazyn Kopalnia.
2: Bardzo dziękuję.
3: I my dziękujemy za uwagę.
1: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
3: I Filip Jastrzębski.
4: Sport wyjaśnia świat. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
6: Prawda?
5: No.
6: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Podcast Polskiego Radia.
9: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
8: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
9: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
8: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
4: Po reklamie. Autopromocja.
10: klimat jaki jest, każdy widzi.
11: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
12: Ale my nie załamujemy rąk.
13: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
10: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
12: Każdy z

0: Nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
1: I o tym rozmawiamy w audycji.
0: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19.05
1: i na stronie polskieradio.pl.
0: Zapraszamy.
1: Marta Hoppe
0: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ponad 1000 interwencji strażaków w całym kraju. Polska sprząta po nawałnicach. Za 90 minut wszystko stanie się jasne. Hiszpania i Argentyna walczą w finale mundialu. Podpalony meczet i spór wokół sadzawek Salamona. Znów niespokojnie na zachodnim brzegu. Minęła godzina 21. Kamil Olak, zapraszam. Centralna, południowa i wschodnia Polska sprzątają po burzach. Strażacy wyjeżdżali do interwencji po nawałnicach ponad 1000 razy. Są wzywani głównie do usuwania powalonych i połamanych drzew oraz wypompowywania wody, mówi Polskiemu Radiu Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
2: Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa śląskiego, lubelskiego, małopolskiego oraz łódzkiego. Apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku, przeczekanie niebezpiecznej pogody w bezpiecznym miejscu oraz informowanie o wszelkich sytuacjach niebezpiecznych, dzwonić pod numer alarmowy 112.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców 8 województw. Trwa wieczór pełen piłkarskich emocji. Ekscytacja kibiców w Madrycie, w Buenos Aires, ale przede wszystkim w Nowym Jorku. To tam rozpoczyna się finał mundialu na stadionie w Nowym Jorku. Hiszpania zmierzy się z Argentyną, a w argentyńskiej stolicy jest nasz korespondent Adam Górczewski, z którym teraz się łączymy. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, a właściwie dzień dobry w Argentynie.
1: Dzień dobry. Kibice, z którymi rozmawiałeś, jak mocno, powiedz, trzymają kciuki za swoją reprezentację?
3: Właśnie łączymy się w najgorętszym chyba momencie tego wieczoru, bo tuż przed naszym połączeniem zakończyło się śpiewanie hymnu. Ja jestem na Plaza Sebar, w miejscu, gdzie jest największa strefa kibica w całej Argentynie. Tu są dziesiątki tysięcy ludzi. No, jutro będziemy pewnie wiedzieli ile. I przed chwilą, jak wszystkie gardła się otworzyły i zaśpiewały, to można mieć wrażenie, że faworyt jest tylko jeden. Tutaj w Buenos Aires oczywiście tak jest od rana. Dzisiaj ludzie opleceni flagami, śpiewający, krzyczący, wszystko. Argentyna, jesteśmy jednością. Messi jest wielki, drużyna jest wielka. Wszyscy liczą na to, nie tylko w tym miejscu, ale w całym tym kilkumilionowym mieście, że dzisiaj Argentyna zostanie mistrzem świata, obroni tytuł zdobyty przed 4 laty w Katarze.
1: Tyle z Buenos Aires. Adam Górczewski, bardzo dziękuję za tę relację. A do tej pory reprezentacje spotkały się na mundialowym boisku 60 lat temu w Anglii. Hiszpania uległa wtedy Argentynie 2-1. Teraz kibice ekipy La Furia Roja liczą na uśmiech losu, zwycięstwo i drugą gwiazdę na reprezentacyjnych koszulkach.
4: Kibice rzucili się biegiem zająć miejsca przy Telebimie, gdzie teraz trwa impreza rozgrzewkowa przed wielkim meczem. Przy utworach Shakiry, Joda Balvina czy króla reggaetonu z Puerto Rico, Bad Bunny'ego. Ludzie owinięci we flagi tańczą, śpiewają i zagrzewają się nawzajem do boju. Samuel, który zaczepił mnie hasłem Lewandowski, jest pewny zwycięstwa Hiszpanii. Lamine, jeśli cię na to stać, niech to będzie dzisiaj. Lamine nie strzelił gola przez całe Mistrzostwa Świata, zrobił tyle innych rzeczy, ale musi dzisiaj strzelić. Lewą nogą po długim słupku, prosto w twarz Messi. Messi to Bóg, ale dziś kolejna Lamina. Jestem z Egiptu. Hiszpania nas pomści za 1/8 finału. Temperatura w Madrycie sięga 35 stopni w cieniu, więc trzeba dużo pić, żeby się nie odwodnić. Niezależnie od wyniku, stolica hiszpańskiego królestwa długo dzisiaj nie zaśnie. Madryt, Michał Makowski, Polskie Radio.
1: A Hiszpania walczy z kolejnymi pożarami lasów. Najtrudniejsza sytuacja jest w prowincji Guadalajara, około 100 km na północ od Madrytu. Ogień objął tam już

0: już kilkanaście tysięcy hektarów i zmusił do ewakuacji mieszkańców ponad 20 miejscowości, mówi zastępca dowódcy wojskowej jednostki ratownicka Miguel Ángel. Od wczoraj sytuacja w rejonach, w których działamy, jest pod kontrolą i stabilna. Miniona noc była bardzo dobra, a korzystniejsze warunki pogodowe pomogły w opanowaniu sytuacji. Poprawia się sytuacja w Aragonii, w której pożar w rejonie Saragossy strawił 15 tysięcy hektarów lasu. Płomienie opanowano, ale pożar wciąż nie jest ustabilizowany. Żydowscy osadnicy podpalili meczet na wzgórzach w okolicach Hebronu na zachodnim brzegu. Przedtem namalowali na nim gwiazdę Dawida. W nocy podłożono też ogień pod dwa palestyńskie domy i mleczarnię. Za atakiem mieli stać żydowscy osadnicy, którzy na murze podpalonego meczetu pozostawili napis z nazwą swojego osiedla.
1: Ważą się losy starożytnych sadzawek Salomona na zachodnim brzegu. To popularne miejsce wypoczynku mieszkańców pobliskiego Betlejem. Liczące ponad 2200 lat zbiorniki podlegają autonomii palestyńskiej, jednak Izrael dąży do przejęcia nad nimi kontroli. W maju odwiedzili je minister finansów Bezalel Smotrich i deputowany Zvi Sukot. Przed kamerami oświadczyli: to nasza ziemia. Od tego czasu według palestyńskich władz i zarządców obiektu wzrosła w tym miejscu liczba wizyt żydowskich osadników. Palestyńskie źródła podają, że w ubiegłym tygodniu izraelscy żołnierze użyli gazu łzawiącego wobec wypoczywających przy sadzawkach ludzi, w tym dzieci kąpiących się w basenach. Przejęcie kontroli nad sadzawkami Salomona, na przykład pod pretekstem ochrony stanowiska archeologicznego, mogłoby, zdaniem palestyńskich władz, ułatwić Izraelowi przejmowanie kontroli nad innymi częściami zachodniego brzegu na mocy decyzji administracyjnych. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: A ja dodam, że minister finansów Izraela, który odpowiada także za cywilne sprawy na zachodnim brzegu, wstrzymał przekazanie autonomii palestyńskiej wpływów z podatków i z akcyzy.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy w całym kraju pochmurno i niemal wszędzie możliwy zanikający deszcz lub burze. Od 10 stopni na północnym zachodzie do 16 na południowym wschodzie. Jutro nadal słońce jak na lekarstwo i wszędzie przydadzą się parasole, ale zagrzmi już tylko na północy Polski. Termometry pokażą od 17 stopni w zachodniopomorskim przez 20 w centrum do 23 w Małopolsce i na Podkarpaciu.
2: Klima.
0: Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra lub bardzo dobra, najlepsza na zachodzie. Około 20% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, ale do 22 zaleca się oszczędzanie prądu. Na południu, wschodzie oraz w centrum Polski, a także w części województw zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego utrzymuje się susza hydrologiczna. Jednocześnie niemal w całym kraju, oprócz Pomorza i Kujaw, obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wezbraniem wód i przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W lasach centralnej Polski oraz północnego Podlasia obowiązują średni poziom zagrożenia pożarowego.
2: Klimat.
3: 7 minut po godzinie 21.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Sądowe pomyłki, błędne wyroki, to się zdarza. Problem leży w tym, że osoby, które zostały skazane, często w tych więzieniach przesiadują latami, a może też dojść do wykonania kary śmierci, która nie powinna być wykonana. No i właśnie tutaj wchodzi nauka, która pomaga rozszyfrować kiedyś popełnione zbrodnie i to skutecznie rozszyfrować.
4: Radio Podcast.
2: Podcast Polskiego Radia.
5: Podrżnięcie gardła to coś, czego Fryzyjczyk nie robi. Napisał znany holenderski publicysta i niemal cała okolica się z tym zgadzała. Tym bardziej, że kilometr dalej znajdował się ośrodek pełen azylantów.
6: Tyle, że ślady biologiczne pokazywały coś innego. Problem w tym, że nie jest łatwo odrzucić coś, do czego jest się całkowicie przekonanym.
2: Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
6: Podcast twórców Crazy Nauki we współpracy z Polskim Radiem. Dzień dobry, tu Ola Stanisławska.
5: I Piotrek Stanisławski.
6: Oto kolejny odcinek Laboratorium Zbrodni, czyli zbrodnie, śledztwa, tajemnice, ale przede wszystkim nauka, która pomaga wytropić sprawców. Nasz podcast, ten właśnie, ale nie tylko on, powstał

0: powstaje we współpracy z Polskim Radiem, tak samo jak nasz drugi cykl, czyli sekcja teorii spiskowych, który, uwaga, powraca w wersji wakacyjnej. Tak, tak. Mimo, że się skończył, to się zaczął.
1: To się nie skończył.
0: A my oczywiście zapraszamy też do naszego własnego podcastu Crazy Nauka.
1: Bardzo Państwu dziękujemy za komentarze. Jest ich dużo i są w ogromnej większości bardzo życzliwe. To jest super miłe. No i dziękujemy, że nasz podcast się dobrze słucha, bo wciąż pozostaje w czołówce podcastów Polskiego Radia i nie tylko. No to jest Państwa zasługa.
0: Tak, tym razem w tym odcinku opowiemy o tym, jak zbrodnia popełniona we fryzyjskiej wiosce popchnęła ludzi do wyciągania wniosków, które, no cóż, no, nie zawsze były słuszne. Prosili Państwo, żeby informować jasno o tym, że dana historia będzie opowiadana w dwóch częściach. No tak właśnie jest tym razem, no bo temat okazał się bardzo rozległy.
1: Tu ważna uwaga, mówimy o prawdziwych zdarzeniach i w tym odcinku pojawią się informacje o brutalnym morderstwie, o gwałcie i o ksenofobii. Jeśli słuchają nas osoby wrażliwe, zmagające się ze stanami lękowymi albo mające za sobą traumatyczne doświadczenia, to te treści mogą być dla nich po prostu nieodpowiednie.
0: Jeżeli ktoś czuje, że te tematy mogą mieć na niego negatywny wpływ, to zachęcamy do wybrania innego podcastu albo odsłuchania tego materiału w momencie, kiedy będą Państwo na to gotowi.
1: Dbajmy o swoje zdrowie psychiczne. Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni. To był akurat Dzień Królowej. W Holandii to jedno z najważniejszych świąt. Jego historia sięga końca XIX wieku, a dzień, moment obchodów zależy od daty urodzin panującej w kraju osoby, no przynajmniej tak to jest w teorii, no bo w 1999 roku na tronie zasiadała Beatrycze, która co prawda urodziny miała w styczniu, ale zdecydowała, że święto nadal będzie obchodzone w rocznicę urodzin jej matki.
0: I tak 30 kwietnia 1999 roku kraj świętował. No, koncerty, pchle targi, zabawy na ulicach. W Kolum, niewielkim miasteczku na północy kraju, w prowincji Fryzja, była jeszcze jedna okazja do świętowania, no bo kończyły się lokalne dni sera. To właśnie tam 16-letnia Marianne Wadstra spotkała się ze swoim chłopakiem, 18-letnim Spencerem i jego kolegą Witsem.
1: Marianne była najmłodszą z sześciorga rodzeństwa. W tej dużej fryzyjskiej rodzinie była, no, można powiedzieć, spóźniona, bo od najbliższego jej wiekiem brata dzieliło ją aż 12 lat. Mieszkała z rodzicami w De Westerein, takiej niewielkiej wsi we wschodniej Fryzji. Jej ojciec Bałkę był cieślą, matka Majkę zajmowała się domem. Do chrześcijańskiej szkoły w sąsiedniej miejscowości Marianne dojeżdżała rowerem. Przez dwa popołudnia w tygodniu dorabiała też sobie, pracując w miejscowym supermarkecie. No a po maturze planowała iść do szkoły fryzjerskiej. Wiemy, że uwielbiała muzykę, bardzo, bardzo chętnie śpiewała.
0: Impreza skończyła się późno i cała trójka wracała rowerami do domów. Najpierw Marianne, siedząc na bagażniku Spencera, dotarła do Beiten Post, gdzie mieszkali chłopcy. Stamtąd ruszyła już dalej sama do domu w De Westerein, pół godziny na rowerze. Co prawda nie tak umawiała się z rodzicami, no ale cóż złego mogło się stać na spokojnej wiejskiej drodze.
1: 16-latka nigdy nie dotarła do swojego domu. Następnego ranka, 1 maja, około godziny 11, jej ciało znaleziono przy samej granicy Beiten Post, z którego wyruszyła. Leżała przy zadrzewionej miedzy na łące ciągnącej się wzdłuż ścieżki rowerowej łączącej obie miejscowości. Rower dziewczyny był niedaleko, w przydrożnym rowie.
0: Przebieg zbrodni ustaliła sekcja zwłok, a później potwierdził go sąd. Marianne została zgwałcona, uduszona własnym biustonoszem, a sprawca trzykrotnym pociągnięciem noża poderżnął jej gardło.
1: Pogrzeb odbył się 6 maja w De Westerein. Mieszkańcy wsi utworzyli wokół konduktu żywy mur, żeby osłonić rodzinę przed obiektywami fotoreporterów. Trumnę nieśli bracia i siostry Marianne.
0: Tymczasem śledczy mieli nad czym pracować. Na ciele i ubraniu ofiary zabezpieczono 13 śladów, które zidentyfikowano jako prawdopodobnie pochodzące od sprawcy. Było to nasienie, krew i włosy. Taki zestaw pozwolił na stworzenie pełnego profilu DNA, czyli autosomalnego, pochodzącego z chromosomu Y i mitochondrii.

0: mitochondrialnego.
1: I tu w dużym skrócie, tak dla przypomnienia, no bo to jest temat, o którym stosunkowo często mówimy. Więc tak, profil autosomalny powstaje z tych chromosomów, które dziedziczymy po obojgu rodzicach, czyli po połowie od każdego z nich. No i z każdym pokoleniem te chromosomy tasują się na nowo, dlatego taki profil jest no, praktycznie niepowtarzalny i to właśnie on służy zwykle do identyfikacji no, konkretnej osoby.
0: Profil z chromosomu Y dotyczy tylko mężczyzn, którzy przekazują ten chromosom swoim synom niemal bez zmian. Więc łączy on wszystkich mężczyzn z jednej linii ojcowskiej. Nie jest on w stanie wskazać konkretnej osoby, za to świetnie nadaje się do odróżnienia genomu męskiego od kobiecego oraz do poszukiwania krewnych po mieczu, czyli męskich krewnych. Mówiliśmy o tym szerzej w odcinku o jarze Gambirasio.
1: Wreszcie DNA mitochondrialne, dziedziczymy je wyłącznie po matce. Jest go w komórce wiele kopii, dzięki czemu przetrwa bardzo często nawet tam, gdzie inne DNA już się rozpadło, czyli na przykład w jakichś starych kościach, czy nawet we włosach pozbawionych cebulki. No, mnogość zebranych śladów biologicznych kontrastowała mocno z tym, co udało się policji ustalić w okolicy, no bo świadków naocznych brak.
0: Skoro sprawcy nikt nie widział, śledczy potrzebowali innego punktu zaczepienia, a dostali go jeszcze tego samego dnia. Niespełna kilometr od miejsca znalezienia ciała działał ośrodek dla osób ubiegających się o azyl. I już 1 maja dwóch jego strażników zeznało, że ostatniej nocy widzieli grupę mieszkańców ośrodka, którzy go opuszczali.
1: No i to wystarczyło, żeby uwaga śledczych, no i też całej okolicy, skupiła się właśnie na uchodźcach. Na to wpłynął jeszcze jeden czynnik, czyli sposób zabójstwa. Marianne podrżnięto gardło. Owszem, no to nie jest szczegół, który powinien być powszechnie znany, ale wiadomość o tym oczywiście błyskawicznie się rozeszła, a lokalna społeczność szybko uznała, że taki sposób działania wskazuje na to, że zrobił to ktoś z zewnątrz. Może przecież to jest takie niezachodnie i że to musiał być ktoś obcy, pewnie z innego kraju, z innego kręgu kulturowego, takiego, w którym podobne rzeczy no, nie są niczym dziwnym, czyli pewnie jakiś imigrant albo azylant.
0: Co prawda najpierw zatrzymano kogoś z samej okolicy, mężczyznę ze wsi, w której mieszkała Marianne, ale po kilku tygodniach wyszedł na wolność. Jego profil DNA nie pasował do śladów ze sceny zbrodni, czyli potwierdza się, to ktoś nie stąd.
1: Szczególnie jeden trop wydawał się bardzo obiecujący. Wśród mieszkańców ośrodka był Ali Hussein Hassan, 26-letni Irakijczyk. W noc morderstwa opuścił ośrodek i już nigdy do niego nie wrócił. Jego nazwisko padło w zeznaniach strażników.
0: Z punktu widzenia śledczych, no to kandydat idealny. Zniknął akurat tamtej nocy, mieszkał o krok od miejsca zbrodni. Należał do grupy, którą cała okolica obarczała winą. No pozostawało go odnaleźć.
1: Trop zaprowadził śledczych do Turcji i tu się pojawiła od razu pierwsza komplikacja, bo faktycznie pod koniec sierpnia 1999 roku zatrzymano w Stambule mężczyznę o tym samym nazwisku, ale odciski palców pokazały, że to nie ten Hassan, no bo tak przy tak popularnym nazwisku po prostu łatwo było bardzo o pomyłkę.
0: Właściwego Alego Hassana zatrzymano w Turcji 13 października 1999 roku. Pobrano od niego próbkę DNA. Dwa dni później był wynik. Profil nie pasował do śladów z miejsca zbrodni. Ali Hussein Hassan nie był sprawcą.
1: Drugim tropem był inny z dawnych mieszkańców ośrodka, 23-letni Afgańczyk, który również nagle opuścił okolice. Namierzono go zresztą dopiero parę lat później w Londynie i zatrzymano we wrześniu 2003 roku. No i tam również analiza DNA dała ten sam rezultat co poprzednio, czyli to nie był morderca.
0: Ogrom pracy włożony w pogoń za tymi ludźmi był szczególnie frustrujący dla śledczych, bo kolejne wyniki DNA, cóż, no wykluczały podejrzanych. Mimo tego narastało przekonanie, że sprawca musi pochodzić z ośrodka, bo po prostu nie udało się jeszcze znaleźć tego człowieka.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: Straszna śmierć dziewczyny była dla całego regionu wstrząsem. 7 maja, dzień po pogrzebie, ulicami de Westerein przeszedł marsz milczenia.

0: Według doniesień wzięło w nim udział od 15 do 20 tysięcy osób. No, szła rodzina, sąsiedzi, burmistrz, pastor. Natomiast miejscowość liczyła około 5 tysięcy mieszkańców, no więc widać, że przyjechało naprawdę mnóstwo ludzi z okolicy. Ale też żałoba tylko wzmogła gniew, który już tam narastał. Coraz głośniej mówiono o tym, że żaden Fryzyjczyk tak nie zabija. Tak zabijają obcy.
1: Ujął to dosadnie holenderski publicysta, a później prawicowy polityk Pim Fortuyn w październiku 1999 roku napisał w tygodniku Elsevier, tu cytat, "Poderżnięcie gardła to coś, czego Fryzyjczyk nie zrobi". W wiosce natychmiast rozeszły się pogłoski, że musiało to być dzieło cudzoziemca z innej kultury. No i tak, oni mieszkali w ośrodku dla azylantów za wsią. Całkiem rozsądna myśl.
0: Tymczasem władze planowały zmiany w kwestii azylantów w Kolum. Ta administracyjna decyzja, no i okrutne morderstwo, zdaniem wielu mieszkańców łączyło się bardzo silnie. No, oto miało powstać kolejne zagrożenie dla tej lokalnej społeczności.
1: 7 października 1999 roku gmina zorganizowała w hali sportowej w Kolum spotkanie informacyjne. Temat: przeniesienie ośrodka dla azylantów z tymczasowej lokalizacji do stałej na obrzeżach miasteczka. Z punktu widzenia urzędników, no, rutynowa procedura konsultacyjna. A z punktu widzenia mieszkańców, zapowiedź, że zagrożenie, ci obcy, którzy byli obwiniani o śmierć Marian, mają się tu zadomowić na dobre.
0: Pod halą na placu zebrało się wtedy około 1000 osób. Na transparentach były napisy: precz z ośrodkiem, najpierw nasi. Tłum skandował hasła przeciwko ośrodkowi i przeciwko samym cudzoziemcom. Jedna z działaczek miejscowego komitetu sprzeciwu nazwała ośrodki dla azylantów siedliskami przestępczości, gwałtu i morderstwa.
1: W środku spotkanie już trwało, kiedy część demonstrantów wdarła się do hali. Poleciały jajka w burmistrza Pita Fissera i jego radnych. Doszło do szarpaniny z policjantami w cywilu, którzy byli na sali. Istniejący ośrodek trzeba było wziąć pod ochronę oddziału prewencji. Obawiano się ataku.
0: No i to taka drobna rzecz, która trochę komplikuje ten prosty obraz rozjuszonego, ksenofobicznego tłumu. Tych 6 mężczyzn, którzy rzucali jajkami, twierdziło potem, że w ogóle nie chodziło im o uchodźców. Byli przyjaciółmi Marianne i byli wściekli na burmistrza, no bo ten, jak usłyszeli, chciał, żeby skończyło się wreszcie to całe zamieszanie wokół zabitej dziewczyny. Jak ujął to jeden z tych rzucających jajkami, to było za Marianne i przeciwko burmistrzowi.
1: Sprawa odbiła się echem w całym kraju. Po incydencie z jajkami premier Wim Kok ogłosił przerwę na oddech, zawieszając dalsze decyzje dotyczące ośrodków, a jeden z posłów, mieszkaniec Kolum, skutecznie zabiegał o to, żeby ośrodki dla azylantów były mniejsze.
0: Burmistrz Fisser wkrótce potem przeszedł na wcześniejszą emeryturę. Plan budowy stałego ośrodka w Kolum odwołano, a tymczasowy zamknięto gdzieś w latach 2000. I nawet się ukuł taki angielski stosowany czasami czasownik to columnize, na określenie rosnącego oporu wokół lokowania ośrodków dla cudzoziemców.
1: Tymczasem prokuratura nie podzielała tej rozsądnej myśli, jak nazwał ją Pim Fortuyn, tej, że sprawcą musiał być cudzoziemiec należący do innej kultury. Skoro DNA sprawcy nie pasowało do nikogo z bazy, a kolejne próbki pobierane od mieszkańców ośrodka wykluczano jedna po drugiej, no to śledztwo potrzebowało nowego kierunku. Prokurator zwrócił się więc do specjalisty genetyka, a był nim Peter de Knijf z Laboratorium Kryminalistycznego w Leidzie.
0: De Knijf zdecydował się pójść w nieco inną stronę i zamiast badać i wykluczać kolejne, no raczej przypadkowe osoby, postanowił pójść tropem uzyskanego z materiału biologicznego chromosomu Y.
1: No wiemy już, że chromosom Y przekazywany jest z ojca na syna niemal bez zmian. I to właśnie to niemal jest tutaj kluczowe. No bo raz na jakiś czas pojawia się w nim drobna zmiana, czyli mutacja. Ponieważ chromosom Y nie wymienia materiału genetycznego z innymi, taka zmiana nie znika i jest przekazywana wszystkim kolejnym pokoleniom w tej linii. Przez tysiące lat, przez setki pokoleń w różnych częściach świata uzbierały się różne charakterystyczne zestawy takich zmian, mutacji.
0: W efekcie profil chromosomu Y

0: niesie ze sobą coś w rodzaju takiej, można powiedzieć, geolokalizacji, takiego geograficznego podpisu i może wskazać skąd, z grubsza, pochodzą przodkowie po mieczu mężczyzny, którego materiał genetyczny jest badany. The Knife porównał profil Y ze śladu biologicznego zabójcy z międzynarodowymi bazami takich profili. Pytanie brzmiało, w jakich populacjach taki układ jest częsty?
1: Przy czym takie badanie z założenia nie mogło stanowić jednoznacznego dowodu. Trafność wyniku zależy od tego, jak dobrze opisane są bazy porównawcze. Jeśli jakiś region jest słabo zbadany, wynik robi się niepewny. Taki profil nie wskazuje na dany kraj, co najwyżej na kierunek, obszar geograficzny i etniczny. Jednak w tej sprawie taka informacja mogła okazać się bezcenna.
0: No bo wynik badania był taki, że linia ojcowska sprawcy najpewniej wywodzi się z zachodniej lub środkowej Europy. Niemal na pewno sprawca nie wywodzi się z grup irackiej, afgańskiej czy kurdyjskiej, czyli tych, które były reprezentowane przez uchodźców mieszkających w ośrodku w Kolum.
1: To nie była informacja, której oczekiwali mieszkańcy, bo w najbardziej bezpośredniej i brutalnej wersji można ją przetłumaczyć jako: zostawcie obcych, szukajcie mordercy wśród swoich ludzi. Czy to uspokoiło nastroje? No cóż, jak można się spodziewać, nie do końca.
0: No bo to jest tak, że żeby dowód zadziałał, ktoś musi go jeszcze chcieć przyjąć do wiadomości. No a z tym u ludzi bywa naprawdę różnie i akurat to zjawisko nauka opisała całkiem nieźle. Więc zacznijmy od tego, co dzieje się w głowie, gdy nowy fakt zderza się z czymś, w co już mocno wierzymy. Psycholog Leon Festinger nazwał ten stan dysonansem poznawczym. To rodzaj takiego wewnętrznego zgrzytu, dyskomfortu, czegoś, co nas psychicznie i też umysłowo uwiera. No i tu rzecz kluczowa. Najprostszym sposobem na pozbycie się tego zgrzytu wcale nie jest zmiana zdania. Znacznie mniejszego wysiłku wymaga zwykle odrzucenie nowego faktu, podważenie go, wyśmianie albo wytłumaczenie samemu sobie, czemu akurat ten fakt się w ogóle nie liczy. No a ludzkie umysły bardzo, ale to naprawdę bardzo lubią minimalizować wysiłek.
1: Psychologowie mówią o uporczywości przekonań. W badaniach widać coś, co brzmi nieintuicyjnie. Ludzie potrafią trzymać się raz przyjętej teorii, czy też wersji, nawet wtedy, kiedy podstawę, na której ją zbudowali, obalono na ich oczach, a nawet z ich udziałem. No i żeby nie było wątpliwości, to wcale nie jest objaw jakichś niedostatków umysłowych, bo im ktoś bystrzejszy i lepiej oczytany, tym sprawniej wymyśla kontrargumenty broniące tego, w co już wierzy, no i chroniące jego spokój. Nasz umysł pracuje jak rasowy obrońca w sprawie karnej, dostaje gotową tezę, no i szuka dla niej uzasadnień.
0: No i dołóżmy do tego jeszcze jedno. Mieszkańcy Kolum nie wyrazili swojego przekonania po cichu, w domowym zaciszu, tylko między sobą. Oni je wykrzyczeli na demonstracjach, przed kamerami, na oczach właściwie całego kraju. Im szerzej, bardziej publicznie coś ogłosimy, tym trudniej potem nam się z tego wycofać i przyznanie, pomyliliśmy się, kosztuje wtedy w walucie tego spokoju umysłowego znacznie, znacznie więcej.
1: Pozostaje pytanie, dlaczego akurat przekonanie o winie obcego tak łatwo się przyjęło i tak twardo trzymało. No i tu wchodzimy na grunt psychologii i biologii ewolucyjnej. Ludzki umysł błyskawicznie, niemal automatycznie dzieli świat na swoich i obcych. Robi to tak chętnie, że w eksperymentach wystarczy podzielić ludzi na grupy zupełnie losowo, no a i tak zaczynają faworyzować własną drużynę. I wszystko wskazuje, że to część naszego ewolucyjnego dziedzictwa. Dla człowieka, który żył dziesiątki tysięcy lat temu w małej grupie, obcy mógł oznaczać realne ryzyko. Rywala, przemoc, być może nieznaną chorobę. Odruch ostrożności wobec nieznajomych, no i odruch wierności własnej grupie potrafił po prostu uratować życie. Ci bardziej ostrożni wobec ludzi spoza naszej grupy przeżywali dłużej, rozmnażali się, no i przekazywali swoje geny znacznie skuteczniej. I my nosimy je w sobie do dziś.
0: I teraz ważne zastrzeżenie, żeby tu nie wyciągnąć fałszywego wniosku. Sama sympatia do swoich, czy nawet ostrożność wobec obcych nie musi oznaczać wrogości wobec nich. Samo odczuwanie, że my oznacza bezpieczeństwo, nie wystarczy.

0: żeby się zrodziła nienawiść. Tu potrzebny jest jeszcze jeden składnik, czyli poczucie zagrożenia. Badacze relacji międzygrupowych zauważyli, że wrogość wobec obcej grupy budzi się najmocniej tam, gdzie się pojawia strach i niepewność, gdzie ludzie nie wiedzą, co się dzieje, no po prostu nie czują się bezpiecznie.
1: A brutalne, niewyjaśnione morderstwo 16-latki to dokładnie taka sytuacja. Ogrom strachu, ogrom niepewności, sprawca nieznany, może czaić się wszędzie, więc nikt nie czuje się bezpieczny. W takich warunkach odruch my kontra oni działa najmocniej.
0: No i dochodzi do tego jeszcze jeden element, chyba najtrudniejszy. Uznać, że zrobił to ktoś stąd, znaczyło dopuścić myśl, że zagrożenie jest wewnątrz wspólnoty. Że morderca mieszka gdzieś tu za płotem, że to po prostu jest jeden z nas. I taki wniosek znacznie trudniej jest przyjąć, no bo przecież znamy tych ludzi, im ufamy. To jest ta nasza grupa, ta bezpieczna. Po prostu łatwiej założyć, że to jednak był ten obcy.
1: Oczywiście wyjaśnienie zjawiska nie jest jego usprawiedliwieniem. No, to są mechanizmy działające na podstawowym poziomie, a nasze umysły doskonale potrafią sobie z nimi poradzić, o ile tylko chcą. I o ile nie zostaną zwiedzione przez ludzi, którzy dobrze je znają, no i cynicznie wykorzystują do własnych celów. Zwłaszcza wtedy, kiedy są to ludzie, których jesteśmy skłonni uważać za autorytety czy wręcz przywódców.
0: No i oczywiście nie są to cechy, które wyróżniały akurat mieszkańców Kolum. To są standardowe elementy wyposażenia naszego umysłu, które odpalają się w każdym z nas. Właśnie dlatego jest to groźne, bo odczuwamy je jako taki zdrowy rozsądek, nawet jeżeli fakty mu zaprzeczają, a może nawet zwłaszcza, gdy fakty mu zaprzeczają, no bo my tu znowu wracamy do dysonansu poznawczego.
1: I dlatego, kiedy badanie DNA dało sygnał, szukajcie wśród swoich, no to wcale to nie zlikwidowało problemu. Rozum i nauka mówiły jedno, ale psychologiczne dziedzictwo podpowiadało coś zupełnie innego.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: Była jeszcze jedna komplikacja, tym razem prawna. Holenderskie prawo z 1994 roku pozwalało wykorzystać DNA tylko do jednego, czyli do porównania profilu ze śladu z profilem konkretnej osoby. Nie przewidywano uzyskiwania z genomu informacji o tym, skąd ktoś pochodzi. Analiza De Knyffa wykraczała więc poza to, co było prawnie dopuszczalne, a więc też możliwe do wykorzystania jako dowód.
1: Poruszając się w obrębie tych zasad, nie dało się wiele osiągnąć. Owszem, wytypowano podejrzanych, zatrzymano ich i sprawdzono. Jednak zgodności DNA nie było. W bazach policyjnych też nie pojawiły się osoby, które pasowałyby do profilu, którym dysponowali śledczy.
0: Już w grudniu 1999 roku holenderski Instytut Kryminalistyczny spróbował podejść do tego inaczej. Zamiast typować pojedyncze osoby, poproszono o próbki DNA 170 mężczyzn z najbliższej okolicy. Oddać te próbki zgodziło się 162 z nich, jednak sprawcy wśród tej grupy nie było.
1: No co raczej nie dziwi. Latem 2000 roku Instytut Kryminalistyczny zrobił coś, co wtedy było nowością. Podał do wiadomości publicznej, do czego doprowadziła analiza chromosomu Y. Poszukiwany to biały mężczyzna o korzeniach europejskich, niemal na pewno spoza tych grup, na które wskazywali mieszkańcy okolicy.
0: I to w tym czasie do sprawy włączył się Peter de Vries. W Holandii znał go wtedy niemal każdy. To dziennikarz śledczy, specjalizujący się w sprawach kryminalnych. Autor głośnej książki o porwaniu przemysłowca Alfreda Heinekena i przez lata gospodarz telewizyjnego programu o zbrodniach.
1: De Vries rozumował prosto. Skoro z analizy wynika, że sprawca jest z okolicy, to okolice trzeba przebadać. Nie 160 czy 170 osób, całą okolicę.
0: Okej, rozumowanie może było i proste, ale realizacja trudna. No bo znowu, prawo holenderskie nie przewidywało takiego masowego screeningu, pobierania próbek DNA od osób, które nie zostały precyzyjnie wskazane na podstawie uzasadnionych podejrzeń. W październiku 2000 roku Peter de Vries pozwał z tego powodu holenderskie państwo, domagając się dopuszczenia masowego badania DNA 20 tysięcy mężczyzn w wieku od 20 do 45 lat w promieniu 15 kilometrów od miejsca zbrodni.
1: Sąd wniosek odrzucił.

0: oddalił. Prokuratura uważała takie badanie za niedopuszczalne, no, z samej zasady brak uzasadnionego wskazania osoby. A temu wszystkiemu towarzyszył niezbyt medialny, choć głęboki dramat rodziny. Małżeństwo rodziców Marian nie przetrwało tej traumy. Matka, Majka Terpstra, od maja 1999 roku prowadziła dziennik, w którym zapisywała swoje wątpliwości i rosnącą frustrację wobec sposobu, w jaki prowadzono to śledztwo. Z czasem wróciła do panieńskiego nazwiska i wycofała się z życia publicznego. Twarzą rodziny pozostał ojciec, Bałkę, który przez kolejne lata walczył o wykrycie sprawcy.
1: 8 lat po zabójstwie, w 2007 roku, sprawę przejął nowy, już trzeci zespół śledczy, nazwany 3D. Pracował od 1 października tego roku i podszedł do sprawy tak, jakby zbrodnia wydarzyła się dosłownie poprzedniego dnia. Przeanalizował od nowa cały zgromadzony materiał, zbudował cyfrową oś czasu, wykonał trójwymiarowy skan miejsca zbrodni, konsultował się ze specjalistami z całej Europy.
0: Wbrew temu, czego można by się spodziewać po tylu latach od zbrodni, zespół doszedł do konkretnych wniosków. Najważniejszy nie był niespodzianką. Sprawca niemal na pewno pochodzi z okolicy.
1: Bo pojawił się nowy trop genetyczny. W torbie Marianne znaleziono zapalniczkę, która do niej nie należała. No, dziewczyna owszem paliła, ale nikt nigdy nie widział jej z tą konkretną zapalniczką. A w mechanizmie tkwił maleńki włosek i najnowsze wtedy dostępne techniki kryminalistyczne pozwoliły odczytać z niego ślad DNA pasujący do już znanego profilu sprawcy. Wszystko wskazywało też na to, że zapalniczkę kupiono gdzieś w okolicy. No, czyli kolejny element układający się w ten sam obraz, to jest ktoś stąd.
0: A skoro tak, to wniosek zespołu brzmiał jasno, choć niewygodnie. Jeśli sprawca jest miejscowy, nie figuruje w żadnej bazie i sam się nie zgłosi, to trzymając się dostępnych metod, nie uda się pójść z tą sprawą do przodu.
1: Owszem, istniała inna droga, już o niej mówiliśmy. Zamiast szukać bezpośrednio samego sprawcy, poszukać kogoś z nim spokrewnionego. Trafić na brata, kuzyna, może ojca i tą drogą zawęzić poszukiwania. No tyle, że holenderskie prawo wciąż takiego badania nie dopuszczało. W 2008 roku zaczęto więc poważnie rozważać zmianę prawa.
0: Skąd w ogóle taki pomysł? Otóż sprawa pozostawała żywa w pamięci, a jednocześnie ewidentne stało się to, że przepisy nie nadążały za dostępnymi metodami kryminalistycznymi, ale też za logiką śledztwa. Do tej pory próbki DNA pobierano od konkretnej osoby, którą z jakiegoś powodu podejrzewano. Badanie pokrewieństwa odwracało tę kolejność. Chodziło o to, żeby pobierać DNA od ludzi, którzy nie byli podejrzani o nic, no i przez nich dotrzeć do kogoś z ich rodziny.
1: No a to przywoływało niełatwe pytania. Wiele z nich można zbyć machnięciem ręki, uznając, że cel tak ważny jak znalezienie mordercy dziewczyny uzasadnia nieoczywiste metody śledcze. Tyle, że nieco inaczej zaczyna to wyglądać, gdy przebadani mamy być my sami czy ktoś nam bliski.
0: Badanie pokrewieństwa działa bowiem w obie strony. Można założyć, że samych siebie możemy być pewni. Czyli nie obawiamy się, że zbadanie naszego ojca czy brata czymś nam grozi. Gorzej w drugą stronę. Pobrane od nas DNA może wskazać jako sprawcę osobę nam bardzo bliską. Człowiek, który nigdy nie był o nic podejrzany, niczego nie ma na sumieniu, może w ten sposób naprowadzić policję na bliskiego krewnego.
1: Wiele razy w Laboratorium Zbrodni opowiadaliśmy historie, w których rodzina absolutnie nie podejrzewała, że to brat czy ojciec jest okrutnym mordercą. No, dość przypomnieć odcinek o zabójcy zwanym jako BTK. No i pojawił się też problem z samą tą dobrowolnością masowych badań, no bo przecież nikt nikogo nie zmusza do oddania śliny. Każdy może z tych czy innych powodów odmówić, no ale w niewielkiej społeczności taka odmowa no właściwie działa jak wywieszenie nad własnym domem szyldu, mam coś do ukrycia. Sąsiedzi i tak się dowiedzą, władze wiedzą od początku, więc ta dobrowolność no, robi się taka raczej teoretyczna.
0: Jest też kwestia prywatności. Oto nasze DNA trafia do organów ścigania, mimo że niczego złego nigdy nie zrobiliśmy. Tysiące próbek, tysiące profili DNA po to, żeby złapać jednego człowieka.

0: że to wszystko ma służyć poważnemu, wyższemu celowi. Marianne Wadstra została zamordowana, a inne metody zawiodły. Sprawca bez zastosowania takiej dyskusyjnej metody pozostanie bezkarny. Rodzina ofiary nie dostanie odpowiedzi. Gdzieś między prywatnością tysięcy tych niewinnych ludzi, a szansą na ujęcie mordercy trzeba było wyznaczyć granicę. No i spór o to, gdzie ta granica dokładnie ma być postawiona, ciągnął się latami.
1: Holendrzy nie wymyślali zresztą koła na nowo. Masowe badania DNA przeprowadzono wcześniej, choćby w Niemczech, gdzie pomogły wskazać sprawcę. A pierwsza w historii akcja masowego pobierania próbek, która doprowadziła do złapania mordercy, odbyła się w Wielkiej Brytanii już w latach 80. Opowiadaliśmy o tym w odcinku Niewidzialny świadek zbrodni. Sama idea nie była więc nowa. Nowe było pytanie, czy holenderskie prawo na to pozwoli, no i na jakich warunkach.
0: Prace nad tym nowym prawem były mozolne we wrześniu 2008 roku. Niższa Izba Parlamentu wypowiedziała się na ten temat przychylnie, no ale do gotowej ustawy było jeszcze naprawdę daleko. Przepisy dopuszczające badanie pokrewieństwa DNA w najpoważniejszych sprawach przyjęto dopiero pod koniec 2011 roku, a w życie weszły 1 kwietnia 2012.
1: Dopiero wtedy, niemal 13 lat po śmierci Marianne, holenderska policja dostała narzędzie, którego wcześniej nie miała. Mogła zacząć szukać sprawcy w nowy sposób przez jego krewnych.
0: Jednak cofnijmy się jeszcze na chwilę. Pamiętają Państwo analizę Petera de Knijffa z 2000 roku, te dzięki której wykazano europejskie pochodzenie sprawcy, którą wykonano, mimo że ówczesne przepisy w ogóle jej nie przewidywały. Otóż ta historia miała swój ciąg dalszy.
1: W 2003 roku Holandia znowelizowała prawo i wprost dopuściła odczytywanie z DNA pochodzenia oraz widocznych cech osoby. To, co wówczas de Knijff zrobił na granicy prawa, z czasem stało się legalnym, formalnie uregulowanym narzędziem śledczym. A jednym z głównych impulsów do tej zmiany była właśnie sprawa Marianne Wadstry.
0: Tak więc jedna zbrodnia bezpośrednio wpłynęła na holenderskie prawo dwukrotnie. Raz w 2003 roku, gdy pozwolono odczytywać z DNA, skąd sprawca pochodzi, i drugi raz w 2012, gdy pozwolono szukać go przez analizę powiązań rodzinnych.
1: Po tym, jak wykluczono możliwość, że sprawca pochodził z ośrodka dla azylantów i poszlaki wskazywały na lokalną społeczność, wydawało się, że rozwiązanie jest blisko. Jednak dotarcie do prawdy okazało się znacznie bardziej złożone, no i zajęło kilkanaście lat.
0: O dalszym przebiegu tego trudnego śledztwa opowiemy Państwu w kolejnym odcinku Laboratorium Zbrodni.
1: I przypominamy też o drugim z naszych podcastów, który także powstaje we współpracy z Polskim Radiem, a jest to sekcja teorii spiskowych, którą przywróciliśmy właśnie do życia i której nowe odcinki ukazują się w każdy poniedziałek zarówno na Spotify, na stronie Polskiego Radia, jak i na YouTubie, no bo sekcja teorii spiskowych to wideopodcast.
0: A teraz
1: do usłyszenia.
2: Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
1: To był podcast Aleksandry i Piotra Stanisławskich, twórców Crazy Nauki.
3: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
4: Radio Podcast.
5: 42 minuty po godzinie 21.
6: Stan dnia.
7: No a teraz już 43 minuty po 21 i od 43 minut trwa piłkarska uczta, której świat długo nie zapomni. Na East Rutherford w Nowym Jorku, pod Nowym Jorkiem, spotkały się dwie najwyżej notowane reprezentacje rankingu FIFA, Hiszpania i Argentyna. Aktualni mistrzowie swoich kontynentów stają naprzeciw siebie w walce o najcenniejsze trofeum, prestiż, chwałę i miano najlepszej drużyny globu. A tysiące kilometrów dalej Buenos Aires oczywiście nie śpi. Tu piłka jest czymś więcej niż sportem. Tu emocje, duma i narodowe święto trwa cały czas. Każdy mecz jest taki. W barach, na placach i w domach tysiące fanów gromadzi się również przed ekranem.

0: ścianami słychać śpiewy, bębny i okrzyki wsparcia dla Albicelentes. Każdy wierzy, że Messi i jego drużyna napiszą kolejną wielką kartę w historii argentyńskiego futbolu, o czym przekonuje się nasz wysłannik Adam Górczewski, który jest tam na miejscu, ma kłopoty z przekazywaniem informacji, bo głośno jest okrutnie wokół ciebie. Adamie, witaj.
1: Dobry wieczór. Znaczy w Polsce dobry wieczór, tutaj popołudnie, 16, 17 godzina się zbliża, a emocje są gorące od samego rana. Jak tylko tutaj wylądowałem, to właśnie wsłuchiwałem się w to, co przed chwilą opisywałeś, w te marzenia, w to coś więcej niż sport, w te historie. O właśnie tutaj być może teraz usłyszana była fala entuzjazmu, bo po raz kolejny w obronie niestety z argentyńskiego punktu widzenia musieli się mierzyć zawodnicy, ale dali radę. I nadal jest 0-0, a tutaj ja jestem w miejscu, gdzie jest najwięcej zgromadzonych ludzi w Buenos Aires, w strefie kibica, gdzie wszyscy patrują się w dwa wielkie ekrany i czekają na to, że krok do przodu zostanie wykonany w celu obrony Mistrzostwa Świata.
0: A powiedz, jak Argentyńczycy reagują na poszczególne akcje, na zagrania zawodników, na to, że Hiszpanie też potrafią grać w piłkę nożną?
1: Początek tutaj, jak te pierwsze pół godziny, tak chyba mogę to ocenić, to było takie zawieszenie po całym dniu entuzjazmu, bicia bębny, śpiewania, krzyków, obciskiwania się na ulicach. Tutaj nagle wszyscy stanęli, patrzyli w ten ekran i zastygli. Bardzo mało było reakcji. Bardzo głośno został zaśpiewany hymn, ale potem zapadła cisza. Natomiast od kilku minut, od 10 gdzieś tak mniej więcej, rzeczywiście akcje nawet nie tyle stały się intensywniejsze, co reakcje stały się intensywniejsze. I tak jakby Argentyńczycy przypomnieli sobie, że to już jest ten czas, że to jest finał, że to jest ostatni mecz i nie ma co czekać na gola, który może padnie dopiero za godzinę, tylko trzeba już działać i widzę, że chyba już właśnie poluzowali się i wrócili do tej swojej naturalnej, entuzjastycznej reakcji na wszystko, co dzieje się na boisku. Nawet jeżeli tysiące kilometrów stąd, to tutaj emocji, gorąca, okrzyków nie brakuje.
0: No dobrze, a powiedz mi, jak oceniany jest bohater narodowy tak naprawdę, czyli Messi przecież. To ja tylko czekam, aż Argentyńczycy zaczną skandować Messi na prezydenta.
1: No właśnie ciekawy jestem, czy tak nie będzie, bo na razie wszyscy skupiają się na tym, że on jest na boisku, ale z pełną świadomością, że to jest jego ostatni mecz na mundialu. Co prawda byli tacy, co mówili 8 lat temu, że on już więcej nie zagra, ale teraz to już jest jego własna decyzja, to jest ostatni mecz mundialowy. Nie będzie raczej próby tego, żeby za 4 lata szlifować jeszcze rzeczy. Natomiast tak, tutaj szlifować wyniki. Natomiast tutaj rzeczywiście Messi chyba porównywalnie do wcześniej do Maradony jest traktowany jako coś więcej niż tylko zawodnik, jako lider drużyny. To jest naprawdę, no patrząc pewnie, nie wiem czy ty widziałeś, pewnie tak, jak większość pewnie tych, którzy nas słuchają w tej chwili, ten wielki pomnik, który został otwarty w środku Argentyny, gdzieś na bezdrożach, wielki, potężny pomnik Messiego z Pucharem Świata i zastanawiam się, że gdyby dzisiaj został zdobyty ten drugi puchar, to czy rzeźbiarz, pochodzący zresztą z tego małego miasteczka właśnie tam w środku, Cutralco, to czy on nie dostawi drugiego pucharu, tam nie dorzeźbi go i nie będą pielgrzymki jeszcze bardziej i jeszcze mocniej. Kiedy Messi przestanie grać, no to właśnie wtedy już nie w ekran, a w takie wielkie murale i pomniki będą się Argentyńczycy wpatrywali, a na pewno nie przestaną, bo tutaj Messi wisi na każdym bloku praktycznie. No i na wielu też koszulkach jest wymalowane jego właśnie nazwisko.
0: W każdym razie do tej pory jest 0-0, ale akcja za akcję jest po prostu. To widać, że obydwie drużyny są bardzo zmobilizowane. I słychać tą mobilizację również, bo w tle cały czas słyszą Państwo komentatora w Argentynie, w jaki on ekspresyjny sposób opowiada o tym, co dzieje się na boisku.
1: No tak, dokładnie. Ja, to nie jest tajemnicą, na co dzień jestem korespondentem w Niemczech i kiedy słucham niemieckiego komentarza telewizyjnego, który przez dekadę był wskazywany jako taki wzorcowy, jak należy robić telewizję sportową, to jednak tutaj te emocje, które płyną od komentatorów dwojga, bo jeszcze jest kobieta, która tutaj co chwilę też się włącza i przekazuje dodatkowe informacje, o właśnie teraz jest, to rzeczywiście to jest inny klimat oglądania meczu i nawet jak teraz, piłka mija słupek o centymetry, przynajmniej tu w Argentynie, bo nie wiem jak w Stanach, nie wiem jak w Polsce, to właśnie wielki tutaj przechodzi dreszcz przez cały ten wielotysięczny

0: w centrum Buenos Aires.
1: No zobaczymy, czym to się skończy. W każdym razie bardzo ci zazdroszczę, że tam jesteś i możesz widzieć przede wszystkim te ludzkie emocje. Oby, zawsze powtarzam, bo to jest Ameryka jednak południowa, to żeby to się nie skończyło czymś, co kiedyś miało miejsce.

0: Dziękuję ci serdecznie, Adam Górczewski z Buenos Aires. O Buenos Aires śpiewała też Kora, przypomnijmy to. No tak, a wczoraj poznaliśmy zdobywcę trzeciego miejsca piłkarskiego mundialu. W meczu o brąz padło aż 10 goli. Reprezentacja Anglii pokonała Francję 6-4 i zakończyła turniej na najniższym stopniu podium. A tymczasem spoglądam na zegarek, to już 50 minut meczu. Rozpoczął się wielki finał Mistrzostw Świata. O tytuł walczą Hiszpania i broniąca trofeum Argentyna. No a na ten moment wynik to, patrzę, 0-0. Analizę wczorajszego meczu oraz nastroje, w jakich reprezentacja Argentyny i Hiszpanii przed trwającym finałem się zachowuje, dokonał na naszej antenie dziennikarz sportowy Tomasz Smokowski w rozmowie z Marią Furdyną.
1: Zastanawiałam się, bo to był taki mecz przegranych w półfinałach, zastanawiałam się, kto potraktuje to poważnie i szczerze mówiąc po wypowiedziach Tomasa Tuchela, że oni nie chcą grać tego meczu, myślałam, że to jednak Francuzi podejdą do tego spotkania bardziej na serio, natomiast ta pierwsza połowa wyglądała w przypadku Francji dramatycznie, 0-4.
2: A druga połowa z kolei zupełnie inaczej, mieliśmy 4 drużyny w jednym meczu. Anglicy byli poobijani, nie wyszedł na boisko, poobijani mentalnie, nie wyszedł na boisko i Bellingham, i Harry Kane, nie wyszedł ich najlepszy środkowy pomocnik tych mistrzostw, czyli Elliot Anderson. Widać było, że to miało na nich wielki wpływ, to co się wydarzyło kilka dni wcześniej w środę przeciwko Argentynie, ale jak się okazało, Francuzi byli jeszcze bardziej na wakacjach. To znaczy inaczej, jedni już byli na wakacjach, drudzy przynajmniej przez 45 minut pokazywali, że jednak im się chce. Przyznaję, że jestem, nie podzielam opinii tych, którzy uważają, że wczoraj był fantastyczny spektakl, 6-4, mnóstwo emocji. Tak, okej. Pewnie z jednej strony dla takiego kibica niedzielnego, który raduje się tym, że pada bardzo wiele bramek w meczu, to miał radochę, to miał fajny wieczór. Pogoń Francji z drugiej połowy, kiedy o mały włos, gdyby Michael Olise trafił w jednej z dwóch sytuacji, pewnie przy wyniku 4-4. No
1: ja
2: idę
1: mam,
2: o zakład,
1: ja mam teorię, że Michael Olise, gdyby miał dobrze wczoraj ustawiony celownik, to ja naliczyłam, że powinno być 7-4 dla Francji.
2: No tak, ale to Michael Olise, gdyby miał w ogóle lepiej nastawiony celownik, to by skończył ten mundial prawdopodobnie mając tyle bramek, co miał asyst, a asyst miał 7, pobił rekord Pelego.
1: Przechodzi do historii.
2: Nie strzelił ani jednej bramki na końcu, to on już sam na klęczkach, już widać było, że ma taki uśmieszek z cyklu niedowiary. To chyba nie strzelę, choćbym stał metr od bramki. No niemniej, ta pogoń była na pewno atrakcyjna wizualnie, więc fajnie się to oglądało, przyjemnie, ale dalej wracam do mojej głównej myśli. Te mecze są dla nikogo. Te mecze na pewno nie są dla piłkarzy. Gdybyśmy wczoraj mieli postawić ich, podpiąć pod wykrywacz kłamstw, to nawet ci, którzy mówią, że ci piłkarze, że zależy im na tym spotkaniu o trzecie miejsce, to by kłamali. Pewnie gdyby mieli do wyboru, nie gracie tego meczu, jedziecie już po bardzo ciężkim sezonie, bo nie wiem, niektórzy grali po 70 meczów, jedziecie na wakacje, przegraliście najważniejszy mecz kilka dni wcześniej i tyle, dajemy i wam brązowe medale, to oni by się na to zgodzili. Wiesz, komu są potrzebne takie spotkania? Tak, myślałem sobie, te spotkania mają naprawdę wielkie znaczenie dla małych piłkarskich nacji. Dla Turcji, dla Chorwacji, dla Bułgarii.
1: Chociażby nasza historia,
2: dla Polski, tak. Właśnie chciałem zakończyć Polską. To dla takich krajów jak nasze ma rzeczywiście wielkie znaczenie. Okej, nie udało się w półfinale, ale mamy jeszcze jeden mecz do zagrania, mamy jeszcze medal do przywiezienia. Spotkanie Polska-Brazylia, gol Grzegorza Laty, obrósł wielką legendą. Pewnie gdybyś zapytała brazylijskiego kibica, on takiego meczu w ogóle nie pamięta. Brazylia nie awansowała do finału, tam wtedy nie było półfinałów w ogóle w 74, był inny system rozgrywek, ale dla Brazylii, dla obrońców tytułu z 70 roku, mecz, niezakwalifikowanie się do finału jest już porażką, więc mecz o trzecie miejsce nie ma dla nich wielkiego znaczenia, czy trzecie, czy czwarte, czy piąte. Ładnie podałaś mi przykład przed anteną, bo rozmawialiśmy o tym...

0: spotkań o wielkich szlemach tenisowych, że nikt już nie gra o dalszą kolejność. Półfinaliści po prostu jadą do domu. Nikt nie gra mecze o trzecie miejsce. Z kolei na Igrzyskach Olimpijskich...
1: Pamiętamy
0: mecze,
1: Igę Świątek.
0: Tak, mecze o trzecie miejsce w tenisie są rozgrywane, ale są też są dyscypliny sportu, gdzie nie toczy się już ani walk, ani spotkań o trzecie miejsce. Na przykład boks na Igrzyskach. Półfinaliści bokserscy po prostu dostają brązowe medale. Nie wiem, ja mam cały czas takie poczucie, że oglądałem trochę wczoraj mecz All-Star Game NBA wschód na zachód, to znaczy z piłką, tak, z piłką sobie, jak mamy piłkę, to gramy na poważnie, ale bez piłki to już się specjalnie nie przykładamy, czego najlepszym dowodem był najgorszy na boisku przez 45 minut Ryan Sherkey, który miał odpowiedzialność od trenera Deschampa, żeby zająć się Declanem Rice'em, był wszędzie, tylko nie przy Rajsie. Kiedy piłka do niego dochodziła, no to fajnie, tak. Zagrał raz czy drugi do Kyliana Mbappé, ale kiedy był bez piłki, to był w ogóle niezainteresowany grą. To i wiesz, trochę szkoda. Wczoraj Didier Deschamps jako trener poprowadził swoją reprezentację po raz ostatni. Było wiadomo, że odchodzi. Gdyby nie, to bym pomyślał, że Francuzi grają na zwolnienie trenera w ogóle w pierwszej połowie, ale to nieprawda, bo i tak już odchodzi.
1: To był moim zdaniem smutny wątek, dlatego no, na że pewno. No, fantastyczna kariera i piłkarska, i jako trenera chyba 187 tak. meczów poprowadził jako trener reprezentacji. Ogromne sukcesy. No i rzeczywiście po tej pierwszej połowie, gdyby nie było tego, tej próby powrotu, bo oni rzeczywiście gonili, było w pewnym momencie 3-4, no to blamasz chyba byłby straszna. Co no się wstyd. Dzisiaj mówi we Francji? No,
0: zaraz ci powiem tylko jeszcze jedno zdanie. Oczywiście Deschamps miał piękną karierę i skończyło się to dla niego źle. Dwiema porażkami. Oni wracają do domu przegrywając raz za razem, więc no jest poważny. Więc jest, to jest tak jak przeciągnąć nożem po talerzu. Nie wystawił ani na minutę N'Golo Kanté. Bardzo tego żałuję.
1: Ja też, bo uwielbiam.
0: Ja też go uwielbiam i to jedyny piłkarz z pola reprezentacji Francji, który nie dostał ani minuty, a wydawać by się mogło, że w takim meczu to komu jak komu, ale akurat takiemu Kanté w ostatnim meczu w reprezentacji prawdopodobnie zależałoby bardziej niż niektórym młodym, jak Zaire Emery, jak Gusto, jak właśnie wspomniany Ryan Sherkey. I chcę ci powiedzieć, że we Francji jest burza. Taki niby bez znaczenia mecz o trzecie miejsce, gdzie od kilku dni widać było, że temperatura Mistrzostw Świata dla Francuzów, dla kibiców francuskich, dla ekspertów francuskich spadła.
2: Z dziennikarzem sportowym Tomaszem Smokowskim rozmawiała Maria Furdyna.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Jak zwykle. Nie wiesz, co robisz.
8: Wszyscy się na ciebie skarżą.
9: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
7: Zejdź mi z oczu.
9: Co za idiot.
10: Nie chcę cię tu widzieć.
11: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
12: Co z tobą jest nie tak?
13: Nie nadajesz się.
14: Jesteś nikim.
15: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
6: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
16: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Strażacy w całej Polsce interweniowali ponad 1500 razy w związku z gwałtownymi burzami. Sportowy świat wstrzymał oddech za oceanem. Trwa decydujący mecz mundialu. Złoty medal Gloria Artis dla zespołu Republika. Muzycy zostali uhonorowani w Jarocinie. Minęła 22. Kamil Olak, zapraszam. Przez Polskę przechodzi front burzowy. Państwowa Straż Pożarna odnotowała już ponad 1500 interwencji. Najwięcej, ponad 600, w województwie małopolskim. Dotyczyły głównie usuwania powalonych drzew i konarów, zabezpieczania uszkodzonych dachów oraz udrażniania zablokowanych dróg. Rzecznik prasowy Małopolskiej Straży Pożarnej, kapitan Hubert Ciepły, powiedział, że do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Targalnicach, gdzie drzewo upadło na bryczkę.
2: Drzewo przewróciło się na bryczkę, którą podróżowało około 12 osób. Poszkodowanych zostało 6 osób dorosłych. Ich obrażenia nie zagrażają życiu, a na miejscu pracowały 4 zespoły ratownictwa medycznego i wszystkie służby współdziałające.
1: Najnowsze ostrzeżenia przed burzami zostały wysłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do mieszkańców 21 powiatów województwa lubelskiego, 5 powiatów województwa świętokrzyskiego i 4 województwa mazowieckiego. Alert dotyczy już łącznie 10 regionów. Centrum apeluje o zabezpieczanie rzeczy, które może porwać wiatr i ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawie prądu. Ponad miesiąc po rozpoczęciu mundialu dziś poznamy najlepszą drużynę świata. Finał Hiszpania-Argentyna trwa na stadionie pod Nowym Jorkiem. Po pierwszej połowie jest 0-0. Messi i spółka bronią trofeum wywalczonego przed 4 laty w Katarze. Dla Hiszpanów to szansa na drugi tytuł w historii. W Madrycie jest nasz specjalny wysłannik Michał Makowski, z którym teraz się łączymy. Dobry wieczór, Michale.
3: Dobry wieczór.
1: Czy piłkarskie emocje sięgnęły już zenitu?
3: No cóż, gdyby nad placem Kolumba istniał jakiś sufit, to emocje już dawno by się przez niego przebiły. Kibice cieszą się z tego, jak ostro ich reprezentacja pogrywa sobie z Messim w środku pola. Euforię i wrzaski wywołuje także każde zagranie Lamina Yamala. Ma szansę strącić swojego nieoficjalnego ojca chrzestnego z tronu. Specjalna dawka aplauzu została zarezerwowana na zbliżenie na czuprynę Kukurei. La Furia Rocha próbuje przebić się przez argentyński mur. Najgłośniejszą reakcję jak dotąd wywołały żółta kartka dla Argentyny za taktyczny faul na Oyarzabalu i strzał Kukurei tuż obok prawego słupka Martineza. W przerwach na nawodnienie z głośników ryczy muzyka. Swoją drogą nikt tutaj nie czeka na przerwy, tylko wszyscy na przemian raczą się sangrią i głośno dopingują swoją reprezentację. Przed chwilą spotkałem parę, która dzisiaj przyleciała do Madrytu z Wrocławia. No i jak mówią, dzisiaj to tutaj bije piłkarskie serce Europy.
1: O czym prosto z Madrytu specjalny wysłannik Polskiego Radia Michał Makowski. Bardzo dziękuję za tę relację. Wypełnione kibicami owiniętymi we flagi są też ulice argentyńskich miast. Miłośnicy futbolu skandują nazwy kraju i nazwiska piłkarzy. Finałowe starcie mundialu z Hiszpanią na telebimach pod gołym niebem oglądają rzesze kibiców, choć na półkuli południowej jest środek zimy, a w Buenos Aires 11 stopni i deszcz.
4: Kto wygra? Argentyna.
5: To wygra? Argentyna. Dzięki dwóm golom Messiego, bo Argentyna może wygrywać, może przegrywać, ale nigdy nie traci determinacji. Potrafimy bronić i atakować. Pozdrowienia dla Polski. Dziękujemy, że nas wspieracie. Argentyna dzisiaj wygra, bo mamy Messiego, zespół i Scaloniego. On jest najlepszy. Wszyscy jesteśmy zjednoczoną drużyną i przyjaciółmi.
6: Unido, team, friends.
5: Mocne uściski dla wszystkich. Prawda jest taka, że my, Argentyńczycy, kochamy futbol. Argentyna gra dla całego świata. Nie ma granic. Wszyscy jesteśmy jednością. Dziś wygramy 5-1. 4 gole strzeli Messi i 1 Nahuel Molina.
1: A z kibicami w stolicy Argentyny rozmawiał specjalny wysłannik Polskiego Radia do Buenos Aires, Adam Gruczewski. Szczątki około 30 osób rzezi wołyńskiej zostały odnalezione w Woli Ostrowieckiej na Ukrainie. Przy niektórych szkieletach ujawniono przedmioty osobiste, m.in. elementy biżuterii i odzieży. Pierwsze prace pokazały, że są to pochówki nieregularne, mówi Polskiemu Radiu ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN-u.
7: Są to pochówki bez trumien. Ciała były wrzucane do jam grobowych. Widać to po ułożeniu szczątków. Widać to również po tym, że te szczątki nie leżą jedne obok drugich, tylko po prostu były wrzucane. Widzimy, że czaszki noszą ślady urazów mechanicznych. Są popękane, mają otwory w głowach, tak jak to byłoby uderzenie jakimś kijem.

0: jakimś młotem.
1: Prace rozpoczęły się w minioną środę i potrwają do 7 sierpnia. Na miejscu pracują specjaliści z Instytutu Pamięci Narodowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a także historycy Instytutu Pamięci Narodowej w Ukrainie. Muzycy zespołu Republika uhonorowani w Jarocinie. Trzem żyjącym artystom wręczono dziś złoty medal Gloria Artis. W uzasadnieniu podano, że jest to dowód najwyższego uznania dla wkładu Republiki w polską kulturę i muzykę. Myślę, że to nagroda za naszą konsekwencję, mówił wzruszony aplauzem basista Leszek Biolik.
2: Nie próbowaliśmy robić rzeczy na przykład tylko dla sukcesu albo tylko dla pieniędzy. Myślę, że zawsze chodziło nam o sztukę, zawsze chodziło nam o muzykę. Myślę, że być może ktoś to docenia. My czujemy się zaszczyceni i mówię to z, jakby z dużym spokojem. Mam nadzieję ze skromnością, bo ja miałem łzy w oczach.
1: Nagrodzeni muzycy uznali, że wręczona dziś nagroda zostanie w Jarocinie w spichlerzu polskiego rocka. W czasie uroczystości podkreślono też ponadczasowy charakter twórczości nieżyjącego lidera Republiki Grzegorza Ciechowskiego.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przed nami pochmurne nocy, niemal wszędzie może padać jeszcze deszcz, a także pojawić się zanikające burze. Od 10 stopni na północnym zachodzie i zachodzie do 16 na południowym wschodzie. W poniedziałek słońca na niebie niewiele i prawie wszędzie przydadzą się parasole, a na północy Polski wciąż może zagrzmieć. Od 17 stopni w zachodniopomorskim, przez 20 w centrum do 23 w Małopolsce i na Podkarpaciu.
4: Jest już 6 minut po godzinie 22.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Ostatnio odbyłem bardzo trudną rozmowę swoim 15-letnim wnukiem, bo jakże to wytłumaczyć, że lat temu 40-50 telefony były tylko na drucie, a komputer zajmował całe piętro w Pałacu Kultury, a dziś... No właśnie, nie bardzo sobie to mój szanowny wnuk wyobraził i nie był w stanie zrozumieć, jak my wtedy żyliśmy. No i właśnie, jak my dzisiaj żyjemy z tym wszystkim, co nas otacza. O tym za chwilę.
6: Dzisiaj zapraszamy Państwa do Kalifornii, do Palo Alto, żeby opowiedzieć o tym, jak twórcy, jak architekci cyfrowej rzeczywistości wprowadzają w świat, który sami stworzyli, własne dzieci.

0: marzenie.
1: Moim gościem jest dziś Michał Radziszewski, publicysta i redaktor Klubu Jagiellońskiego, analityk Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i członek Rady Ekspertów projektu Wsparcie Rówieśnicze w zakresie zdrowia psychicznego młodzieży. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Zanim porozmawiamy o dzieciach i młodzieży, zacznijmy od Palo Alto. Cóż to jest?
2: Palo Alto, położone w Kalifornii, między San Francisco a San Jose, to miasto, czy dzielnica, można by powiedzieć, bo te dwa miasta są ze sobą połączone wieloma mniejszymi miasteczkami. Dzielnica Doliny Krzemowej, w której mieszka bardzo wiele znanych osobistości ze świata sztuki, mediów, także korporacji, świata biznesu. Jest to miejsce, w którym w gruncie rzeczy żyje dużo bogatych Amerykanów, milionerów, a także niektórzy miliarderzy, w tym jeden z nich, który wprowadził się do Palo Alto i wywołał tym niemałe zamieszanie.
1: Ten człowiek to postać powszechnie znana. Z czego to zamieszanie wynikało? Zamieszanie związane z wprowadzeniem się Marka Zuckerberga, to możemy chyba zdradzić, do Palo Alto.
2: Tak, Mark Zuckerberg, szef Mety, czyli przede wszystkim Facebooka i Instagrama, wprowadził się do Palo Alto jako do miejsca, które jest bardzo atrakcyjne do życia dla takich osób jak on, bogata, bezpieczna dzielnica, sielanka amerykańska. Wywołał zamieszanie dlatego, że mieszkańcy Palo Alto żyli stosunkowo spokojnie, ich dzieci bawiły się ze sobą na różnych imprezach sąsiedzkich, jeździły rowerkami po ulicach. Cały opis tego przedstawiłem w jednym ze swoich tekstów na łamach Klubu Jagiellońskiego, ale nie jest to moja tylko i wyłącznie inwencja, ponieważ rzeczywiście New York Times przyglądał się temu głębiej i opisywał tą rzeczywistość, jak ona wyglądała.

0: jak ci sąsiedzi skarżyli się na wizytę Marka Zuckerberga, który kiedy przybył do Palo Alto, no to korzystając ze swojego ogromnego majątku, wielkich zasobów, po prostu zaczął wykupywać kolejne domki. Kolejne domki mówię dlatego, że został on porównany przez tą gazetę do gracza gry Monopoly, który po prostu wyciąga banknoty i płaci 2-3 razy więcej niż w rzeczywistości warte są dane nieruchomości. Wykupił około 11 domów i zaczął prowadzić w nich bardzo żwawe prace budowlane.
1: Ten proces w pana tekście jest też podstawą pewnej metafory, ale do niej jeszcze przejdziemy. Na razie zostajemy przy Marku Zuckerbergu, który w swojej posiadłości zakłada też szkołę, a właściwie szkółkę, bynajmniej nie niedzielną. Czyżby nie było w okolicy odpowiednio dobrych szkół, do których Zuckerberg mógłby posłać własne dzieci?
0: Zapewne jest tam wiele dobrych szkół, jest tam wiele szkół również bardzo drogich, ale on zdecydował się na zupełnie inny model dla własnych dzieci. Zresztą on tam około 5 tych działek domów przekształcił w taki swój kompleks domowy, w którym mieszkał ze swoimi dziećmi, żoną, ma 3 córki, a w jednym właśnie z domów zaczął organizować szkołę. I dopiero taka ciekawostka, po jakimś czasie okazało się, że ta szkoła tam istnieje, gdyż sąsiedzi zaczęli skarżyć się na to, że ruch samochodowy jest jakby wzmożony, że dużo ludzi tam parkuje. Widzieli, jak czarne limuzyny, jak też opisywała wspomniana przeze mnie gazeta, parkowały blisko jego działek, zaciemnione szyby, ludzie w garniturach i oni otwierali drzwiczki tych limuzyn z dzieciom, które zawozili do tych szkół i je tam zaprowadzali. I w zasadzie dopiero po roku działalności tej szkoły zorientowano się, że tam rzeczywiście funkcjonuje jakaś szkoła. Ona została po roku zarejestrowana przez lokalne władze do lokalnego spisu takich szkół, a całe zamieszanie wynikło z tego, że ta część, w której ta szkoła została położona, jest przeznaczona dla rezydentów, a nie dla szkół. Stąd mieszkańcy zaczęli się skarżyć i może dzięki temu w ogóle sprawa została tak nagłośniona i dzisiaj wiemy, że istniało coś takiego jak ta szkoła, ponieważ już od niedawna zdaje się, że nie istnieje. Chodziło tam zaledwie kilkoro dzieci. Nie dotarłem do tego, czyje to były dzieci. I to też jest bardzo znamienne, bo w nawiązaniu do tej analogii, do której później może przejdziemy, jak Palo Alto łączy się z pewnym większym problemem dotykającym nas, to te dzieci miały bardzo dużo prywatności tam wewnątrz, czym no, może my nie możemy się tak cieszyć w cyfrowym świecie. Ta szkoła została nazwana Beacon School, co kolejna ciekawostka, jest imieniem jednego z kurczaków Marka Zuckerberga. Nie mam pojęcia jak, dlaczego. W każdym razie chodziło tam zaledwie kilkoro dzieci, które uczyły się w zupełnie inny sposób tego, jak się w ogóle uczyć, jak przebiega socjalizacja, czego się uczyć, bowiem one zamiast podręczników, materiałów interaktywnych, korzystania z komputerów, były nauczone tego, żeby dotykać trawy.
1: To była szkoła działająca wedle modelu Marii Montessori. To obok szkoły waldorfskiej jeden z alternatywnych modeli kształcenia, coraz bardziej popularny i słusznie. On rzeczywiście odbiega od tego pruskiego modelu, który cały czas jest najpowszechniejszym. Tutaj pewne zaskoczenie, prawda? Bo mogłoby się wydawać, że skoro jeden z twórców potęgi cyfrowej Stanów Zjednoczonych tworzy własną szkołę i posyła do niej między innymi własne dzieci, to tam będą królowały najnowsze technologie, a tymczasem jest zupełnie inaczej. Zaskoczenie?
0: Nie, szczerze mówiąc dla mnie nie, ale może dlatego, że miałem troszkę do czynienia już ze szkołą Montessori, ze szkołą waldorfską, nawet nie indywidualnie, ale przez innych ludzi, których znałem i wiem, z czym to się je. Jest zupełnie na odwrót niż moglibyśmy się spodziewać. Dlaczego? Dlatego, że te szkoły, te systemy edukacyjne, które nawiasem mówiąc zostały stworzone dla zupełnie innych ludzi niż miliarderów, dlatego że szkoła założona przez Marię Montessori, włoską lekarkę, została założona dla dzieci, które były z biednych rodzin. Było to raczej z pomyślunkiem pewnego wyrównywania szans. Natomiast ta druga szkoła waldorfska również została założona, zdaje się, że przez jednego z szefów fabryk w latach chyba 20. zeszłego wieku dla robotników. Więc również była to szkoła robotnicza. No, mało robotnicy i biedni ludzie mają wspólnego z dzisiejszą, powiedzmy, kastą milionerów z Doliny Krzemowej. W tej szkole

0: Panował, zdaje się, permanentny zakaz ekranów, chociaż w szkole waldorfskiej, o której pan tutaj wspomniał i która również jest ważna dla tej opowieści, ponieważ jest inną placówką, ale dużo większą niż ta Bickenben School Marka Zuckerberga, panuje zupełny zakaz smartfonów. To, co łączy te dwie szkoły, to to, że dzieci uczą się tam przez poznawanie świata swoimi zmysłami. Przez doświadczenia takie bezpośrednie, nie w ten sposób, że to ktoś ich zawsze naucza, ale to one mają odkrywać. To jest zupełnie inny schemat niż w przypadku technologii, która pozwala nam czytać o świecie, słuchać o świecie, obserwować świat, ale przez ekran, przez pewien filtr. A w szkole Marka Zuckerberga dzieci miały wspinać się na drzewa.
1: Ta szkoła, o której wspomnieliśmy, ta większa, waldorfska, reklamowała się hasłem, które można skrótowo ująć jako po prostu prawdziwe dzieciństwo. Szkoła, placówka, instytucja, która oferuje po prostu zwyczajne, prawdziwe dzieciństwo. W takim razie w innych szkołach to dzieciństwo jest jakie?
0: Jest na pewno dzisiaj zniekształcone z kilku powodów, ale przede wszystkim to, o czym tutaj rozmawiamy, to skala zaangażowania cyfrowego świata w dzisiejszą edukację. Tamta szkoła rzeczywiście reklamowała się na bardzo wiele sposobów, ale zawsze nawiązywała do tego, że ona stawia na doświadczenia dzieci, na prawdziwe relacje, które nie są przez komunikatory mediów społecznościowych, które nieco zniekształcają ten przekaz, w których nie widać mimiki, widać tylko i wyłącznie tekst, może emotki co najwyżej. I rzeczywiście tak się reklamowała. Ja zresztą, robiąc research do pisania tego tekstu, przeczytałem większość artykułów na stronie tej szkoły. Ona cały czas istnieje, można sobie zapisać swoje dziecko, chociaż raczej jest to niezbyt osiągalne dla takiego szarego człowieka jak ja, który nie ma 30, 40 czy 50 tysięcy dolarów na koncie rocznie, żeby opłacić rozwój dziecka. Bo tyle właśnie kosztuje tam kształcenie swojego dziecka, z czego na etapie przedszkolnym jest to kwota 19 tysięcy dolarów ponad rocznie. No, można by się zastanowić, za co się tak dużo płaci. Płaci się właśnie za to, żeby pewne zasady odseparowania od świata cyfrowego, ale także umożliwienia dziecku robienia wielu rzeczy, które kiedyś dzieci robiły dużo częściej, bawiąc się w ogródkach, nawet za PRL-u, jak słyszymy w historiach naszych rodziców, wbrew wiedzy rodziców, wyskakiwały na jakieś swoje podróże, chodziły po bunkrach starych i bawiły się w takie zabawy, które pewnie babcia czy mama by ich za to ukarała. Te szkoły na to pozwalają, w pewien oczywiście ograniczony sposób, ale także przy tym są bardzo elitarne, bo tylko i wyłącznie dzieci, które mają bogatych rodziców, mogą do nich chodzić. To sprawia też, że one nie poznają do końca tego świata ludzi, że tak powiem, normalnych.
1: W tych szkołach, o których mówimy, pojawia się też edukacja cyfrowa, tyle że ona jest odsunięta na maksymalnie daleki plan, pojawia się jak najpóźniej, dlatego że tego rodzaju kompetencje zdobyć najłatwiej, a jeśli zacznie się tą ścieżką podążać zbyt wcześnie, to ona odwraca uwagę od realnego świata?
0: Tak, musimy zwrócić uwagę na to, co jest istotne w rozwoju dziecka na każdym z jego etapów i na tym najwcześniejszym etapie, tym przedszkolnym, na co ta szkoła również zwraca uwagę, kluczowe jest wzmacnianie swojego ciała, wyostrzanie zmysłów i wzbogacanie wyobraźni. To są takie trzy podstawowe elementy. Dlatego dzieci tam śpiewają, pieką chleby, malują, opowiadają sobie historie, jadą na różne wycieczki, budują różne rzeczy w taki sposób, żeby łączyć pewne umiejętności manualne, doświadczenie świata zmysłami, z wyobraźnią, tworzenie rzeczy kreatywnych i do tego zupełnie nie potrzebujemy technologii. I prawda jest taka, że de facto żadne dziecko, niezależnie od tego, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Polsce, nie potrzebuje do tego technologii, wręcz technologia przeszkadza, bo daje zbyt szybką gratyfikację, zbyt szybki efekt i oprócz tego ma także w kilku innych aspektach, bardziej już wyróżnionych, negatywny wpływ na rozwój dziecka. Na kolejnych etapach ta technologia jest powoli wdrażana, powoli dziecko jest na nią eksponowane, ale następuje tam bardzo ważna różnica w stosunku do naszej szkoły. Naszej, nie mówię tylko polskiej, ale ogólnie do szkoły. Otóż dziecku nie daje się telefonu czy laptopa z tymi wszystkimi zagrożeniami, problemami, ale też szansami po to, żeby one się samo nauczyło, jak z tego korzystać, ale najpierw się uczy je, jak dobrze z niego korzystać, jak na przykład powinna przebiegać analiza w krytycznym myśleniu, tak? To jest coś, czego uczy się w tej szkole, o której wspominaliśmy. To znaczy najpierw dzieci uczą się

0: się rozróżniać fakty i rzeczywistość od nieprawdy, a dopiero później udostępnia im się te możliwości. A dzisiaj jest często na odwrót. Najpierw dziecko korzysta, ogląda coś, ale nikt nie powie, żaden dorosły mu nie powie, że to, co widzi na tym filmie, to nie jest prawda. No i co jest straszne, no to w niektórych przypadkach może mieć to naprawdę bardzo długofalowe negatywne skutki, jak dajmy na to w pornografii powszechnie dostępnej. Również dla dzieci, mimo zakazów, które istnieją tylko na papierze, wystarczy jedno kliknięcie dla dziecka, żeby odklikać to, tak, mam plus 18 lat i to już wystarczy rzekomo algorytmowi, żeby wpuścić go na taką stronę.
1: Wracamy do szkoły amerykańskiej. Wspomnieliśmy o modelu, w którym cyfrowe technologie pojawiają się dość późno, dlatego że one też przy okazji mają przede wszystkim wspierać kreatywność i wspierać myślenie, a nie je zastępować?
0: Tak, dokładnie. Szczególnie w tych czasach, w których de facto algorytmy sztucznej inteligencji są, w cudzysłowie, zdolne zrobić za nas wszystko, musimy znaleźć te obszary, w których jesteśmy od nich lepsi. I tym obszarem jest pewna inteligencja emocjonalna, ale także nadawanie celu, bo sztuczna inteligencja, czy w ogóle technologia, nie jest celem w samym sobie. Musimy wiedzieć, dlaczego ją używamy. I to, czego się dzieci tam uczą, to w jaki sposób, ale w ogóle po co używać, na jakim etapie tej technologii. I wtedy mogą na pewnych mocnych umiejętnościach, które zbudowali na poprzednich etapach edukacji, wejść w ten świat i wykorzystywać tę technologię jako ogromne wsparcie do ich pracy analitycznej, do pracy programistycznej, montażowej, bo na przykład programowania również dzieci uczą się w tej szkole, tylko nie daje im się tego na etapie 4, 5, 7 lat. I ten wiek wcale nie jest jakiś przeze mnie hiperbolicznie zaniżony, bo dziecko w Polsce niestety, jak wskazywały badania CBOS-u, otrzymuje telefon nawet w wieku roku, dwóch czy trzech lat dość często. Jeśli się nie mylę, w wieku dwóch lat to jest chyba 33% dzieci ma kontakt z telefonami. Należy to sprawdzić w jednym z badań CBOS-u, ale te wyniki są porażające. A tu się odbywa to na zupełnie późniejszym etapie. No i to sprawia, że ta młodzież rzeczywiście wie, jak z tego korzystać.
1: Jeżeli mały człowiek, jeżeli dziecko uczy się świata poprzez kontakt z rzeczywistością, poprzez kontakty z innymi ludźmi, a my odwracamy kolejność i stawiamy wszystko na głowie, zaczynając od najnowszych technologii, jakie to może mieć skutki dla rozwoju kolejnych generacji?
0: Dzieci nie poznają innych dzieci. Widzą je na ekranach, ale nie tworzą się więzi. To jest jeden z największych problemów dzisiejszych czasów, że zbyt wczesna ekspozycja na technologię sprawia, że de facto ona zastępuje pewne istotne elementy rozwoju takiego społecznego, ale też indywidualnego. Tyczy się to zarówno relacji takich z dziećmi i rodzicami, znaczy z rówieśnikami i z rodzicami, ale także starszymi, ale także pewnego zastępowania nudy. Myślę, że to jest jeden z takich może rzadko wspominanych elementów, ale dla dziecka, dla młodzieży, a nawet dla dorosłego człowieka, o czym często zapominamy w świecie dużego pośpiechu, potrzebna jest nuda, potrzebny jest pewien spokój, aby oczyścić myśli, ale także aby spojrzeć na to, jak ten świat funkcjonuje w czysty sposób, pozbawiony ciągłego myślenia o czymś z tyłu głowy, rozproszeń, aby nacieszyć się tą rzeczywistością. Tak? Nie do każdego posiłku musimy słuchać podcastu, no chyba że naszego radia, albo scrollować TikToka, tak? Bo okazuje się, co wykazały badania, że posiłek będzie smakował nam gorzej. To jest coś, czego myślę, że wielu ludzi nie jest świadomych, ale na pewno dzieci tego nie są świadome. A przecież dzieci kształtują swoje smaki, wzrok, pewne doświadczenia są dla nich zupełnie nowe. Jeżeli dodamy do tego technologię, która w dodatku bardzo obciąża mózg pod względem też zapamiętywania różnych rzeczy, sprawia, że te doświadczenia są zupełnie osłabione. Zarówno te z rówieśnikami, jak i indywidualne, mam na myśli takie poznawcze, poznawania tego, jak świat funkcjonuje.
1: Potrzebujemy też nudy, żeby spojrzeć na samego siebie, żeby spotkać się z samym sobą i czasem ze sobą bez pośpiechu i bez hałasu i bez zbędnych bodźców porozmawiać. Czy Mark Zuckerberg, jeden z demiurgów cyfrowej rzeczywistości, jest wyjątkiem, który ogranicza dostęp.

0: dostęp własnym dzieciom do technologii, które sam współtworzy, czy może to jest szerszy trend?
1: Nie, zupełnie nie jest wyjątkiem. Ciężko powiedzieć, jaka jest skala tego zjawiska ogólnie wśród inżynierów, dyrektorów, menedżerów z Doliny Krzemowej, no bo jest ich naprawdę dużo, a tych szkół, chociażby były bardzo dobre i drogie, to nadal jest mniej niż szkoły publiczne. Często one są bardziej dostępne, ale jeśli popatrzymy na tą czołówkę, na zupełny szczyt tej piramidy największych korporacji, największych grubych ryb ze świata cyfrowego, no to możemy zauważyć tam pewną zasadę, gdyż nie tylko Mark Zuckerberg, ale także na przykład Bill Gates, współzałożyciel Microsoftu, również ograniczał swoim dzieciom dostęp do technologii i wręcz ich dzieci narzekały, że ich tata ogranicza im ten dostęp w przeciwieństwie do rodziców rówieśników. No i Gates dawał im telefony dopiero po 14 roku życia, ale jak słyszeliśmy w różnych wywiadach, również po tym wieku to nie była nagle anarchia, tylko też nadal to użytkowanie było ograniczone. Nie można było używać telefonu w domu Gatesa przy rodzinnym stole. Nie mógł leżeć na stole. Tak samo Steve Jobs, Susan Wojcicki, była CEO YouTube'a, Evan Spiegel, założyciel Snapchata i wielu, wielu innych CEO, dyrektorów bardzo wysokiego szczebla, bardzo ograniczało dostęp do technologii. Jedni bardziej, inni mniej. Trzeba to przyznać, że było do tego różne podejście. Niektórzy byli naprawdę radykalni i nie pozwalali dzieciom w ogóle używać telefonów, tabletów, niczego. Tylko i wyłącznie na przykład raz na tydzień oglądnąć maksymalnie 2 godziny jakiś seans. Taki w starym rozumieniu oglądnąć film. Tak dopowiadam samemu, ale zapewne z tatą i mamą. Tak? Wspólnie, a nie samo dziecko, tylko i wyłącznie ono i technologia. Inni stosowali taką bardziej miękką retorykę wobec dzieci, miększe podejście wychowawcze. Bardziej starali się pokazywać dziecku, w jaki sposób ta technologia może być dla niego szkodliwa, ale też jakie są szanse dobrego korzystania z niej, takiego odpowiedzialnego, i przede wszystkim starali się dawać własny przykład, czyli nie dochodziło do tej hipokryzji, na którą czasem myślę, że dzieci całkowicie racjonalnie i uczciwie mogą narzekać, że rodzice zabierają im telefony, ale sami później gdzieś giną w tym świecie telefonów, telewizji i są nieobecni. Bo to, co jest pewną podstawową zasadą wychowawczą, związaną również z odcinaniem dziecka od telefonu, to, że musi być coś w zamian, tak? Musi być środowisko rówieśnicze, ale musi być też rodzic. Jeżeli tego nie ma, to ciężko będzie takiemu dziecku funkcjonować.
0: Pan wspomniał o hipokryzji. Ja myślę, że to chyba jednak jest chęć zysku, bo mówimy przecież o przedstawicielach, o reprezentantach, o założycielach prywatnych biznesów, których jednym z głównych celów jest zarabianie pieniędzy. A żeby firma zarabiała pieniądze, to my musimy się od jej produktów niestety uzależnić. Gdyby tego rodzaju reguły jak w domu, czy Jobs, czy Zuckerberg promowali też w świecie, no to przecież ich firmy nie wyrosłyby na takie potęgi. Państwo w Klubie Jagiellońskim od dłuższego czasu piszą już, mówią, alarmują, że istnieje coś takiego jak smartfica, czyli uzależnienie od mediów antyspołecznościowych, od smartfonów, i mówią też sporo o efektach, jakie to uzależnienie może przynieść. Ten temat pojawia się w dyskusjach coraz częściej. Moim zdaniem zbyt wolno, ale jednak to jest jakaś jaskółka zmian. Państwa to cieszy? Czują Państwo satysfakcję?
1: Tak, zdecydowanie, i czujemy, że nasza działalność wywiera rzeczywisty wpływ. Między innymi możemy to obserwować teraz, kiedy powoli, ale jednak procedowane były nowe przepisy o tym, żeby ograniczyć dostęp do telefonów uczniom w szkołach. Zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie, że tak powiem, bo jedno to jest postulaty, druga rzecz to jest sama reforma. Jest wiele znaków zapytania, czy smartfony powinny być dostępne na przerwach, w jaki sposób, kto może być od tego zwolniony. Natomiast ważne, że ruszyliśmy w tym temacie. Co prawda również to nie było do końca tak, że Polska stoi tutaj na czele jako jakaś awangarda tego rozwiązania, bo tak naprawdę to Australia, to kraje europejskie, które zdecydowały się na to w ostatnich latach dużo mocniej, bardziej pewnie, dały nam przykład. Ale nie powinniśmy narzekać na to, że jesteśmy z tyłu, tylko po prostu się od nich uczyć. Opublikowaliśmy w Klubie Jagiellońskim duży raport doktora habilitowanego Bartłomieja Bigi oraz Piotra Trudnowskiego Zatrzymać smartwice, w którym zebraliśmy

0: Zebraliśmy te wszystkie argumenty za tym, żeby rzeczywiście zatrzymać smartwicę, czyli generacyjną chorobę tego, że wszędzie, zawsze, każdy, gdziekolwiek używa smartfona do prowadzenia swojego życia w sposób, który jest już niezdrowy, szkodliwy dla dzieci, dla rodziców, dla związków, dla w zasadzie wszystkich obszarów życia. Tak jak pan redaktor powiedział, ta dyskusja dotycząca ograniczania dostępu do technologii, ale pamiętajmy o tym też, że możemy to ograniczać wobec dzieci, nie możemy wobec dorosłych w taki przynajmniej prawny sposób legislacyjny. Możemy do pewnych rzeczy nawoływać, pokazywać pewne przykłady, które powinny dać do myślenia, gdyż to ci autorzy najbardziej szkodliwych algorytmów, którzy zajmują się de facto bardzo świadomie tym, jak je zaprojektować, żeby czas spędzany nad ekranem był jak najdłuższy, jak najbardziej pochłonięty w tych mediach społecznościowych, oni są bardzo świadomi tego, jak te mechanizmy działają i oni dlatego swoje dzieci od tego chcą izolować, bo wiedzą, że one by sobie z tym nie poradziły, bo dzieci jeszcze bardzo podatne na uzależnienia od różnych rzeczy w takim wieku, kiedy następuje rozwój, po prostu chłoną wszystko i również chłoną ten świat technologiczny. Oni chcą swoje dzieci od tego uchronić. Więc może weźmy z nich przykład i również zastanówmy się, czy my nie chcemy naszych dzieci od tego uchronić.
1: O skutkach ubocznych kiedyś już rozmawialiśmy z Piotrem Trudnowskim. Znajdą Państwo tę rozmowę w serwisach podcastowych Polskiego Radia. Dlatego dzisiaj do tego tematu już nie wracamy. Michał Radziszewski, publicysta i redaktor Klubu Jagiellońskiego, analityk Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, członek Rady Ekspertów projektu Wsparcie Rówieśnicze w zakresie zdrowia psychicznego młodzieży. Bardzo Panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Jakub Kukla, spokojnego wieczoru bez smartfona i do usłyszenia.
2: Zbliżenie. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Psy asystujące to nie tylko wierni towarzysze, to wykwalifikowani specjaliści. Na mocy polskiego prawa osoba z niepełnosprawnością ma prawo wejść z psem asystującym wszędzie. Do sklepu, restauracji, banku, urzędu, szkoły czy szpitala. Może też korzystać ze wszystkich środków transportu publicznego. Co ważne, psy asystujące w trakcie szkolenia mają takie same prawa wstępu jak psy już certyfikowane. To nie przywilej, to prawo. Właściciele lokali nie mogą odmówić wstępu osobie z certyfikowanym psem asystującym ani psu asystującemu w trakcie szkolenia. Szanujmy te wyjątkowe zespoły. Razem tworzą most do niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Materiał Fundacji Wis Major Pies Przewodnik.
7: Jak zwykle, nie wiesz co robisz.
8: Wszyscy się na ciebie skarżą.
9: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
7: Zejdź mi z oczu.
9: Co za idiot.
10: Nie chcę cię tu widzieć.
11: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
12: Co z tobą jest nie tak?
13: Nie nadajesz się.
9: Jesteś nikim.
14: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Powtórka programu.
15: Kafe Armia.
16: To raz jeszcze dzień dobry. Mam nadzieję, że wszyscy już tę mocną kawę mają, a jak nie kawa, to woda, herbata, kto co lubi. I naszych gości już witam. Krzysztof Jaworski, Instytut Bezpieczeństwa. Witam serdecznie, panie Krzysztofie.
17: Dzień dobry, pani redaktor.
16: I Tomasz Badowski, analityk wojskowości, obronności. Witam cię serdecznie, Tomku.
18: Krzysztof, Agnieszko.
16: I teraz nie wiem, jak tu zrobić. Czy się zapoznać z panem Krzysztofem na antenie, przejść na ty, czy zostać w tej formule pan, pani, bo z Tomkiem mamy też, no mamy taką formułę w Kafe Armii, że jak, żeby skracać trochę ten dystans i żeby tak troszeczkę bardziej otwarcie porozmawiać. To już zależy od pana Krzysztofa.
12: No to oczywiście bardzo mi będzie miło.
16: Mnie również miło. Dobrze, słuchajcie.

0: Zaczniemy od tego, o czym rozmawiałyśmy z naszą dzisiejszą prowadzącą, z Ewą. No właśnie od chociażby tych dwóch incydentów, które były opisywane przez dowództwo operacyjne, też przez szefa resortu obrony, wicepremiera Władysława Kośniaka-Kamysza. Bardzo blisko ten IU-20, z tego co pamiętam, się pojawił gdzieś mniej więcej w okolicach 30 km od Ustki. Potem jeszcze raz podobny incydent się wydarzył. No, oficjalne przekazy są takie, że to jest też sprawdzanie i testowanie tego, jak my na to reagujemy. Tomek.
1: Oczywiście tego typu incydenty będą się powtarzały i jeszcze w zeszłym tygodniu nawet były informacje, że Rosja szykuje jakąś prowokację, że może taka prowokacja zbrojna się nastąpić w najbliższych miesiącach. Także ja nie jestem zaskoczony tym przechwyceniem tych rosyjskich samolotów. Pamiętajmy, że jesteśmy cały czas w trakcie wojny hybrydowej i wojny kognitywnej, informacyjnej i Rosjanie będą próbowali naruszać naszą przestrzeń, będą testowali nam naszą obronę przeciwlotniczą i nasze systemy reagowania w tego sytuacjach, po to też, żeby sprawdzić nam nasze procedury i zobaczyć, gdzie jest nasz słaby punkt.
0: Myśliwce zostały poderwane, te załogi z samolotu Federacji Rosyjskiej zostały pouczone, że mają wracać na terytorium Federacji. No oczywiście mówimy o tym bliskim terytorium Polski, o Królewcu, panie Krzysztofie.
2: Tak, to na kilku płaszczyznach Rosjanie w ten sposób próbują realizować swoje cele. Jedna rzecz jest dość prozaiczna i jest to obserwowanie naszej reakcji i uczenie się, w jaki sposób funkcjonują nasze procedury, jak szybko reagujemy, gdzie może ewentualnie pojawiają się jakieś luki. Druga kwestia, i to jest coś, co Rosjanie realizują od początku wojny w Ukrainie, to jest kwestia związana z próbą wyczerpywania zasobów i determinacji Zachodu. To na to składają się wszelkie działania hybrydowe, sabotaż, ataki w cyberprzestrzeni, też ataki dezinformacyjne. I tutaj Rosjanie starają się balansować w ten sposób, żeby z jednej strony nie doprowadzić do takiej mobilizacji po naszej stronie. To znaczy, to musi być na tyle dotkliwe, żeby mogło zastraszyć, ale jednocześnie nie na tyle jaskrawe i budzące takie poczucie bezpośredniego zagrożenia, żeby wywoływać efekt odwrotny i powodować mobilizację, wytrącać argumenty z ręki tym ugrupowaniom, które uważają, że Rosja nie stanowi zagrożenia dla Polski czy dla Zachodu. Także tutaj bym czytał też te działania w takim szerszym kontekście.
1: Tak, tutaj się zgadzam z tym, co powiedział Krzysztof, takiego... Te działania mają też na celu, żeby zmęczyć społeczeństwo tą wojną, bo im bardziej będziemy mieli tego typu incydenty z samolotami, podpalenia hal, jakiegoś tam rodzaju wysadzenia, utrudnienia w takim codziennym życiu, tym łatwiej będzie Kremlowi i osobom, które wchodzą w narrację Kremla w jego interesach, zyskiwać poparcie dla haseł "to nie jest nasza wojna".
0: Czy to jest trochę też takie to coś, o czym mówiły w ostatnich dniach i tygodniach polskie władze, że musimy się przygotowywać właśnie na różnego rodzaju prowokacje, ale też przecież nasi politycy mówili to dlatego, że tak jak przecież było to też opisywane w mediach, bo mają na ten temat informacje.
1: Tak, tutaj ja bym to rozważył. Nie chcę nikogo straszyć, ale...
0: No właśnie, bo tu nie chodzi o to.
1: Nie też... chodzi o straszenie, ale chodzi o to, żeby mieć pewną świadomość tego, co nas może czekać. W mojej ocenie, im trudniej Putinowi będzie szło na froncie ukraińskim, tym bardziej będzie chciał zrobić jakąś prowokację wobec NATO, po to, żeby móc na użytek wewnętrzny powiedzieć: słuchajcie, to, że nam nie idzie, że przegrywamy, że nie mamy paliwa na stacjach benzynowych, to jest wina Zachodu i dlatego musimy dalej walczyć. Zrobi to po to, żeby od siebie odsunąć ryzyko przewrotu wewnętrznego na Kremlu i żeby dalej się utrzymać. Dlatego... paradoksalnie bym się tutaj mógł, znaczy wierzę w te informacje, które się pojawiają ze służby wywiadowczych amerykańskich i zachodnich o tym, że może być jakaś tutaj poważniejsza prowokacja na wschodniej flance NATO.
0: Jaka może być kontrodpowiedź, Krzysztofie?
2: Tutaj pociągnąłbym jeszcze to, co już zaczęliśmy, czyli kwestię związaną z odstraszaniem, bo takie deklaracje ze strony osób pełniących ważne funkcje w państwie polskim, no to jest element budowania tego, co określa się mianem postawy odstraszania. I co do zasady, tak w teorii, odstraszanie może dokonywać się na dwa zasadnicze sposoby. Jeden to jest ukaranie za jakieś działanie, które narusza nasze interesy, czyli chociażby odpowiedź siłowa, ale drugi i bardziej skuteczny to jest wzbudzenie takiego przekonania w potencjalnym agresorze, że jego działania nie doprowadzą do realizacji jego celów.
0: Czyli bójcie się nas.
2: Nawet nie tyle bójcie się. Bójcie się to jest to pierwsze, to jest to ukaranie. Ale

0: jeszcze skuteczniejsze jest to, nieważne co zrobicie, i tak nie uzyskacie swoich celów, a poniesiecie koszty, czyli to działanie będzie z waszej perspektywy nieracjonalne. I oczywiście kwestia racjonalności w odniesieniu do Rosjan już parokrotnie okazała się złudna, dlatego że przykładaliśmy do Rosjan te same miary racjonalności jak do aktorów zachodnich, którzy na pierwszym miejscu stawiają rozwój, kwestie ekonomiczne. Rosjanie mają tę swoją imperialną dumę, te cele, które wymykają się temu, jak my rozumiemy współcześnie na Zachodzie, także są gotowi do ponoszenia dużo wyższych kosztów ekonomicznych, ale też społecznych. Oczywiście to nie jest tak, że te elity płacą bezpośrednio, które decydują, one płacą życiem ludzi, którzy są de facto ich poddanymi, no ale tak działa to państwo, że faktycznie takie zachowania są możliwe. Więc jeżeli państwo polskie sygnalizuje, że nawet jeżeli dokonacie takiej prowokacji, to nie złamie naszej woli, ale wręcz przeciwnie, tym bardziej nas utwardzi i sprawi, że będziemy tym bardziej przeciwdziałać waszym celom, no to z jednej strony buduje taką świadomość społeczną w Polsce, a z drugiej strony wysyła taki sygnał do tej drugiej strony, że co byście nie zrobili, nie osiągniecie swoich celów. No i w ten sposób odwodzi się ich od tych działań prowokacyjnych.
1: Odpowiadając na twoje pytanie, odpowiedź powinna być tylko jedna. Silna i zdecydowana. Moskal rozumie siłę. Jeżeli dokonają jakiejkolwiek prowokacji na terytorium Unii Europejskiej i NATO, a my utkniemy w dyskusjach, czy to już jest naruszenie terytorium, czy zielone ludziki nam przeszkodziły, czy nie, i co mamy zrobić, w tym momencie Rosja wygra. My musimy jako Zachód pokazać, że jakiekolwiek przekroczenie, naruszenie na naszej przestrzeni powietrznej, czy lądowej, czy jakakolwiek interwencja, incydent kierowany przez Moskwę, spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią z naszej strony.
2: Żeby takie zdecydowane odpowiedzi też padały i żeby mieć jasny, klarowny przekaz, to trzeba mieć też dużo narzędzi dodatkowych, pomocniczych. I tutaj zostaniemy jeszcze trochę w tej retoryce wojennej i też Zachód kontra Wschód, ale agoniskując tę naszą uwagę na Ukrainie, bo sporo się działo rzeczy w ostatnim tygodniu, tak jak tutaj przed audycją rozmawiałyśmy z Ewą, które, chyba mam takie wrażenie, pewnie się ze mną zgodzicie, które mają właśnie trochę te nasze muskuły Zachodu podbudować. Mamy kolejne dwa państwa, jeżeli chodzi o koalicję chętnych, czyli o ten format i tę strukturę międzynarodową, która chce dalej wspierać Ukrainę, żeby to Ukraina walczyła i żeby brała na siebie najwięcej, jeżeli chodzi o Federację Rosyjską. Mamy ten kolejny format, co prawda on jest tutaj różnie komentowany w Polsce, bo mamy opozycję i mamy koalicję rządzącą, więc opozycja zarzuca chociażby Polsce i polskim władzom to, że nie jesteśmy w koalicji antybalistycznej. Rząd odpowiada, że nie jesteśmy, dlatego że nie mamy u siebie takich zdolności, które moglibyśmy zaproponować do tej koalicji. I tak dalej, i tak dalej. Jak wy na to patrzycie? Chociażby na tę właśnie koalicję antybalistyczną.
1: Znaczy, koalicję antybalistyczną i ten temat tutaj bym proponował rozpatrywać to na dwóch płaszczyznach. Pierwszy, zdolności naszej armii do zwalczania pocisków balistycznych i całej kompleksowej obrony przeciwlotniczej. I to realizujemy od lat. Tutaj akurat, jeśli chodzi o kwestie obrony przeciwlotniczej i przeciwbalistycznej, realizujemy program Wisła, Narew, teraz jeszcze wchodzi na to Pilica, jest też tam i ten najniższy poziom SN. Także te zdolności nasza armia ma i pozyskuje i są rozbudowywane. I patrząc na to w tym kontekście, nie mamy jakiegoś noża na gardle, żeby nagle się włączać do tej nowej inicjatywy, która też nie wiadomo, czym się skończy, bo pamiętajmy, że...
2: I jak długo będzie trwać.
1: Jak długo będzie trwała. Pamiętajmy, że była inicjatywa SS, tam parę lat temu, niemiecka, takiej europejskiej kopuły antybalistycznej,
2: tak,
1: która na razie umarła śmiercią naturalną. Także z punktu widzenia zdolności nie widzę tutaj jakiegoś takiego musu, że musimy tam być. Natomiast patrząc w kontekście budowy zdolności Europy jako całości na arenie międzynarodowej i rozwoju potencjału obronnego Europy jako kontynentu, i jeżeli Polska, jako Polska, chcemy odgrywać w tej Europie jakąkolwiek rolę i mieć coś do powiedzenia, no to dobrze by było, żebyśmy tam byli, nawet choćby jako obserwatorzy, żebyśmy nie byli pomijani w tej dyskusji. I tutaj uważam, że mogliśmy tam po prostu się pojawić, być, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy.
2: I chyba tutaj też kłania się chociażby moja rozmowa wczoraj ze mną, krótka, z wicepremierem Kośniakiem Kamyszem, który był zapytany przeze mnie o to, że są takie dwa podmioty w Polsce, jeden komercyjny, drugi z udziałem spółek Skarbu Państwa, zbrojeniowe, które byłyby zainteresowane właśnie chociażby dołączeniem do tej koalicji, tak jak powiedział Tomek, na zasadzie zobaczmy, co tam się dzieje, zobaczmy, bo może coś, jakiś łańcuch na przykład dostaw

0: będziemy mogli się wbić.
1: No to Agnieszko, skoro są polskie filmy, które wyrażają gotowość, że chcą w tym projekcie uczestniczyć, to rolą pana premiera Kośniaka-Kamysza powinno być lobbystą tych firm, żeby one się tam znalazły.
0: No i tutaj muszę oddać honor, bo premier zapowiedział, że jeżeli będą potrzebowały te podmioty jakiegokolwiek wsparcia, to rząd jest otwarty. I patrzę teraz na Krzysztofa.
2: Myślę, że tutaj faktycznie podejmowanie takiej inicjatywy i ponoszenie też ryzyka byłoby z perspektywy Polski korzystne. To znaczy, może się okazać tak, że dołączenie do jednej z wielu, bo te inicjatywy pojawiają się ustawicznie, część z nich kończy się pewnymi sukcesami, część tak jak wspomniana europejska tarcza antyrakietowa, to się rozmyło, tego w tym momencie jakby nie słychać, żeby coś się rozwinęło. Może wejście do takiej inicjatywy wiązać się z pewnymi kosztami. Może się okazać, że to nie będzie tego zwrotu z inwestycji, ale myślę, że Polska jest na tyle w tym momencie znaczącym i bogatym państwem, że warto po prostu ponosić to ryzyko, bo z części tych zainwestowanych środków może przychodzić dobry zwrot.
1: I być w kręgu, gdzie coś się decyduje, być w tym takim core kontynentu, w którym się dyskutuje o tych sprawach właśnie bezpieczeństwa.
0: Wywołaliśmy tak naprawdę też kolejny bardzo ważny temat, który się nam zazębia, za te kwestie ukraińskie, za kwestie no właśnie budowania czy zdolności, czy kompetencji, czy koru, jak zwał, tak zwał, bo cały czas gdzieś na boku tej dyskusji merytorycznej, takiej, gdzie my mówimy, że trzeba coś zrobić, że warto wbyć w jakiejś inicjatywie, mamy politykę, która zupełnie inaczej patrzy na kwestie starcia Zachodu ze Wschodem, na kwestie wojny. I tutaj już pije bezpośrednio do tego, co się w ostatnim tygodniu działo, czyli do chociażby słów kandydata na premiera Prawa i Sprawiedliwości, pana Czarnka, który no, wywołał potężną, totalną burzę. Ja byłam w tym tygodniu w Sejmie, bo było posiedzenie, więc słuchałam tego, jak to się komentuje. Pan Czarnek, który powiedział, że absolutnie żadna pomoc dla Ukrainy, w ogóle nie ma takiej opcji, za rzeź wołyńską, się nie rozliczyli, nie chcą z nami na ten temat rozmawiać, więc absolutnie nie dawajmy im nic. Oczywiście cała lawina komentarzy, no właśnie komentarzy takich, które mówią tak naprawdę o tym, że jeżeli Ukrainie nie będziemy pomagać, to jesteśmy na straconej pozycji. Tomek.
1: Mnie to bardzo, bardzo zasmuca, że przedstawiciel środowiska, które się nazywa patriotycznym i realizującym polski interes narodowy, składa wypowiedzi, które są zgodne z interesem naszego odwiecznego wroga Moskwy. Przecież to, co powiedział pan Czarnek, że musimy tam zdenazyfikować Ukrainę i tak dalej, no przecież to jest toczka
0: w toczkę,
1: to co mówi Putin, dlaczego rozpoczął wojnę na Ukrainie. To przepraszam bardzo, czy przyszły premier Polski ma mówić to samo, co mówi Putin? No, to mi się zupełnie nie zgadza. Tylko ubolewam, że nasza prawica dała się uwieść i weszła w nurt ruskiej wojny informacyjnej ze szkodą dla Polski.
0: Krzysztof?
2: Popieram to, co tę wypowiedź, szczególnie, że jeżeli chodzi o te kwestie związane z naszymi relacjami z Ukrainą, to trzeba zachowywać pewną proporcję i priorytety, jeżeli chodzi o nasze interesy. Owszem, kwestie związane z pamięcią historyczną, kwestie związane z wojną, one są istotne dla Polski i nie znaczy, że powinniśmy z nich rezygnować. Ale zarazem ważniejsze z perspektywy naszego interesu są kwestie związane z twardym bezpieczeństwem. I w tym momencie utrzymanie oporu Ukrainy, wsparcie militarne, wsparcie również gospodarcze, bo bez tego państwo nie jest w stanie prowadzić działań zbrojnych dla Ukrainy, to jest interes Polski, który jest ważniejszy, który jest bardziej w tym momencie istotny. Można oczywiście realizować kilka interesów równolegle. Można z Ukrainą negocjować, można na nią naciskać w kwestiach pamięci historycznej, ale narzędzia, które się do tego dobiera, nie mogą szkodzić temu pierwszemu interesowi. Także myślę, że kwestia związana z tym, jakie działania są dopuszczalne, jakie się wpisują w polski interes, się zawiera w tej formule. Jeżeli coś nie szkodzi temu priorytetowi, to owszem, warto to robić, ale tutaj trzeba zachować proporcje.
1: Tak, dodam, tak, pamięć historyczna jest ważna. Powtórzę po raz kolejny, chcę, żeby kiedyś na cmentarz Orląt Lwowskich się wchodziło bramą, która była przed wojną. I to jest ważne. Ale naszym strategicznym interesem Polski, ale też Ukrainy jest to, żebyśmy mieli takie relacje, jakie ma obecnie Paryż i Berlin.
0: A poza tym bardzo wielu ekspertów i też obserwatorów tej sceny politycznej, a nie takiej militarnej, zwraca uwagę na to, że jeżeli my się będziemy odsuwać od Ukrainy, to tak naprawdę Ukraina będzie próbowała sobie kładki ponad naszymi głowami budować.
1: I już to robią.
0: I już to powoli robią. I to chyba jeszcze bardziej powinno przemawiać do wyobraźni różnych sił politycznych w Polsce, bo to będzie moim zdaniem taka katastrofa, nie tylko wizerunkowa, ale po prostu katastrofa międzysąsiedzka. Że są państwa, które są obok siebie, a będą tak skłócone, że nie będą w stanie

0: sobą rozmawiać.
1: To jedno, a po drugie znowu będziemy mogli powiedzieć mądry Polak po szkodzie. My w Polityce Międzynarodowej Bezpieczeństwa Gospodarczej kierujemy się jakimiś ideałami, oczekiwaniami wdzięczności, a potem wchodzimy na tym jak Zabłocki na mydle. Wspomnieć warto Irak, że mieliśmy tam odbudowywać za pomoc Amerykanom. Nic z tego nie wyszło. Teraz co? Pomogliśmy...

0: archiwów służb ukraińskich. To rzeczywiście może być taki gest, który no może trochę oczyści te trudne relacje i to napięcie, które obserwujemy tak naprawdę na linii Warszawa-Kijów, przynajmniej na tych niektórych poziomach, czyli prezydenckich.
1: No, na razie mamy do czynienia raptem z deklaracją wyrażoną, jeżeli dobrze się orientuję, jedynie we wpisie na X-ie prezydenta Zełenskiego. Do tego odniósł się wspominany przez ciebie premier Kosiniak-Kamysz, który odniósł się aprobatywnie, ale studząc jednocześnie nastroje. To znaczy, oczywiście witamy z otwartymi rękoma tę propozycję, ale czekamy, co się wydarzy, czy te działania, które zostały zapowiedziane, zostaną wykonane. Także w tym momencie jest pewien sygnał, że Ukraińcy dostrzegają, że powinni zmienić linię polityki względem Polski. Oczywiście nie bądźmy naiwni i nie liczmy, że to będzie takie usłana różami droga. To cały czas wymaga nacisków dyplomatycznych, to cały czas wymaga też rozliczania ze słów naszego partnera, ale to powinno się toczyć równolegle do tych kwestii priorytetowych. Myślę, że w tym względzie ta formuła jest dosyć klarowna, aczkolwiek i tutaj warto też powiedzieć, że podobnie to wygląda w przypadku Ukrainy. No, niestety kwestie polityki wewnętrznej, budowania poparcia, one często biorą, wygrywają, jeżeli chodzi o decyzje podejmowane przez polityków. Przecież decyzja Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, co dla Polski jest nieakceptowalne, ona również była obliczona na konsolidację poparcia wewnętrznego, a jak się okazało, zaszkodziła relacjom dyplomatycznym z bardzo ważnym partnerem z perspektywy bezpieczeństwa Ukrainy.
2: Tak, ta decyzja wczorajsza Zełenskiego, nie powiem, fajna, okej, super. Tylko podobno, te archiwa już są dawno otwarte, jest do nich dostęp. A po drugie, skoro powiedział, że zwiększy się liczba zgód
0: pozwoleń na ekshumację, to jest ekshumację,
2: to teraz zadajmy sobie sami pytanie, czy my jako państwo polskie mamy dość sił, środków i ludzi, żeby te wszystkie miejsca przeprowadzić tam
1: W tej deklaracji była też zapowiedź, że strona ukraińska też wesprze, jeżeli chodzi o te, powiedzmy, ręce do pracy, tak? Dobrze. Używając takiego kolokwialnego określenia,
2: fajnie,
1: ale to nadal zapowiedź.
2: Tak, to nadal zapowiedź, fajnie, super, piękny gest. Mam nadzieję, że on trochę stonuje emocje, które się pojawiły ostatnio między Kijowem a Warszawą, ale nie zapominajmy, że naszym strategicznym i żywotnym interesem jest to, żeby Moskwa została pokonana, a my, żebyśmy mieli z Ukrainą takie relacje, jak mają obecnie Niemcy i Francja.
0: To ja tak sobie myślę, że jak mówimy o tym, że nasz ten strategiczny interes to jest taki, żeby właśnie Federacja Rosyjska po prostu poległa w tym konflikcie.
2: Który najlepiej rozbiła na różne państwa.
0: No tego to ja nie wiem, czy to tak będzie. To by chyba by było na razie takie pobożne życzenie. Choć, no kto
2: marzyć
0: wie...
2: Marzyć zawsze można.
0: Marzyć można, ale zanim się te marzenia spełnią, to wydaje mi się, że jeszcze mamy... Kilka minut dosłownie, wiem, że mało, ale wy potraficie w bardzo skondensowany sposób opowiadać o rzeczach, które są istotne. No to żadnej wojny nie wygramy bez logistyki i tutaj takiej na najwyższym poziomie. I tutaj nam się kłania jeszcze troszeczkę to, co było na początku lipca w Ankarze, czyli to postanowienie, które chyba dla Polski jest no, takim jednym z namacalnych sukcesów, bo rzeczywiście Mark Rutte w końcowej też takim spotkaniu z mediami powiedział, że tak, będziemy miliardy zabezpieczać w budżecie, no nazwijmy tak w budżecie sojuszniczym na to, żeby rozbudowywać tę infrastrukturę, chociażby rurociągów paliwowych. No tutaj wschodnia flanka NATO bez tego, no to nie ma szans na to, żeby szybko, sprawnie, ewentualnie przemieszczać, znaczy przemieszczanie wojsk, no to może się odbywać sprawnie, ale zatankować te czołgi, czy te samoloty i tak dalej, i tak dalej. Krzysztof.
1: Przed naszą rozmową prosiłaś, żebyśmy jakoś zwięźle wyjaśnili, dlaczego to jest istotne, więc ja się posłużę taką formułą, że może logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym.
2: To.
1: I to jest głęboko prawdziwe w odniesieniu do kwestii wojskowych, a jeżeli chodzi o te paliwociągi natowskie, no to one przede wszystkim będą zasilać w paliwo lotnicze, bo szacunki są takie, że zużycie paliwa przez lotnictwo w takich warunkach walki zbrojnej to jest 85% całości paliwa. 10% dla wojsk lądowych i 5% dla marynarki wojennej. A to wynika z tego, że NATO ma doktrynę supremacji w powietrzu.
0: I to jest chyba bardzo ważne, co powiedział Krzysztof. I skupiajmy się właśnie na tym lotnictwie. Słyszałam chyba ostatnio jakąś wypowiedź wojskowego, że tak naprawdę no bez dobrego źródła tankowania samolotów, to tak każdą wojnę można przegrać. A ona będzie się często działała no, w powietrzu.
2: Oczywiście, całe zaplecze logistyczne, paliwa, smary, amunicja, części zamienne. To jest to, co stanowi o sukcesie na polu walki. Możemy mieć najlepsze czołgi, najbardziej genialne samoloty F-35, ale bez ich obsługi technicznej, bez paliwa, one nic nie zrobią. Dlatego to jest kluczowy element, który wzmacnia realnie nasze bezpieczeństwo.
0: No tak, tylko to powinno się zadziać szybko. Jak

0: wy przewidujecie już na koniec bardzo Pani krótko, Majero, kiedy to się może
1: Agnieszka,
0: zastać?
1: To się powinno było wydarzyć 12 lat temu, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie w 14 roku. No, także to już właściwie jesteśmy, to być na już robione.
0: Zdajemy sobie też sprawę z tego, że to są potężne koszty, bo to my mówimy o miliardach tak naprawdę.
1: Jesteśmy bogatym krajem i bogatym kontynentem.
0: Bardzo dziękuję. To był Tomasz Badowski, analityk wojskowości, obronności, militariów i Krzysztof Jaworski, Instytut Bezpieczeństwa. Bardzo wam dziękuję.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
3: Kafe Armia. Powtórka programu. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Poprzyj apel rodzin i bliskich osób LGBT+. Wejdź na stronę wszystkierodziny.pl.
8: Mam na imię Anna, mam wnuka, który żyje z partnerem już ponad 7 lat. No jak go zobaczyłam, bo to było tak, że przyjechałam, on przedstawił, że to jest mój chłopak. To jak mówię, jak od razu mi się spodobał, zresztą całej rodzinie, teraz spędzamy razem święta, imieniny, odwiedza. No pasowani są obydwaj do siebie. A ja byłabym najszczęśliwsza ślubsza na świecie, bym się dowiedziała, że on chce wziąć ten ślub, że oni chcą się pobrać. Bo jak się kogoś kocha, to obojętne, czy jaki jest, ale się go kocha.
9: W ciąży nie piję.
10: Bo nie jestem sama.
11: Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
12: Bo wiem, czym jest FAS.
13: Każda ciąża jest piękna bez alkoholu. Uchroń dziecko przed FAS. I nie pij w ciąży. Fundacja Dom w Łodzi.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
14: Klimat jaki jest, każdy widzi.
15: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
16: Ale my nie załamujemy rąk.
17: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
14: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
16: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
14: I o tym rozmawiamy w audycji.
16: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
14: I na stronie polskieradio.pl.
16: Zapraszamy.
14: Marta Hoppe
16: i Patryk Michalski.
3: Autopromocja.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, mamy niedzielę, 19 dzień lipca. Kamil Olak, dobry wieczór. Co dziś w programie? Tylko minuty dzielą nas od poznania zwycięzcy mundialu. W oczekiwaniu na wynik meczu połączymy się z naszymi korespondentami na trzech kontynentach. Będziemy w Stanach Zjednoczonych, Argentynie i w Hiszpanii, bo tam kibice przeżywają największe emocje. A w kraju politycy rozmawiają o przyszłości relacji z Ukrainą. Gest prezydenta.

0: Prezydenta Zełenskiego jest szeroko komentowany nad Wisłą. Zajrzymy też do Łodzi, gdzie powstaje miejsce mające być czymś więcej niż tylko dachem nad głową. Dom dla młodych ma stać się bezpieczną przystanią dla osób w wieku od 18 do 25 lat. Zaczynamy.
1: Sumę wydarzeń.
0: Emocje sięgają zenitu, a stawka nie mogłaby być większa. Na stadionie pod Nowym Jorkiem trwa wielki finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Naprzeciw siebie stanęły dwie najlepsze drużyny świata, Hiszpania i Argentyna. Trwa druga połowa, na razie jest remis 0-0. To pojedynek mistrzów kontynentów, starcie futbolowej finezji z nieustępliwością i ogromną determinacją. I właśnie tam się przenosimy za sprawą naszego korespondenta Jana Pachlowskiego. Dobry wieczór. Janku, jak z bliska wygląda to wielkie święto piłki nożnej?
2: Przede wszystkim podkreślamy, że około 7 minut, ale to jest regulaminowe do końca tego spotkania. Wynik 0-0. Przede wszystkim wszyscy są w szoku, bo to, że Hiszpania jest faworytem, to się mówiło, ale tak blisko jest do końca spotkania i nie odnotowano jeszcze ani jednego strzału Argentyny na bramkę hiszpańską. Przecież to jest mistrz świata, coś nieprawdopodobnego, ale tak to w tej chwili wygląda. Natomiast wszystko wskazuje na to, że możemy być tutaj świadkami dogrywki. Takie ciekawostki, bo ponad 80 tysięcy widzów komplet, pomimo bardzo drogich biletów, najtańsza wejściówka na kilka godzin przed tym spotkaniem kosztowała 10 tysięcy dolarów, komplet tutaj widzów. I też wydaje mi się, że przez najbliższych kilka dni będzie dyskutowana to kwestia tego, co widzieliśmy w przerwie, czyli tak zwany halftime show, który wcale nie miał wydłużyć tutaj przerwy. Wiadomo było, że tak raczej się nie stanie. 27 minut, nawet ponad 20 minut trwała przerwa w tym spotkaniu, a przecież regulaminowe jest 15 i często trenerzy się skarżyli, że przy tak długiej przerwie tak naprawdę muszą jeszcze raz wśród piłkarzy przeprowadzać dogrywkę. Ale to teraz nie ma większego znaczenia, bo patrzymy na to, co dzieje się przy komplecie widzów w tym spotkaniu. Wynik 0-0, ale teraz tak patrzę, co się dzieje naokoło stadionu. Mnóstwo kibiców z Argentyny, którzy przeważają tutaj, którzy czekają na to spotkanie, jak się zakończy. No i oni mają nadzieję, że pomimo, że Argentyna gra bardzo, bardzo przeciętnie, ale nie przegrywa i to oni będą świętować obronę tytułu Mistrza Świata i szykują się na zabawę. Zobaczymy, czy tak będzie, bo być może ta mniejsza grupa Hiszpanów, to ona będzie się bawić, a większość Argentyńczyków będzie płakać. Przekonamy się za kilka, najpóźniej za kilkanaście minut.
0: Jan Pachlowski, prosto zza oceanu. Bardzo dziękuję. Może, być może jeszcze w trakcie trwania naszego magazynu poznamy zwycięzcę mundialu. Na razie trwa 86. minuta spotkania na stadionie pod Nowym Jorkiem i na razie wciąż jest 0-0.
1: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Nad Polską przechodzi front burzowy. Strażacy mają pełne ręce pracy. Odnotowano już ponad 1500 interwencji. Silny wiatr, ulewy i gwałtowne zjawiska pogodowe powodują utrudnienia w wielu regionach kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozszerza alerty. Ostrzeżenia obowiązują już w 10 województwach. Służby apelują o ostrożność, zabezpieczenie przedmiotów, które może porwać wiatr, oraz przygotowanie się na możliwe przerwy w dostawie prądu. Najwięcej interwencji, ponad 600, odnotowano w województwie małopolskim. Rzecznik prasowy Małopolskiej Straży Pożarnej, kapitan Hubert Ciepły, powiedział Polskiemu Radiu, że do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Targalnicach w Małopolsce, gdzie drzewo upadło na bryczkę.
3: Drzewo przewróciło się na bryczkę, którą podróżowało około 12 osób. Poszkodowanych zostało 6 osób dorosłych. Ich obrażenia nie zagrażają życiu, a na miejscu pracowały 4 zespoły ratownictwa medycznego i wszystkie służby współdziałające.
0: Pozostałe działania Straży Pożarnej polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew i konarów, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów oraz udrażnianiu zablokowanych dróg. A po upalnych dniach przyjdzie wyraźne ochłodzenie. Już od poniedziałku termometry pokażą znacznie mniej. W większości kraju będzie od 18 do 22 stopni, a jeszcze chłodniej zapowiada się we wtorek i w środę. Miejscami na północy tylko 17-19 stopni. Najwięcej ciepła

0: pozostanie na południu i południowym wschodzie kraju, gdzie lokalnie temperatura może sięgnąć około 22-24 stopni. To może być krok w stronę poprawy relacji Polski i Ukrainy. Politycy zgodnie podkreślają jednak, że liczyć będą się konkretne działania. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział otwarcie archiwów, więcej zgód na poszukiwania i ekshumację ofiar zbrodni wołyńskiej, a także pogłębienie dialogu z Polską. Ostrożność zachowuje m.in. doradca prezydenta Alvin Gajadur. Przypomina, że to decyzje władz w Kijowie doprowadziły wcześniej do wyraźnego ochłodzenia relacji z Warszawą.
1: Czekamy na rozwiązania, które zaproponuje pan prezydent Zełenski. Przypomnijmy, że ten cały kryzys niestety wywołał pan prezydent Zełenski. Jeśli chodzi o Polskę, nie ma zgody na gloryfikację morderców z UPA. To, co zrobił pan prezydent Zełenski, było bardzo złą decyzją. O tym wielokrotnie mówił pan prezydent Karol Nawrocki. No zobaczymy, jak teraz zachowa się pan prezydent Ukrainy.
0: Tomasz Trela z Lewicy również uważa, że tylko realne działania mogą wpłynąć na polsko-ukraińskie pojednanie. Polityk ma jednak nadzieję, że tym razem Ukraina zdecyduje się na coś więcej niż zapowiedzi.
2: Chciałbym, żeby te słowa zamieniły się w czyny, bo my słów ze strony Ukrainy słyszeliśmy bardzo dużo. Czynów było trochę mniej, więc mam nadzieję, że teraz te zapowiedzi prezydenta Zełenskiego się zmaterializują, bo myślę, że ta historia, która jest dla nas bardzo trudna, bardzo bolesna, to ludobójstwo, które miało miejsce na Wołyniu, powinno być raz na zawsze rozliczone. Ja chcę wierzyć w dobre intencje, natomiast po czynach, a nie słowach ich poznamy.
0: Poseł Konfederacji Michał Wawer w rozmowie z Polskim Radiem zaznaczył, że zapowiedzi Wołodymyra Zełenskiego mogą oznaczać krok w stronę polsko-ukraińskiego pojednania. Jednak jego zdaniem, by do tego doszło, Ukraina musi ostatecznie rozliczyć się ze swojej historii oraz zaprzestać gloryfikacji UPA.
3: Miejmy nadzieję, że jest to autentyczny krok w stronę deeskalacji, natomiast to jest bardzo mały krok. Tak? O odprężeniu w dziedzinie polityki historycznej będzie można mówić dopiero, kiedy zostaną wprowadzone zasady wynikające po prostu ze zwykłej ludzkiej przyzwoitości, czyli pełna zgoda na badania naukowe, ekshumacje, upamiętnienie ofiar i ujawnienie i dla Polaków, i dla Ukraińców całej prawdy o rzezi wołyńskiej.
0: Premier Donald Tusk z zadowoleniem przyjął deklarację prezydenta Ukrainy dotyczące Wołynia. Przypomnijmy, Wołodymyr Zełenski zapowiedział otwarcie archiwów, kolejne zgody na ekshumację oraz pogłębienie współpracy z Polską. Warszawa liczy teraz na konkretne działania i dalszy dialog w sprawach, które wciąż dzielą oba kraje. Czy w Prawie i Sprawiedliwości dojdzie do politycznego przesilenia? Publicysta Mariusz Kowalewski z Salonu 24 uważa, że ultimatum Jarosława Kaczyńskiego wobec członków partii może być próbą usunięcia z PiSu Mateusza Morawieckiego. Według jego oceny miałoby to otworzyć drogę byłemu premierowi i jego zwolennikom do stworzenia nowego ugrupowania.
4: Tylko wtedy ma szansę zbudować własne ugrupowanie polityczne. Mateusz Morawiecki od przegranych wyborów buduje taki mit najlepszego rządu w historii III RP, a nawet można powiedzieć w całej historii Polski, tak, że to był najlepszy rząd, najwięcej chciał zrobić, najwięcej robił. Kaczyński go wyrzuci z PiSu, chce go wyrzucić i w końcu go wyrzuci z tego PiSu, a razem z nim wyrzuci, załóżmy te 40 szabel, które ma, bo tyle parlamentarzystów zapisanych do tego rozwoju plus Mateusza Morawieckiego.
0: Wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje, zaciera ręce, napisał z kolei prezes Prawa i Sprawiedliwości w mediach społecznościowych. Do czwartku politycy PiSu muszą zrezygnować z członkowstwa we wszystkich stowarzyszeniach. Na to nie chcą zgodzić się osoby zaangażowane w inicjatywę Rozwój Plus, za którą stoi Mateusz Morawiecki. Były premier zadeklarował, że chce pozostać w PiSie i rozwijać stowarzyszenie Rozwój Plus. Jednocześnie zaprosił zwolenników swojego stowarzyszenia na grillowanie w Warszawie 31 lipca.
5: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej sprawdza informacje o amerykańskim ataku na teren budowy irańskiej elektrowni atomowej w Darkowinie. Według tej agencji obiekt był na wczesnym etapie budowy i nie było tam materiałów jądrowych. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. Milena Rashid-Szechab.
6: Ponownie zaapelowała też o powściągliwość w działaniach militarnych w pobliżu wszystkich obiektów związanych z energią jądrową. Waszyngton twierdzi, że naloty mają osłabić zdolność Iranu do zagrażania żegludze handlowej w cieśninie Ormus i są odpowiedzią na śmierć dwóch amerykańskich żołnierzy w bazie w Jordanii. W odwecie Teheran ostrzeliwuje amerykańskie obiekty wojskowe na Bliskim Wschodzie. Jordańska armia przychwyciła 3 z 4 irańskich rakiet. Czwarta spadła na niezamieszkanym terenie, nie powodując strat. Ambasada

0: USA w Amanie stanowczo odradza swoim obywatelom podróże w kierunku portu i lotniska w Akabie z powodu zagrożenia atakiem. Jordańskie władze zdementowały jednak doniesienia o ewakuacji tych obiektów. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
1: Rosja i Ukraina kontynuują wzajemne ataki. Rosyjskie wojska uderzyły przede wszystkim w Kijów i Zaporoże. Z kolei armia ukraińska zaatakowała m.in. magazyny ropy na południu Rosji. Arkadiusz Augustyniak.
2: Według prezydenta Ukrainy nocny atak na Kijów miał być jednym z największych ataków rakietowych, natomiast od początku wojny. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych o ponad 40 pociskach różnego typu oraz 120 dronach szturmowych. Prawdopodobnie jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych. Natomiast 13 osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych w rosyjskim ataku na Zaporoże w południowo-wschodniej części Ukrainy. Jeden z mieszkańców relacjonował, że rosyjski dron uderzył w jego dom. Szachet wleciał prosto do kuchni. To uratowało nam życie. Ściany są stare i grube, dlatego wszyscy przeżyliśmy. Media informują też o 5 ofiarach rosyjskich ataków w regionie donieckim na wschodzie Ukrainy. Kijów uderzył natomiast w 3 magazyny ropy naftowej na południu Rosji. Ukraińskie wojska zaatakowały też 2 rosyjskie tankowce na Morzu Czarnym. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: Makarska mówi dość nocnej sprzedaży alkoholu. To pierwszy chorwacki kurort, który wprowadza takie ograniczenia. Nowe przepisy mają objąć całe miasto, a poprawić mają o porządek i spokój mieszkańców oraz turystów. Piotr Piętka.
3: Alkohol i napoje go zawierające nie będą mogły być sprzedawane w sklepach, piekarniach, kioskach i podobnych punktach między 21 a 6 rano. Ograniczenie nie dotyczy restauracji, barów ani innych lokali gastronomicznych. Godziny pracy sklepów pozostają bez zmian. Władze makarskiej tłumaczą decyzję problemami, które nasilają się w sezonie turystycznym. Chodzi przede wszystkim o nocne imprezy na ulicach, hałas, zakłócanie porządku, pozostawianie śmieci oraz niszczenie przestrzeni publicznej, szczególnie w historycznym centrum miasta i w rejonie plaż. Samorząd podkreśla, że ograniczenie ma być narzędziem lepszego zarządzania turystyką i ochrony jakości życia mieszkańców. Decyzja makarskiej jest częścią szerszej debaty w Chorwacji o skutkach masowej turystyki i zachowaniach części odwiedzających. Zgodnie ze zmianami w prawie krajowym samorządy otrzymały możliwość samodzielnego ograniczania nocnej sprzedaży alkoholu, jeśli uznają, że wymaga tego interes publiczny. Podobne rozwiązania rozważają także inne popularne miasta turystyczne, m.in. Split i Zadar. Piotr Piętka, Polskie Radio.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Makabryczne odkrycie pod Rypinem. W lesie w miejscowości Lisiny znaleziono ludzkie kości. Na trop znaleziska natknęli się dwaj mężczyźni podczas spaceru. Okoliczności sprawy wyjaśnia policja, informuje aspirantka sztabowa Dorota Rupińska z policji w Rypinie.
5: Na miejsce skierowano policjantów, którzy potwierdzili znalezisko. O całym zdarzeniu powiadomiono prokuratora rejonowego w Rypinie, który przybył na miejsce. Na miejsce również przybyli specjaliści z Laboratorium Kryminalistycznego w Bydgoszczy, którzy wykonywali oględziny. Dziś już wiemy, że to są ludzkie kości. Obecnie trwają czynności mające na celu ustalenie, kim była ta osoba i w jakich okolicznościach doszło do jej śmierci.
1: Okoliczności i ujawniona odzież wskazują, że może to być zaginiona 2 lata temu w Lisinach Jowita Zielińska. Dowiedziało się Radio Pomorza i Kujaw. Miejsce znalezienia zwłok w lesie znajduje się w okolicy drogi, którą na rowerze wracała do domu. Zarzuty i wniosek o areszt dla 46-letniego obywatela Ukrainy po ataku nożem podczas łemkowskiej Watry w Zdyni. Pijany mężczyzna ranił członka zarządu Zjednoczenia Łemków, który trafił do szpitala z powierzchownymi obrażeniami. Napastnik został zabrany na komisariat. Po wytrzeźwieniu usłyszał 4 zarzuty, mówi podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
6: Czynnej napaści na pracownika ochrony, spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu, gróźb karalnych, a także czynnej napaści na funkcjonariusza policji. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec 46-letniego obywatela Ukrainy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
1: Policja zaprzecza, że do napaści doszło na tle narodowościowym. Ukrainiec był uczestnikiem spotkania Łemkowska Watra w Zdyni. To największy festiwal kultury łemkowskiej, który co roku przyjeżdżają goście z różnych zakątków świata. całkowite wycofanie transportu konnego do morza.

0: Morskiego Oka na razie nie wchodzi w grę. Tego domagali się wczoraj aktywiści podczas protestu na drodze do jednego z najpopularniejszych tatrzańskich jezior. Spór o przyszłość konnych zaprzęgów trwa od lat, a emocji wokół tej sprawy nie brakuje. O szczegółach Filip Druszcz.
1: Protestujący pikietowali za szlabanem na Palenicy Białczańskiej. Zachęcali turystów, by zamiast fasiągów wybrali pieszą trasę. W Jakrzy na czas manifestacji zawiesili kursy, ale podkreślają, że nie oznacza to rezygnacji z przewozów.
2: Nie wycofujemy się z obrony naszych racji. Wręcz przeciwnie, jesteśmy przekonani o słuszności tego, co robimy i zawsze będziemy bronić naszej pracy.
1: Mówił w oświadczeniu Andrzej Mąka, prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka. Aktywiści przekonują, że dzień bez fiakrów pokazał, iż przewozy można ograniczyć. Ich zdaniem potrzebne są kolejne protesty.
3: Jeżeli górale nie przyjeżdżają, bo obawiają się spotkania z nami, powinny być przez kolejne organizacje organizowane przynajmniej co każdy weekend, jeżeli to jest sposób na to, żeby konie nie jeździły po tej trasie.
1: Mówiła organizatorka protestu Joanna Marcinkowska. Na miejscu było około 10 radiowozów policji. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.
0: Protest przebiegł spokojnie, prócz jednego incydentu. Jeden mężczyzna obraził protestujących i zniszczył ich transparent ciupagą. Został wyprowadzony przez policję. Nikomu nic się nie stało. W Łodzi powstaje miejsce, które ma dać młodym ludziom coś więcej niż tylko dach nad głową. Dom dla młodych będzie bezpieczną przystanią dla osób od 18 do 25 roku życia, które mierzą się z kryzysem bezdomności. To inicjatywa Fundacji Niestereotypowi, która od lat pomaga młodym osobom w najtrudniejszych momentach życia. Dziś fundacja wspiera 25 osób, część z nich nie ma własnego bezpiecznego miejsca do życia, inni są zagrożeni bezdomnością. Dom dla młodych ma wypełnić lukę, która często pojawia się wtedy, gdy kończą się możliwości pobytu w placówkach pomocowych. Jak podkreśla Natalia Dziąg, założycielka i prezeska fundacji, młodzi ludzie potrzebują nie tylko pomocy materialnej, ale przede wszystkim czasu, zaufania i obecności drugiego człowieka. Kogoś, kto zostanie z nimi także wtedy, gdy droga do samodzielności okaże się trudna.
4: Bo są często po pieczy, czasami po poprawczakach, czasami po młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych. To dla mnie jest ważne, żeby oni mieli takiego bezpiecznego, znaczącego dorosłego, takiego jakim ja teraz jestem dla młodych i żeby ta osoba trochę im towarzyszyła tam, gdzie łatwiej jest im po prostu działać.
0: Fundacja prowadzi zbiórkę internetową na przygotowanie przestrzeni i pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem domu. Otwarcie planowane jest na grudzień tego roku.
5: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Przenosimy się za ocean, gdzie trwa finał tegorocznego mundialu. Na stadionie pod Nowym Jorkiem gra Hiszpania z Argentyną. Argentyna gra w tym momencie w dziesiątkę. Nadal jest remis 0-0. Enzo Fernandez ostro potraktował Paulo Cubarsiego i ogląda drugą żółtą kartkę. Natomiast w tym momencie trwają rzuty karne. Łączymy się z naszym korespondentem Adamem Górczewskim, który obserwuje to spotkanie w Buenos Aires. Jak nastroje kibiców?
6: Nie wiem, czy to słychać, ale teraz właśnie w tej chwili jest taka najgłośniejsza chwila od śpiewania hymnu przed meczem, dlatego że właśnie tuż przed zakończeniem tego regulaminowego czasu gry doszło do tej czerwonej kartki i nie mieli wątpliwości Argentyńczycy, że niestety była to kartka słuszna, więc teraz w czasie przerwy próbują wysyłać stąd taki gorący sygnał, gorący przekaz wsparcia do Stanów Zjednoczonych, żeby ich piłkarze poczuli to, że tutaj Buenos Aires, że stolica ich kraju jest za nimi i wszystkie flagi powędrowały w górę. Pojawił się milczący dotąd, dopingujący, taki prowadzący doping tutaj mężczyzna i głośno zagrzewa wszystkich do wołania Vamos, Vamos i do wszystkiego i Argentyna. Więc jest tutaj głośno i ta wiara jeszcze nie upadła zupełnie, dlatego że Argentyńczycy trochę w napięciu, ale jednak czekają na to, że może jednak się uda, że mimo tego, że do tej pory nie oddali żadnego celnego strzału, że może jednak to rozstrzygającą akcję przeprowadzą właśnie Argentyńczycy, właśnie ich piłkarze i będą mogli świętować już za kilkadziesiąt minut Mistrzostwo Świata.
0: Adam Górczewski prosto z Buenos Aires, bardzo dziękuję. Na stadionie pod Nowym Jorkiem trwa dogrywka, którą obserwują również kibice. Bice w Madrycie. Jak kibice zareagowali
7: halo, czy się słyszymy?
0: Słyszymy się. Jak

0: kibice zareagowali na ten remis.
1: Dobrze. W takim razie, no cóż, na razie wszystko wisi na włosku i stoi na ostrzu noża. Jeszcze nic nie zostało przesądzone. A hiszpańscy kibice trochę tak oglądając ten mecz, jakby kłócili się ze swoimi partnerkami, bo wściekają się zarówno na Argentyńczyków faulujących Lamina Yamala gdzieś na skraju pora karnego. Też nie do końca zrozumieli intencje trenera w kontekście zmiany Oyarzabala na Ferrana Torresa, ale z kolei wejście Pedriego na boisko i silny, celny strzał na bramkę obyty przez Martina doczekał się aplauzu. Właściwie tutaj każda aktywność wykonywana przez piłkarzy na boisku zasługuje na ten aplauz. Każdy strzał, każdy rzut wolny, każdy udany odbiór. Tutaj kibicowanie w strasznym ścisku przy placu Kolumba może wydawać się wyczerpujące, ale nikt nie traci ducha. Argentyna właśnie nie oddała ani jednego strzału na bramkę Hiszpanii. Albiceleste zostali przygwożdżeni przez czerwoną furię, która w zasadzie próbuje wejść z piłką do bramki rywala, ale tutaj cały czas doping trwa i będzie trwał przez całą dogrywkę i ewentualne żółte karne.
0: O czym prosto z Madrytu nasz specjalny korespondent Michał Makowski. Trwa 91. minuta spotkania się właśnie rozpoczęła. Nadal jest 0-0. O wyniku finałowego meczu tegorocznego w Mundialu będziemy informować na antenie Polskiego Radia 24. I tą sportową informacją kończymy wieczorne wydanie Sumy Wydarzeń. Magazyn przygotowała Kamila Kuzar. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Kamil Olak, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń.
3: 22 minuty po godzinie 23 trwa dogrywka w meczu Argentyny z Hiszpanią. No, na razie wynik 0-0. No właśnie, a czysty transport? Ciekawe, czy w Argentynie i ciekawe, czy w Hiszpanii jest czysty transport, bo o czystym transporcie mówi się bardzo dużo w Polsce.
2: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
4: Patryk Michalski, dzień dobry. W niedzielę warto wybrać się na spacer, pooddychać świeżym powietrzem. Najlepiej w tym celu wyjechać za miasto, bo czy w centrum miasta powietrze też może być czyste i świeże? No pewnie daleko nam jeszcze do ideału, ale w walce o czyste powietrze w miastach mają pomagać strefy czystego transportu. Od 1 lipca taka strefa obowiązuje w Katowicach. Obejmuje jednak niewielki fragment centrum miasta i zawiera szereg wyjątków. 1 lipca minęły też 2 lata, od kiedy taka strefa działa w Warszawie i obejmuje całe Śródmieście i część Pragi. Efekty jej działania na razie nie są oszałamiające, bo też zasady wjazdu do strefy na razie nie dotyczą mieszkańców i będą zaostrzać się co kolejne 2 lata. Choć widać już pierwsze pozytywne efekty. O tym Marta Hoppe rozmawia z dyrektorką organizacji Clean Cities Polska, Niną Józefiną Bąk.
5: W polskich miastach, w tym Warszawie, mamy problem z zanieczyszczeniami tak zwanymi komunikacyjnymi, ze spalinami. I mamy taki, jest taki gaz, który jest najbardziej takim emblematycznym, to jest tam dwutlenek azotu, który jest bardzo dobrze zbadany i pokazuje, jak bardzo negatywnie wpływa na zdrowie, zwłaszcza dzieci, seniorów, osób z astmą, jak się przyczynia do wielu chorób. No i ponieważ w Warszawie mamy zbyt wysokie stężenie, no to wprowadzono SCT jako narzędzie, które ma właśnie zwalczyć, obniżyć ten poziom, który jest po prostu dla nas szkodliwy. Więc minęły 2 lata. Pierwszy etap, teraz jesteśmy w drugim etapie. Strefa w Warszawie jest wprowadzona etapami. To oznacza, że najpierw obejmuje zupełnie najstarsze auta. Tam pierwsze ograniczenia były dla aut benzynowych, które tam miały 29 lat i więcej, i dla samochodów z silnikiem diesla, które miały więcej niż 19 lat, więc to są ograniczenia dla naprawdę bardzo starych aut. W dodatku jeszcze przez pierwsze 4 lata działania strefy mieszkańcy Warszawy są w ogóle z niej zwolnieni. Co to oznacza? To znaczy, że na początku rzeczywiście ten rygor strefy, czy ograniczenia strefy objęły bardzo małą ilość pojazdów. Więc jakby no to jest stopniowe, nie ma co oczekiwać cudów po takich pierwszych etapach. Ich głównym celem jest, przy tych 2 pierwszych etapach jest komunikacja, informowanie o kolejnych etapach i o kolejnych ograniczeniach. I to wydaje się, że działa. I teraz dlaczego myślę, że to działa? Są pewne przesłanki, które pozwalają tak twierdzić. Mianowicie z danych, które dostaliśmy z Biura Ochrony Powietrza, a to są dane zbierane przez GIOŚ,

0: pokazują, że w strefie stężenie tych właśnie tego dwutlenku azotu, o którym wspominałam, jest dużo niższe niż poza strefą. Czyli przez tam akurat lata 2023-2025 spadło stężenie tego trującego gazu. Więc można
1: przesądzić. Jest efekt.
0: Jest różnica, 18% w strefie spadło, a poza strefą 5%. Natomiast, czyli całkiem sporo. Natomiast ważna rzecz. No to są dane ze stacji, które mierzą to zanieczyszczenie komunikacyjne. Natomiast to jest przesłanka, która pozwala twierdzić, że to jest poprawa, natomiast to jeszcze nie jest dowód, bo dowód będziemy mieli wtedy, kiedy miasto wykona badania i pokaże, jak tak naprawdę spadły emisje w ruchu w stosunku do tych, co było przed wprowadzeniem strefy. Więc trochę tak wydaje się, że to jest to, ale nie mamy pewności, dlatego że na jakość powietrza w strefie działa również
1: pogoda,
0: tak? Mogą remonty, bo natężenie ruchu spada. Natomiast jest jedna rzecz, która sugeruje, że strefa działa. I to niestety nie jest coś, co dostajemy informacji prosto z miasta, tylko coś, co trochę wyszukaliśmy na podstawie różnych danych, mamy te informacje. Mianowicie przed wprowadzeniem strefy aut, które się po niej poruszają i nie spełniają obecnych jej wymogów, było 12%, teraz to jest 6-7%, coś takiego. I również patrząc na inne dane, jak wyglądała flota pojazdów poruszających się po mieście z przedprowadzeniem strefy i teraz, wygląda na to, że warszawiacy szybciej wymieniają samochody, niż by to było, gdyby strefa nie była ogłoszona.
1: Czyli zmusiliśmy mieszkańców do zmiany auta.
0: Prawdopodobnie jest tak, że zamiast kupić, powiedzmy, nie wiem, 18-letni samochód, na przykład diesla, ktoś twierdzi, że kupi 20-letni benzynowy, tak? Więc to mogą być takie decyzje. To nie jest to, żeby było też jasne, to nie musi być wcale
1: zmiana. Żenówka sztukę z salonu.
0: Nie, bo to są takie mity, że to się ludzi zachęca do tego, że tylko nowe i napędza się ten przemysł motoryzacyjny. Nie, no bo jeśli mówimy, że powiedzmy od 2028 roku ograniczenia będą wjazdów dla aut, które są diesel 16 lat i więcej mają, no to można kupić 20-letnie samochód benzynowy, tak? Więc jakby dane wskazują na to, że jednak ogłoszenie SCT już zadziałało jak taki katalizator zmian, czyli bardzo dobrze. Tak właściwie to powinno działać. Dajemy, warszawiacy dostali czas.
1: Czas, no właśnie, to nie są takie spektakularne efekty czystego powietrza nagle, tylko ten czas, tak. Który po prostu, no jak to czas musi trwać.
0: Widzimy, co się stało w Krakowie, kiedy tego czasu nie było. I nagle dużym ograniczeniem, właśnie tam opłatami, zostali objęci no, mieszkańcy spoza Krakowa, którzy przyjeżdżali. No i to jest bunt, no bo jakby trochę za szybko, za mało informacji. No i tutaj właśnie Rada Warszawy, podejmując uchwałę pod koniec 2023 roku, zdecydowała się na ten czas. No i to jest, wydaje się, dobra decyzja.
2: Od 2028 roku zasady strefy czystego transportu w Warszawie obejmą też jej mieszkańców. Problem dotyczy jednak kontroli pojazdów, które wjeżdżają do takiej strefy. Straż Miejska na razie nie ma efektywnych narzędzi do prowadzenia takich kontroli. Clean Cities Polska postuluje, by wykorzystać do tego istniejące systemy, o czym ponownie Nina Józefina Bąk.
0: Na briefingu prasowym, który zrobiliśmy wraz ze Strażą Miejską, dowiedzieliśmy się, że 50 mandatów zostało wręczonych, tam ponad chyba około 100 postępowań jest sądowych rozpoczętych, wszczętych, gdzie osoby odmówiły przyjęcia mandatu. Natomiast problem polega na tym, że te kontrole to polegają na tym, że musi wjechać patrol, ustawić się w konkretnym miejscu, postawić taką kamerę, która tam szczytuje z tablic rejestracyjnych, czy pojazd się kwalifikuje do strefy, czy nie. Później jak zatrzyma, to jeszcze musi sprawdzić, czy to jest mieszkańca, czy nie mieszkańca. Natomiast już Warszawa, i to testuje, bo myśmy o to się ubiegali, testuje i ma działający system, który mógłby umożliwić szczytywanie tych tablic rejestracyjnych przy użyciu kamer, które są sterujących ruchem. Również osoby, które na przykład kupują w strefie płatnego parkowania bilecik i wpisują swój numer rejestracyjny, też można by było stwierdzić, czy
1: zintegrowane śledzenie.
0: Tak, dałoby się, znaczy śledzenie, dałoby się na tej podstawie, znaczy miasto wie, ile samochodów jest w strefie, które nie spełnia wymogów, ma takie dane. Pytanie jest, dlaczego nie robi tej kontroli bardziej automatycznej, bo nic nie działa bardziej, niż jak ktoś powie, a dostałem mandat, tak? Więc my rzeczywiście myślimy, że te kontrole też są istotne, no bo jak widzimy z jednej strony, ludzie zmieniają już samochody, przygotowują się, więc część ludzi się dostosowuje. Ale jeśli jest część osób, które się nie dostosowuje, to się robi tak nie fair, no nie? I teraz, czy chcemy ciągnąć w górę, to znaczy promować zachowania zgodne z prawem, służące dobru wspólnemu, dobremu powietrzu, tak? Naszemu zdrowiu, czy no takie unikanie, kombinatorstwo?
1: Tak, no bo to nie jest jednak przepis tylko dla zasady, tylko po coś.
0: No nie, i to jest właśnie największy chyba problem w tym, że dużo się mówi właśnie przede wszystkim o zakazach i jest to duża taka narracja, tak, że to zamach na wolność kierowców, ale klucz jest na pewno taki. W dużych miastach, zwłaszcza przy najbardziej ruchliwych ulicach, ludzie też mieszkają i często nie mają się gdzie przeprowadzić. Ludzie też przebywają na przystankach w takich bardzo, no, niepodległości, z takim dobrym przykładem.
1: Czyli tuż

0: koło radia.
1: No też, tak? I tam jeszcze dalej do dworca, tak? Ja na tych przystankach bardzo nie lubię być, jak jest duży ruch samochodowy, no bo ja się po prostu tam duszę, tak? Osoby przechodzą często, czy regularnie się pojawiają na ruchliwych ulicach i zwłaszcza dzieci, czy seniorzy, czy osoby z astmą są naprawdę narażone na te negatywne skutki. W sensie to, że my, to, że dzieci w tym sezonie jesiennym się trochę nauczyliśmy, że chodzą do lekarza, że mają problem, że są chore, tak? No i ta choroba, jak już wcześniej przy smogu się dowiadywaliśmy, że no tak, to, ten zapach to nie jest tylko zapach zimy, tylko zapach smogu. Tak samo jest trochę ze spalinami, to znaczy, że one rzeczywiście na nas wpływają bardzo negatywnie i to się naprawdę przekłada, trudno to sobie wyobrazić, na ilość wizyt u lekarza, na ilość zwolnień, leków wydanych. Więc to jest naprawdę walka o zdrowie. Ja bym bardzo chciała, żeby ta strefa była widziana jako strefa jednak ochrony zdrowia i jest jednym z wielu działań, które miasto podejmuje. Natomiast to takie się zrobiło tak emblematyczne, symboliczne, że sprzeciwko i że zakaz i że źle.
2: Według obowiązujących przepisów strefy czystego transportu obowiązkowo mają powstać w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, w których zostanie przekroczona średnioroczna norma stężenia tlenków azotu. Takie dane do włodarzy tych miast będzie przekazywać Generalna Inspekcja Ochrony Środowiska. Po głęboki oddech świeżego powietrza wybierzmy się jednak za miasto, a najlepiej do Parku Narodowego. Tam możemy mieć dużą gwarancję czystego powietrza i pięknej, najcenniejszej polskiej przyrody. Szkoda tylko, że w Polsce już od 25 lat nie powstał żaden nowy park narodowy. 1 lipca minęło ćwierć wieku, od kiedy powstał nasz najmłodszy park narodowy Ujście Warty. Parki narodowe zajmują obecnie 1% powierzchni kraju, podczas gdy średnia europejska to 3%. Być może jednak zachętą do tworzenia nowych parków narodowych będzie subwencja ekologiczna, którą od ubiegłego roku otrzymują gminy, na terenie których taki park istnieje. Tak wynika z raportu Parki Narodowe to się opłaca, który przygotowała Fundacja Greenpeace Polska. O raporcie i o naszych parkach narodowych rozmawiam z Markiem Józefiakiem z Greenpeace'u.
3: Ta subwencja sprawia, że do gmin parkowych płyną konkretne pieniądze, rzędu kilku milionów złotych za to, że chronią perły polskiej przyrody. To jest rozwiązanie, które postulowaliśmy od lat i cieszę się naprawdę, że to rozwiązanie weszło w życie, bo nagle się okazuje, że ci samorządowcy zaczynają liczyć pieniądze. I oczywiście dalej nie są jakimiś wielkimi fanami tych parków, natomiast już przestają walczyć jak rejtan, tak, przeciwko tym projektom i to, czego pewnie w tej układance brakuje, żeby te parki zaczęły powstawać i żeby ten opór i ciążenie polityki ku status quo, co jest naturalnym sytuacją, tak, znaczy polityka ciąży ku temu, co już jest. Byłem w Drawieńskim Parku Narodowym. Pani, która mnie tam oprowadzała, mówi, ja sama byłam przeciwko, jak ten park powstawał. Tyle się mówiło o zakazach, że nie będzie można wejść do lasu. Kobieta teraz z tego żyje. Mhm. Tak jakby, więc to dobrze pokazuje, jak trudno być orędownikiem i się postrzeganym jako jakiś taki outsider. Moje koleżanki i koledzy, którzy pracują gdzieś właśnie w Bieszczadach czy na Pogórzu Przemyskim, no mi o tym opowiadają, jak to jest naprawdę trudne życie.
2: Tak, no. A jednocześnie no, bardzo trafiają te hasła, że park zablokuje możliwość rozwoju. Prawda?
3: Oczywiście.
2: Jakiegoś magicznego rozwoju, tak jakby
3: te gminy, Eldorado. Tak jakby te gminy się rozwijały w nie wiadomo jaki sposób. Mm-hmm. Prawda jest taka, że one się wyludniają.
2: Tak?
3: Park tego nie zatrzyma. Znaczy, to są dwie osobne rzeczy. Natomiast na pewno park może być. I, jakby, i to też mamy dane, że no, w tych gminach parkowych żyje się generalnie lepiej, bo to jest magnes turystyczny. I też pamiętajmy, że ta praca, która jest tam dzisiaj w tych miejscach, często jest bardzo niebezpieczna i przykładowo było takie badanie naukowców z Krakowa, którzy badali drwali z Pogórza Przemyskiego, z terenu planowanego Turnickiego Parku Narodowego i mówili, tak, no my pracujemy w lesie, ale broń Boże, nie chcielibyśmy, żeby nasze dzieci w tym lesie pracowały, bo my wiemy, jak to jest niebezpieczna praca. Znaczy jest tyle wypadków i województwo podkarpackie ma największą śmiertelność, jeśli chodzi o wypadki wśród pracowników, robotników leśnych. Więc jakby bardzo nam brakuje takiej holistycznej wizji, w której powiem tak, okej, jest ta subwencja, no i teraz to, czego brakuje, to zrównanie pensji w parkach narodowych i lasach państwowych. Bo ta grupa pracowników lasów państwowych, to jest niewielka grupa ludzi, tak? Nie wiem, w Nadleśnictwie jest tu posiane, w Bieszczadach mieszka 140 osób na 100 km kwadratowych, czyli powiedzmy prawie 1/5 Warszawy. 40 pracuje w lasach państwowych. No i jakby wszyscy wiedzą, że to już dawno powinien być park narodowy, bo to jest tak, że do połowy góry jest park narodowy bieszczadzki, a od połowy w dół jest nadleśnictwo i wycinają drzewa 30 metrów od gawry niedźwiedzi. No i jakby niszczą polskie dziedzictwo przyrodnicze, mogę to powiedzieć z całą jakby wagą tego słowa. Mhm. I co? No i te kilka

0: 50 osób jest w stanie to zablokować, bo gdyby nawet im zagwarantowane prace w Parku Narodowym, to ich czeka murowana degradacja finansowa, bo średnia pensja w Lasach Państwowych to jest 12 tysięcy złotych brutto, a w Parku Narodowym 9,5 tysiąca w tym roku. Więc to są naprawdę niewielkie pieniądze z punktu widzenia całego państwa, bo pracowników parków narodowych jest bardzo, bardzo niewielu. Natomiast to powoduje, że my stoimy w miejscu i tak naprawdę buksujemy od 25 lat.
1: A skoro przy tych pieniądzach jesteśmy, to Greenpeace Polska ostatnio dokładnie wyliczyło, ile na przykład niektóre gminy mogłyby zarobić konkretnie na utworzeniu parku narodowego. Powstał raport Parki Narodowe, to się opłaca. No i tutaj te gminy karpackie w szczególności mogłyby liczyć naprawdę na grube miliony.
0: Tak, my wzięliśmy na tapet Karpaty, bo prowadzimy kampanię międzynarodową w obronie Karpat i postulujemy stworzenie takiego międzynarodowego parku Karpat, który mógłby być takim europejskim odpowiednikiem Yellowstone.
2: Powtórka programu.
3: No tak, a my bardzo intensywnie obserwujemy to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. W dalszym ciągu trwa mecz Hiszpania-Argentyna, trwa dogrywka. Jak tylko coś będziemy wiedzieli, to zaraz państwo otrzymają od nas pełną informację.
2: Kościół nasz powszedni.
4: Witam państwa, Sylwia Sułukowska. Dziś rozpoczął się 27. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Obchodom towarzyszy akcja Święty Krzysztof, jeden grosz za jeden kilometr, polegająca na zbiórce ofiar na środki transportu dla misjonarzy. Za wstawiennictwem Świętego Krzysztofa, patrona kierowców, podróżnych i wszystkich zmotoryzowanych, wierni Kościoła katolickiego modlą się o bezpieczeństwo na drogach dla wszystkich podróżujących. Tydzień Świętego Krzysztofa wraz z akcją Święty Krzysztof organizowany jest od 2000 roku przez misyjne stowarzyszenie Miwa Polska, które działa w strukturach Komisji Konferencji Episkopatu do Spraw Misji, troszcząc się o wyposażenie misjonarzy w konieczne w ich misyjnej posłudze środki transportu. Aktualnie w 99 krajach świata pracuje 1617 polskich misjonarzy i misjonarek. W siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski odbyła się konferencja prasowa poświęcona 27. Ogólnopolskiemu Tygodniowi Świętego Krzysztofa. Temat tegorocznych obchodów nawiązuje do hasła programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2025-2026. Ksiądz Jerzy Kraśnicki, dyrektor Miwa Polska i zastępca Krajowego Duszpasterza Kierowców, zaprezentował i omówił hasło tegorocznego Tygodnia Świętego Krzysztofa.
5: Tegoroczny Tydzień Świętego Krzysztofa ma hasło Uczniowie, misjonarze, światłem świata na drogach. To hasło dotyczy dwóch spraw. To, że każdy jest odpowiedzialny, każdy chrześcijanin niesie w sobie odpowiedzialność za misję. To jest jedno. Drugie to, że my mamy konkretne sfery, gdzie mamy nieść tego Chrystusa. Również kierowcy mają do tego sposobność. Światłem świata na drogach, to znaczy drogach podróżowania, ale przede wszystkim drogach życia. I taki jest sens tego, żeby właśnie być światłem świata, to znaczy nieść dobro i to dobro będzie światłem dla innych. Bycie światłem dla innych na drogach życia i podróżowania, taki jest sens tego wszystkiego. Może takie jedno zdanie, które podsumowuje i ujmuje całą naszą pomoc, jaką świadczy właśnie Miwa. Pomagamy misjonarzom, aby oni mogli pomagać innym. My dajemy narzędzia. Ta pomoc jest inna. To nie jest żywność, to nie są leki, to nie jest opieka wprost, opieka duszpasterska. To misjonarze to czynią, ale z pomocą środków transportu. Pomagamy misjonarzom, aby oni mogli pomagać innym. Umożliwiamy im pomoc. Moi drodzy, chciałbym pokrótce przedstawić dane z ubiegłego roku. To był rok jubileuszowy, to był rok szczególny, ale on był też szczególny pod innym względem, a mianowicie pod względem pomocy Miwa Polska. Zostało zrealizowanych razem projektów 130 w 34 krajach świata na 1112 pojazdów. Oczywiście liczby same nie mówią zbyt wiele, ale jeżeli powiemy, że zostało zakupionych w ubiegłym tylko roku 7

71 różnych samochodów, najczęściej terenowych. 7 busów, 1 autobus 30-osobowy do szkoły misyjnej w Boma w Kongo, 2 ambulanse, ponad 20 motocykli, 2 łodzie motorowe, jedna na Amazonii w Peru, druga w Papui Nowej Gwinei na Sepik, ponad 250 rowerów i blisko 750 wózków inwalidzkich na misję jako promienie miłosierdzia. To liczby duże jak na nasze i możliwości, i stosunkowo krótką historię. A było to możliwe dzięki wpłatom z ofiar zbieranych przy poświęceniu pojazdów w parafiach. To jest jedna część. 5 237 437 zł. Tyle otrzymaliśmy od parafii, od wszystkich parafii w Polsce. To było więcej o 250 tysięcy niż w 2024 roku. Reszta to były wpłaty od darczyńców indywidualnych i innych. Około 40% funduszy MIWA stanowią właśnie takie wpłaty. No wszystkim darczyńcom w tym miejscu należą się ogromne wyrazy wdzięczności, bo to jest wielki wysiłek i dar od całego Kościoła w Polsce i od ludzi dobrej woli, którzy może nie identyfikują się wprost z Kościołem, a którzy pragną wspierać dzieła, które prowadzą misjonarze. Chciałbym zatrzymać się na obecnych potrzebach, bo to było zamknięte w przeciągu ubiegłego roku. Obecny rok to jest też ogromny wysiłek, to nie jest czas, który się zacznie, to już się zaczął, bo my jako MIWA mamy 3 takie sesje, na których rozpatrujemy prośby i przydzielamy pomoc. Jedna się odbyła w lutym, druga się odbyła w maju, a trzecia odbędzie się w październiku. Dotychczas wpłynęło do MIWA ponad 100 próśb. I takich 29 próśb na 23 samochody, jeden bus, jeden quad, traktor, ambulans, motocykl zostało przyjętych do realizacji w lutym. Oraz 24 projekty na akcję Uczynek Wiary, czyli na rowery i motory dla katechistów. To jest ogromna pomoc. Łącznie na te projekty MIWA przeznaczyła 650 tysięcy euro. Można to sobie prosto przeliczyć. Są pewne takie szczególne projekty, które są realizowane. A mianowicie już są oznaki elektromobilności także wśród misjonarzy. Na Kubie jest taki przeskok, ponieważ brak często paliwa. Paliwo jest bardzo drogie, więc misjonarze korzystają z rowerów i motorów o napędzie elektrycznym. Jest tam ta możliwość. W maju przyjętych zostało do realizacji sporo próśb, bo 25 próśb na wózki inwalidzkie i 21 próśb na samochody, 17 samochodów, 8 motocykli, jedna łódź motorowa. Więc widzimy ogromne potrzeby i dalsze zapotrzebowanie na środki transportu, prawie 400 tysięcy euro koszt tych projektów. Możemy zapytać o geografię pomocy. Ta geografia pomocy jest bardzo rozprzestrzeniona po całym świecie. Tam, gdzie jest największa koncentracja misjonarzy, tam jest największa potrzeba pomocy. Bo dla przykładu, w Kamerunie jest prawie 100 misjonarzy, w Zambii 65, Madagaskar 36, Tanzania 60, Kazachstan 94, ja tylko te najbardziej liczne, Papua Nowa Gwinea 60, najliczniejsza grupa w Brazylii, ale to się nie odbija na potrzebach misjonarzy. Argentyna, Ekwador, Kuba, z Ameryki, prośby z Afryki. Tutaj większość z Afryki nowych próśb to 31, z Ameryki 13, z Oceanii 12, jeszcze 50 próśb na wózki i na rowery. To wszystko to są nowe rzeczy, które my realizujemy. A z czym one są związane? Często to są wymiana samochodów zużytych, pojazdów, które są już nieodpowiednie i niebezpieczne dla misjonarzy, a chcemy, żeby oni jednak czuli się bezpieczni i otoczeni opieką. A po drugie, to są piękne nowe dzieła. Na przykład w Zambii powstały siostry misjonarki świętej rodziny. Założyły dzieło City of Mercy, to jest Miasto Miłosierdzia, centrum rehabilitacyjne. I to dzieło wymaga też nowego pojazdu, sprawnego pojazdu. To jest misjonarze ze Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Zambii. Rozpoczęli misję w Rufunsa w archidiecezji Lusaka. Tam potrzeba nowego samochodu. Nowi misjonarze, między innymi znowu Lusaka,

0: Diecezja Lusaka, misja prowadzona przez księży katowickich, też nowy samochód potrzebny dla nowych misjonarzy. Kuba, dzięki Bogu, otworzyły się pewne możliwości i mamy nadzieję, że może jeszcze się otworzą, że możliwy jest zakup samochodów. Dotychczas misjonarze korzystali z antyków rzeczywiście, po 30, 40, 50 lat te samochody miały. Te wszystkie potrzeby my chcemy jakby zawrzeć tym wszystkim i mamy nadzieję, że dzięki tegorocznej akcji Święty Krzysztof, grosz za kilometr, będziemy w stanie tym potrzebom zaradzić. Tak dotychczas było i taką mamy nadzieję, że tak będzie.
1: Biskup Marek Ochlak przez 26 lat posługiwał na Madagaskarze jako misjonarz ze zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. W tym czasie zakonnicy korzystali ze wsparcia organizacji Miwa Polska przy zakupie pojazdów niezbędnych do pracy misyjnej. Obecnie hierarcha przebywa na urlopie w kraju, podczas którego aktywnie włącza się w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Świętego Krzysztofa. Dzisiaj w sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Radzyminie biskup Marek Ochlak przewodniczył mszy świętej inaugurującej to wydarzenie.
2: Jestem od roku biskupem w diecezji Fenuarivoacinanana. Jest to diecezja na północno-wschodnim wybrzeżu Madagaskaru. Diecezja, która liczy 25 lat istnienia. Jestem trzecim biskupem. Diecezja, która jest nad samym oceanem, a więc samo przez siebie jest potrzeba, powiedzmy, łódek, czyli tego środku transportu na oceanie. Oczywiście też korzystamy z samochodów, aczkolwiek drogi są bardzo trudne. Takim wyzwaniem podstawowym dla mnie jako młodego biskupa na Madagaskarze jest zdrowie ludzi, którzy tam mieszkają. Jest bardzo duża umieralność, zwłaszcza kobiet, które są w stanie błogosławionym. Myślimy o takim centrum dla ubogich z wolontariatem. I na pewno też będziemy w przyszłości myśleli o jakimś pojeździe dla tego centrum. Poruszamy się właśnie łódkami, różnego rodzaju łódkami, małymi, wielkimi. I to też te łódki czasem są takimi ambulansami, gdzie ratujemy życie tym ludziom, którzy nie mają środków transportu, aby dotrzeć w odpowiednim momencie, aby uratować swoje życie. Też takim wyzwaniem w mojej diecezji to właśnie są więzienia. Zamiast mszy świętej w katedrze w Boże Narodzenie odprawiłem pasterkę w więzieniu i tam też zrobiliśmy akt miłosierdzia, dokarmiając 600 więźniów i dając im sprzęt taki prosty jak talerze, łyżki, kubki. A więc tej działalności jest bardzo, bardzo dużo. Korzystając z tej okazji, bardzo, bardzo chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy myślą o misjonarzach i myślą o ich bezpieczeństwie, dlatego że nowy samochód, nowy motor, nowa łódka to bezpieczeństwo dla misjonarzy. Wy czasem ratujecie nam życie, nie mając świadomości, bo jeżeli misjonarz wymienia samochód, czy łódkę, czy motor, no to w jakiś sposób funkcjonuje o wiele efektywniej i za to naprawdę chcielibyśmy wam podziękować, za to, że prowadząc samochód myślicie o misjach, nie tylko o swoim bezpieczeństwie, żeby nie przekraczać oczywiście szybkości, ale myślicie właśnie o misjach i za to chciałbym z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie podziękować i zapewnić was o tym, że też misjonarze pamiętają o was w modlitwie, kiedy prowadzą samochód. Te nasze zdrowaśki, które są wypowiadane podczas długich podróży, czasem 12-godzinnych, myślę, że do was docierają i bardzo dziękujemy za tą wyrozumiałość, za nasze prośby. Myślę, że drogi na Madagaskarze są bardzo trudne, ale ci ludzie, do których docieramy, są godni tego, żeby do nich dotrzeć.
1: Siostra Renata Grzegorczyk ze Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza, misjonarka w Republice Środkowoafrykańskiej, mówiła o pomocy miejscowej ludności, a w szczególności o posłudze sióstr wobec kobiet.
3: Jako siostry pasterzanki staramy się dostrzegać te potrzeby, które mają ludzie. I są takie trzy obszary, które są dla nas ważne. Myślę, że też dla każdego misjonarza. Edukacja, zdrowie, dożywianie. Też kiedy te obszary są zaopatrzone albo wspólnie z nimi, też staramy się prowadzić formację duchową. Wcześniej prowadziłyśmy szkołę.

taką potrzebą było objęcie dużej szkoły dla 600 dzieci, bo jedna, potem dwie szkoły. Teraz, kiedy ta szkoła została zaopatrzona, też dzięki darczyńcom z Polski, w tym roku mogły się przekazać siostrom miejscowym. Także już Afrykańczycy powoli jak gdyby obejmują edukację, kontynuują te dzieło, które my kiedyś prowadziliśmy jako biali. Też taką nową działalnością, którą rozpoczęłyśmy, która wynikała z potrzeby, jest zaopiekowanie się samotnymi matkami. Tam bardzo często kobieta zmaga się z tym, że kiedy mężczyzna dowiaduje się, że ona jest w ciąży, on ją zostawia albo daje warunek, albo usuniesz ciążę,

0: Bardzo popularne są materiały do opasowania dzieci. Mogą je sprzedawać i dzięki temu będą mogły samodzielnie utrzymać swoją rodzinę. Po pierwsze, po drugie, zauważyłam, że każda kobieta lubi szyć. Tam kobieta nie ma czegoś, co nazywam pasją. Coś, co by było tylko dla niej. Pracuje w polu, opiekuje się dziećmi, rodziną i to właściwie tyle, tak? A krawiectwo jest taką działką, kiedy ona robi coś dla siebie. I też ona jako kobieta się zmienia, ma poczucie własnej wartości. I kolejną taką potrzebą, którą zauważyłyśmy, widzieliśmy dużo dzieci, które mają bardzo daleko do szkoły, nawet po 10 kilometrów. I razem z Miłą Polską taki projekt otwarliśmy bliżej do szkoły, czyli rowery dla uczniów, które mają więcej niż 10 kilometrów do szkoły. To jest bardzo dobra szkoła, ale tam nie ma dojazdu. Dla małego dziecka 10 kilometrów to jest 2 godziny, jeżeli idzie pieszo i to dosyć szybko, kiedy nie pada deszcz. Ale kiedy ono do szkoły już dotrze, to jest tak zmęczone, że śpi na lekcjach i nie może się uczyć, a musi wyjść o 5:30 z domu, żeby do tej szkoły na czas dotrzeć. I oczywiście jest głodne i też tak samo musi wrócić. A rowerem ten czas skraca się do 30-40 minut. Otrzymaliśmy 150 rowerów dzięki pomocy darczyńców z Polski, a dzieci same pomogły w robieniu zadeszonego parkingu. I też z tego miejsca też pragnę podziękować wszystkim darczyńcom w imieniu misjonarzy, ponieważ bez waszej pomocy nie moglibyśmy docierać do tych, którzy najbardziej potrzebują naszej pomocy. Także do hurtowni leków, którą prowadzimy, otrzymaliśmy motor. On służy też jako dojazd do pracy, ale czasami są takie potrzeby, że trzeba jakiś lek bardzo szybko komuś dostarczyć. Na przykład leki na wściekliznę, czy jakieś inne leki. I właśnie dzięki temu, że mamy motor, możemy bezpośrednio, musimy szukać innego transportu, ale możemy sami ten lek szybko dostarczyć dla osób najbardziej potrzebujących, albo też dowieźć. Dzięki temu, że otrzymaliśmy też samochód do Caritas, czy też ambulans, no to też możemy pomagać chorym. Ale też zauważyliśmy, że u nas, w naszym kraju, w Republice Środkowoafrykańskiej było bardzo dużo osób niepełnosprawnych, które były gdzieś pochowane w domach. Czasami dzieciaki, które, może to zabrzmi brzydko, ale czasami były jak takie pieski, które pilnują domu. Nie były pokazywane, nie były wypuszczane, były zamykane, pochowane. I dzięki temu, że otrzymaliśmy 20 wózków inwalidzkich, tak zwanych tricycle, czyli na 3 kołach, te osoby mogą się poruszać. Też mogą też wykonywać też drobne obowiązki. Mogą pojechać na targ, kupić jakieś warzywa, potem je sprzedać. Bo my też zajmujemy się wszystkimi osobami, które są ubogie. Dając im taką drobną pracę, też za to dajemy im pieniążki, żeby one czuły się dowartościowane, że same na swoje utrzymanie zarabiają. No to nie byłoby możliwe, gdybyśmy nie mieli pomocy z Polski, bo tak naprawdę my tam nie mamy żadnych dochodów. W większości pracujemy za darmo. Dlatego też bardzo wam dziękuję za ten każdy grosz, który dajecie z racji świętego Krzysztofa, bo on ratuje bardzo często życie. Życie matki z dzieckiem, czy kobiety, która bardzo potrzebuje pomocy, a tam kobiety, dzieci są często bardzo opuszczone, bardzo niedoceniane. I za to wszystko bardzo wam dziękuję.
1: Ksiądz Łukasz Zygmunt, delegat biskupa do spraw misji w diecezji kieleckiej i dyrektor diecezjalny papieskich dzieł misyjnych, podkreślił, że misjonarze to są córki i synowie naszej ziemi, bo wywodzą się z naszych parafii.
2: Parafia, będąc wspólnotą z wszystkich wspólnot, jest takim żywym organizmem, który wspiera misję. I właśnie poprzez parafię myślę, że rodzą się te wielkie dzieła, o których tutaj dzisiaj mówimy. Nasi bohaterzy, misjonarze i misjonarki nigdy nie mogą czuć się osamotnieni, bo zostali przecież posłani przez Kościół. I takim priorytetem życia parafialnego to jest modlitwa. Papież Benedykt XVI mówi, że człowiek, który się modli, nigdy nie jest sam. Kiedy na parafii modlimy się za naszych misjonarzy, za nasze misjonarki, to wtedy oni czują naszą więź i obecność razem z nimi. Później te wszystkie dobra materialne, które ludzie tak bardzo mocno składają, czy tak są bardzo mocno ofiarni na rzecz misji. Widzimy to poprzez różne projekty, różne rzeczy, które zostały już wymienione. Ale patrząc tak z perspektywy duszpasterza, księdza diecezjalnego, to muszę powiedzieć, że Miwa Polska jest bardzo przejrzystą organizacją. Tam są konkretne projekty i konkretni ludzie, konkretne wyzwania. I dlatego też widzimy, głosząc właśnie ludziom, czy mówiąc o Miwa Polska, to doświadczamy tego, że ludzie bardzo mocno modlitwą i ofiarami angażują się, realizując te projekty. Muszę powiedzieć, z perspektywy również naszej diecezji kieleckiej, widzimy, że te projekty są realizowane. Nasi misjonarze z diecezji kieleckiej wszyscy w 100% otrzymali mniejszą czy większą pomoc z Miwa Polska. Właśnie ta wielka więź z misjonarzami, parafia, a misjonarze czy misjonarki, kiedy przyjeżdżają misjonarze i

0: misjonarki, do parafii, do diecezji, to tak jakbyśmy pisali dalej dzieje apostolskie, bo oni opowiadają nam o tych doświadczeniach, o tych wszystkich nawróceniach, o tym, co czynią i widzimy, jak działa Duch Święty. Ale przyjeżdżają też, żeby podziękować swoim rodakom, swoim bliskim za to wielkie zaangażowanie. I dlatego z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować wszystkim duszpasterzom, że Miwa Polska jest tak bardzo rozpoznawalna w naszej ojczyźnie. Są diecezje, gdzie jest bardziej rozpoznawalne to dzieło, ale są też diecezje, gdzie coraz bardziej to wielkie dzieło Miwa Polska staje się taką przestrzenią, że możemy tym pomostem pomagać właśnie naszym misjonarzom, misjonarkom. Chciałbym zaprosić też do naszej diecezji kieleckiej, dokładnie na zakończenie tygodnia świętego Krzysztofa. Będziemy mieli tę okazję być wspólnie w parafii Grobu Bożego w Miechowie. To najstarsza i najbardziej zasłużona wspólnota parafialna, można powiedzieć, nie tylko w diecezji, ale i w Polsce, bo sięga początkiem 1163 roku, kiedy małopolski możnowładca Jaksa z Miechowa powrócił z pielgrzymki do Jerozolimy i sprowadził do Miechowa właśnie bożogrobców. I dlatego do tego miejsca chciałbym zaprosić. Tam zakończymy nasze obchody tygodnia świętego Krzysztofa i tradycyjnie będziemy mogli podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, aby wesprzeć tę wspaniałą organizację Miwa Polska, która tak wiele robi dla naszych misjonarzy i misjonarki. Chciałbym też poprosić księży proboszczów, księży wikariuszy, by stali się takim głosem, by przez to swoje takie zaangażowanie też dotarli do wszystkich ludzi, by każdy mógł usłyszeć, że Miwa Polska realizuje tak szlachetne projekty, dzięki którym misjonarze i misjonarki mogą docierać do najbardziej potrzebujących, mogą docierać ze Słowem Bożym, ale również z tymi projektami charytatywnymi, medycznymi czy też edukacyjnymi.
1: Za wspólnie spędzony czas dziękuję. Sylwia Sułukowska.
2: Kościół nasz powszedni. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Oczy całego piłkarskiego świata zwrócone są na stadion pod Nowym Jorkiem. To tam trwa finał mundialu. Politycy komentują zapowiedź prezydenta. Karol Nawrocki chce referendum w sprawie polityki klimatycznej. Nie bierz kredytów na urlop. Eksperci ostrzegają przed pożyczaniem pieniędzy na wakacyjne wyjazdy. Minęła północ. Kamil Olak, zapraszam. Finał mundialu wciąż bez rozstrzygnięcia. Na stadionie pod Nowym Jorkiem trwa mecz o wszystko między Hiszpanią a Argentyną. W regulaminowym czasie gry zwycięzcy wyłonić się nie udało. W dogrywce padł pierwszy gol, a tuż przed północą sędzia doliczył dodatkowych 5 minut. Na razie jest 1-0 dla drużyny z Półwyspu Iberyjskiego. Hiszpanie mają szansę na drugi tytuł Mistrza Świata w historii. Pierwszy zdobyli w 2010 roku. Przez Polskę przechodzi nadal front burzowy. Najbardziej gwałtowne burze są teraz na Lubelszczyźnie. Strażacy nadal przyjmują nowe zgłoszenia, mówi Polskiemu Radiu rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, kapitan Tomasz Stachyra.
2: Głównie strażacy wypompowywali wodę z zalanych pomieszczeń i piwnic. Takich interwencji było 231. 43 razy usuwaliśmy połamane konary i drzewa. W 4 przypadkach zabezpieczaliśmy uszkodzone dachy. Najwięcej interwencji było w powiecie bialskim, 212. W dalszej kolejności powiat kraśnicki 26, włodawski 19, hełm.

0: Kaczyński 19.
1: Prewencyjnie został ewakuowany obóz harcerski w powiecie opolskim. 21 osób zostało przewiezionych do zapasowego miejsca noclegowego. Nie milkną komentarze w sprawie zapowiedzi prezydenta. Karol Nawrocki ponownie złoży do Senatu wniosek o referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej. To po przedstawieniu przez Komisję Europejską propozycji zmian w systemie ETS. Poprzedni prezydencki wniosek referendalny w tej sprawie, złożony na początku maja, został odrzucony. Pytany o tę kwestię doradca prezydenta Alvin Gajadur odpowiada, że Polacy powinni mieć szansę wypowiedzieć się w kwestii polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Polityk dodał również, że prezydent liczy na zmianę stanowiska koalicji rządzącej w tej sprawie.
2: Zielony Ład jest złym rozwiązaniem. Te wszystkie obostrzenia, które teraz są nakładane, tak naprawdę niszczą gospodarkę, powodują to, że są coraz chociażby wyższe rachunki, które płacą obywatele. Liczymy na zmianę decyzji, jeśli chodzi o koalicję rządową, bo obywatele powinni móc wypowiedzieć się w tej kwestii, bo to jest bardzo ważna kwestia, która dotyczy mnóstwa obywateli, jak i również przedsiębiorców.
1: Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej zaznaczyła, że tak jak w przypadku poprzedniego wniosku, nie będzie zgody na rozpisanie referendum, które de facto nie miałoby żadnego wpływu na politykę klimatyczną Unii Europejskiej.
3: Politykę unijną buduje się i kształtuje poprzez dyplomację w Europarlamencie, w Komisji Europejskiej, a nie poprzez referenda. My doskonale wiemy, że Polki i Polacy oczekują renegocjacji i weryfikacji polityki klimatycznej i w tym kierunku działa nasz rząd. My już opóźniliśmy wejście systemu ETS-2. My już negocjujemy warunki systemu ETS-1 i tego oczekują od nas Polacy i tutaj nie potrzebujemy referendum, żeby to wiedzieć.
1: Szans na rozpisanie referendum nie widzi też Tobiasz Boheński z Prawa i Sprawiedliwości. Polityk uważa, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej kształtowana jest przy wsparciu obecnie rządzącej koalicji, dlatego wniosek prezydenta, tak jak poprzednio, zostanie odrzucony.
4: Większość rządowa doskonale zdaje sobie sprawę, że Polacy są wyjątkowo wściekli na politykę klimatyczną, ponieważ ona nakłada na nich koszty. Nakłada na polskie rodziny. Drugi powód, dla którego większość Donalda Tuska się na to nie zgodzi, to fakt, że to oni odpowiadają za przyjmowanie tych dyrektyw i rozporządzeń. Ursula von der Leyen jest szefową Komisji Europejskiej, bronioną w kilku głosowaniach i wybraną w głosowaniach przez Koalicję Obywatelską, Lewicę i PSL. To jest ich rząd europejski, który lansuje tę bardzo szkodliwą politykę klimatyczną.
1: Komisja Europejska przedstawiła propozycję reformy ETS-u w piątek. Utrzymany zostanie fundusz modernizacyjny, z którego Polska jako największy beneficjent finansuje inwestycje w transformację energetyczną. W informacjach znów przenosimy się pod Nowy Jork. Oficjalnie zakończył się finał tegorocznego mundialu. Hiszpania ze złotem na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Finałowy mecz wygrała 1-0 z Argentyną. Uwaga na wakacyjne pożyczki. Przed pośpiechem przebraniu kredytów na urlop przestrzega radca prawny Marcin Szołajski. Na antenie Polskiego Radia 24 podkreślał, że finansując wakacje za pośrednictwem kredytu lub pożyczki, należy przeanalizować umowę z bankiem.
5: Bank musi bardzo szczegółowo odpowiedzieć na wszystkie nasze pytania. I teraz niestety jest problem, bo wszyscy się śpieszymy. I w momencie, kiedy przychodzimy do biura podróży, biuro podróży mówi, no nie, nie może, zabrakło panu pieniędzy, ale tutaj jest super oferta. Podpisujemy umowę nie czytając. Przeczytajmy tę umowę dokładnie i wiedzmy, na co się zobowiązujemy.
1: Mecenas Marcin Szołajski dodał, że tego rodzaju kredyty konsumenckie chronione są przez tak zwaną sankcję kredytu darmowego. W przypadku popełnienia przez bank określonych błędów, na przykład doliczenia kosztów prowizji czy ubezpieczenia do kwoty spłacanego kredytu, konsumentowi przysługuje prawo do spłaty tylko pożyczonej kwoty bez odsetek. 2 miliony złotych udało się zebrać podczas tegorocznej wielkiej wyprawy maluchów dla dzieci. To coroczna akcja charytatywna, podczas której uczestnicy przemierzają Europę kultowymi Fiatami 126P. Głównym celem wydarzenia jest zbiórka pieniędzy na pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz promocja bezpieczeństwa na drogach. Udział w takiej wyprawie daje do myślenia, mówił w Polskim Radiu 24 Kuba Marcinowicz z Polskiego Radia Kierowców.
6: Zakładamy sobie, że chcemy zbierać pieniądze na dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych i na samym początku pamiętam, że to był dla mnie taki slogan, takie hasło po prostu, no ale organizatorzy wielkiej wyprawy zorganizowali nam również parę takich spotkań z podopiecznymi, dla których zbieramy te pieniądze. I to są smutne historie, niestety.
1: W tegorocznej wielkiej wyprawie maluchów dla dzieci w trasę przez Europę wyruszyło około 70 kultowych Fiatów 126P.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Ta noc w całym kraju będzie pochmurna i niemal wszędzie możliwy zanikający deszcz lub burza, od 10 stopni na północnym zachodzie do 16 na południowym wschodzie. W ciągu dnia słońca jak na lekarstwo i wszędzie przydadzą się parasole, a na dodatek na północy Polski zagrzmi. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni w zachodniopomorskim przez 20 w centrum do 23 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Jest 7 minut po północy.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Podcast Polskiego Radia.
2: Podrżnięcie gardła to coś, czego Fryzyjczyk nie robi. Napisał znany holenderski publicysta i niemal cała okolica się z tym zgadzała. Tym bardziej, że kilometr dalej znajdował się ośrodek pełen azylantów.
3: Tyle, że ślady biologiczne pokazywały coś innego. Problem w tym, że nie jest łatwo odrzucić coś, do czego jest się całkowicie przekonanym.
1: Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
4: Podcast twórców Crazy Nauki we współpracy z Polskim Radiem.
3: Dzień dobry, tu Ola Stanisławska.
2: I Piotrek Stanisławski.
3: Oto kolejny odcinek Laboratorium Zbrodni, czyli zbrodnie, śledztwa, tajemnice, ale przede wszystkim nauka, która pomaga wytropić sprawców. Nasz podcast, ten właśnie, ale nie tylko on, powstaje we współpracy z Polskim Radiem, tak samo jak nasz drugi cykl, czyli sekcja teorii spiskowych, który, uwaga, powraca w wersji wakacyjnej. Tak, tak. Mimo, że się skończył, to się zaczął.
2: To się nie skończył.
3: A my oczywiście zapraszamy też do naszego własnego podcastu Crazy Nauka.
2: Bardzo Państwu dziękujemy za komentarze. Jest ich dużo i są w ogromnej większości bardzo życzliwe. To jest super miłe. No i dziękujemy, że nasz podcast się dobrze słucha, bo wciąż pozostaje w czołówce podcastów Polskiego Radia i nie tylko. No to jest Państwa zasługa.
3: Tak, tym razem w tym odcinku opowiemy o tym, jak zbrodnia popełniona we fryzyjskiej wiosce popchnęła ludzi do wyciągania wniosków, które, no cóż, no, nie zawsze były słuszne. Prosili Państwo, żeby informować jasno o tym, że dana historia będzie opowiadana w dwóch częściach. No tak właśnie jest tym razem, no bo temat okazał się bardzo rozległy.
2: Tu ważna uwaga, mówimy o prawdziwych zdarzeniach i w tym odcinku pojawią się informacje o brutalnym morderstwie, o gwałcie i o ksenofobii. Jeśli słuchają nas osoby wrażliwe, zmagające się ze stanami lękowymi albo mające za sobą traumatyczne doświadczenia, to te treści mogą być dla nich po prostu nieodpowiednie.
3: Jeżeli ktoś czuje, że te tematy mogą mieć na niego negatywny wpływ, to zachęcamy do wybrania innego podcastu albo odsłuchania tego materiału w momencie, kiedy będą Państwo na to gotowi.
2: Dbajmy o swoje zdrowie psychiczne.
1: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
2: To był akurat Dzień Królowej. W Holandii to jedno z najważniejszych świąt. Jego historia sięga końca XIX wieku. A dzień, moment obchodów zależy od daty urodzin panującej w kraju osoby. No przynajmniej tak to jest w teorii. No bo w 1999 roku na tronie zasiadała Beatrycze, która co prawda urodziny miała w styczniu, ale zdecydowała, że święto nadal będzie obchodzone w rocznicę urodzin jej matki.
3: I tak 30 kwietnia 1999 roku kraj świętował. No, koncerty, pchle targi, zabawy na ulicach. W Kolum, niewielkim miasteczku na północy kraju, w prowincji Fryzja, była jeszcze jedna okazja do świętowania, no bo kończyły się lokalne dni sera. To właśnie tam 16-letnia Marian Wadstra spotkała się ze swoim chłopakiem, 18-letnim Spencerem i jego kolegą Witsem.
2: Marian była najmłodszą z sześciorga rodzeństwa w tej dużej fryzyjskiej rodzinie. Była, no, można powiedzieć, spóźniona, bo od najbliższego jej wiekiem brata dzieliło ją aż 12 lat. Mieszkała z rodzicami w De Westerein, takiej niewielkiej wsi we wschodniej Fryzji. Jej ojciec Bałkę był cieślą, matka Majkę zajmowała się domem. Do chrześcijańskiej szkoły w sąsiedniej miejscowości Marian dojeżdżała rowerem. Przez dwa popołudnia w tygodniu dorabiała też sobie, pracując w miejscowym supermarkecie. No a po maturze planowała iść do szkoły fryzjerskiej. Wiemy, że uwielbiała muzykę.

0: klasykę bardzo, bardzo chętnie śpiewała.
1: Impreza skończyła się późno i cała trójka wracała rowerami do domów. Najpierw Marianne, siedząc na bagażniku u Spencera, dotarła do Bait & Post, gdzie mieszkali chłopcy. Stamtąd ruszyła już dalej sama do domu w De Westerein, pół godziny na rowerze. Co prawda nie tak umawiała się z rodzicami, no ale cóż złego mogło się stać na spokojnej wiejskiej drodze.
0: 16-latka nigdy nie dotarła do swojego domu. Następnego ranka, 1 maja, około godziny 11, jej ciało znaleziono przy samej granicy Bait & Post, z którego wyruszyła. Leżała przy zadrzewionej miedzy na łące ciągnącej się wzdłuż ścieżki rowerowej łączącej obie miejscowości. Rower dziewczyny był niedaleko, w przydrożnym rowie.
1: Przebieg zbrodni ustaliła sekcja zwłok, a później potwierdził go sąd. Marianne została zgwałcona, uduszona własnym biustonoszem, a sprawca trzykrotnym pociągnięciem noża poderżnął jej gardło.
0: Pogrzeb odbył się 6 maja w De Westerein. Mieszkańcy wsi utworzyli wokół konduktu żywy mur, żeby osłonić rodzinę przed obiektywami fotoreporterów. Trumnę nieśli bracia i siostry Marianne.
1: Tymczasem śledczy mieli nad czym pracować. Na ciele i ubraniu ofiary zabezpieczono 13 śladów, które zidentyfikowano jako prawdopodobnie pochodzące od sprawcy. Było to nasienie, krew i włosy. Taki zestaw pozwolił na stworzenie pełnego profilu DNA, czyli autosomalnego, pochodzącego z chromosomu Y i mitochondrialnego.
0: I tu w dużym skrócie, tak dla przypomnienia, no bo to jest temat, o którym stosunkowo często mówimy. Więc tak, profil autosomalny powstaje z tych chromosomów, które dziedziczymy po obojgu rodzicach, czyli po połowie od każdego z nich. No i z każdym pokoleniem te chromosomy tasują się na nowo, dlatego taki profil jest no, praktycznie niepowtarzalny i to właśnie on służy zwykle do identyfikacji no, konkretnej osoby.
1: Profil z chromosomu Y dotyczy tylko mężczyzn, którzy przekazują ten chromosom swoim synom niemal bez zmian, więc łączy on wszystkich mężczyzn z jednej linii ojcowskiej. Nie jest on w stanie wskazać konkretnej osoby, za to świetnie nadaje się do odróżnienia genomu męskiego od kobiecego oraz do poszukiwania krewnych po mieczu, czyli męskich krewnych. Mówiliśmy o tym szerzej w odcinku o jarze Gambirasio.
0: Wreszcie DNA mitochondrialne. Dziedziczymy je wyłącznie po matce. Jest go w komórce wiele kopii, dzięki czemu przetrwa bardzo często nawet tam, gdzie inne DNA już się rozpadło, czyli na przykład w jakichś starych kościach, czy nawet we włosach pozbawionych cebulki. No, mnogość zebranych śladów biologicznych kontrastowała mocno z tym, co udało się policji ustalić w okolicy, no bo świadków naocznych brak.
1: Skoro sprawcy nikt nie widział, śledczy potrzebowali innego punktu zaczepienia, a dostali go jeszcze tego samego dnia. Niespełna kilometr od miejsca znalezienia ciała działał ośrodek dla osób ubiegających się o azyl. I już 1 maja dwóch jego strażników zeznało, że ostatniej nocy widzieli grupę mieszkańców ośrodka, którzy go opuszczali.
0: No i to wystarczyło, żeby uwaga śledczych, no i też całej okolicy, skupiła się właśnie na uchodźcach. Na to wpłynął jeszcze jeden czynnik, czyli sposób zabójstwa. Marianne podrżnięto gardło. Owszem, no to nie jest szczegół, który powinien być powszechnie znany, ale wiadomość o tym oczywiście błyskawicznie się rozeszła, a lokalna społeczność szybko uznała, że taki sposób działania wskazuje na to, że zrobił to ktoś z zewnątrz. Może przecież to jest takie niezachodnie i że to musiał być ktoś obcy, pewnie z innego kraju, z innego kręgu kulturowego, takiego, w którym podobne rzeczy no, nie są niczym dziwnym, czyli pewnie jakiś imigrant albo azylant.
1: Co prawda najpierw zatrzymano kogoś z samej okolicy. Mężczyznę ze wsi, w której mieszkała Marianne, ale po kilku tygodniach wyszedł na wolność. Jego profil DNA nie pasował do śladów ze sceny zbrodni, czyli potwierdza się, to ktoś nie stąd.
0: Szczególnie jeden trop wydawał się bardzo obiecujący. Wśród mieszkańców ośrodka był Ali Hussein Hassan, 26-letni Irakijczyk. W noc morderstwa opuścił ośrodek i już nigdy do niego nie wrócił. Jego nazwisko padło w zeznaniach strażników.
1: Z punktu widzenia śledczych, no to kandydat idealny.

0: Zniknął akurat tamtej nocy, mieszkał o krok od miejsca zbrodni. Należał do grupy, którą cała okolica obarczała winą. No, pozostawało go odnaleźć.
1: Trop zaprowadził śledczych do Turcji i tu się pojawiła od razu pierwsza komplikacja, bo faktycznie pod koniec sierpnia 1999 roku zatrzymano w Stambule mężczyznę o tym samym nazwisku, ale odciski palców pokazały, że to nie ten Hasan, no bo tak przy tak popularnym nazwisku po prostu łatwo było bardzo o pomyłkę.
0: Właściwego Alego Hassana zatrzymano w Turcji 13 października 1999 roku. Pobrano od niego próbkę DNA. Dwa dni później był wynik. Profil nie pasował do śladów z miejsca zbrodni. Ali Hussein Hassan nie był sprawcą.
1: Drugim tropem był inny z dawnych mieszkańców ośrodka, 23-letni Afgańczyk, który również nagle opuścił okolice. Namierzono go zresztą dopiero parę lat później w Londynie i zatrzymano we wrześniu 2003 roku. No i tam również analiza DNA dała ten sam rezultat co poprzednio, czyli to nie był morderca.
0: Ogrom pracy włożony w pogoń za tymi ludźmi był szczególnie frustrujący dla śledczych, bo kolejne wyniki DNA, cóż, no wykluczały podejrzanych. Mimo tego narastało przekonanie, że sprawca musi pochodzić z ośrodka, bo po prostu nie udało się jeszcze znaleźć tego człowieka.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: Straszna śmierć dziewczyny była dla całego regionu wstrząsem. 7 maja, dzień po pogrzebie, ulicami de Westerein przeszedł Marsz Milczenia. Według doniesień wzięło w nim udział od 15 do 20 tysięcy osób. No, szła rodzina, sąsiedzi, burmistrz, pastor, natomiast miejscowość liczyła około 5 tysięcy mieszkańców, no więc widać, że przyjechało naprawdę mnóstwo ludzi z okolicy. Ale też żałoba tylko wzmogła gniew, który już tam narastał. Coraz głośniej mówiono o tym, że żaden Fryzyjczyk tak nie zabija. Tak zabijają obcy.
0: Ujął to dosadnie holenderski publicysta, a później prawicowy polityk Pim Fortuyn w październiku 1999 roku napisał w tygodniku Elsevier, tu cytat, "Poderżnięcie gardła to coś, czego Fryzyjczyk nie zrobi." W wiosce natychmiast rozeszły się pogłoski, że musiało to być dzieło cudzoziemca z innej kultury. No i tak, oni mieszkali w ośrodku dla azylantów za wsią. Całkiem rozsądna myśl.
1: Tymczasem władze planowały zmiany w kwestii azylantów w Kolum. Ta administracyjna decyzja, no i okrutne morderstwo, zdaniem wielu mieszkańców łączyło się bardzo silnie. No, oto miało powstać kolejne zagrożenie dla tej lokalnej społeczności.
0: 7 października 1999 roku gmina zorganizowała w hali sportowej w Kolum spotkanie informacyjne. Temat: przeniesienie ośrodka dla azylantów z tymczasowej lokalizacji do stałej na obrzeżach miasteczka. Z punktu widzenia urzędników, no, rutynowa procedura konsultacyjna. A z punktu widzenia mieszkańców, zapowiedź, że zagrożenie, ci obcy, którzy byli obwiniani o śmierć Marian, mają się tu zadomowić na dobre.
1: Pod halą na placu zebrało się wtedy około 1000 osób. Na transparentach były napisy "Precz z ośrodkiem, najpierw nasi". Tłum skandował hasła przeciwko ośrodkowi i przeciwko samym cudzoziemcom. Jedna z działaczek miejscowego komitetu sprzeciwu nazwała ośrodki dla azylantów siedliskami przestępczości, gwałtu i morderstwa.
0: W środku spotkanie już trwało, kiedy część demonstrantów wdarła się do hali. Poleciały jajka w burmistrza Pita Fissera i jego radnych. Doszło do szarpaniny z policjantami w cywilu, którzy byli na sali. Istniejący ośrodek trzeba było wziąć pod ochronę oddziału prewencji. Obawiano się ataku.
1: No i tu taka drobna rzecz, która trochę komplikuje ten prosty obraz rozjuszonego ksenofobicznego tłumu. Tych 6 mężczyzn, którzy rzucali jajkami, twierdziło potem, że w ogóle nie chodziło im o uchodźców. Byli przyjaciółmi Marianne i byli wściekli na burmistrza, no bo ten, jak usłyszeli, chciał, żeby skończyło się wreszcie to całe zamieszanie wokół zabitej dziewczyny. Jak ujął to jeden z tych rzucających jajkami, to było za Marianne i przeciwko burmistrzowi.
0: Sprawa odbiła się echem w całym kraju. Po incydencie z jajkami premier Wim Kok ogłosił przerwę na oddech, zawieszając dalsze decyzje dotyczące ośrodków, a jeden z posłów, mieszkaniec Kolum, skutecznie zabiegał o to, żeby ośrodki dla azylantów były mniejsze.
1: Burmistrz Fisser wkrótce potem przeszedł na wcześniejszą

0: emeryturę. Plan budowy stałego ośrodka w Kolum odwołano, a tymczasowy zamknięto gdzieś w latach 2000. I nawet się ukuł taki angielski stosowany czasami czasownik to columnize, na określenie rosnącego oporu wokół lokowania ośrodków dla cudzoziemców.
1: Tymczasem prokuratura nie podzielała tej rozsądnej myśli, jak nazwał ją Pim Fontaine, tej, że sprawcą musiał być cudzoziemiec należący do innej kultury. Skoro DNA sprawcy nie pasowało do nikogo z bazy, a kolejne próbki pobierane od mieszkańców ośrodka wykluczano jedna po drugiej, no to śledztwo potrzebowało nowego kierunku. Prokurator zwrócił się więc do specjalisty genetyka, a był nim Peter de Knijf z Laboratorium Kryminalistycznego w Lejdzie.
0: De Knijf zdecydował się pójść w nieco inną stronę. I zamiast badać i wykluczać kolejne, no raczej przypadkowe osoby, postanowił pójść tropem uzyskanego z materiału biologicznego chromosomu Y.
1: No, wiemy już, że chromosom Y przekazywany jest z ojca na syna niemal bez zmian. I to właśnie to niemal jest tutaj kluczowe. No bo raz na jakiś czas pojawia się w nim drobna zmiana, czyli mutacja. Ponieważ chromosom Y nie wymienia materiału genetycznego z innymi, taka zmiana nie znika i jest przekazywana wszystkim kolejnym pokoleniom w tej linii. Przez tysiące lat, przez setki pokoleń w różnych częściach świata uzbierały się różne charakterystyczne zestawy takich zmian, mutacji.
0: W efekcie profil chromosomu Y niesie ze sobą coś w rodzaju takiej, można powiedzieć, geolokalizacji, takiego geograficznego podpisu i może wskazać, skąd z grubsza pochodzą przodkowie po mieczu mężczyzny, którego materiał genetyczny jest badany. De Knijf porównał profil Y ze śladu biologicznego zabójcy z międzynarodowymi bazami takich profili. Pytanie brzmiało, w jakich populacjach taki układ jest częsty?
1: Przy czym takie badanie z założenia nie mogło stanowić jednoznacznego dowodu. Trafność wyniku zależy od tego, jak dobrze opisane są bazy porównawcze. Jeśli jakiś region jest słabo zbadany, wynik robi się niepewny. Taki profil nie wskazuje na dany kraj, co najwyżej na kierunek, obszar geograficzny i etniczny. Jednak w tej sprawie taka informacja mogła okazać się bezcenna.
0: No bo wynik badania był taki, że linia ojcowska sprawcy najpewniej wywodzi się z zachodniej lub środkowej Europy. Niemal na pewno sprawca nie wywodzi się z grup irackiej, afgańskiej czy kurdyjskiej, czyli tych, które były reprezentowane przez uchodźców mieszkających w ośrodku w Kolum.
1: To nie była informacja, której oczekiwali mieszkańcy, bo w najbardziej bezpośredniej i brutalnej wersji można ją przetłumaczyć jako: zostawcie obcych, szukajcie mordercy wśród swoich ludzi. Czy to uspokoiło nastroje? No cóż, jak można się spodziewać, nie do końca.
0: No bo to jest tak, że żeby dowód zadziałał, ktoś musi go jeszcze chcieć przyjąć do wiadomości. No a z tym u ludzi bywa naprawdę różnie i akurat to zjawisko nauka opisała całkiem nieźle. Więc zacznijmy od tego, co dzieje się w głowie, gdy nowy fakt zderza się z czymś, w co już mocno wierzymy. Psycholog Leon Festinger nazwał ten stan dysonansem poznawczym. To rodzaj takiego wewnętrznego zgrzytu, dyskomfortu, czegoś, co nas psychicznie i też umysłowo uwiera. No i tu rzecz kluczowa. Najprostszym sposobem na pozbycie się tego zgrzytu wcale nie jest zmiana zdania. Znacznie mniejszego wysiłku wymaga zwykle odrzucenie nowego faktu, podważenie go, wyśmianie albo wytłumaczenie samemu sobie, czemu akurat ten fakt się w ogóle nie liczy. No a ludzkie umysły bardzo, ale to naprawdę bardzo lubią minimalizować wysiłek.
1: Psychologowie mówią o uporczywości przekonań. W badaniach widać coś, co brzmi nieintuicyjnie. Ludzie potrafią trzymać się raz przyjętej teorii, czy też wersji, nawet wtedy, kiedy podstawę, na której ją zbudowali, obalono na ich oczach, a nawet z ich udziałem. No i żeby nie było wątpliwości, to wcale nie jest objaw jakichś niedostatków umysłowych, bo im ktoś bystrzejszy i lepiej oczytany, tym sprawniej wymyśla kontrargumenty broniące tego, w co już wierzy, no i chroniące jego spokój. Nasz umysł pracuje jak rasowy obrońca w sprawie karnej, dostaje gotową tezę, no i szuka dla niej uzasadnień.
0: No i dołóżmy do tego jeszcze jedno. mieszkańcy Kolumn nie wyrazili swojego przekonania po cichu.

0: w domowym zaciszu tylko między sobą. Oni je wykrzyczeli na demonstracjach, przed kamerami, na oczach właściwie całego kraju. Im szerzej, bardziej publicznie coś ogłosimy, tym trudniej potem nam się z tego wycofać i przyznanie, pomyliliśmy się, kosztuje wtedy w walucie tego spokoju umysłowego znacznie, znacznie więcej.
1: Pozostaje pytanie, dlaczego akurat przekonanie o winie obcego tak łatwo się przyjęło i tak twardo trzymało. No i tu wchodzimy na grunt psychologii i biologii ewolucyjnej. Ludzki umysł błyskawicznie, niemal automatycznie dzieli świat na swoich i obcych. Robi to tak chętnie, że w eksperymentach wystarczy podzielić ludzi na grupy zupełnie losowo, no, a i tak zaczynają faworyzować własną drużynę. I wszystko wskazuje, że to część naszego ewolucyjnego dziedzictwa. Dla człowieka, który żył dziesiątki tysięcy lat temu w małej grupie, obcy mógł oznaczać realne ryzyko. Rywala, przemoc, być może nieznaną chorobę. Odruch ostrożności wobec nieznajomych, no i odruch wierności własnej grupie potrafił po prostu uratować życie. Ci bardziej ostrożni wobec ludzi spoza naszej grupy przeżywali dłużej, rozmnażali się, no i przekazywali swoje geny znacznie skuteczniej. I my nosimy je w sobie do dziś.
0: I teraz ważne zastrzeżenie, żeby tu nie wyciągnąć fałszywego wniosku. Sama sympatia do swoich, czy nawet ostrożność wobec obcych nie musi oznaczać wrogości wobec nich. Samo odczuwanie, że my oznacza bezpieczeństwo, nie wystarczy, żeby się zrodziła nienawiść. Tu potrzebny jest jeszcze jeden składnik, czyli poczucie zagrożenia. Badacze relacji międzygrupowych zauważyli, że wrogość wobec obcej grupy budzi się najmocniej tam, gdzie się pojawia strach i niepewność, gdzie ludzie nie wiedzą, co się dzieje, no po prostu nie czują się bezpiecznie.
1: A brutalne, niewyjaśnione morderstwo 16-latki to dokładnie taka sytuacja. Ogrom strachu, ogrom niepewności, sprawca nieznany, może czaić się wszędzie, więc nikt nie czuje się bezpieczny. W takich warunkach odruch my kontra oni działa najmocniej.
0: No i dochodzi do tego jeszcze jeden element, chyba najtrudniejszy. Uznać, że zrobił to ktoś stąd, znaczyło dopuścić myśl, że zagrożenie jest wewnątrz wspólnoty. Że morderca mieszka gdzieś tu za płotem, że to po prostu jest jeden z nas. I taki wniosek znacznie trudniej jest przyjąć, no bo przecież znamy tych ludzi, im ufamy. To jest ta nasza grupa, ta bezpieczna. Po prostu łatwiej założyć, że to jednak był ten obcy.
1: Oczywiście wyjaśnienie zjawiska nie jest jego usprawiedliwieniem. No, to są mechanizmy działające na podstawowym poziomie, a nasze umysły doskonale potrafią sobie z nimi poradzić, o ile tylko chcą. I o ile nie zostaną zwiedzione przez ludzi, którzy dobrze je znają, no i cynicznie wykorzystują do własnych celów. Zwłaszcza wtedy, kiedy są to ludzie, których jesteśmy skłonni uważać za autorytety czy wręcz przywódców.
0: No i oczywiście nie są to cechy, które wyróżniały akurat mieszkańców Kolum. To są standardowe elementy wyposażenia naszego umysłu, które odpalają się w każdym z nas. Właśnie dlatego jest to groźne, bo odczuwamy je jako taki zdrowy rozsądek, nawet jeżeli fakty mu zaprzeczają, a może nawet zwłaszcza, gdy fakty mu zaprzeczają, no bo my tu znowu wracamy do dysonansu poznawczego.
1: I dlatego, kiedy badanie DNA dało sygnał, szukajcie wśród swoich, no to wcale to nie zlikwidowało problemu. Rozum i nauka mówiły jedno, ale psychologiczne dziedzictwo podpowiadało coś zupełnie innego.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: Była jeszcze jedna komplikacja, tym razem prawna. Holenderskie prawo z 1994 roku pozwalało wykorzystać DNA tylko do jednego, czyli do porównania profilu ze śladu z profilem konkretnej osoby. Nie przewidywano uzyskiwania z genomu informacji o tym, skąd ktoś pochodzi. Analiza De Knyffa wykraczała więc poza to, co było prawnie dopuszczalne, a więc też możliwe do wykorzystania jako dowód.
1: Poruszając się w obrębie tych zasad, nie dało się wiele osiągnąć. Owszem, wytypowano podejrzanych, zatrzymano ich i sprawdzono. Jednak zgodności DNA nie było. W bazach policyjnych też nie pojawiły się osoby, które pasowałyby do profilu, którym dysponowali śledczy.
0: Już w grudniu 1999 roku holenderski Instytut Kryminalistyczny spróbował podejść do tego inaczej. Zamiast typować pojedyncze osoby, poproszono o próbki DNA 170

0: 10 mężczyzn z najbliższej okolicy. Oddać te próbki zgodziło się 162 z nich, jednak sprawcy wśród tej grupy nie było.
1: No co raczej nie dziwi. Latem 2000 roku Instytut Kryminalistyczny zrobił coś, co wtedy było nowością. Podał do wiadomości publicznej, do czego doprowadziła analiza chromosomu Y. Poszukiwany to biały mężczyzna o korzeniach europejskich, niemal na pewno spoza tych grup, na które wskazywali mieszkańcy okolicy.
0: I to w tym czasie do sprawy włączył się Peter de Vries. W Holandii znał go wtedy niemal każdy. To dziennikarz śledczy, specjalizujący się w sprawach kryminalnych, autor głośnej książki o porwaniu przemysłowca Alfreda Heinekena i przez lata gospodarz telewizyjnego programu o zbrodniach.
1: De Vries rozumował prosto. Skoro z analizy wynika, że sprawca jest z okolicy, to okolice trzeba przebadać. Nie 160 czy 170 osób, całą okolicę.
0: Okej, rozumowanie może było i proste, ale realizacja trudna. No bo znowu, prawo holenderskie nie przewidywało takiego masowego screeningu, pobierania próbek DNA od osób, które nie zostały precyzyjnie wskazane na podstawie uzasadnionych podejrzeń. W październiku 2000 roku Peter de Vries pozwał z tego powodu holenderskie państwo, domagając się dopuszczenia masowego badania DNA. 20 tysięcy mężczyzn w wieku od 20 do 45 lat w promieniu 15 km od miejsca zbrodni.
1: Sąd wniosek oddalił. Prokuratura uważała takie badanie za niedopuszczalne, no z samej zasady brak uzasadnionego wskazania osoby. A temu wszystkiemu towarzyszył niezbyt medialny, choć głęboki dramat rodziny. Małżeństwo rodziców Marian nie przetrwało tej traumy. Matka, Maaike Terpstra, od maja 1999 roku prowadziła dziennik, w którym zapisywała swoje wątpliwości i rosnącą frustrację wobec sposobu, w jaki prowadzono to śledztwo. Z czasem wróciła do panieńskiego nazwiska i wycofała się z życia publicznego. Twarzą rodziny pozostał ojciec, Bałkę, który przez kolejne lata walczył o wykrycie sprawcy.
0: 8 lat po zabójstwie, w 2007 roku, sprawę przejął nowy, już trzeci zespół śledczy, nazwany 3D. Pracował od 1 października tego roku i podszedł do sprawy tak, jakby zbrodnia wydarzyła się dosłownie poprzedniego dnia. Przeanalizował od nowa cały zgromadzony materiał, zbudował cyfrową oś czasu, wykonał trójwymiarowy skan miejsca zbrodni, konsultował się ze specjalistami z całej Europy.
1: Wbrew temu, czego można by się spodziewać po tylu latach od zbrodni, zespół doszedł do konkretnych wniosków. Najważniejszy nie był niespodzianką. Sprawca niemal na pewno pochodzi z okolicy.
0: Bo pojawił się nowy trop genetyczny. W torbie Marianne znaleziono zapalniczkę, która do niej nie należała. No, dziewczyna owszem paliła, ale nikt nigdy nie widział jej z tą konkretną zapalniczką. A w mechanizmie tkwił maleńki włosek i najnowsze wtedy dostępne techniki kryminalistyczne pozwoliły odczytać z niego ślad DNA pasujący do już znanego profilu sprawcy. Wszystko wskazywało też na to, że zapalniczkę kupiono gdzieś w okolicy. No, czyli kolejny element układający się w ten sam obraz to jest ktoś stąd. O dalszym przebiegu tego trudnego śledztwa opowiemy Państwu w kolejnym odcinku Laboratorium Zbrodni.
1: I przypominamy też o drugim z naszych podcastów, który także powstaje we współpracy z Polskim Radiem, a jest to sekcja teorii spiskowych, którą przywróciliśmy właśnie do życia i której nowe odcinki ukazują się w każdy poniedziałek zarówno na Spotify, na stronie Polskiego Radia, jak i na YouTubie, no bo sekcja teorii spiskowych to wideo podcast.
0: A teraz
1: do usłyszenia.
2: Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
1: To był podcast Aleksandry i Piotra Stanisławskich, twórców Crazy Nauki.
3: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
4: Powtórka programu. W repertuarze. Martyna Podolska. Dzień dobry. W dzisiejszym wydaniu naszej audycji

0: Teatralnej w repertuarze w Polskim Radiu 24. Poświęcę trochę więcej uwagi spektaklom, które siłą rzeczy, zwyczajnie brakiem czasu antenowego, zostały w ostatnich wydaniach naszej audycji nieco pominięte. A to niesłusznie, bo warto do nich powrócić w nowym sezonie, ale także i podczas wakacji, bo rozpoczynamy od spektaklu dostępnego online. Rozpoczynamy od rozmowy z aktorką Olgą Sarzyńską, która w tym sezonie Teatru Telewizji w nagrodzonym spektaklu pod tytułem Ruda Grand Prix tegorocznego festiwalu Dwa Teatry w Sopocie wcieliła się w postać brawurowo, wcieliła się w postać swojej matki Małgorzaty Sarzyńskiej, malarki przedwcześnie zmarłej. To przedstawienie w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego jest dostępne właśnie online na VOD Teatru Telewizji Polskiej. A Olgę Sarzyńską pytałam m.in. o trudności wcielania się w postać swojej matki.
1: Ciężko to określić z tego powodu, że mam poczucie jakiegoś takiego równoważenia się. To znaczy tak bardzo dużo, jak kosztowało mnie wykreowanie tej roli, zagranie jej, praca nad nią i myślenie, tak samo cieszę się, że ją zagrałam. Tak samo cieszę się, że powstał ten spektakl i miałam ogromną frajdę i na polu takim moim właśnie osobistym, ale również aktorskim pracy nad tym materiałem. A to marzenie zrodziło się tak naprawdę 20 lat temu, kiedy moja mama odeszła, żeby opowiedzieć światu o niej w jakiś sposób. Nie miałam wtedy jakiejś takiej sprecyzowanej wizji, jakby to miało wyglądać i co by to miało być. Chciałam po prostu opowiedzieć. Myślałam, że może udałoby się zrobić jakąś wystawę, żeby pokazać te obrazy po prostu. Ja wiem, jak dla artysty jest to ważne, żeby ta pamięć o nim przetrwała, żeby ktoś... Znałam kiedyś takiego malarza, o którym też opowiadamy w Rudej. Nazywał się Jan Krieger. Niestety też już nie żyje. I ja mówię: Janek, daję, kupię od ciebie jakiś obraz, zapłacę ci. On mówi: nie chcę, a bardzo, bardzo skromnie żył. Mówi: nie chcę, po prostu weź tam do Warszawy, komuś pokaż, najważniejsze, żeby widzieli, żeby zobaczyli. I wtedy tak to zrozumiałam, tak bardzo namacalnie, jakie to jest ważne. A jednocześnie marzyło mi się też opowiedzenie o Małgorzacie Sarzyńskiej z powodów takich nie tylko artystycznych, tylko żeby po prostu opowiedzieć, bo ta jej biografia, ten jej życiorys był rzeczywiście jakiś taki i trudny, i bolesny, i szalony. I chciałam, żeby ta historia stała się bardzo taką uniwersalną historią, żeby mogła dotrzeć do szerokiej publiczności. No i dzięki tutaj scenariuszowi Wawrzyńca Kostrzewskiego, Małgosi Sikorskiej-Miszczuk, dzięki Wawrzyńca reżyserii, mam takie poczucie i też takie opinie, że chyba to się udało.
0: Z pewnością musimy to dodać, że z Małgorzatą i z Wawrzyńcem pracujesz od lat, z Wawrzyńcem jesteś związana również prywatnie, rodzinnie i to też z pewnością pozwoliło na pełne nawet zaufanie. Ale jeszcze wracając do kreacji tej postaci, tej roli, mówimy o tak naprawdę pewnej złożoności, bo z jednej strony mówimy o zagraniu, stworzeniu roli nietuzinkowej osobowości, a z drugiej strony no właśnie dochodzą te dodatkowe emocje, te uczucia, no bo przecież ty znałaś tę postać, była twoją mamą, więc tu mówimy o właściwie szerokim spektrum podchodzenia do tej roli i powiem ci, że udało się uzyskać tę uniwersalność, bo dla mnie to jest przede wszystkim opowieść o pewnych psychologicznych aspektach działania czy zachowania pewnych postaci, pewnych osób, kolorowych ptaków, których nie da się złapać.
1: Też mi się wydaje, że chcieliśmy też opowiedzieć o różnych relacjach, o brakach i o poszukiwaniach. Bo to są poszukiwania i drogi artystycznej, ale to są też poszukiwania drugiego człowieka, poszukiwanie miłości, o relacji z matką, bardzo skomplikowanej, gdzie właśnie ten brak miłości był bardzo duży i on niesamowicie odbił się na całym życiu Małgorzaty. Ja zresztą w wszyscy gdzieś tam wałkujemy różne te tematy w swoim dorosłym życiu, bo okazuje się, że rzeczywiście tak jest i też widzę to po sobie, że te braki, które mamy z dzieciństwa, one później nam wychodzą w różnych sytuacjach. Ja całe życie się

0: nimi borykam również. Chodzi o poczucie własnej wartości, o takie często łatwe poddawanie się, bo może jednak nie powinnam czegoś albo nie dam rady. No właśnie to poczucie własnej wartości chyba. I jednocześnie jak tutaj w tym kolorowym ptaku, jak nazwałaś Małgorzatę, to wszystko się zaczęło kłębić. To znaczy jednocześnie to trudne życie bez ojca, z tą matką, która jest bardzo taka surowa i nie potrafi dać tej miłości. O Wiesławie to w ogóle kolejny temat, bo też miała bardzo złożoną biografię i przez to też była taka, jaka była. Cudownie wykreowana przez Marię Maj. Ja w ogóle taką tutaj anegdotę powiem, która mnie tak strasznie gdzieś tam wzruszała zawsze, że jak spotkaliśmy się na próbach z panią Marią Maj, to ja mówię: Marysiu, po prostu co ja ci mogę powiedzieć o tej wieśce? No ona po prostu, no była straszna. Ona była po prostu, była tak trudną osobą i taka była okrutna dla tej mojej mamy, dla mnie też. Ale ona tak drążyła, ale dlaczego, ale jak to? Ona miała 13 lat, jak uciekła z domu, później ten Sarzyński, czyli mój dziadek, później ją zostawił, później ona musiała sama zarobić na życie, wyjść z domu, nie stać ją było na opiekę, dlatego ta Małgosia sama. I w końcu kiedyś przyszła i mówi: przepraszam cię, Olga, bardzo, ale ja kocham Wieśkę. Musisz mi to wybaczyć, ale to było takie też niesamowite, że na tym planie, przez to, że te postacie, one naprawdę istniały, to w większości oczywiście, oczywiście, a niektóre były inspirowane niektórymi spotkaniami z życia Małgorzaty, to jeszcze to był taki dodatkowy jakiś, nie wiem, jakiś taka niesamowitość też podczas pracy i na tym planie. Ale wracając właśnie jeszcze, że właśnie o tych relacjach chcieliśmy, o tych brakach, o poszukiwaniu miłości, o takim, nawet jak obserwowałam to jako nastolatka też, że takim poszukiwaniu miłości tam, gdzie jej też nie ma i tam, gdzie może to nie jest odpowiedni moment, żeby jej szukać, ale tak strasznie, żeby zaznaczyć, Małgorzata chciała, żeby zaznaczyć i swoją obecność. Czasami myślałam później już po jej śmierci, że Boże, może ona dlatego tak szybko żyła, że gdzieś, nie wiem, to życie musiało być takie skondensowane, wiesz, żeby było krótkie po prostu. I ja na przykład sobie wzięłam później i mówię: nie, to ja będę żyła powoli, ja będę sobie szła na spacer, nie będę chciała spełnić się, że sobie narzucę, że do 40 osiągnę wielką karierę, tylko po prostu trochę poczekam na to, co mi to życie przyniesie, a trochę po prostu pocieszę się nim tak tu i teraz. I tak sobie tak dążę do tego czasami. Nie wiem, co już
1: ale
0: gadać.
1: Ale chyba tak nie jest, nie, odpowiedź. Olga? Bo żyjesz szybko, intensywnie, tak. Grasz dużo, pracujesz dużo, do tego macie rodzinę.
0: Tak, bywają takie momenty, ale odkąd urodziłam drugie dziecko i zamknęliśmy się pod Warszawą w domu, to miałam kilka lat takiej totalnej gdzieś tam wolności i wiadomo, i pandemia była, i później ciężko było się zebrać do tej pracy, w sensie nie było propozycji za bardzo. Więc miałam taki czas dla siebie i ja tęsknię za nim. Właśnie teraz, jak jest dużo tej pracy, to ja wiem, za czym ja tęsknię. Ja wiem, jaką ja siebie lubię. I ja lubię siebie w samotności, bez kontekstu z innymi ludźmi, kiedy sobie mogę być po prostu, usiąść w lesie i patrzeć na drzewo.
1: Tak o spektaklu Ruda, spektaklu Teatru Telewizji Polskiej opowiadała nam aktorka Olga Sarzyńska, nagrodzona także nagrodą indywidualną podczas 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. A Olga zakończyła sezon premierą w Teatrze Ateneum w Warszawie, premierą spektaklu X w reżyserii dyrektora sceny Artura Tyszkiewicza, a w nim powracający na deski teatralne Łukasz Simlat.
2: Przede wszystkim jest to tragikomedia w moim skromnym takim mniemaniu. Tak ją czytam, tak czytam charakter tego tekstu, bo niebywale mnie śmieszy i niebywale smuci, bo jest to sztuka, która opowiada przede wszystkim o kondycji współczesnych 40-latków. Jest to bardzo umiejętnie przez Majenburga odnalezione. To znaczy widz ma pewien komfort i też dyskomfort podglądania życia w tym teatrze, na scenie, ale podglądania życia trochę jak w filmie, jak w dokumencie. Podglądania kogoś, tak próbujemy stworzyć warunki. Podglądania kogoś w domu, żeby to było jeszcze o wiele bardziej bolesne, bo w tym podglądactwie jest ten minimalizm zawsze tych intencji, którym się porozumiewa jakaś dana para, bo porozumiewamy się pewnym kodem od iluś lat. W związku z tym ta draperia tych rzeczy minimalnych dla nas czasami nie do odczytania, ale my w parze, w jakiejś relacji wieloletniej z drugim człowiekiem wiemy, w którym momencie idzie na kłótnię, w którym momencie jest rozluźniona sytuacja, w którym momencie jest jakiś podtekst i na to tarcie tych dwóch głównych bohaterów pojawia

0: pojawia się X, czyli była Daniela, mojej postaci, z takiego przypadkowego wymuszenia, nie ma gdzie spać i już nie chcę ty spoilerować, bo ten cały twist polega na charakterze i poczucia humoru zapisanego właśnie w tym tekście, ale pojawia się tekst, co niestety wywołuje trójkę tych bohaterów do bardzo bolesnych przemyśleń, takich przemyśleń w charakterze, jak to w tym dowcipie, kurczę, chciałem być milionerem, chciałem mieć dużo samochodów, chciałem mieć piękne kobiety, a jestem, nie wiem, mam charakter pracy, jestem internistą, moje życie jest nudne i co poszło nie tak? I to właśnie wywołuje tych ludzi do tego, żeby co poszło i w którym momencie poszło nie tak. No i ten wieczór właśnie prowokuje ich do tego, że te odpowiedzi dosyć bolesne padają.
1: Bo to jest taki tekst oparty na, nawet mogłabym powiedzieć, że czasem skrajnych emocjach, ale Łukaszu, jak o tym opowiadasz, słyszymy twoją jakąś fascynację, ale jak to zrobić? Jak to grać?
0: To jest jakaś taka kwestia doświadczenia w ogóle fragmentaryczności tego zawodu, mówię o aktorstwie, to znaczy ten zawód czasami inny jest w teatrze, bo jest inny z zasadu, z charakteru miejsca, w którym jest wykonywany. Musi być w tymże miejscu, czyli w teatrze, że użyję takiego słowa, bardziej nośny z racji rzeczy, bo on musi dotrzeć ten zawód do ostatniego rzędu, a przed kamerą ten zawód jest bardzo minimalistyczny, bo tej wyniosłości po prostu kamera nie zniesie. I tak sobie myślimy o tym tekście z racji tego, że gramy to na scenie 61, czyli na scenie, gdzie wchodzi bardzo mała ilość widowni, 70 osób.
1: I jesteście bardzo blisko.
0: I jesteśmy bardzo blisko tych ludzi na widowni. W związku z tym myślimy sobie o tym, żeby to grać czasami tak, jak człowiek idzie niezobowiązująco na casting, żeby przegadać tekst, zyskać jakiś rodzaj prawdy, wiarygodności chodnikowej, bo to jest potrzebne przede wszystkim do kamery, w pełnym zaufaniu, że kontekst tego tekstu, to co powtarzam, to znaczy genialność zapisu, powoduje, że widz i tak nie musi dostać tych emocji w rozegranych kwestiach, tylko te emocje są puentą kwestii, które lecą tak jak życie. I to widz wyciąga te wnioski, jakim kontekstem jest opakowany ten fragment rozmowy, a jakim ten, a jaki ten i tak dalej. Troszeczkę tak jak w dokumencie i najważniejsze pytanie, jakie sobie trzeba postawić, to znaczy, czego nie grać.
1: Ty już tak opowiadasz, jakby ta twoja rola była gotowa. W którym momencie następuje właśnie ten moment, że czujesz, że to jest już to i że nie trzeba dokładać? A może właśnie w ogóle ten moment nie następuje, tylko z kolejnymi przedstawieniami, ze spotkaniami z publicznością, dopiero on się pojawia w twojej głowie?
0: Nie ma szansy, żeby się pojawił dopiero tak późno, czyli wiesz, na takim docieraniu się z publicznością. Raczej po to są wymyślone te jazdy próbne w postaci prób generalnych. Ostatniej próby, które gdzieś tam się pojawiają zawsze ludzie, zazwyczaj są to pracownicy danego miejsca, żeby już wtedy sprawdzać to, co ten nasz odczyt, który wyczytaliśmy, nałożyliśmy na naszą interpretację, ale wyczytaliśmy z tych nut. Ja jestem trochę chyba takim aktorem, który nie mam takiego ciśnienia na to, żeby wszystko wiedzieć w danym momencie. Bo doświadczenie też mi wielokrotnie powiedziało, że ten rodzaj ADHD umysłowego takiego, że ja tego nie wiem, za tydzień jest premiera, ja tego nie poskładałem, z tego nie wynika nic dobrego. Tylko spokój pozwoli nam zrobić coś, co będzie miało ręce i nogi, ale też jestem takim aktorem, który korzysta z tego, że dzisiaj chlapnę jakiś intuicyjny fragment interpretacji, bo mi intuicja, jakiś probierz wewnętrzny zawodowy podpowiada, że to powinno iść w tę stronę. Jeżeli to mi się sprawdzi, to ja muszę teraz resztę za jakiś czas zacząć naginać do tego, co mi się sprawdza, bo po to są próby. Po to jest ta laboratoryjność tych prób, żeby sprawdzić jeden wariant, drugi i tak dalej. Więc najwspanialsze w tym procesie jest właśnie ta adrenalina, czy się zdąży. Te przebiegi prób generalnych powodują, że widzimy, które miejsca są ewentualnie jeszcze puste do dopracowania. W związku z tym z zasady to wygląda pewnie tak, że po omówieniu po próbie generalnej aktorzy jadą do domu, myślą nad tymi fragmentami, które jakoś nie poszły, żeby na tę trzecią próbę generalną, już na premierę, złożyć to w sposób godny i humanitarny, żeby nie iść po jakiejś krwawicy po kosztach, tylko żeby to się odbyło w sposób humanitarny, bo też wyznaję taką zasadę. Już przestałem się oddawać do końca temu zawodowi, to znaczy w sensie nie dosypiać nocy, żeby czuć charakter roli. Nie, bo z tego nie ma nic dobrego. Mózg nam wysiada, nie mamy tej percepcji, nie mamy tej motoryczności, nie mamy tego tempa, nie mamy skupienia, więc trzeba prowadzić swoje życie, a to powolutku składać i w tym humanitarnym.

0: jakimś takim naszym areale postarać się to zrobić w sposób najmniej dla siebie, najbardziej może najbardziej dla siebie wygodny.
1: Tak o swoim podejściu do aktorstwa opowiadał nam Łukasz Sim.

0: tego umiejętnie skorzystać. Mam wrażenie, że to niedawno się zaczęło już. Ten proces umiejętnego korzystania z tej pracy się rozpoczął.
1: Chociaż to bywa bolące też.
0: Tak.
1: Kosztuje dużo.
0: A teraz głównie to jest wysiłek taki, jak wynikający właśnie z ilości godzin spędzonych na próbach, na wyjazdach.
1: No i też trzeba być na pstryknięcie, uśmiechniętym.
0: Tak. To jest bardzo ciekawe, że kiedy zaczynałem pracę w teatrze, to potrzebowałem 2 godzin przed wejściem na scenę, żeby przenieść się do tego świata. Teraz to jest czas przebiórki i wypicie ostatniego espresso, czyli mniej więcej jakieś 4 minuty. A to nie znaczy, że traktuję to lekko. To znaczy, że po prostu wchodzę w to szybciej. Nie potrzebuję rozbiegu. Wiem już, z czym mam do czynienia. Cały mechanizm ludzki się zaadaptował już do tej pracy.
1: Co zrobić, jak świat płacze, coś się dzieje złego, a tu trzeba zagrać farsę?
0: No właśnie. Właśnie to jest prawda, ponieważ w tym momencie moje myśli bardzo pochylają się nad... Znaczy właściwie jestem zaangażowany w to. Nawet wczoraj miałem taką, że tak zdradzę, taki intymny moment, rozmowę z reżyserem i obecnym dyrektorem Teatru Polskiego, Michałem Zadarą, na ten temat. On mówi, wrzucaj ty więcej na swój Instagram tych rzeczy, jak nie wiem, coś robisz fajnego, a nie tylko te polityczne, społecznie zaangażowane kwestie, a rzeczywiście to jest rozdźwięk. No bo to właściwie to jest takie poletko, gdzie ja mogę odreagować trochę ten ból, który mam w związku z tym, co dzieje się obecnie na świecie. A przede wszystkim to, że większość ludzi i instytucji milczy i że wszystkie wartości takie oparte na etyce chrześcijańskiej są w tym momencie są ignorowane. Tak bym powiedział, że Zachód się kompromituje, traci taką legitymację bycia moralnym urzędnikiem światowym. Mówię tak bardzo ogólnie, ale myślę, że wiemy, o co chodzi.
1: A na pograniczu dobrej literatury i kontekstów współczesności tworzą wspólnie Patrycja Kowańska i Dominika Knapik, czyli głośny, nagradzany duet Gruba i Głupia.
2: To znaczy, tak wyjaśniając, Gruba i Głupia to jest duet, który jest duetem performatywnym. I tutaj my jakby dość mocno rozgraniczamy z Patrycją Kowańską w teatrach repertuarowych. Pracujemy jako reżyserka Dominika Knapik, dramaturzka Patrycja Kowańska. Natomiast kiedy jesteśmy na scenie, to jest duet Gruba i Głupia. Jaki to był sezon? To był sezon bardzo ciekawy, bo udało nam się zrealizować 2 spektakle w teatrach repertuarowych. Very Ibsen w Teatrze Współczesnym w Szczecinie i Very Very Hamlet w Teatrze Polskim w Poznaniu. Teraz mamy nowe plany, robimy nowy projekt niezależny, także bardzo tak intensywny był ten sezon.
1: Cieszę się, że wyjaśniłaś, czy rozróżniłaś te wasze funkcje. Niemniej, zawsze jest Very.
2: Do tej pory, to znaczy zawsze. My wcześniej zrobiłyśmy już spektakle Agon, taki monodram choreograficzny, zrobiłyśmy też Tiki i inne zabawy. Także trochę tych spektakli było, ale rzeczywiście w 2023 roku weszłyśmy na scenę razem i rozpoczęłyśmy cykl Very. Rozpoczęłyśmy go od trylogii, a teraz kontynuujemy go właśnie w takiej formie rozbudowanej, trochę inspirując się klasykami, Szekspirem, Ibsenem. Ale zobaczymy jeszcze, jak ta sprawa się potoczy. Myślę, że to jest interesujące rozwijać język, ale interesują nas różne formaty. Teraz na przykład w Teatrze Jaracza zaczynamy próby do spektaklu Teraz, Zaraz, Naraz. Także w tytule nie ma Very.
1: Nie ma Very, ale to niewątpliwie dobry czas dla tego duetu. W tym sezonie powstały aż 2 warte uwagi przedstawienia, czyli Very Ibsen w Teatrze Współczesnym w Szczecinie i Very Very Hamlet w Teatrze Polskim w Poznaniu. I jeszcze kilka słów o prapremierze Pacyfistów, nowego tekstu Marka Modzelewskiego w reżyserii Jacka Braciaka. Premiera tego spektaklu odbyła się na 2 scenach w Teatrze Stu w Krakowie i w Teatrze Współczesnym w Warszawie.
3: Tekst, który jest zrozumiały, który nie jest jednoznaczny, który jak chcemy bardzo pozwala na to, żeby wysnuć wiele puent. Tekst, przy którym nie będziemy się posiłkować żadnymi iluminacjami, żadnymi fajerwerkami, żadnymi telebimami. Po prostu będą ludzie chodzić po scenie i ze sobą rozmawiać. Mam nadzieję, bo to jest to, co najbardziej mnie interesuje. A w tej chwili, no to tak naprawdę to my jesteśmy w awangardzie, bo to, o czym wcześniej wspomniałem, jest takim powszechnym trendem w teatrze. Jak ktoś czegoś nie wie, to albo nakrzyczy, albo obrzuci widzów błotem, gównem, etc., etc. i już, i forma, i już. Ja za tym nie przepadam, ja tego

0: nie lubię. W związku z tym mam to szczęście, że mogę robić rzeczy, które mnie interesują. Tu sytuacja była nieco bez wyjścia, bo kiedy Marek Modzelewski zaproponował wystawienie jego tekstu prapremierowego, no to ja nie mogłem się nie zgodzić. Tym bardziej, że to wszystko ma znamiona takiej rzeczy, która mnie interesuje i jako aktora, i powiedzmy reżysera. Mówię powiedzmy, bo ja się nie zajmuję reżyserią taką, która powinna cechować jakąś biegłością inscenizacji. Nie, ja jestem aktorem, w związku z tym właściwie dbam czy przekonuję, nie żeby byli odporni, przekonuję moje koleżanki i moich kolegów do tego, żebyśmy się porozumiewali z widzem w sposób taki przystępny, powiedziałbym, co nie znaczy, jak sądzę, tani, co nie znaczy, jak sądzę, schlebiający tym gustom popularnym, które są no, dość skandaliczne. Skromnie, ale w dobrej komitywie.
1: I to może w ogóle jest dobry pomysł, by w wakacje sięgnąć po dramaturgię Marka Modzelewskiego, o której wspominał chwilę temu Jacek Braciak, bo tam i śmiech, i łzy, po prostu my, nasze ludzkie przywary, bo przecież wtedy najbardziej się utożsamiamy, kiedy oglądamy siebie i słuchamy siebie nawzajem. Martyna Podolska, to było Wakacyjne w repertuarze w Polskim Radiu 24. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Również zabiorę Państwa do teatru, ale już do tego we Wrocławiu.
2: W repertuarze.
3: Powtórka programu.

0: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Hiszpania piłkarskim mistrzem świata po pokonaniu w finale mundialu Argentyny po drogrywce 1-0. Gola zdobył w 106 minucie gry Ferran Torres. Argentyńczycy w doliczonym czasie drugiej połowy stracili zawodnika i grali od tego momentu w dziesiątkę. Łączymy się teraz z Janem Pachlowskim, który jest przy stadionie w New Jersey, czyli tam, gdzie właśnie rozgrywał się finałowy mecz mundialu. U nas noc, ale dzień dobry.
1: Tutaj dzień dobry, bo świeci jeszcze piękne słońce. Ja stoję przed wejściem, skąd wypływa taki strumień kibiców. Zdecydowanie przemarzają albiceleste w koszulkach takiego błękitnu i bieli. Natomiast oni są smutni, starałem się z nimi rozmawiać. Wielu powiedziało, przepraszam, nie jestem w stanie rozmawiać, jestem smutny, jestem rozgoryczony, ale część porozmawiała i tutaj był smutek, ale też podkreślenie, że Hiszpania wygrała zasłużenie. Byli zaskoczeni jednak słabą grą Argentyńczyków w porównaniu do tego, co Argentyńczycy zaproponowali tutaj swoim kibicom w poprzednich meczach tego mundialu. Oczywiście szczęśliwi Hiszpanie, mnóstwo także Amerykanów hiszpańskiego pochodzenia, którzy tutaj szczęśliwi śpiewali, uradowani są. Dużo się będzie mówić o tym mundialu. Tylko przerwa trwała 27 minut. To jest komentowane, czy długo, czy nie, ale to tak zwany był halftime show. Jeszcze myślę, że na podsumowanie tego mundialu od kwestii i finansowej, i takiej, jak to wszystko ocenić, czy 48 drużyn to format, który się sprawdził, to jeszcze będzie czas, a teraz radość, radość hiszpańska, która będzie trwała całą noc, nie tylko w Madrycie, ale także na ulicach Nowego Jorku i stanu New Jersey, gdzie odbył się finał. Spod stadionu MetLife, Jan Pachlowski.
0: Dziękujemy bardzo. Jan Pachlowski relacjonował dla Państwa te emocje, które towarzyszyły dziś meczowi. Sytuacja burzowa powoli się uspokaja, cały czas jednak miejscami obowiązują ostrzeżenia przed intensywnie padającym deszczem, a także nawałnicami. Tak jest jeszcze na północnym wschodzie kraju. Na Lubelszczyźnie czy na Podkarpaciu jest już dość spokojnie późnym popołudniem i wieczorem. Strażacy mieli jednak dużo pracy, mówi Tomasz Stachyra z lubelskich strażaków.
2: Głównie strażacy wypompowywali wodę z zalanych pomieszczeń i piwnic. Takich interwencji było 231. 43 razy usuwaliśmy połamane konary.

0: ary i drzewa. W 4 przypadkach zabezpieczaliśmy uszkodzone dachy. Najwięcej interwencji było w powiecie bialskim.
1: Prewencyjnie został ewakuowany obóz harcerski w powiecie opolskim. 21 osób zostało przewiezionych do zapasowego miejsca noclegowego. Szczątki około 30 osób rzezi wołyńskiej zostały odnalezione w Woli Ostrowieckiej na Ukrainie. Przy niektórych ujawniono przedmioty osobiste, m.in. elementy biżuterii i odzieży. Pierwsze prace pokazały, jakie to były pochówki, mówi ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
2: Są to pochówki bez strumień. Ciała były rzucane do jam grobowych. Widać to po ułożeniu szczątków. Widać to również po tym, że te szczątki nie leżą jedne obok drugich, tylko po prostu były wrzucane nieregularnie. Po drugie, widzimy, że czaszki noszą ślady urazów mechanicznych silnych. Bardzo czaszki są popękane, mają otwory w głowach, tak jak to byłoby uderzenie jakimś kijem czy jakimś młotem.
1: Prace rozpoczęły się w minioną środę i potrwają do 7 sierpnia.
3: To są aktualności jedynki.
1: To pierwsze miasto w Chorwacji, które zdecydowało się na ten krok. Adriatycki kurort Makarska ogranicza nocną sprzedaż alkoholu w sklepach. Decyzję podjęła Rada Miejska, a nowe przepisy obejmują całe miasto.
4: Alkohol i napoje go zawierające nie będą mogły być sprzedawane w sklepach, piekarniach, kioskach i podobnych punktach między 21 a 6 rano. Ograniczenie nie dotyczy restauracji, barów ani innych lokali gastronomicznych. Godziny pracy sklepów pozostają bez zmian. Władze makarskiej tłumaczą decyzję problemami, które nasilają się w sezonie turystycznym. Chodzi przede wszystkim o nocne imprezy na ulicach, hałas, zakłócanie porządku, pozostawianie śmieci oraz niszczenie przestrzeni publicznej, szczególnie w historycznym centrum miasta i w rejonie plaż. Samorząd podkreśla, że ograniczenie ma być narzędziem lepszego zarządzania turystyką i ochrony jakości życia mieszkańców. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Muzycy zespołu Republika uhonorowani w Jarocinie. 3 artystom wręczono dziś złoty medal Gloria Artis. W uzasadnieniu podano, że jest to dowód najwyższego uznania dla wkładu Republiki w polską kulturę i muzykę. Myślę, że to nagroda za naszą konsekwencję, mówił wzruszony aplauzem basista Leszek Biolik.
5: Nie próbowaliśmy robić rzeczy na przykład tylko dla sukcesu albo tylko dla pieniędzy. Myślę, że zawsze chodziło nam o sztukę, zawsze chodziło nam o muzykę. Myślę, że być może ktoś to docenia. My czujemy się zaszczyceni i mówię to z, jakby z dużym spokojem. Mam nadzieję ze skromnością, bo ja miałem wzy w oczach.
1: Nagrodzeni muzycy uznali, że wręczona wczoraj nagroda zostanie w Jarocinie, w Spichlerzu Polskiego Roka. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W nocy opady deszczu i burze, największe na północnym wschodzie, na południu, a także w centrum. Temperatura od 10 stopni na północnym zachodzie do 16 na południowym wschodzie. Wiatr w czasie burz silny i porywisty.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ta audycja Gołębia Ostrości, audycja o fotografii. Proszę Państwa, bardzo miły gość w studiu Polskiego Radia, pan Bogdan Serwiński. Witam Pana bardzo serdecznie, panie Bogdanie.
7: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
6: Panie Bogdanie, nie mogę się na Pana napatrzeć. Proszę Państwa, żałuję, że nie jesteśmy telewizją, ale może ja na Facebooku gdzieś zamieszczę zdjęcie, ponieważ Pan Bogdan ubrał się w bardzo elegancką koszulę, szarą koszulę, która absolutnie oddaje temat naszego dzisiejszego spotkania w Głębi Ostrości. Otóż na koszuli aparaty fotograficzne marki Druch, bo dziś będziemy rozmawiać o pasji pana Bogdana, o aparatach, ale nie tylko o aparatach fotograficznych. Mam nadzieję, że wiele innych jeszcze tematów, ale słowo pasja będzie się tu pojawiać nieustannie. Panie Bogdanie, pasja zaprowadziła pana do fotografii, ale też i dzięki pasji stworzył pan wspaniałe rzeczy w Działdowie, związane właśnie z fotografią. Kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tym, żeby przyjechał pan do studia Polskiego Radia w Warszawie, padło takie hasło 100 druhów i bynajmniej nie o harcerstwie,

0: Tumowa. Przede mną, proszę Państwa, no, 10 aparatów marki Druch, które pan Bogdan pieczołowicie wyjął na nasz stół w Studiu Polskiego Radia. Panie Bogdanie, 100 druchów. Skąd w ogóle pomysł, żeby zainteresować się druchami? Czy to był pana pierwszy aparat fotograficzny, który dostał pan od rodziców na komunię albo z jakiejś innej okazji?
1: No nie. Moim pierwszym aparatem była radziecka zmiana w 8 klasie szkoły podstawowej. Film był udany i od tego momentu już wiedziałem, że fotografia będzie moim przeznaczeniem i fotografia stała się moją pasją, moim hobby, moją miłością i moim zawodem, tak? A dlaczego druh? Znaczy, urodziłem się w Działdowie, małe mazurskie miasteczko. W 76 roku po maturze wyjechałem z tego miasteczka, żeby tam więcej nigdy nie wrócić, z takim postanowieniem. Ale teraz na stare lata zaczęło mnie ciągnąć i wróciłem. Wróciłem z wystawą fotograficzną i założyłem tam stowarzyszenie twórcze, Fokus. I moim marzeniem było organizować tam Dni Fotografii. Zastanawiałem się, skąd wziąć pieniądze na te pierwsze Dni Fotografii. Wymyśliłem ten projekt 100 druhów. Właśnie ta nazwa druh zainspirowała mnie do tego i pomyślałem sobie tak, kupię 100 takich aparatów, zwrócę się do 100 malarzy, żeby zamienili te aparaty w dzieła sztuki, sprzedam je na aukcji, no i będę miał pieniądze na te dni fotografii. Nikt w to nie wierzył poza mną. Ale to się tak genialnie rozwinęło, że te rezultaty przekroczyły moje najśmielsze oczekiwania. Na początku ja prosiłem artystów, a potem oni sami zaczęli się zgłaszać i zaczęły powstawać druhy malarskie, druhy rzeźbiarskie, instalacje. Jak ja zobaczyłem, co się dzieje, to uznałem, że to nie może ulec rozproszeniu, nie mogę tego sprzedać. Przedłużyłem akcję i kontynuowałem. I to był taki właściwie efekt kuli śnieżnej.
0: Ale ma pan też świetne nazwiska artystów, którzy zdecydowali poświęcić czas i przygotować tego drucha według swoich emocji, swoich wartości artystycznych.
1: Dokładnie.
0: Jacy to byli artyści?
1: No pierwszy z takich znanych, kto przyłączył się, Andrzej Pongowski. Na targach sztuki spotkałem Rafała Olbińskiego. Również się przyłączył. Jest Henryk Sawka, Barbara Hamilton-Kaczmarowska, portrecistka Rodziny Królewskiej. Później jak jeździłem troszeczkę do innych krajów, to zawsze tego drucha brałem ze sobą i z każdego kraju zawsze udało mi się spotkać w każdym kraju artystę, który się przyłączył. Także są artyści z Hiszpanii, z Turcji, z Francji, z Niemiec, no po prostu z wielu krajów.
0: Ale panie Bogdanie, to 100 druchów to za mało być może już.
1: No właśnie, tych druchów już stało się 200. A ostatnio Wojtek Zaręba z Gany, 2 druhy afrykańskie mi przywiózł. Także po prostu to się, pomimo że już zakończyłem formalnie, bo już jak przekroczyłem 200, no to mówię, już wystarczy. Ale to się dzieje dalej.
0: Sprawiło to panu radość w ogóle?
1: Ogromną,
0: ta praca...
1: po prostu, ogromną. Mhm. Po prostu te druhy, ja pokazywałem to w kilku miejscach. Oczywiście też w Działdowie, w Świdnicy podczas Dni Fotografii, na Art Pikniku w Szczecinku, a taka największa wystawa była w ubiegłym roku w Grunwaldzie, w Muzeum Sztuki Grunwaldzkiej od maja do września. I tych druhów było tyle, ponad 200, że musieliśmy podzielić ekspozycję na dwie części. Przez 2 miesiące było 100 druhów i przez 2 miesiące drugie 100. I wystawa, gdziekolwiek te druhy się pojawią, budzi uśmiech, radość, jest ponad podziałami, łączy pokolenia, co w naszym tym podzielonym społeczeństwie no naprawdę jest w tej chwili bardzo ważne. I takim moim marzeniem w ogóle jest, żeby Polska była krajem druhów. No i chciałbym tę wystawę pokazywać też w innym miejscu, ale...
0: To informacja dla tych, którzy nas słuchają z domów kultury, z muzeów. Druhy pana Bogdana, a właściwie już nie pana Bogdana, bo tych wszystkich artystów, którzy pracowali. To jest sama pasja i radość. I tak jak pan mówił, te reakcje ludzi, którzy przychodzą i oglądają te kilka wystaw, które już było, doświadczenia pokazują, że to jest ciekawe, to jest intrygujące i to zostało zrobione nie przez instytucję, tylko przez prywatną osobę, która wpadła na genialny pomysł, bo to trzeba powiedzieć, że to pomysł genialny. Oddaje pan druhy w ręce artystów, a druhów kiedyś w Polsce było bardzo dużo, prawda?
1: Tak, od połowy lat 50. do połowy lat 70. wyprodukowano ponad 1 000 000 sztuk. Produkowały to warszawskie zakłady fotooptyczne. Ja poznałem współprojektanta tego drucha, Olgierda Rutkowskiego.
0: Pozdrawiamy pana Olgierda, jeśli...

0: Słucha.
1: No, moim zdaniem największego designera Polski powojennej, bo to nie tylko druh, ale farelka, telewizor Wella, polski komputer i tak dalej, i tak dalej. I to, co się dzieje i dalej się dzieje z tymi druhami, to jest dla mnie coś niesamowitego. I ja za wszelką cenę staram się nie dopuścić do tego, żeby ta kolekcja uległa rozproszeniu. Moim marzeniem było, żeby ona została na stałe w Działdowie, żeby to było miasto druhów, to byłoby coś unikalnego. No ale moje marzenie nie jest marzeniem miasta, jak się okazało.
0: Czyli druhy muszą wędrować po świecie, przynajmniej po Polsce.
1: Tak, i szukam w tej chwili dla nich stałego miejsca. Aukcja i sprzedaż jest ostatecznością. Wierzę w to, że nie będę musiał tego zrobić i że te druhy zostaną zachowane. A propos tej pasji, o której pani mówiła, to ostatni druh, który przyszedł pocztą na otwarcie trzecich dni fotografii, był druh pod tytułem Pasjonat od świetnego rzeźbiarza Macieja Millera, który robi trofea dla Formuły 1, dla różnych tych, po prostu jest to rzeźba tak wykonana spontanicznie i tak po prostu dynamicznie, i ten jest to człowiek, znaczy człowiek taki, który trzyma w ręku aparat Pasjonat. I jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, że ja mam wiele pomysłów związanych z druhem. Między innymi pomysł na po prostu ten druh mógłby być takim obecnym na wielu, wielu takich polach. Między innymi na komiks z druhami, na jakiś, nie wiem, film, na gadżety. To po prostu to mogłoby być coś
0: charakterystycznego tak, dla naszej...
1: Tak, tak jak, nie wiem, te bajki o smerfach, tak? To tutaj na przykład, nie wiem, no druhy kontra smartfony. Mam kilka nawet takich odcinków napisanych. Także wierzę w to, że coś z tym druhem jeszcze będzie się działo w tym naszym kraju. Że on i ta moja nie pójdzie to na marne.
0: A co było takiego ciekawego w tym aparacie marki druh? Bo pan powiedział, że świetny designer, że milion tych aparatów. Co w nich było takiego, poza dostępnością, co w czasach komunizmu było bardzo ważnym aspektem?
1: Przede wszystkim prostota i łatwość wykonania zdjęcia. Tak? On budowany na komunie. Jest częścią polskiej historii, kultury, tradycji. Kilka pokoleń tym fotografowało. Ja oprócz tych druhów artystycznych, bo artyści, można powiedzieć, dali drugie życie, drugie kolorowe życie, tak? Ja przywróciłem trochę też modę na fotografowanie, podbiłem ceny tych aparatów, tak? Bo je skupowałem, gdzie mogłem. Zacząłem zbierać takie historie normalnych, zwykłych ludzi. Ja się pojawiam gdzieś z tym aparatem, o, i ktoś mówi, ja miałem taki aparat, no to niech pan mi opowie, tak? Ja zbieram te historie, ocalam je od zapomnienia. I myślę, że po prostu ta kolekcja w całości plus te wszystkie historie powinny zostać zachowane w zasobach narodowych dla przyszłych pokoleń. I wierzę w to, że to mi się uda w końcu zrobić. Wysłałem kilkadziesiąt maili do, nie wiem, do ministerstwa, do Sejmowej Komisji Kultury, do instytucji, do muzeów i tak dalej. No i na razie...
0: Czekamy.
1: Tak, czekamy, a no, nie ma takich zwrotów. I to jest właśnie paradoks, że to, co się podoba ludziom, tak, wszyscy są zachwyceni, niekoniecznie podoba się urzędnikom.
0: A proszę,
1: ale wierzę w to, że się uda.
0: Tak, ja też w to wierzę. Proszę powiedzieć, bo to też wzruszająca chwila. Projektant, współprojektant drucha, pan powiedział, ponad 90 lat już. Co on mówi, bo na pewno pan go pytał o tym projekcie. Zdaje się, bo pan mówił mi przed programem, że prototyp powstał z plasteliny. Czy nadal to istnieje, ten model?
1: Tak, prototyp z plasteliny nie zachował się, natomiast są zdjęcia w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych. Na podstawie tych zdjęć i własnej pamięci ja poprosiłem pana Olgierda i on mi odtworzył ten prototyp już z takiej utwardzalnej modeliny. To też jest no, niesamowita rzecz, że uczestnikiem tego mojego projektu jest również sam współprojektant tego drucha. A jeszcze jedną ważną rzecz chciałbym powiedzieć, że oprócz tego, co na zewnątrz, to tam, gdzie kiedyś był film i tworzył się na materiale srebrowym obraz utajony, ja prosiłem artystów, żeby oni umieszczali coś własnego utajonego, jakieś przesłania, kredo, rysunki i tak dalej, i tak dalej. I to, co ci artyści umieszczają wewnątrz, nie wszyscy, bo nie wszędzie się da, w rzeźbach powiedzmy nie, ale w większości tak, też jest niesamowite i wzruszające. Są jakieś czasami osobiste historie. Jedna z artystek która dostała od swojego taty w 1957 roku drucha właśnie na Komunię Świętą, zrobiła mi tego drucha w postaci pamiątki pierwszej Komunii Świętej.

0: Do tego załączyła taki osobisty, wzruszający list, tak jakby opowieść o tym. Właściwie każdy druk to jest opowieść artysty o sobie samym. No naprawdę są to wzruszające historie i też moim marzeniem byłoby wydać album. Bo jak na przykład taki druk jest na wystawie, to nie zawsze widać, no nie sposób wyeksponować na przykład tego, co jest we wnętrzu. Czasem jest mnóstwo szczegółów, a w albumie moglibyśmy to wszystko odpowiednio, prawda, pokazać i teksty zamieścić. No mam nadzieję, że to wszystko się uda.
1: To była historia o druhach. Ona nie jest jeszcze skończona. Mam nadzieję, że uda się dopisać kolejne elementy i wydać ten album, o którym pan mówi. No i te druhy niezwykle kolorowe, zachwycające, stworzone, właściwie przetworzone przez różnych artystów, o których pan wspomniał, Rafał Olbiński czy Andrzej Pongowski, trafią też do albumu i więcej osób będzie mogło to zobaczyć. Panie Bogdanie, ale to jest jeden tylko z elementów, bo też widziałam zdjęcia, między innymi na Facebooku, oglądałam, co się działo w Działdowie. Dni fotografii. Nie wiem w jaki sposób, ale chyba zaraził pan swoją pasją fotografów tak znanych, tak ważnych dla polskiej historii fotografii, że nagle się okazało, że Działdowo pojawiło się na fotograficznej mapie Polski.
0: Dokładnie. Tutaj jestem z tego powodu szczęśliwy, że udało mi się w ciągu 3 lat doprowadzić do tego, że Działdowo stało się rozpoznawalne i stało się w maju, w ostatni weekend maja, taką stolicą fotograficzną Polski. I w tej chwili już też mnie różni fotografowie, fotograficy proszą, że przy następnej edycji, żebym o nich pamiętał. A podczas tych ostatnich 3 dni zaprosiłem i przyjęli moje zaproszenie. Przyjęło 3 największych fotoreporterów polskich. Chris Nidental, Czarek Sokołowski, jedyny polski laureat Nagrody Pulitzera, Wojtek Łaski. I po prostu to było coś niesamowitego, co się działo. Były ich wystawy, były spotkania z młodzieżą. I prezentacje, prelekcje, także, a w niedzielę był, w ogóle druh jako, jest taki, zawsze takim przewodnim, takim symbolem tych dni fotografii. Podczas 2 dni fotografii taki polski artysta freski, taki polski Banksy, namalował mural Olgierda Rutkowskiego, a podczas tegorocznych dni hiszpański artysta, muralista Tardor, namalował też mural Dziewczyna z druhem. Także są już takie 2 murale. Do tej pory w Działdowie nie było żadnych murali. A dzięki tym dniom fotografii one zostały i zostaną na pamiątkę na stałe. A w niedzielę był piknik z druhem, gdzie obowiązywały stroje z lat 60., gdzie było kolorowo, gdzie była orkiestra, gdzie byli harcerze, stylizacje, tak. Przyjechało mnóstwo kolorowych ludzi z całej Polski i fotografów. Tomek Jarnicki, który stworzył takie studio druh i fotografował druhem na materiałach właśnie tradycyjnych.
1: Studenci
0: z Akademii Sztuk Pięknych, z pracowni profesora Krzysztofa Jabłonowskiego, z Wydziału Grafiki, pracowni foto, przyjechali z druhami, fotografowali tymi druhami, były prezentowane zdjęcia. No po prostu dużo, dużo się działo.
1: Święto fotografii, ale bardzo ciekawi mnie jeszcze jeden element pana opowieści. Pan mówi o młodych ludziach. Ja myślałam, że młodzi ludzie, no trochę generalizuję na potrzeby tej audycji, ale bardziej siedzą w telefonach komórkowych i nie interesują ich takie stare modele aparatów, a już fotografia analogowa tym bardziej. Ma pan inne doświadczenia po tej historii z dniami fotografii w Działdowie.
0: Tak. Dokładnie. Po prostu ci młodzi jakby zakochali się w tych druhach i ktokolwiek jakby zobaczy ten aparat, to wow, i po prostu i ma taką ochotę fotografować tym aparatem. Niektórzy to robią, tak? Ja nie mówię, że wszyscy, ale generalnie każdy się interesuje i za każdym razem, jak wyjmę ten aparat i pokazuję, to zawsze jest uśmiech. W starszym pokoleniu to sentyment, tak, i wspomnienia, a w młodym po prostu jakieś zaskoczenie. I dlatego mówię, że ten druh łączy też i pokolenia. I wraca taka moda na fotografowanie. A ci studenci to po prostu wręcz się zakochali. I oni już drugą edycję w ubiegłym roku też tymi druhami fotografowali, wykonując

0: zdjęcia, jakieś swoje projekty i to jest po prostu coś wspaniałego.
1: A czy można dostać jeszcze materiały do tego, można, żeby można. Te one zdjęcia robić, tanie, a ale... potem je wywoływać?
0: Tak. Można. To nie jest łatwe. Tak, jeden z uczestników mojego projektu, Piotr Węclewski, który przerobił drucha na kamerę obskurę i fotografuje tym druchem, też zresztą włączył się tutaj do mojego projektu, podarował mi ten aparat, ten swój, tak, z tymi wszystkimi zdjęciami. Powiedział coś takiego, że potocznie i większość ludzi uważa, znaczy sądzi, że druch to jest zabawka, a on uważa odwrotnie. Zabawką są te smartfony, prawda, te nowoczesne aparaty z tymi algorytmami i tak dalej, a druk to jest aparat dla prawdziwych fotografów, tak, gdzie trzeba wszystko ustawić ręcznie, gdzie trzeba pomyśleć, gdzie trzeba się zastanowić i tak dalej. Także i ja się pod tym podpisuję, że to jest...
1: Robi pan zdjęcia druchem? Czy już nie? Czy raczej...
0: To znaczy, ja nie, osobiście, po prostu jakby no, już nie jestem w stanie, nie mam czasu. Jestem sam w tym projekcie od początku i dni fotografii i tak dalej. Tak mnóstwo pracy. Już trzeci rok się tym zajmuję. Chciałbym doprowadzić teraz właśnie do tej wystawy, do znalezienia domu i zajmuję się wszystkim i trudno jest tak to wszystko po prostu, tak, żeby jeszcze znaleźć czas.
1: No, ale są inni, są młodzi ludzie, tak. Pan powiedział, studenci i młodzież zainteresowana druchami.
0: Ja ich zarażam.
1: A jeżeli mówię o tym zarażaniu, proszę państwa, to pan Bogdan przyniósł do studia, no żałuję, że nie jesteśmy telewizją, nie tylko ze względu na koszulę pana Bogdana z rysunkami przedstawiającymi drucha, ale też aparaty, które przyniósł do studia. Czy to jest tak, że pan Olgierd zdradził, skąd nazwa druch? Jak oni doszli do tego, żeby tak nazwać aparat, czy to raczej już pozostanie w aurze tajemnicy i nie dowiemy się, chyba że ktoś z państwa może odpowie na nasz apel i z panem Bogdanem się skontaktuje. No bo to jest bardzo prosta nazwa, bardzo chwytliwa, a z tego co pan mówi, to jest nazwa, która też łączy ludzi. I ludzie się uśmiechają myśląc o druchu. No rzeczywiście... Ja też pamiętam, że smiena i druch to były takie w pewnym okresie życia w PRL-u dwa aparaty najbardziej popularne, którymi ludzie robili zdjęcia. I to jest ta druga część historii, która powoduje, że pan coraz więcej wie, bo ci, którzy byli właścicielami albo są nadal właścicielami aparatów, opowiadają panu te historie i one są, tak jak pan powiedział, często... wzruszające. Czy pamięta pan jakąś historię, którą mógłby pan się z nami podzielić?
0: Tak. Jedna z takich najbardziej ciekawych historii to jest taka, że młody człowiek fotografował tym aparatem, tak, ciemiał w łazience, wiadomo, w tamtych czasach nie było suszarki i po wywołaniu zdjęć on je suszył w zeszycie w kratkę. Oto były zdjęcia jego dziewczyny, tak, z narzeczeństwa i tak dalej. W tej chwili są już małżeństwem. Kilkadziesiąt lat i pokazywała mi te zdjęcia, po prostu na tych zdjęciach się odcisnęła ta kratka z tego zeszytu w kratkę. I to jest po prostu coś bardzo wzruszającego, tak? Więc te wszystkie, to jest taka kapsuła pamięci, a te wszystkie aparaty, które do mnie trafiły, które ja przekazałem artystom, bo też prosiłem ich o różne takie refleksje i zdania i właśnie mają zawsze świadomość, że ten aparat zatrzymywał czyjeś emocje, czyjeś piękne chwile i tak dalej i wiele takich ich prac właśnie związanych jest z tymi przemyśleniami. Jest też na przykład taka opowieść jednego z uczestników Tomka Sikory, bo znany fotografik Tomek Sikora, który właśnie zaczynał od drucha. Pierwszy film włożył właśnie do drucha, potem zaniósł do zakładu fotograficznego, pani fotografka mu oddała i powiedziała, wszystkie zdjęcia wyszły, powiedziała, chłopcze, będzie z ciebie fotograf. I on, żeby nie zawieść tej pani fotografki, został fotografem. Tak mi to zresztą napisał, tak? Bo on też jest jednym z uczestników, zrobił takiego manekina, no całą taką piękną instalację. A jeszcze wracając do tego pytania, nie, pan Olgierd nie wie, skąd ten... On po prostu miał za zadanie zaprojektować ten aparat i bez nazwy jeszcze, tak? A potem już na jakimś etapie... Tak został nazwany, ale uważam, że to jest świetna nazwa. Tak,
1: ja też tak uważam. Proszę państwa, jeżeli państwo macie

0: się gdzieś druhy w swoich szafach głęboko schowane, albo zdjęcia zrobione z drucha, to być może ta nasza audycja zainspiruje Państwa do tego, żeby sięgnąć, przypomnieć sobie te zdjęcia albo ten aparat i wszystkie wzruszenia, które za tym idą. Panie Bogdanie, bardzo, bardzo panu dziękuję za to spotkanie i dziękuję panu za pana pasję, bo dzięki tej pasji spotkaliśmy się tutaj w studiu Polskiego Radia. Dzięki tej pasji ja, widząc te aparaty, które pan tu przyniósł i słuchając pana, wiem, że to nie pójdzie na marne. Jestem przekonana, że daje pan wiele radości i zaraża pan ludzi miłością do tego starego aparatu, a przy tym, tak jak pan powiedział, druh skupia wokół siebie różne społeczności. Także mam nadzieję, że ta peregrynacja drucha zakończy się szczęśliwie i druhy, te 200 druhów, które są artystycznie przebrane i przerobione, trafią do właściwego dla siebie miejsca albo będą krążyć po Polsce, żeby też cieszyć oko innych ludzi. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, to miała być rozmowa o 100 druhach, ale tych druhów wyszło nam w audycji znacznie więcej. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za to wspomnienie o Działdowie. Pan Bogdan Serwiński był Państwa i moim gościem. To była audycja Głębia Ostrości. Audycja o fotografii Iga Niewiadomska. Bardzo dziękuję panu, panie Bogdanie, za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
2: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski. Dzień dobry. W niedzielę warto wybrać się na spacer, pooddychać świeżym powietrzem. Najlepiej w tym celu wyjechać za miasto, bo czy w centrum miasta powietrze też może być czyste i świeże? No pewnie daleko nam jeszcze do ideału, ale w walce o czyste powietrze w miastach mają pomagać strefy czystego transportu. Od 1 lipca taka strefa obowiązuje w Katowicach. Obejmuje jednak niewielki fragment centrum miasta i zawiera szereg wyjątków. 1 lipca minęły też 2 lata, od kiedy taka strefa działa w Warszawie i obejmuje całe Śródmieście i część Pragi. Efekty jej działania na razie nie są oszałamiające, bo też zasady wjazdu do strefy na razie nie dotyczą mieszkańców i będą zaostrzać się co kolejne 2 lata. Choć widać już pierwsze pozytywne efekty. O tym Marta Hoppe rozmawia z dyrektorką organizacji Clean Cities Polska, Niną Józefiną Bąk.
4: W polskich miastach, w tym Warszawie, mamy problem z zanieczyszczeniami tak zwanymi komunikacyjnymi, ze spalinami. I mamy taki, jest taki gaz, który jest najbardziej takim emblematycznym, to jest tam dwutlenek azotu, który jest bardzo dobrze zbadany i pokazuje, jak bardzo negatywnie wpływa na zdrowie, zwłaszcza dzieci, seniorów, osób z astmą, jak się przyczynia do wielu chorób. No i ponieważ w Warszawie mamy zbyt wysokie stężenie, no to wprowadzono SCT jako narzędzie, które ma właśnie zwalczyć, obniżyć ten poziom, który jest po prostu dla nas szkodliwy. Więc minęły 2 lata. Pierwszy etap, teraz jesteśmy w drugim etapie. Strefa w Warszawie jest wprowadzona etapami. To oznacza, że najpierw obejmuje zupełnie najstarsze auta. Tam pierwsze ograniczenia były dla aut benzynowych, które tam miały 29 lat i więcej, i dla samochodów z silnikiem diesla, które miały więcej niż 19 lat, więc to są ograniczenia dla naprawdę bardzo starych aut. W dodatku jeszcze przez pierwsze 4 lata działania strefy mieszkańcy Warszawy są w ogóle z niej zwolnieni. Co to oznacza? To znaczy, że na początku rzeczywiście ten rygor strefy, czy ograniczenia strefy objęły bardzo małą ilość pojazdów. Więc jakby no to jest stopniowe, nie ma co oczekiwać cudów po takich pierwszych etapach. Ich głównym celem jest, przy tych 2 pierwszych etapów jest komunikacja, informowanie o kolejnych etapach i o kolejnych ograniczeniach. I to wydaje się, że działa. I teraz dlaczego myślę, że to działa? Są pewne przesłanki, które pozwalają tak twierdzić. Mianowicie z danych, które dostaliśmy z Biura Ochrony Powietrza, a to są dane zbierane przez GIOŚ, pokazują, że w strefie stężenie tych właśnie tego dwutlenku azotu, o którym wspominałam, jest dużo niższe niż poza strefą. Czyli przez tam akurat lata 2023-2025 spadło stężenie tego trującego gazu. Więc można
5: czyli
4: sądzić,
5: jest efekt.
4: Jest różnica, 18% w strefie spadło, a poza strefą 5%. Natomiast, czyli całkiem sporo. Natomiast ważna rzecz. No to są dane ze stacji, które

0: mierzą to zanieczyszczenie komunikacyjne. Natomiast to jest przesłanka, która pozwala twierdzić, że to jest poprawa, natomiast to jeszcze nie jest dowód, bo dowód będziemy mieli wtedy, kiedy miasto wykona badania i pokaże, jak tak naprawdę spadły emisje w ruchu w stosunku do tych, co było przed wprowadzeniem strefy. Więc trochę tak wydaje się, że to jest to, ale nie mam pewności, dlatego że na jakość powietrza w strefie działa również
1: pogoda,
0: tak. Mogą remonty, bo natężenie ruchu spada. Natomiast jest jedna rzecz, która sugeruje, że strefa działa. I to niestety nie jest coś, co dostajemy informacji prosto z miasta, tylko coś, co trochę wyszukaliśmy na podstawie różnych danych, mamy te informacje. Mianowicie przed wprowadzeniem strefy aut, które się po niej poruszają i nie spełniają obecnych jej wymogów, było 12%, teraz to jest 6-7%, coś takiego. I również patrząc na inne dane, jak wyglądała flota pojazdów poruszających się po mieście z przedprowadzeniem strefy i teraz, wygląda na to, że warszawiacy szybciej wymieniają samochody, niż by to było, gdyby strefa nie była ogłoszona.
1: Czyli zmusiliśmy mieszkańców do zmiany auta.
0: Prawdopodobnie jest tak, że zamiast kupić, powiedzmy, nie wiem, 18-letni samochód, na przykład diesla, ktoś twierdzi, że kupi 20-letni benzynowy, tak? Więc to mogą być takie decyzje. To nie jest to, żeby było też jasne, to nie musi być
1: wcale zmiana. Żadna sztuka z salonu.
0: Nie, bo to są takie mity, że to się ludzi zachęca do tego, że tylko nowe i napędza się ten przemysł motoryzacyjny. Nie, no bo jeśli mówimy, że powiedzmy od 2028 roku ograniczenia będą wjazdów dla aut, które są diesel 16 lat i więcej mają, no to można kupić 20-letnie samochód benzynowy, tak? Więc jakby dane wskazują na to, że jednak ogłoszenie SCT już zadziałało jak taki katalizator zmian, czyli bardzo dobrze. Tak właściwie to powinno działać. Dajemy warszawiacy dostali czas.
1: Czas, no właśnie, to nie są takie spektakularne efekty czystego powietrza nagle, tylko ten czas, tak. Który po prostu, no jak to czas musi trwać.
0: Widzimy, co się stało w Krakowie, kiedy tego czasu nie było. I nagle dużym ograniczeniem, właściwie tam opłatami, zostali objęci mieszkańcy spoza Krakowa, którzy przyjeżdżali. No i to jest bunt, no bo jakby trochę za szybko, za mało informacji. No i tutaj właśnie Rada Warszawy, podejmując uchwałę pod koniec 2023 roku, zdecydowała się na ten czas. No i to jest, wydaje się, dobra decyzja.
2: Od 2028 roku zasady strefy czystego transportu w Warszawie obejmą też jej mieszkańców. Problem dotyczy jednak kontroli pojazdów, które wjeżdżają do takiej strefy. Straż Miejska na razie nie ma efektywnych narzędzi do prowadzenia takich kontroli. Clean Cities Polska postuluje, by wykorzystać do tego istniejące systemy, o czym ponownie Nina Józefina Bąk.
0: Na briefingu prasowym, który zrobiliśmy wraz ze Strażą Miejską, dowiedzieliśmy się, że 50 mandatów zostało wręczonych, tam ponad około 100 postępowań jest sądowych rozpoczętych, wszczętych, gdzie osoby odmówiły przyjęcia mandatu. Natomiast problem polega na tym, że te kontrole to polegają na tym, że musi wjechać patrol, ustawić się w konkretnym miejscu, postawić taką kamerę, która tam szczytuje z tablic rejestracyjnych, czy pojazd się kwalifikuje do strefy, czy nie. Później jak zatrzyma, to jeszcze musi sprawdzić, czy to jest mieszkańca, czy nie mieszkańca. Natomiast już Warszawa, i to testuje, bo myśmy o to się ubiegali, testuje i ma działający system, który mógłby umożliwić szczytywanie tych tablic rejestracyjnych przy użyciu kamer, które są sterujących ruchem. Również osoby, które na przykład kupują w strefie płatnego parkowania bilecik i wpisują swój numer rejestracyjny, też można by było stwierdzić, czy
1: zintegrowane śledzenie.
0: Dałoby się no na tej podstawie, znaczy miasto wie, ile samochodów jest w strefie, które nie spełnia wymogów, ma takie dane. Pytanie jest, dlaczego nie robi tej kontroli bardziej automatycznej, bo nic nie działa bardziej, niż jak ktoś powie, a dostałem mandat, tak? Więc my rzeczywiście myślimy, że te kontrole też są istotne, no bo jak widzimy, z jednej strony ludzie zmieniają już samochody, przygotowują się, więc część ludzi się dostosowuje. Ale jeśli jest część osób, które się nie dostosowuje, to się robi tak nie fair, no nie? I teraz, czy chcemy ciągnąć w górę, to znaczy promować zachowania zgodne z prawem, służące dobru wspólnemu, dobremu powietrzu, tak? Naszemu zdrowiu, czy takie unikanie, kombinatorstwo?
1: Tak, no bo to nie jest jednak przepis tylko dla zasady, tylko po coś.
0: No nie, i to jest właśnie największy chyba problem w tym, że dużo się mówi właśnie przede wszystkim o zakazach i jest to duża taka narracja, tak, że to zamach na wolność kierowców, ale klucz jest na pewno takie. W dużych miastach, zwłaszcza przy najbardziej ruchliwych ulicach, ludzie też mieszkają i często nie mają się gdzie przeprowadzić. Ludzie też przebywają na przystankach w takich bardzo, no niepodległości, z takim dobrym przykładem.
1: Czyli tuż koło radia.
0: No też, tak. I tam jeszcze dalej do dworca, tak. Ja na tych przystankach bardzo nie lubię być, jak jest duży ruch samochodowy, no bo ja się po prostu tam duszę, tak. Osoby przechodzą często, czy regularnie się pojawiają na ruchliwych ulicach i zwłaszcza dzieci, czy seniorzy, czy osoby z astmą są naprawdę narażone na te negatywne skutki, w sensie to, że dzieci w tym sezonie, jesiennym się trochę nauczyliśmy, że chodzą do lekarza, że mają

0: problem, że są chore, tak? No i ta choroba, jak już wcześniej przy smogu się dowiadywaliśmy, że no tak, to, ten zapach to nie jest tylko zapach zimy, tylko zapach smogu, tak samo jest trochę ze spalinami, to znaczy, że one rzeczywiście nas wpływają bardzo negatywnie i to się naprawdę przekłada, trudno to sobie wyobrazić, na ilość wizyt u lekarza, na ilość zwolnień, leków wydanych, więc to jest naprawdę walka o zdrowie. Ja bym bardzo chciała, żeby ta strefa była widziana jako strefa jednak ochrony zdrowia i jest jednym z wielu działań, które miasto podejmuje, natomiast to takie się zrobiło tak emblematyczne, symboliczne, że jest przeciwko i że zakaz i że źle.
1: Według obowiązujących przepisów strefy czystego transportu obowiązkowo mają powstać w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, w których zostanie przekroczona średnioroczna norma stężenia tlenków azotu. Takie dane do włodarzy tych miast będzie przekazywać Generalna Inspekcja Ochrony Środowiska. Po głęboki oddech świeżego powietrza wybierzmy się jednak za miasto, a najlepiej do Parku Narodowego. Tam możemy mieć dużą gwarancję czystego powietrza i pięknej, najcenniejszej polskiej przyrody. Szkoda tylko, że w Polsce już od 25 lat nie powstał żaden nowy park narodowy. 1 lipca minęło ćwierć wieku, od kiedy powstał nasz najmłodszy park narodowy Ujście Warty. Parki narodowe zajmują obecnie 1% powierzchni kraju, podczas gdy średnia europejska to 3%. Być może jednak zachętą do tworzenia nowych parków narodowych będzie subwencja ekologiczna, którą od ubiegłego roku otrzymują gminy, na terenie których taki park istnieje. Tak wynika z raportu Parki Narodowe to się opłaca, który przygotowała Fundacja Greenpeace Polska. O raporcie i o naszych parkach narodowych rozmawiam z Markiem Józefiakiem z Greenpeace'u.
2: Ta subwencja sprawia, że do gmin parkowych płyną konkretne pieniądze, rzędu kilku milionów złotych za to, że chronią perły polskiej przyrody. To jest rozwiązanie, które postulowaliśmy od lat i cieszę się naprawdę, że to rozwiązanie weszło w życie, bo nagle się okazuje, że ci samorządowcy zaczynają liczyć pieniądze. I oczywiście dalej nie są jakimiś wielkimi fanami tych parków, natomiast już przestają walczyć jak rejtan, tak, przeciwko tym projektom i to, czego pewnie w tej układance brakuje, żeby te parki zaczęły powstawać i żeby ten opór i ciążenie polityki ku status quo, co jest naturalnym sytuacją, tak, znaczy polityka ciąży ku temu, co już jest. Byłem w Drawieńskim Parku Narodowym. Pani, która mnie tam oprowadzała, mówi, ja sama byłam przeciwko, jak ten park powstawał. Tyle się mówiło o zakazach, że nie będzie można wejść do lasu. Kobieta teraz z tego żyje. Mhm. Tak jakby, więc to dobrze pokazuje, jak trudno być orędownikiem i się postrzeganym jako jakiś taki outsider. Moje koleżanki i koledzy, którzy pracują gdzieś właśnie w Bieszczadach czy na Pogórzu Przemyskim, no mi o tym opowiadają, jak to jest naprawdę trudne życie.
1: Tak, no. A jednocześnie no, bardzo trafiają te hasła, że park zablokuje możliwość rozwoju. Prawda?
2: Oczywiście.
1: Jakiegoś magicznego rozwoju, tak jakby Eldorado.
2: Tak jakby te gminy się rozwijały w nie wiadomo jaki sposób. Mm-hmm. Prawda jest taka, że one się wyludniają.
1: Tak?
2: Park tego nie zatrzyma. Znaczy, to są dwie osobne rzeczy. Natomiast na pewno park może być. I jakby i to też mamy dane, że no, w tych gminach parkowych żyje się generalnie lepiej, bo to jest magnes turystyczny. I też pamiętajmy, że ta praca, która jest tam dzisiaj w tych miejscach, często jest bardzo niebezpieczna. I przykładowo było takie badanie naukowców z Krakowa, którzy badali drwali z Pogórza Przemyskiego, z terenu planowanego Turnickiego Parku Narodowego. I mówili, tak, no my pracujemy w lesie, ale broń Boże nie chcielibyśmy, żeby nasze dzieci w tym lesie pracowały, bo my wiemy, jak to jest niebezpieczna praca. Znaczy jest tyle wypadków i województwo podkarpackie ma największą śmiertelność, jeśli chodzi o wypadki wśród pracowników, robotników leśnych. Więc jakby bardzo nam brakuje takiej holistycznej wizji, w której powiem tak, okej, jest ta subwencja, no i teraz to, czego brakuje, to zrównanie pensji w parkach narodowych i lasach państwowych. Bo ta grupa pracowników lasów państwowych, to jest niewielka grupa ludzi, tak? Nie wiem, w Nadleśnictwie jest to Posiany, w Bieszczadach mieszka 140 osób na 100 km kwadratowych, czyli powiedzmy prawie 1/5 Warszawy. 40 pracuje w lasach państwowych. No i jakby wszyscy wiedzą, że to już dawno powinien być park narodowy, bo to jest tak, że do połowy góry jest park narodowy bieszczadzki, a od połowy w dół jest nadleśnictwo i wycinają drzewa 30 metrów od gawry niedźwiedzi. No i jakby niszczą polskie dziedzictwo przyrodnicze, mogę to powiedzieć z całą jakby wagą tego słowa. Mhm. I co? No i te kilkadziesiąt osób jest w stanie to zablokować, bo gdyby nawet im zagwarantowane prace w Parku Narodowym, to ich czeka murowana degradacja finansowa, bo średnia pensja w lasach państwowych to jest 12 tysięcy złotych brutto, a w Parku Narodowym 9,5 tysiąca w tym roku. Więc to są naprawdę niewielkie pieniądze z punktu widzenia całego państwa, bo pracowników parków narodowych jest bardzo, bardzo niewielu. Natomiast to powoduje, że my stoimy w miejscu i

0: tak naprawdę buksujemy od 25 lat.
1: A skoro przy tych pieniądzach jesteśmy, to Greenpeace Polska ostatnio dokładnie wyliczyło, ile na przykład niektóre gminy mogłyby zarobić konkretnie na utworzeniu Parku Narodowego. Powstał raport Parki Narodowe, to się opłaca. No i tutaj te gminy karpackie w szczególności mogłyby liczyć naprawdę na grube miliony.
0: Tak, my wzięliśmy na tapet Karpaty, bo prowadzimy kampanię międzynarodową w obronie Karpat i postulujemy stworzenie takiego międzynarodowego Parku Karpat, który mógłby być takim europejskim odpowiednikiem Yellowstone. To są nasze najdziksze góry. To nie jest przypadek, że w Polsce niedźwiedzie, żbiki żyją tylko w Karpatach. To nie jest przypadek, że dla powiedzmy na przykład rysia, wilka czy orła przedniego to jest najważniejsza ostoja w kraju. Bo po prostu to są naprawdę, no po pierwsze, tereny trudno penetrowalne dla człowieka, trudno dostępne, te lasy są naprawdę spore, lesistość jest bardzo duża, no i też ostały się fragmenty lasów naturalnych. Więc to są naprawdę piękne miejsca i ten raport pokazuje, że gminy mogą zyskać od kilku, nawet do 11,5 miliona złotych z tej subwencji ekologicznej, jeśli zdecydują się na Park Narodowy. Dla skali gmina Lutowiska przykładowo tam zdaje się ma około 6 milionów do zyskania. Ich budżet w tym roku to jest niecałe 25 milionów złotych, więc to jest naprawdę duży zastrzyk finansowy dla takiej gminy, z którego można właśnie zbudować lepszą infrastrukturę, można ludziom dopłacić do ocieplenia domu.
1: Tak, bo to trzeba zaznaczyć, że to nie są pieniądze oznaczone, można je wydać na zupełnie dowolny cel, czyli na przykład dopłaty do ocieplenia, do wymiany kotła, czy do budowy nowego przedszkola.
0: Dokładnie tak. I tak się dzieje na przykład na Pomorzu z pieniędzmi z wiatraków. I mówią, no tak, wiatraki nam dały miliony złotych na to, żeby na przykład zbudować żłobek, zbudować przedszkole, postawić dzieciom place zabaw. I my tam byliśmy, tam gdzie powstają te wiatraki. I to wygląda trochę jak w Szwajcarii. W sensie wszystko jest nowe. Budują ścieżki rowerowe, remontują drogi. I mówią, no tak, no, nam wiatraki dają dobrobyt, bo tutaj nie powstanie żadna wielka fabryka. Jesteśmy kilkadziesiąt kilometrów od dużego miasta. Tak samo mogłoby być z tymi gminami parkowymi.
1: Pozostaje nam życzyć sobie, żebyśmy na kolejny Park Narodowy nie musieli jednak czekać kolejnych 25 lat. A może w wakacje warto odwiedzić któryś z 23 polskich parków narodowych i podziwiać tam wspaniałą, najcenniejszą polską przyrodę? Tym zaproszeniem kończymy dzisiejszą audycję. Patryk Michalski, dziękuję za uwagę.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Jarosław Kałucki, a to jest program Spakowani, program o podróżowaniu do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Dzisiaj w Spakowanych ruszamy w trasę, która idealnie łączy magię kina z weekendowym resetem, bo bierzemy na warsztat wyjątkowy projekt Mazowsze na filmowo. Ale opuszczamy stolicę, bo stolica jest właściwie jednym wielkim, nieustającym planem filmowym. Natomiast dziś sprawdzimy, co kryją regionalne szlaki. Z nami Izabela Stelmańska, pani prezes zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: Zanim spakujemy się i wyruszymy na te szlaki, podejdźmy do tematu czysto praktycznie. Gdzie poszukać inspiracji, a w zasadzie najpierw informacji o tym, do których właściwie miejsc mam pojechać. Czy istnieją takie mapy, przewodniki, gdzie ich szukać, jeśli istnieją?
4: Istnieją, oczywiście. Szlak jest wytyczony, oznakowany. Oczywiście ten szlak też ewoluuje cały czas, ponieważ dochodzą nowe produkcje filmowe. Natomiast ja wszystkich zachęcam do tego, żeby w pierwszej kolejności ci, którzy lubią używać nowych technologii do pozyskiwania właśnie wiedzy, weszli na stronę mazowsze.travel.pl. To jest oficjalny profil właśnie podróżniczy po Mazowszu i tutaj odnajdziemy inspirację, w jaki sposób podróżować po Mazowszu, gdzie można pojechać, co można ciekawego zobaczyć. I jeżeli na przykład mówimy o szlaku filmowym, również tam są takie podpowiedzi, gdzie były kręcone jakiego rodzaju produkcje filmowe. Natomiast ci, którzy nie lubią podróżować.
3: Tak bardziej oldschoolowo.
4: Oldschoolowo, ale ja też wolę, nie wiem czy jestem oldschoolowa czy nie, ale jednak wolę mieć przed sobą pisany materiał. Więc oczywiście też są drukowane przewodniki po Mazowszu. Właśnie szlak filmowy po Mazowszu też jest drukowany. Takie przewodniki można uzyskać albo w punktach informacji turystycznej, albo chociażby uczestnicząc w różnych imprezach plenerowych tam, gdzie jest Mazowiecka Regionalna

0: Regionalna Organizacja Turystyczna i też na naszym stoisku można takie przewodniki pozyskać.
1: Czy to ze smartfonem, czy to z mapą.
0: Możemy podróżować.
1: Wsiadamy w auto albo w pociąg.
0: Albo w pociąg, w koleje mazowieckie też można się.
1: I jedziemy. Jedziemy najpierw na północ i na zachód, bo wiem, że ten szlak jest podzielony na takie subregiony. Troszeczkę jak Dolna Austria ma swoje firtle, tak ten szlak filmowy ma swoje takie właśnie fragmenty, ćwiartki. Zacznijmy od tego północnego zachodu.
0: Faktycznie podzieliliśmy sobie trochę tak województwo północny zachód. No to tutaj oczywiście wiele miejsc przychodzi mi od razu na myśl i wiele takich miejsc, które nie do końca też nawet wiemy, że to były kręcone na terenie województwa mazowieckiego. Grają tak naprawdę, bo to nie tylko aktorzy grają, ale też i miejsca grają inne miejsca niż są w rzeczywistości.
1: No, tam były wielkie produkcje na tym północnym zachodzie. Tutaj z kamerą pojawił się Jerzy Hoffman, Andrzej Wajda. Co to były za filmy i gdzie szukać śladów
0: tak,
1: tych
0: jeżeli
1: produkcji?
0: Jeżeli chodzi o Jerzego Hoffmana, no to tutaj wystarczy powiedzieć chociażby Ogniem i Mieczem. I tutaj zabrałabym Państwa do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, który był takim planem filmowym podstawowym, jeżeli chodzi o Ogniem i Mieczem. Wiele kadrów, które znamy z filmów, odnajdziemy właśnie tam podróżując. Niestety nie ma już niektórych rzeczy, które były wzniesione, bo to już też i czas od produkcji minął i żeby nie zagrażało osobom.
1: Niektóre się spaliły na planie.
0: No właśnie, mówię o tym, które się spaliły, ale przez jakiś czas jeszcze były, chociażby w skansenie. No ale też ten czas, kiedy bezpieczeństwo pozwalało, upłynął i było trzeba rozebrać. Więc Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Ogniem i Mieczem, tam było też usytuowane, ale też inne produkcje, chociażby Pan Tadeusz był realizowany właśnie w jakimś tam zakresie w Muzeum Wsi Mazowieckiej. Ale jeżeli mówimy...
1: Zosia po ogródku biegała w Sierpcu.
0: Tak, ale tutaj piękne plenery oczywiście odnajdziemy, no i też niektóre miejsca charakterystyczne na mapie samego skansenu też odnajdziemy właśnie na planie filmowym. A jeżeli mówiliśmy też o Ogniem i Mieczem, to musimy pamiętać o tym, że z drugiej strony Płocka, bo jesteśmy w okolicach właśnie cały czas Płocka, skansen w Sierpcu jest po jednej stronie jakby Płocka, po drugiej stronie jest Zawisłą, piękna malownicza gmina Łąck. I tutaj też odnajdziemy ślady właśnie Ogniem i Mieczem. Słynny pojedynek pana Wołodyjowskiego nad jeziorem przy pięknej kapliczce w leśnych terenach. To właśnie jest teren związany właśnie z gminą Łąck. Dla przybliżenia to jest też pięknie położone miejsce, ponieważ to jest nad jeziorem, a po drugiej stronie jeziora jest piękny pałacyk wzniesiony i to jest pałacyk Rydza Śmigłego, więc też historycznie ładnie usytuowany. Zachęcam do tego i to jest teren też po jeziorze Gostyńsko-Włocławskiego, więc ci, którzy lubią podróżować aktywnie, to ja zachęcam do tego, żeby z jednej strony właśnie poznawać miejsca chociażby poprzez plenery filmowe, ale z drugiej strony można zabrać ze sobą rower na miejsce.
1: Ja sobie właściwie nie wyobrażam, żeby pojechać zaliczać tylko i wyłącznie te miejsca filmowe, bo ale wokół jest mnóstwo innych bardzo ciekawych obiektów.
0: Miejsc, tak.
1: Przegapić pałacyk Rydza Śmigłego, no nie wyobrażam sobie.
0: No więc dlatego zachęcam do tego, żeby w taki sposób podróżować. Nawet jeżeli się zdecydujemy pojechać własnym samochodem, to możemy ten samochód pozostawić chociażby w Płocku. Do Łącka bardzo ładna trasa, wiedzie rowerowa również, więc możemy tutaj spokojnie tak podróżować. A jak mówię, że zostawić można samochód chociażby w Płocku, no to Płock to znamy na pewno z takich produkcji jak Stawka Większa niż Życie. Więc tutaj chyba większej reklamy nie musimy robić, ale Szatan z siódmej klasy i też Szatan z siódmej klasy, mówiłam wcześniej o Łącku i były pewne ujęcia kręcone w samym pałacyku. Jedna ze stacji telewizyjnych kręciła niedawno, kilka lat temu serial pod powierzchnią, więc też Płock był plenerem właśnie dla tego serialu. Więc tutaj też ten Płock z uwagi na tą sytuację filmową, ale też z uwagi na historię, bo Płock to jest stolica, była stolica Polski, ale historyczna stolica Mazowsza. Tu są pochowani również władcy Polski, więc zachęcam do tego, aby podziwiać z jednej strony widoki, które stojąc na wzgórzu Tumskim możemy obserwować Wisłę, a z drugiej strony właśnie poznawać tą historię Płocka i nie tylko.
1: Trzymając się tych militarnych klimatów, wylądujemy Modlin. W Modlinie.
0: Modlin. Modlin, piękne miejsce. Oczywiście Koszarowiec, który no, pamięta różne walki niepodległościowe i był świadkiem, ale Modlin również też jako

0: plan filmowy jest chętnie wykorzystywany przez filmowców i to tutaj właśnie były kręcone chociażby CK Dezerterzy, ale też z takich współcześniejszych filmów to też niektóre sceny związane z filmem Miasto 44.
1: Zdaje się, że to z Modlina Jurek Killer uciekał z konwoju.

0: przewodnikach nie wyczytacie.
1: Natomiast też to, co ciekawe, jeżeli wejdziemy na wieżę widokową, to zobaczymy też łączenie Wisły i Narwi, a tak bardziej to Bugo Narwi, niektórzy nazywają ten odcinek Narwi.
0: Zobaczymy ten słynny spichlerz, który był...
1: Zobaczymy pana Tadeusza, tak? No czyli właśnie. Spichlerz po drugiej stronie właśnie Narwi, który był też plenerem dla pana Tadeusza.
0: To Zamek Choreszków.
1: Zamek Choreszków, ale to też co ciekawe, oczywiście nie można wchodzić na teren spichlerza, natomiast jeżeli będziemy podróżować chociażby kajakiem, można podpłynąć, wyjść na tą wyspę. Natomiast jak już będziemy na tej wieży widokowej, będziemy z odległości podziwiać sam spichlerz, ale też będziemy widzieli to odcięcie i połączenie się dwóch rzek, to niekoniecznie trzeba jechać i obserwować łączenie się dwóch oceanów, bo możemy to zaobserwować na terenie województwa mazowieckiego.
0: To jeszcze Żyrardów, tak na koniec, bo to jest, zdaje się, z wielu względów obowiązkowy punkt tej filmowej podróży.
1: To jest w ogóle perła w koronie, jeżeli chodzi o województwo mazowieckie pod względem industrialności. I jeżeli mówimy o industrialności, to również Żyrardów wcielił się tutaj w plenery gdańskie. I tutaj był kręcony chociażby film Wałęsa. Więc tu... Też z uwagi na to, że jest zachowana cała osada pofabryczna i ona jest jeszcze nieskażona taką nowoczesnością, czyli nie ma, nie wiem, jakichś wysokich chociażby masztów. I ona może spokojnie tak naprawdę być plenerem właśnie dla takich produkcji, które były jakiś czas temu jakby znane nam, chociażby lata 70. czy nawet wcześniejsze. I tutaj sama historia Żyrardowa jest dosyć ciekawa, bo ta osada pofabryczna powstała właśnie na potrzeby fabryki lnu w Żyrardowie. I ona została tak skonstruowana, żeby były oczywiście też i kamienice dla pracowników fabryk, ale również wille dla kadry zarządzającej. I tak do tej pory tak naprawdę jest to zorganizowane, więc możemy się przenieść troszeczkę wspomnieniami zupełnie gdzie indziej. Natomiast też to zaprasza Mazowsze na filmowo i żebyśmy poznali ten Żyrardów, który znamy jako Gdańsk z produkcji filmowej.
0: No i teraz przenosimy się na wschód. I to chyba jest miejsce, na które wszyscy słuchacze czekają, bo nie ma chyba kogoś, kto nie zna albo nie oglądał, a przynajmniej nie słyszał o filmie Rancho. Tak. Tam te wszystkie plenery są właśnie w okolicach Jeruzala, Mrozów. Proszę powiedzieć.
1: Powiat miński. I tutaj ja się bardzo cieszę, bo kolejny sezon będzie kręcony. I Jeruzal, który wcielił się w miejscowość Wilkowyje, słynie oczywiście z ławeczki pod sklepem Ukrysi. Filmowcy zobaczyli to miejsce, zakochali się jakby w tym miejscu o tyle, że nawet niektórzy tam się osiedlili albo na przykład próbują się osiedlić. Ostatnio słyszałam, że Cezary Żak nawet był zainteresowany zakupem chociażby tam działki.
0: O proszę, to można ewentualnie nawet zobaczyć Cezarego Żaka, który poszukuje nieruchomości.
1: Ale możemy zobaczyć Żaka i innych artystów grających właśnie w filmie Rancho, chociażby 15 sierpnia, kiedy się odbywa zlot ranchersów. I wtedy możemy tam pojechać i przeżyć zupełnie niesamowitą sytuację, bo tam są tłumy, tam są tysiące osób na tym małym ryneczku, który jest zazwyczaj spokojną miejsciną. To możemy stać w kolejce godzinnej po to, żeby właśnie zrobić sobie zdjęcie na tej słynnej ławeczce przed sklepem Ukrysi.
0: Ale jeszcze dodajmy, zanim wyjedziemy z Jeruzala, to przed sklepem Ukrysi, po drugiej stronie jest drugi sklep, konkurencja nie śpi, ale tam jest taki placyk też, tak. Gdzie są tablice pamiątkowe poświęcone artystom, którzy grali w tym filmie. Dokładnie, więc też warto sobie można popatrzeć, dokładnie odświeżyć pamięć, kto tam w tym filmie grał. Niektórzy już niestety nie zagrają.
1: Nie zagrają, niestety.
0: Mam jeszcze tak takie jedno pytanie a propos oznakowań. No bo wiadomo, jak filmowcy przyjechali i popatrzyli, to oko filmowca wyłapało najlepsze ujęcia, najpiękniejsze
1: dokładnie
0: miejsca.
1: Tak. To oczywiście są tablice informacyjne w miejscach, gdzie są takie punkty, takie najistotniejsze na tym szlaku, bo też nie jesteśmy w stanie postawić tablic przy każdym miejscu, które zagrało w filmie, ale... W niektórych miejscach z takimi tablicami związanymi właśnie ze szlakiem filmowym możecie się Państwo spotkać. Mówiłam tutaj o Łącku i w Łącku taka tablica jest w Muzeum

0: Wsi Mazowieckiej w Sierpcu też przed wejściem jest pokazane, które to miejsca mniej więcej były brane pod uwagę, w jakich właśnie produkcjach ten obiekt brał udział. I w Żyrardowie też znajdziecie Państwo taką tablicę informującą o tym, że były realizowane tutaj produkcje filmowe. Nie tylko te miejsca, o których rozmawiamy, brały udział w nagraniach różnych produkcji filmowych. Tych miejsc naprawdę jest ponad setka na terenie województwa mazowieckiego. Chociażby Sandomierz niekoniecznie jest nagrywany w Sandomierzu, ale również na Mazowszu.
1: Na które filmowo zapraszała pani Izabela Stylmańska, szefowa Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Proszę państwa, pakujemy się i jedziemy na filmowe Mazowsze.
2: Powtórka programu.

0: Minęła druga, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam, Monika Kniewaszewska. Hiszpania została piłkarskim mistrzem świata po pokonaniu w finale mundialu Argentyny po dogrywce 1-0. Gola na wagę tytułu zdobył w 106 minucie gry Ferran Torres. To drugi tytuł mistrza świata w piłce nożnej w dorobku reprezentacji Hiszpanii. Poprzedni kraj zdobył w 2010 roku. Tak relacjonował zwycięstwo z Madrytu Michał Makowski.
1: Tutaj zapanowała prawdziwa eksplozja radości i eksplozja pirotechniki, bo osoby, które nie zużyły swoich rac przedwcześnie przy tej nieuznanej bramce wcześniej, teraz miały okazję je wykorzystać. Poszły też fajerwerki ze sceny. Tutaj nie pozostały żadne wątpliwości.
0: Argentyńczycy bronili mistrzostwa wywalczonego przed 4 laty. Spotkanie odbyło się na stadionie pod Nowym Jorkiem w obecności 80 tysięcy widzów. Niedziela nie była łatwym dniem dla strażaków. Nad Polską przechodziły burze, jeszcze miejscami grzmi na północnym wschodzie. W ciągu dnia najgorzej było w województwach śląskim, lubelskim i małopolskim. Na południu śląskiego było najtrudniej, mówi rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej brygadier Aneta Gołębiewska.
2: Najwięcej interwencji strażacy prowadzili w powiecie bielskim i mieście Bielsko-Biała, powiecie żywieckim i cieszyńskim. Interwencje dotyczyły przede wszystkim usuwania skutków silnego wiatru.
0: W województwie lubelskim kilka miejsc z powodu opadów zostało zalanych, m.in. w Chełmie. Niebezpiecznie było w Małopolsce, gdzie w Targanicach drzewo upadło na bryczkę. Poszkodowanych niegroźnie zostało 6 osób. Co drugi ankietowany nie chce przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej. Tak wynika z sondażu IBRIS dla Rzeczpospolitej. Badani bardziej popierali obowiązkowe przeszkolenie wojskowe dla kobiet i mężczyzn. Na pytanie, czy w Polsce powinna zostać przywrócona obowiązkowa służba wojskowa ze względu na obecną sytuację międzynarodową, twierdząco odpowiedziało 38% ankietowanych. Przeciwnych przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej jest 51% pytanych. W badaniu zapytano też o wprowadzenie obowiązkowego przeszkolenia wojskowego dla kobiet i mężczyzn. Tu zdecydowana większość jest na tak. Pozytywnych odpowiedzi udzieliło 76% osób.
3: To są aktualności jedynki.
0: Najpóźniej we wtorek zostanie przywrócony ruch pociągów w Wierchomii na linii kolejowej Tarnów-Leluchów, zapowiada PKP PLK. Na miejscu wykolejenia pociągu towarowego, do którego doszło w piątek, cały czas trwają prace naprawcze, mówi Anna Znojewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.
4: Udało się skończyć pracę przy usuwaniu wszystkich wagonów, które były na torach. Ostatni wagon zjechał już do stacji w Wierchomli, więc szlak jest pusty. Przystąpiliśmy do naprawy toru i układania nowych podkładów kolejowych.
0: Naprawa torów jest konieczna, aby na miejsce dotarł dźwig szynowy, który podniesie dwa wagony leżące w korycie rzeki Poprad. Przyczyny wypadku nadal bada specjalna komisja. Pasażerowie cały czas mogą korzystać z komunikacji zastępczej, która działa między Nowym Sączem a Muszyną i Krynicą. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej bada doniesienia o amerykańskim ataku na teren budowy irańskiej.